0: To dziękujemy ci bardzo w takim razie za telefon. Pozdrawiamy. A ja zerkam do komentarzy, ale w wersji tekstowej, bo tu mamy od Piotra dwa pytania. Witajcie, jaki system operacyjny polecacie na Androida? No, Android jest systemem operacyjnym, więc tu chodzi o czytnik ekranu. TalkBack, Prudence, Joshua... A może jest coś innego? Pozdrawiam. Ja się dlatego tak zawahałem w odczytaniu tych informacji od Piotra, bo Piotr chyba dyktował to głosowo i trochę to nie wyszło. Więc taka też prośba do was, drodzy słuchacze, jeżeli coś do nas piszecie, to pamiętajcie, że fajnie, że wy się uzewnętrzniacie, ale my jeszcze to musimy od was przeczytać i miło byłoby wiedzieć, co się czyta. W związku z tym będziemy bardzo wdzięczni za sprawdzenie tego, co do nas wysyłacie, czy to jest napisane dobrze, bo potem jeszcze trzeba to odczytać. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach no to albo Joshua, albo TalkBack, to w zależności od tego, jakim zaawansowanym użytkownikiem Androida się czujesz, bo na początek to pewnie TalkBack, tak sobie myślę.
1: To jest jedna rzecz, natomiast co ciekawe, ja mam Motorola i na tej Motorola lepszą responsywnością charakteryzuje się TalkBack, co dziwne, dlatego że zazwyczaj...
0: To Joshua lepiej... zawsze było takim symbolem tak, tej
1: responsywności. Dokładnie. Tak. Natomiast są telefony, jak się okazuje, to mnie zdziwiło, że rzeczywiście na których TalkBack lepiej chodzi. Nie znam ich dużo, więc podejrzewam, że to jest jakby jeden z bardzo nielicznych telefonów, na której taka sytuacja ma miejsce, ale no tak jako ciekawostkę warto też wiedzieć.
0: I jeszcze jedno pytanie od Piotra, tym razem dotyczące Windows. Panowie, jaki czytnik ekranu do systemu Windows? Co lepsze, NVDA czy JAWS, a może coś innego? No jest jeszcze ZDSR, czyli Shengdu, o którym audycja jakiś czas temu była o nowościach. Natomiast tak na co dzień, w zależności też, Piotrze, od tego, do czego ty tego komputera z Windowsem będziesz potrzebował i do czego będziesz go używał. Natomiast wydaje mi się, że do takich codziennych zadań to w zupełności wystarczy NVDA. Jest za darmo, ma sporo różnych wtyczek, o których opowiadamy. Naprawdę ma całkiem sporo możliwości, więc ja myślę, że w większości przypadków nie szukałbym niczego dalej, bo potrzeby szukania nie ma. Oczywiście, jeżeli masz jakieś konkretne potrzeby, na które mógłby odpowiedzieć komercyjny screen reader, taki jak chociażby czy właśnie JAWS czy Shengdu, no to jest oczywiście jakaś tam opcja, żeby to rozważać, ale to już muszą być rzeczywiście jakieś konkretne potrzeby. Na przykład, jeżeli potrzebujesz, żeby korzystać bardzo intensywnie z Worda, no to JAWS to będzie narzędzie, które na pewno w tym ci pomoże. Jeżeli potrzebujesz dostrajać sobie działanie aplikacji bardzo szczegółowo pod własne potrzeby, to też myślę, że JAWS ci w tym pomoże. Jeżeli potrzebujesz, żeby czytnik działał bardzo szybko, to myślę, że tu Shengdu może być jakąś odpowiedzią na te potrzeby.
1: Tak, bo każdy z tych screenerów ma pewne opcje, których może nie mieć inny. Natomiast to są opcje, no, które nie są każdemu potrzebne w takim samym stopniu. Więc naprawdę na takie pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć. Czy mamy jeszcze jakieś pytania?
0: Na razie nie.
1: Bo na WhatsAppie tutaj kolejka wiadomości jest. To może... Odtwórzmy sobie wiadomość od Maćka najpierw.
2: Witajcie drodzy, ja z szybką informacją odnośnie aplikacji Uber. Niestety niezbyt miłą odnośnie regresu dostępności tejże aplikacji. Wyszła, ja dostałem aktualizację dzień temu, w związku z czym nie wiem tak naprawdę, w jakim stopniu ta wersja już się rozpropagowała wśród użytkowników, a na ile dopiero zaczęła. W każdym razie wersja 3 650 100 01 chyba, czekajcie, 3 650 100 01. Aplikacja mianowicie w tym momencie nie oznajmia prawidłowo wyboru konkretnej taryfy przejazdowej. W sensie wiecie, mamy tam UberX, Green, Comfort i tak dalej. I po prostu nie jest to oznajmiane. Dotychczas mieliśmy tak, że voice over nam anonsował, że ta dana taryfa jest wybrana, to znaczy zaznaczona. A teraz niestety już tego nie robi. Mało tego, on tam odczytuje podwójnie też teraz wszystkie informacje odnośnie tej taryfy. Mało tego, jeśli chcemy wybrać dalszą z listy taryfę, to żeby się przekonać o tym, jak która taryfa została wybrana, najlepiej sobie czterema paluszkami u dołu ekranu przejść na, oczywiście jednokrotnym stuknięciem, dół ekranu na sam koniec i sprawdzić po prostu, która taryfa jest wybrana, bo na szczęście jeszcze przycisk służący do wyboru danej taryfy, na przykład wybierz Green przycisk, wybierz UberX przycisk, wybierz UberX priorytet na przykład, no jest jeszcze ogłaszany prawidłowo. Natomiast no niestety stan zaznaczenia wyboru tej taryfy już nie. Zauważyłem też problem wyboru dalszych taryf. Powiedzmy poniżej drugiej bądź trzeciej taryfy na liście. Nie chce się to niestety dokonać w prosty sposób. Ani eksploracja, ani przewinięcie ekranu niezbyt mi pomagają. Jedyne co, to przed taryfami jest coś takiego jak arkusze przejazdów, czy arkusz przejazdów jakoś tak. I jeżeli my na czynnościach sobie wybierzemy czynność rozwin, to wówczas jesteśmy w stanie wybrać ten przejazd. Wcześniej tego problemu nie było z tym, a teraz jest. W sumie to jest przycisk, więc może jakby w to tapnąć, to też by się, tylko to w zależności od stanu, on może się jeszcze bardziej zwinąć, może się rozwinąć ten arkusz przejazdów, czyli widok tych przejazdów na ekranie i tak dalej, ale w bardziej pełnym widoku albo mniej, tak powiem. No i wtedy generalnie można wybrać te przejazdy. Jest to troszeczkę bardziej upierdliwe niż normalnie było. Natomiast no niestety tutaj taki regres dostępności nam się przydarzył. Donosili na grupie dostępny Apple, że poprzednie wersje Ubera miały problem z wiadomościami, to znaczy z wysyłaniem wiadomości do kierowców, że rzekomo nie działało wejście ekranu Braille'a. Ja tego problemu nie zaobserwowałem, przyznam szczerze, a problem opisywany dzisiaj przeze mnie zauważyłem, no właśnie dzisiaj, jak sobie zamawiałem też z uczelni Ubera z pewnych względów i niestety zauważyłem. Aplikację zaktualizowałem. Troszeczkę żałuję, zwłaszcza, że nie. Inna taryfa była domyślnie wybrana niż ja usiłowałem wybrać i finalnie się udało, natomiast no, kosztowało mnie to troszeczkę więcej. W ogóle zauważam niestety regres dostępności tej aplikacji. Ja nie wiem, co tam się dzieje, dlaczego oni dalej nie mają kontakt zespołu do spraw dostępności, takiego stricte otwartego na klienta, z kim oni audytują tę dostępność. Tak naprawdę, czy partnerstwo z NFB tak naprawdę przyniesie jakieś rzeczywiście dla nas wymierne skutki, czy pan Mouzen coś tam też zadziała i tak dalej. Jak to będzie wyglądało? Bo zauważyłem, moi drodzy, że naprawdę się dzieje coraz gorzej i zaczęło się tak naprawdę od niemożności, znaczy można, tylko VoiceOver wszystko anonsuje jako wybrane, jeśli chodzi o komplementy dla kierowców. No a tutaj zaczęły się pojawiać przyciski niezetykietowane, coraz ich więcej. Rzekomy problem z wejściem ekranu Braille'a, którego ja nie zaobserwowałem, a teraz problem wyboru odpowiedniej taryfy. Także no tutaj się autentycznie coś dzieje niedobrego z tym Uberem i no miejmy nadzieję, że nie wiem, odpowiedni ludzie tam zadziałają. No. Już nie wspomnę, że tam problemy z napiwkami, z przestawianiem kolejności przystanków i tak dalej. No niby szczycą się, że są dostępni, a jednak nie do końca. Zresztą wiecie, sorry za ten felieton, ale no jest to problem. Jest to problem, zwłaszcza jak się nie ma odpowiedniego zespołu do spraw dostępności, z którym zainteresowana osoba może nawiązać kontakt, prawda? I potem tak się to kończy. Jak się kończy, że próbuje człowiek zgłosić problem, to musi klikać w jakiś konkretny przejazd albo o, same tematy pomocy generalnie też swego czasu nie były zaetykietowane, to nie potłumaczone, to milcząc

0: Miejmy nadzieję, że jednak ten nowy rok przyniesie progresy, a nie regresy w dostępności. Tak swoją drogą będziecie mówić o Apple Visie i o Apple'u i o tym kolejnym badaniu. No, aż ciekaw jestem, jakie będą wyniki i jak użytkownicy zagłosują, jakie opinie będą w tym roku padały. Może ja sam wezmę udział, zobaczymy, jak mi czasu gdzieś tam starczy. No, dobra, pozdrawiam serdecznie i nie przedłużam.
1: Mamy jeszcze wiadomości od Kuby. Tylko, że się nie odtwarza. Teraz już się będzie odtwarzać.
2: Dzięki za odpowiedź. Mam do Was takie pytanie odnośnie gry na iOS-a. Gra się nazywa To the Dragon Cave. Ona w App Store jest płatna. Kosztuje 30 zł, o ile się nie mylę. Ale jakiś rok, już jakiś rok nie jest aktualizowana. I mam pytanie, co z taką rzeczą jakby zrobić? Czy po prostu dać sobie z tym spokój, czy warto się też, żeby była aktualizowana, bo chciałbym, żeby była rozwijana w ogóle. I drugie pytanie, czy znacie jakieś takie gry dostępne, jakieś takie po polsku właśnie w podobie do The Dragon Cave właśnie, albo do Starego Serca Zimy, które kiedyś było na Androida i na Windowsa, nie wiem czy na iOSie było, ale coś takiego. I jakieś alternatywy dla Asmar Quest w języku polskim. Pewnie podejrzewam, że nie ma czegoś takiego, albo jest bardzo mało, ale jakby ktoś wiedział, to prosiłbym o informację. Na razie to tyle ode mnie.
1: Pytanie, czy ktoś coś kojarzy?
3: Ja może co najwyżej powiem, czy można coś zrobić w przypadku tego, jeżeli dany program jest nieaktualizowany. Można zawsze, Kubo, skontaktować się z autorem i jakoś zasugerować, że chciałby, żeby było coś dodane do danej gry. Natomiast no, pytanie zawsze za tym, że dana, czy to aplikacja, czy gra, czy cokolwiek nie jest aktualizowane, idzie po prostu to, że całkiem możliwe, że nawet jeżeli było coś płatne, to nie przyniosło autorowi takiego zysku, na jaki liczył, i jest to prawdopodobne, że zajął się czymś innym na przykład, albo pracuje po prostu nad jakąś naprawdę dużą aktualizacją, która zajmuje mu mnóstwo czasu. Zawsze myślę, że warto autora zapytać, a nuż odpowie.
4: Tak. Ja myślę, że tu teraz priorytetem trochę była, może jest ta druga gra, ten quiz, Brave Brains, która wyszła potem i tam ostatnio tak. Nawet były jakieś aktualizacje, więc i przez to, że ta gra też chyba ma różne opcje mikropłatności, to może być z przyczyn też finansowych trochę priorytetowa dla twórców, ale to prawda, od Kikiriki Games dawno nie było nic nowego słychać.
5: Mam jeszcze wiadomość. Aha.
3: Jeszcze komentarz mam, to od razu przeczytam może od Oskara. A propos tego, co ty, Tomku, mówiłeś, Motorola G50 i G60S, talkback z RH Voice'em działa genialnie nawet na Mediateku. Michale, nie przycinasz się. To się cieszę.
5: No właśnie, też mam Motorola, więc coś te Motorola właśnie z tym talkbackiem jakoś dobrze się dogadują. Nowe. Wiadomość od Sylwestra, też głosowa.
6: Mam aktualizację Watcha Galaxy S4. 9 miesięcy ja tej aktualizacji nie miałem. Ostatniego marca zainstalowałem, czy dopiero 12 stycznia tego roku. W tamtym roku miałem ostatniego marca. I chciałem powiedzieć, ja sprawdzałem na jesieni do końca grudnia, ale nie było aktualizacji. Niestety pogorszyła się, ten zegarek zacina się bardziej, ta nawigacja. Dodali funkcję barometra, punkt rosy, stopień rosy w pogodzie, jakieś tam jeszcze inne tam dołączyli, poprawili. Te zdrowotne i te sportowe, ale ja to nie zaglądałem i muszę powiedzieć, niestety się pogorszyło używanie tego zegarka i problem jest taki, że bateria się szybciej zużywa.
5: No chyba nikt u nas zegarka Samsunga nie posiada, więc wątpię, że możemy to jakoś sensownie skomentować. Ale to nie koniec wiadomości. Jeszcze mamy wiadomość głosową, tekstową.

0: O, przepraszam, od Łukasza. Cześć, witajcie. Mam pytanie do Tomka. Do mnie. Jakich instrumentów używa się do tworzenia groźnej muzyki elektronicznej wykorzystywanej w horrorach czy filmach kryminalnych? Nie ma tam przecież fortepianu, gitary czy akordeonu. Słyszymy tam tajemnicze dźwięki, które nie są konwencjonalnymi instrumentami. Jak one się nazywają w programach do tworzenia muzyki? Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. I to jest temat długi, skomplikowany i można o nim mówić naprawdę godzinami, bo tam w pewnym sensie można czasami usłyszeć standardowe instrumenty, tylko przetworzone w różny sposób. Są syntezatory klasyczne, to jest często też styl pewien grania. To są instrumenty nawet nieraz właśnie takie klasyczne jak fortepian, na które są albo ponakładane efekty, albo są tam nieraz grane w jakiś specyficzny sposób. Często też to są instrumenty dość mocno albo przetworzone, tak jakoś elektronicznie, albo przetworzone mechanicznie. To znaczy mam na myśli to, że jest coś takiego, co nazywa się fortepian preparowany. To znaczy to jest zwykły fortepian, który jest w jakimś sposób zmieniony. Na przykład są powkładane gwoździe między struny, albo te struny są jakieś porozstrajane, albo tam coś innego jest nałożone na struny, pod struny. Coś tam jest pododawane, podejmowane z takiego fortepianu. No są różne pomysły, co w jaki sposób można do takiego fortepianu dodać, co można odjąć. No i potem jest kwestia tego, co się z takim nagraniem zrobi. Bo takie nagranie można odwrócić, można przyspieszyć, zwolnić jakieś frazy na fortepianie. Można masę rzeczy z tym zrobić. Są różnego rodzaju kreatywne efekty, którymi można też potraktować instrumenty w różny sposób. Są bardzo dużo też wykorzystuje się różnego rodzaju albo perkusjonaliów, albo różnych rzeczy, które mogą udawać instrumenty perkusyjne. Jakieś puszki, jakieś pręty metalowe. Można w niektóre instrumenty jakoś stukać, pukać. Można stuknąć w jakieś pulpity do nut. To wszystko również można potem poprzekształcać w różny sposób. No i ogólnie tworzenie muzyki filmowej teraz to jest temat długi, szeroki i na nie jeden podcast, na nie jedną audycję, myślę, mogłoby posłużyć materiału na tego typu temat.
1: Tymczasem mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy go odebrali. Kto jest z nami po drugiej stronie?
2: Cześć, z tej strony Patryk. Tutaj ktoś nagrywał, jeśli chodzi o zegarek Samsunga, to mogę podpowiedzieć. Mianowicie dobrze zrobić ustawienia fabryczne, ale bez przywracania kopii zapasowej. Bo te starsze zegarki, bo to chyba był czwórka, jak dobrze pamiętam.
1: Tak, to Sylwester przed momentem właśnie w tej
2: tak,
1: sprawie.
2: Tak, właśnie. No i one po prostu jakby wydajnością nie grzeszą. No i dobrze po takich większych aktualizacjach jakby no przywrócić jednak te ustawienia fabryczne, bo tam ostatnio była dość duża aktualizacja, jakby cały system, ten Wear OS jakby został zaktualizowany, więc no myślę, że to powinno gdzieś tam pomóc. A ogólnie to zalecam jakby wymianę na Watcha 7, bo to jest jakby przepaść, jeśli chodzi o działanie, bo też miałem czwórkę wcześniej, a Watch 7 no to jest przepaść, jeśli chodzi o talkbacka i ogólnie całą taką responsywność tego zegarka. Wiadomo, no nie jest to Apple Watch, jeszcze tam troszkę brakuje, bo też mam porównanie, bo Apple Watcha też tam używałem i miałem z nim do czynienia, ale uważam, że te siódemki naprawdę są dużo fajniejsze i warto jest gdzieś tam wymienić, tym bardziej, że teraz są fajne jakby ceny, można za fajne pieniążki taki zegarek kupić.
1: Okej, no to dobrze też wiedzieć. Dzięki Patryku za te sugestie. Miejmy nadzieję, że Sylwestrowi to pomoże.
2: No tak, tak. Właśnie tak myślałem, że warto gdzieś tam podpowiedzieć, bo tu
1: Pewnie, że tak.
2: myślę, że się może gdzieś tam przydać. No, także myślę, że to chyba tyle.
1: Okej. To dzięki za telefon w takim razie.
2: Dzięki również.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: To jeszcze ewentualnie taka podpowiedź dla Łukasza a propos tych instrumentów do tworzenia muzyki filmowej. Swego czasu zrobiłem kilka audycji na temat instrumentów w pakiecie Complete i jedna z tych audycji to jest właśnie instrumenty chyba do tworzenia muzyki filmowej, czy jakoś tak. I tam jest sporo pokazywania właśnie instrumentów, które są przeznaczone do tworzenia czegoś takiego i jest szansa, że coś cię zainteresuje. Zaraz jeszcze na szybko, akurat doszła nam wiadomość od Sylwestra.
3: Niestety im skutku to nie dało. Skutku to nie dało przywracanie do ustawień z fabrycznych, bo jeszcze gorzej mi się to zrobiło. A mi się nowego nie opłaci na razie kupować.
0: I tyle chyba, jeżeli chodzi o wiadomości, które dostaliśmy na WhatsAppie. Jeszcze tu sprawdzam, ale nic nowego już nie ma. Zatem wracamy do naszych audycji. I może teraz na temat francuskiej kolei, która wprowadza przetwarzanie języka naturalnego w swojej wyszukiwarce połączeń.
4: Tak, zgadza się. To jest coś, co, o czym mówił w ostatnim odcinku, o czym mówili prowadzący podcast Oxitude. I no ciekawa rzecz, bo jak wyszukujemy sobie, tak kojarzymy strony różnych tam spółek kolejowych, no to kojarzymy taki typowy formularz, gdzie wpisujemy sobie skąd chcemy jechać, dokąd, ewentualnie przez jaką stację. Gdyby nas to interesowało, podawanie jakichś godzin, dat odjazdu czy też przyjazdu, jakieś jeszcze dodatkowe wymagania, jeśli mamy. No i w ten sposób szukamy. A francuska kolej wpadła na trochę inny pomysł, znaczy trochę inny, dość nowoczesny. Nie wiem, czy tam sztuczna inteligencja też jest już w działaniu, czy to jeszcze nie. Że jest jedno wielkie pole wyszukiwania i tam możemy wpisać wszystko. Możemy wpisać na przykład, chcę jechać jutro z Paryża do Lyonu. Chcę jechać z Paryża do Lyonu po 15:30. Chcę jechać przez tam jeszcze coś tam. A jakie pociągi odjeżdżają o którejś tam godzinie, z którejś tam stacji? A w ogóle to jakie obowiązują zniżki na bilety jakieś tam? Albo jakie ja mam tam prawa jako osoba z niepełnosprawnością? I to jest jedna wielka wyszukiwarka do różnych informacji, które znajdują się w ramach systemu informatycznego właśnie kolei francuskiej. SNCF chyba taki jest skrót. I no, jest to ciekawe. Ja się tym nie bawiłem, no bo francuskiego nie znam na tyle, żeby jakieś sensowne zapytanie złożyć. Natomiast no brzmi to jak bardzo ciekawe rozwiązanie, właśnie gdzie sztuczna inteligencja, jeżeli jest użyta, jakiś model językowy, mógłby rzeczywiście pomóc, o ile nie halucynuje, w takich wyszukiwaniach właśnie, gdzie my tak naprawdę zamiast tap, shift, tap, latać, i to pewnie nie tylko niewidomi, widzący również, klikać tam mychą po różnych polach edycji, w jednym polu wpisujemy po prostu pełnym zdaniem, czego my szukamy tak naprawdę i dostajemy od razu to, czego chcemy. To ma swoje oczywiście wady. Ja na przykład używałem czegoś takiego, próbowałem używać tego w aplikacji Fantastical, czy też w aplikacji CardHop, to jest, są aplikacje odpowiednio do kalendarza i do zarządzania kontaktami firmy Flexibits, która właśnie jako taką flagową funkcję tych aplikacji reklamuje ten właśnie model przetwarzania języka naturalnego, no przynajmniej w tych językach, które są wspierane, ja to testowałem po angielsku, że wpisujemy sobie na przykład, nie wiem, urodziny cioci jutro o 16 w restauracji takiej a takiej. I on wyłapuje te różne wskazówki z tekstu, że urodziny cioci to pewnie jest tytuł, jutro no to ustawi mi czas na jutrzejszą datę, jeszcze jakbym podał jakąś godzinę, to godzina by też była wbita w odpowiednie pole i to wy potraktowałby pewnie jako miejsce i wpisałby mi w miejsce, jeszcze może by mi znalazł gdzieś tam w jakichś lokalizacjach, w mapach. z, jakbym jeszcze wpisał jakieś osoby, to może bym mi zaczął kontakty podpowiadać. No i potem widziałem, że to niestety, jak nawet próbowałem po angielsku pisać takie całe zdania, to się lubiło to wykrzaczać gdzieś tam. I on coś źle interpretował, on jakieś tam niektóre moje słowa interpretował jako prefiksy, sufiksy do jakichś tam konkretnych pól, czegoś w ogóle nie interpretował. Także no nie dało się na tym w 100% polegać. Jak jest tu, no to musieliby się wypowiedzieć sami użytkownicy. Ja zamieściłem oczywiście link. Jeżeli znacie francuski, to możecie zajrzeć i czy w komentarzu będziecie mogli zajrzeć i zobaczyć, jak to działa. Natomiast no to jest takie ciekawe, właśnie do takich wyszukiwań, gdzie my tak naprawdę no, klikamy po tych różnych polach dlatego, żeby system wiedział, czego, gdzie my szukamy dokładnie, w jakich, jak chcemy zafiltrować te informacje, no to tutaj takie wejście w postaci właśnie naturalnych zdań, no byłoby też z perspektywy dostępności fajne, bo mniej pól do ogarniania dostępności w formularzach, mniej jakichś tam różnych innych kłopotów. No trzeba by zobaczyć, jak to się sprawdzi w praktyce, ale no fajnie, że już na poziomie gdzieś tam usług państwowych ktoś się takimi rozwiązaniami bawi.
0: No rzeczywiście, ciekawy pomysł. Pytanie właśnie, na ile tam ta sztuczna inteligencja generuje odpowiedź, a na ile ona wysyła odpowiednie zapytanie do jakiejś na przykład bazy danych, bo no to też mogłoby być...
4: To znaczy nie, ja rozumiem, że to, znaczy z tego co ja rozumiem, to nie jest tam, że on odpowiada mi pełnym zdaniem te informacje, tylko on traktuje to moje wejście jako zapytania wyszukiwania po prostu. Zwraca mi
1: ewentualnie jest tam po drodze jakiś model, który konwertuje to nasze zapytanie właśnie na
0: Na zapytanie do bazy danych na przykład.
1: Na zapytanie SQL jakieś albo inne.
0: Bo myślę, że wtedy byłaby największa szansa na to, żeby uniknąć halucynacji takich, które nam szkodzą. Bo nawet jeżeli on wyśle złe zapytanie do bazy danych, to jeżeli to będzie dobrze zrobione, to przynajmniej w wynikach możemy się zorientować,
1: że coś namieszał.
0: Że coś namieszał, dokładnie. Natomiast jeżeli odpowiada sztuczna inteligencja jako taka, to możemy się nie zorientować, że coś namieszał.
1: Chociaż wiecie, także... to wcale nie trzeba sztucznej inteligencji, żeby namieszać. Ja pamiętam, że ostatnio wracałem z Olsztyna do Iławy i chciałem znaleźć pociąg, który zawiezie do domu. No i jakież było moje zdziwienie i trochę nawet w pewnym momencie to przerażenie, kiedy okazało się, że aplikacja Koleo pokazuje mi, no, że w sumie to ja będę do tej Iławy jechał jakieś 10 godzin. Z Olsztyna do Iławy jest godzina. Okazało się, że z jakiegoś powodu, bliżej nieokreślonego, a prawdopodobnie to była moja pomyłka i gdzieś tam w biegu wpisując zapytanie na ekranie telefonu, z Olsztyna zrobił mi się z Iławy zrobiła mi się Pilawa. I tego nie zauważyłem, więc sam sobie namieszałem, ale bardzo mocno się zdziwiłem. Bo no, skorzystałem z podpowiedzi, którą też źle usłyszałem w hałasie.
0: Pilawa
1: więc...
0: jest istotnie w trochę innym miejscu.
1: No właśnie, ale wiesz, czytając jeszcze jakąś informację, że będę miał jakieś przesiadki, no to się bardzo zdziwiłem, o co tu chodzi.
0: No, takie to są czasami zabawne, powiedzmy, historie. To Michale, skoro już jesteś przy głosie, AccessDB, coś, o czym mówiliśmy niekoniecznie w takim pozytywnym kontekście, zostało ukarane przez Państwową Komisję Handlu.
1: Tak, przez amerykańską Komisję Handlu, to jest federalny organ, który zajmuje się różnego rodzaju nieuczciwymi praktykami biznesowymi. No i okazuje się, że właśnie AccessDB takich praktyk się dopuściło. 3 stycznia tego roku amerykańska federalna Komisja Handlu poinformowała o nałożeniu kary w wysokości $1 miliona. No to słuchajcie, nie jest mało. Na twórców AccessDB, podpisana przez FTC, bo taki skrót ma ta instytucja oraz twórców nakładki. Umowa nie dotyczy tylko pieniędzy, ale jeszcze jednej rzeczy, mianowicie dotyczy tego, że uniemożliwia Accessibi kontynuowanie praktyk, które zdaniem FTC naruszają prawo. Na przykład Accessibi nie może twierdzić wyraźnie lub przez domniemanie, że jej produkty lub usługi nakładkowe mogą sprawić, że jakakolwiek strona internetowa będzie zgodna z WCAG. Nie może również wprowadzać w błąd co do osób wspierających, takich jak chociażby twierdzenie, że osoba wspierająca kampanie reklamowe Accessibi jest neutralnym użytkownikiem produktu, czyli tak zwany przypadkowy człowiek. Oj, w reklamach my też to często widzimy, że jakiś tam na przykład lekarz albo farmaceuta, albo ktoś, no taki niby przypadkowy, gdzieś tam mówi, że poleca swoim pacjentom tylko to i zawsze przepisuje jakiś dany lek. No, w rzeczywistości, tak jak w przypadku tych naszych reklam, taki tam jest opłacana tym razem właśnie przez twórców tej nakładki. Chociaż Accessibi zgodziło się zarówno na $1,000,000 tej grzywny, jak i wymagania, aby w przyszłości już błąd nie wprowadzać, no to ten proces jeszcze się nie zakończył. To jeszcze nie jest koniec i może być z tym różnie, bo muszą wydarzyć się jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, do 5 lutego trwa 30-dniowy okres, w którym opinia publiczna może komentować tę zawartą umowę, ugodę pomiędzy FTC a Accessibi, a po drugie, no to ta komisja musi zgodzić się i zatwierdzić tę umowę, ponieważ ostateczne zatwierdzenie musi poczekać do okresu zatwierdzania tych uwag, czyli no, nie mogą się zgodzić na to wcześniej. Najpierw musi być ten okres, kiedy mamy te uwagi, kiedy te uwagi są zbierane, a to jest do 5 lutego. FTC musi podjąć te działania i tu właśnie się zmienia kwestia, bo pod rządami republikańskiej administracji, a ona obejmie urząd 20 stycznia. Wtedy to zmienia się prezydent, no i zmienia się też ekipa, która tam w Stanach Zjednoczonych będzie rządzić, a już się pewne rzeczy zaczynają zmieniać. Nagle Facebook rezygnuje z fact-checkingu, z weryfikowania różnych informacji. Tam nawet Apple gdzieś miało zamiar z też pewnych kwestii, akurat tam z jakiegoś zespołu dotyczącego różnorodności, zrezygnować, ale zdaje się, że tu się akcjonariusze w ogóle na to nie zgodzili.
5: Tam było na odwrót, tylko poprawię. Tam była taka kwestia, że akcjonariusze zasugerowali, żeby też tak zrobić, a Apple zasugerowało, żeby tego nie robić. Tam
1: żeby tego nie
5: ma
1: robić.
5: Być jakieś głosowanie w lutym dla akcjonariuszy, tam tak.
1: Tak, więc tu będzie po prostu taka sytuacja. No, różnie z tym może być, natomiast no, pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście twórcy tej nakładki poniosą karę, bo jest to narzędzie, które... Ja jak wchodzę na jakąś stronę i widzę, że tam jest, no właśnie, czy Accessibi, czy większość innych nakładek, to ja już czuję, że będą z tym kłopoty, bo zazwyczaj to nie ułatwia, a wręcz przeciwnie, sprawia, że ta strona jest po prostu coraz bardziej ociężała, że pewne informacje są odczytywane automatycznie, że jakieś dziwne rzeczy potrafią się z tą stroną dziać. Nagle się na przykład zaczyna przeładowywać albo coś nagle zaczyna samo być odczytywane, bo nakładka uważa, że ta informacja, którą mam gdzieś tam na stronie, jest na tyle istotna, że ja się muszę z nią zapoznać. Więc te nakładki, no to nie jest nic dobrego. Twórcy tych nakładek bardzo chętnie wysuwają takie argumenty, że zaledwie tam jakąś jedną linijką kodu na stronie internetowej, którą sobie ktoś tworzy, można sprawić, że ona będzie w 100% dostępna, że będzie zgodna z wytycznymi dotyczącymi tworzenia stron internetowych, czyli WCAG, a no, jest to bzdura i jeżeli kiedykolwiek pojawi się narzędzie, które rzeczywiście będzie to robić, to będzie naprawdę sukces. Ale na razie to więcej w tym marketingu i półprawd albo zwyczajnych kłamstw niż rzeczywiście poprawy dostępności.
0: To prawda. No i zostały nam, jeśli dobrze patrzę, nasze stałe punkty programu i może zacznijmy sobie od drobnych newsów.
4: Ja może jeszcze tylko wtrącę szybko, bo przetestowałem troszkę tą wyszukiwarkę francuskich kolei. No i jest trochę tak, jak się spodziewaliśmy. To znaczy tak, nie wiem, czy on bardziej wychwytuje słowa klucz, ale chyba nie. Jakoś zdaje się rozumieć zapytania po angielsku. Więc zadałem mu dwa zapytania. Pierwsze było, I want to go from Paris to Lyon tomorrow after 5 p.m. No efekt był taki, że istotnie pokazał mi pociągi na jutro z Paryża do Lyonu. Aha, jeszcze mnie zapytał po drodze. Najpierw nie pokazał mi ich od razu, tylko najpierw wyświetlił mi jeszcze taki formularz wyszukiwania i tam rzeczywiście możemy zweryfikować od razu na tej stronie wyników, jakie informacje poszły w jakie pola. I on zapytał mnie tam jeszcze, czy chcę zobaczyć ceny biletów, czy chcę zobaczyć rozkład jazdy. Ja dałem, że rozkład jazdy i wtedy rzeczywiście wyświetlił mi, bo takie, że ja chcę jechać, no to jest dość mało konkretne. On nie wie, czego ja potrzebuję de facto. Jak widać, no, myślałem, że oni mają to na jednej stronie albo tam, nie wiem, jest to bardziej zunifikowane. I wyświetliły mi się pociągi, ale po 5 rano, bo jest 5, no to 5, tak, nie 17. Czyli AM, PM na przykład nie łapie. No to spróbowałem po polsku. To się w ogóle wyłożył i nie złapał nic, żadnego pola. W ogóle słowo Paryż u niego nie istnieje chyba jako miasto po polsku, więc z Polski...
1: Czyli raczej ChatGPT tam nie siedzi.
4: Raczej nie. To może być jakiś któryś z tych modeli, nie wiem, czy jakiś Mistral, bo to Mistral jest chyba francuski, nie? Ten model taki open source'owy, lokalny.
0: Zdaje się, że tak. Mistral chyba jakoś rozumie polski, tylko chyba nie pamiętam.
4: Znaczy ja przypuszczam, że większość tych modeli chyba ogarnia. Może coś swojego tworzyli, nie wiem. Natomiast ja wpisałem już potem bardzo konkretnie. Show train schedules for trains between Paris and Lyon tomorrow after 17:00. I wtedy on pokazał mi rzeczywiście ten formularz, od razu już wyświetlił te rozkłady, ale co ciekawe, rzeczywiście wyświetlił mi, że data jest, była ustawiona poprawnie, jutro na 17:00 i te pociągi też się zgadzają, ale o ile jeszcze w stacji początkowej rzeczywiście poprawnie wbił ten Paryż, to w stacji końcowej wylądowało Tomorrow Travel, jakaś tam ulica Rue de Austerlitz, Lyon. Czyli on sobie wyszukał pewnie, że to Tomorrow zinterpretował, że to część lokalizacji. Znalazł jakieś biuro podróży prawdopodobnie w Lyonie i wrzucił je jako docelowe miejsce. Więc mi wyświetlały się połączenia pociągiem, ale z przesiadką na metro. Także, no jak widać, działa to jak działa, ale no ciekawy eksperyment.
0: To prawda. No dobrze, to co, przechodzimy do drobnych newsów?
5: Myślę, że możemy. Tutaj też będą eksperymenty, ale chyba bardziej udane generalnie. Przynajmniej z mojej strony. Rozpoczynając od NVDA, który doczekał się dosyć ważnej poprawki. Znaczy, to jest w ogóle aktualizacja, która na ten moment pojawiła się w wersji RC, wersji RC1, więc ona na ta chwila trafi do nas, do aktualizacji wersji stabilnej. Natomiast jeśli napotkaliście się z taką sytuacją, a trochę osób tą sytuację z tego, co wiem, napotkało, na przykład na forum Audio Games, wiem, że był o tym wątek, że jakiekolwiek treści matematyczne w Chromie po prostu przestały wam być czytane, to ta aktualizacja, jest to aktualizacja 2024.4.2, w tym momencie to jest RC1, prawdopodobnie tu RC1 za chwilę zniknie, ten błąd po prostu naprawia. Doszło do jakiejś zmiany w samym Chromie i to spowodowało, że obsługa matematyki w NVDA po prostu się popsuła. Chrome chyba sam sobie też coś było naprawione, natomiast warto, myślę sobie, to NVDA zaktualizować, jeśli z tego korzystacie. Nie jestem pewny, czy to jest związane ze wszystkimi wtyczkami, jak ktoś na przykład z MatCata korzystał, czy z MathPlayera. Natomiast wiem, że problem był no na tyle szeroki, że był zgłoszony i został potraktowany priorytetowo. Podobnie jak inny błąd, który też został w tej aktualizacji naprawiony i o tym nawet wspominaliśmy. Mianowicie najnowsza aktualizacja monitorów brajlowskich od Humanware, to była chyba wersja 2.4, spowodowała, że większość przycisków na tych monitorach, zwłaszcza chyba przewijanie monitora tam o to chodziło, po prostu przestało działać. HumanWare sam też jakąś aktualizację dystrybuował, żeby to naprawić. Na pewno to było dystrybuowane na ich liście mailingowej, ale chyba szerzej później już też. Natomiast też już samo NVDA dostało aktualizację właśnie w tej samej wersji, która ten problem pojawia. Więc, jeśli dotyczą was jeden z tych błędów, czyli jeśli pracujecie z matematyką, korzystacie z Chroma, lub jeśli macie monitor HumanWare i wam te przyciski przestały działać, bo zaktualizowaliście jego oprogramowanie, no bo swoją drogą warto, wspominaliśmy, co tam było dodane, no to możecie sobie ściągnąć wersję 2024.4.2 RC1, biorąc pod uwagę, że to spowoduje, że zostaniecie przeniesieni na ścieżkę aktualizacyjną beta, więc po tej wersji, kiedy tam w przyszłości pojawi się na przykład, nie wiem, wersja 2025.1, no to ta pierwsza wersja beta tej kolejnej aktualizacji też wam wtedy zostanie zaproponowana w mechanizmie aktualizacji, więc na to też warto zwrócić uwagę, jeśli sobie to zaktualizujecie teraz, żeby mieć te poprawki szybciej. No i wtedy po prostu trzeba sobie tą wersję stabilną pobrać jeszcze raz i tego problemu już, znaczy tej aktualizacji już wtedy nie będziecie widzieć. A druga opcja jest taka, że po prostu możecie poczekać, kiedy ta wersja już wyjdzie z tego dopisku RC, to pewnie potrwa jeszcze kilka dni, może tydzień i wtedy ona po prostu będzie dostępna jako wersja 2024.4.2 normalnie jako aktualizacja stabilna, no i wtedy jeśli to zaktualizujecie sobie, no to wersje beta później wam oferowane nie będą. Następnie kolejny wątek AI. Dla ludzi, którzy lubią korzystać z różnych silników, lubią eksperymentować z tymi modelami lub uważają, że na przykład dostępność aplikacji oficjalnych, na przykład OpenAI, oficjalnej aplikacji ChatGPT na iOS-a, no nie jest tak fajna, jaka by być mogła i są rzeczy, które wam się w tej aplikacji nie podobają. Jest dużo alternatywnych klientów do tego typu rozwiązań. Czy to jest właśnie ChatGPT, czy to jest Gemini, czy to jest Cloud, czy to jest... No to są te główne. Ale nawet przecież są też modele, które możemy sobie uruchomić lokalnie na naszym komputerze. Jest na przykład coś takiego jak Llama od Mety, którą możemy sobie postawić na własnym sprzęcie i to nawet na przykład, nie wiem, na MacBooku czy na komputerze z dosyć mocną kartą graficzną, więc to nie są jakieś duże wymagania. Są aplikacje, które pozwalają nam z tymi modelami rozmawiać z jednego interfejsu. I jedną z takich aplikacji jest aplikacja PalChat, która jest dostępna w App Store. Jest to aplikacja, która wspiera właśnie wszystkie te modele, o których wspominałem teraz, w jednym interfejsie. Więc zarówno te komercyjne, gdzie po prostu musimy wprowadzić własny klucz API, no bo tutaj właśnie musimy podać własny klucz i zasilić konto danej usługi. Wyjątkiem chyba tutaj jest Google, które, chociaż tego jeszcze nie testowałem, oferuje nam model Gemini Flash zupełnie za darmo. Tam po prostu chyba trzeba się zarejestrować i sobie taki klucz wygenerować i wtedy możemy sobie z Gemini Flash z poziomu tej aplikacji rozmawiać. No i co jest fajnego w tej aplikacji? No to, że deweloper po prostu wprowadził dosyć znaczące poprawki dostępności. No z wyjątkiem zaetykietowania przycisku wyślij, który jest cały czas zaetykietowany jako przycisk strzałka w górę, czy tam up arrow chyba po angielsku. No ale poza tym wszystko inne jest zaetykietowane. To nie koniec zresztą, bo na przykład mamy też haptek attack w oficjalnej aplikacji ChatGPT, kiedy ten model nam wiadomość pisze, ale też kiedy ta wiadomość przyjdzie, no to jest ona już nam czytana też automatycznie, także to działa. Co jeszcze nam ta aplikacja oferuje, za co warto może być nam ją ściągnąć? To możemy korzystać z modeli lokalnych, może ona też być zainstalowana na Macu, nie tylko na iPhone'ie, chociaż jest to ogólnie aplikacja na iOS-a. Możemy dołączać multimedia i to na przykład nam w łatwy sposób pozwala dołączać zdjęcia do rozmowy z Gemini, co też akurat to jest możliwe chyba z interfejsu webowego. Natomiast ona też wspiera, jeśli chodzi o Gemini, na przykład tryb multimodalny, który nam na przykład pozwala załączać do naszych wiadomości, nie wiem, pliki audio oprócz plików obrazu lub pliki wideo. czego w oficjalnym interfejsie jeszcze nie można robić, a tutaj byśmy na przykład mogli sobie wykorzystać tą aplikację do tworzenia audiodeskrypcji lub do tworzenia transkryptów, które na przykład są podzielone automatycznie na mówców. Tutaj osoba, która o tym pisała na Macedonii, pisała nawet, że według niej te transkrypty z Gemini nawet są bardziej dokładne niż Whispera. Oczywiście nie testowałem, więc się nie wypowiem. Natomiast na pewno to jest ciekawe zastosowanie, czy ta audiodeskrypcja filmów może też się nam przydać, gdyby ktoś nie chciał na przykład Bikibota wykupywać, tylko na własną rękę sobie te opisy generowe. A Gemini Flash chyba nawet to wspiera, więc teoretycznie nawet by się za darmo dało zrobić. Możemy też zapisywać własne prompty tak zwane i wywoływać je z takiego paska, które jest w tej aplikacji dostępne. I to się nam też może przydać, bo na przykład możemy mieć prompt do takich rozmów, że mówimy temu czatowi, że można po prostu odpowiadać na pytania. Możemy mieć inny prompt do tłumaczenia na przykład, że od razu jak ci coś wyślę w innym języku, proszę przetłumacz mi to na polski i jeszcze jakbyś mógł wytłumaczyć kontekst tego, co dostałeś. Inny prompt do opisywania zdjęć, jakoś bardziej dostosowany i tak dalej. Możemy mieć taką historię zapisanych promptów i z listy sobie wybierać ten, który nas interesuje, żeby go dostosować. Można nawet ładować strony internetowe i od razu o jej zawartości się pytać, czyli rozmawiać z tą stroną internetową. Więc ta aplikacja ma dosyć bogate funkcje i to wszystko jest dla nas z VoiceOverem jak najbardziej dostępne. Podstawowa rozmowa jest darmowa, natomiast dla wielu z tych funkcji zaawansowanych, to właśnie na przykład ten tryb multimodalny, to ładowanie stron internetowych, jakieś bardziej zaawansowane funkcje dostosowania motywów, zapisywanie wielu promptów właśnie, musimy sobie wykupić wersję premium. Wersja premium jest dostępna jako abonament, który kosztuje 40 zł miesięcznie. Nie wiem, czy jest dostępna opcja roczna, ja takiej nie widziałem, ale mamy też dwutygodniowy okres próbny, więc możecie sobie przetestować, czy ta aplikacja wam pasuje. Jeśli ktoś lubi zmieniać te modele, lubi eksperymentować, no to myślę, że to jest jak najbardziej ciekawe rozwiązanie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że oprócz właśnie tej aplikacji musimy też sobie zasilić konto na przykład czy w OpenAI, czy w innych usługach, z których chcemy rozmawiać. To nie będzie jakoś, to nie jest jakoś bardzo drogie, bo te koszty API, jeśli wykorzystujemy je do prywatnych celi, to są naprawdę grosze, centy, można powiedzieć, ale to jest też coś, na co trzeba zwrócić uwagę. No ale jeśli lubicie właśnie korzystać z różnych chatbotów, zależnie od tego, co akurat robicie, chcielibyście mieć do nich łatwy, dostępny dostęp z jednego miejsca, no to aplikacja PalChat, myślę, jak najbardziej się poleca. Jest dostępna w App Store na iPhony, iPady i komputery Mac. I ostatni drobny news ode mnie, też związany z iOS-em, ale przypuszczam, że z Androidem może też, bo będę mówił o aplikacji, która teraz coraz więcej kodu dzieli między tymi platformami, mianowicie Discord. Discord, komunikator popularny, teoretycznie wśród graczy, ale w praktyce nie tylko, bo bardzo dużo projektów też z Discorda korzysta. Aplikacja, która pomału staje się coraz bardziej dostępna zarówno na komputerze, jak i na smartfonach. No i jak na komputerze od jakiegoś czasu mieliśmy funkcje, które pozwalały aplikacji czytać nam przychodzące wiadomości głosami SAPI, to na iPhone'ie, wiadomo, jeśli aplikacja nie jest otwarta, to przychodzą nam powiadomienia, jeśli sobie je tak skonfigurowaliśmy. Natomiast kiedy aplikacja była otwarta, to nie słyszeliśmy nic tak naprawdę. Ani dźwięku, ani nie było żadnych komunikatów, co dla nas może być jak najbardziej problemem. To zostało naprawione w najnowszej wersji, która po prostu, jeśli jesteśmy w oknie Discorda, mamy go otwartego, jeśli przyjdzie nam jakaś wiadomość, to po prostu VoiceOver nam ją automatycznie przeczyta, niezależnie od tego, czy jest to wiadomość w kanale, w którym akurat jesteśmy, więc jeśli przeglądamy sobie jakiś konkretny kanał, lub jeśli wiadomość pochodzi z jakiegoś innego kanału, nawet na innym serwerze, ona też zostanie nam przeczytana automatycznie. W takim przypadku też na górze ekranu dostajemy baner, który możemy stuknąć, bo po prostu nam się to wyświetla na górze jako powiadomienie, w które możemy kliknąć, i wtedy do tego kanału, tego serwera, z którego ta wiadomość przyszła, szybko sobie przejść. To wszystko ode mnie, ale to jeszcze nie jest koniec drobnych newsów.
4: To nie jest koniec drobnych newsów, bo drobne newsy są też ode mnie i zaczynamy od rzeczy smutnej, prawdopodobnie tylko dla mnie. Nie, żartuję, może nie. Wygląda na to, że powoli skończy się dość długi rozdział historii polskiej dostępności, jakim był syntezator mowy. Jest jeszcze Syntok. Dlaczego? No, Syntok już od dawna się nie rozwija, to wiemy, a już ten Syntok, którego tak polubiliśmy, czyli wersja 1.6, no to jeszcze dawniej. On się trzymał jeszcze dzięki NVDA, jakkolwiek, jeżeli ktoś chciał go używać, no bo NVDA to chyba ostatni, znaczy okej, ZDSR chyba jeszcze też, ale NVDA jest takim też darmowym narzędziem, z którego wiele osób korzysta. Tam SAPI 4 właśnie jeszcze jest i będzie jeszcze chwilkę, ale już jest zapowiedź ze strony NV Access, że taki stan rzeczy się długo nie utrzyma, bo już pojawił się pull request, czyli jakby propozycja zmiany w kodzie, która wyszła od jednej z pracownic NV Access, więc raczej to się przyjmie, to nie jest raczej jakieś tam rozważane, czy że... Znaczy, no oczywiście podlega to dyskusji ze strony społeczności, nawet no, my możemy się wypowiedzieć w tej kwestii, no ale nie wygląda na to, żeby mieli się z tego wycofać. Jeżeli tak będzie, to dam wam oczywiście znać. No mianowicie od wersji 2025.1, kiedy włączymy sobie SAPI 4, ma się pojawić po raz pierwszy, kiedy to zrobimy w tej nowej wersji, komunikat, że SAPI 4 jest już przestarzałym i nierozwijanym standardem syntezy ze strony Microsoftu i używanie go stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. A w wersji 2026.1 zostanie kompletnie porzucony, wyrzucony też de facto z NVDA. No tutaj nie jest to jakiś dziwny ruch. JOS już dawno temu się zdecydował chyba na to, żeby SAPI 4 kompletnie ze swojego produktu wywalić. Narrator tego nigdy nie wspierał. Tak jak mówiłem, ZDSR. Dobrze mówię, że ZDSR wspiera? Dobrze mówię.
5: Wspieraj to nadal, tak.
4: Tak. Prawdopodobnie w kwestii JOS-a i NVDA miało to powodem jakby takiego stanu rzeczy jest tu jakieś przejście na BASAPI, na inne API odnośnie dystrybucji dźwięku w systemie Windows. No NVDA, tak jak mówiłem, jeszcze to naprawi. Natomiast no zobaczymy, co... Znaczy zobaczymy, no zobaczymy, czy to się przyjmie. Ja podejrzewam, że się przyjmie. Natomiast jakimś ziarnkiem nadziei jest to, że dużo członków społeczności właśnie chińskiej, może dlatego ZDSR jeszcze wspiera, zbuntowało się, że ta zmiana może poważnie wpłynąć na to, jak niewidomi Chińczycy będą korzystać w ogóle z NVDA, bo okazuje się, czego nie byłem do końca świadom, że tak naprawdę najlepszym głosem do czytania języka chińskiego, przynajmniej najbardziej lubianym przez chińską społeczność niewidomych, tak przynajmniej głoszą wiadomości wysyłane na GitHuba NVDA, jest IBM Via Voice, czyli głos bardzo, bardzo podobny brzmieniem do Eloquence'a, nawet tam, no, de facto chyba nawet tak samo, bo pliki nawet są tam jakieś dzielone ostatnio dość dużo, na Mastodonie jest o tym dyskusji. No ten głos tak naprawdę najlepiej sobie radzi z złożonością języka chińskiego. Na drugim miejscu jest gdzieś vocalizer, a tak poza tym jest długo, długo nic. Trochę też przez to, że głosy SAPI 5 na NVDA bardzo lubią się mulić. Nad tym też się już pracuje i tutaj właśnie NV Access też pokłada nadzieję w tym, że kiedy wejdą już zmiany ulepszające SAPI 5, to też więcej osób, właśnie użytkowników języka chińskiego, przekona się do tego, żeby korzystać z syntez bazujących na SAPI 5. No ale czy to tak rzeczywiście będzie, to zobaczymy. Natomiast no, to jest dość duża społeczność i NV Access widać, że bardzo, bardzo chce, żeby ta duża społeczność była szczęśliwa z NVDA i dobrze im się korzystało. Więc może coś, ale ja nie robię sobie wielkich nadziei, no bo to jest jednak stary standard, jeżeli oni uznali to za zagrożenie bezpieczeństwa. Pewnie będą się starali robić wszystko, żeby już się go pozbyć, bo jest to pewnie też na swój sposób dług technologiczny, który gdzieś tam wisi. No a ja i nie wiem, czy ktoś jeszcze, będziemy musieli się pożegnać z Syntokiem, którego po prostu już w żadnym, oprócz ZDSR-a, czytniku nie będzie dało się tak naprawdę używać. No może to i już
1: ciekawe swoją drogą, czy nie dałoby się namówić firmy Neurosoft do tego, żeby przynajmniej tego starego syntoka jakoś przekazali społeczności, być może...
5: Czy ta firma nadal istnieje? Ktoś wie?
1: Tak. Zdaje się, że tak, ale oni się zajmują teraz zupełnie innymi rzeczami. Natomiast być może dałoby się ich w jakiś sposób namówić, żeby przekazać ten kod, który jest zapewne już nigdzie nie wykorzystywany i tak naprawdę nie jest absolutnie do jakiegoś innego użytku niż syntok, bo przecież on ten kod ma, słuchajcie... Z dobre 30 lat.
4: 30 prawie, tak, bo to chyba w 96 roku wyszła wersja, nie wiem, czy ostatnia, ta 1.6, czy pierwsza?
1: Nie, to chyba pierwsza. Okay. On tam potem jeszcze był przez chwilę rozwijany, natomiast no, to już jest bardzo wielki zabytek, ale i raczej nie podejrzewam, żeby oni chcieli z tego korzystać jakkolwiek we współczesnych czasach, no bo umówmy się, to nawet niewidomi, którzy teraz zaczynają swoją przygodę z komputerem, nie będą chcieli tego używać, bo...
4: To prawda, to znaczy ja kiedyś zrobiłem ankietę na Klango. Na Eltenie oczywiście, dotyczącą tego, to było na kanwie tego, że Apple wprowadził Eloquence'a. Wtedy jeszcze nie było mowy specjalnie o tym, że jakiś będzie API do zewnętrznych syntezatorów. I wtedy też dużo osób niewidomych dyskutowało, a może by się DeckTalk jeszcze pojawił, a może coś tam, to w anglojęzycznym obszarze. I ja zadałem takie pytanie, czy wyobrażalibyście sobie, jaki syntezator, taki właśnie retro, spowodowałby takie zatrzęsienie, jak spowodował Eloquence w anglojęzycznej sferze. I się okazuje, że sporo z was, a na LTE jest dość dużo raczej młodszych osób, przynajmniej o gdzieś tam pokolenie w kwestii komputerowej ode mnie, i nie chcieliście takich syntezatorów. Że jakby to, co jest ok, ale ani żaden syntok, ani żaden readboard, znaczy no readboard, speak. Współcześnie w Speak, który jest dalej w sprzedaży. Ani SMP, ani, no nie wiem, jakieś tam starsze głosy Iwony jakoś Apollo. Nie wzbudzają. Apollo, a to w ogóle, no. Nie wzbudzają jakoś już tak waszego zainteresowania. No czyli widać, że po prostu kto na czym się wychował, do tego ma sentyment. Ja bardzo jestem do syntoka przywiązany, bo to był de facto mój pierwszy syntezator, trochę też... na którym ja się poniekąd wychowałem, bo Syntok to był taki sztandarowy, flagowy syntezator właśnie u środka w Krakowie, przy ulicy Tynieckiej. Zarówno na komputerach szkolnych, właśnie w czasie gdzieś tam zajęć informatyki, jak i wśród uczniów. I dla mnie to jest właśnie taki krakowski symbol właśnie. Dużo było Syntoka w Krakowie.
1: No nie tylko zresztą i tam. Ci, którzy pamiętają radio z lat 90., to być może pamiętają taki program na antenie RMF FM jak JW23. To tam właśnie też prowadzący bawili się dość często Syntokiem. No i generowali za jego pomocą różne teksty, które szły na antenę. Zresztą RMF przez chwilkę reklamował Syntoka. Po prostu firma Neurosoft wykupiła reklamę na antenie tej stacji. Pamiętam, ten spot się zaczynał: witam wszystkich, cześć i czołem, jestem Syntok i coś wam powiem.
4: No tak, no to rzeczywiście, a głos jak na tamte czasy był dobrze zrobiony.
1: Oczywiście. Właśnie,
4: jak na tą technikę, jaką on jest wykonany, on jest bardzo fajnie zsamplowany, że on nie brzmi tak, jakby ledwo składały głoski, tylko rzeczywiście jest to płynna mowa, robotyczna, bo robotyczna, i bardzo śmieszy, i to nie tylko w Polsce, za granicą też, ludzi to, że z prędkością się podkręca wysokość i że brzmi to potem jak taki ufoludek, ale właśnie to brzmienie chyba wielu z nas, którzy gdzieś we wczesnych latach 2000, późniejszych 90. uczyli się obsługi komputera, to za to brzmienie go właśnie chyba pokochaliśmy, tak naprawdę.
1: Podejrzewam, że właśnie tak, bo to brzmienie jest bardzo specyficzne, ale to jest domena tych wszystkich syntezatorów, które w tych latach 90. nam towarzyszyły, no przecież Apollo. Apollo tak samo, to w tym roku to minie 26 lat, jak ja z tego syntezatora korzystam.
4: No proszę.
1: Parę osób jeszcze wiem, że też używa. Gdzieś tam nawet, no przecież jako nieoficjalny głos RH Voice jest Apollo zrobiony. Sam zresztą nagrywałem jego bazę sampli. No ale to już nie jest to. Próbowałem tego używać na komputerze, ale to już nie jest to. To brzmi już jednak trochę inaczej.
4: Ktoś ostatnio zgrał zawartość chipa tego syntezatora Apollo, więc pewnie Pytanie, czy dałoby się, no na pewno by się dało technicznie. Pytanie, co by trzeba było zrobić, żeby zaemulować tą bazę sprzętową na komputerze, na przykład z Windowsem.
1: No to by mogło być ciekawe.
4: No więc ostatnio w ogóle na Mastodonie jest taki dość aktywny ruch odtwarzania różnych retrosyntezatorów. Tam parę osób się w to bardzo, bardzo zaangażowało i tam wygrzebują. Oczywiście na rynku anglojęzycznym jest to rynek, tak? I tam ludzie wygrzebują, a to jakiś tam losowy syntezator z jakiegoś słownika języków, czy jakiejś zabawki edukacyjnej w latach 90. Eloquence 2.0, Eloquence 1. Eloquence to po prostu w każdej możliwej wersji, jakiej tylko.
5: Teraz wszystkie wersje Eloquence znaleźliśmy, tak? No,
4: tak, tak, tak. Więc Eloquence to już jest rozgrzebany na 10. stronę. No nam to niewiele da. Natomiast... No Syntok, no jeżeli wam ten głos również jest bliski, no to piszcie do firmy Neurosoft. Myślę, że im więcej nas, ja się na pewno odezwę, im więcej nas będzie, tym może pokażemy, że w Polsce też jest rynek na takie rzeczy retro. Ja bym nawet dla celów historycznych gdzieś chętnie uzyskał taką bazę kodową. No sam z nią nic nie zrobię, ale może znalazłby się ktoś, kto by to chętnie rozgrzebał i zrobił z tego coś nowoczesnego. Kto wie. No, no więc to jeśli chodzi o Syntoka, to taką mamy sytuację, nie za sympatyczną. Co ja tu jeszcze wpisałem za różne rzeczy? Dużo jakichś takich smutnych rzeczy. Znaczy teraz może nie smutnych, ale takich, no nie wiem, mnie to jakoś nie obeszło. Voice Dream Reader wprowadza syntezatory mowy oparte o AI. Oczywiście w ramach swojej subskrypcji. No i w polskim też jest Ania rozszerzona AI-em. No nie wiem, słyszałem próbkę. Po tym, jak już słyszałem Eleven Labsa, nie wiem, czy jest o co kopię kruszyć i się czym jarać. I mamy Eleven Labs Readera. No okej. Okay. Nie wiem, może ktoś się bawił dłużej tym głosem, to dajcie znać. O, kolejna bardzo, prawda, fajna wiadomość. Oko przechodzi na model subskrypcyjny. Już sprawdziłem, w Polsce kosztuje 30 zł miesięcznie lub 150 rocznie, co, kurczę, no nie jest taką złą ceną, jeżeli ktoś naprawdę aplikacji potrzebuje, tak? Jeżeli mieszkacie w jakimś miejscu, gdzie świateł na przejściach dla pieszych udźwiękowionych naprawdę nie ma i raczej nie będzie, no to może wam ta aplikacja pomoże. No 150 zł za rok w porównaniu z 30 za miesiąc, no to dostajecie 7 miesięcy de facto gratis w ramach tej subskrypcji takiej rocznej. Także no, dla was do rozważenia. Amazon na swoich opakowaniach Fire TV, tych przystawek do telewizorów, ma zacząć umieszczać wyczuwalne kody QR, no po to, żebyśmy mogli łatwiej sobie, nie widząc, skierować na nie telefon i tam przeczytać instrukcję, jak takiego Fire TV, Fire Sticka sobie skonfigurować. Amazon swoją drogą to jest kolejna firma, która tam próbuje się pozbyć tych różnych programów skupionych na różnorodności. No pamiętajmy, że różnorodność to też dostępne włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami, ergo dostępność. Więc nie ukrywam, że trochę drżę o to, co się będzie w najbliższym czasie działo, ale może to jeszcze nie czas, żeby snuć jakieś kasandryczne wizje. No i ostatnia rzecz. Nie, dwie ostatnie. A nawet trzy. A co tam? Postaram się. Dzisiaj. To już jest trochę starość, a nie nowość, ale nie mówiliśmy o tym jeszcze. Pixiebot wprowadził ciekawą funkcję, bo wiecie o tym, że Pixiebot może generować opisy sztuczną inteligencją filmików. No to teraz też może dodawać te opisy jako alternatywną ścieżkę w pliku MP4. Czyli możemy sobie wyeksportować plik z filmikiem. I do wyboru będzie opcja z audiodeskrypcją i to będzie ta audiodeskrypcja z Pixiebota właśnie nałożona na ten oryginalny dźwięk. No, może to komuś się przyda. No to teraz rzeczywiście już dwie. Google TTS. Google TTS miał ostatnio aktualizację i my już jakiś czas temu pokazywaliśmy to, że Google zaczyna się bawić właśnie w jakieś takie bardziej neuronowe głosy, które nawet działają z talkbackiem. I Tomek Bilecki je tu kiedyś pokazywał. Natomiast one miały taką wadę, że działały tylko do, zdaje się, 65% prędkości. Jeżeli rozkręciliśmy prędkość wyżej, z automatu przełączały się na ten starszy model, który już tak od lat znamy. i te głosy powinny, te głosy nie działały. A teraz już powinny działać. Nie testowałem tego, ale nie wiem, czy ty, Tomku, testowałeś ostatnio Google TTS-a na przykład? No nie wiem.
1: Gdzieś tam Tomek zniknął.
4: Zniknął.
0: Nie, razie... tutaj, przepraszam, bo tutaj jeszcze tak. wiadomość dostaliśmy i ją tutaj...
4: Rozumiem.
0: Natomiast...
4: Testowałeś Google TTS-a ostatnio?
0: Próbowałem przez chwilę, ale nie udało się.
4: To znaczy nie działa ta prędkość przyspieszona?
0: Nie działa, to znaczy ja też mam obniżony trochę głos i być może to też coś zmienia, ale nawet dostałem aktualizację chyba przez wczoraj. Natomiast głos w asystencie Google'owym, to znaczy konkretnie w Gemini, zrobił się całkiem przyjemny. I tak jak wcześniej był trochę problem przynajmniej dla mnie z wyborem, znaczy z wyborem, może nie z wyborem, ale jeden i drugi głos był taki sobie, to teraz naprawdę ten głos jest przyjemny, tylko nie będę gdzie odłożyłem telefon, żeby to pokazać.
4: Okay,
0: w każdym razie...
4: Ale czy to znaczy, że w tym AI Studio, tam gdzie jest to na przykład wykrywanie to wideo na żywo, tam też ten głos już będzie mniej zangielszczał, czy po prostu...
0: Nie wiem.
5: Trudno powiedzieć, są pewnie dwie różne wersje modeli, które tam są wykorzystywane.
4: Okay.
0: Na pewno w Gemini już nie jest taki głos, który w sumie mu się nic nie chce, tak brzmi, tylko jest taki ładny, lektorski głos, którego naprawdę przyjemnie się słucha.
1: To może i w mapach w końcu to poprawią też.
4: Oby.
0: No oby, bo rzeczywiście no ten głos jest chyba najlepszym głosem tak do słuchania, powiedzmy, przez, myślę, takiego przeciętnego człowieka. To jest najlepszy głos, jaki do tej pory słyszałem od Google'a. I mam wrażenie, że dość dużo osób tak stwierdzi. Nie mówię, że wszystkie, bo zawsze będzie ktoś, komu ten starszy głos, który z tych starszych głosów się podoba bardziej. Niemniej wydaje mi się, że większość ludzi ten nowy głos, o ile on będzie rzeczywiście... To nie jest jakiś eksperyment, którego ja jest, jakby gdzieś tam ja się zakwalifikowałem na jakieś testy testów, no ten głos mi się podoba. Zaraz spróbuję poszukać telefonu i pokazać ten głos.
4: Swoją drogą, skoro już o Gemini mówimy, to asystent na bazie Gemini, czy tam Gemini AI pojawił się w Smart Vision 3, jeżeli używacie to. Ponoć. Firma oznajmiła, przynajmniej po francuskiej stronie.
5: Że... Znaczy mamy konkurencję dla Luny.
4: Tylko nie wiem, czy to będzie Gemini taki, że Gemini jest skrojony pod Smart Vision, czy po prostu no, Gemini, że
5: no
4: wszedł,
5: tak
4: jak wszedł po prostu asystent Google. Natomiast no, tu ponoć jeszcze te głosy no, w wersji angielskiej przynajmniej uzyskały troszkę nowe brzmienie. No, ale jest jakiś problem. Tu właśnie czytam. Tak?
0: Aha.
4: Nie, chodzi o to, że po prostu czytam jeszcze o tych głosach i się okazuje, że na przykład zewnętrzne usługi dostępności, na przykład Jeshuo czy Prudence, nie mogą korzystać z tych głosów nowych. Ty na Talkbacku testowałeś, Tomek, jak rozumiem, tak?
0: Tak, na Talkbacku.
4: No to szkoda. Też wygląda na to, że nie wszyscy, którzy pobrali tą konkretną wersję aktualizacji Google TTS, mają te głosy, więc może Tomku, ty jesteś znowu w tej fali, która nie dostała tych głosów. Oczywiście mowa na razie, ja tu czytam za Accessible Android o głosach anglojęzycznych, ale na... No i też nie ma informacji w ogóle w liście zmian Google TTS-a, żeby coś się pojawiło. Także no coś tu Google eksperymentuje, kombinuje. Co im z tego wyjdzie, to zobaczymy. No i ostatni drobny news, który może też sporo osób ucieszyć. Microsoft ogłosił 12 grudnia, co ma się pojawić w kwestii dostępności w Teams. I dużo było dyskusji na temat właśnie dużo osób niesłyszących, że mają się pojawić napisy do spotkań, że ma się pojawić wsparcie dla tłumacza języka migowego i takie funkcje właśnie związane z tym, żeby się lepiej rozmawiało. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to jest to, że dla użytkowników posługujących się klawiaturą ma pojawić się mniej miejsc, w które dociera się tabem i więcej skrótów klawiszowych, czyli to, co najbardziej nas w Teamsach wkurza, czyli ta bardzo skomplikowana nawigacja, gdzie my tym tabem chodzimy, no ma się to uprościć i ma wyglądać to dużo bardziej, w bardziej uładzony sposób. No więc mam nadzieję, że nareszcie dostaniemy jakieś takie doświadczenie użytkownika, po którym rzeczywiście będzie się dało nawigować, bo to, co słyszę od większości ludzi, z którymi rozmawiam, to, że Teams jest niesamowicie skomplikowanym programem do nawigowania i co by nie mówić, no muszę się z tym zgodzić.
1: Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nie oznacza to, że tych skrótów trzeba się będzie uczyć na pamięć, bo w takiej sytuacji to łatwo dojść do tego,

0: więc całkiem możliwe, że to jeszcze bardziej zostanie upakowane w tego rodzaju paski. Ja zresztą w ogóle mam wrażenie, że Teamsy się już zaczynają trochę poprawiać, przynajmniej pod względem takiej żwawości obsługi, takiej responsywności, bo to nigdy nie było fajnie i mnie to zawsze irytowało, kiedy z kimś pisałem chociażby na czacie w Teamsach, a akurat od czasu do czasu muszę właśnie z tej formy komunikacji korzystać, to na przykład czytanie historii wiadomości to kiedyś był problem. Nie to, że zrobić się tego nie dało, ale było to takie oporne na ruchy tych strzałek, więc jak chciałeś na przykład sięgnąć dalej o kilkanaście albo kilkadziesiąt wiadomości, no to nie było to wcale takie łatwe. Teraz mam wrażenie, że działa to troszkę lepiej, no a jeżeli zostanie to jeszcze uproszczone, no to tylko się cieszyć. Słuchajcie, mamy telefon, słuchacz się naczekał, a kogo witamy po drugiej stronie?
1: A dobry wieczór, kłania się Paweł Podolski z tej strony.
0: Dobry wieczór, Pawle, jakbyś mógł gdzieś tam mówić do telefonu, bo znowu chyba mówisz z jakiejś sławki, mamy takiego pogłosu no, dość dużo.
1: Słuchajcie, jest kwestia aftershocków chyba.
0: O, teraz jest
1: mam
0: lepiej.
1: Aftershocki OpenRun Pro 2 i one mają wbudowane jakieś głupie algorytmy, które powodują, że tak właśnie źle mnie słychać, ale przełączyłem się już na telefon, więc będzie dobrze.
0: I super.
1: Może zaczniemy od tych głosów googlowskich, bo tu jest sprawa, słuchajcie, bardzo ciekawa. Ja sobie lubię czasami pytać tego Google Asystenta o różne rzeczy, bo przecież iPhone to nie umożliwia takich interakcji z użytkownikiem, a kosztuje majątek. I pytałem ostatnio o Google'a, czy on umożliwia w jakiś sposób wybór, zmianę głosów, którymi mógłby użytkownikowi odpowiadać. Pytanie się wzięło stąd, że ja na przykład mam Xiaomi Poco F4 GT i podobnie tak jak Tomek zauważył, do mnie też przyszedł ten nowy głos. Jakież było moje zdziwienie, jak właśnie ten głos mi się pewnego dnia zmienił i nawet żona mówi, o jaki ty masz ładny, a dlaczego ja tak nie mam? A żona ma Pixela, który powinien być w ogóle w przedbiegach ze wszystkimi nowościami, bo przecież jest od Google'a, czyli najpierw mają użytkownicy wszystko Pixela, a potem po jakimś tam czasie dopiero idzie to gdzieś dalej, nie? No i okazuje się, że Google to tak różnie wdraża te głosy. Nie wiadomo, gdzie i kiedy i komu da. Nie ma na to jakoś reguły. A dzwonię z dwoma kwestiami. Pierwsza to, czy orientujecie się o zmianach w RH Voice, bo na żadnej z grup WhatsAppowych nikt nic nie mówił, a ja gdzieś ostatnio wyczytałem, tam się pokazuje, że można się zarejestrować, można ich wesprzeć, że zostały jakieś wprowadzone płatne modyfikacje do głosów dla języka też polskiego. No ale nic więcej na ten temat nie wiem, bo się jeszcze nie rejestrowałem, więc może ktoś z was coś wie.
0: A to jest ciekawa sprawa, ale mówisz o aplikacji mobilnej czy o głosach pod Windowsem?
1: Mówię o aplikacji mobilnej, RH Voice dla Androida.
2: Wiem, pod że Windowsem... były plany, wiem, że były plany wprowadzenia płatnych głosów dla języków... Wiem, że były jakieś eksperymenty prowadzone z kilkoma językami, chyba takimi bardziej popularnymi, bo tam jakaś taka była filozofia, że tam, gdzie tych dla języków, gdzie tych syntezatorów jest mniej, powiedzmy, te głosy powinny zostać darmowe, ale tam, gdzie jest głosów jak nasiał i tak naprawdę RH Voice jest dodatkiem i tylko kolejnym wyborem, chcieli rozważyć właśnie jakieś tam opcje płatne, ale na ile to weszło, to tego nie wiem, ale można się dowiedzieć na następny raz.
1: Dobrze, a druga rzecz to jakie macie doświadczenia, jeżeli chodzi o konfigurację telefonów z Androidem, to znaczy czy w Androidzie 15

0: TalkBacka uruchamia się po uruchomieniu telefonu od zera, wyjęciu z pudełka dwoma przyciskami głośności, bo kiedyś było, że trzeba coś jakieś palce na ekranie przyłożyć. Różne już były szkoły na to. I zastanawiam się, jaki jest sposób na to, żebym cię TalkBack odezwał po polsku.
1: A, te palce to już dawno nie. Palce się skończyły chyba na etapie Androida 8. Chyba Oreo wprowadziło właśnie te klawisze głośności. Więc to mówimy o roku 2016? 17? 16. I natomiast i od tamtego czasu już telefony raczej używają tych dwóch głośności. Co do polskiej syntezy, to zależy chyba, jaki się ma telefon. Większość raczej będzie miała tylko tą angielską, ale zdaje się, że już któryś telefon, jakieś niektóre telefony zaskakują nawet z jakąś tam polską. Tylko ciężko powiedzieć, które i dlaczego. Trzeba po prostu chyba przetestować na konkretnym modelu, czy to działa, czy nie.
0: To znaczy warunkiem odpalenia polskiej syntezy jest co? Podłączenie się do sieci Wi-Fi, czy...?
1: To na pewno. Pytanie, czy któreś telefony nie mają po prostu od razu polskiego, bo takie plotki już słyszałem, parę osób coś testowało, gdzie się polski od razu jakoś tam odezwał. Natomiast na pewno Wi-Fi tak. No tylko żeby zrobić samodzielnie Wi-Fi, trzeba najpierw przejść cały ten kreator i się podpiąć, no a to... No też musimy jakoś zrobić, nie widząc, tak? Więc
0: tam... A czy tam w tym kreatorze jest możliwość gdzieś włączenia ułatwień dostępu? Czy to trzeba
1: no,
0: jednak
1: znaczy,
0: z tego
1: no nie,
0: wyjść
1: no,
0: jakoś...
1: To powinna zadziałać ta głośność. Te dwie głośności naraz powinny zadziałać.
0: Rozumiem. Dobrze, to tyle, co ja się chciałem zapytać. Dziękuję serdecznie.
2: Dzięki, Pawle. I do usłyszenia.
3: Mamy na przykład wiadomość od Kuby.
4: Dzięki za odpowiedzi. Jeszcze mam takie pytanie, bo szukałem, jak się można skontaktować z twórcą gry Kiki Games, ale nie znalazłem nigdzie takiego czegoś. A ta druga gra, ten quiz, to jest po angielsku, ale fajnie by było, gdyby była po polsku, bo ja zdaje się, że tak, ja to mam i właśnie muszę się skontaktować z twórcą co do tego To the Dragon Cave i jeśli chodzi o tą grę. Ale bardzo duży plus dla firmy, że dba o taką dostępność, że tworzy takie gry. Jeszcze chcę powiedzieć o jednej grze. Warszowel, jakoś tak? Pisze się Warszowel, która to jest taka gra, tam mamy świat, zbijamy potwory, generalnie to jest trochę podobne do Lost Vault. Ta gra Warszowel to jest stworzona przez Kamila, tylko nie pamiętam nazwisko, jakiegoś Kamila. Jak jest eksploracja, to możemy wyjść z gry, możemy coś robić. Jak się eksploruje świat, to możemy się z jakimś innym. Mamy zadania specjalne. Zdobywamy złoto, kryształy. Mamy czat globalny. Ludzie są bardzo mili na tym czacie i pomagają. Dużo jest niewidomych w ogóle. Są gildie, podziemie, lochy, areny, no areny, arena, miasto, przedmioty, możemy tam sobie produkować krawiectwo, kowalstwo, alchemię. No mam takie rzemiosła. Taka informacja, gra jest dostępna na Androida i na iOS-a. Z tego co wiem, to jest nowa gra, bo gdzieś słyszałem, że już tak w grudniu wystartowała nawet. Aktualizacje są dość często, nawet ostatnio była, więc zachęcam do grania i tak. Można do gry się zalogować, można też się nie logować, kto jak chce. Ale moim zdaniem fajnie się zalogować, ponieważ zapisują się postępy i tak dalej. Więc tak. Aha, i mamy jeszcze dostępny sklep, mamy rynek, mamy nagrody, tak jak Lost Vault. W sensie ta gra była trochę bardzo zbliżona do Lost Vault, tak szczerze, jak ktoś zna Lost Vault, to ja szczerze powiem, że ta gra w Warszawie jest ciekawsza od Lost Vault, ja polecam. Bardzo wciąga, więc, że tak powiem, miłego grania w tą gierkę życzę.
3: A i chyba tyle, jeżeli chodzi o wiadomość od Kuby. Mamy wiadomość jeszcze od Rafała.
5: Dobry wieczór. Tu Rafał po drugiej stronie. Słuchajcie, mam do was dwie sprawy. Pierwsza sprawa. Powiedzcie mi, jak się zrobi kopię zapasową iPhone'a w wersji komputerowej do komputera, nie na ekranie, tylko do wersji do komputera, to Czy teraz można z tych kopii zapasowej wyciągnąć jakiś tam konkretny plik? Miałem na przykład notatkę, na przykład czy tam nagranie na dyktafonie, czy zdjęcie. No i wiadomo, no i zrobiłem kopię. No i teraz potrzebuję z tej kopii wyciągnąć jeden konkretny plik. Jeżeli tak, to w jaki sposób? Bez, tak powiem, przywracania kopii, wiadomo, z powrotem na iPhone'a. No. To jest sprawa pierwsza, sprawa druga. Słuchajcie, dokładnie to do Michała. Adres strumienia Tyfloradia to jest ten nowy strumień, to jest radio.tyflo.net, tak? Jak dobrze pamiętam. Jeżeli tak, no to mi tu nie działa, nie wiem dlaczego, ale to chyba wina aplikacji. Bo używam aplikacji do radia internetowego Ether. No i tu właśnie nie działa, no ale to chyba nic nie działa, bo tu patrzę, że jakokolwiek chcę odpalić radio, no to nie chcę, nawet nie chcę wyszukiwać, ale nie wiem, czy to jest kwestia, czy nie wykupiona subskrypcja, czy czego, czy nie wiem, czy po prostu, wiadomo, przestała działać. Jeżeli tak, to jaką polecacie aplikację do właśnie słuchania radia internetowego na iPhone'a? To tyle, pozdrawiam, słuchaj was dalej.
2: Jeżeli chodzi o adres do Tyfloradia, to jest radio.tyflopodcast.net. Jest też z tym portem 8000, czyli taki, jaki był wcześniej. Więc zarówno jeden, jak i drugi adres powinien działać. Ja akurat mam aplikację Ether, więc sobie potem sprawdzę, jaki tam jest problem. Ale jak dobrze pamiętam, to żeby móc dodawać na przykład własne strumienie, to było wymagane, żeby mieć subskrypcję. Aczkolwiek na Tyfloradio też było gdzieś w katalogu, o ile dobrze pamiętam. Natomiast co do tej kopii iPhone'a na komputerze, ja przypuszczam, że to trzeba by było jakimiś narzędziami, jakim konkretnie nie wiem, ale kiedyś z tego co pamiętam, to były jakieś narzędzia do otwierania właśnie takich kopii zapasowych. Pytanie, na ile one są aktualne i na ile one działają. No i jedna ważna rzecz. Przypuszczam, że taka kopia, że z taką kopią będą problemy, żeby ją otworzyć, jeżeli jest zaszyfrowana. Bo tam przy robieniu kopii zapasowej iPhone'a jest możliwość albo stworzenia kopii szyfrowanej, albo takiej kopii bez hasła. I w sytuacji, kiedy ta kopia będzie szyfrowana, to podejrzewam, że może być większy problem. Natomiast no, co do takiej kopii, to trzeba by było poszukać jakichś narzędzi. Jakich konkretnie, tak jak mówię, ciężko mi coś polecić. Kiedyś pamiętałem, że coś było, ale dawno nie było mi to po prostu potrzebne, więc tu nie rzucę konkretną nazwą.
3: I mamy jeszcze jedną wiadomość, tym razem od Krzyśka.
6: Witajcie, Krzysiek z tej strony. Mam małe info. Przed chwilą zaktualizowałem ChatGPT na Androida i okazało się, że zniknął w końcu ten problem z brakiem możliwości odszukania pola edycyjnego. Teraz już jak się odpowiada drugi lub trzeci raz, to jest ono dostępne. Pozdrawiam.
2: Mamy jeszcze też kilka wiadomości tekstowych na YouTubie. Dziś na YouTubie bardzo intensywnie do nas piszecie. Taką drogę kontaktu wybraliście. Piotr do nas napisał w RH Voice Samsung S20 Fan Edition działa bez zarzutu. I tu mamy od Oskara kilka wiadomości. Mam pytanie do handheldowców. Czy ktoś testował chiński Ambernic RG556? Nie chcę trzymać wielu ROMów na dysku. Czy jest w miarę używalny? To takie pytanie od Oskara.
3: Chyba nie.
7: No. Tak, że jest jedna z tych konsolek z emulatorami różnymi, tam niektóre te konsolki jakoś były udostępniane ostatnio, ale na jakim to systemie działa akurat, no, osobiście nie testowałem.
2: I następny komentarz od Oskara, który poleca wtyczkę Update Channel Selector. To jak rozumiem do NVDA.
7: A to słuszna informacja właśnie. Nie trzeba ściągać jeszcze raz, a można po prostu tą wtyczkę sobie zainstalować i wtedy z tej bety zrezygnować.
2: No i następny komentarz. Sprawdziłem dzisiaj, czy problem z linkiem do playlisty do Tyfloradia zadziała. Nic z tego, jestem dalej na Media Player Classic. Mnie to naprawdę zastanawia z tym Winampem, co jest, bo ja otwieram w Winampie i mi po prostu, no działa ten link i już, no. Naprawdę zadziwiające to jest, dlaczego to, Oskarze, u ciebie nie chce działać. Kompletnie nie mogę logiki jakiejś w tym odnaleźć. Kolejny komentarz od Oskara. Syntok był też jako samo exe do wpisywania tekstu. Tak, on był...
1: W Szczebrzeszynie, Krzążnie, mhm. Oczywiście.
2: I on jeszcze nawet potrafił się jakoś integrować z tym spinaczem z Office'a 97. Tam coś można...
3: Chyba tak.
2: Coś można było jedno z drugim połączyć.
3: Ja pamiętam, kiedyś miałem jakąś encyklopedię, nie pamiętam jaką... Ale tam dało się chyba jakoś kopiować ten tekst i Syntok potrafił czytać ze schowka.
2: Tak. I w ten sposób można było czytać niektóre teksty, których na przykład czytnik ekranu nie był w stanie odczytać, bo czasem tak właśnie było, że to ja pamiętam jeszcze za czasów Hala pod Windowsem, że w tym trybie przeglądania też nie dało się wszystkiego odczytać, czyli w tym trybie Shift Spacja to zdaje się było, albo były takie pole edycji, które dało się odczytać tylko klawiszami Page Up, Page Down, ale niestety problem był taki, że nie był odczytywany cały tekst, ale to było normalne takie pole, które dało się kopiować. I wtedy można było skopiować ten tekst, kazać Syntokowi to czytać i to była najlepsza metoda na odczytywanie takich tekstów.
3: I to się chyba w ogóle nazywało Syntok 95.
2: Zdaje się, że tak.
1: No Syntoka takiego dało się też zintegrować z tymi wtyczkami różnymi do komunikatorów internetowych, jak pamiętacie, do czytania wiadomości. Na pewno gadacz, który był częścią PowerGG, obsługiwał Syntoka. I nie wiem, czy któryś tam jeszcze inny taki, nie wiem, Tlen czy Connect, któryś taki miał też jakąś wtyczkę taką, która nawet nie, że SAPI właśnie, tylko korzystała z konkretnych programów, bezpośrednio do nich się tam podpinała. To tam Unispeaker często z tym działał i tak dalej. No to właśnie wiem, że Syntok też tam gdzieś właśnie ten w wersji 95 był wspierany. Swoją drogą dla Kuby też mam informację, bo pytałeś, jak się skontaktować z autorami To The Dragon Cave. info@kikirikigames.com. Także możesz tam napisać.
3: I mam jeszcze wiadomość tekstową na WhatsAppie od Łukasza. Cześć, 4 lata temu sam konfigurowałem polski telefon chińskiej produkcji. Kruger Mac z Androidem 9 i tam po wciśnięciu klawiszy głośności TalkBack od razu odezwał się po polsku. Pozdrawiam. I patrzę jeszcze, czy mamy jeszcze jakieś wiadomości, ale chyba nie. Jeżeli jakąś przełączyłem, to piszcie, ale wydaje mi się, że niczego nie przełączyłem. I została nam jeszcze w Tyflo wieściach jedna informacja, czy w zasadzie znowu pakiet informacji, taki stały punkt programu, czyli nowości w grach.
7: Tak, dzisiaj będzie krótko, bo będą dwie nowe gry konkretnie. Pierwsza z nich to coś, o czym już w pewnym sensie mówił Patryk, a mianowicie platforma Marvel Realm doczekała się kolejnej gry. Dla tych, którzy nie pamiętają, to jest ta platforma, która kiedy wchodziła na rynek, to komentowaliśmy, że była bardzo trudna do kupienia, bo dało się to wykupić wyłącznie poprzez płatności krypto. A teraz ten proces został maksymalnie uproszczony, bo wystarczy założyć konto na stronie i kiedy już to konto mamy założone, nasze konto możemy sobie doładować przez PayPala i nawet już nie trzeba to do producentów pisać, po prostu na stronie klikamy, wpisujemy ile kredytów chcemy kupić, a orientacyjnie 3 miesiące, dostęp do platformy na 3 miesiące kosztuje $10 bodajże. To sobie wpisujemy, od razu przechodzimy na stronę PayPala, gdzie dokonujemy płatności. Ona później jest weryfikowana przez deweloperów ręcznie, więc to może kilka godzin ewentualnie następnego dnia potrwać, zależnie od tego, kiedy to kupimy. Znajomy kupował wieczorem naszego czasu, no to rano następnego dnia dostał dostęp do tego, ale później to już po prostu wszystko działa i zresztą nawet teraz przez święta jest taka akcja, że można za darmo kredyty dostawać poprzez na przykład odblokowanie osiągnięć w różnych grach, a na platformie są dwie gry darmowe, także jeśli ktoś na przykład lubi kawiarnię poprowadzić, chciałby się przekonać, jak to jest właśnie prowadzić kawiarnię na przykład, no to można sobie za darmo wywalczyć dostęp do tych gier płatnych, a to ta gra, która się pojawiła, jest właśnie jedną z gier płatnych. Gra nazywa się Road to Sanctuary i jest to jednoosobowa strzelanka. I to taka naprawdę zrobiona sensownie. Faktycznie gra, którą można spokojnie powiedzieć, jest to gra w 3D. Bo nie dość, że no wiadomo, chodzimy do przodu, do tyłu, możemy się obracać na boki, ale też możemy obracać naszą postacią w górę i w dół, a co za tym idzie też celować naszymi broniami właśnie też do góry lub do dołu. Gra jest tak w pewnym sensie taka zręcznościowa, nie, mamy cel, ale za każdym razem jak ten cel osiągniemy, przechodzimy do następnego poziomu, w którym to próbujemy to sam, ten sam cel osiągnąć, natomiast jest to po prostu trudniejsze, więc gramy do momentu, kiedy nie zostaniemy pokonani. A co jest naszym celem? No, idziemy po tytułowej drodze i na tej drodze będziemy napotykać wrogie bazy. Bazy, które oczywiście są strzeżone przez przeciwników, będziemy słyszeli, jak oni, będziemy słyszeli ich oddechy i w ten sposób możemy się mniej więcej zorientować, gdzie ci przeciwnicy są. No i co ciekawe, tutaj już mamy pierwszy taki element ciekawy, no, niektórzy przeciwnicy stoją na zewnątrz, pilnują tej bazy na zewnątrz, inni pilnują jej w środku, a jeszcze inni stoją na dachu. To jest o tyle istotne, że generalnie naszym zadaniem jest wysadzenie każdej z tych baz. Żeby to zrobić, musimy wspiąć się na dach, dostać się do komputera, który na tym dachu jest i tam po prostu wejść z nim w interakcję, co spowoduje, że baza po 15 sekundach ulega samozniszczeniu. Musimy po prostu szybko z tego miejsca uciec. Natomiast żeby to zrobić, musimy właśnie najpierw wszystkich przeciwników na danym poziomie pokonać. Jeśli jakiegoś przeciwnika zastrzelimy, no to będziemy mogli zdobyć jego broń. Broni w grze jest dużo, bo zaczynamy grę z pistoletem i z strzelbą snajperską, ale znajdziemy też shotguny, znajdziemy broń maszynową, trochę tych broni jest. No i co ciekawe, właśnie mamy ten element celowania do góry lub do dołu. I to jest o tyle ciekawe właśnie, że mamy tych przeciwników, którzy celują na nas z dachu. I zresztą na dachu też zawsze znajdziemy zdrowie. Więc jeśli zabijemy tego przeciwnika, który jest na dachu lub przeciwników w późniejszych poziomach, ich nawet może być kilku, no to właśnie na dachu oprócz najlepszej broni z reguły też zdobędziemy właśnie to zdrowie. Więc no, wiadomo, z góry można widzieć więcej i trafić większą ilość przeciwników, więc no możemy albo próbować najpierw zdjąć wszystkich z ziemi, dopiero potem wspiąć się na dach i dokończyć misję, lub możemy najpierw właśnie szybko dobiec do tego dachu, wspiąć się na górę, zdobyć tą lepszą broń, zdobyć to zdrowie i z perspektywy tego dachu, celując w dół, zdejmować przeciwników, którzy stoją przed budynkiem. Więc to sposobów na przechodzenie tych poziomów jest kilka. Zawsze musimy pokonać wszystkich, zanim będziemy mogli uruchomić tą autodestrukcję na tym dachu. Gra jest naprawdę generalnie fajnie zrobiona. Dźwięki są dosyć dobre. Trochę mamy jeden skrót nawigacyjny, który nam podpowie, gdzie jest komputer, natomiast warto sobie przeczytać dokumentację, gdzie wszystkie elementy, których będziemy potrzebować, się znajdują, bo wszystkie bazy są takie same, natomiast nie mamy takiego systemu, który by nas, nie wiem, za rączkę w cudzysłowie, powiedzmy, zaprowadzi do tego budynku, tylko musimy po prostu do niego podejść, biorąc pod uwagę, że schody, które pozwolą nam wspiąć się na dach, są zawsze na wschodniej ścianie budynku, a wejście do środka bazy jest na północnej ścianie, tam czasami będziemy musieli wejść, żeby pokonać przeciwników, którzy w tej bazie są. No, musimy o tym pamiętać i jeśli będziemy to brali pod uwagę, no to możemy wtedy do tej bazy podejść i wtedy ewentualnie trzymając się ścian znaleźć te wszystkie elementy, których potrzebujemy, a kiedy już na dachu będziemy, no to możemy użyć skrótu nawigacyjnego, który nam podpowie, w którym miejscu ten komputer się znajduje, w którym musimy wejść w interakcję. Na pewno jest to najciekawsza gra, która na tej platformie się pojawiła. No i pokazuje pokazuje, że faktycznie tutaj ci ludzie, którzy te gry tworzą, mają pomysły ciekawe i ten silnik, który stworzyli, działa naprawdę sensownie. Gra wspiera wszystkie metody grania, jakich możemy chcieć, to znaczy zarówno klawiatury, zarówno myszkę i klawiaturę, zarówno pady, jeśli ktoś ma, także to wszystko działa. Natomiast napotkałem parę problemów z dźwiękiem, zwłaszcza kiedy dochodziłem do trzeciego poziomu, znajomy te problemy miał trochę później. No ten dźwięk zaczynał po trzecim poziomie i mi się na moim komputerze zrywać. Są w ustawieniach opcje wydajności, więc jeśli będziecie mieli taką sytuację, no to warto sobie wejść do ustawień i tam tą wydajność zmniejszyć. No, u mnie mówię, no leciwym, ale dosyć mocnym sprzęcie, no już po trzecim poziomie jakieś dziwne rzeczy mi się z dźwiękiem działy, więc warto sobie wejść do ustawień i ewentualnie gdybyście takie problemy mieli, no to sobie tam to przełączyć i może to problemowi zaradzi. No, na pewno jest to najciekawsza gra, która pojawiła się na tej platformie Marvel Realm do tej pory. I gdyby ktoś mi teraz zapytał, czy warto sobie to wykupić, no myślę, że przynajmniej nawet na ten miesiąc warto, bo pojawia się tam coraz więcej ciekawych gier. Jest to całkiem sensownie, profesjonalnie zrobione. No i jestem ciekawy, co zostanie pokazane jako następny tytuł, bo faktycznie widać, że twórcy mają ciekawe pomysły i nawet wiedzą, jak te gry w całkiem ciekawy sposób, który wcześniej chyba w grach audio nawet nie był robiony, bo to jest celowanie w górę, w dół. Chyba jeszcze w żadnej grze audio zrobione nie zostało. No zobaczymy, co jeszcze ciekawego nam wymyślą. To był Road Sanctuary, a następnie mamy coś dla fanów nowel wizualnych, których ostatnio pojawia się coraz więcej. Ale tak w sumie nawiązując do tematów, o które poruszaliśmy przed sekundą, to znaczy klimatów retro, no mówiliśmy o starych syntezatorach. Mamy grę, która nazywa się The Shadow Over Cyberspace. Oczywiście jest to gra w języku angielskim, więc no po prostu tutaj albo gramy po angielsku, albo gramy z tłumaczem w naszym czytniku ekranu, z czym nie powinno być problemu. Jest to gra zupełnie darmowa, dostępna na wszystkie platformy, czyli Windows, Mac i Linux. Swoją drogą platformą Marvel Realm to jest tylko na Windowsa na ten moment, a tutaj mamy wszystkie platformy dostępne, gra dostępna zarówno na Steamie i na Itch.io, więc co kto lubi, można sobie albo z tego miejsca pobrać. I jest to gra, która przenosi nas w klimaty późnych lat, 80., lat 90., tego strachu, który był przed tak zwanym Y2K, czyli przejściem z roku 99 na 2000. Mówiło się, że to spowoduje ogromną katastrofę w świecie IT, że komputery przestaną działać. No, to było ciekawy fenomen. No, po części przez to, że tak ludzie się bali, to myślę, że udało nam się przestrzec przed wieloma awariami. Natomiast gra też do tych tematów nawiązuje. I fabuła jest taka, że dostajemy laptopa, który jest z jakiegoś powodu przeklęty. No i musimy rozglądając się po internecie, hakując się do różnych stron, rozmawiając z różnymi osobami, podejmując różne decyzje, jak to przystało na Visual Novel, będziemy rozmawiać zarówno z ludźmi, jak i z różną sztuczną inteligencją. Jeszcze nie chcę spoilerować za dużo, też tam dopiero tą grę przechodzę. No po prostu musimy jakoś sobie z naszym problemem poradzić. Jest to gra, która też ma elementy horrorów psychologicznych, także jeśli lubicie takie rzeczy, no to gra będzie ciekawa, jeśli nie, no to może akurat ten tytuł ominąć. Jeśli jeszcze lubicie takie klimaty retro, no to oprócz właśnie tego, że mamy taką, z tego co zrobiłem, grafikę, która też jest inspirowana właśnie stronami internetowymi, systemami operacyjnymi z lat 90. do tego stopnia, że nawet tam, kiedy pierwszy raz uruchamiamy komputer, to mamy taki ekran z BIOSa podaje, biuro, procesor, wszystko to jest nam czytane, więc można się wczuć w te klimaty. Dźwięki oczywiście odpowiednie też są do tego, ale nawet też muzyka. Muzyka, która została w pełni skomponowana w stylu typowo lat 90., w stylu starych Sound Blasterów, czyli pierwszych kart dźwiękowych, natomiast nie jeszcze tych Sound Blasterów, które miały MIDI, tak zwane Sound Fonty, tylko jeszcze tych starszych, które korzystały z chipów Yamaha do syntezy FM tak zwanej, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo retro klimaty i nawet dźwiękowo też o to zostało zadbane. No i jeszcze twórcy zadbali o dostępność dla nas, no bo to jest kolejna nowela wizualna, która powstała w silniku RenPy, w którym to wystarczy nacisnąć V, żeby włączyć udźwiękowienie przez API lub Shift-C, żeby włączyć udźwiękowienie przez schowek. I kiedy to zrobimy, no to gra nam automatycznie włączy się, przejdzie właściwie do trybu audio. Co ten tryb audio robi? Po prostu podaje nam kilka dodatkowych instrukcji, jak nawigować po dialogach, jak szybko zapisywać i wczytywać grę, ale też da nam audiodeskrypcję do różnych takich bardziej wizualnych scen w grze, więc jeśli jest coś pokazywane wizualnie, nie ma dialogów, no to autorzy tutaj dodali takie dosyć szczegółowe opisy z audiodeskrypcją, które mówią, co widzimy. Też jest w grze parę sytuacji, kiedy oglądamy różne filmy w telewizji i w takich sytuacjach też ta audiodeskrypcja nam wszystkie takie wizualne sceny, gdzie dialogów nie ma, opisuje. Także to się deweloperom też chwali. Stworzyli oni zresztą kilka płatnych wizualnych nowel, na przykład Penny Larsonage, taką grę jak Arcade Spirits. No i proszą, jeśli ta gra wam się spodobała, no to żeby też zainteresować się ich pozostałymi produkcjami, które już są płatne, żeby ich wesprzeć. Jeśli chodzi o tą samą grę, nazywa się, jeszcze raz tutaj przypominam, The Shadow Over Cyberspace. Dostępna jest zarówno na Steamie i na Itchu i w komentarzu będzie link do wątku na forum Audio Games, gdzie znajdziecie linki zarówno do jednej, jak i do drugiej platformy.
3: Mamy wiadomość od Rafała.
8: Tak, powiem tak. Ja tam wcześniej wykupowywałem subskrypcję, bo to trochę podróżało, bo teraz to kosztowało 13 zł coś, a teraz 30 zł tam bez grosza. No ale z tym, ile tam kosztuje. Na każdym razie miałem wykupioną wcześniej subskrypcję i nie miałem możliwości przywrócenia poprzedniej tej subskrypcji. I co się stało? To się stało, że komunikatu nie dostałem, że nie zostało przywrócone ani... No nic. Dobrze, dam, żeby przywróciło i nagle znikło, ale żadnego komunikatu zwrotnego nie dostałem. Czy to pomyślnie, czy nie pomyślnie, nic. Po prostu znikło, wyszło, wróciło tutaj do tej listy, a działać nie działa, dalej, no. A żebym mógł sprawdzić, czy ta subskrypcja jest wykupiona, czy nie jest, czy bym mógł ją wykupić na nowo. No to już nie pokazuje się, nie mogę tego w żaden sposób znaleźć. A jak wchodzę w ustawienia, to w ustawieniach tu takiego nic nie ma, żeby jakby tam wykup nową, pełną wersję czy coś jest, więc nie wiem jak to ogarnąć. A co do kopii zapasowej, to czy to tam nie ma żadnego hasła.
2: No to całkiem możliwe, Rafale, że uda ci się jakieś narzędzie znaleźć w sieci, które pozwala na coś takiego. Ja bym szukał pod hasłami na przykład iTunes Backup Extraction Tool albo podobne. To prawdopodobnie uda ci się coś zlokalizować. Natomiast co do aplikacji Ether, to skoro nie masz żadnej informacji na temat subskrypcji, a właściwie na temat tego zakupu wewnątrz aplikacji, no to prawdopodobnie po prostu udało ci się to odblokować. Ale w razie wątpliwości zawsze jeszcze warto skontaktować się z autorem. Jest Polakiem, dogadacie się. Od Oskara mamy jeszcze komentarz. Wrócę do Ambernika. O tych sprzętach dowiedziałem się od sąsiada. Dostał model chyba RG 3500S. Ta działała na swoim chyba Linuxie, z tego co wiem, to RG556 chodzi na Androidzie 13. No to w takiej sytuacji to pewnie by się coś i dało podziałać tam z dostępnością.
3: Ale jest tam TalkBack zainstalowany.
2: Mm. Jeszcze modelu RG35S nie było, chodziło mi o model RG35X, XX nawet z Gamma OS. O, tak jeszcze tu nam Oskar doprecyzował.
3: Tak. I mam jeszcze taką ciekawostkę, wiadomość od Grzegorza.
9: Cześć wam, to mój głos Pro w Eleven Labs. Jest normalnie dostępny dla wszystkich pod nazwą Grzegorz Turek, więc zapraszam do używania. A co do tych graberów HDMI, to te tanie raczej dźwięku nie będą obsługiwać. Jak co to grabery Avermedia będą wideo i audio obsługiwać, a co do czata GPT na Androida, no w końcu jest w pełni dostępny. Pozdrawiam.
2: O, no to super, Grzegorzu, że się podzieliłeś taką informacją, jakich graberów warto szukać, jakiej firmy. To dzięki za te informacje. Myślę, że się przyda.
3: Tak jest. Przechodzimy już do rubryki naszej Technikalia. I zaczynamy od newsa może Piotra na temat słuchawek z przewodnictwem kostnym Shox Open Meet.
7: Tak, tutaj kolejna wiadomość z kategorii nowinki z CES-u, czy CES-a, nie wiem. Generalnie chodzi tutaj o Consumer Electronics Show, który odbywał się w Las Vegas. Wiele firm tam się prezentowało, między innymi znana i lubiana firma Shox. No, znana i lubiana, ponoć tam kilku niewidomym podpadło, bo postanowili właśnie nakładkę jakąś na swojej stronie zainstalować, która chyba już zniknęła z niej, ale dobra, nie o tym dzisiaj. No bo zaprezentowali kolejne słuchawki ze swojej serii słuchawek z przewodzeniem kostnym, które też zostały, podobnie jak model, o którym opowiadałem jakiś czas temu, to chyba była seria właśnie Open Run, bardzo możliwe, ale teraz no, głowy nie dam, jeśli pomyliłem model, to przepraszam. Mniej więcej to był model słuchawek, który otrzymał też oprócz przewodzenia kostnego przewodzenie powietrzne. I to przewodzenie powietrzne miało za zadanie uzupełnić brakujące na przykład niskie tony, których tradycyjnie w słuchawkach z przewodzeniem kostnym nie ma jakoś dużo. I ten model najnowszy właśnie też w to przewodzenie zarówno kostne i powietrzne jest wyposażony. Oczywiście jest to... Te słuchawki są naprawdę leciutkie, bo ważą niecałe 70 gram, 77 albo 8, więc to niecałe 80. I są głównie stworzone z tytanu, mają wytrzymałą konstrukcję opartą o 5 punktów i są to słuchawki przystosowane właśnie do osób, które, no, jak można się domyślić z nazwy Open Meet, muszą dużo przez słuchawki rozmawiać, na przykład podczas jakichś spotkań. No generalnie, jeśli na przykład dla was siedzicie dużo przy komputerze, czy nawet przy smartfonie pracujecie z nim, z mową, korzystacie z słuchawek, no to myślę, że jak najbardziej no to my do tej grupy należymy. Oczywiście słuchawki wspierają też Bluetooth, bo ogólnie one nawet są dostępne w dwóch wersjach. Wersji, która po prostu ma sam Bluetooth, kosztuje ta wersja $220. Polskich cen na ten moment nie mamy, natomiast możemy, myślę, pokusić się o przeliczenie szczepki. Oczywiście tutaj nie liczymy VAT-u i tak dalej. Wersja z samym Bluetoothem kosztuje około 900 zł, czyli tam $220 na stronie, a wersja z donglem na 2,4 GHz, o którym powiem więcej za chwilę, no to jest koszt $260 i tutaj cena nam podchodzi do no prawie 1100, 1075 zł, chociaż jeśli wliczymy tutaj VAT i tak dalej, to pewnie do 1100 to się nawet dobijemy pewnie, jak nie więcej. Także Właśnie, Bluetooth. Mam oczywiście Bluetooth wersji 5.3, więc no, jak na Bluetooth to powinno być przyzwoicie, jeśli chodzi na przykład o responsywność. Słuchawki działają do 14 do 15 godzin na baterii, więc nie jakoś dużo. Z drugiej strony, przypominam, mamy do czynienia z słuchawkami, które ważą niecałe 80 gramów, więc one nie są jakieś ciężkie, żeby tam jakiś duży akumulator montować. A 14 godzin to też, myślę, tragedia nie jest. Zwłaszcza, że możemy je ładować przez USB-C nawet szybkie ładowanie działa tak, że po 5 minutach mamy 2 godziny słuchania, więc naprawdę przyzwoicie. Zwłaszcza, że i tutaj już mamy informację od osoby, nawet osoby niewidomej, która sobie te słuchawki już kupiła. Możemy na szczęście korzystać z tych słuchawek podczas ich ładowania, co nie było tak oczywiste w przypadku wszystkich słuchawek, Shoxów. Niektóre z nich się wyłączały podczas ładowania niestety. A tutaj spokojnie można je sobie podłączyć i podczas tego, kiedy te słuchawki się ładują, możemy z nich korzystać. Mamy wsparcie dla multipoint pairing, czyli możemy mieć je połączone z dwoma urządzeniami naraz i które nam odgrywa dźwięk, to urządzenie będziemy słyszeć. Może urządzenie zapamiętuje 8 urządzeń sparowanych, więc możemy łatwo mieć jeszcze więcej urządzeń połączonych i łatwo je sobie wybierać. Mamy mikrofon, z tego co dobrze zrozumiałem, nawet mamy informację, że tu mamy mikrofony 2. Na jednej stronie dotarłem do informacji, że ten mikrofon jest na jakimś wysięgniku, więc to taki trochę lepszy mikrofon, który ma swój dedykowany przycisk do wyciszania. O wszystkim, co ciekawe, też jesteśmy na szczęście informowani komunikatami głosowymi, co też nie jest takie oczywiste. Niektóre modele Shoxów z tych komunikatów się pozbyły i to też było takie rozczarowujące dla niektórych osób niewidomych, zwłaszcza przez tę funkcję multipoint, więc nie zawsze mogliśmy być pewni, z jakim urządzeniem jesteśmy połączeni na tutaj. Jesteśmy tego pewni bardziej. Jeśli mówimy już o mikrofonach, no to mikrofony są, działają na bazie technologii jakiegoś chipu Qualcomm, który wykorzystuje też autorskie odszumianie, które według producenta jest w stanie nawet usunąć do 98% hałasu z otoczenia naszego dźwięku. To odszumianie ponoć jest po prostu dobre. Działa tak, jak powinno i faktycznie usuwa dużo hałasu, a naszego głosu jakoś bardzo nie zniekształca. Niestety nie słyszałem próbek, żeby coś więcej na ten temat się wypowiedzieć.
2: A i też nie ma informacji, czy można się go pozbyć, tego odszumiania.
7: Nie. Niestety nie ma informacji. Ta osoba też nie była pewna. Takiej opcji nie widziała, natomiast mamy też jeszcze jeden problem, mianowicie jeśli korzystamy z tych słuchawek na komputerze, a po tym donglu, to też możemy, myślę, spokojnie przejść do tematu dongla, jest do niego dołączona aplikacja. I ta aplikacja na ten moment jest całkowicie dla nas niedostępna. Ta osoba nie wie nawet, z jakiego toolkitu do tworzenia interfejsu Shox korzysta. Nawet tam próbował coś w konsoli NVIDIA coś wydobyć, nie udało się wydobyć nic. Więc nawet jeśli w tej aplikacji da się to wyłączyć, no to na ten moment przynajmniej my o tym, my po prostu tego nie zrobimy. Z tego co wiem, wsparcie Shox zostało o tym poinformowane. Może coś więcej na ten temat się dowiemy. Ale skoro mówimy już o tym donglu, to warto, myślę, do tematu przejść. Możemy sobie wybrać albo wersję z donglem na port USB-A lub USB-C, tylko trzeba to zrobić przed zakupem, bo nie da się później tego wymienić. To jest jakoś część słuchawek, nie wiem, no mniej więcej wiem, że to po prostu już tak później zostaje. I co ten dongiel nam daje? To znaczy, to jest 2,4 GHz, natomiast jeśli chodzi o jakie tam są używane kodeki, no to tam cały czas mimo wszystko jest jakiś Bluetooth, stety lub niestety. Jeśli chodzi o opóźnienia, to faktycznie ponoć to pomaga. To nie są najlepsze opóźnienia takie, jak mamy na przykład w słuchawkach gamingowych, które są też na 2,4 GHz, ale taki tradycyjny Bluetooth to też nie jest, więc jest dobrze, mogło być lepiej, ale nie jest źle. Może tak bym to podsumował. Natomiast przez to, że mamy też do czynienia z kodekiem typowo bluetoothowym i to jest, myślę, istotna informacja, zwłaszcza dla osób, które planowałyby sobie te słuchawki kupić i korzystać z ich mikrofonu, jednocześnie robiąc coś, co wymaga dźwięków dobrej jakości, Mamy tutaj wszystkie ograniczenia, przynajmniej jeśli chodzi o wspierane kodeki, które mamy z Bluetoothem. Więc jeśli jakaś aplikacja nam zacznie wykorzystywać mikrofon, no to automatycznie jakość naszego czytnika ekranu, wszystkich innych dźwięków automatycznie po prostu spada do, jak to ta osoba określiła, jakości radia AM. Czyli po prostu takie 16 kHz, jak odebraliście telefon kiedyś na smartfonie w słuchawkach Bluetooth, no to wiecie, o co chodzi. No to jest niestety rozczarowujące, że Shox nie postanowił pójść na całość i faktycznie stworzyć jakiś własny protokół. Nie wiem, czy nie byli tego świadomi. Więc na pewno za tą cenę można kupić słuchawki takie typowo gamingowe, które dadzą nam jeszcze mniejsze opóźnienia. Natomiast na pewno to nie będą słuchawki tak małe i pewnie komfortowe, no bo jednak atutem Shoxów jest właśnie to, że to jest przewodzenie kostne. One nam uszu też nie zasłaniają, to też ma swoje plusy. Więc no, warto też to wziąć pod uwagę. No pytanie, jak się to ten produkt będzie rozwijał? Jeśli chodzi o samą jakość dźwięku, no to ponoć jest bardzo dobrze. No, nie wiem, kiedy on się pojawi w Polsce, pewnie za jakiś czas będzie można go w różnych miejscach zdobyć. No i ten dongle, no, mimo wszystko na pewno pomaga z właśnie sparowaniem, no bo dźwięk Bluetooth, zwłaszcza na Windowsie, lubi powodować różne problemy. No tutaj tą kwestię omijamy tak jakby, no bo słuchawki łączą się z tym donglem, pewnie gdzieś tam po Bluetoothie wewnętrznie, nie wiem, no mimo wszystko opóźnienia są mniejsze, ale sam system po prostu widzi je jako kartę dźwiękową, więc po stronie systemu operacyjnego po prostu z tym problemu nie ma. Także jeśli lubicie słuchawki od firmy Shox, jeśli szukaliście właśnie czegoś bardziej typowo pod pracę z komputerem, no to ten model OpenMeet może stanowić ciekawą propozycję, aczkolwiek no chyba mogę powiedzieć, że to niestety też nie jest propozycja w 100% idealna.
3: I kolejny temat, oto sobie jeszcze mikrofon przesunę, bo mi się troszeczkę gdzieś tam schował. Teraz coś dla tych, którzy mają problem z krótkim wyjaśnianiem różnych technicznych kwestii, bo albo z tymi, którzy nie chcą słuchać długich i zawiłych wyjaśnień, bo jest strona, na której można zobaczyć takie bardzo krótkie, bardzo, bardzo krótkie wyjaśnienia, dosłownie w trzech słowach.
2: Tak, i jest to strona w języku angielskim, więc to może być pewną barierą. Ja bym to raczej traktował w formie takiej zabawki, która może nam trochę pomóc, albo po prostu spowoduje, że jeżeli mamy jakieś rzeczywiście trudne słowo, i tu ważne, dotyczące technologii, dotyczące szeroko pojętego IT, którego nie rozumiemy, o którym nie wiemy, co właściwie ono oznacza, czym na przykład ktoś taki się zajmuje, to sobie możemy wejść na stronę, której adres to 3techworlds.com, threetechworlds.com i strona jest bardzo prosta. Wpisujemy w pole, które się nazywa Enter Your Term, to, co chcemy odnaleźć, którego słowa nie rozumiemy. Na przykład jest ktoś taki jak DevOp, więc wpisujemy DevOp i mamy do wyboru różnego rodzaju konteksty, jak on ma nam to tłumaczyć. Możemy Normal Expert View wybrać, czyli no nie będzie się bawił, po prostu wytłumaczy nam w tych trzech słowach, co ktoś taki robi, czym się zajmuje. Może być opcja Fun, czyli zabawna, przynajmniej według autora. Frustrated Developer Pain, czyli po prostu jakaś taka już zupełnie dziwna, zaprojektowana przez wkurzonego twórcę. Ale też na przykład jest opcja Kids Friendly, czyli tłumaczę jak dla dziecka. No i wybieramy sobie taki tryb. Nas interesuje ten Normal Expert View, dajmy na to. Niestety tu nie jest w żaden sposób to potwierdzane. Nie wiemy, że to się zaznaczyło, bo to są po prostu przyciski, ale sobie wybieramy teraz przycisk Execute. Czekamy chwilę. I no. Streamlining Software Development. No, powiedzmy, że rzeczywiście ktoś taki się może tym zajmować i że jest to jakiś taki sensowny opis. A na przykład jeżeli będę chciał wpisać, bo próbowałem dziś, ale jakoś nie bardzo mi to chciało zadziałać, a spróbujmy, zobaczymy co się stanie. Na przykład wpiszemy programista powiedzmy, dobra, bo... Co tu się będę wysilał? Spróbujmy. Czy programista nam jakoś w ogóle... Aha, skills software developer. No, nie da się ukryć, że rzeczywiście jakoś tam powiedzmy to wyjaśnił. Także tak jak mówię, zabawka, ale może komuś się przyda, jeżeli na przykład ma taką pracę, że obcuje z wieloma różnymi technologicznymi, technicznymi terminami, zna angielski, ale tak nie bardzo akurat w tej dziedzinie, no to może być to dla kogoś pomocne.
3: No i oczywiście zapewne jakieś wszelkiego rodzaju tłumacze też mogą pomóc. I ostatnia rzecz, jaką przygotowaliśmy, to Koleje Śląskie, które wypuszczają swoją aplikację.
1: Tak, jest taka aplikacja, pojawiła się tydzień temu. Nazywa się KŚK, pisane K-A, myślnik E-S, myślnik K-A. Bardzo jestem ciekaw, ile osób zacznie po prostu żartobliwie nazywać Kaśką. I aplikacja, no co, no pozwala na rezerwację biletów. Ni mniej, ni więcej, tylko tyle. Nie można sprawdzić rozkładów jazdy na przykład, pociągów. No niewiele rzeczy można tam zrobić. Także... No, polecam się pobawić. Aplikacja jest o tyle ciekawa, że ktoś tam dostępność próbował zrobić, bo te niektóre kontrolki są zbyt szczegółowo i zbyt intencjonalnie opisane, żeby móc powiedzieć, że było to przerobione przez przypadek. Także ktoś tam próbował, no tylko fajnie, że na przykład przycisk jest podpisany, przycisk tam wpisz miejsce początkowe, wpisz miejsce docelowe i tam jeszcze parę innych ciekawych podpisów. Nawet jest wersja wysokokontrastowa, można ją włączyć przy pierwszym uruchomieniu aplikacji. No ale na przykład kompletnie niedostępny jest wybór ulg przy biletach, także fajnie, że ktoś się postarał, ale można by bardziej, zwłaszcza w tych kluczowych momentach aplikacji, z naszego punktu widzenia. No płacić można blikiem lub kartą i też tutaj klikamy niby blik, klikamy zapłać i tak niby długo nic się nie dzieje i nagle pokazuje się znikąd klawiatura. I tak nie do końca wiadomo, czy to tak widać tam coś, czy nie, czy możemy ten kod wpisać, czy nie. Nie ma właśnie Apple Pay na pewno, nie wiem jak Google Pay na Androidzie, pewnie też nie. No i w niektórych miejscach aplikacja mi się lubiła przymulić, także tak coś ktoś próbował, ale nie dokończył. Natomiast, no nie wiem, myślę, że jak mamy Koleo, to nie ma się czym w kwestii tej aplikacji ekscytować. Może ją jeszcze poprawią, zobaczymy. No połączenia są fajne, bo tam rzeczywiście jedno fliknięcie to jest jedno połączenie, jeden gest w prawo czy tam w lewo to jest jedno połączenie. Śmieszna jest też opcja, że jak dajemy chcemy wpisać czy miejsce początkowe, czy końcowe, to widzimy... na przykład wykaz wszystkich stacji od A do Z. Jest też opcja wyszukaj, ale trzeba osobno otworzyć wyszukaj, a tak prominentnie, że tak powiem, na pierwszej stronie jest od A do Z lista wszystkich stacji i mamy na stacjach też akcje na pokrętle, dodaj do ulubionych. Także ktoś tam coś próbował robić, ale nie dokończył. Może jeszcze będą to poprawiać, natomiast jak macie Koleo, to chyba nie ma potrzeby, żeby się przesiadać.
3: I to wszystko, co dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Pytanie, czy jeszcze jakieś wiadomości są na WhatsAppie? W każdym razie nie ma.
2: A ja mam jeszcze jedną rzecz, o której właściwie powinniśmy według tych naszych notatek powiedzieć na samym początku, bo ta rzecz się trochę przeleżała i ja sobie o niej przypomniałem właśnie w trakcie naszej audycji. Tu podziękowania dla naszego słuchacza Krzysztofa, który nam przygotował wam zresztą przede wszystkim bota w czacie GPT, który to został nakarmiony różnego rodzaju tyflopodcastami, które mają wersję tekstową, no i na bazie tych różnych informacji z tyflopodcastów podaje informację zwrotną. Ja w trakcie audycji nawet go sobie przetestowałem, zapytałem, co tam nowego w ZDSR. No to wyrzucił kilka informacji, podrzucił link do audycji o ZDSR w Tyflo Podcaście, o nowościach w ZDSR, więc to mu się udało. Zapytałem na przykład a propos jakichś narzędzi, które można by było wykorzystać do nagrywania jednocześnie mikrofonu i dźwięku z komputera, no to trochę popłynął. Mam wrażenie, że on tu jednak bazował na jakiejś wiedzy takiej generycznej. Natomiast jeżeli chcecie potestować, to link będzie w komentarzach pod audycją, pod 265 Tyflo Przeglądem, kiedy on się na naszej stronie pojawi. Także bardzo serdecznie, Krzysztofie, dziękujemy. No i cóż, trochę się to przeleżało w naszych notatkach, ale już jest i będziecie się też tym botem mogli cieszyć.
3: Tak jest. I to już chyba wszystko, tak? Czy może ktoś jeszcze coś przygotował? Na przykład zobaczył coś w trakcie audycji, ale chyba nie. W związku z powyższym, no, trzeba by kończyć dzisiejszy Tyflo Przegląd. Dziękujemy słuchaczom za aktywny udział, bo jak zwykle wypowiadaliście się dużo, za co naprawdę bardzo dziękujemy.
2: Warto też wspomnieć, że jeżeli nie macie nas jeszcze dość, to w takim składzie podobnym usłyszymy się jeszcze raz w tym tygodniu.
3: Tak, to prawda. Już pojutrze, w czwartek.
2: Zgadza się.
3: Kiedy będziemy podsumowywać to w takie najważniejsze informacje, według nas oczywiście najważniejsze, z poprzedniego, czyli 2024 roku. No a teraz już, jak wspomniałem, trzeba się pożegnać. Przypomnę jeszcze, że Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki,
7: braliśmy udział. Do usłyszenia, dobrej nocy.
3: Dzisiaj w audycji, no i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
10: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
11: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
12: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: No i od takich braw zaczęliśmy, ale to nie były brawa dla nas, żeby nie było.
13: To no nie właśnie miałam pytać, czy znowu ci się wydawało, że to dla ciebie.
2: Nie, nie, nie, to jakie dla mnie, ja bym się z tobą tym splendorem podzielił, który...
13: On dziękuję.
2: Znaj moje dobre serce.
13: Widzicie, jaki łaskawy prowadzący.
2: Pewnie, no tak mnie dobrze natchnęła majówka, długi weekend, a że jeszcze przy okazji się z rok postarzałem, to już w ogóle mnie to natchnęło wszystko bardzo pozytywnie. Nie, ty już mi śpiewałaś o północy, 100 lat, chciałaś śpiewać jeszcze parę razy wcześniej, 1 maja, to już myślę, że wystarczy. Ja się ucieszyłem, podziękowałem ci, a teraz czas, aby się przywitać w kolejnym programie RTV. To już jest, który? 25.
13: 25, zdaje się.
2: Tak, ćwiartka setki, że tak powiem. Witamy was bardzo serdecznie. Dziś wydanie skrócone, bo nas raz, że majówka rozleniwiła, a dwa, po prostu no też nie ma specjalnie aż tak bardzo o czym mówić. Milena Wiśniewska?
13: No nic się nie dzieje, media też miały majówkę, to chyba zrozumiałe. To i również w mediach dzieje się niewiele, stąd i nie ma zbyt wielu informacji, które mamy wam do przekazania, no ale jednak mamy, skoro się słyszymy właśnie dziś.
2: To ja powtórzę, Milena Wiśniewska?
13: I Michał Dziwisz.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie do godziny 18. Do godziny 18. Dużo informacji, przynajmniej takich, które mogą się w tym programie dziś pojawić, które udało nam się jednak jakoś znaleźć. To ja teraz nacisnę o tu.
10: DHT.
2: Tak. I możemy przechodzić...
13: Jak niewiele potrzeba do szczęścia. O,
2: jasne. I teraz możemy przechodzić do wiadomości, która tak naprawdę powinna się ukazać w poprzednim wydaniu programu RTV. Teraz się będziemy kajać, no ale...
13: Ale to mogliśmy nie nasza
2: przewidzieć.
13: Wina.
2: Nie mogliśmy tego przewidzieć, że w TVP ktoś znowu będzie chciał się wykazać, bo...
13: W sumie to mogliśmy to przewidzieć, ale no wiecie jak jest.
2: No ale wiesz, to, że ktoś będzie chciał...
13: bo teraz to jest niby łatwe do przewidzenia.
2: Tak, tylko nie wiadomo, czym to się będzie z kolei znowu objawiać, bo informacja, o której teraz chcemy wam opowiedzieć i program właściwie, o którym chcemy wam opowiedzieć, miał się pojawić w pierwotnej informacji w sobotę. A okazało się, że pojawił się w piątek. W piątek 27 kwietnia o 22.25, czyli zaraz po rodzince.pl, TVP2 rozpoczęła emisję komediowo-satyrycznego programu, serialu, jak zwał, tak zwał, o nazwie Lala Poland. Akcja tej produkcji toczy się w tytułowej krainie będącej światowym mocarstwem, a jego obywatele to naród predestynowany do szczególnych zadań. W serialu występują aktorzy warszawskich teatrów, a także twórcy kabaretu Na koniec świata, między innymi Iza Dąbrowska, Paweł Koślik, Sebastian Stankiewicz, Olga Sarzyńska, Wojciech Solarz, Robert Majewski, Michalina Sosna, Mateusz Rusin i Krzysztof Szczepaniak. No, my dzięki temu, że dzielimy się z wami tą informacją nieco później, to mieliśmy już okazję obejrzeć całe dwa odcinki programu Lala Poland.
13: Ja obejrzałam drugi jak na razie, ale myślę, że chętnie nadrobię również pierwszy. Tobie się uda.

0: też z VOD. Tobie się udało na żywo obejrzeć wczoraj, tak, drugi odcinek.
1: Istotnie na żywo.
0: No i zapytam, jak twoje wrażenia? Jak ci się podoba La La Poland?
1: Powiem szczerze, że całkiem pozytywnie odbieram tę produkcję. To znaczy, nie jest to może coś, co by powodowało, że śmiałabym się do rozpuku. Choć z drugiej strony, no właśnie, co właściwie teraz miałoby być taką produkcją, która by powodowała śmiech taki przeogromny? No, wydaje mi się, że na tle współczesnych kabaretów, które mnie jakoś nie bawią za bardzo, naprawdę La La Poland się wyróżnia i jest sporo momentów, kiedy można się istotnie uśmiechnąć.
0: To się zgadza i ja naprawdę muszę powiedzieć, że też mi się podobało. Podobał mi się La La Poland zarówno w pierwszym, jak i drugim odcinku. Chyba nawet ten drugi odcinek jest bardziej zabawny niż pierwszy. Aha. Natomiast warto obejrzeć pierwszy odcinek, żeby mieć jakby taki ogląd całościowy, bo La La Poland i bardzo, ale to bardzo przypomina mi to, co grupa filmowa Darwin stworzyła dla serwisu Player.pl, czyli serwisu VOD TVN-u i przyległości. Oni tam stworzyli taki cały cykl, też to trwały chyba te materiały po jakieś 30-40 minut i tam były takie różne scenki. I na przykład mieliśmy króla Jagiełłę, który gdzieś tam sobie coś usiłował zdobyć, czy odnaleźć jakieś skarby i chodził ze swoim giermkiem. Mieliśmy statek kosmiczny, w którym to załoga polska podbijała kosmos. Tu zresztą w La La Poland też mamy statek kosmiczny, czy tam jakąś rakietę, czekaj, jak ona się Rzepicha nazywa. Rzepicha 1.
1: Chyba tak.
0: Tak, Rzepicha 1, gdzie Polacy zdobywają jako pierwsi w historii czarną dziurę na przykład.
1: Tak.
0: Także mi to bardzo przypomina to, co stworzyła grupa filmowa Darwin. Jest to rzeczywiście zabawne, jest to przyjemne w odbiorze. Może nie wywoła to jakichś gromkich salw śmiechu, ale szczerze powiedziawszy, przyjemnie się to ogląda i naprawdę myślę, że możemy z czystym sumieniem polecić. To nie będzie zmarnowane jakieś tam pół godziny na spędzenie go z telewizyjną dwójką w piątek wieczorem.
1: Oczywiście, naprawdę jest zabawnie, a raczej rzadko się zdarza, bym tak mówiła o współczesnych kabaretach czy tego typu satyrycznych projektach. Także zdecydowanie oceniamy pozytywnie. I teraz chcielibyśmy wam zaprezentować twórców La La Poland. Już wymieniłeś kilku aktorów. Wspomnę jeszcze tylko, że na przykład panią Izę Dąbrowską to możecie kojarzyć. Ja kojarzę ją z różnych dubbingowych wcieleń, ale to jest nikt inny, tylko pani Basia z Ucha Prezesa.
0: A tu ta pani wciela się między innymi w rolę pani dyrektor na Radzie Pedagogicznej, bo takim jedną ze scenek jest Rada Pedagogiczna i podejrzewam, że ta Rada Pedagogiczna zostanie z nami na dłużej. Tak samo jak i pani Irenka, która jest bardzo asertywna. Tak, w cudzysłowie.
1: Oj tak, tak, ale to już może nie będziemy, jak to się mówi, spoilować, tylko zachęcimy was może przez prezentację piosenki Kabaretu na koniec świata, który właśnie ten serial współtworzy. W ogóle również piosenki się pojawiają na koniec każdego odcinka.
0: I dobrze, że na koniec, bo szczerze powiedziawszy, to co na przykład, tak a propos tych nowych widowisk satyrycznych, to co zrobiło Pożar w burdelu w TVN-ie chociażby, to zdecydowanie mniej mi się podobało, choćby i przez to, że tam co chwilę były te piosenki. No mnie to, ja wiem, że ciebie nie, bo ty piosenki to...
1: No ale to jest taka koncepcja
0: lubisz,
1: ale może się podobać lub nie. Tutaj jest jedna piosenka na cały odcinek, jest ona na końcu tegoż odcinka, a teraz zagramy utwór wcześniejszy Kabaretu na koniec świata, który ma tytuł, no właśnie, funkcjonuje pod różnymi tytułami, jako Będę Twój, jako Fasolowa, a tutaj panowie go jeszcze inaczej przedstawią, posłuchajcie.
0: Więc sobie tytuł dobierzcie, a my wracamy do was już za chwilę. A tak swoją drogą, to jeżeli chcecie do nas pisać, to jeśli słuchacie nas na żywo, możecie to czynić. facebook.com/radio-dht.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: I tak sobie myślę, że naszemu stałemu słuchaczowi Krzysztofowi zrobiliśmy tą melodią wielką przyjemność. Nie sądzisz?
1: Tak też czuję.
0: No właśnie, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, Krzysztofie. Na pewno jako wierny fan Eurowizji nas w tym momencie słuchasz i na pewno będziesz miał dla nas bardzo dużo uzupełnień i komentarzy względem tego, o czym będziemy mówić. Natomiast no, nie będziemy się...
1: Krzysztof wie wszystko
0: o Eurowizji. Natomiast no, my nie będziemy wdawać się w jakieś bardzo duże dywagacje na temat tegorocznego konkursu piosenki Eurowizji, tylko po prostu o nim powiemy, bo już coraz bliżej... Zarówno półfinały, jak i finał.
1: Dokładnie, to już tydzień przyszły, wtorek, czwartek i sobota, wtorek i czwartek półfinały, sobota, finał. W tym roku, przypomnijmy, w Lizbonie rzecz się dzieje. We wszystkie dni transmisje startują o godzinie 21:00, przynajmniej transmisja w TVP1, którą jak zwykle będzie zapewne prowadził pan Artur Orzech, bo któż by, i swoimi komentarzami doda nieco smaku tym eurowizyjnym relacjom. Oczywiście nas, jak już informowaliśmy, na pewno reprezentuje Gromi wraz z Lukasem Meyerem. Panowie już są w Lizbonie, oprócz tego jest również cały ich zespół, między innymi chórzystki, wśród których jest żona pana Gromiego, Sara Chmiel Gromala, którą możecie kojarzyć z zespołu Łzy, ponieważ do niego dołączyła kilka lat temu, no i jakoś bodajże miesiąc temu miał właśnie miejsce ślub tej pary. Drugą natomiast chórzystką jest Katarzyna Dereń, również bardzo ceniona wokalistka, między innymi będąca chórzystką Natalii Kukulskiej.
0: Tak, więc już szykują się nasi, ale...
1: Próby trwają, już każdy miał po jednej próbie. Co najmniej. Podobno z tego, co gdzieś Krzysztof pisał, pani Sara Chmiel została obdarzona dużą sympatią zagranicznych dziennikarzy, także również bardzo miło. No i pozostaje się zastanawiać, któż tę Eurowizję wygra. No właśnie, wygra?
0: Ty się ze mną podzieliłaś.
1: My przyjrzeliśmy sobie te eurowizyjne propozycje, tak, ale może zacznijmy od tego, jakie są typy. Otóż i zgodnie z tym, co typują internauci, jaki konkretnie utwór obdarzyli sympatią, i zgodnie z typowaniami OGAE, czyli Klubu Miłośników Eurowizji, w tym roku może podobno wygrać Izrael.
0: Tak, no ty się ze mną podzieliłaś wczoraj tą wiadomością, bo na nią trafiłaś, to ja jestem w ciężkim szoku, szczerze powiedziawszy, bo ta piosenka, która reprezentuje Izrael, na przykład mi totalnie się nie podoba. To jest jakiś w ogóle plastik fantastik i nie wiadomo co, no straszny jest ten utwór.
1: Więc... Izrael miał najlepszy utwór 3 lata temu. Nie rozumiem, czemu wtedy nie wygrał piosenkę Golden Boy. To było chyba dużo lepsze.
0: Dokładnie, więc no zobaczymy, czy rzeczywiście Izrael wygra, czy też nie. To się wszystko okaże. Natomiast warto też wspomnieć, tak a propos Eurowizji, że my również na antenie Radia DHT będziemy o Eurowizji mówić, będziemy was raczyć piosenkami z tegoż festiwalu, będziemy to wszystko transmitować na naszej antenie. Patryk Faliszewski będzie komentował. I zresztą myślę, że nie tylko Patryk, nasze specjalne eurowizyjne studia się pojawią we wtorek, w czwartek, no i w sobotę, jakżeżby inaczej.
1: I będą startować tak około godziny 20, czyli trochę przed tą oficjalną transmisją. Będziemy sobie tutaj rozmawiać, dywagować, grać eurowizyjne przeboje, także myślę, że jest to jakaś alternatywa, aby ten eurowizyjny czas również z nami spędzić, bo na pewno będzie interesująco.
0: Tak, zatem jeżeli macie ochotę posłuchać, a niekoniecznie pooglądać, to warto, myślę, włączyć radio DHT. Natomiast jeszcze Krzysztof taką informację podesłał, że w VH1 Polska będzie dużo piosenek eurowizyjnych w ciągu...
1: VH1, tak, no mów tak, wiesz, po brytyjsku.
0: VH1. Ja nawet tak z akcentem mogę powiedzieć, a po polsku VH1, gdyby ktoś się zastanawiał, co to za kanał. To ja tak dla naszych powiedziałem, wiesz, nie władających angielskim do końca. Yes. No. Wiadomo. Więc będzie można sobie w przyszłym tygodniu sporo eurowizyjnych rzeczy pooglądać na antenie tegoż kanału. Chociaż zastanawiam się, jak dużo osób będzie jakby w grupie docelowej. Raz, że to taki kanał muzyczny, a mam wrażenie, że jednak te stacje muzyczne to no już zdecydowanie nie to, co kiedyś. Coraz mniejszą jakąś tam uwagą się cieszą. A druga rzecz, że to jest program kodowany. Tak więc no, nie każdy też będzie miał do niego dostęp. No ale informujemy w przyszłym tygodniu na antenie VH1 Będzie. Będzie eurowizyjnie.
1: Będzie.
0: Tak. To co? To teraz zagramy sobie, myślę, piosenki.
1: Tak, bo my, jak wspomnieliśmy, przejrzeliśmy te propozycje eurowizyjne, tak więc rzecz jasna musimy zagrać naszą propozycję polską, patriotyzm być musi, także będzie Gromi, utwór Light Me Up. No i postanowiliśmy wybrać również jeden z utworów, który nam się podoba. W ogóle, jeżeli chodzi o poziom tegorocznej Eurowizji, to mam wrażenie, że naprawdę nie jest tak źle. Być może mało jest takich utworów zachwycających, które by na długo nam zapadły w pamięć, ale przyznasz chyba, że w porównaniu do niektórych poprzednich edycji to naprawdę jest nieźle.
0: Naprawdę jest nieźle. Są piosenki, które po prostu, kiedy przeglądałem płytę z utworami z tegorocznego konkursu Eurowizji, no to od razu chciałem wcisnąć next, ale były też piosenki.
1: Na przykład piosenka Czechów, która jest na piątym miejscu w głosowaniu OGAE, także myślę, że nie bez szans.
0: Nie, to też jakoś nie wzbudziło mojego entuzjazmu.
1: Estonia również, tak? Ma, zdaje się, bardzo ciekawą propozycję.
0: Tak, też było.
1: To tam był taki wokal operowy.
0: A daj spokój. No, to jeszcze, żeby to było w takiej, wiesz, aranżacji, jak na przykład Nightwish. A czekaj, jaki to kraj miał taką mocną, rockową piosenkę, która najpierw mi się spodobała?
1: Węgry.
0: Na początku, słuchajcie, piosenka węgierska, bardzo. Mówię, o, będzie coś fajnego. Będzie takie naprawdę mocne, fajne, rockowe uderzenia. Potem się okazało, że to się jakoś tak rozbyło strasznie. Do jakiego ty to zespołu przyrównałaś?
1: Trochę Nickelback, trochę Linkin Park.
0: Tak, Linkin Park
1: z muzyki, a Nickelback momentami z wokalu, ale no. Troszkę. Takie klimaty, dlatego wybraliśmy jeszcze inny kraj, który moim zdaniem wystawia z reguły bardzo ciekawe propozycje na Eurowizję. Szczególnie pamiętam utwór sprzed 4 lat, który o mało co by wtedy nie wygrał, ale była jednak Conchita Wurst, także może tym razem się uda, mowa o Holandii.
0: Tak, ale najpierw posłuchamy naszego polskiego reprezentanta, a potem będzie piosenka holenderska i to słuchajcie, ja tak włączyłem ten utwór, tak słucham i kurczę, coś mi to tak amerykańsko brzmi, a dopiero po chwili zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę Holendrzy w tym roku na Eurowizji zagrają country. To jest country.
1: Tak będzie. I to jest country, które mi nie przeszkadza, słuchajcie, bo jestem znana z tego, że jestem ogromną miłośniczką country.
0: Tak.
1: Myślę, że odczytaliście ironię w moich słowach, a to country mi nie przeszkadza. To chyba znaczy, że jest dobrze.
0: No to posłuchajcie, za moment będziecie mogli się przekonać, jak to brzmi, jak brzmi piosenka reprezentująca Holandię w tym roku na Eurowizji, ale najpierw nasz człowiek. Niech zaśpiewa. Radio VHD. Okazuje się, że jeżeli chodzi o VH1, o którym tak przed momentem mówiliśmy za sprawą Krzysztofa, no że Krzysztof napisał, że cofa reklamę, bo oni nie grają eurowizyjnie, a mieli na przykład od godziny 17. Oni nam konkurencję chcieli robić. No ale tak podał.
1: I dlatego nie grają.
0: Tak, ale
1: może będą później, jak już ale nas to
0: jeszcze,
1: nie będzie.
0: Ale to jeszcze, żeby nie było, bo to wcale nie Krzysztof sobie wymyślił, tylko satinfo24.pl, taki portal informacyjny, podał taką wiadomość. Więc to oni poinformowali, a my za nimi. Także tyle, jeżeli chodzi o eurowizyjne rzeczy, a teraz przenosimy się do Ostrowca.
1: Do Ostrowca w ogóle teraz będą dwie aż radiowe informacje i zacznijmy właśnie od tej, iż w piątek 27 kwietnia o godzinie 20 w Ostrowcu Świętokrzyskim na częstotliwości 89,6 rozpoczęło nadawanie znane już z Radomia Radio Rekord, jego właśnie mutacja z Ostrowca, nie wiem jaki powiedzieć, przymiotnik od Ostrowiecka.
0: Może.
1: Będę się tu, może, chyba tak. Jak na razie na program z tej stacji składa się muzyka, różne gatunki, pop, dance, disco polo, przeplatana dżinglami, Rekord Świętokrzyskie 89,6 FM, ale podobno no, gdzieś tam za kilka miesięcy ma już ruszyć pełen program. Gdyby nie Radio Rekord, to któż mógłby na tej częstotliwości nadawać? Kto chciał? Na przykład Radio Tok FM chciało, Antyradio, SK Starachowice. Chciano również utworzyć nowe projekty, takie jak Radio Wawa Ostrowiec, Radio SK Ostrowiec, Złote Przeboje 89,6 a także tworzone przez spółkę związaną z kielecką famą Radio Top, no to oni się po prostu starają wszędzie tylko gdzie mogą, oraz Radio ABC, no to oni, myślę, że ostatnio podobnie również planują jakąś tam ekspansję, im to jeszcze średnio wychodzi. Natomiast to właśnie Radio Rekord przekonało Krajową Radę Radiofonii i Telewizji najbardziej różnorodnym programem kierowanym do szerokiego grona odbiorców. Zgodnie z zapisami, które znalazły się w koncesji, na antenie mają pojawić się różne rodzaje audycji, przy czym najwięcej ma być audycji informacyjnych, w tym tych dotyczących tematyki lokalnej, a także m.in. rozrywkowych, sportowych, literackich, poradniczych i religijnych.
0: No to będzie ciekawie. Miejmy przynajmniej taką nadzieję, chociaż no, ja spodziewam
1: Myślę,
0: się,
1: że
0: będzie podobnie
1: że
0: jak w Radomiu.
1: Powiedzieć kilka słów. Dokładnie, bo w Radomiu Radio Rekord odnosi sukcesy.
0: To się zgadza. Maciej Dobrowolski, czyli człowiek odpowiedzialny za obecny kształt Radia Rekord, a kiedyś między innymi odpowiedzialny za kształt planet kieleckich, konińskich i warmińsko-mazurskich, że takie nazwę, no to rzeczywiście trzeba mu przyznać, że miał jakiś taki pomysł na stworzenie tego radia. Zresztą wszędzie tam, gdzie pojawia się Maciej Dobrowolski, to się pojawiają jakieś takie stałe elementy. Lista siłownia, dżingiel Ale Pogoda.
1: Ale Pogoda.
0: I podobne elementy. Ja zresztą kiedyś z Maciejem Dobrowolskim czytałem wywiad w Radio Newsletterze i on siebie sam określił, że on jest Magdą Gessler polskich stacji radiowych.
1: Mm-hmm. No coś w tym
0: coś
1: musi być.
0: Tak, no, tak. No.
1: Mówią same za siebie. Nam się to nie musi podobać, taka ilość choćby disco polo. Ale
0: słuchaczom się
1: sprawdza
0: podoba.
1: Sprawdza się, więc prawdopodobnie i w Ostrowcu się sprawdzi, choć tam ostatnio konkurencja działa, bo i fama ostrowiecka i... No, użyłam tego przymiotnika, to znaczy, że jednak musi być on, intuicja mi podpowiedziała. Oprócz tego Radio Ostrowiec powstało w zeszłym roku, także jest się z kim mierzyć.
0: Tak, zobaczymy, jaki będzie efekt. I ja też jestem w ogóle ciekaw, jak duży procent programu będzie produkowany lokalnie na miejscu, a jak duży procent będzie połączony z Radiem Rekord Radomskim.
1: No
0: ile tam będzie tej produkcji lokalnej? No, oby jak najwięcej.
1: W Radiu Rekord Radomskim jest sporo lokalnych reklam, jakichś ogłoszeń, więc tutaj na pewno
0: skup
1: też.
0: Skup katalizatorów, który zajmuje się skupem katalizatorów.
1: Skupem katalizatorów. I ma stronę www.skupkatalizatorów.pl.
0: Tak, po reklamie. No, to jest... No, ale przynajmniej, wiesz, nazwa firmy wyjaśnia, czym się zajmują i
1: no,
0: jest
1: przynajmniej
0: dobrze.
1: Zapamiętaliśmy.
0: Dokładnie. No, a o to chodzi.
1: O to chodzi. Tak jest przecież cel reklamy.
0: Tak. Więc będzie, myślę, że dosyć interesująco. Ciekawe, jak takie dwie, przynajmniej na razie dwie stacje sobie gdzieś tam na tym lokalnym rynku będą radziły. Radio Ostrowiec i Radio Radom. No i do tego jeszcze... Fama, tak? No to zobaczymy. Zobaczymy. Życzymy w każdym razie powodzenia, bo zawsze to dobrze, jak się w eterze coś dzieje interesującego i jak jest czego słuchać.
1: Chociaż, otóż to. No chociaż... i szczególnie dobrze, kiedy działają nadawcy lokalni, a nie
0: tak.
1: Kolejne sieciówki.
0: Tak, bo to bardzo fajnie brzmiało, wiesz, jak mówiłaś o tym, że lokalne, że takie odrębne produkcje, tak? Radio Wawa i Radio Eska. To...
1: No Wawa Ostrowiec, no w znaczeniu formalnym to jest...
0: Ja wiem.
1: To byłaby lokalna produkcja, natomiast wiemy, o co chodzi i do czego ta lokalność by tam była ograniczona.
0: Tak.
1: Jednak słuchacze mogą liczyć na więcej.
0: Ja kiedyś pamiętam, że Radio Eska, to już parę lat temu, bo teraz tam się system produkcji zmienił, ale Radio Eska kiedyś tłumaczyło się, że programy lokalne produkuje dlatego, że są emitowane z lokalnych komputerów. No bo wiesz, muzyka była emitowana z komputera lokalnego, wejścia prezenterskie teoretycznie też, a że one były nagrywane w Warszawie, no to już zupełnie inna sprawa, ale takie było wytłumaczenie.
1: No tak.
0: Pamiętam parę lat temu z jednego z wywiadów, które czytałem. Jak to jest z tą Eską? No, taka Eska lokalna. Przynajmniej w niektórych miejscach. No dobrze, to co? To tyle na temat nowego wcielenia Radia Rekord, Radiu Rekord i Maciejowi Dobrowolskiemu życzymy wszystkiego dobrego, pomyślności w tworzeniu nowego radiowego projektu. A teraz na północ się przeniesiemy i to tak bardzo na północ. Nawet tam, gdzie będzie
1: otóż
0: bardzo
1: to i
0: zimno.
1: Będzie taka mini zapowiedź muzyczna.
0: Mini zapowiedź muzyczna, proszę Państwa, brzmi tak.

0: To były, proszę państwa, fanfary suwalskie, czyli...
1: Ciekawa jestem, czy nasz kolega Robert się ożywił, czy zna takie w ogóle tutaj wcielenie muzyczne swojego miasta i czy to się gdzieś tam pojawia, na przykład na jakichś miejskich uroczystościach.
0: Suwalski
1: hejnał. My coś takiego znaleźliśmy na stronie, tak, miasta Suwałki.
0: Tak, tak. Więc jak możecie się domyślić, kwestia, o której teraz powiemy, będzie związana właśnie z Suwałkami. Suwałki, otóż, doczekają się własnego programu lokalnego, a właściwie okienka lokalnego. Tak powinniśmy to powiedzieć. W Radiu Białystok. Tak. Od 7 maja to okienko będzie miało miejsce i w zasadzie myślę, że wszystko, co należy wiedzieć o tym programie, powie Zajawka. My mamy. Nam kolega Robert właśnie dostarczył. Bardzo
1: podziękowania dla Roberta, rzecz jasna.
0: Bardzo ci, Robercie, dziękujemy, a wy, drodzy słuchacze, posłuchajcie tej Zajawki. Proszę bardzo.
2: Tu Studio Suwałki i nowy program prosto z Suwałk. Już od 7 maja. Od poniedziałku do piątku od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Od 7 maja. Wszystko o Was, dla Was. Czyli program tylko dla mieszkańców Suwalszczyzny. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie.
0: No właśnie, Studio Suwałki już od najbliższego poniedziałku na jednej z częstotliwości Radia Białystok. Jeszcze nawet nam Robert dostarczył taki dźwięk, ale tak naprawdę no niczego więcej byśmy się nie dowiedzieli, więc nie będziemy go emitować z serwisu Radia Białystok, gdzie tam intensywne przygotowania trwają, prawda, do uruchomienia Studia Suwałki.
1: Dokładnie, tam się pani uczy jakichś szczegółów technicznych, odtwarzania piosenek i innych takich, więc przygotowania idą pełną parą. Powiedzmy jeszcze tylko tyle, że redakcja Suwalska Radia Białystok już działała i ma długą historię, natomiast nigdy nie miała swojego autonomicznego programu, nigdy nie było tak zwanego rozszczepienia, więc to jest wydarzenie ważne w historii Radia Białystok i ten program suwalski będzie nadawany dla mieszkańców powiatów augustowskiego, sejnieńskiego i suwalskiego, rzecz jasna.
0: Tak, więc przez 4 godziny od 6 do 10 będzie można sobie posłuchać programu lokalnego. Później oczywiście program powróci do emisji Radia Białystok na tej częstotliwości. Także nic więcej tam się lokalnego dziać nie będzie. No ale i przez 4 godziny to myślę, że w zależności od tego, jak się ten czas antenowy zagospodaruje, to można zmieścić naprawdę całkiem sporo tematów. I to jest takie fajne,
1: tak,
0: że... No bo w końcu Suwałki nie są małym miastem, więc tam się to i owo dzieje. Mają oczywiście swoją lokalną stację radiową, jest to Radio 5, ale no dzięki temu będą słuchacze Suwałk mieli jeszcze dodatkową możliwość wyboru. Mogą sobie na przykład posłuchać o swoim mieście z przyległościami na antenie kolejnej stacji, a nie tylko gdzieś tam w dziennikach albo w jakichś niewielkich wstawkach. Że będzie więcej na pewno tej Suwalszczyzny na antenie Radia Białystok, przynajmniej w tym paśmie lokalnym.
1: Otóż to, a my wam teraz zagramy taką kolejną muzyczną wizytówkę Suwałk, bo wyobraźcie sobie, że Suwałki to nie tylko, że mają hejnał, to mają jeszcze hymn. W ogóle jest sporo piosenek o Suwałkach. Kiedy się przygotowywaliśmy do naszego programu, to znaleźliśmy różne utwory takie patriotyczne, no różne są takie o Jadźwingach, no polecamy gdzieś tam sobie poszukać, natomiast my wam zagramy utwór, który jest oficjalnym hymnem miasta Suwałki, a autorem tekstu jest znany poeta, nieżyjący już bodajże od grudnia ubiegłego roku, Leszek Aleksander Moczulski. Znany ze współpracy między innymi z zespołem Skaldowie i właśnie a propos zespołu Skaldowie to Jacek Zieliński, jeden z jego członków, utwór skomponował i go zaśpiewa.
0: Tak, i już właśnie teraz posłuchamy tej piosenki. Jacek Zieliński, Suwałki, moje miasto. Tak nam się teraz bardzo refleksyjnie zrobi, więc możecie sobie trochę podumać o Suwałkach albo o czym tam chcecie przy tym nagraniu.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No i tak powoli zbliża się do końca nasze dzisiejsze, krótsze niż zwykle wydanie programu RTV, no ale tak jak wspomnieliśmy, jesteśmy po majówce, po długim weekendzie majowym i media też zresztą mam wrażenie, że są po weekendzie majowym i też niewiele się tu działo. To taki najdłuższy weekend w Polsce w sumie, jak ktoś sobie mądrze zagospodarował, tak, że jest to jednak czas odpoczynku i mam nadzieję, że wy również dobrze wypoczęliście, albo na przykład, że wasz wypoczynek gdzieś tam z telewizją albo z VOD w tle. A dlaczego mówię o VOD? Otóż mówię o nim dlatego, czyli o Video on Demand, wideo na życzenie, jak zwał, tak zwał. Myślę, że co niektórych ucieszy informacja, jaką podamy już teraz. Otóż internetowa platforma TVP VOD albo VOD, jak to woli, została wzbogacona o nową ofertę subskrypcyjną Telewizji Polskiej, Strefę ABO. Katalog TVP VOD został rozbudowany o treści premium produkowane lub dystrybuowane przez BBC Studios, ale też przez inne produkcje polskie i zagraniczne. Dzięki porozumieniu z BBC Studios użytkownicy TVP VOD będą mieli dostęp do 700 godzin różnych gatunkowo materiałów, m.in. seriali obyczajowych, komediowych, filmów fabularnych i dokumentalnych, w tym dokumentów muzycznych oraz dokumentalnych serii przyrodniczych. W pierwszej odsłonie serwisu pojawiło się 150 godzin filmów i seriali, a nowe tytuły będą publikowane co kwartał. Najbliższe pojawią się już w lipcu. Ale tak jak już wspomniałem przed momentem, już możemy oglądać na platformie Strefa ABO TVP to i owo i mamy na przykład takie rzeczy jak Burton i Taylor, czy serial Ostatni Posterunek. Jest to w ogóle serial, który ma swoją polską premierę w Strefie ABO, czyli na VOD TVP. Ale także i będą widzowie mogli oglądać różnego rodzaju klasyczne produkcje, które myślę, że już doskonale znają, jak chociażby Alo Alo. Cieszysz się, że będziesz mogła sobie wrócić do Alo Alo?
1: Bardzo.
0: Dzień dobry. Chociaż na przykład Alo Alo to kiedyś IPLA miała. Zastanawiam się, czy oni jeszcze mają to w swojej ofercie. Aha, tak, kiedyś było na IPLI. Nie wiem, czy jest jeszcze, ale tam różne rzeczy. Przecież no, w kwestiach licencyjnych to były różne zawirowania. Przecież na IPLI kiedyś był Klan, chociażby, a teraz już nie ma. Bo kiedyś IPLA bardzo mocno współpracowała z TVP. Teraz nie współpracuje. Co my tu jeszcze mamy? Mamy m.in. Wojnę i Pokój, Duma i Uprzedzenie, czy na przykład House of Cards, ale nie tę produkcję ostatnio tak bardzo popularną, tylko jej pierwowzór, składający się, jak dobrze pamiętam, z 4 odcinków i mający swoją premierę w 1990 roku. Pierwsze odcinki wybranych tytułów zostaną udostępnione do obejrzenia za darmo, a potem no, trzeba będzie albo płacić, albo się wylegitymować tym, że opłacamy abonament. Więc osoby chociażby z całkowitą niepełnosprawnością będą również mogły sobie oglądać to za darmo. Tak przynajmniej to rozumiem. Będziemy mieć także... co my tu jeszcze będziemy mieli... różnego rodzaju seriale do dyspozycji, całe sezony się pojawią. Brytyjski serial Riviera, francuski serial Kontakt. O, Grupa Specjalna Kryzys, o tym mówiliśmy, będzie to dostępne również.
1: A Riviera teraz jest chyba emitowana w soboty wieczorem o tej godzinie, o której miało być emitowana Lala Poland, a nie jest.
0: Aha, no to widzisz, no to będzie to również w ramach strefy ABO. Będą też filmy fabularne polskie i zagraniczne i tu mamy między innymi takie tytuły jak Córki Dancingu, Demon, Królewicz Olch, albo Czarny Kot, Biały Kot, czy Ostatnie Metro, Skradzione Pocałunki. Co my tu jeszcze mamy? Filmy i seriale dokumentalne, takie jak m.in. Ostatni w Aleppo, Obcy w Raju, Odyseja Filmowa, Legendy Rocka, Gwiazdy Kina. No i mamy na przykład filmy i seriale dla dzieci. Mamy m.in. francusko-belgijsko-luksemburską produkcję Ernest i Celestyna, czy chociażby polską produkcję Agi Bagi i też polską produkcję, to myślę, że nasz redakcyjny kolega Patryk Faliszewski się bardzo ucieszy, Żubr Pompik.
1: Pozdrawiamy tego, który przygotowuje Radiowy Departament Spraw Zagranicznych, którego dzisiaj nie będzie, to on na pewno się bardzo ucieszy z tego, że taką bajkę Żubr Pompik będzie można oglądać.
0: Z pewnością. Pozdrawiamy Patryka. I tyle, jeżeli chodzi o te informacje. Mam nadzieję, że wam się do czegoś ona przyda i że będziecie gdzieś tam oglądać produkcje oferowane w ramach strefy albo przez TVP. A kolejne wydanie RTV, no właśnie, jeszcze nie wiemy, czy pojawi się za tydzień, czy pojawi się kiedy, ale na pewno się pojawi, także spokojnie.
1: Wypatrujcie. O to chodzi, z facebook.com/radio-dht, tam są informacje, także na pewno nie przegapicie, jeżeli będziecie tylko nasz fanpage śledzić.
0: Jak to mawiają, coraz bliżej sesja i teraz przynajmniej przez chwilę program się może ukazywać w kratkę. Tak, ale spokojnie.
1: Może jeszcze się nad tym nie zastanawiajmy, ale
0: wrócimy.
1: Się umiarkowanie, więc żeby się tak zrelaksować, to wam zagramy piosenkę z jednej z bajek, o których mówiliśmy, ale nie będzie to Żubr Pompik, tylko będzie to Agi Bagi, co śpiewają kwiatki. Doprawdy nie wiem, skąd ja znam takie piosenki, ale na wasze szczęście lub nieszczęście je znam, więc teraz posłuchamy piosenki o zebro, marchewce i kurzym jaju i motylu papudze.
0: Tak, a potem jeszcze tak zupełnie na koniec posłuchamy tej piosenki z Izraela reprezentującej Eurowizję w tym roku. To będzie Netta i utwór zatytułowany Toy. A na dziś od nas to tyle. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
2: Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Antenie.

0: Dobra. Okej. Okay. To jest Tyflo Radio. Radio, które działa i działa całkiem prężnie. Przy pierwszym podcaście polskim dla osób niewidomych i słabowidzących przy serwisie www.tyflopodcast.net. W Tyflo Radio możecie posłuchać audycji, które opublikowane są w Tyflo Podcaście. No a w Tyflo Podcaście możecie pobrać audycje, które pojawiają się na antenie Tyflo Radia. Taka wymiana zawartości, że tak powiem. Kolejna audycja na żywo na antenie Tyflo Radia. Tym razem w środowe, późne popołudnie się spotykamy, żeby porozmawiać o tym, o czym już kiedyś rozmawialiśmy, ale z racji tego, że rozmawialiśmy o tym rok temu, to myślę, że warto to odświeżyć, bo temat jest dosyć ciekawy, tak przynajmniej ja uważam, no i taki w sam raz na wakacyjną porę. Ja się chyba jeszcze nie przywitałem, ale przywitam się za moment. Najpierw goście. Witam bardzo serdecznie. Dziś trzech ich się zebrało w naszym wirtualnym studio. Patryk Faliszewski, Paweł Masarczyk i Kamil Krygier. Witam was serdecznie.
1: Dobry wieczór wszystkim.
2: Witam.
3: Witam bardzo serdecznie.
0: No i jeszcze o jednym człowieku warto wspomnieć, bo dziś jest dwóch realizatorów. Tak nam się technicznie to wszystko poskładało, że Patryk i Tomek Bilecki realizują tę dzisiejszą audycję, a mówi te słowa do was prowadzący nasz dzisiejszy program, czyli Michał Dziwisz. Witam również bardzo serdecznie. Dziś rozmawiać będziemy na temat ICC, ale z racji tego, że ostatnią rozmowę na temat ICC toczyliśmy mniej więcej rok temu, w roku 2012, to bardzo proszę może, Pawle, ciebie o to, żebyś przypomniał mi oraz naszym słuchaczom ten skrót. A czego on dotyczy? Jakie jest jego rozwinięcie? Bo ja już zapomniałem, szczerze mówiąc.
1: Pierwsze pytanie, jakie chciałbym ja zadać, przepraszam, że odpowiadam pytaniem na pytanie, jako że nasz sprzęt jest eksperymentalny i całe ustawienie techniczne, czy mnie dobrze w tym momencie słychać?
0: Dobrze.
1: Dobrze.
2: Tak,
1: ICC, czyli radę. International Camp on Communication and Computers, międzynarodowy obóz komputerów i komunikacji. Właśnie to oznacza skrót ICC i właśnie na tym skupia się idea tych oto obozów organizowanych już od 20 lat. W tym roku mijało dokładnie 20 lat. Mimo to jednak ten obóz był 19, ponieważ obóz raz się nie odbył. I właśnie celem tego obozu jest skupienie młodych ludzi z dysfunkcją wzroku z krajów, jak już teraz widać, nie tylko Europy, między innymi także Japonii, kiedyś Stanów Zjednoczonych. A no wokół tematu tego, co dla nas jest dość ważne na rynku pracy, czy na rynku walki o uczelnie, na rynku studiów, nauki, edukacji, czyli nowoczesne technologie i różnego rodzaju zdolności pomagające nam przetrwać w tym codziennym życiu, no a także wymiana kulturowa, typowa wymiana kulturowa, czyli otwarcie się na galopujący postęp wolnej Europy.
0: No i nie tylko Europy zresztą. Dokładnie, dokładnie. Więc spotykacie się tam przez jaki okres? To jest tydzień czasu, tak?
1: Właśnie w tym roku nastąpiło troszeczkę zmian. Zmieniła się trochę forma obozu pod tym względem, że kiedyś limit wiekowy wynosił 15 do 20 lat, teraz jest to 16 do 21. No i był kiedyś istniał kiedyś podział na dwa turnusy. Turnus od 15 do 17 lat tydzień, a następnie turnus od 17 do 20 lat. Teraz zostało to wszystko połączone w jedną imprezę trwającą około 10 dni.
0: A gdzie tym razem odbyło się ICC?
1: Naszym tegorocznym gospodarzem był Uniwersytet Masaryka, nie mylić z Masarczykiem, w Brnie, w Republice Czeskiej i właśnie w Czechach. U naszych południowych sąsiadów spędziliśmy te 10 dni obozu ICC.
0: No to daleko jechać nie musieliście. To daleko nie musieliście jechać, ale no mam nadzieję, że było sympatycznie. Czy już wiadomo, gdzie odbędzie się kolejne ICC?
1: Kolejne ICC. Mamy takiego nietypowego gospodarza, ponieważ on przedtem nie wysłał żadnych uczestników. To jest debiutancki występ tego kraju. 20 ICC organizuje 20 kraj członkowski, czyli Łotwa.
0: A właśnie, zanim przejdziemy do opowiadania o tym, co tam się ciekawego działo, to... bo tu poruszyłeś dosyć ciekawą kwestię. W jaki sposób można stać się organizatorem takiego obozu ICC? Co trzeba zrobić? Czy to jakoś, nie wiem, jest wybierane przez jakieś jury, jakąś kapitułę? Czy po prostu ktoś się zgłasza i już?
1: Nie, nie sądzę. To jest po prostu kwestia zwykłego zgłoszenia się. Tak było na przykład w moim przypadku. Przez grupę znajomych ja w ogóle chciałem zostać uczestnikiem. Wiedziałem, że kiedyś był koordynator w Polsce, ponieważ jego imię, nazwisko oraz adres e-mail widniały na stronie. Niestety nie mogliśmy znaleźć z nim żadnego kontaktu, więc chwytając się różnych środków dotarłem do jednej z osób odpowiedzialnych za organizację w Austrii, czyli kraju szefowskim, jeśli można tak powiedzieć, jednym z krajów założycielskich tych obozów i stowarzyszenia ICC, które też działa na rzecz organizacji tego wydarzenia. No i ta osoba po prostu się zgodziła na to, żebym został koordynatorem, czyli na początku po prostu przyjechał jako uczestnik, wtedy opiekunem był mój kuzyn i przyjechaliśmy właśnie z Tomkiem Kowalikiem i z Patrykiem Faliszewskim, natomiast później zostałem już zaakceptowany jako koordynator. No i nie było przy tym chyba specjalnych procedur, po prostu wystarczyło, że mieliśmy wystarczającą ilość pieniędzy, żeby opłacić opłaty uczestnictwa oraz pokryć sobie koszty podróży. No i przyjechaliśmy tam i zostaliśmy przyjęci jako pełnoprawna grupa polska.
0: Czyli wy już macie za sobą drugie podejście do ICC. Ty, Kamilu, po raz pierwszy, tak?
2: Ja byłem po raz drugi.
0: A ty byłeś też po raz drugi. Aha,
1: to jest trzeci,
0: dobrze.
1: I to jest nasz trzeci obóz już.
0: A to już jest nasz trzeci.
1: Teraz jesteśmy w Czechach. Byliśmy.
0: A, no widzisz, to dobrze, to dobrze, że o tym mówicie, bo ja kojarzyłem dwa obozy, ale rzeczywiście teraz tak sobie przypominam, że rzeczywiście było także już nawet i trzecie podejście. Zresztą kiedyś mieliśmy okazję sobie posłuchać różnego rodzaju dźwięków z tego, chyba to było z włoskiego ICC, jak dobrze kojarzę. Sporo tam zarejestrowaliście różnych takich dźwięków do archiwum. Dobrze, ale to już tak mimochodem. Ja przypominam, że można oczywiście do nas dzwonić, jeżeli ktoś ma na to ochotę. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jesteśmy także na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie. Można dzwonić, można także pisać. Oczywiście można pisać na Skype'a. SMS-y głosowe to raczej nie jest najlepszy pomysł, chociaż taka usługa także gdzieś tam funkcjonuje. No dobrze.
3: Jak ktoś wyśle, to syntezator mowy przeczyta.
0: Tak, to syntezator mowy przeczyta, oczywiście. Jeżeli ktoś coś takiego zrobi, niemniej jednak wolimy żywe telefony. Dobrze, to teraz przejdźmy do tego, bo myślę, że o tym warto powiedzieć, bo audycja z zeszłego roku jest no, gdzieś tam już zakopana, zagrzebana w naszym archiwum, a tego nigdy dość. To Patryku, może ciebie poproszę, żebyś kilka słów powiedział o tym, co właściwie należy zrobić, żeby się załapać na ICC, żeby się tam dostać, żeby mieć możliwość, aby się tam udać. Jakich formalności należy dopełnić?
3: Znaczy tak, trzeba przede wszystkim chcieć, to po pierwsze. Po drugie, w przypadku Polski ja mam to szczęście, że znam, powiedzmy, Pawła, tak? I mogłem się Pawła zapytać, słuchaj, czy organizujecie coś takiego jak w tamtym roku, czy będzie ICC, gdzie będzie i w ogóle, i czy mogę się tam gdzieś do was, powiedzmy, wkręcić, mówiąc potocznym językiem. Zatem to był taki pierwszy bardzo umowny plan, prawda, pierwszy bardzo umowny krok. Dobra, jest ICC, jest w Telcz. Słuchaj, to będzie fajnie, będzie uniwersytet w Brnie. To organizuje Masaryka. Dobra. To teraz trzeba dać o tym znać Pawłowi. Paweł mnie wpisuje na listę. I taką jakby wstępną. I teraz w poprzednich latach byliśmy... Jeśli coś pominę, Pawle, to prostuj od razu na bieżąco, dobrze? Żebym nie pokręcił za wiele.
1: Tak.
3: Bo ja też tego tak nie jestem w stanie teraz do kupy wszystkiego złożyć. I teraz w poprzednich latach dostawaliśmy się w zasadzie rzutem na taśmę. No w tym roku uczestników było dużo więcej, to dzięki promocji, gdzie się da, w zasadzie w środowiskach gdzieś tam niewidomych, a myślę, że da się w jeszcze większej ilości miejsc, ale dzięki temu, co już zostało osiągnięte, promocja była duża i zainteresowanie było duże, a to już były w cudzysłowie eliminacje gdzieś tam prowadzone, tak, dla ludzi, którzy mogą się dostać, więc teoretycznie z Polski mogłem nie jechać. Teoretycznie mogłem się nie dostać. Dostałem się, został mój wniosek rozpatrzony pozytywnie, zarówno o dofinansowanie, jak i o to, że mogę jechać, bo koszt obozu to jest, Pawle, ile? 1000?
1: To nie. Zależy od roku, tak zależy. Naprawdę, bo zawsze jest stała opłata za uczestnictwo, jest to 400 euro. Natomiast różnią się koszty podróży. No, drożej wychodzi na przykład wyjazd do Rumunii, kiedy mamy do czynienia z 17 godzinami w dwóch pociągach, a inaczej się ma sprawa, jeżeli to jest kwestia 6 godzin autobusem wynajmowanym do Czech, który nas zawozi z drzwi pod drzwi. Są to też właśnie w tym roku były troszkę, zdaje się, niższe koszty podróży, przez to, że nie trzeba kupować biletów, nie trzeba było wagonów sypialnych wynajmować. Dlatego też na przykład w tym roku nowy uczestnik, który pierwszy raz brał udział w obozie, płacił 300 zł. Natomiast ktoś, kto po raz kolejny już bierze udział, 600. Rok temu było to chyba 600 tysiąc, zdaje się. Czyli 600 dla nowych, 1000 dla tych, którzy raz już byli.
3: Tak, w tamtym roku było drożej.
0: Było drożej. No i co dalej? Zgłosiłeś się do Pawła, została twoja kandydatura rozpatrzona pozytywnie. Jeszcze a propos tej promocji, to za moment Pawła o to zapytam, ale skończmy może ten wątek. I co dalej? Czy wymaga to jeszcze podpisywania jakichś dokumentów?
3: Tak, wymaga podpisywania trochę papierkologii, która jest niestety w czarnodruku. Ale jeżeli mamy rezolutne oko, to przejdzie to bez problemu. Dokumentacja jest w języku angielskim, bo podpisujemy oficjalną aplikację, jakby takie oświadczenie o chęci uczestnictwa w ICC, wysyłane jakby przez tę fundację organizującą. Zatem już mamy, to już jest kontakt poniekąd za pośrednictwem, w tym wypadku to był kto, Pawle? To było to stowarzyszenie, tak?
1: Tak, stowarzyszenie ICC, zdaje się, że wydało ten formularz i to znaczy tą ulotkę czy to, i nawet tę aplikację oficjalną, no i potem uczestnicy to już wypełniali.
3: Tak i
1: przesyłali nam, my zaś...
3: Wszystko, we wszystkim pośredniczył jakby Paweł i sztab organizujący tutaj w Polsce. To dlatego, że bezpośrednio nie wysyłaliśmy pocztą aplikacji do Austrii, powiedzmy do sztabu tam ICCA, tylko do Pawła. W aplikacji jesteśmy pytani tam o imię, nazwisko, dodatkowe jakieś leki, czy przyjmujemy, czy nie, o stanowisko pracy, czy używamy komputera, czy używamy linijki brajlowskiej, czy może i tego, czy chcemy jakiś program powiększający, czy jeszcze jakieś dodatkowe utrudnienia mamy, jakieś tam dane kontaktowe. To jest dość dokładna aplikacja, tak? Dość dużo danych zbiera. Natomiast no niestety są sytuacje, w których to po prostu może się niestety przydać.
0: No tak, bo jeżeli tam działa się na komputerach chociażby, no to warto by było, żeby stanowisko, przy którym będziemy,
3: było dostosowane.
0: Tak przystosowane, żeby dokładnie, żeby nie okazało się, że na przykład osoba niewidoma będzie pracować z programem
3: supernową,
0: tylko i wyłącznie powiększającym. Tak.
1: Tak,
0: chociaż
1: tak.
0: No, nowa supernowa to jeszcze chociaż powiedzmy, no tak, że. Bo... Natomiast tak, bardziej chodziłoby mi o jakiś typowo powiększający
3: z
0: program.
3: Lupą Windowsową.
0: Albo na przykład, no tak, no chociażby. Albo o taką sytuację, kiedy no może jesteśmy gorącymi zwolennikami screen lidera A i nie za bardzo radzimy sobie z innym, a tu chodzi przecież nie o podstawy posługiwania się naszym narzędziem czytającym, a o to, żeby na tych różnych warsztatach wykorzystywać te technologie w praktyce, prawda?
3: W praktyce, dokładnie. I tylko szlifować swoje jakieś dodatkowe, bardziej zaawansowane doświadczenia i pasje i powiedzmy gdzieś tam kwalifikacje w pewnym sensie, bo z roku na rok mam wrażenie, im człowiek jest starszy, i im ten wiek zostaje bardziej podniesiony, tym to bardziej idzie troszeczkę w stronę takiej jakby kariery, trochę odnajdywania się w życiu bez barier, w życiu zwanym Unią Europejską, w środowisku, gdzie te granice są dużo mniejsze niż kiedyś, gdzie wszystko jest elektronicznie robione. To troszeczkę w taką stronę idzie.
0: W końcu to taki cyfrowy świat nam się tworzy i także my jako niewidomi czy słabowidzący powinniśmy umieć w nim się sprawnie
3: odnaleźć,
0: poruszać.
3: Dokładnie.
0: Wiadomo, że bariery są różne, tak samo jak i są bariery architektoniczne, to takie bariery różnego rodzaju cyfrowe również są.
3: No niestety.
0: O czym też zresztą niejednokrotnie mówimy, bo to jest kwestia związana z dostępnością. No, ale zawsze jakoś można sobie z tym poradzić. Pawle, no to ja zapytam cię o te promocje, bo tu Patryk już powiedział, że na to ICC było to promowane dosyć szeroko wśród różnych kręgów, które mogły być zainteresowane. To zapytam, gdzie promowaliście i jak duże było zainteresowanie? Ile osób musiało niestety odpaść? Czy w ogóle musiało?
1: Ulotki wysyłaliśmy do szkół dla niewidomych w Polsce, także do okręgów PZN w różnych województwach, we wszystkich w zasadzie. Oczywiście media społecznościowe takie jak Twitter, Facebook, Klango. Niestety nie listy dyskusyjne. Nie wiem, czy jest tam aż tyle młodzieży, żeby promować tego typu wydarzenia na listach dyskusyjnych. Może to jest coś, co powinniśmy zmienić w przyszłym roku. Mieliśmy specjalną stronę w ramach Stowarzyszenia GSU, które zajmuje się finansowaniem i promocją właśnie także ICC w Polsce. Bardzo mi tutaj dzielnie pomagają, za co wielkie dzięki, jeżeli kiedyś posłuchają tej audycji. Właśnie w ten sposób pozyskujemy uczestników. Czy było wielu zainteresowanych? No, przewidywaliśmy wysłanie grupy 6-osobowej z 2 opiekunami, natomiast dzięki właśnie propozycji ze strony szkoły w Laskach udało nam się jeszcze podczepić 3 osoby z 3 opiekunem, więc niespodziewanie nasza grupa powiększyła się do 9 osób z 3 opiekunami. Byliśmy drugą po Wielkiej Brytanii największą grupą na obozie, z czego się bardzo cieszę i myślę, że jak na trzeci obóz, jak na naszą nie tak długą karierę w historii ICC, to jest to dość duże osiągnięcie.
0: No to się zgadza, to tylko pogratulować, a kojarzysz mniej więcej w ogóle, jak dużo osób było na obozie?
1: Było około, chyba zdaje się, 72 uczestników. Nie pamiętam liczby opiekunów z różnych krajów, do tego jeszcze wolontariusze lokalni na miejscu w Czechach. Zdaje się, że około 150 osób było w sumie.
0: No to rzeczywiście sporo. Na ICC językiem obowiązującym, że tak powiem, jest język angielski, prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: No to Kamilu, bo ty tak cicho siedzisz na chwilę obecną, nie miałeś za bardzo jak się przebić z wypowiedzią, zapytam ciebie, jak to jest, słuchaj, z tym angielskim, bo no, uczysz się tego języka gdzieś tam już przez jakiś czas, jakoś sobie z nim tak czy inaczej radzisz i jak to dla ciebie wyglądało, kiedy wchodzisz w towarzystwo iluś osób? No już miałeś oczywiście doświadczenie z tym wcześniej, bo jak wspomniałeś, byłeś już wcześniej na ICC, ale jak to jest? Jak to dla ciebie było z przestawieniem się na mówienie tylko i wyłącznie po angielsku? To łatwo udało się to zrobić, czy jednak nie do końca?
2: Znaczy tak, na początku to jest taki troszkę szok kulturowy, jak się przyjeżdża i to wszyscy, tak dużo osób zaczyna mówić po angielsku, ale też nie tylko, w innych językach. Natomiast myślę, że perfekcyjny angielski nie jest aż tak bardzo wymagany. To jest tak, że wystarczy w miarę się dogadywać, żeby się odnaleźć na tym obozie.
0: I wystarczy po prostu jakoś potrafić się porozumieć. Nie trzeba mówić
2: jak
0: gramatycznie.
2: Jak człowiek rozumie, co się do niego mówi po angielsku i sam potrafi jakoś, no, może nie wydukać, ale w miarę składnie odpowiedzieć na pytania i powiedzieć, co chce i tak dalej, no to powinien sobie poradzić. No tutaj było troszeczkę ułatwienie w postaci tego, że no, byli jednak Czesi, z którymi dało się jakoś po polsko-czesku porozmawiać. Ale no, były osoby, które mieli angielski nawet gorszy od mojego. No to chociaż trudno, prawda, sobie to wyobrazić. Ale jednak dali sobie radę. Myślę, że wszyscy.
0: Ale uczestnictwo w takim wydarzeniu motywuje jakoś? To pytanie do ogółu.
2: Też uczy tego angielskiego.
0: Właśnie. To pytanie już nawet do ogółu. To ja już od Kamila usłyszałem odpowiedź. Pawle, no ty z językami, z tego co wiem, zresztą i Patryk też radzicie sobie całkiem dobrze. Interesujecie się tymi językami
3: tak, no.
0: Gdzieś tam. No właśnie. Ale jeszcze was to jakoś dodatkowo motywuje do poznawania, no nie wiem, jakichś nowych zwrotów, czy po prostu wy już nie zwracacie uwagi za bardzo nawet na ten
3: znaczy,
0: język?
3: Wybiegnę troszeczkę w przyszłość i posłużę się pojęciem warsztatu tak zwanego, bo na ICC są warsztaty, do tego zaraz dojdziemy. Powiem ci tak, Michale, w tym roku był taki precedens, że miałem okazję jeden z takowych warsztatów współprowadzić, dlatego już a jeszcze z racji bliskości, że to było wszystko w Czechach i były osoby, które powiedzmy lepiej lub gorzej znały rosyjski i inne języki słowiańskie, to ja już się w pewnym momencie gubiłem. Nie wiedziałem, w jakim języku mówię. Ważne było, że inni mnie rozumieją i że ja ich rozumiem. To już było do takiego stopnia, gdzieś to się zlewało wszystko w moim przypadku.
0: A w twoim, Pawle?
1: Nie, no jednak jest dużo tego angielskiego. Czy mnie to motywuje osobiście? Zawsze można poznać coś nowego. Wiem, że spotykam tam Brytyjczyków, oni często poprawiają moje błędy, co mi się bardzo podoba i bardzo mi się przydaje. Właśnie uwagi Brytyjczyków najbardziej mi chyba zapadają w pamięć, chyba nawet bardziej niż nauczycieli na przykład, czy gdzieś tam tutaj Polaków uczących angielskiego, czy nawet takich ludzi jak ja, którzy gdzieś tam wyżej są poziomem i coś mi się starają doradzić, chyba bardziej właśnie zapadają mi w pamięć uwagi native'ów, jeśli chodzi o angielski. To jest
3: tym bardziej, że Brytyjczycy raczej tego nie mówią w złej wierze. Oni po prostu znają ten język i po prostu no siłą rzeczy...
1: I są sami zaszokowani, jak mało wiedzą, bo potem się okazuje, że czasami... to jest też stwierdzone gdzieś naukowo, że ludzie uczący się języka danego łapią go lepiej niż właśnie ludzie, dla których to jest język ojczysty, niż native'owie.
3: No tak.
0: Native'owie to są, jeszcze od razu powiedzmy, ludzie, którzy od urodzenia posługują się danym językiem, tak? Z angielska
1: tak,
0: native
1: tak,
0: speakers.
1: Tak, native speaker, tak.
0: Dokładnie. Dobrze, więc za momencik przejdziemy do tego tematu, do którego już nawiązał Patryk, czyli do warsztatów, do tego, co się działo na ICC, czyli do tego głównego elementu naszej dzisiejszej audycji, no bo w końcu po to pojechaliście, żeby czegoś się dowiedzieć, nie tylko pod względem lingwistycznym, ale także i przede wszystkim pod względem technologicznym, żeby może czegoś się nauczyć albo po prostu powymieniać się wiedzą i doświadczeniem. To za moment, teraz odrobina muzyki, a ja przypominam nasze namiary kontaktowe 123 834 835, to jest nasz numer telefonu. Przypominam, że to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, a Skype to tyflopodcast.net, piszemy ten login tyflopodcast.net. Zapraszam, można dzwonić, można pytać, a może ktoś by chciał się wypowiedzieć z tych osób, które były na ICC, a nie są tu gośćmi dziś w Tyfloradiu. Może ktoś właśnie słucha i chciałby jeszcze coś dodać. Zapraszamy również.
4: Tyflo, tyflo, tyflo, tyflo, tyflo, tyflo, tyflo. To jest Tyflo Podcast.
5: 8161112.3LN6Call7RECTRKXOVR English US. Oops, sorry, I didn't realize we were rolling. I was just brushing my teeth and getting ready for a cool night on the town. Hey everybody, WCAG is writing some new web content accessibility guidelines. So get out on the dance floor and dance. I never could dance very good. I've got no rhythm, but hey man, I'm a rockin' robot. Rock, rock, rock, yeah, cool. Want to dance? Want to dance? Want to dance? Want to? Want to? Want to?

0: Guidelines. Taki muzyczny, sympatyczny przerywnik. Kojarzący się wam ponoć z ICC, tak? A dlaczego, Patryku, to ty powiedz, bo to...
1: Tak, bo to ja znalazłem. Wiesz? Tak, bo to ja znalazłem. Na ICC komputery, i to wymagałoby też dość dużego... Wymagałoby też dużego objaśnienia gdzieś tam dalszego, stricte technicznego. Na ICC mamy do dyspozycji, na komputerach do warsztatów mamy do dyspozycji trzy dyski. Partycję sieciową W, która jest tak zwaną partycją workshops, czyli partycją do warsztatów. Tutaj prowadzący warsztat zamieszcza swoje materiały, które mogą się przydać, mogą być pomocnicze, to może być demo jakiegoś programu, to mogą być zadania do zrobienia na warsztacie i tak dalej, w formie dokumentu wordowskiego czy coś tam takiego. Jest dysk P, czyli private space, tam zdaje się jest 10 albo 20 GB. Na coś typu skopiować sobie z jednego komputera, żeby w każdej pracowni mieć do tego dostęp. No i jest folder shared. Folder shared, czyli udostępnione. Cokolwiek chcecie udostępnić światu, żeby wszyscy mogli to pobrać, to w obrębie ICC, w obrębie tej domeny, bo wszystko opiera się na Windowsach i domenie. No to wrzucaj się tutaj i to będzie, prawda, widoczne dla świata i nie tylko. I właśnie jednym z plików w domenie był ten oto.
0: Sympatyczny utwór.
1: Tak.
0: To trzeba przyznać. Bardzo, ja szczerze mówiąc, bardzo lubię piosenki o komputerach, bo takich trochę mało jeszcze jest, ale gdzieś tam kojarzące się z nowymi technologiami, z komputerami, to no, jakoś tak zawsze sympatycznie. To pewnie ze względu na też zawód wykonywany. Dobrze, a teraz przejdźmy do tematu warsztatów. To może, Pawle, teraz od ciebie zaczniemy. Może ty na dobry początek opowiesz co nieco o tym, w czym brałeś udział. Bo jeszcze od razu zapytam, bo o to was nie pytałem poza anteną, to zapytam teraz, czy braliście udział w tych samych warsztatach, czy każdy brał udział w innych, albo tylko na przykład w części wspólnej?
1: One się gdzieś tam pokrywają, bo w ogóle... Najpierw może wytłumaczmy, Pawle, jeśli byś był tak uprzejmy wytłumaczyć ideę warsztatów i to, że przed rozpoczęciem to się wszystko można zadecydować, kto gdzie będzie, poniekąd.
2: Tak, zacznijmy w ogóle od tego, że ja przyjechałem na obóz w roli opiekuna, więc nie brałem udziału w warsztatach, raczej je prowadziłem. To chłopaki tutaj właśnie brali udział. Przed rozpoczęciem się obozu osoby zainteresowane prowadzeniem warsztatów, no wytyczne mówią, że powinny być tyle warsztatów, przynajmniej po jednym warsztacie na osobę przyjeżdżającą z danego kraju jako opiekun. Na jednego opiekuna z danego kraju powinien przeprowadzić jeden warsztat. Ja w tym roku prowadziłem 2,5, ponieważ jeden współprowadziłem z kolegą w Belgii. I właśnie przed rozpoczęciem się obozu wszystkie warsztaty są wprowadzane. Podaje się odpowiednio wcześniej propozycje tych warsztatów, czyli jak długo powinny trwać, czy 3 godziny, czy 6, czy 9, bo czasami możemy podzielić sobie warsztat na 2 czy 3 sesje warsztatowe, po to, żeby na przykład uczestnicy mogli nad czymś pomyśleć, nad czymś się zastanowić, a może na przykład nasz warsztat wymaga więcej czasu, bo pracujemy nad czymś, co po prostu wymaga czasu. Opisujemy ten nasz warsztat, podajemy ilu minimalnie, maksymalnie uczestników jesteśmy w stanie przyjąć, czy to ma być warsztat dla osób niewidomych, czy widzących, czy i dla tych, a jeżeli tak, to czy można ich przyjąć do jednej grupy razem, czy raczej lepiej, żeby byli osobno. Jakiego typu nam potrzebny jest hardware, software, oprogramowanie, sprzęt. Można załadować też jakiś handout tak zwany, czyli w formie dokumentu, jakiegoś pliku, coś, co ci uczestnicy mogliby wziąć ze sobą do domu, żeby pamiętać o tym warsztacie, żeby gdzieś na przykład odtworzyć to, co robiliśmy na warsztacie w domu. No i takie warsztaty są później kompilowane w tak zwanym webtoolu, czyli w tym narzędziu pozwalającym na administrowanie wszystkimi czynnościami związanymi z obozem. I kiedy już ta lista jest kompletna, wszystkie warsztaty są wprowadzone, uczestnik przed przyjazdem na obóz w domu za pomocą strony wybiera sobie, w jakich warsztatach chciałby uczestniczyć, jakimi warsztatami jest zainteresowany. Wygląda to mniej więcej tak, że po prostu z listy warsztatów wybiera się od 7 do 10 warsztatów, którymi uczestnik jest najbardziej zainteresowany, przydzielając im odpowiednie priorytety. Jedynka to najwyższy priorytet, dziesiątka to najniższy priorytet, najmniej ważny warsztat. I na bazie tych wyborów później ludzie za to odpowiedzialni na obozie kompilują program warsztatów, taki rozkład jazdy, plan zajęć na cały obóz.

0: dla uczestników.
1: A czy o tym, kto gdzie trafi, dowiadujecie się jeszcze przed rozpoczęciem ICC, czy już w momencie, kiedy tam traficie?
2: To jest za dynamiczne. Czasami zmiana potrafi być dokonana 15 minut przed wejściem, albo z dnia na dzień.
0: Tak, to wszystko wynika z tego, że albo na przykład nie wszyscy uczestnicy na czas wypełnią swoje formularze. Właśnie są czasem...
2: Albo komuś nie zależy i wypełni na przykład, bo tam mamy 10 priorytetów do dyspozycji, wypełni na przykład tylko 4 priorytety, a na resztę trzeba kombinować i na bazie tych 4 dopasowywać mu, czym prawdopodobnie byłby zainteresowany, bo to tak się trochę robi.
0: Się w Facebooka. Warsztaty, tak. Które możesz polubić.
3: Nie, daje mu się przed
2: warsztaty, które możesz wybrać, tak. Które możesz polubić. Tak.
1: Dokładnie. No, ale to jest zawsze trochę pracy i trochę szkoda, że uczestnicy nie wypełniają należycie tych formularzy, no ale to wiadomo, ludzie są po prostu różni. A ty, Pawle, jakie warsztaty prowadziłeś w takim razie?
0: W ogóle ICC przyjęło w tym roku taką koncepcję. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy nie. Troszeczkę się na niej zawiodłem ja osobiście. Założenie jest takie, że przyjeżdżają do nas uczestnicy z różnych krajów, także z krajów, gdzie wsparcie finansowe dla osób niewidomych nie jest aż tak duże i świadomość na temat technologii nowoczesnych nie jest aż tak duża jak w innych krajach i trzeba im wprowadzać pewne pojęcia od podstaw, ponieważ na przykład były podane przykłady uczestników, którzy w życiu nie widzieli monitora Braille'owskiego. Dlatego też trzeba ich zapoznać, po to przyjechali, że mogą sobie zobaczyć, jest takie urządzenie, no fakt, jest drogie, ale istnieją takie technologie, żebyś ty człowieku wiedział, że coś takiego jest w zasięgu twoich już możliwości, żeby czytać komputer w Braille'u. No i dlatego też postanowiono stworzyć serię takich warsztatów, introductory workshops, introductions, swego rodzaju wprowadzenia w różne tematy, takie bardziej ważne aspekty tych komputerowych technologii. Na przykład zorganizowano wprowadzenie do edycji dźwięku, czyli takie podstawy z podstaw, jakiś Goldwave, jakiś tam może Adobe Audition czy Audacity, pewnie to był Goldwave tak na końcu. Wprowadzenie w fotografii dla tych osób widzących, jakieś tam obróbka oczywiście grafiki, obrazu, wprowadzenie w edycję dokumentów, wprowadzenie w matematykę na komputerze, a moją działką było wprowadzenie w portale społecznościowe i komunikatory, a raczej nikogo to nie dziwi. Była to moja propozycja i zgodzono się z nią. I właśnie moim zadaniem było w tym warsztacie nauczyć ludzi zainteresowanych, jak korzystać z Facebooka, z Twittera, ze Skype'a, czy z komunikatorów tam lokalnych dla danego rynku na podstawie Mirandy, jeżeli Miranda takie wspiera. Przeprowadziłem jedną sesję tego warsztatu i tak naprawdę miałem tam chyba, zdaje się, 3 uczestników, z czego każdy miał już jakieś doświadczenie ze Skype'em, czy Facebookiem, czy nawet Mirandą w niektórych przypadkach, więc dla takich osób warsztat taki rzeczywiście dla laików był kwestią zbędną, więc troszeczkę się pobawiliśmy. Ja to zamieniłem w taką trochę prezentację programów, które zawsze polecam ludziom do różnych rzeczy. Jeżeli używasz Skype'a, to może zobaczysz sobie GW Connect. Jeżeli używasz czata facebookowego przez stronę, może zobaczysz sobie Mirandę. Więc nie zmarnowaliśmy tego czasu, natomiast nie wiem, czy było aż tylu uczestników, którzy potrzebowaliby wprowadzenia w tym temacie. Więc to był pierwszy
1: warsztat.
0: A byli
1: jacyś w ogóle?
0: Nie wiem. Osobiście ja przeprowadziłem tylko jedną sesję tego warsztatu i w tej mojej sesji miałem tylko i wyłącznie osoby, które już miały jakieś doświadczenie przedtem.
1: Rozumiem. A tak z ciekawości, bo wspominałeś o różnych lokalnych komunikatorach na rynku obecnych, zaskoczyło cię coś? Zdziwiło, że na przykład gdzieś jest popularny jakiś komunikator, bo wiem, że no, z racji tego, że no, mocno działasz, jeżeli chodzi o Mirandę, to ten rynek też śledzisz, a coś nowego poznałeś jako nawet jako prowadzący, dowiedziałeś się czegoś od swoich uczniów?
0: Miałem 3 uczestników. Jednym był Polak, drugim była Szwedka, trzecim był Czech. Wszędzie spodziewałem się tego, co właśnie było. U nas gadu-gadu, w Szwecji MSN Messenger, który teraz przeszedł Skype'a oraz Facebook, a w Czechach ICQ. Nie ma specjalnie, i to już nawet wiem z jakichś różnych źródeł, dużej dowolności. To znaczy, te lokalne komunikatory raczej rozbijają się o globalne, czyli jest kilku takich potentatów na rynku, którzy mają swoje już dobrze opracowane produkty i każdy kraj zdecydował się na jakiś z tych globalnych produktów. Natomiast w kilku krajach wymyślono sobie komunikatory, które są lokalne, tak u nas bez gadu-gadu, w Chinach jest Kuku, no i chyba to by było tyle tak naprawdę. Nie wiem, czy my ich nie zainspirowaliśmy przypadkiem. Natomiast każdy kraj sobie wybiera inaczej. Niektórzy wybierają MSN-a, niektórzy Yahoo, niektórzy AIMA, niektórzy ICQ. I to są te główne cztery. Teraz Facebook Chat i Skype globalizują wszystko, czyli cały świat korzysta z Facebook Chata i Skype'a. Natomiast powstaje dużo serwisów społecznościowych. U nas nasza klasa, na Słowacji Pockets, w Rosji tego trochę jest, bo jest Yandex, jest w kontakcie. Odnoklastniki. Hives w Holandii jest, Hives się to pisze, chyba się czyta Hives. W Niemczech jest Werkendweim, WKW tak zwane i Schule VZ, więc wszystkie te społecznościówki na którymś etapie zaczęły oferować czat oparty na Jabberze. Jest mnóstwo serwerów Jabbera, ale o tym oczywiście jest nikoma świadomość w środowiskach takich niekomputerowych, w środowiskach tak zwanych niegeeków, ludzi, którzy się nie interesują tą tematyką. Więc to z reguły się rozbija o Skype'a i Facebook Messengera. MSN teraz zanika, no, z uwagi na to, że już się go raczej nie używa poza oprogramowaniem trzecim. No jest to ICQ w Czechach, aczkolwiek też się od niego już odchodzi. Raczej Facebook Chat i Skype dominują.
1: Tak, szczególnie chyba nawet bardziej myślę, że Facebook jako taki globalny serwis, na którym coraz więcej osób ma konto i który no może dla nas jest troszeczkę bardziej skomplikowany, ale dla osób widzących to jest całkiem prosty.
0: Właśnie jeszcze taka uwaga, zauważyłem też taki wzrost popularności tych komunikatorów smartfonowych, zwłaszcza WhatsApp i Viber. To wiele osób na obozie używało WhatsAppa i Vibera.
1: To też ciekawa sprawa. Skoro już tak o komunikacji mowa, jak wyglądał rynek smartfonowy, że tak powiem, co dominowało? iOS, Android, może Symbian jeszcze nadal?
0: Raczej iOS. Androida zwykle miały osoby widzące. Jedynych niewidomych androidowców widziałem w Czechach. To było dwóch prowadzących, goście mieli telefony z androidami. Nigdzie poza tym nie słyszałem żadnego e-speaka, czy jakiejś Iwony angielskiej, czy akapelki.
2: Włochy jeszcze.
0: A tak, wy też mieliście androidy. We Włoszech ktoś miał androida, ale to niewidomy?
2: Mateo, Nexusa.
0: Mateo, tak. Prowadzący warsztat porównywawczy między iOS-em i Androidem. Ale tak jak widać, to nawet ja o tym zapomniałem, więc takie znikome ilości niewidomych użytkowników Androida było trochę niedowidzących. Rzeczywiście ludzie mieli te jakieś tam Samsungi. Głównie to były same Samsungi, zdaje się. No i właśnie dominował iOS raczej. Dużo ludzi miało iPhony, bardzo popularne były warsztaty o tematyce iPhone'owej czy iOS-owej, bo nawet jak ludzie mieli iPhone'ów, to przynosili iPady, jak nie mieli iPadów, to pożyczali. Cieszyło się to dużym zainteresowaniem. Fakt, że nie oferowany był warsztat o Androidzie. Niemniej jednak... nie było takiego aplikacyjnego, wiesz?
2: Nie było wymiany aplikacji, nie było.
0: I było wprowadzenie takie, więc Android jest jeszcze traktowany tak troszkę eksperymentalnie, czyli ludzie znają już iOS-a, jeszcze mają niektórzy Symbiana, a ten Android jest taką niezbadaną troszeczkę zagadką, w którą bawią się nieliczni, natomiast trzeba go zasygnalizować, bo już staje się poważną opcją do rozważenia przy wyborze następnego telefonu.
1: Czyli w Polsce podobnie iOS... jak globalnie to tak wygląda.
0: Ale były też przypadki symbianowe.
1: No tak, bo te przypadki były i jeszcze podejrzewam, że bardzo, bardzo długo będą. To był, Pawle, o tych komunikatorach, to był jedyny warsztat prowadzony przez Ciebie, czy jeszcze coś?
0: Jak już wspomniałem, miałem 2,5 warsztatu. Drugim warsztatem, który prowadziłem w całości, był warsztat telefonii internetowej. Co roku wybieram sobie któryś z takich interesujących mnie tematów technologii, coś, co mnie pochłania, coś, czym się... podniecam swego rodzaju, coś, co naprawdę mnie nakręca i o czym gadam do moich znajomych, którzy używają tego dość i wybieram jeden z takich tematów, żeby pogadać o tym do ludzi, którzy wybiorą sobie, żeby mnie słuchać. W tym roku uparłem się na telefonię internetową w stylu takim, że po prostu bawimy się kontami na wirtualnych serwerach, czyli żadne porównywanie cenników, żadni komercyjni operatorzy, raczej operatorzy zabawkowi typu Ekiga czy IPTEL. Przywiozłem ze sobą mój telefon IP, mojego Snoma 300. Mieliśmy poinstalowane fonery na komputerze, każdy zakładał sobie konto. Najpierw przez trzy sesje pracowaliśmy na IPTelu, później przesiedliśmy się na Ekiga na czwartą, ostatnią sesję. I tworzyli ludzie konta, dzwonili do siebie. Potem mówiłem o SIP brokerze, czyli o tym, że można, jest prawdopodobieństwo, że da się do domu nawet, bo oczywiście telefonia internetowa jest obecna w domach. że być może do domu da się też zadzwonić za darmo. Odkryliśmy, że prawdopodobnie, aczkolwiek jeszcze trzeba to potwierdzić, da się dzwonić za darmo, czyli przez adresy SIP-owe do abonentów Teli, czyli potentata skandynawskiego, jeśli chodzi o telefonie, z Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia. Trzecim warsztatem, który prowadziłem wespół z moim kolegą z Belgii, to była wymiana aplikacjami na iPhone'a. Bardziej to był warsztat, chociaż tematyka jest komputerowa, to bardziej był to warsztat, że tak powiem, komunikacyjny. Nie potrzebowaliśmy komputerów. Siedzieliśmy, każdy miał w ręku jakieś urządzenie z iOS-em. Siedzieliśmy w kółku, wokół stołu i wymieniał. Każdy z nas podawał jakąś aplikację, którą by polecał, krótko ją opisywał, demonstrował nawet na swoim urządzeniu, a my spisywaliśmy do jednego dokumentu linki iTunesowe do tych aplikacji. Potem te linki miały być udostępniane wszystkim uczestnikom warsztatu oraz zainteresowanym, jako taka baza, mini baza aplikacji zbudowana przez...
1: Oj, chyba mamy jakiś problem
2: z połączeniem.
0: Jestem, miałem telefon, musiałem go zrzucić.
1: Okej.
0: W którym miejscu się urwało?
1: Urwało się w momencie, kiedy wspominałeś o tym, że wprowadzaliście te informacje do wspólnego dokumentu, tylko że Paweł chyba nam znowu uciekł. Tak, to od razu może powiedzmy, że właśnie za pomocą telefonu dziś Paweł jest z nami połączony, tak nietypowo.
0: Tak, nietypowo. Już wracam.
1: Już jesteś. Więc dobrze, to przy okazji zapytam, tak bardzo technicznie, Pawle, a propos tego wprowadzania do wspólnego dokumentu. Mieliście jakieś narzędzie? Coś byś polecał właśnie do takiej pracy, bo prowadziłeś ten warsztat wspólnie z kolegą, czyli was była dwójka. Jak ten dokument udawało wam się jakoś zgrabnie wspólnie tworzyć?
0: Użyliśmy takiego serwisu, który kolega znalazł. Czy mnie słychać?
1: Słychać cię, tylko niestety troszeczkę przerywasz, więc musiałbyś ustawić sobie ten...
0: Używaliśmy serwisu, który nazywał się Shrib, się pisze, S-H-R-I-B. Prawdopodobnie z niemieckiego będzie się to czytało Shrib, chociaż pisownia jest troszeczkę inna. Jest to serwis, gdzie po prostu możemy wejść pod dowolny adres typu shrib.com/dokument. Wtedy otworzy nam się dokument o takiej oto nazwie. I jest tam pole edycyjne, gdzie każdy po prostu może wpisać. Każdy ma prawo odczytu, każdy ma prawo zapisu. Tam każdy uczestnik został poinstruowany, by wejść i wprowadzał tam swoje nazwy aplikacji, swoje typy i linki. A na koniec chcieliśmy to po prostu, nie wiem czy to się udało, bo tym się zajmował właśnie kolega, wykleić to wszystko do dokumentu Wordowskiego i umieścić w folderze warsztatowym.
1: No to jest ciekawe narzędzie. Jak rozumiem, z programami odczytu ekranu jakoś to również współpracuje.
0: Tak, na komputerze jak najbardziej, na iOSie mieliśmy drobne problemy z nawigacją po dokumencie, ale też się da, jak najbardziej jest to narzędzie dostępne i bardzo proste, bo strona jest bardzo mała, tam jest tylko chyba dwa pola kombi z opcjami, jedno pole edycji do zapisu i przycisk Save Notes do zapisu końcowego tego, co już tam zrobiliśmy.
1: No to bardzo fajna opcja, polecamy, myślę, że naszym słuchaczom, jeżeli byliby ciekawi właśnie tego, takiego narzędzia, bo szczerze mówiąc to mi samemu czasem coś takiego mogłoby się przydać. To przejdźmy może teraz, Kamilu, do ciebie i do warsztatów, w których ty uczestniczyłeś jako słuchacz. Bo ty nie byłeś już prowadzącym, byłeś słuchaczem.
4: Nie, nie byłem. Jak najbardziej nie byłem prowadzącym, na szczęście. Tych warsztatów w ogóle było dużo i w tej chwili trudno mi jest powiedzieć, jakie to wylistować je. Ale z takich ciekawszych to był warsztat prezentujący Macintosha na MacBookach. I tak naprawdę dowiedziałem się w ogóle, o co chodzi z tym Maciem i poznałem podstawy chociaż nawigacji po tym systemie. Co mnie najbardziej zaskoczyło pozytywnie, to, że twórcy Maca potrafili zużytkować coś, co jest kompletnie niepotrzebnym urządzeniem dla użytkowników Windowsa, czyli touchpad. Bo na Macu mamy też...
1: Dla użytkowników niewidomych dodajmy.
4: Tak. No, mamy fliki po prostu i niektórzy nie wiedzą, jak coś zrobić na klawiaturze niewidomi, a wiedzą, jak do czegoś przejść tymi właśnie flikami podobnymi.
1: Fliki, czyli tak, gesty, tak? No, gesty. Jeszcze gesty. Dobrze.
4: Z bardzo ciekawych warsztatów, na którym chyba nie był Patryk.
1: A ja jeszcze, Kamilu, tak cię trochę zahaczę o te maki, bo powiedz mi, czy ty byłeś już kiedyś, miałeś jakąś możliwość popracowania sobie na komputerze od Apple'a, czy to było twoje pierwsze zetknięcie się z Maciem?
4: To było właśnie moje pierwsze zetknięcie i to dla mnie było całkowitą nowością.
1: I zapytam cię od razu, bo ja jestem zawsze ciekaw opinii użytkowników, którzy wiele lat pracują na Windowsach, są już przyzwyczajeni do pewnych zachowań, pewnych schematów wykonywania różnych operacji. I wiem, że te opinie zawsze są różne, bo jednym jest łatwiej, innym jest trudniej. Jak w ogóle oceniasz z perspektywy użytkownika Windowsa pracę na Macu? To było dla ciebie wygodne na tyle, na ile tam mogłeś się pobawić, czy jednak niekoniecznie aż tak bardzo ergonomiczne?
4: Dla mnie to w ogóle była całkowicie inna filozofia. Tam były jakieś paski, jakieś interakcje, całkowicie nowe tryby pracy. To jest całkowicie inny system od Windowsa, całkowicie inaczej się z tym pracuje. Nie wszystko, czy to co było, to załapałem, ale myślę, żeby korzystać z takiego Maca, to musiałbym więcej lekcji od kogoś uzyskać. Bo na razie to jest dla mnie...
0: Ktoś, jeżeli mogę się wtrącić, kto robił podcasty o Macach w Holandii, stwierdził, że potrzeba roku, aby użytkownik Windowsa w pełni przesiedzieć na Macintosh.
1: No, to jest ciekawa koncepcja i ciekawa opinia. Jestem bardzo ciekaw, czy użytkownicy Maca, którzy się skonwertowali na niego z Windowsa, się z nią zgadzają. Może ktoś nas słucha i by chciał coś na ten temat tak powiedzieć. Ale krótko oczywiście, bo dziś o ICC rozmawiamy. 123-834-835 oraz tyflopodcast.net to są nasze namiary kontaktowe. Ja przypomnę, bo być może dopiero ktoś niedawno włączył Tyflo Radio i nie wie, o czym mowa. No, rozmawiamy o ICC, czyli o takim obozie, który odbywa się co roku i który dotyczy przede wszystkim nowoczesnych technologii. Są tam prowadzone różnego rodzaju zajęcia warsztatowe na temat tej otaczającej nas zewsząd techniki, technologii oraz tego naszego globalnego świata. Dobrze, Kamilu, to kontynuuj proszę. Jakie jeszcze warsztaty były, w których uczestniczyłeś i które cię zainteresowały, które zapadły ci w pamięć?
4: Bardzo fajnym warsztatem był chyba jeden z ostatnich, chyba nie wiem czy ostatni, ale wiem, że jeden z ostatnich pamiętam. To było orientacja w nieznanym otoczeniu, coś takiego. Nie potrafię teraz przytoczyć pełnej nazwy tego warsztatu, ale chodziło o to, że dostawało się mapy i według tych map trzeba było gdzieś dotrzeć z jakimś wolontariuszem czy z kimś takim. To się nazywał Angel, czyli Anioł, który nic nie podpowiadał, tylko jakoś tam pilnował, żeby nic się nie stało. To tylko potwierdziło moje przypuszczenie, że Telcz i tak naprawdę czescy organizatorzy świetnie przygotowali dostępność budynku, ale też i całego miasta. Przecież oni przygotowali mapę w dość dobrej jakości całego malusieńkiego miasteczka Telcza i to mi się naprawdę podobało, że to czasami wyglądało, jakby cały Telcz był przygotowany na to ICC nasze.
1: A ta mapa to jakaś była wypukła, czy to była mapa w formie elektronicznej?
2: To była mapa, mapa typowo dotykowa.
4: Na tym papierze, jak te atlasy. I tak w ogóle to na każdym piętrze budynku były mapy na takich stolikach, i można było po prostu sobie podejść, jak się nie wiedziało, gdzie można iść, to...
2: Tak, jak ktoś umiał czytać mapy, to się znalazł bez problemu.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa opcja. Patryku, ty coś wspominałeś o jakiejś wiadomości, która się pojawiła, tak? Bo tak, to
2: Mateusz chciał się zapytać, gdzie odbywa się ten obóz?
1: No to Pawle, może pokrótce
0: każdego roku w innym
1: powiedz.
0: Kraju. Każdego roku w
1: tym
0: roku, innym kraju.
1: A w tym roku
0: Czechy,
1: odbywał się w Czechach.
0: Będzie to Łotwa.
1: No, i już mam nadzieję, Mateuszu, że wszystko się wyjaśniło. Kamilu, czy jeszcze jakieś warsztaty, o których chciałbyś opowiedzieć? Coś?
4: Coś mi zapadło w pamięć. No, na pewno jeszcze był warsztat, na którym byłem. Taki dość ciekawy, czyli różnice pomiędzy iPhone'em a Androidem. Gdzie to pan prowadzący pokazał opinię jednoznacznie przychylną iPhone'owi. Aczkolwiek też zaprezentował tablety z Androidem. Znaczy był przychylny iOS-owi, w ścisłości. Jakie jeszcze warsztaty? No, był warsztat muzyczny, street music, na którym każda grupa miała przygotować coś muzycznego. Ale to zależy, znaczy myślę, że u nas to wyszło tak sobie, ale pewnie inne grupy, w których było więcej muzykalnych osób, na pewno miały zabawę na tym warsztacie.
1: Rozumiem. A tak z ciekawości zapytam, co przygotowałeś wraz z twoją grupą? Co to było?
4: Myśmy nie mogli niczego fajnego wymyśleć i wymyśliliśmy, że ktoś gra coś na gitarze i ktoś coś mówi. Takie coś po prostu, żeby coś...
1: Żeby było. Żeby się niespecjalnie wysilić, ale żeby było. Okej,
4: dobrze. Ja ze swojej strony mogłem tylko przynieść drumę, z którą generalnie nie rozstawałem na tym obozie.
1: Rozumiem. Jeszcze jest tu Patryk, który na pewno też ma sporo do powiedzenia na temat warsztatów, ale Patryka pomęczymy za chwileczkę. Teraz odrobina muzycznego wytchnienia.
5: Tyflo, tyflo, tyflo, tyflo, tyflo, tyflo, tyflo. To jest Tyflo Podcast.
1: To jest cały czas audycja w Tyflo Radiu. W Tyflo Radiu dziś rozmawiamy o ICC. Ja chyba nigdy nie zapamiętam tego skrótu. Pawle, poratujesz?
0: International Camp on Communication and Computers.
1: O, dziękuję ci bardzo.
2: No, czyż bo ostatnio zmienili priorytety? Kiedyś było Computers and Communication.
0: Prawdopodobnie jest tak, wiesz co, zależy od interpretacji o tyle, że strona facebookowa nazywa się tak, oficjalny skrót jest chyba inaczej, więc mi się też to myli czasem. Mhm. Ale chodzi o to samo, no, ale... wspólny jest cel i wspólna jest litera C.
2: No tak.
0: Jak cel, jak komputer, jak communication.
1: No i wiadomo, skrót jest bardzo uniwersalny. Napisał do nas Tomek w międzyczasie. Tomek zadał bardzo ciekawe pytanie. Mianowicie Tomek zapytał, gdzie niewidomi mogą uczyć się języków obcych. No Tomku, niewidomi, jak i widzący, zazwyczaj języków obcych uczą się na początku w szkole, no a później mogą swoje zdolności rozwijać, jeżeli są młodzi. To chociażby na takich obozach jak ICC, a jeżeli są nieco starsi, no to myślę, że także coś mogłoby się znaleźć, po prostu trzeba poszukać. Nie ma jakichś specjalnych szkół dla niewidomych, które to szkoły no, uczą tylko chyba i wyłącznie niewidomych języków obcych, aczkolwiek różnego rodzaju organizacje, w tym także i nasza, od czasu do czasu również organizuje kursy języków obcych, szczególnie języka angielskiego. Mówię tu o Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego. Dlatego no, zachęcam po prostu do szukania gdzieś tam w sieci i na pewno znajdziesz coś, co by mogło cię zainteresować, bo to jeszcze jest kwestia tego, o jaki język ci chodzi. Języków obcych wszak dużo jest. A teraz wróćmy do ICC. Kamilu, tobie się jeszcze jeden warsztat przypomniał, tak?
4: mi się przypomniał jeden warsztat, a tak naprawdę dwa, bo chodzi mi o Linux dla początkujących i Linux dla zaawansowanych. W tych warsztatach właśnie brałem udział. I na obu się no troszeczkę nauczyłem, bo kiedyś pamiętam miałem Linuxa, Ubuntu i on tak średnio działał, potem go wywaliłem i dałem sobie z Linuxem spokój. A na tym warsztacie, no szczerze mówiąc, trochę się do Linuxa przekonałem i do tej konsolki, którą tak bardzo, bardzo nie lubiłem, z którą właśnie jeszcze niezbyt się bawiłem, a właśnie na tym warsztacie okazało się, że to nie jest nic takiego strasznego. To jest dość proste. Tego się tam nauczyłem i tego się dowiedziałem.
1: To było na Linuxie dla zaawansowanych, tak? A
4: to
1: dla
4: zaawansowanych.
1: A dla początkujących był system graficzny, tak?
4: A dla początkujących było instalowanie Linuxa z Live CD, którego też nigdy nie... Mi się tym jakoś nie interesowałem zbytnio, a warto jest jednak wiedzieć, jak to się robi. I warto się takich rzeczy czasami dowiedzieć, takich początkowych, a oczywiście może czasami potrzebnych. Jakiś system
1: pamięci. Ale nadal jesteś użytkownikiem Windowsa. To nie było tak, że tak, wracasz z ICC do domu i formatujesz sobie dysk twardy komputera, instalując tylko i wyłącznie Linuxa. Tak aż nie przekonałeś do tego systemu.
2: Gdybym tak zrobił, dzisiejsza audycja nie miałaby miejsca.
1: No to też racja, chociaż może wiesz, może byś coś znalazł do prowadzenia programów radiowych pod Linuxem, kto wie, to też jest zawsze tak, że gdzieś tam powiedzmy, jeżeli mamy jakiś system, z którego korzystamy lata, to opracowujemy sobie różnego rodzaju rozwiązania, no może
2: i ułatwienia, stajemy się leniwi.
1: Się udało. Tak, dokładnie. No dobrze, Patryku, to teraz pytanie do ciebie. Gdzie żeś to bywał? Na jakich warsztatach?
2: Gdzie żem ja bywał, to ciężko opisać i trudno. Może lepiej zapytać, gdzie mnie nie było. Na pewno omijałem wszelakie warsztaty społeczne, chociaż w tym roku było troszeczkę lepiej. Jestem człowiekiem aspołecznym i dziwnym na swój sposób, jak chyba każdy zresztą. I generalnie wstawiam nacisk na tym obozie na warsztaty skierowane stricte w kierunku nowych technologii, w kierunku ewentualnie takiej, kto miał miejsce w tym roku. W ogóle w tym roku wrócę się do pozycji wyjściowej i znowu powtórzę raz kolejny, że bardziej było ukierunkowane to wszystko na ten tak zwany świat europejski, świat bez granic troszeczkę, bo na przykład to jest chyba pierwszy rok, w którym padł pomysł zrobienia warsztatu, jak prawidłowo i fajnie, tak żeby widzący nie mieli z tym problemów, z odczytaniem tego i nie musieli się łapać, co jest gdzie, sformatować dokument wordowski, jak go stworzyć. Żeby on nie powodował u osób widzących oczopląsu, a żeby jednocześnie był wygodny w nawigacji dla osób niewidomych. Bo my tak przyoczymy na Worda, no okej, no mogę wpisać sobie win, word, enter i napisać 5 zdań i to będzie dokument wordowski. A przyjdzie napisać podanie i leżymy i kwiczymy. Między innymi o tym był warsztat, o typach czcionek, o tym dlaczego czasami stosuje się czcionki takie, dlaczego stosuje się inne, o justowaniu tekstu, centrowaniu, formatowaniu, stylach i coś, co jest nudne, natomiast ja odnajduję gdzieś tam powiedzmy zastosowanie w przyszłości dla tego materiału, stąd też wybrałem ten warsztat. Dalej są to faktycznie rzeczy linuxowe. Po wybraniu warsztatu Linux dla początkujących, gdyż za takiego użytkownika Linuxa się uważam, to się troszeczkę złapałem za głowę, że chyba tak źle to jeszcze ze mną nie jest. Na szczęście nadrobiłem to na warsztacie dla zaawansowanych, który z racji powiedzmy średniej znajomości wszystkich nas był na takim poziomie, że faktycznie coś się i dowiedziałem, ale też były rzeczy, które ja spokojnie rozumiałem i nie patrzyłem się jak w ciemny obraz, o czym to oni w ogóle do mnie mówią. Był warsztat jeden bardzo ciekawy, społeczny. To jest taki warsztat z pogranicza, można powiedzieć, hybrydowy, mianowicie Journey Inside Box. Podróż w głąb pudełka, tłumacząc bardzo dosłownie. Pudełka zwanego komputerem osobistym. Czyli jak wygląda pamięć RAM. Jeśli się na przykład coś rozwali i będziesz musiał wymienić RAM, to weź pan sobie, zapamiętaj, że pamięć RAM to wygląda tak, a głośniki od laptopa, takie rozwalone, to wyglądają tak, bo przyłącza się je na takie złącze i używa się do tego takiego kabla, a nie innego, i tak to jest fabrycznie lutowane. Bardzo ciekawy też warsztat, ciekawe doświadczenie swoją drogą.
4: Jeśli mogę wtrącić, to akurat jeśli o mnie chodzi, to ten warsztat jakoś na mnie nie wywarł ogromnego wrażenia, może po prostu dlatego, że w zeszłym roku był taki sam, podobny i również na nim byłem, a no części komputera jednak potrafię jeszcze rozpoznać.
2: Pytanie, czy zamontować do kupy?
4: No nie, zamontować to jednak, chociaż gdybym pewnie musiał, to bym sobie nie poradził.
0: I ja bym chciał taką jeszcze rzecz zaznaczyć, skoro jesteśmy w temacie warsztatów, bo potem znowu uciekniemy gdzie indziej. Dużo mówimy tu o warsztatach komputerowych i właśnie to sprawia, że mamy trochę mniej zainteresowanych ICC. Kiedy ja reklamuję ICC moim znajomym, kiedy o tym opowiadam, to oni najczęściej mówią: ja nie lubię komputerów, mnie to nie interesuje, mam tego za dużo w szkole, w domu, jestem tym otoczona. Nie interesuje mnie to, nie chcę jechać. ICC to są też warsztaty społeczne, tak zwane, kulturoznawcze i usamodzielniające. Między innymi w tym roku był warsztat o gotowaniu. Dwa lata temu uczestniczyłem w warsztacie o samodzielnym podpisie. Warsztat dotyczący studiów za granicą, czyli możliwości dla osób, no nie tylko, ale także niewidomych, na studiowanie za granicą, wszelkiego rodzaju programy typu Erasmus, typu programy studiowania w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Samodzielne podróżowanie i turystyka, wymiana międzykulturowa, czyli po prostu dyskusja o tym, że w moim kraju jest tak, ale w twoim jest inaczej, i porównywanie i wymiana takimi doświadczeniami, warsztat taneczny, warsztat muzyczny, tak jak Kamusz mówił, warsztat aktorski, warsztat nawet w tym roku był tak, pisanie tekstów piosenek.
1: Dobrze, bo przez moment przycięło cię, Pawle. Warsztat polegający na tworzeniu tekstów piosenek, tak? O to chodziło?
0: Tak. Tak.
1: Dobrze, okej. Okay. No to już wiadomo i to już mamy
0: więc
1: jasność.
0: Jeżeli ktoś po prostu podejmuje decyzję na temat uczestnictwa ICC, jeżeli przerażają go komputery, nie musicie brać udziału w warsztatach komputerowych. Tam jest mnóstwo warsztatów takich ogólnotematycznych, które mogą się wam przydać. Jeżeli interesuje was taniec, wybierzecie taniec. Jeżeli lubicie muzykę, to wybierzecie pisanie piosenek i street music, na którym był Kamosz. Dla aktorów też się coś znajdzie, dla sportowców był golbol w tym roku. Więc dla każdego coś miłego jest. Nie tylko komputerowe warsztaty, dlatego zachęcamy.
1: A dlatego o tych komputerach mówimy tak dużo, bo akurat goście moi są tacy bardziej zainteresowani
0: nie,
1: komputerami.
0: Nie, to nie był bynajmniej żaden zarzut, po prostu to jest to,
1: co się
0: spotkałem.
1: Tak, ale to właśnie warto to też wyjaśnić. Warto to też wyjaśnić, dlaczego akurat tak o tym opowiadamy i dlaczego może być takie wrażenie, bo po prostu no, akurat zebrało się tu was kilku, którzy komputer używacie na co dzień i to nie jest dla was jakaś katorga, że musicie ten komputer włączyć i musicie z niego skorzystać, żeby coś zrobić. Po prostu to lubicie.
0: Ja brałem udział w warsztacie golbolowym właśnie w tym roku, bo tak pytanie pada o wszystkich, czy brali udział w warsztatach. Też brałem udział, bo jako opiekun czy prowadzący warsztat, jeżeli w danym dniu nie mam warsztatu, mam czas wolny i mogę dołączyć do jakiego mi się podoba warsztatu, chyba że z jakichś przyczyn byłbym o jedną osobę za dużo. Dołączyłem się do golbola. Akurat warto nadmienić, że to był taki dzień, że miałem nieprzespaną noc, bo na ICC się na ogół nie śpi. Jeżeli ktoś bardzo, bardzo, bardzo chce się komunikować i integrować z grupami różnych krajów, to właśnie w nocy jest chyba najwięcej czasu wolnego i nikt nie zabrania siedzieć późno w nocy.
2: Ale to jest sama radość. To właśnie w tym jest, cel, w tym jest gdzieś tam potęga.
0: Natomiast byłem po 4 godzinach snu. Cieszyłem się, że nie musiałem prowadzić warsztatu od razu rano. Wstaliśmy jeszcze do kościoła, ci, którzy byli chętni, ja byłem. No i przez to, nie wiem, o godzinie gdzieś 6:30, 7:00 byłem na nogach, a zazwyczaj byłem na 8:00, o 8:00. No i tak sobie pomyślałem, że może się wyśpię po tym śniadanku. A tu mnie kolega pyta, czy nie poszedłbym z nimi na golbola, bo jest warsztat i byśmy sobie pograli jak za dawnych czasów na innym projekcie. Kolega również uczestnik. Stwierdziłem, że czemu nie. Goalball jest taki fajny, prawdopodobnie będziemy turlać piłką od człowieka do człowieka, tak jak się grało w Polsce, prawda? W Polsce, w sensie w szkole, na obozach.
2: A tu nic takiego zapewne.
0: A tu nagle wprowadzane są zasady, wprowadzane są trzyosobowe drużyny. Niestety nie udało mi się ochronić męskości przed piłką.
1: Oj, współczujemy. Współczujemy, Pawle, w takim
0: Natomiast
1: razie.
0: Byłem naprawdę zmęczony po tym warsztacie i nie tylko dlatego, że warsztat sam był jakiś nudny, czy natomiast po prostu był tak aktywny, interaktywny i dynamiczny, że nie przemierzyłem dobrze sił na zamiary, ale podobało mi się i dobrze, że takie rzeczy są organizowane. Prowadziła go dziewczyna, która gra w reprezentacji kobiet w golbola w Wielkiej Brytanii.
1: A jak w ogóle, może jeszcze kilka słów, bo ja na przykład, szczerze mówiąc, nazwę goalball no gdzieś tam słyszałem, ale szczerze powiedziawszy, gdybyś mnie zapytał, jakie są zasady tej gry, to bym nie wiedział. Możesz, Pawle, kilka słów na temat powiedzieć, jak w ogóle,
0: tak,
1: na czym ta gra polega?
0: Goalball, czyli piłka toczona dla niewidomych, to jest gra wymyślona przez dwóch Niemców w latach 40. jako forma rehabilitacji dla żołnierzy powojennych, którzy stracili wzrok. I gra jest tak zwana, piłka toczona, taka jakby namiastka futbolu zwykłego, czy jakiegoś takiego bardziej aktywnego sportu, bardziej popularnego wśród widzących w tamtym czasie i takiego ponadczasowego, bo teraz piłka nożna również bije rekordy popularności. Tworzą się dwie drużyny grające przeciwko sobie, trzyosobowe. Czyli ktoś jest na bramce, ktoś w ataku i tak dalej. I po prostu polega to na tym, żeby trafić piłką w bramkę przez toczenie jej po ziemi, bo wtedy ona wydaje dźwięk i wtedy osoba niewidoma jest w stanie wysłyszeć i ma taką samą szansę jak osoba widząca podczas gry w piłkę nożną, kiedy ją widzi w powietrzu. Bronimy piłki raczej z pozycji leżącej. Lekko rozchylone nogi, ręce wystawione do przodu, jedna ręka dla bezpieczeństwa chroni w przypadku mężczyzn klejnoty, drugą ręką odbijamy. Mogę coś pokręcić, więc jeżeli są wśród nas słuchacze, którzy grają profesjonalnie, zawodowo, wyczynowo, to mnie poprawcie, bo ja na tym warsztacie naprawdę kiepsko kontaktowałem. Trochę to po angielsku, terminologia sportowa i tak dalej. No i właśnie na tym to polega, żeby bronić tej nadlatującej piłki, żeby nie przeleciała przeze mnie, ponad mną, żebym ją obronił i nie dotarła ona do bramki. Jest zasada na przykład, jest dużo różnych takich zasad, na przykład zasada trzech rzutów, czyli nie mogę zrobić hat-tricka, mogę zrobić, hat-trick to jest trzy? Tak, chyba tak. Mogę puścić ja dwa gole, mogę ja dwa razy wyrzucić jakby piłkę, natomiast za trzecim razem muszę ją podać któremuś z moich kolegów z drużyny czy koleżanek, ponieważ w przeciwnym razie dostaję indywidualną karę. Są kary indywidualne, kary drużynowe. Jeżeli jest kara indywidualna, schodzi ukarany zawodnik i wchodzi ktoś na jego zastępstwo. Jeżeli drużynowa, to zostaje tylko jeden, żeby bronić i o ile dobrze pamiętam, gra jeden na trzech wtedy.
1: No to już rzeczywiście drużyna musi nieźle przeskrobać, bo wtedy szanse są raczej małe dla takiej drużyny.
0: Tak.
1: No dobrze, to Pawle, fajnie, że wytłumaczyłeś, o co chodzi w goalballu. A powiedz mi, czy się orientujesz, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, ja jestem takim sportowym ignorantem. Zarówno jeżeli chodzi o sport tradycyjny, jak i o sport osób niewidomych. Jak to wygląda u nas w Polsce? Są jakieś takie profesjonalne zawody w piłce toczonej w Polsce, bo wspomniałeś, że w Wielkiej Brytanii to tak, a w Polsce jak to wygląda?
0: Też jestem ignorantem, jeżeli o to chodzi, ale o dziwo, w tym roku Polska była gospodarzem jakichś mistrzostw chyba świata nawet.
1: O, no proszę, czego to się człowiek dowiaduje. Patryku, ponoć mamy wiadomość
2: tak.
1: Kolejną, tak?
2: Mateusz pyta się.
1: No to słuchamy.
2: Mam pytanie. Jak wygląda z wyjazdem na ten obóz? Chodzi mi o finansowanie tego obozu. Czy my musimy sobie sfinansować z własnych pieniędzy wyjazd, czy niekoniecznie?
0: Raczej
1: odpowiedź już padła, ale pokrótce GSU, Pawle, przypomnę.
0: Stara się o dofinansowanie i jak do tej pory dwa razy z GSU startowaliśmy, dostaliśmy to dofinansowanie. Pokrywa ono koszty uczestnictwa oraz koszty dojazdu z miejsca zbiórki na miejsce odbycia się obozu. Miejsce zbiórki to jest z reguły Śląsk, ponieważ ja tutaj mieszkam i zbieramy się tu wszyscy i wyjeżdżamy razem. Natomiast właśnie koszty dojazdu z miejsca zamieszkania uczestnika na miejsce zbiórki raczej pokrywane są przez uczestnika. My tylko pokrywamy koszty dotarcia na miejsce obozu oraz opłatę uczestnictwa.
1: Więc mam nadzieję, Mateuszu, że odpowiedź Cię usatysfakcjonowała. Ja przypominam, że można jeszcze do nas dzwonić i można pytać. Pisać też można oczywiście na Skype'ie. A Skype do nas to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Jest jeszcze do Waszej dyspozycji nasz numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. To telefon stacjonarny oczywiście. 123 834 835. Więc teraz, skoro już powiedzieliśmy o warsztatach, no chyba, że jeszcze ktoś z Was chciałby o jakimś warsztacie powiedzieć, bo być może na przykład przypomniało się komuś jeszcze coś interesującego, czy coś ciekawego chcielibyście dodać?
2: Mamy wiadomość kolejną.
1: Chyba nie. O, no to dobrze, to skoro mamy wiadomość kolejną, to słuchamy.
2: Do kogo trzeba pisać o to dofinansowanie, a do kogo później mamy się udać na zbiórkę?
0: No. Nie, dofinansowaniem zajmujemy się my. To znaczy, jeżeli uczestnik się zgłasza, to my zawsze staramy się dofinansować dla wszystkich uczestników. Więc jedne miejsce, w którym uczestnik ma do czynienia z dofinansowaniem, to jest umowa o dofinansowanie, która jest wysyłana pocztą w momencie, kiedy uczestnik już na poważnie się zdeklarował, że chce z nami jechać. Miejsce zbiórki jest zazwyczaj podawane, Gliwice i Katowice, w zależności od potrzeb, komu jak wygodniej, to jest już potem ustalane na konkretny rok, po prostu na bieżąco już.
1: No Mateuszu, bo jak się domyślam, to Mateusz jest autorem tego kolejnego pytania, tak, Patryku?
2: Tak, tak.
1: Bo Mateuszu, ICC w tym roku już było, będzie dopiero za rok, także to jeszcze się
0: tak.
1: Informacje różnego rodzaju będą z pewnością przewijać. Może od razu zapytam, bo wspomniałeś, Pawle, że promowaliście ICC właśnie w sieciach społecznościowych, takich jak chociażby Twitter, Facebook. Czy na przykład jest jakiś polski profil ICC na Facebooku? Można znaleźć albo na Twitterze?
0: Tak, właśnie dzięki inicjatywie uczestniczej powstała polski fanpage ICC 2013. Niestety z uwagi na awarię komputera jeszcze nie zająłem się ja jakimkolwiek wrzucaniem tam zawartości, personalizacją i tak dalej. Wiem, że jest Facebook Pages Manager czy coś takiego na iPhone'a, ale nie wiem, czy miałbym cierpliwość po prostu dziubać na iPhone'ie stronę całą. W związku z czym linka też chwilowo nie mam. Jeżeli dacie mi trochę czasu, dopóki powstanie mój komputer, to podzielę się oczywiście linkiem na przykład w komentarzu
2: na przykład, no właśnie.
1: Dobrze, to w takim razie czekamy z niecierpliwością, bo myślę, że warto by było także, żeby gdzieś ten ślad
0: chyba został, że słucha nas ktoś z administracji strony, czyli ktoś z uczestników tworzących, oprócz mnie, to może na nas teraz nadesłać wiadomość.
1: No zatem, jeżeli tak jest, to bardzo prosimy. A teraz, skoro już mamy tę rzecz formalną za sobą, czyli opowiedzieliście o warsztatach, o waszych odczuciach wynikających z tych warsztatów, na których byliście, to teraz może o tym, co poza warsztatami. Kiedy rok temu spotykaliśmy się, to wspominaliście o tym, że były różnego rodzaju wycieczki na ICC. Można było sobie jeszcze później po południu czy wieczorem coś tam pozwiedzać. A jak było w tym roku?
0: No, oferta tych właśnie tak zwanych leisure time activities, ja już się czasem posługuję angielską terminologią obozową, czyli zajęcia w czasie wolnym, była dość szeroka, było to dobrze zorganizowane, ponieważ właśnie uniwersytet, który nas podejmował, też dużo uwagi poświęca osobom z dysfunkcją wzroku. Przy uniwersytecie działa centrum, tak coś jak nasz BON, nazywało się nawet chyba specjalna jednostka dotycząca osób z dysfunkcją wzroku, Tejrezjasz.
2: Tak, Tejrezjasz, od niewidomego wróżbity z Króla Edypa, zdaje się, albo z Antygony już.
0: Tak, i Antygony, czyli ogólnie Sofokles.
2: Tak.
0: Tak. I więc właśnie oni się tym zajmowali, dlatego mieliśmy dość bogatą ofertę. Dużo było w tym roku, w przeciwieństwie właśnie do poprzednich lat, zajęć na miejscu. Można było się przyłączyć do music session, czyli po prostu grania takiego ogólnego jamu, kto co miał to przyniósł, tam było trochę też instrumentów na miejscu i sobie pomuzykować, to było chyba zawsze oferowane. Teraz pojawiło się coś nowego, czyli Game Zone, różnego rodzaju gry, tam był bardzo popularny Showdown, czyli ping pong dla niewidomych, tenis stołowy. Były także takie na przykład zabawy jak strzelanie z strzelanie do tarczy.
2: Laserowe strzelanie do tarczy było ładne, to bardzo mi się spodobało.
0: Tak. Nie wiem, czy jeszcze jakieś inne gry były tego typu. Dwukrotnie zorganizowano karaoke. I karaoke było tyle interaktywne, że puszczano instrumentale z YouTube'a, dzięki czemu nie było jakiejś ograniczonej bazy utworów i kto chciał...
6: Słyszałem to karaoke, pałem się za głowę.
0: Ja też. Tam pewna osoba bardzo ładnie sobie radziła z Within Temptation nawet.
2: Było coś, było.
4: Ja byłem akurat przy tym momencie, jak ktoś próbował śpiewać, tak się wyraża.
2: Nie bądźmy tacy ostrzy.
1: Kamilu, no nie każdy ma zdolności muzyczne, no a to jest przecież tylko zabawa, więc no każdy miał szansę.
2: Jak,
1: tak?
2: Jak sam lubię krytykować wykonanie i muzykę, tak tutaj posłużę się sentencją pana Macieja Sztura, czy kto tam mu tekst pisał, śpiewać każdy może. I wyjątkowo kończył nie będę.
4: No, nie, tylko sobie tak żartuję, bo okay. Na ten moment tylko udało mi się trafić do tego karaoke.
1: Mhm. Dobrze. Pawle, coś jeszcze utkwiło ci w pamięci?
0: Było oczywiście dużo wyjść, czyli dużo takich jakichś zajęć na zewnątrz. Było tradycyjne zwiedzanie, tam właśnie uświadamialiśmy przewodnikowi, że oprócz stylu romańskiego i gotyckiego jest też styl Gangnam. Tak, styl gangnamski. Z takich ciekawszych rzeczy było Muzeum Techniki. Muszę powiedzieć, że naprawdę posiedziałem sobie w czechosłowackich samochodach z 30 lat. Piękna sprawa. Skody pierwsze, różne inne motorki, niemotorki. Trochę mi żal tych ludzi, co mają trochę za dużą wagę, którzy musieli tam wsiąść. Ale na ogół bardzo przyjemne pojazdy. I dużo innych sprzętów, maszyn do pisania. Kamoszu, może ty się pochwalisz swoim osiągnięciem w muzeum?
4: Nie, no czym tu się chwalić, no.
0: Zagrałeś sobie na fortepianie z lat 30,
4: to skorzystałem 40. z okazji.
2: Fortepian z roku, zdaje się, 36. Nastrojony względem siebie dźwięki okej, względem ogólnie przyjętej referencji chyba niekoniecznie. Natomiast Kamil z fortepianu, prawda, skorzystał Na dobre to reszcie o zwiedzających wyszło, tak. Tak, pamiątka w postaci nagrania została dokonana, więc...
1: O!
0: Stare też radia, telewizory.
4: A telewizorów?
1: W tym momencie... Tak, w tym momencie właśnie doszło do bardzo ciekawej rzeczy, ponieważ prowadzący miał awarię łącza. To się rzadko zdarza, ale no tak to są pozytywne aspekty, proszę Państwa, kiedy się audycję prowadzi z realizatorem. A no cóż, no ale tak akurat wyszło, a nie wiedziałem, co się działo. Dobrze, więc tak, zwiedzanie było jeszcze... Tak, było muzeum.
2: Było muzeum. Mówiliśmy w międzyczasie o fortepianie, na którym Kamil miał okazję zagrać z roku 36, zdaje się. Albo jakoś tak, tak.
1: No, to też bardzo...
2: Była herbaciarnia, tak.
0: Herbaciarnia.
2: Wizyta w herbaciarni
0: Każdy
2: była...
0: Każdy z nas dostał przy starcie dwojaka na zakup jednej herbatki. Oraz była degustacja, w której uczestnicy mogli brać udział, czyli... Przyszedł tam pan, który opisał właśnie całą procedurę parzenia tej herbaty i jak on to robi, była degustacja, był opis, było wszystko pokazane.
2: Co trzeba powiedzieć względem...
1: Myślę, że co nieco będziesz w stanie powiedzieć na ten temat, bo z tego co wiem, to ty jesteś smakoszem, jeżeli chodzi o herbatę.
2: Tak, natomiast nie skorzystałem z pokazu, z tej prezentacji tak zwanej oficjalnej, która obejmowała, zdaje się, 6 albo 8 rodzajów herbaty. wybrałem tę drogę alternatywną, czyli drogę wykorzystania vouchera i kupienia sobie po prostu jednej herbaty, na którą byłem już zdecydowany, i wypicia jej po prostu w takich warunkach i takiej jakości, w jakiej to po prostu było godne, w jakiej to się należało, jakiej to należało robić.
1: Bo jak rozumiem, ta degustacja, no to jak to zwykle degustacja, czyli niewielka ilość.
2: Czyli wszystko i nic, niewielka ilość i każdej po trochę, uwzględniając takie herbaty, za którymi niekoniecznie przepadam, z tego co wiem w ofercie, także...
1: Tak, słuchamy cię, Kamilu, bo jeszcze coś zaczynałeś mówić.
4: Nie, ja tylko powiedziałem, taki swój komentarz dałem, że tej herbaty to... Jak się kupiło jedną herbatę, to się miało tych herbat tak naprawdę ileś tych takich malutkich filiżaneczek i... Ja już potem miałem dosyć. Ale Patrykowi się pewnie.
0: Co ty chcesz? To był półlitrowy dzbanek.
4: No właśnie.
1: Okej. Okay. Czy coś jeszcze ciekawego było w takich.
2: Tak, samego zwiedzania.
1: Poza warsztatowych.
2: Takich poza warsztatowych były jeszcze.
0: Były tandemy. Tandemy
2: tak,
0: były najbardziej okupowane.
2: Tandemy były oblegane i w ogóle.
0: Czyli przejażdżka rowerami typu tandem z przewodnikiem, z pilotem widzącym.
4: Aczkolwiek nikt z naszej grupy chyba tu obecnych nie był na.
2: Tu obecnych nikt.
0: Nie, ale. Nie, ale mieliśmy.
2: Aczkolwiek, Kamilu, tu ciekawostka dla ciebie, muszę się sam wgłębić w szczegóły tego przedsięwzięcia. Miasto Wrocław organizuje rzecz bardzo podobną. Należy tam wypełnić prosty jakiś taki formularzyk, podać miejsce swoje zamieszkania lub orientacyjny punkt, wymienić się numerami telefonu i na czas wakacji jest szansa, że znajduje się wolontariusz, który podejmuje się przewiezienia cię lub wybrania zrealizowania twojej upatrzonej przez ciebie trasy na rowerze typu tandem jako twój pilot. I to jest inicjatywa miasta Wrocław.
4: Bardzo ciekawe.
2: Z której chyba skorzystam, tak nawiasem mówiąc i w ramach dygresji.
4: Przyjrzeć tej inicjatywie.
1: No tak, bo tandemy to jest fajna rzecz, szczególnie teraz, kiedy powietrza...
2: Kiedy naprawdę można i...
1: sobie troszeczkę zażyć.
2: Dokładnie.
1: Dobrze. Czy coś jeszcze z takich
2: samych
1: zajęć
2: chyba, zajęć pozawarsztatowych, to nie. Natomiast dokładnie warto by zahaczyć o dzień wycieczki. Był to w tym roku, obóz trwał od poniedziałku do
0: środy,
2: tygodnia. Piątek zatem był dniem takim, powiedzmy, środkowym.
0: Wycieczki.
2: I był to dzień wycieczki. Wycieczka, co ciekawe, miała niewiele wspólnego z wożeniem naszych ciał autobusem. Był tylko jeden punkt, który wymagał przejażdżki autobusowej. Wszystko też było na miejscu, z racji tego, że Telcz jest bardzo małym miastem. Ja się śmieję, że trochę pogardliwie, że Telcz to jest takie, powiedzmy, większe ustronie morskie, do którego wmontować w środek rynek, na którym jest co zwiedzać. Samo Telcz w zasadzie po godzinie 17-18 nie żyje. Żyją bary, puby w rynku i to też w dużej części wspomagane przez uczestników ICC, którzy chcą zażyć czegoś mniej lub bardziej wyskokowego. To tak troszeczkę wyglądała
1: to
2: kwestia.
1: Gdzie ta wycieczka była?
2: Wycieczka obejmowała pobliskie jeziorko, już chyba za granicą administracyjną Telcz. Natomiast jakby mieszczące się w tych wszystkich jakby zarysach, prawda, opisach i tak dalej na temat miasta. Wycieczka była bardzo ciekawie zorganizowana, dlatego że nie było to nudne zwiedzanie, tylko było kilka stanowisk. Zostaliśmy, cały obóz, wielu uczestników zostało podzieleni, zostaliśmy na 6 grup. Każda miała coś w rodzaju swojego emblematu. Takiego. I to było związane z historią na temat zamku w Telczu, zamku renesansowego, zamku z XVII wieku. Naszym zadaniem było ten zamek wybudować. To jest oczywiście przenośnia, bo tyczy się to historii. Jedną z aktywności było kowalstwo, czyli tak naprawdę siedzieliśmy sobie i mogliśmy sobie podpatrzeć pracę kowala. Ten, kto chciał, mógł wykuć coś swojego pod okiem. Oczywiście więcej wiadomo robił kowal, bo jest osobą widzącą i doświadczoną w tym. Natomiast no, można było poczuć ciężar tego młota Kowalskiego, tę temperaturę, jak to jest. W drugiej aktywności był na przykład faktycznie budowa zamku, czyli mieliśmy bloki kartonowe, zwykłe takie jakby kartony, które trzeba było tak ustawić według dotykowego modelu rozpisanego na mapie takiej właśnie puchnącej, żeby stworzyły ten jakby zamek. Na tyle, na ile to jest możliwe.
0: Model? To było zbudowane.
2: Czy to było zbudowane
0: z mniejszych, schowanych?
2: Z takich tych. Trzecia aktywność to...
0: Tak, to były takie klocki kwadratowe.
2: Takie kwadratowe, takie. Mhm, tak. Aha. Mapy to mi się jeszcze z czym innym. Bo w ogóle w ramach dygresji jeszcze kolejnej, w tym roku wszystko było omapowane.

0: było wymacać, aha, dobra, ty jesteś tym i tym, no to dobrze, to ja już wiem, z kim mam do czynienia, prawda?
1: Nie było opcji, żeby się ukryć.
0: Nie, można było nie wziąć bransoletki.
2: Moim zdaniem to było bardzo fajne.
0: Także
2: niektórzy nie wiedzieli, jak się pisze jakieś nazwisko, to po prostu jak ty się nazywasz na Facebooku, brało się kogoś za łapę i można było sobie czytać.
0: Cokolwiek innowacyjna technika, ale fakt skuteczna, tak.
1: Takie tak, rzeczy, jeżeli ktoś ma pamięć do nazwisk, to tym bardziej.
0: Takie rzeczy były wytłaczane pismem punktowym, ale też właśnie mapy. Wszędzie, gdzie się człowiek nie obejrzał, na piętrze mapa adekwatna do tego punktu, gdzie się właśnie znajduje. Idziemy zwiedzać model taki wydrukowany danej kamieniczki, przed którą stoimy, bo jest z jakiegoś tam powodu dla telczy charakterystyczna, też zrobiony dotykowo. Na papierze puchnącym, tak, takim ja nie znam tych fachowych określeń w tym momencie, na typ papieru i tak dalej. Generalnie ta nowoczesna technika już tłoczenia tego wszystkiego dotykowa. Także po prostu piękna sprawa, duży plus za organizację pod tym kątem. W ogóle za organizację, ale między innymi pod tym kątem dla uniwersytetu.
1: A czy jeszcze coś przy okazji tego dnia zwiedzania były, tak, jakieś, były jakieś rzeczy? Bo
0: tak, była jeszcze aktywność,
1: zamku.
0: Była jeszcze aktywność parku linowego. Tu uśmiech kieruję w stronę Pawła. Tak. Który...
3: Ktoś to nagrywał, jak ja się tam wydzierałem?
0: Tak, to jest nawet na YouTubie chyba. Ale to nie przez nas wrzucone, to Francuzi jak wrzucili.
3: Jak to na YouTubie?
0: Tak, Szwajcarzy chyba wrzucili to na YouTube.
1: Pawle, jesteś sławny.
3: Oj. To muszę poszukać. Dobra.
0: Powiem tak. Była rzecz zwana Big Swing, czyli na polski frywolnie tłumacząc wielki huść. Chodziło o to, że zostaje się wciągniętym na wysokość dużą, zapiętym w uprzęże te wszystkie profesjonalne i tak dalej, takie, żeby nie spaść. Jest się z takiej wysokości puszczanym na linię jednej, zdaje się. No, efekt jest taki, że człowiek huśta się w promieniu dużym, nie wiem dokładnie jakim, ale jest to promień duży.
3: Między drzewami.
0: Między drzewami.
3: No, około drzew.
0: Paweł, lecąc, zwokalizował to odpowiednio, pytając się na nasze mniej więcej, o co tu do cholery chodzi. Tylko tak troszkę bardziej dosadnie.
2: Widać mu się podobało.
0: Widać mu się podobało, tak.
1: Wyraził swój entuzjazm.
0: Wyraził swój entuzjazm niebagatelny. Wzbudziło to dość ożywione dyskusje w grupie Szwajcarów, którzy z nami...
3: W języku francuskim.
0: Tak. Z której niewiele rozumieliśmy.
1: Ale to tylko, że się tak od razu zapytam, to tylko Paweł był tak nastawiony do tego, reszta nie wydawała z siebie żadnych okrzyków radości.
0: Każdy wydał, natomiast był to bardziej pisk. W przypadku Pawła był to pisk, który spokojnie można było lokalizować, to jest on się przemieszczał w 3D, plus na podobnym pisku wykrzyczane zdanie, prawda, odpowiednie. W języku angielskim.
3: Oj, było, to jest.
1: I w tym momencie przydałby się nasz drugi realizator, żeby tam był, Tomek Bilecki ze swoim zestawem binauralnych mikrofonów, żeby to zarejestrować.
3: Powiem wam, to są rzeczywiście emocje, kiedy jest się wciągany na tę wysokość, tak już mówiłem, to jest chyba 10 metrów, ktoś powiedział, aczkolwiek instruktor powiedział, że to jest 5, ale jest dość wysoko.
0: W parkach linowych takich zawodowych to jest od 15 do 20 metrów, powiedzmy, tak zwykle.
3: W każdym bądź razie, no jest już samo to wrażenie, kiedy nagle odrywam się od ziemi wbrew własnej woli i lecę w górę, nie polecam, jak ktoś ma lęk wysokości. Potem jestem zawieszony w przestrzeni i mnie pada komenda: pociągnij z całej siły za linkę. Pociągam za linkę i w tym momencie, jak na rollercoaster, pędzę w dół, wrzask, jakieś takie okrzyki kompletnie... mówi się wtedy wszystko tak naprawdę, co tylko do głowy przyjdzie, wiadomo, to są takie emocje. No i się leci, już potem człowiek się w stanie uspokoić, udało mi się wyciszyć na końcu. Lecę i tylko słyszę za sobą jakieś dyskusje w języku francuskim, bezcenne.
0: Piękna sprawa, dokładnie, też, no też skorzystałem.
1: To rzeczywiście było

0: przeżycie.
1: Też skorzystałem z tej atrakcji, no wrażenia są, to trzeba przeżyć po prostu, bo to się ciężko opisuje.
2: Drugą taką rzeczywiście w tym parku linowym atrakcją, bo tam były trzy takie wielkie, bo oczywiście były takie drobne linki do wspięcia się, do przejścia, tak krótkie trasy przygotowawcze. Natomiast potem były takie trzy i ja wziąłem tą trzecią, to było przejście po linie między drzewami nad rzeczką.
1: To jest piękne.
2: Czyli gdybym spadł z liny, wleciałbym do wody. To jest piękne o tyle, że przez całą linę idę od drzewa do drzewa, trzymany przez dwóch instruktorów z dwóch stron. Idę od drzewa do drzewa, potem muszę objąć drzewo i przejść jedną nogą jestem objęty nogami na linię, muszę przejść jedną nogą na drugą linę. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jeden z innych uczestników, bo tego się nie robi samodzielnie, tylko grupowo, jeszcze nie zszedł z tamtej liny, nie ma miejsca, a ja o tym nie wiem, więc wtedy wiszę przytulony do drzewa. No i czekam sobie
1: i
2: na
1: i zastanawiam się, jak tu złapać tego drugiego za rękę, jak tu go zmusić, żeby on przeszedł.
2: Tak.
1: Bo z jednej strony, stronie jedna ręka zajęta jest trzymaniem albo drzewa, albo instruktora, a druga drugiego uczestnika, który jest o linę dalej. I jest już przy następnym drzewie, bo to jest tak wszystko wymierzone. Żeby się akurat złapać za ręce, powiedzmy.
2: Teraz pamiętam, że przeszedłem po tej linii, już jestem taki cały szczęśliwy, po drugiej stronie stoję, a instruktor podbiega z okrzykiem neklimbaj.
0: A co to znaczy?
2: Właśnie nie wiem do końca, ja tylko chciałem tam przejść. Aha. Nie wiem, czy nie bój się, czy nie skacz, czy nie rób zagwałtownych ruchów, czy czego mam nie robić. Znaczy nie chodzi tu o angielski climb, czyli wspinanie się, ale przeżyłem, więc chyba nie zrobiłem. Chyba nie klimbałem specjalnie.
0: Nie klimbałeś, tak. Nie klimbałeś.
2: Ne.
0: Ne. Okej. Okay. Tak. Czy jeszcze coś z takich wydarzeń ciekawych a propos ICC? Bo wycieczka, teraz już przechodzimy do takich bardziej rozrywkowych rzeczy, jak rozumiem.
1: Tak, i wycieczka, wracając do...
2: Bawiliśmy się w Lankosz.
1: Dnia... tak, to swoją drogą, była jedną z aktywności, było gotowanie. Gotowanie to może trochę za dużo powiedziane. Było sobie rozpalone ognisko i trzeba sobie było na tym ognisku upiec langosz. To jest tradycyjny
2: uczestnika.
1: Podobno węgierski placek.
2: Rozrywka.
1: Tak, składający się z wody i chyba tylko mąki, tak. Czy jeszcze z czegoś? Woda i mąka. I nie wiem, czy nie mleko.
2: Drożdże.
1: W lepszej wersji.
2: Drożdże.
1: No właśnie. Generalnie placek całkiem sympatyczny i dobry w smaku, aczkolwiek polecam coś typu sos do tego. Natomiast, no, jest to jeden...
2: To jest bez smaku samo w sobie, tylko trzeba na dzień sobie odpowiednio wsadzić. Tam był proponowany sos czosnkowy i to rzeczywiście było dobre, ale ja bym się pokusił o coś słodkiego, nucelę bym tam wstrzyknął.
1: Albo czekoladę, no, tak, płynną. To by mogło się sprawdzić. Tak, natomiast wszystko to zostało zwieńczone przejażdżką autobusową do zamku. Zamku chyba Rotenstein on się nazywa? Albo Rostein? Nie pamiętam.
2: Rosenstein. Tak.
1: Zamek renesansowy, piękna sprawa. Nie wchodziliśmy do środka, nie zwiedzaliśmy. Na dziedzińcu tego zamku była wyprawiona uczta, która klimatem miała oddać tamte czasy renesansowe. Czyli muzyczka na żywo, walki zawodowych grup i nie tylko, bo i części opiekunów z ICC rycerskie na szable i na różnego typu inną broń. Generalnie też
2: w ICC,
0: jak tam przedstawicielstwo ICC się sprawiło w walkach? Tak
1: całkiem przyzwoicie.
2: W ogóle zacznijmy od tego, że oni się poprzebierali i to jeszcze ci bardziej czołowi działacze, ci najstarsi, nawet ci koło tam 70, ci szefowie wszyscy, członkowie zarządu, ubrali się w renesansowe stroje i z samego rana odegrali nam scenkę i ich nazwiska były poprzerabiane pod takie średniowieczne czy nawet renesansowe, poprzypisywane były im role jakichś biskupów, niebiskupów,
1: po prostu hrabiów, właścicieli ziemi i innych takich i to po prostu,
2: tak,
1: no to im się udało.
2: Wszyscy, którzy wiedzieli, o co chodzi, po prostu się śmiali.
1: Jak nie lubię udawania, tak to im się udało. Po prostu. Myślę, że to jest jedyny komentarz. Tak.
0: No dobrze, a to co jeszcze, bo jeszcze a propos tej uczty, tam był taki, wspomnieliście, że był klimat oddany, czyli właśnie była muzyka.
1: Była muzyka na żywo, tak.
0: Też jakieś takie klimatyczne.
1: Cały świniak upieczony na grillu.
0: Przygotowania. O, no to rzeczywiście.
1: Piękna sprawa, do tego placki ziemniaczane, jakieś surówki.
2: Utwory.
1: I zespół w dużej większości grał utwory z epoki.
3: Tak.
1: I grał je w stylu cokolwiek godnym epoki.
2: Jeśli w różnym językach.
1: Jeśli by sięgnąć do...
2: Tam był czeski,
1: tam był angielski, tam był włoski z czeską fonetyką, ale był włoski, tam była łacina. Pięknie było.
0: No to rzeczywiście kolejne ciekawe wydarzenie w Nice Easy, w którym mieliście możliwość uczestnictwa. A jeszcze tak zapytam, bo chyba, że jeszcze chcecie o czymś powiedzieć, bo ja bym chciał chciałbym przejść do tych takich pozakulisowych rzeczywiście wydarzeń. Może niekoniecznie, żeby ujawniać tu jakieś rzeczy top secret, ale wspominaliście, że w nocy to był taki czas, kiedy się można było integrować. I jak ogólnie oceniacie tegoroczne ICC pod tym względem uczestników? Czy byli chętni do integracji?
1: Dano trochę więcej wolności. Mam wrażenie, nie wiem, czy się Paweł ze mną zgodzi, że dano trochę więcej wolności, czyniąc te leisure time activity, te wieczorne aktywności mniej absorbującymi gdzieś tam takimi, bardziej stacjonarnymi troszeczkę, przez co trwały one krócej. I to dawało, można powiedzieć, większe pole do popisu.
2: Większa paleta tych
1: było więcej krajów przede wszystkim. To były
2: zajęć.
1: Dość małe grupy, ale
2: była
1: tych zajęć, dużej
2: tak.
1: Gości krajów.
2: Było więcej krajów, ale to dlatego, że właśnie połączyły się te dwa tygodnie. Jeżeli jakiś kraj z reguły wysyła uczestników tylko na pierwszy tydzień, bo miał tylko takie zainteresowanie, to teraz to wszystko się łączyło i tych krajów było automatycznie więcej. Natomiast no przede wszystkim to, że to trwa teraz dłużej. Dla uczestnika jest to większa frajda, dla opiekuna mniejsza, jeżeli lubi siedzieć dłużej na ICC, bo przedtem siedziało się ponad 2 tygodnie, teraz jest to tylko 10 dni. Natomiast dla uczestnika jest to jak najbardziej z korzyścią. Warsztaty, teraz dodano możliwość warsztatów 9-godzinnych, więc są takie warsztaty, które czasem przełamuje się na 2 dni. Jest ta przesunięta granica wiekowa 16-21, już nie jest 15-20.
1: Niby niewiele,
2: co jeszcze
1: jednak
2: powiedzieć? No, tak. Nie wiem, jak jeszcze mogę. No, bardzo dobrze byli przygotowani organizatorzy przede wszystkim. To było rzeczywiście widać, że byli na poziomie. Oni wiedzą, znają się na rzeczy, wiedzą, jak do tego podejść, ale oni już raz byli gospodarzami. Ostatnie ICC w Czechach odbyło się w 2005 roku.
0: No to rzeczywiście.
1: To widać.
0: Miejmy nadzieję, że kolejne ICC, które będzie tym razem gdzie? Na Łotwie organizowane, tak?
2: Tak, na Łotwie.
4: Jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że niby 16-21, aczkolwiek było tam kilka osób w wieku 22 lat, tak? Więc to chyba nie jest aż tak.
2: Tak, i 23 nawet, to jest tam często przekraczane, natomiast no nie wiem, czy bym robił z tego jakąś taką regułę, że tak po prostu można. Widocznie no wyjątkiem da się to jakoś przepchnąć, natomiast przyjęte jest to, że jest 16-21. No przede wszystkim wprowadzono ten cały ciąg tych warsztatów wprowadzających, nie wiem, czy wszystkie z nich są aż tak potrzebne, natomiast dobrze, że jest taka idea i takie założenie. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć o tym ICC? No tak mówię, to przygotowanie było piękne, Wi-Fi działało w całym budynku praktycznie, oprócz sal warsztatowych troszeczkę, ale to nie jest duży problem. Aha, w tym roku ICC postarało się o aplikację iPhone'ową. Jest aplikacja w App Store ICC Camp. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie sobie pobrać i zobaczyć wiele szczegółów na temat tego, co w tym roku było dla nas dostępne, czyli nawet menu było tam umieszczone na każdy dzień, już przed przyjazdem, jakiego typu warsztaty były oferowane, a wszystkie czynności, wszystkie zajęcia w czasie wolnym. Prawdopodobnie powstała tam też galeria zdjęć, jest opis także dnia wycieczkowego. A ja ze swojej strony, to jest trochę pewnie jeszcze uwaga na koniec, natomiast skoro już mówię o aplikacji, tak mi się przypomniało, polecam stronę Stowarzyszenia Ubezpieczonych GSU, które nas wspiera, www.gsu.pl. W zakładce ICC 2013 możecie znaleźć informacje na temat obozów poprzednich oraz tegorocznego. Wkrótce pewnie pojawi się tam więcej informacji na temat tegorocznego, pewnie jakaś gazetka, bo po każdym obozie przywozimy ze sobą gazetkę, którą tworzą uczestnicy, czyli zdjęcia, czyli wszelkiego rodzaju artykuły, które uczestnicy napisali na temat obozu i nie tylko. Po to właśnie, żeby ludzie, którzy jeszcze nie byli na ICC, mogli zobaczyć, czy to naprawdę jest coś dla nich, że to naprawdę jest świetna rzecz i ta integracja tam naprawdę działa.
0: Jak rozumiem, jeszcze zahaczę o ten temat aplikacji na iPhone'a. Aplikacja jest w języku angielskim pewnie, tak?
2: Naturalnie, aplikacja jest w języku angielskim i chociaż nazywa się ICC 2013 i tak się prezentuje na naszym ekranie głównym, to zapewniono nas, że będzie ona używana także w przyszłych latach i będzie rozwijana. Już teraz prawdopodobnie dało się podejrzeć, aczkolwiek z powodów organizacyjnych tam były straszne z tym problemy, powodów organizacyjnych kwestii warsztatów, podejrzeć program warsztatów, czyli jakie warsztaty uczestnik ma przydzielone na konkretne dni. Z uwagi na to, że tam niestety troszeczkę chaotycznie wyglądało przydzielanie tych warsztatów, co nie jest też winą oczywiście organizatorów, ani osób za to odpowiedzialnych. Nie było to zawsze dostępne, ale sama funkcja jest i jest naprawdę piękna.
0: No to rzeczywiście, oby to się nadal tak rozwijało, bo to się czasem przydaje. Dobrze jest mieć takie podręczne urządzenie jak nasz telefon komórkowy w kieszeni i sobie wszystko od razu sprawdzić, jeżeli jeszcze z poziomu tej aplikacji dałoby się gdzieś tam na przykład zarządzać tymi naszymi aktywnościami w tych warsztatach, powiedzmy, czy przypisywać się do konkretnych warsztatów albo podobne rzeczy, to byłoby też coś ciekawego. No ale to pewnie wszystko z czasem, a ja mam na koniec naszej dzisiejszej audycji takie pytanie do Was, no to jak? No to samo pytałem w zeszłym roku. Bo jeszcze wszyscy jesteście w takiej grupie wiekowej, że jeszcze możecie, nawet bez naginania ram wiekowych, wybrać się w przyszłym roku na ICC. No to pytanie, wybieracie się już gdzieś tam, jakieś oszczędności odkładacie na przyszły rok?
1: Wczoraj rozglądałem się
0: no
1: za kursem.
0: To już wiemy.
1: Wczoraj rozglądałem się za kursem Łotewskiego.
0: Okej, okay. Patryk już też się rozgląda, no a ty, Pawle?
2: Z pewnością pojadę chociażby budując grupę polską i dając jakiś warsztat, więc ja staram się pojawiać co roku. Jeżeli pojawia się polska grupa, raczej pojawię się ja.
0: I tu jeszcze taka refleksja na sam koniec, kiedy przygotowywałem te audycje i proponowałem Wam uczestnictwo, to Paweł się zastanawiał. No, ale już rok temu było ICC, to o czym znowu opowiadać? No, jak się okazuje, jest o czym opowiadać. I myślę,
1: całe prawie dwie godziny zajęliśmy.
0: Też, tak, myślę, że w przyszłym roku też będzie o czym opowiadać, bo mimo tego, że te zajęcia się powtarzają, że w pewnym momencie, no, na samym początku musimy pewne kwestie przypomnieć, to jednak każdy taki obóz jest inny i zawsze się coś innego dzieje i wracacie stamtąd z bagażem kolejnych doświadczeń, zarówno takich technologicznych, jak i kulturowych, no bo to w końcu co kraj to obyczaj inaczej kulturowy. To wszystko wygląda. Coś, Kamilu, chciałeś?
2: Tak naprawdę, to tak jak o tym myślę, to cieszę się, że mamy te audycje co roku, bo tak naprawdę w ten sposób przypominamy temat i możemy pozyskać nowych uczestników.
1: Nowych uczestników, dokładnie, to jest promocja.
4: Jeśli chodzi o takie kulturowe ciekawostki, to mogę tylko powiedzieć, nie wiem dlaczego tak jest, ale niektóre kraje są bardziej jakoś tak, nie wiem, żywe od innych i to było widać na przykładzie Włoch.
0: No wiesz, no mówi się o tak zwanym włoskim temperamencie.
1: W tym momencie. Włochów było słychać, może tam, gdzie oni byli, o, może tak, tam, gdzie oni byli, to było ich słychać. W przeciwnym wypadku słyszał się niemiecki, holenderski, czasem angielski.
4: Tak. Aczkolwiek ja tego nie poruszyłem, ale to jest ciekawe, że w tym roku było tak jak w zeszłym roku tak nie było, tak w tym większość uczestników to chyba były osoby niedowidzące niż niewidome, więc nie raczej do prowadzenia... Czyli osoby niewidome były prowadzone przez bardziej widzących uczestników, a nie tak jak w zeszłym roku przez wolontariuszy lub opiekunów.
0: Czyli ten skład ICC się
2: no
0: zmienia dosyć mocno co roku,
2: tym,
0: tak?
2: W pierwszym tygodniu.
4: Może w pierwszym,
1: nie generalizowałbym
2: to znaczy,
1: tutaj.
2: No, co roku starają się mieć nowych uczestników. Starają się mieć nowych uczestników, ale to od kraju do kraju zależy, jakie jest zainteresowanie. Są kraje, które od kilku lat mają tych samych uczestników, tylko różne są rotacje, tam jeden nie pojedzie, a za rok pojedzie inny. Ale są takie kraje, gdzie rzeczywiście jest duża wymiana i co roku jedzie kto inny. Natomiast ja, Kamoszu, powiem ci tak, że po prostu rok temu brałeś udział w wydarzeniu o wiele mniejszym. Tam było nas około 20 uczestników, gdzie każdy znał każdego i rzeczywiście automatycznie było tych widzących mniej. Tutaj masz do czynienia z 72 uczestnikami. Rok temu robiłem statystyki pod kątem tego, co wymyśliliśmy na pożegnalny wieczór w Rumunii. Było 50-50, 25 widzących do 25 niewidomych. Nie pamiętam, jak w tym roku, bo już nie było mi potrzebne aż tak dokładne rozeznanie w tym.
0: A zatem, jeżeli tej audycji słuchać będą zainteresowani w odpowiedniej grupie wiekowej, czyli przypomnijmy 16-21 lat, którzy będą chcieli wybrać się na ICC w przyszłym roku, to oczywiście zachęcamy do czego? Do kontaktu z Pawłem przede wszystkim, myślę. Pawle, może od razu podaj jakieś namiary na siebie.
2: Myślę, że tu na antenie bezpiecznie będzie podać e-mail, a można mnie znaleźć pod mailem pawelmasarczyk@gmail.com. W komentarzu do tyflopodcastowego podcastu tej audycji pojawi się wkrótce, obiecuję, link do polskiego fanpage'a Facebooka, a tam na pewno ICC na Facebooku, a tam z pewnością pojawią się informacje, kiedy cokolwiek zostanie podjęte w przyszłym roku.
0: Zatem jeżeli będzie Was to interesowało, albo jeżeli słuchają nas osoby, które znają niewidomych bądź też słabowidzących młodych ludzi, którzy mogą być zainteresowani takim wyjazdem w przyszłym roku, w roku 2014, przypomnijmy, będzie to wyjazd na Łotwę, no to dajcie znać, niech się zbiera ekipa, no i oby też była tak liczna w przyszłym roku, albo jeszcze liczniejsza nasza polska ekipa, nasza polska reprezentacja ICC. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę, że gośćmi programu byli Patryk Faliszewski, Paweł Masarczyk oraz Kamil Krygier. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy również.
0: No i zapraszam na kolejne spotkanie z Tyflo Radiem. Tyflo Radio, kolejną audycję na żywo mieć będzie jutro. Jutro będzie też o językach obcych, ale troszeczkę bardziej z naukowej strony, nieco bardziej z perspektywy naukowego podejścia, bo będzie o nauce i nauczaniu języka angielskiego. Jutro audycja Babie Lato, audycja autorstwa Alicji Witek. A ja nazywam się Michał Dziwisz, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: I dziś też na radiowo zaczęliśmy z pozdrowieniami dla ekipy Radia Q, której to właśnie 5 lat stuknęło nie tak dawno. Świętowali na antenie i poza anteną zresztą też, bo efekty tego mieliście okazję usłyszeć. Ciekawe, czy już na antenie zagrali. Pewnie tak, ale też i w mediach społecznościowych utwór z okazji 5-lecia istnienia stacji się pojawił. No i to nagranie również zaczęło nasze 192. wydanie programu RTV. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Radio Q. Pozdrawiamy Edwina Senka-Tarkę.
6: Radio Q z Kutna, tak, bo tak jakby tak. Ktoś się nie orientował w rynku tej lokalnej radiofonii, to właśnie kutnowska rozgłośnia, w której działa nasz serdeczny kolega Edwin Tarka,
5: który kiedyś u nas
6: zaczynał
5: działał.
6: Tutaj u nas i poszedł w ten szeroki świat i zdobywa go, ale my jesteśmy tutaj dalej z wami i nie żałujemy, bo jest nam tutaj dobrze, chociaż Michał też powinien zdobywać szeroki świat, przypomnijmy, będąc teraz na koncercie Norbiego, a raczej no, nie tylko Norbiego, bo też powinien podziwiać choćby Nataszę Urbańską czy Izabelę Trojanowską, ale jednak będzie razem ze mną i z wami podziwiał to, co stacje telewizyjne i radiowe szykują na tę jesień. Cały czas nie mogę wyjść z podziwu, jakie to jest poświęcenie. Widzicie,
5: wiesz
6: co my tutaj
5: co?
6: Dla was robimy.
5: Myślałem, że powiesz, że powinienem zdobywać świat i pojawiać się w jakichś innych rozgłośniach radiowych na przykład. Ale istnieje,
6: to już robisz.
5: To też robię, ale istnieje pewne niebezpieczeństwo, że na przykład gdybym pojawił się w takim chociażby Radiu Q, to wiesz, czym by to groziło.
6: to oni by powiedzieli, że no może nie ma takiej konieczności, żeby jednak wszyscy uczestniczyli w wykonywaniu tej wspólnej
5: piosenki. Ale myślisz, no, że nie ma
6: są tacy, którzy po prostu się mogą kołysać do rytmu.
5: Albo rapować to bym mógł ewentualnie.
6: No ewentualnie może by to by jakoś poszło. Chyba na dzisiaj nam nie przygotowałeś rapowej próbki jeszcze, prawda? Wszystko przed nami.
5: Nie.
6: Masz zresztą różne takie osiągnięcia na koncie, może kiedyś.
5: Też się kiedyś tym pochwalimy.
6: To się może kiedyś wydarzy. Jak na razie jesteśmy jednak przy kolejnym wydaniu programu RTV numer 192. Dziś no, troszeczkę nietypowy dzień, chociaż zdarzało nam się w niedzielę bywać na antenie.
5: Ale o tej porze chyba nie startowaliśmy jeszcze.
6: Chyba rzeczywiście się to jeszcze nie dokonało. No, zawsze musi być ten pierwszy raz. Godzina 17, już 10 minut po niej. No i cóż, chyba zaczynamy prezentację tego, co przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy, bo jest dużo, dużo tych wieści. Wczoraj 3 godziny, dzisiaj też jeszcze sporo czasu sobie zarezerwujcie w naszym towarzystwie. Kawka, herbatka, soczek, co kto tam lubi. I nasze aksamitne głosy, które należą do Michała Dziwisza.
5: I do Mileny Wiśniewskiej, a zanim zaczniemy, to przypomnijmy, że chcieliśmy się z wami spotkać tak nieco później, bo chciałaś obejrzeć sobie Szansę na sukces. No to skoro tak, to jakieś refleksje, którymi chciałbyś się na antenie podzielić?
6: Skoro już wywołałeś do tablicy, to niech będzie. Powiem tak, na repertuar już pomarudziłam wczoraj, więc nie będę tego powtarzać. Chociaż mogę jeszcze dołożyć 3 grosze do tego, bo rzeczywiście jakoś mi się zawsze Szansa na sukces kojarzyła z tym, że ten repertuar tam jest dobierany według jakiegoś konkretnego, precyzyjnego klucza, a tutaj dzisiaj było wszystko. Przeboje eurowizyjne typu Euphoria czy Snap, przebój eurowizyjny polski typu właśnie piosenka Michała Szpaka, przebój z Eurowizji Junior Polski, czyli Somebody od Sary James, która zresztą siedziała w jury, ale też piosenki nie mające nic wspólnego z Eurowizją, na przykład Easy on Me Adele, czyli słynna piosenka Rozwódki, o której już wspominałam wczoraj. Także nie mam pojęcia według jakiego klucza czy w ogóle według jakiegoś będą dobierane te piosenki w kolejnych odcinkach, a może to będzie teraz takie jakieś losowe i nigdy w ogóle nie wiadomo, na co się trafi. Takie to pudełko czekoladek z tej Szansy na sukces się nam robi. Przypomnijmy, że jeszcze 2 odcinki nam zostały eliminacyjne i za 3 tygodnie już dowiemy się, kto będzie w tym roku nas reprezentował pod koniec listopada w Nicei, bo to właśnie to miasto będzie gościło Eurowizję Junior. No i kto to może być? Z tego odcinka wyłoniono 2 kandydatów, co może być troszkę zaskakujące, ale pamiętamy Szansę z zeszłego roku, że tak już było, bo jest w regulaminie taki zapis, który umożliwia przyznanie dzikiej karty. I zresztą ta dzika karta rok temu okazała się szczęśliwa, bo właśnie Laura Bączkiewicz za sprawą dzikiej karty dostała się do finału, a potem cały finał wygrała. Czy tak będzie tym razem? Zobaczymy, bo jako takiego regularnego zwycięzcę ogłoszono Leona Olka. Natomiast dziką kartę otrzymała Daria Malicka i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o werdykt, to tutaj absolutnie nie mam powodów, żeby się czepiać. Wiecie, że jestem marudna, ale gdybym miała oceniać, wybierać, to wybrałabym podobnie i gdyby tylko jedno z nich przeszło, to byłoby mi szkoda tej drugiej osoby. Poziom był naprawdę całkiem spoko pod względem wokalnym, a różnie to bywało w tych poszczególnych edycjach. No, naprawdę Leon zrobił na mnie dobre wrażenie. Pamiętałam go z poprzedniego Voice'a, The Voice Kids, ale mam wrażenie, że się jeszcze rozwija w naprawdę dobrym kierunku, więc może byśmy w tym roku właśnie chłopca wysłali na juniora, co się jeszcze nam nie zdarzyło w polskiej historii startów. Już znanych jest kilka kandydatek, które będą reprezentować inne kraje. Jeszcze nie ma piosenek, ale znane są kandydatki, no i właśnie to są same kandydatki, więc Leon by się tutaj wyróżnił, a może jeszcze jakiś inny układ, konfiguracja, są tutaj jakieś podejrzenia, spekulacje, ale to może nie będziemy ich szerzyć, na pewno będziemy do tego wątku wracać, no ale bywa ta szansa żenująca. No, Marek Sierocki, który opowiada o tym, że przyrządził policzki wołowe, naprawdę nie włączyłam telewizora, żeby tego słuchać i jakoś mi nie narobił apetytu. Nie wiem, czy ty byś miał ochotę na policzki wołowe.
5: Jadłem kiedyś i nie były
6: co?
5: Złe.
6: Nie były złe. No to dobrze, ale też byli uczestnicy, którzy się popisywali swoimi talentami kulinarnymi w zakresie cukiernictwa i tutaj zdecydowanie Beza, to myślę, że to jest coś,
5: oj tak,
6: co dużo
5: oj tak
6: bardziej przyciąga. Dzisiaj chyba nie będzie u nas kulinarnych tematów.
5: Wczoraj był
6: wczoraj, bo mówiliśmy o Masterchefie. Dzisiaj będzie natomiast wiele, wiele innych zagadnień. To już możemy do tych zagadnień przejść, kontynuując wątek rozpoczęty wczoraj. I gdybyśmy mieli możliwość takiej bezpośredniej bezpośredniej, szybkiej interakcji z wami, chociaż oczywiście możliwość interakcji mamy, bo jesteśmy na żywo, tak jak zapowiadaliśmy, także Facebooki, po audycji YouTube, Tyflo Podcast też, to wszystko jest do waszej dyspozycji. No ale tak na szybko nie będziecie nam w stanie niestety odpowiedzieć, więc no trudno, a gdybyście mogli, to byśmy zrobili taki konkurs, od jakiej stacji telewizyjnej dzisiaj zaczniemy. No ale na pewno wy to doskonale wiecie, bo uważnie nas słuchaliście wczoraj i wiecie, że skończyliśmy na TV4 i obiecaliśmy wrócić do tej stacji, bo omówiliśmy jedynie ich propozycje na sobotnie i niedzielne wieczory, propozycję zatytułowaną Para Dugara. Może ktoś oglądał i podzieli się opinią na ten temat? Chętnie przyjmiemy oczywiście. A my przechodzimy sobie do dni powszednich w TV4, czyli do tego, co już od jutra będzie wypełniać popołudnia i wieczory w tej stacji, bo rzeczywiście ta antena się rozwija i to jest bardzo widoczne. Tak dostrzegam taką zależność, że kiedy jeszcze Edward Miszczak był w TVN-ie, to był taki moment, że właśnie postawił sobie za punkt honoru, żeby nie stawać tylko na ten główny TVN, ale rozwijać też stację TVN7, prawda? Że ona była taka trochę zaniedbana, żeby tam wprowadzać trochę tych nowości.
5: No to teraz, prawda.
6: Teraz jest takie wrażenie, że kiedy Edwarda Miszczaka zabrakło, to już to nie idzie w tę stronę, bo oni zrezygnowali z papierów na szczęście, bo ten serial się nie przyjął. Mają jak na razie z takich propozycji ramówkowych, premierowych tylko Hotel Paradise. Szykują podobno jakąś nowość, ale na późniejszą jesień i my nawet jeszcze nie wiemy, co to takiego będzie. Więc informuję tutaj, że się zmienia strategia, że oni będą właśnie filmy prezentować przede wszystkim. No to tak było zawsze, ale jest już właśnie zdecydowanie widoczne mniejsze natężenie inwestycji w te takie premierowe treści. Za to, jak Edward Miszczak przyszedł do Polsatu, to mam wrażenie, że wykazuje się podobnym myśleniem i stwierdził, no tutaj jest taka antena, która sobie istnieje w doziemnej telewizji cyfrowej, więc jest potencjał, bo jest dobra oglądalność. A no trochę się tam dzieje, no bo co by nie mówić, w TV4 już się działo trochę przed Edwardem Miszczakiem, bo pasmo serialowe tam było rozwinięte, ale może by tak to jeszcze udoskonalać. I rzeczywiście jak sobie zajrzymy do tego pasma właśnie od popołudnia do wieczora w TV4 codziennie, to tam co chwilę się rzeczywiście coś dzieje. Zarówno są to nowości, jak i powroty, na które czekają widzowie, o czym doskonale wiemy. Ale zaczynamy od nowości, od nowego serialu, który nosi tytuł Pomóż mi. Ale nie proszę Cię, Michale, o pomoc, bo sama akurat tę produkcję przedstawię, która będzie nadawana właśnie od jutra, od 4 września. Będzie to serial fabularno-dokumentalny i on ma opowiadać dramatyczne historie nastolatków. Widzowie w ramach Pomóż mi zobaczą historie nastoletnich bohaterów i ich rodzin, w których przemilczane lub zbagatelizowane problemy doprowadzają do tragedii i przestępstw. Rozwiązaniem spraw i zagadek kryminalnych zajmą się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczością Nieletnich. Będą to młodszy aspirant Maciej Bryś i jego partner, starszy aspirant Gustaw Żelazny. Jak głosi zapowiedź, każdy odcinek to inna opowieść, za każdym razem pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Historie fikcyjnych bohaterów inspirowane są jednak prawdziwymi problemami, zawsze tak mówią przy tego typu produkcjach, które mogą się przytrafić każdemu nastolatkowi i jego rodzicom. Poruszając najtrudniejsze tematy, serial pokazuje jednocześnie różne strony konfliktów i podpowiada, jak można je rozwiązać. W rolach głównych w produkcji wystąpią Łukasz Oleś jako wspomniany Bryś, Piotr Nowakowski jako Żelazny, a także Maria Biernacka w roli technik policyjnej Agnieszki Mazur oraz Sylwia Drzycińska w roli młodszej aspirant Kingi Jabłońskiej. Premierowe odcinki Pomóż mi na antenie telewizyjnej Czwórki będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 17, począwszy tak jak wspomniałam od jutra, czyli jakby ktoś nas słuchał z przyszłości, to dajemy znać, że chodzi o poniedziałek, 4 dzień września. Na właśnie ten dzień zaplanowano premierę. No, możecie pomyśleć, no trochę może wczesna godzina jak na tę premierę, no ale w innych stacjach też premierowe produkcje są o tej porze takie, które mają stawać się znakami rozpoznawczymi tych ramówek, a TV4 rzeczywiście również na kolejne godziny przygotowało wiele treści. bo o 18 od jutra mamy powrót. Od poniedziałku do piątku będzie można śledzić kolejny sezon programu Łowcy Skarbów i też wspominam go nie bez powodu, nie tylko po to, żeby odnotować, że wraca, ale tutaj mamy istotną zmianę, jeżeli chodzi o prowadzenie tego programu, bo dotychczas w roli gospodarza występował Paweł Orleański. I to nie jest tak, że on znika. On dalej będzie, ale wymiennie ma się tutaj pojawiać z gwiazdą telewizji. No musiał niestety ustąpić pola Krzysztofowi Ibiszowi, który część odcinków będzie prowadzić, będą się tak wymieniać, aczkolwiek nie, to nie tak, że na zmianę będą to prowadzić, bo zdaje się, że w pierwszym tygodniu zobaczymy wyłącznie Krzysztofa Ibisza, więc kto oglądał poprzednie odsłony Łowców Skarbów, ten będzie mógł sobie już tak bezpośrednio porównać i zdecydować, którego prowadzącego woli, a gościnnie w roli uczestników w pierwszych tygodniach nowego sezonu pojawią się m.in. Kacper Kuszewski i Tadeusz Chudecki. To są aktorzy. Także taka tutaj jest zmiana. No a później pasmo znane i lubiane przez naszych słuchaczy. Od poniedziałku do piątku o 19 mamy Policjantki i Policjantów. Później mamy Sprawiedliwych, Wydział Kryminalny, który to serial musi ustąpić w piątek kabaretowemu show, czyli gwiazdom kabaretu. I wiemy doskonale, jakie tutaj były oczekiwania wobec nas, bo nasz słuchacz Dawid dopominał się informacji na temat tych seriali, bo bardzo lubi oglądać i bardzo chciał wiedzieć, co się wydarzy w nowych sezonach. No my w sumie też, nie dlatego, że oglądamy, ale właśnie dlatego, że zależy nam, aby nasi słuchacze byli zadowoleni. No ale niestety, Dawidzie, wybacz, ale stacja TV4 lubi właśnie co jakiś czas zmieniać tę swoją politykę, no nie ona jedna, zmieniać tę swoją politykę odnośnie informowania, zapowiadania tych planów na kolejne sezony swoich produkcji i pomimo usilnych poszukiwań nie udało nam się znaleźć informacji dotyczących konkretnej zawartości tych sezonów, a szukaliśmy oboje. Ja tak szukałam, że zamiast Policjantki i Policjanci wpisałam w Policjantki i Policjantki. Jeszcze nie ma takiego serialu.
5: Może kiedyś będzie.
6: Może dlatego nie znalazłam. Ale nie, no Michał wpisywał dobrze i też rzeczywiście i nie też, znalazł tak, wiele. Poza jakimiś niestety informacjami o zawartości pierwszego odcinka, ale uznaliśmy, że nie będziemy się aż tak rozdrabniać, no bo co? Dawidzie i inne osoby, obejrzycie jutro pierwszy odcinek, no już to, co my powiemy, byłoby nieaktualne. Także na pewno jak będziecie oglądać w najbliższych dniach, tygodniach, no to wasza ciekawość zostanie zaspokojona, także, a może to dobrze, przynajmniej apetyt pozostanie nienasycony i z tym większą przyjemnością usiądziecie przed telewizorem. No i myślę, że ze sporą przyjemnością usiądą przed telewizorem także ci, którzy lubią programy randkowe, bo decyzja Edwarda Miszczaka w poprzednim sezonie, aby przenieść Love Island z Polsatu do TV4, okazała się rzeczywiście decyzją udaną, bo dzięki temu kanał TV4 zaczął odnotowywać w godzinach emisji tego programu naprawdę dobre wyniki. Została tutaj godzina 21, a więc to jest o godzinę wcześniej niż było w Polsacie, ale no już widzowie, którzy śledzili poprzedni sezon w TV4, sądzę, że są do tej godziny przyzwyczajeni. I dni emisji też nie są zmienione, a więc mamy od poniedziałku do piątku i w niedzielę możliwość zobaczenia, co takiego się dzieje na tej wyspie miłości, wyspie pełnej serc, jak możemy usłyszeć w słowach piosenki promującej ten program. W soboty go nie ma. Przypomnijmy, że w tym miejscu o 21:00 czwórka pokazuje z 5-dniowym opóźnieniem program polsatowski, w którym Doda szykować się będzie do swojego Dream Show. No i wymyślicie, że to już koniec o TV4, prawda? Bo dużo, dużo strasznie tych propozycji już wymieniliśmy. Naprawdę to pasmo od 17 całe jest zajęte. A tu się okazuje, że to jeszcze nie jest koniec, bo do TV4 trafia też serial, który mogli oglądać już widzowie korzystając z internetowego serwisu Polsat Box Go. My o nim mówiliśmy, kiedy tam trafił i wtedy już przedstawiłam taką swoją hipotezę, że jakoś tak jak czytamy o tej fabule, to coś mi nie pasuje, żeby to trafiło do głównego Polsatu, bo chyba nie nadaje się to na taką flagową produkcję i może jakiś Super Polsat albo TV4, coś takiego. No i trafiłam.
5: I z TV4 ci się rzeczywiście udało, a mowa o serialu Crazy Patrol.
6: Żeby nie było, przypomnijmy, że to jest tak napisane, to nie jest crazy, że crazy, tak jak po angielsku.
5: Crazy,
6: no po prostu jesteśmy w Polsce, więc stosujemy polską pisownię.
5: Zgadza się. A przechodząc do opisu fabuły, głównymi bohaterami serialu jest duet policjantów. Rozważny stróż prawa Mariusz, w tej roli Piotr Bułka oraz niefrasobliwy Dariusz, a w tej roli pojawi się Alan Anders. Patrolują oni ulicę prowincjonalnego miasteczka Krzemięcin. Widzowie w serialu śledzą losy tego pechowego duetu, towarzyszą im podczas patrolów, interwencji i pracy na komisariacie. Mariusz i Dariusz współpracują z naiwnym, dyżurnym Grześkiem, więc tu, jak się okazuje, to więcej będzie takich, z których będzie można się pośmiać, a w roli dyżurnego Grześka zobaczymy Mateusza Michnikowskiego. Współpracują też ze sprytnym oficerem, tu Daniel Roman, i średnio rozgarniętym posterunkowym Frankiem, tu zobaczymy Konrada Cichonia. Ofiarą tej wybuchowej mieszanki będzie zarządzający funkcjonariuszami szef Jacek Lenartowicz. No cóż, tak to właśnie wszystko wygląda. Serial zadebiutował na platformie Polsat Box Go 7 czerwca, a emisję będziemy mieć na antenie czwórki od poniedziałku do czwartku o godzinie 22.05, począwszy od tego najbliższego poniedziałku, czyli właśnie 4 września. No i cóż, więc w takim
6: razie... Ale trochę ta pora taka późna jak ta premiera. Późna. Oczywiście rozumiem, że ramówka nie jest z gumy, nie chcieli przesuwać tych wszystkich policjantek i sprawiedliwych, bo już one mają ugruntowaną pozycję, która jest rozpoznawalna, a z drugiej strony mnie umiejscowienie tego o tej porze jeszcze w takim kanale jakoś sugeruje, czy oni na pewno są zadowoleni z tej produkcji, no ale może tutaj znów sieje defetyzm i spiskowe teorie, może to jest w ogóle najśmieszniejszy serial komediowy świata. Jeżeli oglądaliście w Polsat Box Go Premium, no to dawajcie znać, jak
5: wiesz,
6: się dacie znać,
5: z drugiej strony, wydaje mi się, że tego typu produkcje się jednak jakoś tam sprawdzają. Nie wiadomo, jak to kolokwialnie mówiąc zażre, ale taki na przykład Septagon, no tam jest, oczywiście jest i na poważnie, ale tam jest dość śmiesznie też, zwłaszcza kiedy obserwujemy pracę w biurze gdzieś tam tych różnych ludzi. Także no może być, że to na razie to tak testują, sprawdzają, jakie będą wyniki oglądalności, a potem, no kto wie, może dostanie Crazy Patrol lepszy czas antenowy.
6: No wszelkie takie działania oczywiście nie są wykluczone. Na pewno pan Miszczek i cała reszta będą obserwować oglądalność i reakcje. My już, kiedy ten serial pojawił się w internecie, graliśmy w jego kontekście piosenkę o tym, że crazy is my life, bo rzeczywiście chyba życie tych bohaterów, Mariusza i Dariusza, jest całkiem crazy. Dlatego dzisiaj muzycznie chcielibyśmy, aby utrwalił wam się tytuł tego poprzedniego serialu, tego dotyczącego nastolatków, który na pewno będzie poruszał ważkie tematy. Pytanie oczywiście, jak to tam zostanie ukazane. Będzie można się przekonać o tym już jutro o godzinie 17. Przypomnę, że tytuł to Pomóż mi i wybrzmi on w tej piosence, która za chwilę zabrzmi na naszej antenie, ale ona sama ma tytuł nieco inny, brzmiący Modlitwa o złoty deszcz, a wykonuje ją oczywiście grupa Baim.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: W programie RTV, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze na moment zatrzymamy się przy czwórce, a to za sprawą naszego słuchacza Dawida.
6: Tak, wspominaliśmy wczoraj tak szerzej i dzisiaj też zawzmiankowałam program Para do Gara, czyli tę nowość TV4 na wieczory sobotnie i niedzielne. No i Dawid przekazał nam tutaj taką niespodziewaną jak dla mnie informację, bo rzeczywiście zaskoczyło mnie to, nie oczekiwałam tego, że program Para do Gara będzie zaopatrzony w audiodeskrypcję.
5: Super.
6: No to fajnie. Mamy nadzieję, że ona jest dobra i rzeczywiście wyjaśnia to, co się tam dzieje, bo wiemy, że to też różnie bywa. W niektórych kanałach Polsatu też mieliśmy audiodeskrypcję różnej jakości, także możesz dać znać, Dawidzie, czy rzeczywiście ona tam jest potrzebna i czy wyjaśnia, co się takiego dzieje w tym programie, a my też będziemy mogli się o tym przekonać, bo przypomnijmy, że w soboty i w niedzielę o 20 nadawany jest ten program, także dzisiaj czeka nas kolejny odcinek. A my teraz opuszczamy już TV4. I to i kolejne nasze wejście, czyli dwa najbliższe fragmenty naszego dzisiejszego spotkania, w notatkach oznaczyliśmy jako pozostałe telewizyjne, dlatego że tutaj zebraliśmy szereg takich drobniejszych informacji dotyczących różnych kanałów telewizyjnych, ich różnych nowości, różnych powrotów. I zaczniemy sobie od telewizji dostępnej naziemnie, od Zoom TV. Co oni takiego teraz mają? No już nie Magię na gości, bo tego nie chcą robić, nie Power of Love, bo to się nie udało. Oni idą w kabaret, moi drodzy, w kabaretowe przeboje. To jest właśnie taka nowość, w której znajdą się występy właśnie polskich kabaretów i satyryków. Natomiast to, co tutaj szczególnie istotne, to to, kogo im się udało zaangażować do prowadzenia tego show. Bo to są osoby do niedawna jeszcze związane z inną stacją, no ale losy ich się tam ułożyły, jak się ułożyły. Mowa o Katarzynie Skrzyneckiej i o Piotrze Gąsowskim. Oni na scenie programu Kabaretowe Przeboje, jak tutaj napisano, mają zaprezentować własne dialogi. Wiem, że tak brzmi nie po polsku, ale przypuszczam, że należy to interpretować tak, że ta ich narracja też ma być tutaj takim istotnym elementem żartobliwym i też być może będą odgrywać sami jakieś skecze. Jak swoją nowość opisuje stacja Zoom TV? Odważne skecze, niepowtarzalne parodie i cała masa dowcipów na temat otaczającego nas świata serwowane przez mistrzów gatunku, jakim jest kabaret. W nowej, pełnej humoru odsłonie kabaretowego show, poza gwiazdorskim duetem prowadzących, będzie można zobaczyć również najbardziej znane i lubiane grupy artystyczne i kultowych satyryków. W programie zupełnie nowy repertuar zaprezentują m.in. kabarety Zdolni i Skromni, Para Nienormalni, Czesław, Koń Polski, nasz ulubiony artysta kabaretowy Ireneusz Krosny.
5: Tak, tak.
6: Zawsze najlepiej się bawimy. Aha. Prawda? Po prostu czekamy, kiedy to się wydarzy. Znaczy, oczywiście nie neguję tego, że pan Ireneusz Krosny na pewno robi super zabawne rzeczy. No, tylko
5: ale nie dla nas.
6: Że kiedy akurat my, jako osoby niewidome, oglądaliśmy jakieś widowiska kabaretowe i była zapowiedź, że będzie Ireneusz Krosny, nasza reakcja była taka, aha, dobra, to teraz przez parę minut w ogóle nie będziemy wiedzieć, o co chodzi. Natomiast ma być też Marcin Daniec, no to jak go oglądam, to też czasem nie wiem, o co chodzi, mimo że wszystko słyszę i teoretycznie powinnam rozumieć. Stacja tutaj nam podaje informacje dotyczące premierowego odcinka, więc może jak wam to przytoczę, to was zachęcę do tego, żeby obejrzeć. No bo w tym pierwszym odcinku Piotr Gąsowski pokaże Katarzynie Skrzyneckiej unikatową mapę Polski, ale nie wiemy, na czym będzie polegała jej unikatowość, i sprawdzi, ile języków obcych naprawdę zna Kasia. Temat egzotycznych podróży i wakacji pojawi się również w skeczu Zanzibar kabaretu Zdolni i Skromni. Ja nie wiem, czy to jest takie dobre w dzień rozpoczęcia roku szkolnego, bo to już jutro będziemy mieć premierę tego, prezentować skecze dotyczące wakacji, bo to takie wspomnienie tego, co już było i to, co zdecydowanie za nami, więc to może
5: chyba,
6: nawet
5: że ewentualnie ktoś
6: te humory
5: się do geografii chce przygotować.
6: Może, no ale też nie ukrywajmy, że są tacy, którzy mogą sobie pozwolić na wyjazd na wakacje we wrześniu, a są też tacy, którzy pracują w oświacie. No ale to nie jest, słuchajcie, wszystko. Ja nie miałam pojęcia, że w 2023 roku jeszcze w telewizji zobaczę taką parę jak Marian i Hela. Naprawdę myślałam, że już mamy to z głowy. Ale nie mamy tego z głowy, bo kabaretowe małżeństwo tworzone przez kabaret Koń Polski tradycyjnie nie rusza się z domu, ale listonoszka przyniesie im tajemniczą przesyłkę. Z kolei kabaret Chyba nawiedzi kontrola smogowa. Pojawi się też, uważaj, hit Eurowizji. No to sobie myślisz, muzyczki posłuchamy jakiejś fajnej, nie? Bo będzie to piosenka To nie ja byłam Ewą.
5: To taki przebrzmiały hit.
6: W pantomimicznym wykonaniu Ireneusza Krosnego.
5: O nie.
6: Aż może bym chciała zacząć widzieć, żeby zobaczyć, jak on to zinterpretuje, bo to rzeczywiście jest ciekawe, no, ale nawet jak włączę, to się nie przekonam. Chyba, że ktoś by mi to dobrze opisał. No i wspomniałam, to rzeczywiście jest całkiem spora rzecz, że telewizji Zoom TV udało się pozyskać tę dwójkę prowadzących, do niedawna jeszcze związanych z inną stacją, z innym programem. Przypomnijmy, Katarzyna Skrzynecka do jesieni zeszłego roku była jurorką w programie Twoja twarz brzmi znajomo, a Piotr Gąsowski współprowadził ten show. Polsat w styczniu pożegnał się ze Skrzynecką, a Gąsowski sam zdecydował o odejściu z programu, tak w ramach właśnie gestu solidarności. Natomiast jeżeli chodzi o show Kabaretowe Przeboje, kiedy to będzie można oglądać, jakie to długie, jakie obszerne, ile odcinków? Odcinków zaledwie 8, będą one trwały 45 minut i emitowane emitowane będą od właśnie jutra, 4 września, w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:00. Czyli jak mamy 8 odcinków i 2 razy w tygodniu, to tylko przez miesiąc będzie można na to popatrzeć.
5: No tak.
6: Chyba jeszcze ogarniam matematykę. Matura była dawno. To w sumie nie wiem, czy to takie dobre posunięcie. Może fajnie by to było chociaż rozłożyć na te 2 miesiące i raz w tygodniu emitować. No nie wiem, ale może uznali, że to jest bardziej skuteczna strategia. Natomiast jest taka opcja, żeby te odcinki sobie oglądać wcześniej. Może już widzieliście te inauguracyjne odcinki kabaretowych przebojów, jeżeli korzystacie z takiego serwisu jak Filmbox Plus. Nie było mnie tam nigdy jeszcze, nie wiem jak z dostępnością tego, także też będziemy wdzięczni za jakieś wskazówki w tej kwestii, czy to po niewidomemu się da obsłużyć, no bo to jest taki serwis, w którym już od dłuższego czasu Zoom TV umieszcza swoje treści przedpremierowo, tam chociażby był program Power of Love, chyba też Magia na gości, no i właśnie też tydzień przed premierą danego odcinka w serwisie Filmbox Plus kabaretowe przeboje będzie sobie można oglądać, także no już pod koniec sierpnia tak naprawdę te pierwsze odcinki miały tam okazję zadebiutować. Także tak, taka to jest nowość dla tych, którzy lubią kabaret, jak już doskonale wiecie i znacie nas, niekoniecznie dla nas, a jeżeli ktoś lubi jakieś takie klimaty, nie wiem, może bardziej mroczne, ale tak czy inaczej jakoś osadzone w jakimś kontekście fabularnym, no to może zainteresuje go powrót pewnego serialu, co do którego też nie wiedziałam, że on w ogóle jeszcze jest planowany, żeby go wznawiać, bo poprzedni sezon mieliśmy już ładnych kilka lat temu.
5: Tak, a mowa o trzecim sezonie serialu Belfer. Otóż, jak czytamy...
6: To nie jest o mnie serial.
5: Nie, nie, nie. To nie jest o tobie. Nie masz...
6: Maciej Sztur mnie nie zagra.
5: Tak, Maciej Sztur ciebie nie zagra. Nie uczestniczysz w różnych kryminalnych wydarzeniach. Za to niejaki Paweł Zawadzki, który jest grany właśnie przez Macieja Sztura, a i owszem, i cóż tam u pana Pawła tym razem się wydarzy? Otóż powraca do Małomorza, gdzie mieszka jego ojciec, były marynarz Jacek Koman.
6: Jacek Koman go gra.
5: Tak. I cóż, zaczyna pracę w lokalnym liceum. Kiedy podczas ich wspólnego szkolnego rejsu na statku kapitan Borchardt znika Kacper Krynicki w tej roli Michael Zieliński, charyzmatyczny nastolatek, nonkonformista i kolorowy ptak, Belfer włącza się w skomplikowane śledztwo prowadzone przez podkomisarz Ewę Krawiec w tej roli Roma Gąsiorowska, jego dawną miłość. Jakie tajemnice skrywają mieszkańcy rodzinnego miasta Pawła Zawadzkiego, malowniczego nadmorskiego Małomorza i czy przeszłość Belfra lub jego ojca ma jakikolwiek związek z zaginięciem chłopaka? W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Agata Kulesza, Mirosław Baka, Katarzyna Herman, Jan Jankowski, Marek Kalita oraz aktorzy młodego pokolenia Wiktoria Kruszczyńska, Hubert Miłkowski, Kamil Pudlik i Karolina Kowalska. Premiera trzeciego sezonu serialu Belfer w najbliższy piątek, czyli 8 września na antenie Canal Plus Premium oraz w serwisie Canal Plus Online. Nowy sezon będzie liczyć 8 odcinków. No i jak to w przypadku Canal Plus, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że audiodeskrypcji to my się tam doczekamy.
6: A ten poprzedni sezon to był naprawdę dobrych kilka lat temu. Jakoś tak kojarzy mi się to wręcz z naszymi początkami na antenie Radia DHT, jeżeli chodzi o magazyn RTV. Możecie dać znać, jeżeli pamiętacie. I jeżeli wyczekujecie premiery trzeciego sezonu, bo tak jak wspomniałeś, tutaj audiodeskrypcja jest bardzo prawdopodobna, także tym łatwiej będzie to obejrzeć naszym niewidomym słuchaczom. My już wczoraj sporo miejsca poświęciliśmy telewizji polskiej, zwanej również Imperium Prezesa Mateusza. No, cały czas ta mała Eurowizja we mnie sieci. No ale dobra, nie jest najgorzej. Będziemy wracać do tych głównych kanałów, tak jak już zapowiadałam, w kolejnych wydaniach naszego programu, ale dziś skupimy się tak na moment tylko na tych kanałach, niekoniecznie najczęściej wybieranych, ale takich, które też co nieco szykują dla swoich widzów. Na początek ten kanał, który nie wiadomo dalej po co istnieje, bo jak powstał, no to było wiadomo po co istniał, w ogóle po co zaistniał, żeby promować prezentacje treści w technologii HD, bo to kiedyś było wyjątkowym.
5: Tak, wysoka rozdzielczość, panie, nowa technologia.
6: A teraz, panie, to teraz wszystko to jest HD, więc
5: a teraz, to już, teraz to już jest 4K.
6: No właśnie.
5: Czy tam jakaś, ileś K.
6: Jaka jest racja bytu tego TVP HD? Do końca nikt tego nie wie, ale wciąż ten kanał istnieje, emituje jakieś powtórki, ale no w końcu jakiś czas temu stwierdzono w Telewizji Polskiej, że tak nie może dłużej być i coś tam jednak trzeba umieszczać premierowego, a jak nawet nie premierowego, to że ten kanał może być taką przestrzenią, w której można emitować treści, które powstały docelowo na potrzeby internetowego serwisu TVP VOD, a może niekoniecznie znajdzie się dla nich miejsce w głównych kanałach Telewizji Polskiej. I my wam mówiliśmy jakiś czas temu o tych produkcjach w takich większych szczegółach, kiedy one trafiły do internetu, więc już dzisiaj nie będziemy się dłużej nimi zajmować, ale myślę, że warto to odnotować, co takiego Telewizja Polska postanowiła właśnie uczynić z tymi produkcjami, które początkowo trafiły właśnie wyłącznie do internetu, no i my nie wiedzieliśmy, jakie będą ich dalsze losy. No a dalsze losy dokumentu o pewnej nastolatce, która zrobiła całkiem sporą karierę, która w tym dokumencie przedstawia swoją drogę do tej kariery, która no, chociaż jeszcze nie wcale aż taka długa, no bo to bardzo młoda osoba, no to też już nie była pozbawiona trudności związanych chociażby z hejtem wynikającym z jej pochodzenia. Mowa o Vicky Gabor, o filmie Vicky Gabor Mój Świat, o takiej właśnie odcinkowej produkcji, która kilka miesięcy temu znalazła się w serwisie TVP VOD, a teraz ją emituje TVP HD, robi to konkretnie w czwartki po dwa odcinki. Jeden jest emitowany o 21.25, a drugi o 22.10. Już pierwsze dwa zostały pokazane 31 sierpnia, ale pewnie tam jakieś powtórki się jeszcze znajdą. No i podobny los spotkał serial dla odmiany. I tutaj powiem szczerze, że jestem troszkę zaskoczona, bo mi się wydawało, że taka produkcja to gdzieś tam zawita w przyszłości do głównych kanałów Telewizji Polskiej. A los serialu Erynie okazał się taki, że to właśnie w TVP HD można go oglądać, jeżeli w internecie się nie chce. To może przypomnij, Michale, tak pokrótce, o co w tych Eryniach chodzi.
5: Okej, już mówię i przypominam, o co tutaj chodzi, co mamy. Otóż w tym serialu Marcin Dorociński wciela się w rolę komisarza Edwarda Popielskiego, prześladowcę lwowskich kryminalistów, który w śledztwach posługuje się wybitnym intelektem, potężną siłą mięśni i epileptycznymi wizjami. Popielski z powodu padaczki wywoływanej przez światło chroni się za przyciemnianymi okularami i żyje po zmroku. Jego naturalnym środowiskiem są mroczne zaułki, nocne knajpy i domy publiczne. Serial przybliży widzom surrealistyczny klimat międzywojennego Lwowa, w którym obok siebie żyją rzeźmieszki, prostytutki, narkomani, arystokraci, niepiśmienni, chłopi, cyrkowe dziwolągi, Ukraińcy, Żydzi i Polacy.
6: No niezłe kombo. No powiem wam, że wciąż się zastanawiam, dlaczego właśnie TVP HD, tylko jeszcze nadmienię, soboty godzina 21. To
5: tak.
6: Jest czas, kiedy można sobie zobaczyć, jak ta produkcja wyszła. No i może właśnie Telewizja Polska, wiecie, znów nie chce was jakoś negatywnie nastawiać i snuć teorii spiskowych, ale może ona właśnie im nie do końca wyszła, skoro to TVP HD. Może oni uznali, że ona jest aż zbyt dziwna, bo jak czytam ten opis, no, to sprawia to takie trochę dziwne wrażenie. Ona ma tam literackie pierwowzory, także to nie jest tak, że to jest ich jakiś autonomiczny pomysł. No ale nie wiem, może właśnie moje teorie tutaj nie są zasadne, a jest to właśnie właśnie tak świetna produkcja, że oni stwierdzili, że ona po prostu dźwignie ten kanał TVP HD i zrobi mu oglądalność. Jesteśmy ciekawi waszego zdania w tej kwestii. Może oglądaliście Ery, nie jesteście w stanie jakoś potwierdzić lub zaprzeczyć tym moim domysłom. I mamy jeszcze jedną propozycję TVP HD. Mamy drugi sezon programu Korona Gór Polski, emitowany w soboty od 12.15, od wczoraj od 2 września. Marta Manowska zabierze widzów na niezapomnianą wędrówkę po najpiękniejszych górach, których zdobycie gwarantuje wejście do elitarnego klubu zdobywców Korony Gór Polski. Widzowie będą mogli odkryć urokliwe i malownicze zakątki kraju, poznać lokalne historie i kulinarne specjały. Oto coś dla nas. Poznają też ludzi, którzy niejednokrotnie stali się symbolem swojego regionu. W drugim sezonie twórcy programu odwiedzą Beskidy, Góry Izerskie, Góry Bialskie, Góry Złote, Góry Sowie, Góry Bartskie, nawet nie wiedziałam, że takie istnieją, oraz Góry Kaczawskie, a także będą mieli okazję podziwiać widoki ze szczytu m.in. Radziejowej, Mogielicy i Wysokiej Kopy. Mam nadzieję, że wszystko tutaj dobrze przeczytałam, bo nie było mi to dotychczas znane, przyznam. Widzicie, program RTV bawi, uczy, wychowuje, bo również taka lekcja geografii nam się tutaj przydała.
5: Uczy też prowadzących.
6: Jak najbardziej, tak. Nie wstydzimy się tego.
5: Oczywiście.
6: Natomiast jaką lekcję można wyciągnąć z produkcji, które stacja TVP Kobieta pokaże na swojej antenie? No zobaczymy, no na pewno to jakaś lekcja dla związków. Taka przynajmniej była idea, jaką

0: fabułę tego programu, o co w nim chodzi, no to posłuchajcie. Osiem par z różnym stażem w związku przenosi się do willi zlokalizowanej na jednej z Wysp Kanaryjskich. W kolejnych odcinkach partnerzy zostają poddani wielu wymagającym próbom oraz biorą udział w warsztatach z ekspertami. Ich wakacyjną codziennością staje się porównywanie innych duetów, a właściwie porównywanie do innych duetów, konfrontacje ze słabościami, eskalacja emocji, dające do myślenia wyzwania, docenianie mocnych stron, a z drugiej strony dostrzeganie trudności. W finale znajdą się trzy pary, które zawalczą o nagrodę główną, a ta nagroda to jest nie byle co, bo to jest 100 tysięcy złotych. Program prowadzi modelka, bizneswoman i charyzmatyczna influencerka Sandra Kubicka. Szczerze mówiąc, tej pani jakoś nie kojarzę, ale...
1: Jeżeli się tam jakoś sprawdza to, co się dzieje w plotkarskim świecie, jest się z tym na bieżąco, to trochę się o niej tam mówi, o jakichś jej związkach, relacjach, ale to ja też tylko wiem, że się mówi, ale kompletnie się nie interesuje tym, co się mówi, bo jakoś nie bardzo sama nawet wiem, z czego ona jest znana, nie interesują mnie za bardzo influencerzy, a partnerzy influencerów tym bardziej. Zostawmy to już może, natomiast jeżeli chodzi o tych partnerów, o te relacje partnerskie, to tam po prostu chodziło o to, też tak jeszcze poszerzając, bo pamiętam, co mówiliśmy, zapowiadając ten program przy jego debiucie internetowym, że to są pary, które się szykują do ślubu i oni tam ich wystawiają na takie próby, które, jak twierdzą twórcy programu, i tak ich spotkają prędzej czy później, więc może lepiej, żeby ich rzeczywiście spotkały przed ślubem. No ale nie wiem, jakie to są, bo nie oglądałam. Może wy, a może obejrzycie w TVP Kobieta i znów troszeczkę jest we mnie zdziwienia, bo przecież teraz jest taka moda na te programy randkowe, że gdyby to umieścić na którejś z głównych anten, to mogłoby to rzeczywiście tę telewizję polską pociągnąć, jeżeli chodzi o oglądalność, ale tutaj po prostu stawiam, że stwierdzili, że im nie wypada jednak.
0: No właśnie, też mam takie wrażenie, że elektorat tych głównych anten TVP to chyba nie jest
1: niby
0: jeszcze na to
1: gotowy. Niby tutaj nic złego nie ma.
0: No, ale wiesz, no związki tak pokazywać bez ślubu, no to.
1: No właśnie, lepiej dać program o zakonnicach, o tym to nieco później. No więc właśnie mamy, jak widać, takie podejście, że to jest program adresowany do kobiet. Jeżeli chodzi o inne propozycje adresowane do kobiet, to kolejna taka jest szykowana na listopad, a że TVP Kobieta jakoś tak niekoniecznie obficie umieszcza w internecie zapowiedzi swoich produkcji, ich kolejnych sezonów i ich premier, to już wolimy teraz dać znać, bo jak kogoś to zainteresuje, to będzie wyczekiwał z niecierpliwością. A chodzi o drugi sezon programu Tańcząca ze Światem Edyty Herbuś. W pierwszym sezonie ta aktorka, tancerka, celebrytka przemierzała Tunezję, natomiast w drugim sezonie ma zawitać do Grecji. Byłam w Grecji, to może obejrzę, może będą jakieś miejsca, które widziałam, albo zachęci mnie do dalszych podróży, ale jeszcze zdjęcia nie ruszyły, mają one trwać przez tydzień września i tydzień października, zdaje się, a w listopadzie ten program pojawi się na antenie. Jeżeli wypatrzymy, kiedy ta premiera będzie miała miejsce, to damy znać, no, ale jak nie, no to jak coś, to powiedzieliśmy, okej? Jesteśmy tutaj usprawiedliwieni. Możemy opuścić telewizję polską, chociaż no teraz idziemy w trochę gorszą, trudniejszą stronę, bo do stacji, która się nazywa TVN24, więc do tych lewaków po prostu przebrzydłych, bo oni, ci lewacy, chcą deliberować w sprawie wyborów, które już niedługo, także wiecie, jak oni to będą robić, w jakim stylu to będą robić.
0: Zupełnie inaczej niż TVP.
1: No właśnie, oni też będą po swojemu, żeby nie było. To mówiliśmy wczoraj o tym programie, tak, o którym tak. Polska mówi. A tutaj mamy program pod hasłem Czas Decyzji Kampania, którego emisja już się rozpoczęła. Prowadzi go Anna Jędrzejowska i ona w tym programie pokazuje najważniejsze i najciekawsze wydarzenia oraz wypowiedzi z kampanii przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. Prezentuje sondaże i pojedynki w okręgach. W cyklu znaleźć można też rozmowy na temat kampanii z ekspertami, komentatorami i publicystami. Tworząc program, stacja będzie współpracować z Fundacją Batorego. Program Czas Decyzji Kampania emitowany jest w TVN24 od poniedziałku do piątku o godzinie 17:30. W związku z pojawieniem się cyklu skrócone zostały Fakty po południu, które trwają teraz

0: nie do 17.50, a kończą się o 17.20. Może warto przypomnieć postać pani Anny Jędrzejowskiej, bo myślę, że jeżeli ktoś ogląda TVN24, to kojarzy i nazwisko, i głos, i twarz, jeżeli ma możliwość, żeby ją zobaczyć, ale rzeczywiście nie jest taką osobą, która nam chyba przychodzi jako pierwsza do głowy, kiedy myślimy o ekipie TVN24. A ona z tą stacją jest związana już od kilkunastu lat. Wcześniej pracowała w Faktach TVN, przez wiele lat prowadziła magazyn 15 na żywo, obecnie prowadzi też czasami Fakty po południu, czy program Tak Jest. To z reguły w jakimś sezonie urlopowym, kiedy trzeba zastąpić stałych gospodarzy tych pozycji programowych. Natomiast w ogóle czas decyzji, no to jest takie hasło, które nam się kojarzy z tym przedwyborczym sezonem w TVN24 i oni je będą wykorzystywać też w ramach innych cykli. I jeden taki cykl zadebiutuje dziś właśnie 3 września o 19.20, bo w niedzielę właśnie o tej porze TVN24 ma nadawać program Czas Decyzji Debata, w którym debatować będą kandydaci do parlamentu. Prowadzić go będzie Grzegorz Kajdanowicz. Cykl zastąpi niedzielne wydania Faktów po Faktach. No i oni będą dalej właśnie kontynuować ekspansję produkcji pod tych szyldem Czas Decyzji, bo planowane są właśnie inne cykle, które będą opatrzone tym tytułem, no jak sądzę, z wieczorem wyborczym na czele. A jeżeli chodzi o takie debaty przedwyborcze, no to takie ma Telewizja Polska, taką ma TVN24, tutaj Polsat News nie pozostaje w tyle, bo oni swoją debatę wyborczą wprowadzili już w lipcu na antenę, jakoś tam uciekła ta informacja, ale ta debata już tam była długo, długo przed rozpoczęciem się sezonu wyborczego. I dlatego to odnotowujemy, że zmienia się pora emisji tej debaty, bo dotychczas można było ją oglądać o 19.50, no to teraz będzie nieco wcześniej. Już zaczęła się kilka minut temu, bo o 17.50. Ta zmiana związana jest z powrotem powakacyjnym programu Państwo w Państwie, którego druga taka część nadawana jest właśnie w stacji Polsat News, no bo początek mamy oczywiście w głównym Polsacie. Stąd właśnie przesunięcie debaty wyborczej z 19.50 o 2 godziny wcześniej na 17.50. Także czysto teoretycznie możecie oglądać ją teraz, ale czy wy sobie chcecie psuć nerwy polityką, lepiej zostać z nami. U nas jest pogodnie i miło, chociaż muzycznie też nawiążemy do tematu wyborów.
1: Tak jest.
0: A zrobimy to za sprawą piosenki, jaką wykona dla nas grupa Poparzeni Kawą 3.
1: I dokładnie piosenka będzie właśnie o wyborach.
2: All day and all night, especially for you, this is DHT Radio.
1: No i tak te polityczne kwestie podsumowali Poparzeni Kawą 3, a jeżeli chodzi o program RTV, to cały czas jeszcze o telewizji, ale spokojnie, i radio się dziś pojawi.
0: Tak, to jest wejście pod szyldem Pozostałe Telewizyjne 2, tak, jeżeli już zdradzamy kulisy tego, co tutaj robimy. Tamto wejście zakończyliśmy, chociaż nawiązaliśmy do Polsatu, ale tak generalnie więcej miejsca poświęciliśmy pod koniec stacji TVN24. Nie opuszczamy jeszcze grupy TVN, bo na momencik znajdziemy się w TVN Style, w stacji, do której będziemy wracać, jak sądzę, w najbliższym czasie, bo już od zeszłego sezonu trwa ekspansja ich, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowości do ramówki. Odkąd tam były jakieś roszady na stanowiskach dyrektorskich, to widać taką zmianę strategii i mamy kilka informacji o nowościach planowanych, ale nieznane są jeszcze daty ich premier. A oni nas informowali dosyć skwapliwie o tym, kiedy te premiery mają być w poprzednim sezonie. To też liczymy, że teraz będzie podobnie i wam damy znać, kiedy na przykład zacznie się program, w którym Agata Młynarska będzie jeździć taksówką, albo program o tym, że życie zaczyna się po 60, taki tytuł. Ale jak na razie mamy wiedzę o jednej nowości, która nosi tytuł Zawodowa Anka. Pozdrawiamy wszystkie Anki, które słuchają, a ten program poprowadzi jedna z was, będzie to Anna Nowak-Ibisz. Związana ze stacją już od dłuższego czasu, bo przez 24 sezony prowadziła cykl Pani Gadżet. No i teraz właśnie wraca na antenę w nowym programie, ma udowodnić, że żadnej pracy się nie boi, taka z niej kobieta pracująca. W każdym odcinku Nowak-Ibisz spróbuje swoich sił w innym zawodzie, od pracy na złomowisku po bycie kominiarką. No, więc takie rzeczywiście te zawody nie kojarzące się z płcią piękną. Zgłębiając tajniki różnych profesji, przekroczy nie tylko własne granice, ale również udowodni, że kobiet nic nie powstrzyma. Zawodowa Anka emitowana będzie w środowe wieczory o godzinie 22. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany już w najbliższą środę, czyli 6 września. No i rzeczywiście, tak jak wspomniałam, długo, długo pani Anna prowadziła ten format, z którego była znana na antenie TVN Style od roku 2011 do 2022. Właśnie można było ją zobaczyć w programie Pani Gadżet, w którym prezentowała i testowała ciekawe gadżety. Cykl był emitowany w TVN Style, no tak jak Wam powiedziałam, przez aż 11 lat, a do tego pojawiła się taka jego mutacja pod tytułem Pani Gadżet erotycznie. Także rzeczywiście żadnych tematów, żadnych zagadnień pani Anna się nie boi i jak widać również żadnej pracy. To tyle, jeżeli chodzi o nowości. Teraz kilka słów o produkcjach powracających, o powracających serialach. Serialach w dwóch stacjach telewizyjnych, ale pod wspólnym szyldem telewizji Puls, konkretniej Puls i Puls 2. Wiemy, że też są wśród naszych słuchaczy osoby, które oglądają te produkcje. Michałowi też zdarzało się na nie zerkać, zawsze o tym mówię. Ty jesteś ekspertem od serialu Lombard, Życie pod zastaw. To nam powiedz, co tam nowego w kolejnym sezonie.
1: A w nowym sezonie, jak zawsze, dużo się dzieje, jak możemy przeczytać w zapowiedzi opublikowanej przez nadawcę wciągające historie, nowi bohaterowie, między innymi Alicja i Michael w tych rolach, Małgorzata Potocka i Marek Kaliszuk, goście specjalni, między innymi bokserka Ewa Brodnicka, była mistrzyni Europy i świata, a oprócz tego perypetie głównych bohaterów oraz jubileuszowy 700 odcinek. Tak zapowiada się 13 sezon Lombardu, serialu, który wciąż zaskakuje. W nowych odcinkach między innymi Kazimierza dogoni tajemnica z przeszłości, a Angelika niespodziewanie odkryje pasję, o jaką by siebie nawet nie podejrzewała. Premiera 13 sezonu już w najbliższy poniedziałek o godzinie 19 na antenie telewizji Puls.
0: A teraz kilka słów o serialu. Możemy to powiedzieć, potrafimy się przyznać do błędu. Tak. Kiedy ten serial premierowo się pojawił, to ta informacja jakoś tam przepadła w gąszczu innych wieści. Widzieliśmy, że on był zapowiadany, że będzie, ale kiedy on wystartował, to wybaczcie sami, jakoś tak tego nie ogarnęliśmy. W ogóle nam nie przeszkadza to w tym, żeby o nim powiedzieć w kontekście jego kolejnego sezonu. No bo czemu nie?
1: Ale tym bardziej, produkcja... że to dopiero drugi sezon.
0: Tak, a nazywa się ta produkcja Kurierzy. No i co takiego nas tutaj czeka? W serialowej firmie kurierskiej Twoja Paczka, jak również w sklepie spożywczym Słoiczek, w którym prym wiedzie ekspedientka Basia, w tej roli Małgorzata Ostrowska-Królikowska, pojawią się przeróżni klienci. Jednym z nich będzie popularny trener, motywator Daniel Kuczaj, który jednak nie przyjdzie tu na zakupy, ale żeby omówić plan treningów z Basią. Tak działa? Widzicie? Spotkaliście się kiedyś z takim dialogiem w sklepie, że tam właśnie ktoś nie przychodzi po to, żeby zrobić zakupy, ale ustala plan treningowy z ekspedientką. No jak widać, takie rzeczy tylko w sklepie Słoiczek. Treningiem zainteresuje się też kurier Michał, który akurat będzie odbierał ze Słoiczka paczki.
1: Zupełnie przypadkiem.
0: No, przypadki chodzą po ludziach. No i do tego jeszcze jest takie pytanie postawione, co z tego wyniknie. Kurierzy podejmą się nietypowych zleceń, a jednym z nich będzie przebranie się w strój goryla i kosmonauty. Właściciel twojej paczki, Jan, którego gra Piotr Szwedes, reaktywuje swój zespół Synowie Rewolucji. Z kolei Tomasza, którego gra Piotr Miazga, i Monikę, w której rolę wciela się Anna Powierza, dosięgnie strzała Amora. Również do Sandry uśmiechnie się wielkie szczęście. W serialu pojawi się też znany artysta kabaretowy. Ale nie wiem jaki. Nowe odcinki już będą się pojawiać od jutra o godzinie 20 na antenie telewizji Puls 2, ale z tego, co sprawdziłeś, wynika, że również w telewizji Puls, tej bez dwójki, można je oglądać, prawda?
1: Od wtorku z opóźnieniem jednodniowym o godzinie 17 będzie można obejrzeć pierwszy odcinek drugiego sezonu, a co ciekawe, godzinę wcześniej to telewizja Puls powtarza powtarza jakby jeszcze poprzedni odcinek. Więc jak na przykład chcecie się dowiedzieć, co się działo w ostatnim odcinku sezonu pierwszego, to włączcie o 16 telewizję Puls i wtedy możecie obejrzeć dwa odcinki Kurierów we wtorek na przykład.
0: No, ten tak sobie to wymyślili. Ten opis jest naprawdę fascynujący. Czytałam w internecie trochę niepochlebne opinie na temat tej produkcji, ale jeżeli macie inne, a może właśnie takie, jak wspomniałam, no to chętnie przeczytamy, czy warto się wciągać w ten drugi sezon, czy niekoniecznie. No i wygląda na to, że ta stacja Puls 2 no to wcale nie ustępuje, a wręcz nawet przebija ten główny puls, jeżeli chodzi o propozycje serialowe, bo kontynuowana jest kolejna, taka, którą już znamy od no, dłuższego czasu.
1: Tak, bo już doczekała się ta produkcja, mowa tu o Dzielnicy Strachu piątego sezonu. I cóż tutaj? Otóż w tym sezonie, w sezonie numer 5, dowiemy się m.in. jaką zemstę planuje Roxy i co ma z tym wspólnego gorczakowski Joker. Ponadto przed dzielnicowymi i śledczymi takie sprawy jak trupia farma, którą odkryje komisarz Agata Rychlik, sprawa kanibali, czy 100 twarzy Richtera, zaburzonego osobowością mnogą psychopaty, który ucieknie ze szpitala, siejąc przerażenie. Widzowie zobaczą oczywiście dalsze losy gangu Tatka, dowiedzą się też, którego syna wybrała La Mamma.
0: Nic nie rozumiem.
1: Hrabiego, a może jednak Andrzeja. No to wiesz, jakbyś oglądała te wcześniejsze 4 sezony, to byś
0: no pewnie wiem, że bym wszystko wiedziała, ale my tu dla was jesteśmy, nie
1: dokładnie.
0: Dla siebie. Więc możemy czytać coś, czego
1: nawet do końca nie rozumiemy, ale to dla was właśnie, jeżeli oglądaliście...
0: Ale wiemy, kiedy będzie premiera piątego sezonu Dzielnicy Strachu.
1: Tak, wiemy. Otóż premiera piątego sezonu już w poniedziałek, po godzinie 22. No bo to wiecie, taki mroczny serial, to późno może, żeby dzieci nie oglądały. O 22, bo tam jakaś trupia farma i inne tego typu atrakcje, no to
0: tak,
1: wszystko w jednej dzielnicy, słuchaj, trupia farma, kanibal i człowiek z osobowością mnogą, no po prostu...
0: Wyprowadziłabym się.
1: No.
0: Oni tam mieszkają. No dziwne to wszystko jest. No ale takie to są właśnie seriale w telewizji Puls i Puls 2. No właśnie zaskakująca pora jak na premierę. Ciekawe, jaką tam mają oglądalność. No ale pewnie skoro zdecydowali się na taką porę, no to zadowalającą jak na ich możliwości. Opuszczamy stajnie tych telewizji, z którymi się można, jak to kiedyś głosili, nastawić na relaks, ale już teraz nie mają tej piosenki. Chyba rozumiem dlaczego.
1: No.
0: Mają seriale o trupich farmach. No, bo telewizja Puls 2 należą do tych stacji, które można oglądać w naziemnej telewizji cyfrowej i oferta naziemnej telewizji cyfrowej ma się poszerzyć w najbliższym czasie. My wam mówiliśmy o konkursach dotyczących właśnie zagospodarowania miejsc w naziemnej telewizji cyfrowej, które były ogłaszane i mamy kolejne. No to się miało wydarzyć i się wydarzyło, że 3 miesiące po poprzednim konkursie na miejsca w multipleksie 8 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała kolejne ogłoszenie w tej samej sprawie. Ukazało się ono w Monitorze Polskim 24 sierpnia. Tym razem istnieje możliwość zagospodarowania 2 miejsc. Tak jak w maju postępowanie dotyczy uzyskania nowych koncesji na program o charakterze wyspecjalizowanym. Powtórzenie postępowania związane jest z faktem, że poprzednio do Rady wpłynął tylko jeden poprawnie wypełniony wniosek telewizji Polsat, która zadeklarowała, że tam chce uruchomić program W24. Tak naprawdę im chodzi o wydarzenia 24, no ale tam z przyczyn koncesyjnych musieli to właśnie w ten sposób oznaczyć, a potem jak już uruchomią, to ewentualnie sobie będą mogli kombinować ze zmianą nazwy. No i właśnie ten wniosek był poprawny, bo pierwszy konkurs był właśnie na 3 miejsca. No a co do pozostałych 2 miejsc, no to nie dało się tego rozstrzygnąć. Bo co prawda były inne wnioski, ale bez rozpoznania one pozostały. Przypomnijmy, bo już też to mówiłam, że złożyły je spółki Red Carpet Group i tam 2 kanały oni rzeczywiście chcieli uruchomić, ale co z tego, jak tam były błędy formalne, więc no, nie można było rzeczywiście wziąć ich wniosków pod uwagę, dlatego z tych 3 miejsc wolnych jedno wstępnie jest zagospodarowane przez Polsat i oni na pewno je tam zajmą, no i zostały właśnie 2 jeszcze wolne sloty, kto je zajmie, jakie stacje wyspecjalizowane i czy będą umieli wypełnić poprawnie wniosek, żeby już nie został odrzucony, się okaże. Z tego co pamiętam, to ci od Red Carpet mówili, że czemu nie, jak będzie nowy wniosek, to my to zrobimy. No tylko tak już zróbcie, żeby to rzeczywiście było dobrze. No i taką nieco inną informacją, nie dotyczącą typowo oferty żadnego konkretnego kanału, zakończyliśmy ten długi, bardzo trwający od wczoraj segment poświęcony telewizji. Za chwilę przeniesiemy się do tego drugiego medium, ale rozdzielimy te dwie części nie lada muzycznym akcentem, który będzie się odnosił do zawodowej Anki. Ja tam wam wymieniłam różne profesje, jakimi ona się będzie zajmowała, ale może na przykład w jakimś kolejnym sezonie, skoro rzeczywiście bierze na siebie takie ciężkie zadania, pani Anna rozważyłaby to, żeby zostać kombajnistką, albo jakieś inne propozycje, które będą wymienione w piosence, jakiej za chwilę posłuchamy.
1: Tak, na przykład małym księciem, ona to małą księżniczką, to też była taka, a no w tej piosence dosyć, będzie. Tak.
0: Dosyć przyjemny zawód, ale kombajnistka, myślę, że to jest to,
1: też,
0: mogłaby się zmierzyć i do czego zachęci ją trzeci oddech kaczuchy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Pozdrawiamy z tego miejsca słuchacza Andrzeja, któremu się spodobała ta piosenka, którą przypomnieliśmy. Trzeci oddech kaczuchy, kombajnista, który marzył sobie o zdecydowanie innych zawodach.
0: Tak jest i pozdrawiamy też naszego słuchacza Dawida, który ponownie postanowił podzielić się z nami swoimi refleksjami, tym razem odpowiadając na pytanie dotyczące serialu Kurierzy. Pytałam, czy podzielacie te opinie, które natknęłam się w internecie. Dawid podziela, że nie fajny ten serial jego zdaniem, ale czekamy cały czas na zdania podobne lub odrębne. Natomiast mnie rzeczywiście ten opis drugiego sezonu, który przeczytałam, też jakoś nie zachęca. Być może zachęcą was te informacje, które przedstawimy za chwilę, do włączenia radioodbiorników, czy też radioodbiorników internetowych, wszelkich odtwarzaczy internetowych, za pośrednictwem których można słuchać radia, bo tak, wreszcie sobie przypomnieliśmy, że ten program jest też o radiu. Ale żeby tak być jak to zwykle na przekór i na opak, zaczniemy od radia internetowego, bo tutaj się rzeczywiście dużo, dużo dzieje. Konkretnie mamy na myśli radio z cyferkami, bo w Radiu Nowy Świat byliśmy ostatnio. Teraz czas na Radio 357, które przedstawiło w tym tygodniu, prawda, swoje ramówkowe propozycje.
1: Zgadza się. Stało się to już we wtorek. Oni wtedy na antenie i w mediach społecznościowych ogłosili szczegóły jesiennej ramówki. I o większości z tych planów słuchacze dowiedzieli się już w zeszłym tygodniu. No i jak to wszystko wygląda? Otóż tak, jesienna ramówka Radia 357 rusza w poniedziałek najbliższy, 4 września. Po wakacjach pojawią się dwa nowe pasma popołudniowe. Od poniedziałku do czwartku między godziną 13 a 15 będzie można posłuchać audycji Mam Grać.
0: To jest znak zapytania.
1: Tak, dokładnie. Ma to być miks nowości, muzyki towarzyszącej słuchaczom w drugiej połowie dnia. W poniedziałek program prowadzić ma Maja Piskadło, we wtorki Piotr Stelmach, natomiast środy należeć będą do Oli Budki, a w czwartki przed mikrofonem zasiądzie Marcin Bisiorek, były szef Muzo FM, który zadebiutował w Radiu 357 w sierpniu w wakacyjnej audycji Głupi Kaowiec.
0: Tak, to już wam mówiliśmy o tym, że rzeczywiście na antenie ma się w tym czwartkowym paśmie pojawiać i to zostało potwierdzone. Jeszcze nawiązując do głupiego kaowca, no, który z anteny znika przynajmniej na 10 miesięcy roku szkolnego, bo może później wróci, no, ale na razie kończymy ten wakacyjny sezon. No ale jakiś jego ślad pozostanie na antenie, bo to właśnie do tej audycji częściowo swoją formułą ma nawiązywać nowy program Zespół Wyrównawczy, nadawany od poniedziałku do czwartku od 15 do 16. Mają go prowadzić na zmianę dwaj panowie, Antoni Grudniewski, on będzie się pojawiał w poniedziałki i środy, oraz Krystian Hanke, jego będzie można usłyszeć we wtorki i czwartki. No i mamy taką zapowiedź ze strony tego drugiego prowadzącego. To jest taka godzina, kiedy trzeba Państwu fajnie towarzyszyć. Są tacy, którzy się nudzą i wtedy wciągniemy ich do zabawy, a są tacy, którzy będą ciekawi, co inni na to i będą się temu przysłuchiwać. Nic nie zrozumiałam, Więc może włączę, żeby się dowiedzieć, o co tutaj chodzi.
1: Ja myślę, że co inni na to, to kto inny o innej godzinie będzie pytał, ale...
0: Będzie, nie martw się, tak, jak najbardziej. No, bo pozostałe audycje w tygodniu pozostają bez zmian, jedynie w środę zmieni się prowadzący pasmo Kieruj się na południe. Tego dnia od godziny 9 dotychczas gościł Piotr Stelmach, no a teraz on będzie zadawał to pytanie, czy ma grać, więc aby już za długo w tym radiu nie siedział i nie grał, no to zastąpi go Katarzyna Borowiecka, a jej pasmo ma mieć bardziej kulturalny wymiar. Po wakacyjnej przerwie cieszysz się bardzo właśnie, wiem.
1: Bardzo, no.
0: Strzyczkowski, także godzina 12, to się rzeczywiście wydarzy. On z kolei będzie pytał, co państwo na to? Same takie pytania właśnie na tej antenie, ale to dobrze, bo to pobudzę słuchaczy do myślenia. Po godzinie 18, gdy antenę przyjmują artyści, zmieni się nieco układ prowadzących to godzinne pasmo. I tak, we wtorki zawirowania poprowadzi Michał Wiraszko, którego późną jesienią zastąpi Krzysztof Zalewski. No bo wiecie, jak to jest ci artyści, no są ciągle zajęci czymś, no tworzą, grają, śpiewają i tak nie mają czasu na to radio tak regularnie. Krzysztof Zalewski, jak już nas do tego przyzwyczaił, poprowadzi audycję Zelig, ale to tak jak wspomniałam, późną jesienią panowie się wymienią na antenie. Za to w czwartki pojawiać się będzie program Radiosław Radka Łukasiewicza, to też muzyk działający w wielu projektach. Możemy już zdradzić, że jeden z nich za chwilę zaprezentujemy. Przy czym również on nie będzie tutaj obecny przez cały sezon, bo późną jesienią zastąpi go rodzeństwo Sienkiewiczów w audycji Kwiatostan, no, którą już znają świetnie słuchacze Radia 357. Przy czym właśnie zespół Kwiat Jabłoni obecnie nie mógłby udzielać się w radiu, dlatego że koncertuje. Stąd też tutaj będzie taka wymianka. Najpierw Radiosław, a później Kwiatostan późniejszą jesienią. Natomiast w środę od 22 do północy pojawi się audycja Natalii Zamilskiej Pełne Spektrum. To jest propozycja, która już zagościła w ramówce wakacyjnej, przy czym można jej było tam słuchać wcześniej od 19 do 21. Jak widać, się spodobała, no i jedynie co, to po prostu znaleziono dla niej nowe miejsce w ramówce. A co w piątki, Michale?
1: A w piątki, w popołudniówce między 16 a 19, w tym paśmie, które tym razem prowadzi Kuba Strzyczkowski, po godzinie 17 konkretnie pojawi się nowy cykl rozrywkowy Artura Andrusa i Filipa Jaślara, który jest odpowiedzią na ciepłe przyjęcie ich sobotniej wakacyjnej audycji. Chodzi o radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena. Więc będzie na śmiesznie, będzie na śmiesznie. Z kolei nocą z piątku na sobotę wraca Mateusz Fusiarz ze swoim programem Wróżenie z Fusów. Audycja będzie pojawiać się na przemian z prognozami Pawła Pobukruszkowskiego co drugi tydzień od północy do drugiej, a w tygodniu, w którym Fusiarz nie pojawi się na antenie, jego audycja będzie dostępna premierowo w podcastach. No tak to sobie wymyślili. W sumie jest to jakiś sposób na przyciągnięcie patronów. Jeżeli na przykład pana Mateusza audycje się spodobają, no to żeby mieć zawsze coś tam nowego co tydzień, to proszę bardzo, można wykupić patronat i mieć dostęp do podcastów. W soboty między 13 a 14 pojawi się nowy program Chłopcy z Ferajny, prowadzony przez Michała Gąsiorowskiego i Marcina Klimkowskiego. Będzie dużo muzyki i trochę o samochodach, czyli to, na czym chłopaki się znają.
0: Tak, a później mamy takie roszady, powiedziałabym, w tym paśmie popołudniowym. Tak, troszeczkę te audycje się poprzestawiają względem tego, jak one były umiejscowione w poprzedniej ramówce, więc już może nie będziemy tak przywoływać, jak to było w tym poprzednim sezonie, tylko po prostu powiedzmy, jaki będzie układ. O 14, na godzinie 14 zostaje przesunięte pasmo Zielony Żoliborz Piotra Stelmacha. O godzinie 16 będzie emitowana audycja Live Guru Tomasza Gorazdowskiego, a o godzinie 17 RUT 357 Marty Puli. Godzinę później startuje Rzecz Technologiczna Jarosława Juszkiewicza, a na godzinę 19 zaplanowano, w zasadzie przesunięto ze środowych wieczorów audycję muzyczną Mai Piskadło Chlebem i Soulą i będzie ona trwała, no tak jak trwała również w środy, 2 godziny, a więc tym razem będzie można jej słuchać od 19 do 20. 21:00, przypomnijmy jeszcze raz, w soboty. A co w niedzielę? Tutaj również pozostałość sezonu wakacyjnego, bo niedzielny program Tomasza Smokowskiego Gra Podwójna, nadawany od 8 do 10, który właśnie zagościł w wakacje, pozostaje w ramówce. Audycja Marka Brzezińskiego i Ireny Brzezińskiej Merdy, znowu Francja, będzie nadawana od 10 do 11, a audycja Oli Budki Stonowanie potrwa 2 godziny od 11 do 13, czyli zdaje się, że to będzie tak, jak wyglądało w wakacje, a dalej ramówka niedzielna nie ulegnie zmianom. No ale ta przestrzeń radiowa, no to nie jest wszystko, bo oni też mocno stawiają na podcasty i tak powiedziano trzy nowe. Pierwszy nazywa się Prekursorzy, 20 wizji lepszego świata o ludziach, którzy stali się pionierami zmiany społecznej w różnych dziedzinach, a wśród autorów znaleźli się między innymi Jarosław Juszkiewicz, Michał Olszański, Michał Żakowski, Anna Dudzińska, Beata Kwiatkowska i Patrycjusz Wyżga. No i mamy jeszcze dwa podcasty. Jakie to są?
1: A już mówię. Kolejny podcast to Notatki dźwiękowe z Zorany Wariena oraz Śledztwo dziennikarskie Kryptoskam Agnieszki Szwajgier i Doroty Salus o oszustwach, w które wciągani są ludzie nieznający się na handlu kryptowalutami, a którym obiecuje się ogromne zarobki. Cztery odcinki będzie ten podcast liczyć. No i to wszystko ruszy pod koniec września. Natomiast no, nie jest to zamknięta lista różnych propozycji podcastowych, bo w planach jest także jest emisja słuchowisk kryminalnych, których pierwsze odcinki zostaną wyemitowane właśnie we wrześniu.
0: Także dużo się rzeczywiście dzieje, dużo ciekawych rzeczy. Piszcie, na jakie programy, na jakich prowadzących czekacie. Być może to, na co czekacie, to muzyczne propozycje Radka Łukasiewicza, znanego choćby z zespołu Pustki, znanego choćby ze współpracy z Matyldą Damięcką, bo ich utwory, szczególnie piosenka Matka, spodobały się bardzo słuchaczom Radia 357, bo ta piosenka długo, długo okupowała czołówkę listy piosenek Radia 357. Nie zdziwię się, jeżeli właśnie stąd wzięło się zaproszenie tego muzyka do współpracy z radiem. Ale pan Radek udzielał się też w takim projekcie, który się nazywa Polskie Znaki. Ostatnio chyba nawet na kampusie Polska mieli jakiś koncert. Myślę, że tytuł ich płyty sugeruje to, jaka jest idea tego projektu, bo on ten tytuł brzmi Rzeczy ostatnie. I jeżeli chodzi o warstwę tekstową, co za chwilę usłyszycie, to te utwory silnie nawiązują do takich wzorców ludowych. Tam są wprost właśnie zaczerpnięte takie teksty, bardziej tradycyjne, opracowane w bardziej nowoczesny sposób. No a jeżeli chodzi właśnie o sam tekst, który tutaj pan Radek umuzycznił, ale też go zaśpiewa, no to dedykujemy go wszystkim tym, którzy jakoś tak nie są zbyt pozytywnie nastawieni do życia. Mamy takich znajomych i mamy takie osoby też w naszej redakcji, a i my też się z tym troszeczkę identyfikujemy. Weźcie pod uwagę te wszystkie nasze traumy, o których wam wczoraj mówiliśmy, jakie wiążą się ze śledzeniem tego, co się dzieje w stacjach radiowych i telewizyjnych. A więc teraz Polskie Znaki i utwór pod tytułem
1: Już idę do grobu. A teraz będzie o radiu, ale takim tradycyjnym.
0: Tak, oczywiście też go można słuchać w internecie, ale przede wszystkim jednak istnieje ono po to, żeby właśnie odbierać je za sprawą takich tradycyjnych odbiorników. Także rozpoczniemy sobie od grupy radiowej Agory. Wokół niej się będzie koncentrować to właśnie wejście.
1: Jak to dziwnie brzmi swoją drogą, słuchaj. Tak. Od grupy radiowej Agory i będziemy mówić o Radio Z.
0: Tak, tak. No, ale to już tak właśnie jest, nie ma co ukrywać. No więc właśnie zaczniemy od tej flagowej rozgłośni, czyli od Radia Z, co nie takiego nam szykują na jesień. Pewnie dużo ciekawych zmian, jak to zwykle, same przetasowania.
1: Tak jest, szykują troszeczkę zmian i te zmiany można już nawet słyszeć na antenie, bo oni ze swoją jesienną ramówką wystartowali z pierwszym dniem września. Na przykład RMF to dopiero wystartuje. To tak w ramach ciekawostki, ale o żółto-niebieskich to będzie potem. A na razie skupmy się na Zetce. Do grona prowadzących Dzień Dobry bardzo nadawanego w godzinach 5.39 dołączają Kamil Baleja i Bartosz Gajda z kabaretu Łowcy B. W audycji pozostaje Marek Starybrat. O godzinie 7.40 będzie można słuchać nowego cyklu Szymon Majewski Szał, w którym to Katarzyna Kwiatkowska i Michał Zieliński, parodiując postaci ze świata show biznesu i polityki, będą wraz z Szymonem Majewskim przedstawiać absurdy otaczającej nas rzeczywistości. Ale
0: naprawdę to jest po prostu 2023 rok, a my potrzebujemy Szymona Majewskiego.
1: No cały czas widzisz. No tak to będzie. Od godziny 9 do 15 będzie nadawane nowe pasmo Szybko zleci z Radiem Z. Z muzyką, ciekawostkami i informacjami. Do godziny 12 będzie je prowadziła Ewelina Pacyna, a potem Robert Karpowicz. W piątki o godzinie 12 do 13 będzie się pojawiać audycja Grażyny Torbickiej Kocham Cię, kino. Tak dziwnie to akurat, że to tak, ale okej.
0: No, tam jest.
1: No, ona tam jest, tak.
0: To już się od nie rusza, więc jakby to się sprawdza.
1: Sprawdza się, dokładnie. Janusz Weiss kiedyś, dawno temu, też był między 13 a 14. I nikomu to nie przeszkadzało. Z kolei w godzinach 15-19 Marcin Sońta i Michał Korościel będą gospodarzami szczytu wszystkiego, a potem Mateusz Ptaszyński będzie prowadził listę przebojów Radia Z. Lubię to. W godzinie, przez jedną godzinę, słuchaj, będzie ta lista trwała, bo od 19
0: do
1: 20.
0: Ale to w RMF też są takie jakieś, ta lista plusy dłuższa niż właściwa.
1: Dokładnie. A potem będzie, lubię to w Radiu Z, między 20 a 23. Także to, tak to będzie wyglądało. Natomiast to nie koniec, nie? Oni nie kończą, bo potem jeszcze będziemy mieć coś takiego jak Fajną Nockę i ona będzie nadawana od 23 do 2. Tu Hubert Radzikowski się pojawiać będzie. On to chyba lubi prowadzić nocne pasma, bo on tak. Tam już jest od dość dawna. No i dobrze, przynajmniej się wyśpi. Nie zmienią się natomiast audycje publicystyczne. Porannego gościa Radia Z o godzinie 8.02 będzie prowadził Bogdan Rymanowski. Popołudniowego gościa Radia Z o 17.02 poprowadzi Beata Lubecka, a niedzielny siódmy dzień tygodnia w Radiu Z między 9 a 10 wicenaczelny Onetu Andrzej Stankiewicz. Gospodarzem porannego pasma Dzień Dobry Bardzo Weekend, emitowanego w soboty między 6 a 10 i w niedzielę między 6 a 9 będzie Michał Adamski. Także w ten sposób to wygląda, ale to nie koniec weekendowych informacji i planów Radia Z, bo sobotnią audycję przedpołudniową będzie współprowadził Filip Heiser. I tu właśnie rozwiązujemy niniejszym konkurs.
0: Znaczy Wiesław wczoraj tak. Już to napisał, ale my celowo nie podaliśmy jego komentarza na antenie, dokładnie. Dlatego, że go nie wiedzieliśmy, ale nie chcieliśmy innym psuć zabawy. Bo rzeczywiście, tak. Mówiąc o TVN-ie, pozostawiliśmy takie niedopowiedzenie, bo tam pan Heiser się skarżył, że jego działalność w tym plany poprowadzenia jednej audycji w radiu, co zostało potraktowane jako konkurencyjne działanie, więc on się z TVN-em rozstał. Także w TVN już go nie będzie można zobaczyć, ale w radiu go będzie można usłyszeć. A w jakim kształcie będzie jego program i z kim?
1: Z Agnieszką Kołodziejską poprowadzi ten program zatytułowany Na luzie w Radiu Z. Między 10 a 15 będą się pojawiać. Nadawca zapowiada, że będą to niezobowiązujące spotkania z tematami od A do Z, plotkami ze świata showbizu, a Heiser dodatkowo będzie przeprowadzał do audycji Sądy Uliczne. No i tutaj jest taka informacja, chociaż ciekawe, jak to wygląda teraz, że Filip Heiser nie prowadzi, co prawda już Dzień Dobry TVN, ale nadal
0: no
1: jest
0: tak, i pierwsze
1: związany...
0: zapowiedzi były takie, że miał być tak, związany z redakcją.
1: Ale coś chyba nie poszło, tak.
0: Ale to się zdążyło zmienić.
1: Dokładnie. Natomiast w niedzielę ramówce Radia Z usłyszymy audycję podróżniczą do odważnych świat należy Agnieszki Kołodziejskiej. To między 10 a 15, a w soboty i niedzielę między po godzinie 15 będzie nadawane muzyczne pasmo Czas Wolny w Radiu Z. Po godzinie 20 w soboty na antenie zagości Party Zetka, a w niedzielę pasmo Dzieje się w Radiu Z Michała Adamskiego z zapowiedziami wydarzeń nadchodzącego tygodnia.
0: No ale to jeszcze nie jest koniec informowania Was o Radiu Z, bo to jest to, co będzie, o tym Pan Michał powiedział, ale będzie też pewien segment, do którego już się słuchacze zdążyli przyzwyczaić i którego już nie będzie. Czy bardzo się na mnie obrazicie, jak powiem, że jestem troszeczkę uradowana z tego powodu, bo okej, nie jestem słuchaczką Radia Z taką stałą, no ale coś tam mi się czasami zdarzało i nie ukryłam, że kiedy to się pojawiało i pojawiał się ten pan, to tak troszeczkę czasami ciarki żenady były jednak. No nie lubię takich pranków i takiego wkręcenia. No co poradzę? Wiem, że są różne gusty, ale ponieważ to jest mój program, to mogę przedstawić swoje. No ale może ktoś jest smutny z tego powodu, że po 12 latach z Radiem Z żegna się Kamil Nosel. Ostatni raz pojawił się 31 sierpnia na antenie. Natomiast nie zdradza, co stoi za jego odejściem, przy czym podkreśla, że to jest jego decyzja, także nikt go stamtąd nie zwolnił, to właśnie on stwierdził, że wystarczy. No i też nie mówi gdzie i w ogóle, czy gdziekolwiek będzie można go teraz usłyszeć. Kamil Nosel to, przypomnijmy, dziennikarz radiowy, prezenter i konferansjer. Z Radiem Z związany był od 2011 roku, kiedy to przeszedł z Radia Złote Przeboje. Pracował tam 7 lat, no i robił tam to samo, co w Radiu Z później. Od tego czasu prowadził właśnie program Nosel Wkręca w Radiu Z. Był też gospodarzem konkursów i rozmaitych akcji organizowanych przez rozgłośnie. No ale to przede wszystkim z czym właśnie kojarzone to te wkręty, prawda? Czyli dzwoni do jakichś tam ludzi i się podaje za kogoś, kim nie jest. I rzeczywiście ludzie często mu wierzyli, a przynajmniej sprawiali takie wrażenie. W 2018 roku prowadził popołudniową audycję Halo Z, a także razem z Justyną Dżbik wieczorną audycję z udziałem słuchaczy. W tegorocznej letniej ramówce Zetki prowadził audycję Nosel Wkręca VIP, w której na cel swoich telefonicznych żartów brał już nie zwykłych słuchaczy, ale polskie gwiazdy. No, ale pojawiał się także w telewizji, na antenie Polsatu czy TVP2. Można go było zobaczyć w roli prowadzącego czy współprowadzącego programów rozrywkowych i koncertów. To nie jest jedyne odejście z Radia Z, bo z rozgłośnią żegna się też po 4 latach pracy Adrian Nowak. Ostatnio prowadził między innymi program Z-Dance, natomiast Radio Z nie było jego jedynym miejscem pracy, bo on w tej wielkiej firmie, jaką jest Agora obecnie już, a wcześniej no tak po prostu Euro-Z, udzielał się też na innej antenie, udzielał się też w Melo Radiu. Tam prowadził ten popołudniowy program Co Słychać, tworząc jego też takie odmiany dla tych rozgłośni, które nie mają programu lokalnego, gdzie tam nie ma go komu stworzyć, to pan Adrian po prostu taką wersję przygotowywał, no bo Melo Radio, dla tych, którzy nie wiedzą, bazuje na takich właśnie lokalnych koncesjach i w związku z tym tam musi ta lokalność być zapewniana i mamy tam w niewielkim, bo niewielkim zakresie, ale jednak te lokalne informacje i jakieś takie lokalne wejścia. Mimo, że większość programu jest nadawana z centrali. No i właśnie w Radiu Z go już nie będzie, ale w Melo Radiu nadal ma być obecny, ale nie jest to potwierdzone, że to miało być koniecznie to dalej to pasmo Co Słychać. Na razie właśnie nie ma jeszcze takiej informacji, w jakich godzinach będzie można go w Melo Radiu usłyszeć. Także jeżeli są wśród nas fani pana Adriana, no to myślę, że mogą być spokojni, bo będą mogli dalej słuchać jego głosu. A teraz coś dla fanów ostrzejszych brzmień. Zostajemy w tej samej grupie medialnej, ale przenosimy się do Antyradia, którego to jesienna ramówka rusza jak to z reguły praktycznie wszędzie w przyszły poniedziałek, 4 września, ale już jej pierwszy zwiastun zagościł, a jest nim nowa audycja, która już od czwartku 31 sierpnia pojawia się co tydzień o godzinie 19. Stacja wprowadza godzinny program Three Chords and the Truth. Nie jestem jakaś super z akcentem angielskim, więc wybaczcie wszelkie niedostatki. A prowadzą ten program Duff MC Kagan, basista rockowego zespołu Guns N' Roses, oraz jego żona Susan Holmes McKagan. Znowu wybaczcie wszelkie niedoróbki, jeżeli chodzi o wymowę, ale starałam się bardzo. Może zastanawiacie, o co w ogóle tutaj chodzi? Czy oni teraz przyjeżdżają do Polski prowadzić program w polskiej stacji radiowej? No, wiecie, to tak nie działa, bo ta audycja jest emitowana w kilku krajach, przy czym to jest podkreślane, że tylko w kilku krajach na świecie, więc też nie jest ich aż tak dużo. Między innymi w rozgłośniach rockowych z Finlandii, Danii, Norwegii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Jak informuje redaktor naczelny rozgłośni Marcin Bąkiewicz, to program, który MC Kagan przygotowuje z żoną co tydzień, nawet jeśli jest w trasie koncertowej albo siedzi w studiu nagraniowym. Oboje prezentują muzykę, na której się wychowali, ale też sięgają po nowe utwory. Przy okazji opowiadają o tym, co się wokół nich dzieje. Poznamy więc życie rockmana od kuchni i scenę muzyczną z Los Angeles. Dowiemy się, co słychać u jego kolegów z zespołu, jak wygląda codzienność podczas trasy koncertowej. Fani rocka usłyszą tu nie tylko mnóstwo ciekawostek, ale też bardzo dobrze dobrane piosenki, idealnie komponujące się z graną na antenie muzyką. Tutaj jeszcze było wspomniane, że początkowo pan MC Kagan w ogóle, kiedy stworzył się w jego głowie pomysł na poprowadzenie takiej audycji, to planował, że będzie ją przygotowywał ze swoim siostrzeńcem, ale jak się jego żona o tym dowiedziała, to stwierdziła, że w sumie czemu by ona miała się w to zaangażować. No i widzicie, się dołączyła i jest. Ale może tutaj niektórzy z Was się obawiają, ale skoro oni nie są Polakami, to może to będzie po angielsku i ja nie będę rozumieć, co oni tutaj będą mówić. To chyba nie dla mnie ta audycja, skoro do mnie nie dotrze jej treść. Spokojnie, będzie tutaj przygotowana taka polska ścieżka dźwiękowa, a w roli lektora i lektorki wystąpią dziennikarze stacji Tomek Kasprzyk oraz Joanna Ziętarska. Także oni tutaj będą to wszystko czytać, co wypowiedzieli prowadzący audycji. W tym tygodniu, który już mija, wyemitowano wywiad z muzykiem, także można się było też pewnie trochę więcej o jego planach, o jego audycji dowiedzieć, a redaktor naczelny Antyradia, pan Bąkiewicz, zapowiada kolejne niespodzianki z tym związane, także zobaczymy, co tu jeszcze przed nami. Natomiast jeżeli Wam nie odpowiada czwartek, godzina 19, kiedy tego programu można słuchać, to będą powtórki, które zaplanowano na niedzielę, ale może dla niektórych to niewiele zmienia, bo dzień jest inny, ale godzina ta sama, bo też 19, także już za chwilę, za 12 minut. No ale nie wiem, no, co wybierzecie. Jednak rekomendujemy zostanie z nami, a może jakoś tak umiecie działać na dwa fronty, jakoś to pogodzić. Jak tam będzie muzyka, to możecie, myślę, słuchać nas i niczego nie stracicie. Natomiast warto też dodać, że za pojawieniem się audycji idą zmiany w ramówce stacji. I tak, czwartkowa audycja Kasprologia Tomasza Kasprzyka będzie krótsza o godzinę. Więcej zmian szykuje się w weekend. Audycja Wiesława Weissa Teraz Rock zostaje przesunięta z godziny 19 na 20. No nie mogło być o 19, skoro tam dali tę powtórkę. No to pan Weiss się musiał przesunąć o godzinę. Później nadawany będzie program Leszka Gnoińskiego Rokolekcje w Antyradiu. One dotychczas pojawiały się w soboty między 16 a 17, chociaż zdaje się, że to jest, o ile to się nie zmieniło, powtórkowa emisja, bo taka premierowa to była w piątki wieczorem, no ale można też było tego słuchać właśnie w sobotę od 16 do 17, a teraz będzie tego można słuchać w niedzielę od 21 do 22. Oznacza to, że sobotnia odsłona programu Odjechani od tego tygodnia pojawiać się będzie w dłuższej, dwugodzinnej odsłonie od 15 do 17. Ja wiem, że to są takie, wiecie, roszady i takie domino, prawda? Jedna audycja się gdzieś przesuwa, skraca, wydłuża, no to to pociąga ze sobą szereg innych zmian, ale mamy nadzieję, że fani Antyradia nadążają. Trudno było te informacje jakoś tak inaczej ułożyć. Natomiast jeszcze jedna zmiana jest taka, że dwie godziny później ruszy niedzielna audycja Jarka Szubrychta Wszystko w sam raz w Antyradiu. Program przesuwa się z godziny 20 na 22. Myślę, że W takim razie stworzył się taki fajny wieczór w Antyradiu, wieczór autorski, no bo najpierw mamy tego pana z Gansów o 19, potem mamy Wiesława Weissa od 20, o 21 Leszka Gdońskiego i potem dwie godziny z Jarkiem Szubrychtem. Czyli taki właśnie wieczór, zwłaszcza od tej 20 już z dziennikarzami muzycznymi, z ugruntowanym statusem, znanymi nie tylko oczywiście z anteny Antyradia, ale też szeregu innych działań, bo w wielu miejscach o muzyce mówili i pisali. Też ciekawostka jest taka, że to pasmo wieczorne, niedzielne było zajmowane jeszcze do marca przez wieczorne rozmowy. Mówiliśmy o tym, że ten program poświęcony uzależnieniu od alkoholu zniknął z anteny w marcu i od tego czasu nie było gospodarza tego właśnie wieczornego pasma. Tam sobie po prostu szła jedynie muzyczka, ono było nieobsadzone, a jak widać teraz nabrało no takiego w mojej ocenie sensownego kształtu. I w jesiennej ramówce Antyradia zajdzie jeszcze jedna zmiana. Ma dotyczyć wczesnoporannej audycji nadawanej od poniedziałku do piątku od 6 do 7, ale szczegółów stacja jeszcze nie ujawnia.
1: A tymczasem, skoro Antyradio za nami, to teraz jeszcze informacja o jednym transferze i też pozostajemy przy grupie radiowej Agory, czy to teraz, jak oni tam się nazwali, jakoś tak połączenie, to jest Eurozet, Agora, no w każdym
0: nieważne,
1: razie...
0: Nieważne, no ci się w takim razie bardziej kojarzył.
1: Tak. Oni zdecydowanie, bo będzie mowa o Radiu Złote Przeboje. Otóż do Radia Złote Przeboje dołącza Norbert Bieńkowski. W Radiu Złote Przeboje będzie prowadził pasmo Dobre Popołudnie, emitowane w godzinach 14-18. Audycja będzie przeglądem najważniejszych wydarzeń dnia z autorskim, często satyrycznym komentarzem prowadzącego, a także lokalnymi wiadomościami drogowymi. Poprzednio Norbert Bieńkowski przez 13 lat był związany z Radiem Vox FM, był tam gospodarzem porannego pasma, współpracował też z innymi stacjami należącymi do grupy ZPR Media, rozgłośniami Radio Wawa i Radio Plus, a także kanałami telewizyjnymi Music TV i Polo TV. Bieńkowski stworzył także projekt Radio Akademia, mający na celu rekrutację i szkolenie przyszłych DJ-ów radiowych oraz jest pomysłodawcą internetowego radia Vibe FM, uruchomionego w lipcu. No to wymyślił i poszedł. No i ciekawe,
0: tak,
1: co
0: tak
1: teraz...
0: zrobił i zostawił.
1: Tak, i co teraz z tym radiem? Jeszcze pamiętam, jak czytaliśmy te jego wypowiedzi dotyczące no, tego, jak to wszystko powinno wyglądać. Ciekawe, jak to się teraz tym zajmie. Jakie będą losy tej stacji. Do czerwca pasmo Dobre Popołudnie prowadzone było przez Kamila Baleje, no ale wiadomo, on teraz w Radiu Z będzie poranki prowadził, natomiast jeszcze tam Kasia Wilk się udzielała, ale ona na kilka miesięcy znika z Radia Złote Przeboje z powodów prywatnych. Także tak to wygląda. Nowy
0: transfer. No a wcześniej ten duet, to też myślę, że warto odnotowania, może nie wszyscy
1: byli
0: tak
1: w RMF FM.
0: Byli w RMF FM, co stanowi przejście do kolejnego tematu, ale takiego, którym się zajmiemy już w kolejnym naszym wejściu. Po piosence będzie to wejście ostatnie, to już możemy zdradzić, no bo my już idziemy do grobu, no co tutaj będziemy się silić. No taka jest rzeczywistość właśnie. Ale ponieważ właśnie jesteśmy tacy przekorni i na opak i mimo tego, że się zbliżamy do końca, to wam zagramy taką piosenkę powitalną, można by rzec. Powitamy was w dżungli, Welcome to the Jungle, i ten zespół, którego basista, przypomnijmy, będzie prezentować swoje muzyczne wybory wraz z swoją żoną na antenie Antyradia. Zrobi to powtórkowo już za chwilę. My oczywiście zachęcamy, żebyście mimo to pozostali z nami, ale zrobicie jak uważacie, być może muzyka was tutaj pokieruje w którąś ze stron, muzyka zespołu Guns N' Roses.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Zanim przejdziemy do omówienia ramówek spod znaku RMF i przyległości, to jeszcze komentarz naszego słuchacza Andrzeja. Co do Radia Z, trochę nie rozumiem tych godzinnych wydań list przebojów. Podobnie w RMF-ie od kilku dobrych lat. Ledwo zaczną, już kończą. No i co chwilę inna nazwa. Top lista, plus minus lista, lista przebojów. Ciekaw jestem tej niedzielnej audycji podróżniczej. Czy coś z tego będzie? Ech, gdzie gdzie te dawne audycje Beaty Pawlikowskiej czy podróży w RMF-ie. Tam były faktycznie nagrania z terenu, choć tylko w wakacje. Mało teraz w radiu komercyjnym takich nagrań. A siódmy dzień tygodnia? Dla mnie największa ich porażka. Gromadzenie kłócących się polityków przy niedzielnym śniadaniu. Tak tego potrzebujemy. Radio Kraków ma podobnie, nad czym ubolewam. No, Andrzeju, ta dyskusja polityków to nie jest przecież nowość, bo to już pan Skowroński tak, zapoczątkował w Radiu Z, tak? Śniadanie w Radiu Z, gdzie już tam rozmawiali i się kłócili, chociaż może, no może też to trochę inaczej wyglądało i były inne czasy i ludzie jakoś tak w ogóle, nawet i na tej scenie politycznej z nieco większym szacunkiem się do siebie nawzajem odnosili, a teraz to jest po prostu jeszcze gorzej, ale to taki znak czasów. Dobrze, przejdźmy może do tego, co nam ma do zaoferowania od jutra RMF FM, bo właśnie od jutra na antenę tej stacji wchodzi nowa ramówka, a w niej poranny program... Wstawaj, szkoda dnia, w nowym, większym składzie poprowadzą Przemysław Skowron, Mariusz Kałamaga i Jacek Tomkowicz, do których o godzinie 7.40 dołączy Tomasz Olbratowski ze swoimi kultowymi felietonami. 4 września z okazji pierwszego dnia szkoły RMF FM zaprosi na specjalne wydanie audycji z wielką ogólnopolską pobudką o godzinie 7.20. Wtedy to właśnie z głośników usłyszymy hit To już jest koniec elektrycznych gitar, a na słuchaczy czekać będą do wygrania szkolne wyprawki.
0: A mnie się To już jest koniec właśnie zawsze bardziej kojarzyło z tym momentem końca roku szkolnego. Jakoś tak u nas zawsze, a może nie zawsze, ale często w szkole było to odtwarzane już właśnie w tym momencie, kiedy zaczynały się wakacje, że to jest już koniec tego już roku szkolnego. To tak jakoś smutno, prawda, się wprowadzać w ten nowy rok szkolny.
1: I szczególnie jesteśmy wolni, możemy iść.
0: No, no właśnie. Dlatego to było bardziej adekwatne, jednak kiedy to będziemy kończyć? 21 czerwca będziemy kończyć, a 4 września tak wydaje mi się, że pasuje mniej.
1: No tak. No cóż, nagrodzone zostaną najzabawniejsze zdjęcia z nietypowych pobudek urządzonych tego dnia przez rodziców swoim dzieciom. No. Ciekawe, co tam ciekawe.
0: Tylko żeby dzieci wiedziały, że są fotografowane, tak, nie róbcie im przypołowych fot, dobra?
1: No bo to też nic fajnego, zwłaszcza jak to się potem do społecznościówek wrzuca. We Wstawaj, szkoda dnia, od 4 września również nowa edycja loterii Twój Szczęśliwy PESEL. Codziennie po godzinie 8 losowany będzie jeden PESEL, a jego szczęśliwy właściciel, jeśli się zgłosi do radia, otrzyma 15 tysięcy złotych. Dodatkowo w niedzielę odbywać się będą dodatkowe losowania nagród pocieszenia, w tym także pieniężnych.
0: I także, słuchajcie, może wygraliście tam.
1: A nie wiecie.
0: Nie wiecie tego, bo nie słuchacie RMF-u.
1: Ale to ja od razu, to ja od razu powiem jeszcze jedną ważną rzecz a propos tych wszystkich loterii. Jeżeli wysyłacie SMS-y, zwłaszcza do RMF FM, bo to kiedyś słyszałem u nich na antenie, że coś takiego się wydarzyło. Jeśli już rzeczywiście chcecie wysłać SMS na te loterie, bo tam co chwilę jakieś mają, to wyłączcie sobie blokadę połączeń przychodzących z nieznanych numerów. Bo jak macie to włączone, to nawet jeżeli do was zadzwonią, no to po prostu się nie dodzwonią i tak wam to przepadnie. Zmarnujecie tylko pieniądze.
0: Dziękujemy za tę wspaniałą radę. Na pewno wszyscy potrzebują, bo po prostu wszyscy chcą wygrać. No,
1: oczywiście.
0: I wysyłają te SMS-y. Tak. Szansa jest, jaka jest. A oni w ogóle, to chyba nie jest ich jedyna loteria, co najgorsze.
1: No to prawda. Do grona prowadzących byle do piątku między 9 a 14, czyli Daniela Dyka i Pawła Jawora, dołącza Paulina Sawicka. A po południu na lepszą połowę dnia między 14 a 19 zaprosi nowy duet Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. Po wakacyjnej przerwie wraca Maciej Dowbor z wielkimi pieniędzmi w szczęśliwej loterii. No właśnie, więc wykrakałaś tę loterię.
0: To jest jeszcze ta kolejna, ale to już no, taka, rozumiem, standardowa, że po prostu trzeba wysłać jakiegoś SMS-a, więc tutaj ta porada Michała jest adekwatna. No, rozrywka rozrywką, ale w RMF-ie też od polityki nie uciekniemy. Ostatnio też wspominaliśmy wam o nowym gospodarzu popołudniowej rozmowy politycznej w RMF FM. I ten program, te polityczne wywiady doczekały się jeszcze jednej gospodyni, bowiem do grona osób, które właśnie przepytują polityków po godzinie 18:00 dołącza Anna Gielewska. I przyznam, że nie było mi to znane nazwisko i sobie pomyślałam, fajnie w sumie. I dalej sobie tak myślę, bo nie znam jej. Chętnie posłucham i rzeczywiście dobrze, że to nie będzie ktoś taki, wiecie, czyje wywiady, wypowiedzi, polityczne komentarze czytamy, obserwujemy, słuchamy w wielu miejscach, tylko ktoś, kogo będziemy mogli w tej roli jakoś lepiej poznać, bo ta pani jest aktywna, o czym wam za chwilę powiem, ale ja przynajmniej nie kojarzyłam tego nazwiska, może tobie było jakoś bliżej. Też nie kojarzyłam takiego portalu jak vsquare.org, a ona właśnie w czymś takim działa. Ona będzie prowadziła popołudniową rozmowę w RMF FM, tak jak powiedziałam, nadawaną kilka minut po 18:00 we wtorki. Poprzednio gospodarzem wtorkowych rozmów w tym cyklu był dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski. Więc uporządkujmy sobie to jeszcze, że w poniedziałki nowym gospodarzem wywiadów po godzinie 18:00 będzie Grzegorz Stroczyński. O tym ostatnio wam Michał wspominał, o tym jego transferze z Tok FM. On się udziela w gazeta.pl, na Tok FM zachowuje ten swój podcast Sabat Symetrystów, także no to taki no transfer, ale jednak z możliwością działania na tym poprzednim poletku. On zastępuje tutaj Kazimierę Szczukę, której tak w radiu trochę średnio poszło. No a w pozostałe dni gospodarzami rozmów będą bez zmian Tomasz Terlikowski w środy, Marek Teichman w czwartki i Piotr Salak w piątki. Natomiast właśnie co do Anny Gielewskiej i jej działalności, to ona jest redaktorką naczelną portalu śledczego vsquare.org, współzałożycielką

0: występowali inni dziennikarze, a ponadto wróci gość Krzysztofa Ziemca, nadawany w soboty o godzinie 8:31, bo jak pójdzie 8:32, to będzie po prostu wielkie spóźnienie i 8:30 też nie może pójść. To taka była adnotacja odnośnie tej polityki, ale my sobie wędrujemy dalej po tej ramówce RMF-u, po dniach powszednich już była polityka, no to wróćmy wreszcie do tej rozrywki.
1: Okej. Przez pierwsze trzy tygodnie września specjalne wydania Poplisty w zastępstwie Darka Maciborka poprowadzi ekipa programu Projekt XD. Paweł Jawor i Maciek Rybak w Popliście XD, nadawanej między 19 a północą, zagwarantują zwariowane spotkania z gwiazdami, szalonymi słuchaczami i TikTokerami. Wśród weekendowych programów pojawi się nowe pasmo sobotnie RMF Love, nadawane między godziną 17 a 20. I w tym paśmie Paulina Sawicka zapewni romantyczny, a czasem wzruszający i zabawny nastrój. Spróbuje pogodzić skłóconych słuchaczy, poszuka zaginionych drugich połówek i wyciągnie od gwiazd miłosne historie. Na antenę powracają też niedzielne sceny zbrodni między 20 a 23, w których Daniel Dyk i Kamil Barnowski przedstawią kolejne głośne i spektakularne historie kryminalne z całego świata. Po godzinie 23 natomiast RMF FM zaprasza na swoje najciekawsze podcasty, bajki dla dorosłych i radiowcy bez cenzury, to w poniedziałki, misja specjalna we wtorki, Janusz i Grażynka w środy, no i jeszcze oprócz tego wszystkiego to Dorwać bestie w niedzielę. Więc tak przedstawiają się plany na jesień radia RMF FM.
0: Ale oni więcej nie muszą.
1: Oni więcej nie muszą, im tak idzie najlepiej, a Radio Z no musi odrobić, oj, musi odrobić. No może teraz im się to uda, zobaczymy.
0: No dawajcie znać, jak waszym zdaniem wypada ta rywalizacja, czyja oferta wydaje się wam bardziej atrakcyjna, jeżeli w ogóle umiecie dokonać takiego wyboru, czy Z, czy RMF, a może w ogóle wybieracie zupełnie inne klimaty, bo lubicie, kiedy uspokaja was muzyka filmowa z domieszką brzmień bardziej klasycznych, a właśnie takie zapewnia nam oczywiście stacja RMF Classic, już robi to od lat, będzie świętować swój jubileusz, o czym za moment. No i co w związku z tym? No oczywiście od jutra startuje ta nowa jesienna ramówka, a nowością będzie przedpołudniowe pasmo Na porządku dnia, nadawane w dni powszednie od 10 do 14. To program mający towarzyszyć słuchaczom w pracy. Jednym z jego elementów będzie wielki test wiedzy o muzyce filmowej, specjalny konkurs związany właśnie z rocznicą powstania radia. Głównymi nagrodami będą zaproszenia dla słuchaczy na weekend w Krakowie, spotkania z zespołem stacji, udział w programie oraz specjalne zwiedzanie muzeum na Wawelu. Kolejną nowością zapowiadaną przez rozgłośnie jest poniedziałkowy magazyn Od Słowa do Słowa, nadawany od 14 do 18, poświęcone literaturze i nauce. Poprowadzi go nowa dziennikarka RMF Classic, Katarzyna Chnat, która do tej pory była krakowską reporterką grupy radiowej Agory. W pozostałe dni w tym paśmie pojawią się znane magazyny, we wtorki RMF Classic naturalnie o ekologii, naturze i zdrowiu, w środy Życie z klasą o lifestyle'u, modzie, architekturze i sztuce, w czwartki Wydział Kultury, a w Warszawie lokalny program Pałac Kultury z zapowiedziami wydarzeń kulturalnych, natomiast w piątki magazyn filmowy, kino w roli głównej. Na antenę powracają też Poranek Śniadanie Mistrzów, nadawane od 7 do 10 oraz muzyczne audycje wieczorne od 18, Wieczór z Gwiazdą w poniedziałki i Wieczór Nowości Muzycznych, to program emitowany w środy. We wtorkowe i piątkowe wieczory słuchacze RMF Classic będą mogli posłuchać propozycji do filmowego plebiscytu 20-lecia, który jest no, tutaj takim naczelnym punktem celebrowania tego jubileuszu RMF Classic i powiem o nim za chwilę więcej. W czwartki startuje nowy sezon programu Tytusa Hołdysa pod tytułem Między Ścieżkami. Do weekendowej ramówki wracają po wakacyjnej przerwie audycje autorskie Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Można ich słuchać w niedzielę od 10 do 13. Magazyn o serialach Uniwersum RMF Classic Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, ale uwaga, tutaj mamy nową porę emisji. W sobotę, tak jak było, ale od 15 do 17. Podróżnicza Jasna Strona Świata Marka Tomalika w niedzielę od 16 do 18.

0: i muzyka spod igły Wojciecha Padiasa z nagraniami z płyt winylowych. Można tego słuchać w soboty od 21 do 22. No i właśnie wspomniałam już o tym plebiscycie filmowym na przebój 20-lecia, którym RMF Classic świętować będzie okrągły jubileusz z tej stacji. Słuchacze będą mogli głosować na największe przeboje filmowe i wybiorą 100 utworów, które pojawią się na antenie w finałowym notowaniu plebiscytu, które zaplanowano na 27 października. Jak rozumiem, to jest właśnie ten dzień rocznicowy. No to zachęcamy Was, co prawda już dzisiaj nie odczytamy tego komentarza, bo za chwilę już się z Wami rozstaniemy, ale możecie pisać, jakie są Wasze ulubione piosenki z tego świata przebojów filmowych. A jeżeli lubicie nieco mocniejsze brzmienia, ale takie bardziej no klubowe, to może za duże słowo,
1: bo młodzieżowe,
0: klubowej by się obrazili, ale powiedzmy, że niech tak będzie, że młodzieżowe, no to może dla Was jest ta stacja, która gdzieś tam po drodze zgubiła X, bo teraz już ma ich tylko dwa, RMF Max X. A tutaj zmiany przede wszystkim w paśmie porannym, ale nie tylko. Od poranka właśnie zaczniemy, bo w jesiennej ramówce RMF Max pojawią się nowi prowadzący właśnie tej porannej audycji. Mówimy to dla Was, bo my przecież i tak nie będziemy wstawać. Program się nazywa Wstawaj, nie udawaj, więc my nie udajemy i nie wstajemy po prostu.
1: Zdecydowanie.
0: Jak nie musimy, ale ja jutro muszę. Do Irka Jakubka dołączą Asia Meus i Filip Kliber. Być może, jeżeli jesteście słuchaczami RMF Max, to kojarzycie, że ten program współprowadził dotychczas Maciek Rock. No to on już tam nie zagości. Pojawiał się przez 10 lat na antenie, rozgłośnia jednak nie wyklucza współpracy z nim w przyszłości, także w takiej łagodnej, przyjemnej atmosferze to rozstanie przebiega. Poranna audycja nadawana jest od poniedziałku do piątku od 6.20 do 9.15. Bardzo dziwne są te godziny. Jak głosi zapowiedź tego, co nas czeka już od września, program w nowej odsłonie będzie jeszcze bardziej interaktywny, stawiając na stały kontakt ze słuchaczami. Nowe trio zapewni mnóstwo dobrej rozrywki i wiele pozytywnej energii na cały dzień. Natomiast wracając do Macieja Rocka, to tutaj jest podkreślane w jego przypadku, że on już prowadził program zdalnie i właśnie w takim trybie funkcjonował, zanim to było modne. Bo już długo, długo przed tym, gdy cały świat zaczął myśleć o tym, co tutaj zrobić, skoro jesteśmy pozamykani przez pandemię i te wszystkie zdalne rozwiązania zyskały na popularności, no to on właśnie prowadził program z warszawskiego studia. No a RMF Max, podobnie jak w ogóle cały RMF, ma swoją siedzibę w Krakowie na Kopcu Kościuszki i tam właśnie Irek Jakubek przybywał, współprowadząc program z Maciejem Rockiem. To też nie jest tak, że to była jedyna antenowa próba Macieja Rocka, bo my go przede wszystkim kojarzymy z telewizją oczywiście, ale i w radiu też trochę podziałał w przeszłości, między innymi w Radiu Tok FM, krakowskim Radiu Alfa, którego już nie ma, warszawskim Radiu Kolor oraz w polskim Radiu Bis też go można było kiedyś usłyszeć. No i jakie są przyczyny tego, że jednak no, mimo tych pozytywnych stosunków ze stacją, o czym świadczy też ich reakcja na to jego odejście, że mimo tego wszystkiego zdecydował się na rozstanie. No, mocno się zaangażował w te działania telewizyjne teraz, jeszcze bardziej niż to było przez kilka ostatnich lat. Przypomnijmy, że jest współprowadzącym Twojej twarzy, która brzmi znajomo i po prostu tych wszystkich obowiązków zrobiło się dla niego za wiele. Stwierdził, że no, kiedy bierze na siebie właśnie za dużo, to któraś z tych części jego działalności na tym cierpi. Dlatego po tamtym poprzednim sezonie, który był dla niego zbyt trudny, no to stwierdził, że z czegoś właśnie zrezygnuje i że będzie to radio, bo właśnie te dwa elementy, i radio, i telewizję, było mu już troszeczkę trudno połączyć. Doba wszak nie jest z gumy. No i a propos właśnie doby i czasu, no to ta przyznaje wprost to, że jego zniknięcie z anteny, no co by tu dużo mówić, ma pewną zaletę. Ja to rozumiem doskonale.
1: Ja też,
0: naprawdę to rozumiem.
1: Ja też.
0: Bo mówi o tym, że wreszcie się wyśpi.
1: No,
0: podziwiam, że od 6 z hakiem prowadził ten program.
1: Ja naprawdę każdego porankowca podziwiam, bo to nie jest... Z jednej strony wydaje mi się, że bardzo fajnie się prowadzi takie programy poranne, ale one mają jedną podstawową wadę, po prostu trzeba rano wstać. Więc...
0: Tak, są rano, to jest ich
1: problem. To jest ich wada. Tak.
0: Nie można prowadzić poranka wieczorem, kiedy jest taki rozbudzony intelektualnie. No
1: co
0: nie?
1: To dla Australii? Jeżeli kiedykolwiek będzie jakaś polonijna stacja nadająca w Australii na przykład, to ja z miłą chęcią coś tam mógłbym podziałać. Albo jakaś, nie wiem, Japonia? To też chyba jakoś tak. Także to... Coś by się dało.
0: Także rozumiemy, solidaryzujemy się. Natomiast zmiany w poranku to nie są jedyne modyfikacje, atrakcje i sensacje, jakie przygotowało dla swoich słuchaczy radio RMF Classic.
1: I tak na RMF Max.
0: RMF Max, wybaczcie, Max X nawet powiem.
1: Tak jest. Otóż od września na antenie stacji pojawi się nowe pasmo popołudniowe Hop Benz Extra. Będzie ono nadawane w godzinach 17:20, a prowadzone będzie przez Michała Siwka. Tu znajdzie się miejsce na prezentację nowych nagrań, spotkania z artystami i codzienną listę Hop Benz, której godzinna wersja nadawana będzie po godzinie 19. Pełne notowanie, czyli wszystkie 30 utworów i propozycje, jak zawsze pojawią się w soboty między 17 a 20.
0: Też kombinują z tą listą.
1: Kombinują, to prawda. Wieczorny program RMF Max poprowadzi Przemek Grabowski od 20 do północy. Zagra muzyczne nowości. W audycji pojawią się też fragmenty rozmów bez kitu, w których znani influencerzy będą musieli zmierzyć się z ostrymi i niewygodnymi pytaniami. A pełne wersje tych wywiadów publikowane będą w social mediach RMF Max w piątki i w soboty w tym paśmie, natomiast znajdzie się miejsce na klubowe remiksy. Stacja przygotowała też nowy program Różowy Dywan. W niedzielę on będzie nadawany między godziną 16 a 19. W rozgłośni ponoć nazywają to plotkarskim show. Zapraszają na ten program Karolina Kowalska i Mateusz Marek. Autorzy mają dowcipnie skomentować najbardziej gorące i nietypowe plotki ze świata show biznesu. I tyle RMF Max.
0: A my skomentowaliśmy plotki i niekoniecznie plotki, bo szereg potwierdzonych przede wszystkim informacji ze świata mediów, radia i telewizji. Wczoraj zajęło nam to 3 godziny, dzisiaj 2 godziny z hakiem.
1: No sami widzicie, jednego dnia byśmy nie dali rady.
0: No nie, mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani tym, co nam się tutaj udało zebrać. Będziemy tutaj wiele zaczętych wątków kontynuować. W kolejnym wydaniu możemy zdradzić, że na pewno usłyszymy się w przyszłym tygodniu w wydaniu numer 193, a dzisiaj to jest już koniec, no bo już powiedzieliśmy, że idziemy do grobu, prawda? No to się rzeczywiście wydarzy. Także koniec wakacji, koniec tego weekendu, jaki spędziliście w naszym towarzystwie. Mamy nadzieję, że miło go spędziliście. No więc tak jak jutro w RMF-ie przy okazji tej specjalnej pobudki z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, tak i u nas właśnie na koniec elektryczne gitary zagrają. A jak zwykle szereg tych wszystkich medialnych informacji przedstawiali dla Was Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia. This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. DHT. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu 29 dzień sierpnia 2016 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. To nasz radiowy sprzęt w postaci mikrofonu ma jakieś, zdaje się, dziwne loty. Mam nadzieję, że przez całą audycję nie będę go musiał podtrzymywać, bo to ani dla mnie, ani dla was nie będzie przyjemne. No, ale być może będzie taka okazja, że nie będę musiał mówić dziś dużo, bo dziś ja w temacie, o którym będziemy rozmawiać, nie mam zbyt wielkich doświadczeń, bo swoją edukację zakończyłem na poziomie inżynierskim. Za to mój dzisiejszy gość poszedł o dwa oczka wyżej, no i postanowił zdobyć tytuł doktora. Waszym oraz moim gościem jest Wacław Rosa. Witaj, Wacku.
1: A witam serdecznie.
0: No to czego to kolega szanowny jest doktorem? Czy będzie? Będzie, tak?
1: No będę, mam nadzieję, taką za jakieś 2-3 lata będę doktorem nauk prawnych w zakresie historii prawa polskiego.
0: Rozumiem. No to w takim razie pozostaje życzyć powodzenia. Mówisz za 2-3 lata, czyli to nie jest taki szybki proces.
1: Nie, nie, to nie jest szybki proces. Akurat w tym wypadku moje studia trwają teoretycznie 4 lata, jednak w praktyce może się to troszeczkę przeciągnąć na 5-6 lat, ponieważ no, gdy już mamy napisaną pracę, gdy mamy zebraną literaturę, wiadomo, że recenzje trwają troszeczkę dłużej, także od oddania pracy recenzentom do samej obrony to jeszcze około 9 miesięcy, także no, wszystko zależy z jakim zaangażowaniem kto zbiera materiały i pisze pracę, ale nie ma tam na tych studiach takiego ciśnienia, że należy to zakończyć stricte w 4 lata.
0: I dziś właśnie będziemy mówić na temat studiów doktoranckich i jak to jest w przypadku, kiedy nie widzimy, kiedy kompletnie nie widzimy, jak to jest tego typu studia podjąć, jak wygląda pisanie pracy. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania związane ze studiami doktoranckimi, bo być może planuje i także o ten szczebelek swoją karierę naukową zwiększyć, to za chwileczkę nasz radiowy Skype w postaci loginu tyflopodcast.net będzie do waszej dyspozycji. Zapraszam bardzo serdecznie. Moje pierwsze pytanie, w zasadzie po co nam kolejny tytuł naukowy? Przecież w sumie można by było poprzestać na magistrze. Co nam w praktyce daje tytuł doktora i czy w ogóle warto?
1: No, uważam, że warto. Po pierwsze, tytuł magistra w dzisiejszych czasach to jest żaden rarytas, tak naprawdę każdy. Większość osób ma taki tytuł, nie jest go trudno uzyskać. Po drugie, studia doktoranckie otwierają przed nami nowe horyzonty, czyli na przykład możemy ubiegać się o wyższe stanowiska, czy w administracji państwowej, czy w różnego rodzaju spółkach Skarbu Państwa, w radach nadzorczych. Możemy również spróbować rozpocząć własną działalność. W przypadku prawników omijamy aplikację adwokacką bądź radcowską.
0: Z ciekawości, co jest trudniejsze według ciebie, zdanie aplikacji czy takie studia doktoranckie w tym przypadku?
1: Uważam, że jak dla osoby niewidomej to studia doktoranckie są łatwiejsze, a to tylko i wyłącznie z takiego prozaicznego powodu, że świadomość społeczna jest taka, jaka jest. No i jedyny problem w aplikacji to jest znalezienie sobie patrona, bo adwokaci w większości mogą uważać, że jak osoba niewidoma sobie poradzi w kancelarii i tak dalej. A rozumiem. Na studiach doktoranckich to jednak świadomość uczelni jest troszeczkę wyższa. Tylko że wszystko ma, wiadomo, swoje plusy i minusy. Przy studiach doktoranckich wyrabiamy sobie znajomości w tak zwanym środowisku akademickim wśród osób zajmujących wysokie stanowiska, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy w sądownictwie. A podczas aplikacji zdobywamy szlif praktyczny. Chociaż jedno nie wyklucza drugiego. Na doktoracie również można zdobyć szlif praktyczny, prowadząc zarówno zajęcia ze studentami, co ja miałem okazję robić na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo musimy prowadzić 10 godzin zajęć w ciągu danego roku akademickiego, bądź też można pomagać w kancelarii jakiemuś adwokatowi w prowadzeniu spraw, by właśnie ominąć te egzaminy państwowe. No to mamy dwie drogi do wyboru, albo zrobić same studia doktoranckie i zdawać egzamin końcowy na aplikację, bo aplikacja składa się z egzaminu wstępnego, tak zwanej aplikacji, czyli zajęć przygotowujących do wykonania zawodu i egzaminu końcowego. I gdy mamy tylko i wyłącznie tytuł doktora, to zdajemy egzamin końcowy, omijając aplikację i egzamin wstępny. A gdy mamy tytuł doktora i 3 lata praktyki w kancelarii bądź gdziekolwiek w jakimś urzędzie na stanowisku związanym z obsługą prawną, bądź na umowę zlecenie, albo też na umowę, na etat, to wtedy omijamy ten egzamin końcowy również i możemy się wpisać na listę.
0: Jeżeli chodzi o fakt posiadania tytułu doktorskiego, to także jest chyba wtedy łatwiej gdzieś dostać pracę i kontynuować karierę takiego pracownika typowo naukowego, prawda?
1: Tak,
0: na uczelni.
1: Tak, to właśnie te praktyki prowadzenia zajęć ze studentami przygotowują do pracy naukowej, właśnie do nauczania studentów, no i do pisania głównie też artykułów, bo wiadomo, że już od tytułu doktora wzwyż to polega to na tym, że no piszemy głównie artykuły, praca naukowa polega na pisaniu artykułów, monografii, tym bardziej, że teraz zmieniły się ustawy i habilitacja teraz polega na, nie piszemy osobnej pracy habilitacyjnej, tylko musimy mieć na swoim koncie określoną liczbę monografii czy artykułów i wtedy z automatu zostajemy doktorami habilitowanymi, co wiąże się już z tytułem profesora, co nie ukrywają już jest ogromnym prestiżem.
0: Wspomniałeś o pisaniu artykułów, no to artykuły to wszyscy wiemy, co to jest, natomiast czym są monografie?
1: Monografie to jest taki obszerniejszy artykuł. To wszystko jest rozpisane, na przykład artykuł to jest 20 tysięcy znaków, a monografie to, o ile teraz pamiętam, nie chcę mówić też liczbami, ale chyba 120 czy 140 tysięcy znaków. No to wszystko jest uzależnione od liczby znaków.
0: Okej, więc tak, kontynuując temat studiów. Dostajemy tytuł magistra i co? I już, jeżeli tylko chcemy, w takim przypadku możemy kontynuować naukę na studiach doktoranckich, tak? Czy jeszcze jakieś formalności należy w tym przypadku dodatkowe spełnić?
1: Najpierw, żeby w ogóle móc się ubiegać o przyjęcie na dane studia, musimy mieć wybranego promotora i ten promotor musi na piśmie potwierdzić nam swoją zgodę i chęć objęcia nas opieką naukową.
0: Czyli tu już od razu musimy się zadeklarować, że będziemy na jakiś dany temat pisać pracę na końcu, tak?
1: No nie do końca temat, ale musi mieć wybranego promotora, czyli opiekuna naukowego wcześniej. No to jest to opiekun naukowy, później z chwilą otwarcia przewodu opiekuna naukowa przekształca się promotora.
0: Jak to było w twoim przypadku? Czy generalnie jak to wygląda? Trzeba po prostu pochodzić po pracownikach naukowych danej uczelni z odpowiednim tytułem, jak rozumiem, tak? To profesor musi być? Czy...
1: Musi być co najmniej doktor habilitowany.
0: Doktor habilitowany i trzeba po prostu popytać, tak? Czy...
1: Tak, no ja jako osoba niewidoma byłem rozpoznawany wśród wykładowców, miałem tam zawsze szerokie znajomości, bo wiadomo, że formy moich egzaminów były bardziej zindywidualizowane. No i rozpoznawali mnie zawsze wykładowcy i gdy stwierdziłem, że pójdę na doktorat, no to wybrałem sobie najpierw dziedzinę, która mnie interesuje, czyli historia prawa polskiego, a że akurat moja pani profesor, to sobie pozwolę powiedzieć, zmienię nazwiska, pani profesor Izabela Lewandowska-Malec, no osoba bardzo sympatyczna i ona, udałem się do niej i zapytałem, czy będzie taka możliwość, żeby objęła mnie swoją opieką naukową. Powiedziała, że nie ma najmniejszego problemu. Kojarzyła też mnie z wcześniejszych lat, bo miałem z nią jeden przedmiot, zdałem u niej egzamin na ocenę bardzo dobrą, także kojarzyła ten fakt. No i nawet nie zadawała mi jakichś dodatkowych pytań, bo niekiedy bywa tak, że jak ktoś przychodzi po to zaświadczenie, że po podpis o zgodę właśnie objęcia opieką naukową, to często promotorzy przepytują niektórych kandydatów z różnych dziedzin. Ja akurat uniknąłem tego przez to, że ona właśnie kojarzyła mnie już wcześniej.
0: Rozumiem. A jeżeli ktoś nie ma takiego szczęścia i nie jest kojarzony, to musi się troszeczkę więcej nachodzić.
1: Troszeczkę tak. Niemniej jednak, no raczej z tego co wiem, to nie ma z tym problemów. Tylko tutaj od razu należy zauważyć, że no, wybór promotora jest rzeczą podstawową, bo gdy sobie źle dobierzemy, to tak naprawdę od razu już możemy przekreślić swój doktorat, bo gdy promotor nie pomaga, to raczej nie mamy szans. Nawet nie chodzi o pomoc, w sensie taką stricte w pisaniu pracy czy w doborze tematu, ale o zwyczajną zachętę, o pomoc w doborze materiałów, o nawet o jakieś drobne słowo, gdzie ewentualnie szukać jakieś tego typu właśnie wskazówki.
0: A jak to jest z doborem tematu? To temat dobierasz ty, czy wybiera promotor, czy jakoś wspólnie dochodzicie do jakiegoś konsensusu?
1: W praktyce to jest tak, że mniej więcej doktorant przyszły mówi, co go interesuje i na zasadzie konsensusu, poszukiwania źródeł też, czy takich doktoratów nie było, dochodzi się właśnie wspólnie do jakiegoś wspólnego mianownika z promotorem, bo też może być najfajniejszy temat, ale jeśli nie ma do niego źródeł, no to niestety.
0: Bo źródła muszą być i to w ilości sporej.
1: Sporej, tak. No, jak piszą znajomi, na przykład takie bardziej praktyczne doktoraty, typu tam z prawa karnego, no to na przykład mają około 1000 spraw, akta z 1000 spraw i na tym się opierają. Ja swój doktorat opieram na około 7-8 księgach sądowych dawnych miast południowej Polski, no a każda księga około 400 stron liczyła, także no troszeczkę to tego jest.
0: Trzeba trochę jednak zapoznać się z...
1: Plus jeszcze literatura tam jakaś opracowywująca dany temat, to około... W moim przypadku około 200 pozycji trzeba zgromadzić różnych książek, monografii, artykułów i źródeł.
0: Jak jest z dostępnością tego typu materiałów? Sporo jest już w wersji elektronicznej przetworzonych na nasze potrzeby, czy to jednak skaner najlepszym przyjacielem doktoranta?
1: Najlepszym przyjacielem Optic Book lub inny skaner, tak powiem. No, ale... Niemniej jednak są jakieś różnego rodzaju materiały, zwłaszcza w tych bibliotekach cyfrowych w formacie déjà vu. I no, są to dosyć dobrej jakości materiały. Ja akurat bardzo teraz na czasie w moich artykułach są różne materiały wpisane w języku staropolskim, także nawet mimo wszystko FineReader radzi sobie z rozpoznawaniem tych plików graficznych i jest to dostępne. Bardzo, bardzo dobrze, że te biblioteki cyfrowe są dla nas dostępne, pod warunkiem, że dane źródło nie jest to zeskanowany rękopis, tylko zeskanowane wydanie drukowane tam na przykład z 1880 roku, czy przykładowo.
0: Zanim przejdziemy do kwestii takich bardziej szczegółowych tego, jak piszemy naszą pracę doktorską, to jeszcze kilka słów powiedzmy o samych studiach. Mając gdzieś tam jakieś porównanie ze studiami magisterskimi, czy jeszcze jakimiś wcześniejszymi być może, czy możesz to jakoś zestawić? Czym się te studia różnią?
1: Ja uważam tak, że studia doktoranckie jako same w sobie są łatwiejsze niż magisterskie, bo jest tych przedmiotów dużo mniej. Ja miałem około 9 egzaminów w jednej sesji na studiach magisterskich, a tutaj są około 2-3. Ale no, wiadomo, że to się uzupełnia, no bo nie studiujemy tylko tak jak podczas magisterskich studiów, że chodzimy na wykłady i tak dalej, tylko no jeszcze oprócz tego właśnie musimy wyszukiwać te źródła i podstawą zaliczenia semestru jest nie tylko zdana sesja, ale i złożenie sprawozdania naukowego, czyli ile źródeł zebraliśmy, jak postępuje nasza praca doktorska. Także studia, nie można ich rozłączyć z pisaniem pracy.
0: A te egzaminy, o których mówisz, są jakieś, no nie wiem, trudniejsze? Tematyka przedmiotów jest bardziej pogłębiona, czy niekoniecznie w porównaniu do
1: przedmioty są całkiem inne, bo już nie ma takich typowych rzeczy stricte prawniczych. Jest bardziej taka filozofia i takie bardziej teoretyczne pojęcie, no bo oni już uważają, że jeśli jesteście magistrem prawa, no to na tyle już się potrafi zinterpretować przepisy i poruszać się wśród tych przepisów, że nie ma czego już drążyć. No, chcą z tak zwanego z rzemieślnika zrobić artystę. I dlatego takie bardziej teoretyczne ujęcie typu właśnie filozofia i tego typu przedmioty.
0: Rozumiem. No dobrze, to teraz porozmawiajmy o pracy doktorskiej, która to jest nieodłączną, jak wspomniałeś, nieodłącznym elementem naszych doktoranckich studiów.
1: No tak, no teoretycznie można skończyć studia doktoranckie bez napisania pracy doktorskiej i mieć tylko studia trzeciego stopnia, no ale to raczej mija się z celem, bo tylko w CV może ładnie wyglądać.
0: No tak, a tytułu nie mamy.
1: Tak.
0: Tak. No, byli już tacy w naszej polityce, którzy studia magisterskie bez dyplomów kończyli, ale to nie jest chyba dobra droga.
1: Raczej nie bardzo. Nie polecamy.
0: To nam nic ciekawego w życiu nie da. Natomiast jak wygląda samo pisanie takiej pracy? Ustalamy temat, co, jakiś wstępny podział na rozdziały? Objętościowo ta praca jest większa niż na przykład praca magisterska?
1: Tak, praca doktorska w moim wypadku będzie liczyła około 200 stron. No, zależy to od promotora. Są prace 150 stron, 200, nawet i 500, 600, ale to raczej promotorzy nie polecają, ponieważ no, recenzentowi zwyczajnie się nie chce tyle czytać, także... No, ale w ogóle zacznijmy od początku. Najpierw ustalamy sobie plan z promotorem, temat pracy. No i musimy napisać plan tej pracy. Plan piszemy z rozpisaniem na rozdziały. No i jak już mamy dosyć szczegółowy plan, no to...
0: Ile tak mniej więcej rozdziałów powinna taka praca doktorska liczyć?
1: Około 6.
0: Rozumiem. No, czyli plus wstęp, troszkę zakończenie, więcej
1: bibliografia,
0: niż w magisterskim.
1: Bibliografia, no to jak mamy 200 pozycji, no to wiadomo, sama bibliografia liczy około 10 stron, a 4.
0: Rozumiem. No i mamy plan tej pracy. No i co? I potem wypełniamy po prostu ten plan odpowiednią treścią. Powiedz mi, czy tu musimy też jakąś działalność praktyczną, działalność badawczą wykazać, czy to zależy od kierunku i od tematu?
1: Wszystko zależy, jaki jest kierunek studiów i jaki mamy wybrany temat. Ale żeby w ogóle rozpocząć pisanie pracy doktorskiej, to musimy mieć jakieś publikacje w prasie naukowej. Teraz mamy wymóg taki, że musi być, żeby otworzyć w ogóle przewód doktorski, bo na drugim albo trzecim roku studiów musimy otworzyć przewód, czyli zgłosić chęć w ogóle pisania pracy doktorskiej, obrony tej pracy. Od otwarcia przewodu mamy 2 lata, żeby się obronić. No i w ogóle, żeby ten przewód otworzyć, to robi się to na Radzie Wydziału. Promotor tam przedstawia dziekanowi i rektorowi uczelni osobę doktoranta, jego sylwetkę, zainteresowania naukowe, no i wtedy profesorowie zebrani na Radzie Wydziału wyrażają zgodę na otwarcie takiego przewodu. Czy niezależnie, czy to jest uczelnia prywatna, czy państwowa, zawsze są pobierane opłaty za otwarcie i zamknięcie przewodu. I żeby ten przewód otworzyć, no to musimy mieć jedną publikację wydaną drukiem, a drugą złożoną w czasopiśmie w przygotowaniu do druku.
0: Jakiej wysokości są te opłaty? Tak mniej więcej.
1: Cały przewód doktorski kosztuje 10 tysięcy złotych.
0: Rozumiem. Można się ubiegać o jakieś zwroty kosztów, czy no to musimy wszystko wysupłać z własnej kieszeni?
1: Można się ubiegać do aktywnego samorządu, ale tylko i wyłącznie, gdy robimy tak zwane seminaria doktorskie poza studiami doktoranckimi i wtedy dodatek na pokrycie kosztu przewodu wynosi 4 tysiące złotych.
0: A czym są te seminaria?
1: Seminaria to nie są studia doktoranckie. Seminaria to są takie jakby raz w miesiącu, czy ewentualnie częściej bądź rzadziej, spotykamy się z promotorem indywidualnie i piszemy sobie zwyczajnie pracę poza jakimś systemem studiów. Teraz już się w Polsce odchodzi od tego, powstają zamiast tego studia niestacjonarne doktoranckie, ale jeszcze aktywny samorząd przewiduje coś takiego. No są jeszcze ludzie, którzy coś takiego praktykują, ale to są bardziej ludzie starsi, właśnie prokuratorzy tacy też u mnie na seminarium są, około tak w wieku 40-50 lat, którzy już tak bardziej dla przyjemności chcą sobie coś naukowo popracować.
0: Rozumiem. Czyli tak, mamy otwarcie tego przewodu doktorskiego, ale tak naprawdę dobrze by było, żebyśmy my już jakiś tam fragment tej pracy mieli napisany, tak? To nie jest tak, że my zgłaszamy chęć i dopiero zaczynamy pisać.
1: Ale tak. Tylko, że mówię, no przewód otwieramy na drugim, trzecim roku studiów.
0: A piszemy od samego początku, więc...
1: Tak, no nie, od samego początku nie piszemy. Piszemy gdzieś mniej więcej od drugiego, trzeciego roku, bo najpierw musimy się rozeznać z tym planem, w ogóle zebranie źródeł też trwa. No i musimy napisać te publikacje. No, publikacja to jest około 8 stron, tam 20 tysięcy znaków, 8-9 stron w formatu A4. I żeby w ogóle taką publikację napisać, no to albo promotor wyszukuje nam jakieś czasopismo naukowe, nie może to być tam jakieś Wysokie Obcasy, czy Gazeta Wyborcza, czy załóżmy różne takie...
0: A Gazeta Prawna na przykład?
1: Gazeta Prawna nie, również nie, to, ale nie wiem szczerze mówiąc, czy Gazeta Prawna raczej nie jest czasopismem punktowanym. Jest wykaz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym są zebrane czasopisma punktowane. No i te czasopisma mają różną ilość punktów w zależności od prestiżu takiego czasopisma. Na 99% powiem, chociaż nigdy tego nie sprawdzałem, wydaje mi się, że jednak Gazeta Prawna nie jest czasopismem punktowanym.
0: Rozumiem.
1: Ale to powiem ci, aż to potem po audycji.
0: Okej, okej.
1: Bo mnie zaciekawiłeś.
0: No bo to jest ciekawe, bo ale jeżeli, raczej, bo jeżeli słyszę o jakimś czasopiśmie, które traktuje o prawie, no to moje pierwsze skojarzenie właśnie, Gazeta Prawna.
1: No tak, tak. Mhm.
0: Ale to bardziej tak prawo dla ludu.
1: Bardziej chodzi, tak, bardziej chodzi o takie czasopisma na przykład dla adwokatów, jak Palestra, jakieś Prawo i Życie, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, które na przykład skupia historyków prawa. No to są takie czasopisma, które wychodzą kilkaset egzemplarzy i no i możemy je spotkać w bibliotece na półce.
0: A nie na przykład w kiosku.
1: Tak, dokładnie.
0: Swoją drogą ciekawe na przykład, jak to wygląda w przypadku kierunków technicznych, to też sobie aż zerknę, jakie czasopisma na przykład na informatyce są poważane jako czasopisma takie naukowe, no i śmiem przypuszczać, że komputer świata tam nie znajdę.
1: Raczej, więc bardziej mi się właśnie wydaje, że w takich technicznych rzeczach to bardziej jakieś takie czasopisma mają dużą ilość punktów, które są wydawane w obcym języku, zwłaszcza w języku angielskim.
0: Rozumiem. A jak to wygląda właśnie z tą ilością punktów? Od czego to później zależy? Jakie to ma przełożenie? Czy na przykład musimy określoną ilość punktów zebrać, więc możemy sobie na przykład napisać kilka artykułów i uzyskać tam mniejszą ilość punktów za jeden artykuł, ale sumarycznie będzie tyle? Czy na przykład wystarczy jeden artykuł, a jakoś tam znacznie więcej tych punktów? Jakie to ma przełożenie na rzeczywiście dalsze konsekwencje?
1: Nie no, punktacja ma znaczenie prestiżowe tylko i wyłącznie. Nie? No, czy na przykład im więcej dane czasopismo ma punktów, tym większa szansa, że otrzymamy jakieś stypendium naukowe, a na tym etapie to już nasz dorobek liczy się do dorobku pracowników naukowych danej uczelni i im czasopismo ma wyższą ilość punktów, tym uczelnia jest bardziej zadowolona, gdyż wyżej stoi w rankingach, mówiąc kolokwialnie, i no, ma szansę na wyższe dotacje z ministerstwa.
0: No ale im wyższa ilość punktów, to chyba tym trudniej publikować w takim czasopiśmie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tym trudniej właśnie sobie dany artykuł do takiego czasopisma, że tak powiem, wysłać i sprawić, żeby recenzenci go zaakceptowali.
0: No i jak to robimy? Wysyłamy po prostu jakąś, nie wiem, wystarczy mail, czy trzeba jakieś oficjalne pismo papierowe?
1: Nie, nie, wyszukujemy sobie właśnie w tej wyszukiwarce czasopism punktowanych dane czasopismo i piszemy do nich z zapytaniem, że w takiej i takiej dziedzinie chcielibyśmy napisać artykuł, czy są zainteresowani. Jeśli tak, piszemy artykuł, dostosowujemy do wymagań danego czasopisma nasz artykuł, bo zawsze jest tam link z odnośnikiem przedstawiającym, jakie są wymagania techniczne do danego artykułu, czyli tam czcionka, rodzaj przypisów, czy harwardzkie, czy klasyczne.
0: Czym się różnią?
1: Proszę?
0: Czym się różnią te rodzaje przypisów?
1: Klasyczne to mamy na końcu strony w Wordzie, a harwardzkie to są przypisy w tekście, w nawiasach okrągłych, takie. To jest rodzaj przypisów bardzo lubiany przez osoby niewidome. Niemniej jednak...
0: No tak, bo od razu mamy do czynienia z objaśnieniem danego zagadnienia.
1: Tak, no niektórzy właśnie się bardzo obawiają robienia tych przypisów w Wordzie. Ja też, szczerze powiem, miałem takie obawy, ale potem zmuszony okolicznościami zacząłem już pisać w sposób klasyczny. No i jakoś się też przekonałem do takiego stylu, bo szczerze powiem, że większość czasopism no jednak woli ten klasyczny styl.
0: No tak, a jeżeli coś jest standardem, no to trzeba, chcemy czy nie chcemy tych standardów przestrzegać.
1: No mówię, no tutaj już nawet nie wiadomo, czy ktoś jest niewidomy, czy ktoś nie jest niewidomy, bo z takim czasopismem mamy tylko kontakt mailowy i tutaj liczy się tylko i wyłącznie wiedza merytoryczna i treść merytoryczna tego artykułu. Już nikt nie zwraca uwagi, nie mając kontaktu z danym autorem, czy ktoś ma jakąś niepełnosprawność, czy nie ma, także no tutaj już niestety nie możemy sobie powiedzieć tak. Często to bywa w wypadku osób niewidomych przy studiach magisterskich. No pani profesor, ja tutaj mam problem, nie mogę zrobić tego, nie mogę zrobić tamtego, muszę robić tak przypisy. No tam już ich nie interesuje. Nie spełniasz wymogów, jesteś odrzucony.
0: A korekta nie może się tym zająć? Czy po prostu oni już wychodzą z założenia, że pewne elementarne rzeczy, takie jak chociażby właśnie kwestie przypisów, to już nie jest domena korekty, tylko twoja sprawa?
1: Korekta się zajmuje tylko tak zwanym dopieszczeniem.
0: Czyli na pewno nie wchodzi w zakres kwestia przypisów.
1: Czyli już takie rzeczy, ewentualnie już wyszukują jakieś literówki, ale te podstawy, które oni sobie życzą, my musimy już spełnić.
0: Czy osoba niewidoma z twojej perspektywy jest w stanie sprostać wszystkim wymogom takich czasopism naukowych, czy jednak musiałeś prosić o pomoc kogoś widzącego, żeby rzucił okiem, zweryfikował i czy rzeczywiście jeszcze było co poprawiać?
1: Ja powiem tak, teoretycznie można sprostać, bo nie są to jakieś wymogi nie wiadomo jak skomplikowane, ale ja też zależało mi na czasie, żeby nie chciałem, żeby mi to odsyłali i jednak poprosiłem osobę widzącą, żeby mi tutaj spojrzała, tym bardziej, że mam też przyjaciela, który zajmuje się właśnie składaniem tekstów w drukarni, no i też co fachowe oko spojrzy, no to wiadomo, że fachowiec to zawsze fachowiec.
0: No i tak z ręką na sercu, sporo było do poprawy?
1: Nie.
0: O, no to proszę. Czyli okazuje się, że jednak nasze obecnie używane technologie czytające ekran dają radę.
1: Jakieś rzeczy typu tam coś tam się rozstrzeliło czasami na stronie, to już jest nie do wychwycenia przez nasze czytniki ekranu. Coś tam się przesunęło, takie rzeczy.
0: Długo musiałeś szukać takiego czasopisma, które zaakceptuje ci artykuł, czy za pierwszym strzałem się udało?
1: Nie, bodajże chyba za pierwszym strzałem się udało. W jednym mi tylko odrzucili, że tematyka moich artykułów nie jest zgodna z tematyką czasopisma.
0: A, no to tak, no to w takiej sytuacji ciężko się dziwić. A czy pisząc do tego czasopisma, nie wiem, musisz się jakoś konkretnie przedstawić, może jakieś swoje poprzednie rzeczy, tylko no skoro...
1: Nie, piszemy tylko czym się zajmujemy, tak zwaną notę o autorze, czyli kogo mamy, kto jest naszym promotorem, na jakiej uczelni jesteśmy doktorantami i praktycznie tyle.
0: No i okej. I mamy taki artykuł napisany, artykuł powstał, został opublikowany, czyli w tym momencie już możesz się śmiało ubiegać o otwarcie tego przewodu doktorskiego, tak?
1: No ja w tym momencie mogę, bo mam opublikowane 2 artykuły. Trzeci jest już w takim prestiżowym czasopiśmie. Będzie najprawdopodobniej koło listopada się ukaże. No akurat powiem szczerze, że się bardzo cieszę, że tam mi się udało opublikować, no już prawie, no bo będę w sumie jedynym magistrem, który tam opublikuje, bo tam reszta autorów to są od doktora wzwyż, także akurat mi się tam udało wstrzelić. No i mówię, ja już tak naprawdę publikacji nie muszę pisać, mogę się teraz tylko i wyłącznie skupić na napisaniu pracy doktorskiej.
0: Jak tu jest z literaturą? Już trochę powiedzieliśmy, ale tu warto też, myślę, rozszerzyć te kwestie.
1: Tak,
0: wspomniałeś o tym, że sporo tego jest.
1: Literatura to jest kwestia podstawowa. Ja szczerze powiem, że jak teraz sobie zebrałem około 160 pozycji, to gdy pisałem artykuł na taką konferencję naukową ostatnio, to napisanie artykułu zajęło mi 3 dni, z tym, że 3 dni tak po 8-9 godzin. Ale miałem już całą literaturę zebraną i poskanowaną, dostosowaną do moich potrzeb w plikach TXT. Także jak mamy literaturę, to robi się to dosyć szybko, no bo gdybyśmy mieli skanować i dopiero pisać, no to najpierw należy zdobyć literaturę i sobie ją dostosować dla własnych potrzeb. Bez tego nawet nie mamy się co brać za pisanie czegokolwiek.
0: Literaturę jak znajdujemy? Za pomocą jakichś katalogów bibliotecznych, konsultacje z promotorem? Jak to wygląda?
1: Tak, konsultacje z promotorem, katalogi biblioteczne, internet ogólnie, różnego rodzaju wyszukiwarki internetowe, często bibliografie z różnych monografii. No mniej więcej tak to wygląda.
0: A źródłem pozyskiwania takiej literatury wystarczy nam biblioteka uczelniana, czy trzeba jednak dalej sięgnąć?
1: Zależy jaka biblioteka, jakiej uczelni, bo różnie z tym wyposażeniem bywa. Wystarczy nam, powiem szczerze, najczęściej biblioteka o statusie Biblioteki Narodowej. Czyli tak jak u nas w Krakowie mamy Bibliotekę Jagiellońską, no ale no to jest akurat jedna z lepiej wyposażonych bibliotek w Polsce. Aczkolwiek, powiem szczerze, że tam w bibliotece tej, która posiada status Biblioteki Narodowej, powinno być wszystko, co zostało wydane na terenie Polski. I z własnego doświadczenia powiem, że tak nie ma. Szukałem jednej książki, której nie było i znalazłem ją na znanym wszystkim portalu allegro.pl i kupiłem ją sobie za 15 zł. Przyszłem elegancko do domu, zeskanowałem i mam.
0: Jak to jest z tym skanowaniem? Bo to też nie jest wcale taka prosta sprawa. Trzeba zwracać uwagę przecież na przypisy, bo później, kiedy się umieszcza jakieś czy cytaty, czy fragmenty, czy na coś się powołujemy, no to nie można napisać tylko, że się powołujemy na taką i taką książkę, bo to już raczej nawet w pracy magisterskiej nie przejdzie, a co dopiero w pracy doktorskiej. Trzeba podać konkretne numery stron, a programy skanujące, takie jak chociażby FineReader, no nie zawsze sobie z tym najlepiej radzą. Jak to mijasz?
1: Ja metodą prób i błędów doszedłem do takiej konkluzji, że pożyczam sobie książkę w bibliotece, odpowiednie strony, które mnie interesują, albo cała książka, wszystko zależy od tematyki, kseruję, bo lepiej się skanuje z książki skserowanej niż z takiej, która ma te zagięcia, bo często są to książki klejone albo szyte. No i niestety, no to już musimy sobie zapłacić za to ksero. I wszystko to, co mam zeskanowane, mam odpowiedniki w formie papierowej, właśnie w kartkach formatu A4. Są to kartki takie, jak mamy do drukarki. I jest to zbindowane. I wtedy skanujemy sobie z tych kartek A4 pobindowanych. I dzięki temu unikamy tych zagięć. I dzięki temu bardzo często strony z danej książki się odbijają.
0: I jakość jest chyba to też jest lepsza, prawda? Jak taką kartkę położymy na płasko na skanerze.
1: Tak. Nawet przy OpticBooku, który jest skanerem typowo do książek, nawet to stwarza problem, gdy jest książka taka właśnie z zagięciami, a gdy mamy taką właśnie książkę skserowaną i zbindowaną, naprawdę jakość jest nieporównywalnie lepsza. I przez to oszczędzamy no zwyczajnie komuś widzącemu czas, bo no często jest tak, że gdy piszemy no i chcemy jakieś sobie strony w przypisach pouzupełniać, no to musimy z odpowiednikiem papierowym siedzieć i prosić kogoś, żeby odnalazł odpowiedni fragment i powiedział nam, na której ten fragment jest stronie, co wiadomo, że jest bardzo pracochłonne. I, nie każda osoba widząca się do tego nadaje. A właśnie ten sposób, o którym powiedziałem, czyli ksero z bindu, ja to sobie tak nazwałem, to skan z bindu, no to bardzo nam ułatwia i na przykład nieraz, gdybyśmy skanowali książkę taką typowo wypożyczoną z biblioteki, to w 90% musielibyśmy prosić o pomoc, a tak z takiego właśnie ksera, gdy skanujemy, no to może ze 3-4 przypisy musimy poprosić o pomoc na artykuł na 10 stron, a takich przypisów jest około 80, także naprawdę nie, bez porównania opłaca się bardziej właśnie zainwestować w to ksero i mamy dużo mniej czasu nam schodzi potem na te kwestie takie techniczne związane z przypisami i z prawem autorskim.
0: Rozumiem. No i mamy już literaturę, czyli można tak naprawdę pisać pracę. Ty jesteś, jak rozumiem, w trakcie, tak?
1: Tak, tak.
0: Ty jesteś w trakcie pisania i jak to wygląda, taki cykl pisania pracy, jeżeli mógłbyś coś o tym opowiedzieć? Piszesz jakiś fragment, odsyłasz twojemu promotorowi i konsultujecie się, tak? Czy jeszcze o czymś tu trzeba pamiętać?
1: Głównie się to robi z podziałem na rozdziały. Piszemy jeden rozdział, uzupełniamy przypisy. Ja, mój promotor jeszcze mi na tyle poszedł na rękę, że zamiast wpisywać numery stron przy przypisach, to mogę sobie robić, na przykład podać tytuł książki, autora, napisać numer S, czyli tak zaznaczamy stronę, i 3. I wtedy, jak już promotor zaakceptuje, bo tam wiadomo, różne poprawki są w rozdziale, przesunięcia i tak dalej, i dopiero jak już rozdział jest typowo zaakceptowany przez promotora, to uzupełniamy sobie numery stron, żeby właśnie kogoś ewentualnie widzącego nie obciążać. Niemniej jednak teraz, jak sobie już wypróbowałem tą metodę właśnie skanowania z ksera, to właśnie muszę już bardzo, bardzo mało prosić osoby widzące o uzupełnienie tych numerów stron, także no wszystko, kontakt z promotorem jest, jeśli chodzi o przysyłanie prac, elektroniczny. Wysyłamy pracę promotorowi mailowo, promotor sobie ją drukuje, czy w zależności jak chce ją czytać, czy z monitora, czy z wersji papierowej, promotor sobie drukuje, czyta, nanosi poprawki. Najczęściej właśnie oni sobie to czytają z komputera, bo ja na przykład poprosiłem moją promotorkę, że ewentualnie jakieś poprawki nie nanosi Tak, na przykład się robi za pomocą jakichś odsyłaczy, komentarzy, tylko normalnie w tekście wpisuję, co ewentualnie jest do poprawy i ja wtedy sobie za pomocą naszych screenreaderów mogę odczytać, o co jej tak naprawdę chodzi i jakie poprawki chcę wprowadzić do tekstu.
0: I jak to jest oznaczane, na przykład jakimiś inicjałami albo w inny sposób?
1: Na przykład poprawka i jest to jakoś ujęte.
0: Rozumiem.
1: Czytamy dany tekst, no i wynika to z kontekstu, na przykład poprawka 1 i wtedy zaznaczone, co zmienić, czy jakieś słowo, czy...
0: Dużo takich poprawek na jeden rozdział jest przeważnie? Ile razy taki rozdział musi obrócić pomiędzy wami?
1: Powiem tak, że wszystko zależy od rozdziału i od promotora. Raz, na przykład powiem w wydawnictwie, w jednym z czasopism, w jednym artykule miałem kilka właśnie różnych poprawek zaznaczone, a w jednym artykule nie miałem ani jednej. Także to wszystko zależy.
0: Zależy, na kogo się trafi i zależy, tak, no, jakiej jakości też jest ten artykuł, który wytworzysz, bo nie ukrywajmy, też ma to znaczenie. Raz może pójść lepiej, innym razem może pójść gorzej.
1: Dokładnie.
0: Nawet
1: wszystko
0: jeżeli się człowiek
1: od tematu.
0: Stara.
1: Tak, tak. To nie ma reguły. No, raz będzie jedna poprawka, a raz będzie 10. Też wszystko zależy, jaki kto ma styl. No, my mamy takiego jednego pana na naszych studiach doktoranckich, który swoją pracę naukową, swoje teksty pisze w formie takiej beletrystyki bardziej. No, i niestety ma bardzo dużo tych poprawek. No, chyba już trzeci raz swoją pracę doktorską pisze, bo niestety się nie może wkomponować w język naukowy. Także, no, wszystko zależy, jaki kto ma umiejętności pisania tekstem naukowym.
0: No tak, a takich umiejętności można w jakiś sposób nabyć?
1: Ja powiem szczerze, że to wszystko zależy, jak kto jest oczytany. No, ze mnie się śmieją wykładowcy, że ja piszę jak profesorowie przed I wojną światową, czy w dwudziestoleciu międzywojennym zajmujący się historią prawa, bo jak się dużo czytało właśnie tego typu książek, to no jednak ten styl ma się w głowie i to troszeczkę coś zostaje. Także ja piszę takim stylem, trochę się śmiali, właśnie bardziej archaicznym, trochę takim przedwojennym, który nie wygląda jakoś przesadnie archaicznie. Niemniej jednak jest dość charakterystyczny. Ciężko byłoby dokonać plagiatu.
0: A jakiś taki przykład zdania mógłbyś zacytować, żeby nasi słuchacze mieli jakiś ogląd, jak to wygląda?
1: Na przykład używanie takich słów jak zatem, natenczas. Teraz się już...
0: No tak, natenczas jest rzeczywiście takim słowem,
1: tak, no tak, mówię
0: już...
1: przykładowo, co mi tu z głowy przychodzi, ale właśnie no, słyszałem od osób obiektywnie niezależnych, że to jest właśnie taki trochę przedwojenny styl. No i mówię, gdybym chciał poprosić koleżankę czy kolegę, żeby mi coś napisała, to moja promotorka powiedziała, że totalnie by zaraz zauważyła, no bo jednak pisze, każdy pisze dość charakterystycznie i mówiła, że u mnie też to widać, właśnie ten styl taki specyficzny.
0: Ale nie jest to jakoś aż taki styl wymagany. Ważne, żeby po prostu pisać w sposób naukowy. No i jednak w przypadku studiów prawniczych to kwestia też jest taka, że ten język jest bardzo specyficzny. Zresztą chyba w przypadku każdej dziedziny naukowej.
1: Każda dziedzina ma swoje. Tak. Informatycy mają swój język, prawnicy swój język. Także to każda dziedzina ma swoje. Każda dziedzina mówi swoim szyfrem.
0: Tak, i po prostu trzeba ten szyfr znać i potrafić się nim jakoś posługiwać, ale wychodząc z założenia, że już się jakoś przebrnęło przez pisanie pracy magisterskiej, no to już powinniśmy mieć dobre podstawy do takich kolejnych tekstów obszerniejszych.
1: Owszem, niemniej jednak no, przy pracach magisterskich często prace są puszczane bez czepialstwa tak zwanego. Tutaj już bardziej, zwłaszcza przy tych artykułach, już bardziej się czepiają szczegółów.
0: No właśnie tak się domyśliłem, że tu przede wszystkim takim całkiem niezłym sitem są te artykuły, które musimy pisać, tak. Bo no, to przecież idzie do publikacji. Taka praca doktorska, właśnie, ona... Ją się jakoś publikuje później?
1: Praca doktorska wychodzi w formie książkowej i najczęściej jest wydawana przez uczelniane wydawnictwo. No i stoi sobie w bibliotece na danej uczelni.
0: W ilu egzemplarzach, tak z ciekawości?
1: A tego to nawet nie wiem. Tam się przy formularzach, już przy obronie wypełnia, że się tam właśnie się zgadza na korzystanie z praw autorskich, na wydruk i tak dalej.
0: Rozumiem. I już wtedy po prostu no, masz całkiem obszerną publikację, jedną naukową, bo to już się zalicza do twojego dorobku naukowego.
1: Tak, no, no do dorobku już się zaliczają te
0: artykuły.
1: Te publikacje, tak.
0: Okej. To teraz proponuję, żebyśmy jeszcze trochę porozmawiali o tym, o ile oczywiście już wiesz, co cię czeka, kiedy napiszesz pracę.
1: No, wiadomo, że różnie to w życiu się układa. No, niemniej jednak myślałem albo o karierze naukowej na uczelni. W gruncie rzeczy to nawet bardziej o karierze
0: co to,
1: naukowej.
0: O takich planach na przyszłość to może za chwilę, natomiast bardziej mi chodziło o samą kwestię obrony. Czy wiesz, jak to będzie wyglądało?
1: Aha, o to
0: mi chodziło, tak.
1: A tak. No, obrona jest publiczna. Na uczelni na stronie wydziału zawiadamiają o obronie, no i wygląda to tak, że przychodzi tam rektor, jest cała oprawa, już uroczysta, bo to profesorowie w togach, dziekan, rektor, i zadają tam kilka pytań do pracy doktorskiej i należy wcześniej jeszcze w ramach takiego autoreferatu opowiedzieć o danej o swojej pracy doktorskiej.
0: Ale jak rozumiem, to są pytania już rzeczywiście związane typowo z pracą. To nie jest tak jak na przykład na obronie jakichś wcześniejszych studiów typu magisterskie, że mogą zapytać o jakieś rzeczy no, związane chociażby z jakimś tam przedmiotem na studiach, bo coś było, ale niekoniecznie coś związane z pracą.
1: Mogą zapytać z tematem, czyli na przykład tak jak ja mam historię prawa polskiego, to mogą coś zapytać z historii prawa polskiego.
0: O czym niekoniecznie już pisałeś w pracy.
1: Tak, bo to już jest tak zwanym ekspertem z tej dziedziny historia prawa polskiego, no i już wypadałoby wiedzieć.
0: A w takiej, jak rozumiem, pyta jakaś komisja, która się składa z?
1: No, z rektora, promotora, dziekana. No w sumie najważniejszych wykładowców na wydziale.
0: Okej, ale to w takim razie, czy któryś z nich jest ekspertem również od tego, o czym ty będziesz mówił? Jest to ktoś w stanie jakoś zweryfikować? Czy to jest bardziej taka już rzeczywiście formalność i gdybyś nawet czegoś nie wiedział, to tam by się wielka krzywda nie stała, bo wystarczy odpowiednio mówić i jakoś to będzie.
1: Tak, po pierwsze mówić. Nigdy nie należy dopuścić, żeby nic nie mówić, żeby była cisza. To jest podstawowa zasada przy takiej pracy. A po drugie, no tam już jest tylu wykładowców, że zawsze się znajdzie jakiś ekspert z tej dziedziny. U mnie akurat ja się liczę z tym, że no będzie ekspert, bo nasz rektor naszej uczelni jest również historykiem prawa, także nie przejdzie mi żaden numer.
0: Ale przede wszystkim mówić. Przede wszystkim mówić i bo no to też dosyć ciekawą rzecz poruszyłeś, czyli jak rozumiem, również i publiczność może zadawać pytania, tak?
1: Tak, tak. Często się robi tak, że znajomi przychodzą i mogą nam zadać jakieś pytania, ale to jest tylko taka formalność.
0: No właśnie, bo no raczej nie zdarza się. Zresztą i w przypadku prac magisterskich też
1: nie
0: bardzo.
1: Nie zdarza się. No tak naprawdę nigdy w życiu się nie zdarzyło na mojej uczelni, żeby ktoś się nie obronił.
0: No, bo to już wstyd nie tylko dla osoby, która się nie obroniła, ale także dla osoby, która się podpisała jako promotor.
1: Tak, to już jest wysyłane, już są wnioski do ministerstwa, już jest wszystko formalnie tak naprawdę zaklepane i to jest taka formalność. No wcześniej są egzaminy doktorskie tam bodajże z języka obcego, z historii prawa polskiego ja będę miał, bo z tej dziedziny, z której się pisze, z ekonomii bądź z filozofii do wyboru jeszcze jest trzeci egzamin. No i na tych egzaminach, chociaż też się bardzo rzadko zdarza, żeby ktoś nie zdał.
0: A jeżeli ktoś nie zda, jeżeli tak się zdarzy, to jakieś możliwości poprawiania tych egzaminów
1: tak, jedna poprawka przysługuje 3 miesiące po pierwszym terminie, no i potem, gdy ktoś już nie zda, to niestety odpada możliwość obrony pracy doktorskiej, ale no mówię, to do takich rzeczy uczelnie nigdy nie dopuszczają. Były takie przypadki, że ktoś zdawał drugi raz, ale drugi raz to już przepychali.
0: No bo cokolwiek niezręczna sytuacja miałaby miejsce wtedy.
1: Dokładnie i to by bardzo źle rzutowało na daną uczelnię.
0: Okej. Okay. No to teraz kilka słów jeszcze chciałbym cię rzeczywiście zapytać. Co ty planujesz? Co tobie ma dać rzeczywiście ten tytuł doktora? Jakie plany?
1: No ja mówiłem, ja poszedłem na ten doktorat też z jednej strony, żeby ominąć aplikację, a z drugiej strony rzeczywiście historia prawa polskiego jest moją pasją. Zawsze mnie interesowała historia od szkoły podstawowej, no ale wiadomo, po historii mam znajomych, którzy pracują w McDonaldzie albo w IKEA, więc historia nie jest żadnym kierunkiem perspektywicznym, a tak naprawdę też z perspektywy czasu dostrzegam, że znajomi mieli na studiach z historii program dużo bardziej nudny niż ja, bo ja miałem z takich przedmiotów właśnie z historii przestępczości, miałem tak naprawdę dużo więcej przedmiotów niż oni na historii. Ja miałem około 5-6 przedmiotów historyczno-prawnych na kierunku prawo, a gdzie oni na historii o tych zagadnieniach mieli chyba jeden wykład, półtora godziny. Tak.
0: No to rzeczywiście, jeżeli jesteś zainteresowany historią, to może sporo dać, ale co konkretnie chciałbyś, czym konkretnie chciałbyś się zajmować?
1: No, bardzo chętnie bym mógł prowadzić wykłady na przykład z historii prawa polskiego, to na każdych studiach prawniczych takie wykłady są i tego typu przedmioty są w każdym mieście w Polsce.

0: tej praktycznej?
1: W praktycznej to prawo karne akurat mnie interesuje, także miałem pewne sukcesy w prawie karnym, także no raczej bym się tym zajmował. Bądź jakieś rozwody, prawo spadkowe.
0: Czyli też cywilne.
1: Tak. Odpada tylko prawo finansowe.
0: Nie interesuje cię liczenie w Excelu.
1: Nie, dokładnie.
0: Rozumiem. No, mało kto to lubi. Przynajmniej tak rozmawiając też z innymi osobami, które mają coś do czynienia z prawem, to dochodzę do wniosku, że no, nie wszyscy prawnicy to lubią i wystrzegają się tego, przynajmniej pewna grupa, jak może. No ale za to jest gdzieś zapewne i ta druga grupa, którą rzeczywiście interesuje liczenie cyferek i szukanie różnego rodzaju sposobów, żeby tam...
1: Dzięki temu ktoś ma jakąś niszę, do której się może
0: dokładnie wstrzymać. Dokładnie, bo gdyby się wszyscy interesowali wszystkim, to byłoby chyba jednak dość ciężko.
1: Jeszcze mogę powiedzieć o stypendiach, że dla osób niepełnosprawnych na studiach doktoranckich również przysługują stypendia. Tak samo jak na studiach magisterskich, z wyjątkiem stypendium naukowego, które również przysługuje, ale nie wygląda to w sposób taki, że tak jak na studiach magisterskich stypendium uzależnione jest od wysokości średniej, tylko głównie właśnie od liczby publikacji i od tego, w jakim czasopiśmie te publikacje ile dane czasopismo ma punktów i jak wysoko dana publikacja została punktowana. Wtedy na koniec roku akademickiego piszemy sprawozdanie naukowe, to sprawozdanie podpisuje promotor, tam do tego się wlicza właśnie średnia ocen, liczba publikacji, punktacja publikacji, udział w konferencjach naukowych i wtedy promotor również to podpisuje i wtedy na podstawie tych sprawozdań naukowych jest tworzony ranking i wtedy 30% doktorantów dostaje stypendium naukowe. Tak to wygląda na studiach doktoranckich.
0: Czyli warto pisać.
1: Dokładnie.
0: Warto pisać i warto publikować, a swoją drogą właśnie, jeszcze tak zapytam, te czasopisma naukowe, które się zgodzą na naszą publikację, na przyjęcie naszej publikacji, one nam za opublikowanie u nich coś płacą, czy nie?
1: Powiem tak,
0: czy nie?
1: Najczęściej nie, ale ostatnio spotkałem się z takim faktem, że koleżanka opublikowała w czasopiśmie Rejent, to jest czasopismo dla notariuszy, i zapłacono jej 400 zł za artykuł.
0: Rozumiem. No
1: także to... różnie to bywa, ale raczej nie jest to praktyka.
0: Nie ma co się nastawiać na to.
1: Tak.
0: Że przy okazji jeszcze sobie na tym coś zarobimy, no, raczej po prostu kwestia prestiżowa, no a czasopismo ma darmowego autora, tak?
1: Zarobić możemy poprzez stypendium naukowe w przyszłości.
0: Dokładnie, więc tak czy inaczej włożony wysiłek nam się zwróci. No myślę, że temat wyczerpaliśmy, że opowiedzieliśmy wam, drodzy słuchacze, jak to mniej więcej wygląda. Może kogoś nawet zachęciliśmy. No, co prawda Wacław opowiadał o studiach prawniczych. Być może na innych kierunkach wygląda to troszeczkę inaczej, ale przynajmniej jakiś taki rys nakreśliliśmy. No, może właśnie, Wacku, ty się orientujesz, czy to się jakoś bardzo różni, bo być może masz kontakty z ludźmi ze studiów doktora.
1: Ja powiem tak, dużo osób niewidomych kończyło na przykład politologię. U nas również na uczelni jest doktorat z politologii. Nasza uczelnia ma uprawnienia nadawania tytułu doktora z prawa i z politologii. I mamy jedną dziewczynę na politologii, która zajęcia ma z nami, ale no wiadomo, seminarium ma z osobnym promotorem, ale zajęcia te podstawowe typu tam filozofia, redakcja tekstu naukowego ma z nami i jest jedna na roku i na zachętę powiem, że jako sama jedna, bez żadnych starań dostaje stypendium naukowe, no bo spełnia wymogi 30%.
0: A no proszę, to rzeczywiście całkiem fajnie, ale to zanim jeszcze tak zakończymy, to takie jeszcze pytanie na sam koniec mi się nasunęło. Wspomniałeś o tej redakcji tekstu naukowego. Czy w momencie pisania pracy, to na coś szczególnego musimy zwracać uwagę. Oprócz tego, o czym wspominałeś, że już pewnych nawyków dostajemy w momencie pisania tych artykułów do czasopism. Coś jeszcze jest takiego bardzo charakterystycznego?
1: Styl przypisów. tam trzeba każdą kropkę i każdy przecinek wstawić prawidłowo.

0: słowo. Po inicjale imienia musi być kropka, po nazwisku przecinek, po wydawnictwie przecinek, na końcu przypisu kropka. To są takie rzeczy podstawowe, które na redakcji tekstu naukowego są wymagane. Ale taką... to potem wchodzi w krew.
1: Ale taką pracę i tak jeszcze dobrze jest gdzieś oddać do korekty.
0: Tak, tak, oczywiście. Oczywiście, że tak.
1: No to już niekoniecznie promotor musi wszystko wyłapać. Zresztą chyba nie od tego jest, żeby
0: nie,
1: nas
0: promotor,
1: za każdy
0: promotor
1: przecinek
0: ścigać. Raczej nie zwraca uwagi. To już potem recenzenci też, ale zawsze się daje. Już wszyscy doktoranci to nawet sobie płacą za dokonanie jakiejś profesjonalnej korekty, bo wiadomo, że 200 stron sobie skorygować samemu, to ludzie widzący mają problem. Zresztą zawsze jest tak, że jak się swoją pracę czyta, to za każdym razem coś nowego się rzuca w oczy, że można by poprawić, nawet stylistycznie.
1: Tak, i w końcu moglibyśmy jej nigdy nie oddać.
0: Właśnie, dokładnie.
1: No tak byśmy poprawiali, aż w końcu okazałoby się, że już po czasie. Właśnie jest jakiś taki czas, w trakcie którego powinniśmy, albo inaczej, musimy, bo powinniśmy, no to wspomniałeś tam, 5 lat maksymalnie chyba, tak? Ale czy jest jakiś formalny wymóg, że musimy w ciągu jakiegoś czasu tę naszą pracę skończyć?
0: Nie ma. Jeśli uzasadnimy, to dogadamy się z promotorem, że wygląda to tak, że promotor składa wniosek do dziekana w naszym imieniu, że nasze badania naukowe są bardzo rozbudowane i potrzebujemy więcej czasu i można sobie tak przedłużać.
1: No ale ty na przykład miałbyś chyba problem, bo czy w tej pracy twojej są jakieś badania naukowe zawarte?
0: Znaczy na przykład interpretacja źródeł, czy pozyskanie źródeł, to wszystko można pod tym magicznym słowem klucz badania naukowe.
1: W ten sposób. Nie każda praca doktorska musi mieć taki typowo badawczy wydźwięk.
0: No jak to kiedyś ktoś powiedział, że ja sobie duchów nie wywołam, także no, nie będę mógł badań żadnych przeprowadzić w pracach historycznych.
1: A to prawda, a czasem by się przydało z niejednym duchem porozmawiać. Może by kilka kwestii nam rozjaśnił. Dobrze, dziękuję ci bardzo serdecznie za udział
0: w dzisiejszej
1: audycji.
0: Dziękuję również, pozdrawiam też wszystkich słuchaczy i ciebie.
1: No a naszym gościem był przyszły pan doktor, ale nie nauk medycznych, tylko prawa, Wacław
0: Dokładnie.
1: Rosa.
0: Rozmawialiśmy... Organów słuchaczom nie usunę.
1: Tak, rozmawialiśmy o studiach doktoranckich, o pisaniu pracy doktorskiej. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o wtyczce WebVisum dla przeglądarki internetowej Firefox. Zaczniemy może od tego, czym są te tak zwane wtyczki. Otóż są to po prostu dodatki do różnych programów, w tym przypadku Firefoxa, które rozszerzają możliwości samej aplikacji. Wtyczka WebVisum umożliwia osobom z dysfunkcją wzroku samodzielne odczytywanie kodów obrazkowych, tak zwanych CAPTCHA lub TOKEN. Czym są te kody i do czego służą? Kody obrazkowe znajdują się na wielu stronach i portalach internetowych. Aby dokonać jakiejś operacji na danej stronie, musimy przeczytać kod znajdujący się na obrazku i wprowadzić go w odpowiednie pole formularza. Dzieje się tak często na przykład przy zakładaniu konta internetowego, próbie pobrania pliku z serwisu hostingowego, wypełnianiu formularzy, czy przy próbie zrobienia wpisu do księgi gości na danej stronie. Kody obrazkowe stanowią zabezpieczenie przed atakami różnych robotów internetowych, które wysyłając nadmiar informacji mogłyby sparaliżować dany portal internetowy. Co musimy zrobić, aby móc używać tej wtyczki? Przede wszystkim musimy mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową Firefox. Oprócz tego najlepiej, jak będziemy posiadać jakieś konto poczty elektronicznej, a całą resztę zaraz postaram się zademonstrować. Na początek musimy posiadać tak zwany kod zaproszenia. Możemy wejść w jego posiadanie na trzy różne sposoby. I od tego rozpoczniemy naszą prezentację. Zaczynamy od tego, iż otwieramy sobie jakąś przeglądarkę internetową. W tym momencie ja korzystam od razu z przeglądarki Firefox. I otwieramy sobie stronę webvisum, czyli otwieramy pole adresowe, Ctrl L, tak jak w Internet Explorer, i wpisujemy adres www.webvisum.com. Enter.
5: Zaloguj link. 25%. Szukaj w Google Link.
4: Strona nam się otworzyła. I od razu dodamy sobie tą stronę do ulubionych, żeby potem Ctrl D ciągle nie musieć wpisywać tego samego adresu. Dobrze. Teraz skaczemy na górę strony i tabulatorem poruszamy się po linkach. I idziemy aż do momentu, aż usłyszymy link invitation, czyli zaproszenie, invitations. Invitations, czyli invitation, i tutaj spację lub enter. Strona nam się otworzyła, wskakujemy ponownie na górę strony skrótem Ctrl Home i naciskam klawisz H, aby poruszać się po nagłówkach. Ja w tej chwili używam programu odczytu ekranu JAWS, ale jest to skrót charakterystyczny dla wszystkich programów odczytu ekranu. Naciskam H.
5: Zawijanie do początku. Invitations nagłówek poziom 1.
4: I znajduję się na nagłówku Invitations.
5: Puste.
4: Idę strzałeczką w dół.
5: Link login.
4: I tu się pojawia informacja, że musisz być zalogowany, jeśli chcesz wysłać komuś kod zaproszenia. Nas to nie dotyczy, bo w pierwszym sposobie nie jesteśmy nigdzie zalogowani, nie posiadamy konta na WebVisum i po prostu musimy o taki kod zaproszenia poprosić. Czytamy więc dalej. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta, request an invitation. Wypełnij formularz, w którym dostaniesz zaproszenie. Więc w tym miejscu, na tym odnośniku, jeszcze raz go zademonstruję.
5: Link request an invitation.
4: Naciskamy spację lub enter.
5: Spacja. Webvisum lewy nawias vision.
4: Otwiera się nam strona.
5: Puste.
4: Skaczemy na górę strony. I teraz naciskamy klawisz F, który jest skrótem przenoszącym nas do pierwszego pola formularza.
5: Name dwukropek, edycja wymagane.
4: Name. Name, czyli prosi nas o nasze imię. Zatem wpiszę moje imię.
5: P-I-O-T-R.
4: Tabulatorem przechodzę dalej.
5: Tabela, wiersz 0, kolumna 0. E-mail, dwukropek, edycja wymagane.
4: E-mail. Prosi nas o e-mail, zatem podajemy mój e-mail.
5: I-T-E-K.P-O-T-R małpa P.P.L.
4: I przechodzimy dalej tabulatorem.
5: Tabela, wiersz 0, kolumna 0. Message, dwukropek, edycja wymagane.
4: Message. Jest tutaj pole do wpisania wiadomości do producentów programu WebVisum z prośbą o przyznanie nam takiego kodu zaproszenia. Oczywiście ta wiadomość wcale nie musi być jakaś skomplikowana, super trudna. Wydaje mi się, że ważne tylko, że była po angielsku, więc postaram się wam tutaj coś napisać.
5: I spacja.
4: I.
5: O. U. L. D. Spacja. L. I. K. E. Spacja.
4: Would like.
5: T. O. Spacja. U. E. E. Spacja.
4: To use.
5: I. P. U. R, spacja.
4: Your.
5: E. B. E, U, M.
4: Web Visum.
5: Kropka, spacja.
4: Ja chciałbym używać waszego programu Web Visum.
5: I, M, spacja. A, spacja. B. L, I, N, D, spacja.
4: I am blind.
5: P, E. R, E, O, N, spacja. R, O, N, spacja. P, O, L, A, N, D.
4: Person from Poland. Jestem niewidomą osobą z Polski.
5: Spacja. A, N, spacja. I, U, R, spacja. P, R, O, D, U, C, T, spacja.
4: And your product. I wasz produkt.
5: O, U, E, D, spacja. B. Spacja.
4: Could be, może być.
5: E, R, Y, spacja.
4: Very, bardzo.
5: E, E, P, F, U, L, spacja.
4: Helpful, pomocny.
5: E, O, R, spacja. E, E, kropka.
4: Dla mnie.
5: Helpful for me. Person from P, I, W, U, T, I, K, P, I, W, U, T, I, K, G, U, S, Y, O, U, R, W, B, I, S, U, M. Person from Poland, and Y. I wołtlikę do usa y o u r.
4: Musimy przeczytać chyba po słówku.
5: Wołtlikę do usa y o u r webwisum krop i m a blind person from Poland and y o u r produkt zwołt b very helpful for me kropka.
4: I myślę, że spokojnie taka wiadomość wystarczy, aby programiści, właściciele wtyczki WebVisum przyznali nam kod zaproszenia. Następnie naciskamy tabulator.
5: Submit comment przycisk.
4: Wyślij prośbę. Naciskamy tutaj spację lub enter.
5: Formularz wyłączony. Spacja 90%.
4: I w tym momencie nasza wiadomość została wysłana i powinniśmy oczekiwać na wiadomość od serwisu WebVisum z informacją, jakie powinniśmy podjąć dalsze kroki, aby móc się zarejestrować. To był pierwszy z wymienionych, jak wspomniałem, trzech sposobów. Dwa kolejne dotyczą już osób, które są zarejestrowane, tak więc mogą nam pomóc osoby, które znamy, a używają wtyczki WebVisum, albo dzięki naszemu podcastowi sami, jak zademonstruję, będziecie sobie mogli wygenerować kody, a w jaki sposób to zaraz wam zademonstruję. Na początek otwórzmy sobie jeszcze raz stronę WebVisum. Wybrałem sobie adres strony z ulubionych w przeglądarce. I już zobaczymy, tak, co mamy na stronie. Wskakujemy z powrotem na samą górę strony i ponownie poruszamy się tabulatorem. Tym razem, aby móc wygenerować kod, musimy się zalogować. Więc idziemy tabulatorem do momentu, aż program odczytu ekranu przeczyta nam log.
5: Login/register,
4: czyli logowanie i rejestrowanie się. Wybieramy ten link.
5: Enter. 90%.
4: Wskakujemy ponownie na górę strony. I teraz ponownie dajemy klawisz F, czyli przenosimy się do pierwszego pola formularza.
5: Username, edycja wymagane.
4: Username, czyli nazwa użytkownika. Na potrzeby podcastu zostało tutaj utworzone odpowiednie konto. Wpisujemy zatem Tyflonet w pierwszym polu. Otwieramy najpierw pole formularza.
5: Enter. Formularz włączony. Username, edycja wymagana.
4: Wpisujemy Tyflonet.
5: T-Y-F-L-O-N-E-T.
4: Dalej tabulator.
5: Tabela. Wiersz 0, kolumna 0. Password edycyjny, hasła wymagane.
4: Pole edycyjne do wpisania hasła. I tutaj wpisujemy T.
5: Gwiazdka.
4: Jak Tadeusz. Dalej piszemy podcast przez C.
5: Gwiazdka.
4: C-A-S-T. 1, 2, 3. Takie jest hasło. T podcast 123. I dalej tabulatorem.
5: Login przycisk.
4: Na login, czyli loguj.
5: Formularz wyłączony. Spacja 50%.
4: W tym momencie jesteśmy zalogowani. Możemy to sobie sprawdzić, skacząc na górę strony i idąc w dół strzałeczką.
5: Puste. Lista 11. Link home. Link my accent. Link invitat. Link down. Link tutor.
4: To jest jeszcze wyżej informacja.
5: Puste. Wegulisum lewy nawiasy. Puste.
4: Login is as Tyflonet. Także jesteśmy zalogowani w tym momencie jako Tyflonet. Teraz jeśli chcemy wygenerować kody zaproszeń, ponownie skaczemy na górę strony i tabulatorem odnajdujemy odnośnik invitations. Invitations. Tutaj dajemy spację lub enter. Strona się otwiera. Ponownie skaczemy na górę strony i naciskamy H, jako że chcemy skoczyć na nagłówek.
5: Do początku. Invitations nagłówek poziom 1.
4: I słyszymy, mówi invitations, czyli zaproszenia. Idziemy teraz strzałeczką w dół. I tutaj jest informacja, jak możemy wygenerować interesujące nas kody, ale ja już Wam powiem, jak to można zrobić bardzo szybko, mianowicie raz nacisnąć klawisz F do pierwszego pola formularza.
5: E-mail edycja.
4: I w tym momencie znajdujemy się w polu edycyjnym e-mail. Tutaj wpisujemy adres e-mail osoby, do której chcemy wysłać kod zaproszenia. Ja go tutaj otwieram pole edycyjne. Mogę wpisać adres, który mnie interesuje. Dalej tabulator. Send invitation code, czyli wyślij kod zaproszenia. Po tym jak raz ruszę się tabulatorem. To jest drugi sposób, w jaki możemy wygenerować sobie, czy wejść w posiadanie kodu zaproszenia dla wtyczki WebVisum. Trzecim sposobem, jeszcze prostszym, zamiast wysyłać do kogoś maila, wystarczy, że w tym miejscu jeszcze raz ruszymy się tabulatorem i jesteśmy na przycisku Create Invitation Code, czyli wygeneruj kod zaproszenia. Jeśli byśmy nacisnęli ten przycisk bez problemu, w tym momencie daję spację na nim, nasz kod dla nas został wygenerowany i zapisany jak gdyby na naszym koncie w WebVisum. Jak sprawdzić, gdzie te nasze kody się znajdują? Otóż pod przyciskiem generuj kod.
5: Create
4: invitation code. Jak zejdziemy strzałeczką w dół. View your invitations, czyli zobacz swoje zaproszenia. Na tym linku dajemy spację. Otwiera nam się nowa strona, na której skaczemy na górę, naciskamy klawisz H.
5: Zawijanie do początku. Invitations list nagłówek.
4: I mamy informację invitation list, czyli lista naszych zaproszeń.
5: Tabela z 3 kolumnami i 4 wierszami.
4: Jak słyszymy, mamy tutaj do dyspozycji tabelkę, w której w pierwszym miejscu, na pierwszej pozycji będzie się znajdował kod wygenerowany. Potem data, kiedy został wygenerowany i czy informacja use, czyli czy jest w użyciu, czy nie. Czy jest jeszcze wolny, dostępny, czy już nie. Pokażę, jak to wygląda. Tu mamy jeden kod, datę, kiedy był wygenerowany i informacja not use yet. Czyli nie został jeszcze użyty.
5: SS 9 miliardów 75 milionów.
4: Następny
5: 866,
4: kod.
5: 2009
4: data.
5: 11, not used yet.
4: Not used yet. Czyli nie został jeszcze użyty. I w tym miejscu możemy sobie taki kod skopiować. Czyli skaczę sobie na koniec linii. Wciskam klawisz Shift. klawisz, następnie przytrzymując Shift klawisz Home,
5: zaznaczony.
4: Zaznaczam cały kod, Ctrl C, kopiuję do schowka i otwieram sobie jakiś plik notatnika, aby móc sobie ten kod zapisać, który będzie nam niezbędny przy rejestracji. Ctrl V, wklejam go do notatnika.
5: SS 9075866777CB.
4: Tak wygląda typowy kod zaproszenia dla Web Visum. Zapiszemy sobie tą informację, będzie nam potrzebna.
5: Alt F4.
4: I teraz, skoro posiadamy już nasz kod zaproszenia, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zainstalować samą wtyczkę i się zarejestrować. Aby zainstalować wtyczkę, jeszcze raz musimy wejść na główną stronę Web Visum. Ja oczywiście znowu z wygodnictwa skorzystam z moich ulubionych.
5: Zamykam menu. 100%.
4: Adres, przypominam, to www.webvisum.com. Wskakujemy ponownie na górę strony i tabulatorem poruszamy się do momentu, aż usłyszymy, jak program odczytu ekranu powie nam download, czy download.
5: Logout link. Inserasefon. Becurasefon. Revert skeleton. Home link. My absolute link. Invitations link. Download link.
4: Download link. Na tym linku dajemy spację lub enter.
5: 90%.
4: Po otwarciu nowej strony ponownie skrótem sobie będziemy wskakiwać na pierwszy nagłówek, czyli klawiszem H. I tu mamy informację, że jest to miejsce, w którym pobieramy wtyczkę Web Visum, dodatek do programu Firefox. Idąc teraz strzałeczką w dół, dowiadujemy się, że ostatnia wersja to 0.7.7 i w tym miejscu wystarczy nacisnąć tabulację, tabulator.
5: H, E, do Web Visum Extension, link do tej strony. Link do tej strony, install the H, E, do Web Visum Extension.
4: I słyszymy install the Web Visum Extension, czyli jest to link instalacyjny wtyczki Web Visum. Na nim także wystarczy nacisnąć tylko spację lub klawisz Enter.
5: Spacja. Instalacja oprogramowania. Zainstaluj lewy nawias, 4 prawy nawias, przycisk niedostępny.
4: Jak słyszymy, instalacja rozpoczęła się automatycznie. Domyślnie jesteśmy na przycisku
5: zainstaluj przycisk.
4: Zainstaluj, więc każe nam przycisnąć, przyciskamy spację.
5: Spacja. Dodatki. Lista oczekiwania. Alarm. Dokończenie zmian wymaga ponownego uruchomienia programu Firefox. Uruchom ponownie program Firefox. Alt plus U. Zamknij tę wiadomość.
4: Jak słyszymy, program chce, abyśmy ponownie go uruchomili, więc naciskam Alt U, tak jak prosi.
5: Alt U. Uruchom ponownie program Firefox. Przycisk.
4: I w tym momencie program się zamknął i otworzył. Na razie się zamknął, zaraz się otworzy. Ale już udało nam się usłyszeć taki charakterystyczny odgłos. Jest to odgłos związany z właśnie użytkowaniem wtyczki Web Visum. Tak jak gdyby otwierała się nam nowa strona w Internet Explorerze.
5: Dodatki. Escape. Google myślnik Mozilla Firefox.
4: Mamy ponownie otwarty program i jak gdyby automatycznie pojawia nam się okienko, w którym powinniśmy wpisać nazwę użytkownika. Po wciśnięciu tabulatora wpisujemy hasło. Następnie mamy pole wyboru, w którym program pyta nas, czy chcemy, aby pamiętał o naszym haśle i aby po włączeniu przeglądarki Firefox program automatycznie logował się do serwisu Web Visum. My na razie nie posiadamy konta, na razie posiadamy sam kod zaproszenia, więc w tym miejscu naciskamy sobie klawisz Escape. Ja chciałbym Wam jeszcze pokazać te odgłosy charakterystyczne, więc wpiszemy sobie jakiś adres.
5: L.
4: Mam adres wpisany i teraz jak nacisnę Enter i strona zacznie się otwierać, usłyszycie ten charakterystyczny odgłos.
5: Enter. Szukaj w Google. 17%.
4: O, proszę bardzo, było go słychać. Teraz jak wrócimy do strony domowej, znowu się pojawi.
5: Alt.com. 83%.
4: I te odgłosy mogą ludziom przeszkadzać, użytkownikom. Mnie osobiście strasznie irytują, więc sugeruję je od razu wyłączyć. Jak tego dokonać? Wejdźmy w ustawienia samego WebVisum. Robimy to z poziomu samego Firefoxa, naciskając Ctrl F2.
5: F2, menu kontekstowe.
4: I tutaj poruszając się strzałeczką w dół, mamy do wyboru różne opcje, m.in. preferencje, naciskamy na nich Enter i tutaj dostajemy się do opcji wtyczki WebVisum. Domyślnie jesteśmy na pozycji General, czyli główne. My dajemy strzałeczkę w dół aż do Sound, czyli do dźwięku.
5: Sound.
4: Teraz tabulator.
5: WebVisum Preferences. Sound Definitions Enable and Sound Events. Pole wyboru zaznaczone.
4: I tu jest informacja Enable and Sounds, czyli wszystkie dźwięki są włączone. Ja tą pozycję zawsze wyłączam. Oczywiście wy zrobicie wedle uznania, ale ponieważ wiele osób na to narzeka, pokazuje, w którym miejscu można wyłączyć dźwięki w WebVisum.
5: Spacja. Nie zaznaczam.
4: Odznaczam i tabulatorem cofam się do przycisku OK. Cofam się dlatego, że po prostu do, gdy szedł dookoła, będzie to trwało dłużej. I sprawdźmy, czy dźwięki są, czy ich nie ma. Adres wpisany, Enter.
5: 97%.
4: I strona nam się otwiera bez dodatkowych odgłosów, tak samo jak wracamy na stronę domową.
5: Alt.com. 83%.
4: Odbywa się to bez dodatkowych odgłosów. Skoro mamy już zainstalowaną wtyczkę i posiadamy kod zaproszenia, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko utworzyć nowe konto użytkownika. Robimy to w taki sam sposób, przynajmniej początek, wchodząc w opcję WebVisum, czyli Ctrl F2. Strzałeczką wybieramy sobie preferencje.
5: Preferences. Enter. Zamykam menu. WebVisum Preferences.
4: I wracamy na pozycję General i teraz poruszamy się tabulatorem. Pierwsza pozycja User Name, ale tu będziemy wpisywać dopiero nasze dane, jak już będziemy posiadali konto. Tak samo hasło, dopiero jak je uzyskamy. Tu możemy sobie zaznaczyć automatyczne logowanie przy starcie. I nas interesuje ten właśnie przycisk Create New Account. Na nim dajemy spację, bo to oznacza tworzenie nowego konta użytkownika. Otworzy nam się specjalne okienko. Okienko rejestracji. Idziemy sobie tutaj tabulatorem.
5: Information about invitation. Request an invitation link. Usernane edycja wymagane.
4: Trzy razy, aż dojdziemy do pola username. Tych pól edycji nie trzeba otwierać klawiszem Enter. Od razu możemy w nie rozpocząć wpisywanie. Na potrzeby podcastu utworzyłem specjalne konto, tak abyście po odsłuchaniu podcastu mogli skorzystać sobie do generowania kodów z dwóch kont. Dane jednego konta już Wam przedstawiłem, drugiego przedstawię za moment, a wszystkie przypomnę na koniec dzisiejszej audycji. Więc na potrzeby naszego podcastu wpisujemy nazwę użytkownika.
5: J-O-J-O-P-A-P-A-J-O-J-O. Usernane edycja wymagane. Jojo, papa, jojo.
4: Musicie wybaczyć mi tutaj brak kreatywności.
5: Full name edycja wymagane.
4: Full name, czyli jak gdyby pełne imię, więc i nazwisko, więc wpiszmy sobie.
5: J-O-J-O. O,
4: że jojo to będzie imię.
5: P-A-P-A-J-O-J-O.
4: A papa jojo to będzie nazwisko.
5: E-mail edycja wymagane.
4: Adres e-mail.
5: JOJOPAPAJOJO Małpa gmail.com.
4: Jojo papa, jojo małpa gmail.com.
5: E-mail edycja wymagana o jojomałpa@gmail.com. E-mail edycja wymagana o jojomałpa@gmail.com.
4: Adres dość długi, więc sprawdzę, czy mi tego J nie urwało na początku.
5: J.
4: Wszystko w porządku.
5: Password edycyjny, hasło wymagane.
4: Hasło. To jest bardzo istotne miejsce i tutaj musimy wiedzieć, co zapiszemy, co wpiszemy. Najlepiej więc sobie zanotować gdzieś to hasło, aby gdzieś nam nie umknęło, bo potem będzie problem. Na potrzeby podcastu wpiszmy sobie może hasło, niech będzie PODCAST 1, 2, 3. Powtórz hasło, więc je powtarzamy. PODCAST 1, 2, 3. Dalej idziemy tabulatorem. Invitation code, czyli ten kod zaproszenia, który wcześniej tak żmudnie zdobywaliśmy. Tutaj należy go wprowadzić. Jak pamiętacie, mamy go skopiowany do schowka, więc w tym miejscu wystarczy, że daję Ctrl V i kod zostaje wklejony. Sprawdzamy oczywiście, żeby nie było jakiegoś błędu, jakiejś pomyłki.
5: Invitation code edycja wymagana SS 9075 766
4: został wprowadzony, więc idziemy dalej tabulatorem. Create an account, czyli tu dajemy spację lub Enter, bo ten przycisk oznacza utwórz nowe konto. W tym momencie możemy sobie sprawdzić, co program nam napisał, jaką informację, więc wchodzimy w tryb myszki, w JAWSie jest to insert numeryczny minus, JAWS do PC, skaczemy sobie na górę okno i czytamy. Już prawie zakończyłeś rejestrację. Wysłaliśmy do ciebie maila z linkiem aktywacyjnym, który musisz kliknąć, aby zaktywować twoje konto.
5: Close window.
4: Close window. Więc robimy mu close.
5: Window i lewy klik. Google,
4: myśl, P. I z powrotem jesteśmy w przeglądarce. Zaglądamy więc do programu pocztowego, czy w międzyczasie nie przyszedł jakiś e-mail.
5: Nieprzeczytana. Weblisun, myślnik, confirm, YOUR, adsound 2009, myślnik,
4: jak widzimy,
5: 11, myślnik,
4: e-mail przyszedł, otwieramy sobie maila i czytamy.
5: http://www.confirm/jojopapa.jojo/824fd4wdc2a6825your@.
4: Czyli mamy tutaj link, który jest dość długi i nawet nam się tutaj złamał, więc ja go sobie skopiuję do schowka. Zamkniemy maila i może przełączę się jeszcze do notatnika, żeby sprawdzić, czy mail, znaczy link, czy będzie w całości. Ale tak, wygląda, że skopiował się ładnie w całości. Aż za dużo się skopiowało, bo jeszcze fragment zdania, więc wytniemy. I zostaje nam sam adres e-mail, który oczywiście moglibyśmy kliknąć w samym mailu i otworzyłaby nam się strona w domyślnej przeglądarce, ale ponieważ Firefox nie jest moją domyślną przeglądarką, a do tej pory dzisiaj używaliśmy Firefoxa, postanowiłem skopiować ten link do Firefoxa. Zamykamy tutaj. Aha, jesteśmy tutaj w Google. I wklejamy tutaj ten adres, Ctrl L i adres i wchodzimy na link, który przyszedł do nas w mailu. Naciskam H, czyli nagłówek.
5: Confirmation, nagłówek, poziom 1.
4: Confirmation.
5: Y-O-U-For-Confirming-Y-O-U-R-Absolut. Puste. 2008-2009 WebLisum. Link prywacy.
4: No. Generalnie dziękują nam tylko za założenie konta i zaktywowanie. Skoro mamy już konto założone i mamy już konto zaktywowane, sprawdźmy, czy uda nam się zarejestrować. Więc wchodzimy ponownie w preferencje, Ctrl F2.
5: Menu kontekstowe, preferences, help, preferences.
4: Preferencje wybieramy.
5: Zamykam menu. General 1.
4: Jesteśmy na zakładce General, dajemy tabulator. User name, czyli nazwa użytkownika, wpisujemy więc tą bardzo trudną nazwę, jaką wymyśliłem.
5: Jojo, papa, jojo.
4: Dajemy tabulator.
5: Hasło,
4: przypominam. Automatycznie loguj przy starcie programu. I przechodzimy sobie już klawiszem tab do przycisku.
5: OK. Przycisk Enter. Privacy Policy Link.
4: I teraz sprawdźmy, czy nasza przeglądarka posiada już aktywną wtyczkę WebVisum. Zamkniemy nasz program i otworzymy go z pulpitu ponownie. Jak widzimy, skrót mam opisany do programu jako Firefox bez WebVisum.
5: Uruchamiamy. Zamknij tę wiadomość.
4: Jak usłyszeliśmy, przy uruchomieniu Firefoxa program odczytu ekranu powiedział nam alarm, you are logged into WebVisum. Jesteś zalogowany do programu WebVisum.
5: Szukaj w Google.
4: Sprawdźmy zatem, czy program działa.
3: Tyflo Podcast.
4: Jak tego dokonać? Otóż potrzebna jest nam w tym celu jakaś strona z tokenem. No, dla potrzeby naszego podcastu zaproszę Was na moją prywatną stronę internetową. Wchodzimy na stronę internetową. Witajcie w mojej szufladzie. I teraz postaramy się skoczyć od razu do księgi gości poprzez wirtualne wyszukiwanie na stronie.
5: K, I, G, Enter. Znajdź dwukropek. S, link, zobacz. Link, dopisz się do księgi.
4: Dopisz się do księgi gości.
5: 29%. Dopisz się do księgi link.
4: Zobaczymy. Czy uda nam się tutaj od razu wpisać? Tutaj jakieś jeszcze reklamy.
5: Dodaj wpis do księgi gości. Puste.
4: Dodaj wpis do księgi gości.
5: Tabela z 2. Imię dwukropek, lewy edycja.
4: Imię.
5: Formularz włączony.
4: Zróbmy. Wypis testowy.
5: E-mail dwukropek edycja.
4: E-mail. Podałem mój e-mail.
5: Dwukropek, lewy nawias, gwiazdka, prawy nawias, edycja witek.piotr@wp.pl.
4: Dalej idę tabulatorem.
5: Twoja strona www.
4: Już nie będziemy wpisywać.
5: Dwukropek, lewy nawias, gwiazdka, prawy. Imię dwukropek, lewy nawias, dodaj wpis, dwukropek, lewy nawias, gwiazdka, prawy nawias,
4: dodaj wpis. Testujemy kody. Captcha.
5: Pisz kod edycja.
4: I teraz musimy wprowadzić kod.
5: Mamy
4: tutaj obrazek, mamy tutaj kod obrazkowy i pole edycyjne, w które musimy wpisać kod. Jak teraz tego dokonać? Jak de facto działa wtyczka WebVisum? Otóż działa bardzo prosto. W momencie, gdy jesteśmy w takiej sytuacji jak ja teraz, z klawiatury naciskamy skrót klawiszowy Ctrl, lewy Alt i klawisz 6.
5: Alarm.
4: Pojawiła się informacja, że kod CAPTCHA został wysłany do WebVisum.
5: Result.4.4.pl.
4: Teraz pojawiła się ponowna informacja, że kod został przysłany do nas z powrotem i znajduje się w naszym schowku. Aby go wpisać, wystarczy otworzyć pole edycyjne i wkleić go ze schowka, w którym się znajduje, czyli naciskamy Ctrl C.
5: Imię dwukropek, lewy nawias, gwiazdka, prawy nawias, edycja 314.
4: Nie wiem, czemu Agatka tak śmiesznie czytasz to imię.
5: Testujemy kody CAPT. Wpisz kod dwukropek, lewy nawias, gwiazdka, prawy nawias. Grafika, wpisz kod. Edycja 314.
4: Mamy wpisany kod.
5: Koniec tabeli. Puste. Pole oznaczone lewy nawias. Puste. Ok. Dodaję wpis przycisk.
4: Dodaj wpis przycisk. Dajemy tutaj spację lub Enter.
5: Spacja. Ok. Dodaję wpis przycisk. 63%. Dopisz się do księgi link.
4: I możemy teraz sprawdzić, czy nasz wpis pojawił się na stronie.
5: Dodaj wpis do księgi. Puste. Dziękuję za odwiedziny w mojej szufladzie. Puste. Link moja szuflada. Puste. Link komentarz został pusty. Link komentarz został automatycznie zaakceptowany.
4: Jak widzimy, komentarz został automatycznie zaakceptowany. Tak więc kod CAPTCHA, kod obrazkowy, token był poprawny. Skoro poznaliśmy już podstawowy sposób działania wtyczki WebVisum, powinniśmy teraz zajrzeć jeszcze do jej ustawień, aby poznać wszystkie dodatkowe możliwości tej aplikacji. Przypominam, że do ustawień wchodzimy poprzez Ctrl+F2 i na początek ponownie wybierzmy preferencje.
5: Zamykam menu. Szukaj w Google przycisk General.
4: Jesteśmy ponownie na zakładce General i te opcje, które już znamy, przeskoczymy sobie tabulatorem. Tutaj byliśmy ostatnim razem, czyli utwórz nowe konto. Kolejny przycisk daje nam możliwość zgłoszenia się do autorów programu, jeśli zapomnimy naszego hasła.
5: Przycisk.
4: Kolejnym przyciskiem możemy wysłać uwagi do autorów tego projektu, jeśli jakieś nam się nasuną. Dzięki temu przyciskowi mamy dostęp do odpowiedniego formularza.
5: Generalna nota teor modify page samlot automatic celny pole wyboru zaznaczone.
4: Tutaj mamy zaznaczoną opcję, która zezwala wtyczce WebVisum automatycznie wczytywać strony z naniesionymi poprawkami, nie tylko naszymi, ale także innych użytkowników wtyczki WebVisum.
5: General Fix Dynamic Drop-down Boxes on Pagelot, pole wyboru zaznaczone.
4: Tutaj zezwalamy wtyczce WebVisum na automatyczne dostosowywanie pól rozwijanych.
5: General Annotation Language Pole Combi Default Browser Language.
4: W tym polu możemy wybrać sobie język domyślny WebVisum. Niestety mamy tylko do wyboru angielski i niemiecki.
5: Feedbackus regular alert dialog for notifications. For Windows E, Y, E, S, User, So, N, WebVisum, Alert, Serenotrad, to Y, O, U, B, Y, O, U, R, Screen Reader, pole wyboru niezaznaczone.
4: Ta opcja zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ dotyczy ona wybitnie użytkowników programu odczytu ekranu, szczególnie tych, którym program nie odczytuje tych komunikatów, jakie dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać odczytywane przez JAWS-a, czyli na przykład You are logged into WebVisum. Wiele programów, może nie także wiele, ale na przykład Windows Eye czasami tego nie czyta, więc tą opcję sobie zaznaczymy.
5: Spacja.
4: I zademonstruję Wam, jak to działa. Dajemy przycisk OK. Zamkniemy Firefoxa, ponieważ wiemy, że przy jego uruchomieniu powinien pojawić się odpowiedni komunikat. Jak to będzie wyglądało po zaznaczeniu tej pokazywanej, demonstrowanej opcji? Popatrzcie. Jak usłyszeliśmy, pojawił się dodatkowy sygnał dźwiękowy i wyskoczyło nam okienko, które samo się nie zamknęło. Ja przechodzę w tryb myszki w tym momencie. Teraz ta informacja o zalogowaniu pojawiła się i pozostała, nie zniknęła. Mamy tutaj przycisk OK. domyślnie dajemy Enter i okienko się zamyka. To jest opcja dla użytkowników, w którym screen reader nie odczytuje automatycznych komunikatów. Otwieramy ponownie preferencje. Jestem na zakładce General. Szybciej będzie mi wrócić tabulatorem Shift-Tab na odpowiednią opcję. Odznaczam ją z powrotem. I ostatnia opcja w tej zakładce. Tutaj możemy zezwolić lub nie zezwolić wtyczce Web Visum na dodatkowe komunikaty. Dodatkowe komunikaty często sprowadzają się do tego, że są to jedyne komunikaty. Tak więc jeśli teraz na przykład zaznaczę tą opcję, potwierdzę mój wybór, ponownie zamknę Firefoxa i ponownie go otworzę, przekonamy się, że Firefox i Web Visum nie poinformują mnie, że program zalogował się do samego projektu Web Visum. Jeśli komuś te komunikaty you are logged i tak dalej przeszkadzają, tą opcją w preferencjach może sobie wyłączyć dodatkowe komunikaty. Mnie te komunikaty nie przeszkadzają, więc włączam tą opcję ponownie. Kolejną zakładką jest zakładka Trigger. Możemy tutaj sobie sprawdzać dostępność różnych stron internetowych, ale szczerze mówiąc ta zakładka działa bardzo różnie i ja bym tutaj jakoś szczególnie nie ufał wskazaniom akurat Web Visum w tej zakładce, więc przejdźmy może do kolejnej. Kolejna to Sound, już pokrótce ją Wam przedstawiałem. Możemy tutaj sobie wyłączyć, tak jak wyłączyliśmy wszystkie dźwięki, a także możemy wyłączyć dźwięki poszczególne lub po prostu przypisać sobie, dobrać sobie inne dźwięki, takie, które będą nam odpowiadać zamiast tych dźwięków domyślnych. Kolejną zakładką mamy tutaj w kolejnej zakładce możliwość wyboru, doboru sobie odpowiednich skrótów klawiszowych, których będziemy używać w programie, czyli nawet ten Ctrl-Alt-6, którego używaliśmy, możemy sobie zmienić, jeśli wolelibyśmy inny skrót klawiszowy, nie ma żadnego problemu. W tej zakładce mamy pełną tego możliwość. Mamy tutaj pole kombi, w którym poruszając się strzałkami góra-dół, możemy wybrać sobie odpowiednią funkcję, która nas interesuje. Potem poruszając się tabulatorem, możemy znaleźć się w polu edycyjnym, w którym zmienimy domyślny klawisz skrótu. I oczywiście potem wszystko możemy zaakceptować klawiszem OK. Jeśli chodzi o preferencje, to wszystko, ale oczywiście to nie wszystko, co może zaoferować nam Web Visum. Pod skrótem Ctrl+F1 wchodzimy na stronę informacyjną o Web Visum. Jeśli kogoś interesuje, to proszę bardzo, można sobie tam zajrzeć. Ta opcja po oczywiście naciśnięciu Ctrl+F2 i poruszaniu się strzałkami góra-dół do niej dochodzimy, czyli ułatwienia na stronie. To jest pod menu, jest to menu rozwijane, więc daje strzałkę w prawo. I tutaj mamy niektóre opcje zaznaczone, tak jak na przykład pierwsza, że mamy włączone te opcje, jest ta pozycja zaznaczona. Inne pozycje są zaznaczone lub niezaznaczone. Najlepiej, najwygodniej możemy sobie albo poeksperymentować, albo po prostu zaznaczyć od razu wszystkie opcje, bo są to opcje ułatwień dla nas. Na przykład tutaj możemy sobie włączyć podświetlenie dodatkowe opisów. Tu możemy ukryć fotografię na stronach. Tu możemy ukryć prezentację flash na stronach. Jeśli nam one przeszkadzają, Nie stanowi to żadnego problemu, możemy je ukryć, ale musimy liczyć się z tym, że jeśli na stronie są jakieś przyciski odtwarzania takich filmów i tym podobnych rzeczy, to nasza przeglądarka, nasz program odczytu ekranu nie będzie nam ich oznajmiał. Tutaj znowu możemy, mamy zaznaczone podświetlenie fokusa. Ta pozycja pozwala nam wyłączyć dźwięki na stronie internetowej. Są osoby, którym to przeszkadza, ale są też takie osoby, które lubią mieć jakiś tam dźwięk na stronie, gdzieś tam w tle jakieś ptaszki, nie ptaszki. Jeśli ktoś chce, może to włączyć, ktoś nie chce, może wyłączyć. Tutaj możemy sobie zaznaczyć jeszcze zwiększenie kontrastu. Tak więc widzimy, że program Web Visum posiada naprawdę wiele dodatkowych opcji. Tutaj mamy dodatkowe alarmy dźwiękowe, które możemy sobie ustawiać. Myślę, że nie ma sensu, aby wszystkie alarmy i błędy ewentualne, to wszystko możemy sobie zaznaczyć i dostosować tak, aby Web Visum działał wedle naszych preferencji. Ale to, co zasługuje na największą uwagę, do czego zaraz przejdę, to możliwość opisywania jak gdyby dodatkowego nieopisanych linków, nieopisanych tytułów stron i tak dalej, i tak dalej. Odnajdujemy to właśnie tutaj w menu narzędzia Tools. Ja to rozwijam, bo to także jest pod menu, więc daję strzałkę w prawo. I tutaj możemy kilka z tych opcji zobaczyć. Na przykład pokaż stronę niezmodyfikowaną. Czyli jeśli zaraz zademonstruję, jak można stronę zmodyfikować, jeśli my jakąś stronę zmodyfikujemy albo wiemy, że dana strona jest zmodyfikowana przez kogoś innego użytkownika WebVisum, możemy tutaj sobie kliknąć po to, aby zobaczyć tą stronę w pierwotnym kształcie. Jak ona wygląda? Tutaj mamy kolejną możliwość skorzystania z wejścia na stronę informacyjną. Tu możemy blokować domeny. Tu jest trochę tak jak z tamtą pierwszą opcją, o której mówiłem jeszcze w preferencjach, że z tym blokowaniem stron tam białymi i czarnymi listami, czyli listami stron, które możemy zablokować i tak dalej, to jeszcze działa dość dziwnie w WebVisum i tego raczej na razie proszę nie używać. Mam nadzieję, że za jakiś czas pojawi się nowa wersja tej wtyczki i zostanie to udoskonalone. To jest bardzo wygodna i ciekawa funkcja, mianowicie możemy wyłączyć automatyczne odświeżanie na danej stronie. Czasami jacyś projektanci stron z zupełnie też niewiadomych dla mnie powodów dają odświeżanie co 2-3 sekundy i wtedy po prostu nasze programy odczytu ekranu wariują. Dzięki tej funkcji możemy wyłączyć automatyczne odświeżanie i wtedy nasz program odczytu ekranu radzi sobie z taką stroną o wiele lepiej. Jeśli chodzi o samo menu ustawień WebVisum, czyli Ctrl F2, pozostają nam też tylko opcje logowania, login i log out. Jakbyśmy chcieli się wylogować, możemy z nich skorzystać. Wychodzimy zatem z tego menu, naciskając klawisz Escape i postaram się Wam pokazać, na czym polegają te jeszcze wspomniane funkcje związane z opisywaniem strony internetowej. Otworzę sobie stronę, która jest naprawdę fatalnie wykonana. Przez przypadek ostatnio na nią trafiłem. www.jeleniagora.pl.
5: Szukaj w Google edycja. Jelenia Góra. Puste. Link indeks podkreślony. Puste.
4: Jak widzimy, na stronie mamy same linki opisane jako indeks.
5: Link indeks podkreślony.
4: Jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji, gdzie nie wiemy, do czego taki link prowadzi. Możemy sobie oczywiście to sprawdzić i później możemy sobie zrobić specjalnie opis takiego linku w WebVisu. Na przykład tutaj link prowadzi.

0: program. Y-O-U-R annotation has been submitted to web sum.
1: Dostaliśmy informację, że nasza notatka została wysłana do web visum po odświeżeniu strony. W przypadku Jaws'a insert escape. Powinien link zmienić swój opis na wersja niemiecka. I w tym momencie, gdy tylko wejdziemy na tą stronę lub każdy inny użytkownik web visum dostanie odpowiednią informację, że dany link już nie tylko indeks jakiś tam, tylko będzie link wersja niemiecka. Analogicznie, ponieważ ja wiem, że ten link dotyczy miejskiej strony Jeleniej Góry, a tu się pojawia tylko opis Jelenia Góra i niewiele nam to mówi, także możemy zaingerować w ten tytuł strony, oczywiście nie na poziomie samej strony internetowej, tylko właśnie samego web visum. Tak więc ponownie naciskam Ctrl Alt i w tym momencie jeszcze dodatkowo klawisz numer 3.
0: Alt 3. Lewy kwadrat, aplikacja JavaScript, prawy kwadrat.
1: Otwiera edycja. Mi się
0: Jelenia Góra.
1: Pole edycji i tu mogę sobie wpisać na przykład strona miasta Jelenia Góra. I ponownie informacja, że moja notatka została wysłana do WebVisum. Odświeżam stronę, wskakuję na górę okna.
0: Strona miasta Jelenia Góra.
1: I już słyszymy, że zamiast samego Jelenia Góra mamy opis strona miasta Jelenia Góra. Analogicznie na tej samej zasadzie możemy poprzez skrót Ctrl-Alt-7 opisać ostatnio odwiedzany link. Jest to wygodne o tyle i różni się tylko tyle od Ctrl-Alt-1, że na przykład po powrocie z jakiejś podstrony nie musimy odszukiwać linku, który chcemy oblabelować, opisać na nowo, tylko dajemy Ctrl-Alt-7 i w tym momencie nasz odwiedzony link zostaje opisany. Jak więc sami mieliście okazję się przekonać, korzystanie z wtyczki WebVisum nie stanowi większego problemu, abym powiedział, że jest wręcz banalne. To samo można powiedzieć o samej instalacji dodatku do programu Firefox. Niejakie trudności może nastręczać zdobycie kodu zaproszenia, ale mam nadzieję, że udało mi się Wam zademonstrować proste sposoby na ich zdobycie. Dla tych, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wygenerowania kodu zaproszenia, a nie chcą pisać z prośbą do portalu, przypominam jeszcze raz dane dwóch kont na WebVisum, które są do Waszej dyspozycji. Login pierwszego to tyflo.net, pisane razem przez F, wszystko małymi literkami. I hasło do niego to T, jak Tadeusz, podcast 123. Wszystko piszemy razem, małymi literkami, T, podcast 123. Drugie konto i jego login, jakże fantazyjnie dobrany, jojo, papa, jojo, wszystko piszemy razem, małymi literkami. I hasło do niego to podcast 123. Podobnie jak do pierwszego, tylko bez literki T na początku. Podcast 123. W tym podcaście to już wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. W razie jakichś pytań chętnie służę pomocą. Kontakt do mnie znajdziecie poprzez portal www.tyflopodcast.net w dziale autorzy lub na mojej prywatnej stronie internetowej www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

0: Witam serdecznie. Tomasz Tworek przy mikrofonie. Tudzież Lirin, jak kto woli. No i powracamy do tematyki gier. Gier wideo, bo ostatnio jakoś tak gry wideo, głównie gry wideo, chociaż to nie jest za każdym razem tak samo, bo i gry audio gdzieś tam się zdarzają, natomiast jednak ostatnimi czasy gram w gry wideo i to tak znacząco. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że dzieje się w tych grach, kolejny raz się powtórzę, wideo, dużo lepiej. Dzieje się dużo lepiej dzięki kilku aspektom. W zasadzie to dzięki temu, że same gry wideo są, zdarzają się naprawdę niesamowite. A i też dlatego, że są bardziej dostępne. Czy to za pomocą tego, że deweloperzy sami implementują takie funkcje, albo po prostu społeczność uczestniczy i pracuje nad modyfikacjami do tychże gier wideo. Właśnie. I dzisiaj prezentowany tytuł, czyli Hades po polsku, bo gra jest w języku polskim, to znaczy jest po prostu przetłumaczona na polski. To gra, która właśnie ma wsparcie dla modów i mogę śmiało powiedzieć, że w obecnym stanie jest w pełni grywalna dla niewidomych. Sam mam przegranych na Steamie, bo to gra, którą znajdziecie na Steamie. Możecie ją również kupić na Epic Game Store, natomiast nie polecałbym tej platformy ze względu na jeszcze gorszą dostępność i nie wiem, jak tam wygląda sprawa z modami. Prawdopodobnie działa i nie ma problemu, natomiast ja używam wersji na Steama i tu wszystko działa idealnie. Jak mówiłem, ja mam na liczniku ponad 160 godzin przegranych. Sporo z tego czasu to były oczywiście testy, tylko dlatego, że sam rozpocząłem tę inicjatywę. I oczywiście absolutnie nie wiem nic o programowaniu, to znaczy nie wiem na tyle, żebym mógł to śmiało robić. Natomiast ja zainicjowałem jakby cały projekt, znalazłem ludzi, którzy byli chętni pomóc. No i później ludzi przybyło, nawet ze sceny, że tak powiem, graczy niewidomych, którzy też się zaangażowali, ci bardziej doświadczeni. No i efektem jest w pełni grywalna produkcja. Co mam na myśli, mówiąc w pełni grywalne? Gra jest bardzo modowalna. Można w niej bardzo wiele zrobić, zmienić, dodać. Natomiast oczywiście ma to swoje ograniczenia, z którymi jeszcze nie byliśmy w stanie sobie poradzić, aczkolwiek trwają prace nad pewnymi rzeczami, które mam nadzieję zostaną zaimplementowane w przyszłości. Na razie jednak musimy poczekać. Ja mówię tutaj chociażby o wsparciu dla screen readerów, czy mówiąc ogólnie, text to speech. To nie jest takie proste i no niestety niewiele możemy na to poradzić. Twórcy oficjalnie zignorowali wszelkie wiadomości dotyczące dostępności. Dosłownie zignorowali. Smutne, ale prawdziwe smutne, bo ekipa Supergiant Games, która, spod której to rąk wyszła ta niesamowita produkcja, robi bardzo świetne gry. Nie zrobiło ich dużo, bo to ich czwarty tytuł. Natomiast każdy z nich jest wyjątkowy, bardzo artystyczny, bardzo przemyślany i naprawdę jest się czym chwalić. Zwłaszcza, że to jest ojej, bodajże kilkunastoosobowe studio, a nawet jeśli nie, to myślę, że kilkuosobowe. Około 9 osób, może troszkę więcej. Oczywiście to są doświadczeni twórcy, którzy gdzieś tam kiedyś pracowali w większych firmach, a przynajmniej jakaś ich część, więc oni zdecydowanie mają na koncie bardzo dużo. Natomiast to jest zupełnie niezależne studio, które wydaje gry. I na ich gry trzeba czekać kilka lat, ale warto na to czekać, zwłaszcza, że no, jak mówiłem, są to gry świetne. Oczywiście w żadną poprzednią nie będziemy mogli zagrać, nad czym bardzo ubolewam, natomiast Hades jest grą, w którą owszem możemy. Zanim przejdę do rozgrywki, postaram się omówić, jak działa cały system modów i oczywiście potem to pokazać. I zaznaczyć, co będzie wam potrzebne, albo na co będziecie musieli zwrócić uwagę, żeby pograć w tą grę. Przede wszystkim ja używam kontrolera, ale jak mnie znacie, to wiecie, że ja do większości gier używam, jeśli tylko się da. Wiem podobno, że da się używać klawiatury, samej klawiatury, i można grać w tą grę, będąc niewidomym. Przyznam się szczerze, że nie próbowałem tego nigdy robić, bo kontroler daje mi dużo większe możliwości podczas rozgrywki, których no niestety nie osiągniecie używając klawiatury. Domyślnie bez kontrolera gra wspiera klawiaturę plus mysz, gdzie mysz jest oczywiście do namierzania i ataków, więc żeby pograć na klawiaturze trzeba sobie pozmieniać w opcjach ustawienia klawiszologii. I przebindować, w sensie przestawić to wszystko na klawiaturę. Da się to zrobić nawet na ślepo, że się tak wyrażę, bo znam ludzi, którzy sobie sami z tym poradzili. Ja tego nie robiłem, jak już wspomniałem, dlatego że po prostu no, nie miałem takiej potrzeby. Gra daje mi dużo więcej dzięki temu, że grając przy użyciu kontrolera mamy zaimplementowane wibracje. One naprawdę tutaj robią całkiem sporo, bo są jakby różne poziomy wibracje i różne natężenie tychże właśnie, i one jakby dają mi znać, co się dzieje. Myślę, że tego tak łatwo nie odczujecie, grając na samej klawiaturze. Może w ogóle powiem, czym jest sama gra, tak byłoby chyba najlepiej, prawda? Teraz się pewnie domyślacie, czym może być Hades? Zwłaszcza ci, którzy tak samo jak ja lubią mitologię grecką. Jeśli ktoś sobie tak to skojarzył, to bardzo dobrze sobie skojarzył, bo akcja omawianej produkcji właśnie dzieje się w tym klimacie. A dokładniej gramy jako Zagreus, syn Hadesa, który ma dość przesiadywania w królestwie swojego ojca w podziemiach i zapragnął wydostać się na powierzchnię. Chciał zobaczyć, jak wygląda świat. To jest zresztą taki oficjalny opis, bez wszelkich spoilerów. Gdzieś widziałem, że komuś się zdarzyło użyć, to znaczy sformułować opisu, który w zasadzie był no, zgodny z prawdą, natomiast był zawierał spoilery co do historii, dlaczego Zagreus chce stamtąd uciec. A dlaczego chce uciec, tak naprawdę okazuje się już podczas samej rozgrywki. I to nie jest wiadomo od samego początku, więc podałem wam najbardziej oficjalny opis. Gra jest z gatunku roguelike. To taki gatunek, w którym, i na to musicie być przygotowani, umieranie raz za razem to jest integralna część zabawy. To taka specyficzna rozgrywka, w której staramy się za każdym razem dojść dalej, dalej i jeszcze dalej i jeszcze dalej. I przeżyć, bo kiedy umieramy, to oczywiście wracamy do punktu startowego, gdziekolwiek by się znajdował. W tym przypadku sami zaraz zobaczycie, gdzie będzie się znajdował. Czy jest to denerwujące, czy jest to w jakiś sposób frustrujące? Absolutnie nie. Jak wiadomo, Zagreus, jako że jest bogiem również, jest w zasadzie nieśmiertelny, więc umieranie generalnie nie jest dla niego niczym problematycznym. I powiem szczerze, że z mojej perspektywy to jest jedna z tych gier niewielu, albo nawet jedyna gra, w której umieranie jest tak piękne i fascynujące. Dowiecie się dlaczego za jakiś czas, kiedy zaczniemy rozgrywkę. Będziecie umierać, jeśli zdecydujecie się na zakup tej gry. Na Steamie kosztuje ona oficjalnie 89 zł. Możecie dorwać kluczyk na innych stronach. Nie wiem, czy są jeszcze klucze, natomiast były kluczyki na Allegro całkiem legalne, bez żadnych tam dziwnych, bo na nie trzeba jednak uważać. I przed tym was też ostrzegam, że są na Allegro klucze typu do współdzielonych kont, albo ktoś sprzedaje konto tylko z jedną grą. Na te rzeczy trzeba uważać. Pamiętajcie i czytajcie dokładnie opisy. Natomiast jest tam bardzo dużo kluczy dobrych, działających i zupełnie bez zarzutu i można tam często znaleźć spore przeceny. Jednak oficjalnie na stronie Steama gra kosztuje 89 zł z groszami. No, umówmy się, to jest 90 zł i to jest chyba najlepiej wydana kasa od dłuższego czasu, jeśli o mnie chodzi. Gra wyszła w 2020. W momencie nagrywania mamy 2021, 4 września. To jest data, kiedy nagrywam ten podcast. Dla was to jest w zasadzie rok po wydaniu. Bo z tego, co się orientuję, w ogóle w 2020 we wrześniu została wydana ta gra oficjalnie w pełni. Bo wcześniej była w tak zwanym Early Access, czyli w takim wczesnym dostępie. I tam była chyba 2 lata. Gra zawiera, przechodząc już do modyfikacji, które zostały zrobione przez naszą ekipę, mogę chyba tak powiedzieć, zawiera zestaw modów, które pomagają w rozgrywce. Zacząć muszę od tego, że sama rozgrywka jest zrobiona na zasadzie przedzierania się przez zastępy przeciwników i większość akcji toczy się na małych arenach, w małych komnatach, gdzie kamerę mamy zawieszoną nad, jakby, no powiedzmy, że to jest taki rzut izometryczny, taki top-down, czyli widok z góry. On jest trochę z góry, trochę z boku. Więc poruszamy się góra, dół, lewo, prawo. I teraz, w czym pomagają mody? Największym problemem dla mnie chyba od samego początku, kiedy zacząłem doświadczać tej niesamowitej, jak dla mnie, gry, która wiele z produkcji bije na głowę, nawet moich ulubionych. Nawet bardzo rozważam, czy nie wciągnęła mnie bardziej niż taki The Last of Us, o którym też będziecie mogli posłuchać na łamach Tyflo Podcastu, tudzież może już mogliście, w zależności od tego, jak te podcasty będą się ukazywać. I nie wiem, czy nie jest to moja gra 2020. Natomiast pierwszym problemem, który miałem, to drzwi. Jakby to nie brzmiało. Tylko dlatego, że kiedy jakby oczyścimy daną komnatę, możemy z niej wyjść i zazwyczaj mamy do wyboru 2 pary drzwi, czasem troszkę więcej, typu 3, czasem tylko 1. Natomiast te drzwi prowadzą do różnych nagród, do różnych innych komnat. I nad tymi drzwiami są symbole, które oznaczają, co znajdziemy w następnej, jeśli uda nam się ją zaliczyć. A i z tym był największy problem. Mod, który znajduje się w tym zestawie, pozwala wam na automatyczne sprawdzenie, jakie macie drzwi. I kiedy go zaznaczycie z takiego prostego menu, wasza postać się tam teleportuje i będziecie mogli jakby wejść w interakcję z tymi drzwiami, czyli po prostu je otworzyć. O czym będzie w dalszej części. Gra nie ma wsparcia dla screenreaderów, więc używanie NVDA lub czegokolwiek, co działa z OCR-em, silnie wskazane, nawet bardzo, bez tego jest to chyba niemożliwe. OCR radzi sobie całkiem ładnie. Są pewne miejsca, w których potrafi pokazać pazurki i nas nimi ukuć, mówiąc, że niekoniecznie to przeczytasz albo niekoniecznie tak, jak trzeba by było, ale to są nie aż tak znaczące rzeczy i nie wpływają one na poprawność rozgrywki. OCR przydaje się w zasadzie w kilku miejscach, gdzie mamy sklepiki, gdzie mamy wybory darów, tak? Bo oczywiście na drodze, zapomniałem o tym powiedzieć, na drodze Zagreusa, który próbuje się wydostać na powierzchnię, jakby na jego drodze pojawiają się inne bóstwa. Czyli bogowie z Olimpu. Znajdziemy tam niezłą plejadę znanych bogów, które będą mogły nam zaoferować jakieś dary, które wpływają dość poważnie na naszą dalszą rozgrywkę. O czym też będzie za niedługo. Kilka jeszcze jest rzeczy, ale to myślę, że już pokażę na spokojnie, jak zaczniemy grę. I teraz może pokażę wam, o co mi chodzi z OCR-em. Jesteśmy w menu głównym. Oczywiście wiadomo, nic nie jest odczytywane. I zaraz uruchomię OCR-a i zobaczcie, jak mniej więcej jest to przez niego widziane, co jest na ekranie. Aha, jedna rzecz, o której bym zapomniał. Aktualne zawsze najnowsze wersje modyfikacji znajdziecie na hllf.net/hades. Tam jest jeden link tylko, który prowadzi do spakowanego archiwum, gdzie znajdziecie wszystkie modyfikacje i pliku readme, w którym jest bardzo prosto, naprawdę bardzo prosto napisane, co zrobić, żeby użyć tych modów. To nie jest nic trudnego. I w razie czego służę pomocą, możecie pisać, możecie komentować. Jasne, nie ma problemu. Więc jesteśmy w menu głównym gry.
1: Link 6.ht gra. Opcje. Ostatnie zmiany. Wyjdź. Super gwiazdka JN. Super gwiazdka. Super.
0: Okej. Okej. Dobra. Czyli widzicie, że przy niektórych miejscach, jak to OCR, niektórych rzeczy nie widzi. Tak, jakbyśmy tego chcieli. Ale samo menu.
1: Gra. Ostatnie. Wyjdź. Super gwiazdka JN. Wyjdź. Ostatnie zmiany. Opcje. Gra.
0: Widzi bardzo ładnie. To na samym dole, co dziwnie czyta,
1: super gwiazdka JN.
0: To podejrzewam, że jest chyba ich Discord albo przejście gdzieś na Super Giant. Tak mi się wydaje. No nic, ale możemy sobie wejść w opcję.
1: Recom 6.cj. Ustawienia, sterowanie.
0: Ustawienia, sterowanie, ekran. Języki, lista.
1: Koniec. Lista zasług.
0: Zasług?
1: Recom, lista zasług.
0: No, mówiłem, ale to nie jest nic istotnego. Generalnie. Przyda nam się na pewno. Na pewno ustawienia, czyli pierwsza opcja.
1: Recom ust, głośność ogólna.
0: Głośność ogólna.
1: Głośność muzyki.
0: Głośność muzyki, głośność efektów.
1: Głośność dialogów.
0: Później jest jasność i już później no, różne takie krzaczki.
1: Wibracje, jaśniejsze.
0: Napisy, wibracje, tryb boski. O, to jest.
1: Blokada myszy.
0: To jest ważna rzecz. Tryb boski. Żeby się do niego dostać, tylko sprawdzę. Tak. Jeśli wejdziecie w opcję, potem w ustawienia, czyli opcja na początku i dacie 5 razy w dół, a potem strzałkę w prawo, bo to menu jest takie troszkę, to tu będzie tryb boski. Czym jest tryb boski? Od razu powiem jedno. Bez tego trybu boskiego można grać. Jest to możliwe. Tryb boski zalecany jest dla wszystkich, którzy nie mają aż takiego doświadczenia i sprawia on tylko tyle, że gra jest łatwiejsza. Nie jakoś bardzo łatwa oczywiście. To nie jest tak, że ten tryb sprawia, że jesteśmy nieśmiertelni albo możemy sobie tą grę przejść tak o. Natomiast sprawia to, że z każdym początkiem startem, kiedy umrzemy, czyli kolejnym takim wypadem, to się w grach roguelike zazwyczaj określa jako run, takim wybiegiem, no ale to źle brzmi, nasza odporność na ataki przeciwników rośnie i ona chyba rośnie maksymalnie do 80% i chyba co jeden run to jest 2%, o ile mi wiadomo, ale uwierzcie mi, bez tego da się grać. Wiem, bo sprawdzałem, aczkolwiek to sporo ułatwia. Przede wszystkim bardzo, jeśli chcemy się nauczyć tej rozgrywki, jeśli chcemy poznać mechaniki, to się bardzo przydaje. Jak zauważyliście, w momencie, kiedy kliknę na tym, to jest dźwięk, kiedy to odznaczyłem, a jeśli to zaznaczę, to mam taki dźwięk. To jest bardzo fajne. To jest super. Jest naprawdę bardzo świetne. I to jest chyba najważniejsza rzecz w opcjach, poza ustawieniami audio, do których przejdę zaraz. A dlaczego zaraz, to się przekonacie. Dobra, tu są ustawienia. No to wezmę grę. I teraz, słuchajcie, moi drodzy, mamy sytuację taką.
1: Pusty zapis. Lokalizacja. Tartar. Liczba prób ucieczki. 100.
0: O, mam 100 prób ucieczki.
1: Całkowita ciemność. 14.772.0. Data ostatniej rozgrywki. 28.02.11.0.
0: A, no to tak czyta trochę.
1: Tryb boski. GRJ. Wybierz slot, aby rozpocząć.
0: Wybierz slot.
1: Dom Hadesa. Liczba prób ucieczki. 5. Całkowita 40. Data.
0: A, to jest drugi.
1: Niezapisywany. Uwaca.
0: Uwaga.
1: Test automaty. Niezapisywany, gdy pojawia symbol. Nie zapis, nie.
0: A tu jest w jakimś symbolu, że wtedy nie jest zapisywane. Okej, i teraz tak, słuchajcie, mamy tutaj sloty od lewej do prawej i o ile dobrze wiem...
1: Szósty pusty lok karta, liczba pod 100, co 4, 2, 3, G, wybierz loka, dom, liczba pod puć, dom, Hadesa, nie uwaca, 8, 40, data ostatnie, ha.
0: Dobra, to mi nie pokazuje tych slotów, aczkolwiek spróbujemy uruchomić na tym na końcu po prawej. Lewo, prawo się zmieniamy, w sensie zmieniamy sloty, gdzie chcemy zacząć. Bo ja chcę wam pokazać od samego początku, a potem pokażę wam troszkę z mojej rozgrywki. Czyli jakby z tego, jak to wygląda u mnie obecnie i jak się to różni od momentu, kiedy zaczynamy, bo będę umierał pewnie często. Oczywiście OCR-ować możemy różne rzeczy, łącznie z dialogami między postaciami, co polecam, zwłaszcza tym, którzy jednak się angielskiego z jakiegoś powodu nie nauczyli, albo po prostu nie jest wystarczający. To też możemy sobie poczytać dialogi między postaciami. Dobra, no to zacznijmy tutaj.
1: Recon, szósty klokar, liczbę 100, co 4, uwaca, tryb plus 1, pusty zapis, 8 listopada, os 4, co 5, licz, dom, lok, wybierz, g, ryb, 20, data, os 4, cest, li, halo, szósty, szósty, ha.
2: Few tales are told of Hades.
1: Recon, niewiele jest opowieści o Hadesie, którego imię wywołuje strach i skruchę, przypominając nam o nieuchronnym losie, który wszyscy dzielimy. Przypomina Hades, Recon, HX i DE, ja, natomiast mam zamiar opowiedzieć ci jedną z nich. Słuchaj uważnie.
0: I tak się zaczyna ta gra.
3: Goodbye, father.
0: Okej, już wam zaraz mówię, o co chodzi. Chcę coś jeszcze tylko sprawdzić.
1: Recon, uwaca, pusty ryb, piekie, pusty zapis, 1, 8 listopada, dat 4, co 5, liczbę, do lokalizm, wybierz, slog, gry, ryb boski, 28, data ostatni, 14, całkowita ciemność, 14, ha. Recon, uwaca, ryb, się nie jest ostrzeżenie, tego nie da, się nie zmienić, tryb piekielny, się ostrzeżenie, tego nie da, wyzwania, naprawdę trudnego, odrodzenia lub też weteranem, włącz ten tryb, jeżeli jesteś weteranem cyklu śmierci, odrodzenia lub też szukasz naprawdę trudnego. Hade. Recon, uwaga, pusty, pusty, jed, ósmy, dat, cztery, cał, had.
0: Jest... jest... trudny. Ja jeszcze nie grałem na tym trybie. Dobra, zaczniemy sobie od początku.
2: Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully.
0: Żegnaj, ojcze. Dobra, wejdziemy tutaj w opcję. I ściszę trochę muzykę. Tak, żeby była, a natomiast ja gram z muzyką, aczkolwiek chcę, żebyście mogli najpierw skupić się na udźwiękowieniu. Chcę wam pokazać, co, jak brzmi i tak dalej. Ok, tak się poruszamy. Tu mamy tak zwany dash. Ja gram na padzie od PS4 i mam tutaj klawiszologię X dash. Kwadrat to jest atak, trójkąt to jest atak specjalny, kółko to jest tak zwany rzut, taki cast, czyli możemy rzucać sobie, rzucać takim czymś, nie wiem jak to wygląda. I reszta przycisków na razie jest niedostępna, a prawy R1 to jest interact, czyli interakcja, ale przycisk tylko share, czyli select na xboxowych padach, czyli taki mały przycisk po lewej stronie na padzie. Oczywiście wy będziecie pewnie grali na klawiaturze, a ci, którzy mają pady od PS4, to pewnie będą wiedzieli, o który przycisk mi chodzi. Otwieramy sobie właśnie menu, z którego w tym momencie strzałkami lewo, prawo, góra, dół możemy otwierać różne menu, które pokazują nam różne rzeczy. Menu w górę. Otworzyłem sobie menu, znaczy taki No takie menu, w którym widzę wszystkie statystyki mojej postaci. Czyli na przykład komnata pierwsza. To nie jest po polsku, tylko dlatego, że ten mod jest po angielsku. Znaczy pewne rzeczy są po polsku, pewne nie. Mam zdrowie 50/50. Mam 0 Death Defiances, czyli odrzucenia śmierci, o czym później. Obols, czyli to jest waluta wykorzystywana do kupowania rzeczy w sklepie. No i mam OCR, widzi to jako O, czyli takie 0 po prostu. Mam tego 0. Weapon, Stygian Blade. Czyli mam pierwszy level aspektu Zagreusa. Mam Stygian Blade, czyli ostrze Styksu. Darkness 0, Gemstones, czyli tak zwane gemy. Tam była ciemność wyżej Darkstones i to wszystko mam 0. A tu też tak, to jest Chtonic Keys, czyli klucze chtoniczne i też 0. Nektar 0, Diamenty 0 i Ambrosia 0. Titan Blood, czyli krew tytanów, również 0. No tutaj coś na końcu pokazuje, coś dziwnego, nie wiem co. I teraz, jak damy strzałkę w prawo, nie mamy nic. Jak damy strzałkę w lewo, to mamy... To mamy Atenę. I teraz klikłem sobie tutaj. I to są pierwsze drzwi, przez które przechodzimy i za chwilę będziemy się bić. O, odskoczyłem sobie niechcąco, ale już jestem przy drzwiach i możemy wejść. Uwaga, pierwsi przeciwnicy. I'm leaving. Try and stop me. Okej, zginął.

0: teraz, słuchajcie, ten dźwięk na końcu oznacza, że dostałem... teraz jest Atena i będę mógł wejść z nią w interakcję. Ten miecz jest w bardzo podstawowej formie, więc mam bardzo mały zasięg. Czasami trudno trafić nim, aczkolwiek to wszystko się rozwija z czasem, także jest łatwiej. Nie przejmujcie się na początku, nie możecie trafiać przeciwników. Bardzo dużo daszuję, czyli robię te takie odskoki. To jest bardzo ważne, odskakiwanie od przeciwników, unikanie ich ataków. To jest bardzo istotne w tej grze, naprawdę. I bez tego nie pogracie. Jakby ciągłe używanie przycisków bezmyślnie donikąd was zaprowadzi. Dosłownie donikąd. Okej, ale możemy zobaczyć, jak bardzo napsuli mi krwi.
1: Humber, health, 50/5.
0: O, mam 50 zdrowia, słuchajcie. Nic mi nie zrobili. No, proszę. No nic, rozmawiajmy z Ateną.
2: It's got to be her. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message.
0: No i tu możemy sobie sprawdzić.
1: To musi być ona. Cóż, raz kozia śmierć. Ekhm, w imię Hadesa. Olimpie, przyjmuję tę wiadomość.
0: O, widzicie, teraz klikamy. X, żeby kontynuować.
3: Hail, noble cousin. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me.
1: Recogmatekła, bogini mądrości. Witam cię, szlachetny kuzynie. Wydostańmy cię z tego nędznego miejsca. Dopilnuję, byśmy wszyscy na Olimpie mieli w tym swój udział, począwszy ode mnie, tu i teraz.
0: I teraz mamy listę darów, które możemy odebrać od Ateny. To znaczy, możemy oczywiście wybrać jeden z nich. I te dary, które zbieramy podczas takiej próby ucieczki, czyli tego ranu, jak mówiłem, tworzą nam takie, powiedzmy, combo. Robimy taki build postaci i przyznam szczerze, można tutaj robić naprawdę ciekawe kombinacje. Ale to trzeba sporo pograć, żeby odkryć wszystkie możliwości, wszystkie połączenia, takie synergie między tymi darami i oczywiście same dary podblokowywać też, bo jakby to wszystko nie jest też od razu dostępne w pełni. I na tym ekranie troszkę dziwne rzeczy się dzieją, ale już wam powiem.
1: Oto niezrównane zbroje szerokie, bogini. Wybierz jeden. Boskie uderzenie.
0: Boskie uderzenie, atak jest mocniejszy i może odbijać.
1: Uderzenie ataku. Strzał falangi.
0: Strzał falangi.
1: Naciśnij lub przytrzymaj głównej broni. Naciśnij odbicie. Przecinek, aby użyć.
0: Aha, czyli to jest wystrzał zadaje...
1: W wielkim obszarze i może odbijać.
0: Czyli to jest do wystrzału. Tego wystrzału pod kółkiem, o którym wam mówiłem.
1: Wystrzał. Boski odskok.
0: Boski odskok. Odskok zadaje obrażenia.
1: Obrażenie odskoku 50-80-10. Odwraca ataki wrogów przeciwko.
0: Ja bym wziął boski odskok, czyli dwa razy w dół. To jest trzeci. W domyślnej konfiguracji mamy tylko trzy propozycje. To się lubi zmieniać, ale o tym później. W każdym razie każdy oferuje nam jeden z trzech. Więc ja wezmę sobie to, czyli odskok. I automatycznie otworzyło mi się menu z wyborem drzwi, ale zamknąłem je na razie, żeby pokazać o. Widzicie, jak robię unik, to mamy, już słychać i to również atakuje. No dobra, ale zobaczmy, jakie mamy wybory drzwi i mamy tylko jedne drzwi do wyboru. Czyli darkness, czyli tu będzie ciemność, jeśli zaliczymy tą komnatę. No dobra, to lecimy. Przechodzimy do następnej lokacji.

0: come on, man.
1: O, tutaj się pojawiają nowi przeciwnicy. No i teraz podnoszę interakcją. O. I mamy też kolejne, tylko jeden wybór.
2: Health. 50
1: zdrowia. Dalej mam 50 zdrowia. Dobrze mi idzie. I mamy Atenę. Następną.
0: Witches.

0: Dobra, udało się, słuchajcie. I teraz mamy Atenę. In the name of Hades. Która już zresztą się pojawiła.
1: Wybierz jeden boski wymach. Atak specjalny jest mocniejszy i może odbijać obrażenia ataku z pewny ruch plus 60 pewne ruchy, plus epicki. Masz większą odporność na obrażenia od pułapek. Zmniejszone obrażenia od pułap święt, gdy otrzymasz obraz święta tarcza. Gdy otrzymasz obrażenia, zadajesz obrażenia wrogom wokół ciebie i chwilowo odbijesz ataki.
0: O, to trzecie mi się podoba najbardziej, a już wam zaraz powiem, o co chodzi z... O co chodzi z pułapkami. Jest mod, który wyłącza tak zwany trap damage. Trap damage to dosłownie obrażenia od pułapek. Są ludzie, którzy uważają, że to pewien cheating i że jeśli sobie to wyłączymy, to jesteśmy nie w porządku, nie fair i w ogóle jakbyśmy grali na kodach. Ja osobiście tak nie uważam. Zwłaszcza, że pułapek nie widać i nie słychać do momentu, kiedy na tą pułapkę nie wejdziemy. Więc generalnie jest to mało dostępne. Więc moim zdaniem nie jest to oszustwo, ale wam pozostawiam wybór. Oczywiście nie musicie używać wszystkich z tych modów. Możecie sobie dowolnie je modyfikować, w sensie albo którychś używać, albo nie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pułapki to nie jest, znaczy ten no trap damage, to nie jest dla mnie absolutnie żadne oszustwo. O, tu mamy menu, w którym mamy już wybór między dwoma parami drzwi i zobaczmy, co możemy.
1: Recognize obols 20 darimniejszone obol health 50 slash obol darimniejszones ktonicka.
0: O, mogę albo ciemność, albo ktoniki, czyli kluczyk. Ja bym poszedł po kluczyk. Exit has its own reward.

0: Okej, okay, udało się. Mamy kluczyk. I teraz mamy znowu dwa wyjścia, słuchajcie. O, mam 40 na 50 zdrowia. Czekaj. O, czyli mogę mieć albo Centaur Heart, czyli serduszko tak zwane. I te serca mi centaurów, serca centaurów, one mi podnoszą ilość życia. W sensie takiego całego życia. Jakby nie leczą mojej postaci, ale sprawiają, że mam tego życia więcej. A ile mam? Mam 42 obole. Mogę iść do sklepu albo zwiększyć sobie życie. Poszedłbym do sklepu. Zobaczę, co jest w sklepie. O, i mogę teraz otworzyć menu, tak zwane rewards menu. I tu widać różne inne rzeczy, z którymi można wejść w interakcję. I tu możemy, to się otwiera tym przyciskiem share, a potem klikamy strzałkę w dół. Strzałka w górę to są nasze statystyki, strzałka w dół to jest tak zwany rewards menu. To właśnie to, o którym teraz mówię, strzałka w lewo to jest lista drzwi, które mamy, a strzałka w prawo to jest coś, co zaraz użyjemy, czego używamy w sklepach. O, i tu jest Haron. Możemy sobie do niego podejść. O, tu jest Haron. Możemy z nim porozmawiać, ale on nic takiego nie mówi.
1: Rycerz styksowy, dzgłuch, mniejszy halakon, styksowy przewoźnik. Dzgłuch.
0: O, on robił ha.
2: Well, good to see you, Charon, mate. Just minding my own business, taking in the sights, and hey, what's that you got? Some sort of wares for sale? And I'll just have a look around.
1: Rycerz, cóż, miło cię widzieć, Haronie. Zajmuję się swoimi sprawami. Napawam widokami, hej, a co tam masz jakieś towary na sprzedaż? W takim razie szybko się im przyjrzę.
0: To jest nasz Zagreus, świetny. Świetny chłopak, bardzo gościa lubię. Dobra, i teraz otwieramy menu, czyli share i strzałka w prawo. I możemy zobaczyć, co on nam może sprzedawać. Bez tego menu, zauważcie też, że tu większość, nie wszystkie, ale sporo przedmiotów ma swoje dźwięki. To bicie serca to jest właśnie, już słyszę, że tu w sklepie jest do kupienia Centaur Heart, czyli to serce do zdrowia. Natomiast to nie każdy przedmiot ma taki swój dźwięk, bo po jego sklepie poruszamy się normalnie. Musimy podchodzić do przedmiotów, żeby je kupować przyciskiem Interact. A to menu jest po to, żeby nam w tym pomóc i teleportować nas do danego przedmiotu. Więc co my tu mamy? Mam 42 obole. Możemy Atenę, ona kosztuje 150. Ła.
1: 50 obols.
0: No widzicie, na nic nas nie stać. Nawet na jedzenie nas nie stać. Brakuje nam 8 do food, to jest jedzenie i to nas leczy. No... 8 nam braknie. A wszystko inne jest drogie. No nic tu nie zrobimy. Niestety, moi drodzy, musimy lecieć dalej. Dobra. Źle sobie otworzyłem. Już. I mamy tylko drzwi do Darkness. No nic, lecimy dalej. Nic tu nie zrobimy, moi drodzy.
3: Numbskulls.

0: Okej, udało się. Udało się, natomiast...
1: Health, 40/50.
0: Nieźle, nieźle. Myślałem, że będzie...
1: Obols.
0: O, mamy 55, a teraz mamy właśnie pokój z obolami, czyli z pieniędzmi. Więc za ten pokój, jeśli przejdziemy, walutą będą pieniążki. Och...

0: Dobra, i mamy kaskę.
1: Red Health. 37
0: zdrowia. Och, 37 zdrowia.
1: 163. Pomoc
0: po... O, widzicie? Mamy Palm of Power. To jest, słuchajcie, coś, czym możemy levelować jakby nasze dary, które dostaliśmy od bogów. Taka rzecz. O, już słyszę tam tego. A, on jest opancerzony. O, dobra.

0: A poem of power.
1: Nie możemy sobie ulepszyć teraz jakiś dar od bogów.
2: Nie po, wybierz jeden boski niepozorne nasiona granatu z podziemi zawiera. O, wybierz jeden boski odskok poskropka i...
1: O, boski odskok. Ulepszę sobie odskok. Okej, okay, tak zrobimy.
2: Rece health. 24.
1: No mam 24 zdrowia, słuchajcie.
2: Dionysus. Muszę mieć ich mnóstwo na Olimpie. Muszę Dionysus. Miniboss.
1: Miniboss akurat. No słuchajcie, chyba tutaj polegnę. Ile mamy...
2: Reco Humber, 9.
1: Do 9 komnaty dotarłem, słuchajcie, to jest nieźle. To jest nieźle. No nic, trudno, nie mamy wyboru. Idziemy do minibossa i tutaj chyba polegniemy, bo już mam pół zdrowia.

0: Och, wiedziałem.
1: No i tym sposobem zginęliśmy. Ale jak mówiłem, teraz się zaczyna.
2: Damn it.
1: O, cholera. To on powiedział.
2: I'm home.
1: Jestem w domu. Tak.
2: Carry on, everyone. Don't mind me.
1: Jak się macie wszyscy? Nie przejmujcie się mną. I teraz słuchajcie, mamy tutaj dom naszego ojczulka. Całą naszą posiadłość, bo przypłynęliśmy wodami z Tyksu i pojawiliśmy się w domu. Ucieczka się nie udała. Okej. I teraz jak słyszycie, tutaj, jak biegamy po tym domu, wiele postaci ma naprawdę swoje dźwięki. Tu jest Hipnos, który sobie śpi. To znaczy on jest, wiecie, co jest w ogóle dość zabawne. Hipnos jest tutaj takim jakby stróżem, który zapisuje sobie, kto wchodzi do królestwa, kto je opuszcza. Więc jak widać, on bardzo dobrze wykonuje swoje obowiązki. A jak do niego podejdziemy, to jest o. Ohoho. Przecież ja nie śpię.
3: Welcome to the House of Hades, where... Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Well, don't be sad, though. Pretty much everybody dies sometime.
4: Reco Hypnos. Wcielenie snu. Witaj w domu Hadesa, w którym... Hej, chwila, ja cię znam to. Znaczy, że musiałeś tam gdzieś zginąć? Co? Cóż, nie smuć się. Praktycznie każdy kiedyś umiera.
2: Some of us more than others.
5: Back already.
1: Tu mamy naszego ojczulka. Widać, że on siedzi sobie, coś pisze przy biurku. Mamy również, jak słyszycie, pieska. Cerberus. O, możemy sobie z nim... Pogadam z ojcem.
4: Reco Hans? Buc umarłych, słupi chłopak. Mówiłem ci, że nikt się stąd nie wydostaje ani żywy, ani martwy, ale tak dość swoją drogą, jak ci się swawolnie plądrowało moje królestwo. Hades.
2: Greetings, father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again.
4: Reco książ podziemi, witam cię, ojcze. Plądrowało mi się znakomicie, dziękuję, że pytasz. Cóż, to ja już sobie pójdę, znowu. Pyta. Hades.
5: Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface.
4: Go. Reco Gnizing?
5: See for yourself.
4: Hans, Bucu Majdrze, w rzeczy samej, co mi zależy, i tak nigdy nie dotrzesz na powierzchnię. Idź, przekonaj się na własnej skórze. Powierzchnię i...
1: Okej, ale słuchajcie, mamy jeszcze... Tego domu poniekąd trzeba się nauczyć, żeby się w nim swobodnie poruszać. Ale mamy coś, co nam bardzo w tym pomaga. Przede wszystkim możemy kliknąć sobie przycisk Share. I on tu nam pokazuje wszystkie postacie, z którymi możemy porozmawiać. W razie jakbyście mieli problem.
4: Reco Hades.
1: Moim zdaniem to jest bardzo fajna rzecz.
4: Cerber. Hades.
1: Hades, Cerber, Achilles i Nyx. To są takie postacie, z którymi możemy obecnie wejść w jakiś tam...
4: Hades.
1: Ale z Hadesem już rozmawiałem, więc ciekawe czemu. A mogę... Mogę jeszcze raz z nim porozmawiać.
4: Reco, Hans, Bucu, Marły, co tym razem? Mam górę papierkowej roboty z piekła rodem. Co to? Hades.
1: A, dobra, czyli nic takiego tu się w sumie nie... Dobra.
4: Reco Hades, Cerber.
1: O, jest
4: Hades.
1: Cerber.
6: Infernal watchdog Cerberus regards the underworld prince with mixed emotions, from purest joy to deepest.
1: Taki narrator jest.
4: Reco, piekielny pies stróżujący, Cerber, przypatruje się księciu podziemi z mieszanymi emocjami od najczystszej radości po najgłębszą melancholię. Hades.
2: You watch over things for me, won't you, boy?
4: Reco, księciu podziemi. Przypilnuj wszystkiego dla mnie. Co, piesku? Wiesz, że zabrałbym cię ze sobą, gdybym tylko mógł.
1: O, Hades. Taka fajna, fajna relacja. A, i mogę pogłaskać tego pieska?
2: There's a good boy.
1: O. Teraz mój... O, mój kontroler teraz wibruje. Tylko dlatego, że on tak... rusza głową jak psy, tak telepie. Tak, mogę sobie go pogłaskać. No nic, ale mogę jeszcze porozmawiać z Achillesem, więc się tam przeteleportuję.
0: Good to see you, lad. Despite the circumstances, remember your training out there. The pain of death is but another obstacle.
4: Reco zapomniany Heros. Dobrze cię widzieć, chłopcze, pomimo okoliczności. Pamiętaj tam o swoim szkoleniu. Ból śmierci to tylko kolejna przeszkoda. W swoim szkole... Hades.
2: And fear is for the weak. Take care, Achilles.
4: Rec książ, bo strach jest dla słabych. Trzymaj się, Achillesie. Hades.
1: I tak porozmawialiśmy z Achillesem. I teraz pójdziemy do Nyx.
7: You have come home. Do not despair, child. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word.
4: Nyx, wcielenie nocy. Nie rozpaczaj, dziecko. Takie porażki są nieuniknione, lecz Jessie, wysiłek pomogą ci się po nich podnieść. Nawiązałeś kontakt z boginią Ateną. Będzie wierna swemu słowu. Boginią Ateną. Hades.
2: I believe it, Nyx. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out.
4: Rec książ, wierzę w to, Nyx. Jestem wdzięczny, że nas ze sobą skontaktowałaś. Wiem, że podjęłaś duże ryzyko prosząc ją o pomoc. Hades.
7: The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood?
4: Recenne wcielenie nocy. Ryzyko nie jest po mojej stronie. Spodziewałam się, że i w pewnym momencie bogowie Olimpu będą mieli swój udział w tej sprawie. Nie ujawniaj im nic więcej ponad to, co już wiedzą. Rozumiemy się? Hades.
2: Yes, we are.
7: Then go.
1: Dobrze. I teraz... Tu gdzie jest Nyx? Musimy iść troszkę w prawo i do góry i wtedy wejdziemy do naszego pokoju. Jesteśmy w swoim pokoju. Gdzie? I tu mamy kilka rzeczy. Tu mamy łóżko po prawej, ale nie, że tak powiem, nie jest zmęczony. A tu mamy lustro. I w lustrze możemy wydawać zbieraną ciemność na różne ulepszenie naszej postaci po każdej porażce, tudzież kiedy wydostaniemy się na powierzchnię.
4: Recogni wśród nieskończonej ciemności wszystko. Lustro nocy. Psychtoniczna żywotność. Odrzucenie śmierci. Lepszy refleks. 20. Ran pod ataki i atak mroczna obecność. 300. Mrataki i atak esencjalny zadają więcej obrażeń. Podczas uderzania wrogów od tyłu, plus 10% na Hades. Recogni opór przywchtoni gier 500, a 300. Gierchtoniczna żywotność przywraca małą ilość twojego. Opuszczasz komnatę, plus 1 na rangę. Hades.
2: I can't do that yet.
1: Dobra, ulepszyłem sobie to troszkę.
4: Recogni na rangę, kiedy przywraca 50% powstrzymując śmierć. Odrzucenie śmierci. Hades.
1: Och, tego nie mogę zrobić. Mam mało chyba ciemności. Ulepszyłem sobie przywracanie zdrowia, ale zaraz zobaczymy, czy mogę... Aha, tutaj atakiem specjalnym otwieramy menu i mogę sobie zobaczyć...
4: Health, weapon, daj mniejsze nas punktor 10.
1: 10 darkness, to jest bardzo mało, ale może coś jeszcze uda mi się w sumie ulepszyć. Dobra, podejdziemy sobie tutaj.
4: Recogni zim Hades.
2: I have no more darkness.
1: Aha, okej, okay, na razie tylko tyle. Dobra, czyli ulepszyliśmy. Idziemy trochę w prawo i do góry. W sumie to ciągle w prawo i do góry i wtedy będziemy mogli wejść do...
2: I'm wide awake.
1: A, nie, bo tu łóżko nam zagrodziło, ale już... O, już weszliśmy do courtyard, czyli takiej zbrojowni.
2: Okej.
1: No dobra. Tutaj możemy generalnie wyruszyć na kolejną wyprawę, czyli możemy wyjść i próbować uciec jeszcze raz. Ale, jak pamiętacie, zdobyliśmy kluczyk. Możemy sobie tutaj aktywować Rewards Menu, czyli share i strzałka w dół. I wtedy nam się pokaże lista rzeczy, które możemy w które możemy wejść w interakcję z tymi rzeczami.
4: Recognis Stygian Blade Equipped.
1: Czyli Stygian Blade Equipped, czyli tą broń mamy obecnie.
4: Eternal Spear.
1: Eternal Spear, czyli wieczna, no, taka włócznia.
4: Shield of House.
1: Tu mamy tarczę.
4: Heart Seeking's Bow.
1: Tu mamy

0: for this.
1: Potrzebuję więcej kluczy. I jedyne, co możemy teraz odblokować za ten jeden kluczyk, to jest łuk, który właśnie możemy sobie już teraz aktywować i on jest... To jest trzeci od dołu, czyli ten. Uwaga.
0: There we go. Coronact, the heart seeker.
1: Coronact.
0: Over here. What the?
1: O, ktoś nam się pojawił.
0: Don't have enough keys. I can escape through that pink window there.
1: Mogę uciec przez to.
2: Nice place you got here, boyo. Name Skelly, how's it going? But enough with the small talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got.
3: Reco, manekin treningowy.
1: To jest manekin treningowy.
3: Całkiem fajny lokal, młody. Jestem Kostek, jak leci, ale wystarczy. Już tych pogaduszek, mam tu pracę do wykonania, więc daj mi popalić. Daj z siebie wszystko. Hades.
0: I don't remember having you on payroll, mate. Who's your supervisor?
3: Reco, książ podziemi. Nie przypominam sobie, żebyś znajdował się na liście płac, kolego. Kto jest twoim przełożonym? Hades.
2: Oh, I'm not about to wrap my sources, pal. Just try and beat it out of me.
3: Reco, manekin treningowy. Ohoho, nie zamierzam wsypać moich wspólników, mordeczko. Spróbuj to ze mnie wydobyć siłą.
0: If you insist.
1: I teraz możemy na nim ćwiczyć każdą broń, którą mamy. I tu mamy łuk. I on strzela troszkę inaczej i jest to broń troszkę działająca w inny sposób, czyli musimy naładować i strzelać. I mamy tutaj, jak ładujemy, taki jeden dźwięk. Uwaga. O, słyszeliście. Jeśli uda nam się puścić strzałę idealnie z tym dźwiękiem, to wtedy jest taki super shot, czyli mocniejsza strzała. O, i wtedy też słychać, że jest... O. Właśnie go zabiliśmy. O, i on się pojawia ponownie. Mamy oczywiście też super atak, znaczy ten mocniejszy. I wtedy mamy więcej strzał wypuszczamy. Tylko jest to troszkę wolniejsze. Oczywiście im dłużej przytrzymamy ten przycisk, tym dalej poleci strzała, o czym należy pamiętać. Okej, poćwiczyliśmy. I tutaj w sumie na razie tylko tyle możemy zrobić w danej chwili, więc możemy się przeteleportować do okienka, z którego mamy wyjście. I jeśli będziecie chcieli sami go szukać, o, to widzicie, ono jest... oznaczony jest takim ogniem.
0: Bye, everyone.
1: No, i wyszliśmy na kolejną próbę. Teraz z łukiem. O! I teraz mamy Boga. Za każdym razem, kiedy startujemy, to wtedy mamy Boga do wyboru. Jakiś Bóg się pojawia. I tu mamy Zeusa.
0: Is this really him? Okay. In the name of Hades, Olympus, I accept this message.
3: Rec, książ podziemi, czy to naprawdę on? Około w imię Hadesa. Olimpie, przyjmuję tę wiadomość. Hades.
4: Greetings there, young man. Look, your father's always been rather difficult, and he's not so much as called in quite some time. He'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing.
3: Recon, król bogów Olimpu. Witam cię, młodzianie. Słuchaj, twój ojciec zawsze był raczej kłopotliwy, a nawet nie odzywał się już od całkiem dawna. Będziesz miał lepiej tam, gdzie twoje miejsce, tu na Olimpie. Aby pomóc ci w twojej podróży, przyjmijmy błogosławieństwo. Hades. Reco, gnić pogrom, wybierz jeden. Pogromca tytanów, którzy władali niebiosami i ziemią przed nim. Wybierz grzmiący wymach. Atak specjalny sprowadza piorun, który uderza po bliskich wrogów. Atak dość spec. Naciśnij danej obrażenia pioruna. Elektryczny strzał. 30. Wystrzał jest piorunem, który odbija się pomiędzy wrogami. Obrażenia grzmiące odskok.

0: 50 odskok sprowadza piorun, który uderza po bliskich wrogów.
1: O, to może pójdziemy w odskok? Czyli ostatnie, na dole? No dobra, spróbujmy. Okej, okay, zabiliśmy już jednego w kuszy. I teraz mamy drzwi. Darkness, czyli ciemność. Okej, okay, to lecimy do kolejnej komnaty. Zobaczymy, jak pójdzie nam z łukiem.

Okej, udało się. Do łuku trzeba się przyzwyczaić, trzeba się nauczyć z nim grać i poza tym on dużo lepiej działa, jak jest ulepszony. I jeśli twoja postać również jest ulepszona, to też jednak... O, i teraz mamy tylko obole do wyboru.

Tu oczywiście są elementy, jak słyszycie, które niszczę. Tak zwane, tu są urny, jakieś kolumny, które można też sobie czyścić, znaczy niszczyć. O, tu jest pułapka, znaczy wybuchające.

0: Oj, dostałem. Okej, dobra, udało się. Okej, mamy kasę i teraz...
1: 120 health, 41...
0: No, mam 41 na 50. O, tu mamy kluczyk. Przydałby się nam. No, tu idzie mi trochę gorzej, nie ukrywam.

Dobra, udało się. Tak, to coś odblokowuje w domu, na pewno. O, mamy albo obole, albo centaur heart, czyli serduszko. Pójdziemy po serduszko. O ile przeżyjemy. On ma zbroję.

0: udało się i mamy serduszko. I teraz wam pokażę, o co chodzi.
1: Health 62/75.
0: O. No myślę, że 5 zdrowia i w tym momencie też tam troszkę podniosło, bo jakby całkowite zdrowie też jest wyższe.
1: 140 dali mniejsze.
0: I mamy darkness. Ciemność również się przyda. Okej, czyli nasze zdrowie wygląda trochę lepiej. Oho. O, tu mamy uzbrojonego w pancerzu.

0: there.
1: Okej. Mamy ciemność. Super. Okej.
2: Red Health.
1: 60-75. Nie jest tak źle. O, i tu mamy Dionizosa albo sklep.
2: Obol health. 60/obols. Health. Obols. 160.
1: Ale mamy 160. Oczywiście jak umieramy, to obole nam przepadają. O tym należy pamiętać. Czyli obole są tylko tutaj. Reszta rzeczy, czyli darkness, ta ciemność, to nam zostaje, jeśli nawet zginiemy. Natomiast obole przepadają. To jest coś, czym możemy handlować tylko na terenie jakby tutaj, kiedy się wydostajemy. No nic, ja myślę, że pójdę do... Pójdę do sklepu. Może mi to coś pomoże. O, możemy pogadać jeszcze raz z Dionizosem. Znaczy z Charonem.
3: Hey, good to see you out here, mate. Looks as though you've got some fine wares up for sale, don't you?
2: Reco 150 100 zest książkaj. Dobrze cię tu widzieć, kolego. I wygląda na to, że masz trochę ładnych towarów na sprzedaż, czyż nie? Ha.
1: On tak sobie porobił. No dobra. Cóż my tu możemy kupić?
2: Health, 60 obol THN, 150, 25 darkness.
1: O, możemy kupić 25. Darkness.
2: Pomoc power, 100.
1: To mogę sobie kupić 25 darkness.
3: Thank you, mate.
1: Dobra, na razie zostawimy sobie tą kasę. Może uda nam się jeszcze pożyć. Chociaż wątpię, że drugi raz trafimy na sklep. Dobra, coś kupimy.
2: Reco, hell, obols, 137,
1: 137.
2: 150 obols, pomoc power, 100 obols, ATHN, 150 obols, obols, 130,
1: czyli stać mnie tylko na jedno.
3: God's grant me strength.
2: Reco, niepozorne nasiona granatu, grzmiący odskok, odskok sprowadza piorun.
1: Okej, możemy sobie to ulepszyć. I możemy lecieć dalej. Kolejna komnata ma darkness.

0: Okej, udało się. O, i tu mamy, słuchajcie, teraz jest inna sytuacja. Otwieramy menu Rewards.
1: Recobols 51. Veil of Charon.
0: Studnia Charona.
1: Recob, próbki zapłacić. Cena mi da za próbki nieskończone. Kolekcje i styksowego przewoźnika są dostępne dla tych, którzy zapłacić gotowi są. Zapłacena mi dasa. Natychmiastowe. Zyskujesz 32.0 za cenę krwi. Zakrócony zakrócony los. 27.45.0. Natychmiastowe. Zyskaj losowy przedmiot oferowany w studni Charona. Natychmiastowe. Zapewnia jednorazową korzyść obol Charona. Do kupowania przedmiotu uciaki. Oszczędno post.5 bekon z chimery. Pasywne. Atak esencjalny zadaje ilość. Zobacz po śmierci wszystko. Zobaczmy co tu jest. Po śmierci wszystkie obracają do Charona. 3.30.30.
0: Okej, okay, spróbujemy zrobić losowy przedmiot. Payment in full. Co mamy w statystykach?
1: Humber, 8, health, 54/70, PDATH defiances, o, obols, 6, weapon, health, diminution s, 55, semstones, o, kto nic i mniejsze ys, 1, net star, o, diamonds, o, ambrosia.ro, titan blood, o, ha. Reco, obols, ares,
0: O, tu mamy aresa, kolejna komnata.
2: Go, lads.

0: Ajajaj, oni rzucają we mnie bombami. I właśnie nią dostałem. I to nie było... Nie było fajne doświadczenie. No, niestety. Tak się to kończy, słuchajcie. No tak bywa. Tak bywa, ale jak mówiłem, dużo się tu umiera, ale doszedłem dokładnie tam, gdzie wcześniej. To znaczy do 9 komnaty chyba. Okej, okay, czyli jesteśmy... o, możemy... O, teraz mamy więcej postaci.
1: Hades, Cerber, Achilles, najmniejszy S, Hypnos, House Contractor.
0: A, i to on House Contractor. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Dobra, porozmawiajmy ze wszystkimi.
2: Someone's at the desk next to the throne. Who's that sniveling shade to your immediate left there, father? Already found someone new to do the busy work. And here I thought I was utterly indispensable.
1: Reco, kim jest ta zawodząca zjawa po twojej lewej stronie? Ojcze, już? Znalazłaś kogoś do brudnej roboty? A myślałem, że jestem kompletnie niezastąpiony. Hades.
3: That shade boy is my newly designated contractor. One whose responsibility is to work on this house. Though who shall pay for everything my subjects here demand, I do not know.
1: Rec Hans Wutz umarły ta zjawa, chłopcze, to mój nowo wyznaczony wykonawca, którego obowiązkiem jest praca nad tym domem, choć kto zapłaci za wszystko to, czego moi podwładni oczekują, tego nie wiem. Hades.
2: You're trying to guilt me into funding the exorbitant furnishings you desire.
1: Rec, próbujesz wymusić na mnie poczucie winy, abym wykosztował się na meblach, których pragniesz. Hades.
3: Perhaps once we are finished with repairs for all the carnage you have sown throughout my realm, then we might finally have time for all the needed renovations that have piled up.
1: Recognić buc umarłych, być może po tym, jak skończymy z naprawami po całej tej masakrze, którą rozsiałaś w moim królestwie, będziemy mieli wreszcie czas na wszystkie potrzebne remonty, które się nazbierały. Hades.
2: Nice. Some sort of special offer for me, my good shade.
1: Recognić igrki w domu Hades. W domu Hadesa, boga umarłych, mieszkają także jego poddani. Zlecenia. Wielka sala, sala za salon, sypialnia, uzdrowisko w utartarze. 4. Dodana komnata, przywraca część pośród ciemności. Mniejsze łupy, renowacje i w komnaty mogą zawierać piekielny skarb. Muzyka. Z. Oferta na dobry początek. O, wykonawca oferuje tę konkretną renowację. Bezpłatnie. 10. Niedostępna w inny dodana komnata. Niedostępna w inny sposób komnata, którą można znaleźć w nieustannie zmieniających się podziemiach. Zycie. Twoje całkowite zycie. Utrata całości. Zapewniasz, że masz dla mnie jakąś specjalną ofertę? Ha!
0: Czyli tak, w ogóle zapomniałem dodać to, że to jest roguelike, o którym właśnie powiedziałem. To oznacza to, oprócz tego, że jest umieramy bardzo często, to znaczy z czasem oczywiście coraz rzadziej, to wszystkie komnaty, które zwiedzamy, są losowane. W sensie wszystko jest losowe. Także jakby każdy run wygląda zupełnie inaczej. Okej, ale kupmy sobie to, bo to mamy za darmo.
2: Work authorized. A fountain chamber in the
1: depths of Tartarus sounds like an excellent idea. Recognizm pomysł. Zlecenie zatwierdzone. Uzdrowisko w czeluściach Tartaru to z pewnością świetny pomysł. 55.
0: Okej, zrobiliśmy to. Recognizm,
1: wielka sala z salm sypialnia. 11. Mniejsze łup. Renowacje i w komnaty mogą zawierać piekielny skarb. Lista mniejszych przypowiedni. Specjalny przedmiot. Nagrody. Lista mniejszych przypowiedni MJR. Specjalny przedmiot, wypełnij przepowiednie moje i otrzymaj za to nagrody. Urny o mniejszej wartości. Renowacje i w komnaty mogą zawierać urny z 50. Uzdrowisko w utartarze. Dodana komnata, użyj 10, 20 muzyk. Renowacja ulewnie podziemiach.
0: Okej, mogę to? Nie, nie mogę. Nie stać mnie na nic. Słuchajcie, na nic mnie nie stać na razie. Więc oczywiście w tym u tego... contractor. Słowo mi wyleciało. Możemy też oczywiście robić wszelkie dekoracje. To są oczywiście rzeczy bardzo kosmetyczne, więc nie trzeba tego robić, ale można. Oczywiście jak się wykupuje większość tych dekoracji, to pojawiają się nowe elementy tutaj w domu. Oczywiście Zagreus komentuje różne rzeczy na swój sposób. Całkiem fajna rzecz. A kilka z nich jest potrzebnych do pewnego wydarzenia, które jest też opcjonalne, ale o tym nie będę mówić. Staram się nie używać jakichś spoilerów. No dobra, czyli pogadajmy ze wszystkimi innymi. To jest Achilles.
1: Recon książko, czy wiesz może komu powinienem dziękować za te bronie, znajdujące się na zewnątrz mojej komnaty, Achillesie? Hades.
4: I'm sure I wouldn't lie, though if I happen to run into them, I'll let them know.
1: Recon, zapomnij, niestety nie, młodzieńcze, ale jeśli na tego kogoś wpadnę, to dam mu znać. Hades.
0: Okej, okay, z kim jeszcze mogę porozmawiać?
5: Darkness guide you, child.
0: Nix.
5: You have outgrown this house. Of that I am now certain. Should you return again here, I shall keep you safe.
1: Reco, wcielenie nocy. Niech ciemność cię prowadzi, dziecko. Wyrosłeś z tego domu. Jestem tego teraz pewna. Jeśli kiedykolwiek wrócisz, będę cię chronić. Hades.
2: I won't forget you, Nix, I swear it.
1: Reco, nie zapomnę cię, Nix. Przysięgam. Moen nie książ po ziemi. Nie moen obe. Hades.
6: Whoa, you just got killed by one of those bloodless inferno bomber skeleton type guys. Nice! I always wondered what would happen if you just kind of stood around while all their bombs went off.
0: Hipnoz jest w ogóle nie wiem, tutaj jest bardzo dużo nagranych dialogów. Tekstu jest, słuchajcie, co nie miara. Historia gra tutaj naprawdę jakby bardzo duże znaczenie ma sama historia i dialogów nagranych jest od groma. Przegrałem w to ponad 100 godzin, jak powiedziałem, i chyba nic się jeszcze nie powtórzyło. Albo bardzo rzadko. Jest niesamowita zawartość. Bardzo dużo tych wszystkich rzeczy. Więc pewnie nie uda mi się tego wszystkiego pokazać wam w tym jednym podcaście, który i tak pewnie będzie trochę trwał finalnie. Natomiast to dobrze, że nie będę mógł wam tego pokazać. Będziecie mieli co odkrywać. Będziecie mieli jakby co robić. No, to jest niesamowite. Uwierzcie mi, tego jest tutaj bardzo dużo.
1: Recon, piekielno crenadiorowych kościotrupło, właśnie zabił cię jeden z tych bezkrwistych. Piekielno crenadiorowych kościotrupowych typów? Nieźle. Zawsze zastanawiałem się, co by się stało, gdyby sobie tak tylko stać, gdy buchają te ich wszystkie bomby. Hades.
2: Okej. Okay.
0: Czyli on niby zawsze śpi, ale jednak coś tam zawsze... O, i tu jest...
2: That's a lot of gemstones.
0: A, i to się kupuje za gemstones, czyli za rzeczy, których jeszcze nie zbieraliśmy. Okej. Okay. I teraz, jeśli jest problem, żeby dojść do pokoju naszego, to tu mamy Hadesa. I od tego miejsca idziemy trochę w dół, potem w prawo i do góry się kierujemy i już wchodzimy do naszego pokoju. Dobra, ja sobie zobaczę, ile mam darkness.
1: Darkem 100, darkness
0: 55, czyli coś będę mógł ulepszyć. Okej. Okay. To zdecydowanie sobie zrobię. Lustro jest praktycznie naprzeciwko wejścia do pokoju. Ulepszę sobie na pewno to.
1: Recon, naciskam moją obnerangę. Kiedy skończy się twoje cał, przywraca 50% powstania.
2: Can't afford that.
1: Reco, naćchce monera, kiedy przywraca 50% powstrzymując się odrzucenie śmierci.
0: Odrzucenie śmierci, udało mi się to kupić. I zaraz, to znaczy w następnym ranie zobaczycie,
1: Reco,
0: o co chodzi.
1: Przywraca
0: małą ilość zdrowia. Tego nie mogę. Okej, okay, czyli wydałem wszystko i możemy, słuchajcie, iść do... Możemy lecieć.
2: How's it going? Don't suppose I can talk you into fighting back this time.
1: Reco, ksią.
0: Pogadamy z Skellim, z Kostkiem, jak to go przetłumaczyli.
1: Nie sądzę, żeby udało mi się nakłonić cię, abyś tym razem zaczął się bronić. Hades.
7: Not a chance, boyo. I'm paid to take it, not to dish it out. Now give it to me.
1: Reco, man, nie ma szans. Młody, płacą mi za zbieranie cięgów, a nie ich dawanie. A teraz dawaj. Hades.
0: Pójdziemy sobie po miecz. Tak mi się wydaje. Tak myślę, że chyba miecz byłby najlepszą opcją teraz.
1: Recognizin stycian byskele. Staternal spear, dark THRST.
0: Bo nie możemy, nie możemy kupić. Nie możemy kupić jeszcze włóczni. Dobra, powalczymy mieczem.
2: Stygius, blade of the underworld. I need your strength.
7: This ought to be good.
0: Dobra, i wychodzimy ponownie.
2: That looks like a Daedalus hammer.
0: To jest młot Dedala. Ten dźwięk też oznaczał. O, i możemy sobie teraz...
2: Enchantments for my weapon.
0: O, i to jest ulepszenie broni, którą obecnie mamy.
1: Recop Dedala. Mistrz rzemiosła porzucił swoje własne narzędzia, gdy ukończył złowieszczeń zlecenie Hadesa. Wybierz jeden, przeklęte ci. Atak przywraca na uderzenie, ale masz minus 600/0 dolarów. Grat cięć. Przytrzymaj atak, aby szybko uderzać, zadając 25 obrażeń bazowych na... Uderz. Okrutne pchnięcie. Pchnięcie zadaje plus 200% obrażeń i ma plus 40% szans na uderzenie. Kryczne. Atak.
0: Hades. Zobacz sobie to drugie. Szybkie cięcia. Bardzo jestem ciekaw. Trochę mnie zaatakowano, ale dobra. A tu mamy Centaur Heart w następnej komnacie, więc troszkę nam podniesie zdrowie. Widzicie? I to są te zmiany. I tutaj naprawdę widać.
1: Recobol Health. 68.
0: 60 na... No, czyli nie jest tak źle. Dobra, to jest Darkness. Darkness się przyda do ulepszeń w lustrze. You can't stop me.

0: Recognize obols da obol health 63 slash obol darkness.
1: 63 i teraz mamy albo darkness, albo nektar. Ja bym poszedł po nektar. To jest coś, co się nam zaraz przyda i powiem wam dlaczego. Najpierw muszę go zdobyć.

0: bottle of nectar. Who should I give this to?
1: I nektar możemy dawać, tak jak skomentował Zagreus, who should I give it to, czyli komu powinienem to dać. Nektar możemy dawać w zasadzie wszystkim. Nektar pozwala nam jakby budować relacje z postaciami, co jest bardzo istotne. Te postacie mogą nam dawać za to różne upominki, które pomagają nam podczas prób ucieczki i po prostu też wchodząc z nimi w głębsze relacje, dowiadujemy się o nich więcej. Czyli jak widzicie, tutaj jest naprawdę sporo głębiej, jeśli chodzi o sam aspekt opowiedzianej historii i tych różnych mechanik, które bardzo powolutku dochodzą i nie przytłaczają gracza, co jest bardzo istotne, bo nie jesteśmy w tym jakoś tak zagubieni i nie dzieje się za dużo. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie, to jest bardzo fajne. Naprawdę, bardzo mi się to podoba. Okej. Okay. Teraz mamy kolejną komnatę. Dionizus. Dionizus. Czyli wybóg wina. To jest... O, i tu są bomberzy, tak zwani. Nie lubię ich, bo oni strasznie... Oni bardzo szybko uciekają.

0: sound. That was revelry? People having a good time? Well, sure then. In the name of Hades, Olympus, I accept this message.
1: Recognizing, książ podziem, to było ucztowanie, odgłosy dobrej zabawy? No to pewnie, duże W. Imię Hadesa, Olimpie, przyjmuje tę wiadomość. Hades.
2: Zagman, how's it going? Look, you have got to get here with the rest of us already. We've been saving you a spot. Let me see what I can do. Make life a little sweeter for you in the meantime.
1: Reco, większe joni z Budwina. Hej, Zag, stałe, jak leci? Słuchaj, musisz się tu do nas dostać. Zarezerwowaliśmy ci miejsce, a w międzyczasie zobaczę, co mogę zrobić, aby nieco osłodzić ci życie. Moen o... Had... Recognizing, wybierz Budwina i szaleństwa darzy ludzkość swoistym poczuciem humoru. Wybierz jeden pijacki wymach, atak specjalny wywołuje przepicie, obrażenia, podpit 5, podpity strzał. 5, wystrzał wyrzuca wielką eksplodującą bombę, która zamienia się w biesiadną mgłę. Obrażenia wyst pijacki odskok, 50 odskok wywołuje przepicie kilka razy w miejscu początkowym. Ha!
0: Leave it to the god of wine to lighten things up around here.
1: Recognizing, obor, dar mniejsze ha!

0: O, i tu mamy... Mamy studnię Harona.
1: Zapłacić esencję natychmiastowe. Przywróć 207. Zakrócony...
0: O, czyli mogę przywrócić sobie życie.
1: Natychmiastowe. Zyskaj losowy przedmiot ofenić pasy 70 pasywne. Następny odnaleziony. 70 będzie miał wyższą rzadkość. Har...
2: Not enough coin.
0: Okej, mam teraz wybór. Ile mamy zdrowia?
1: 73
0: 70 na 75. Ładnie. To jest 7 oboli.
1: Centaur Herb. Aha. Miniboss.
0: Przy Dionizusie jest miniboss, jak widzicie. Albo Centaur Heart, czyli serduszko. Pójdziemy sobie po serduszko, może bezpieczniej. To jest ten dźwięk takiego przepicia właśnie. Och, to są kamienie. Och, to są... Nie lubię tego bardzo.

0: dużo się dzieje, jak widzicie, naprawdę. Tu się dużo dzieje.
1: 40. Health. 82/100.
0: 82 na 100.
1: Cemstones. Elita.
0: A, tu jest elit. Albo sklep. Dobra, zobaczmy, co w sklepie. Ach, w sumie źle zrobiłem. Mam bardzo mało. Aj, źle zrobiłem. Źle zrobiłem, słuchajcie.
1: Fine day to you as well there, mate. Recop, stąd książ podzieli tobie również miłego dnia, kolego. A teraz rzućmy okiem na twoje towary, dobrze? Recop, health, 8 obols, 40. Zeus, 105 fot, 50 obols. Centaur Heart, 120 moe.
0: No i nic nie wezmę, pospieszyłem się. Jak się nie myśli, to potem tak jest. No trudno.

0: Och, no nic, ale to i tak mi nic nie da. Ulepszę sobie to. To niewiele mi to da. Słuchajcie, mam bardzo mało zdrowia.
1: 20/100.
0: 20.
1: Ares.
0: Albo kasa, albo Ares. No nic, to i tak nie przeżyję. No cóż. Och, zwłaszcza. O nie. No i teraz mamy, słuchajcie, bardzo złą sytuację. Muszę wytrzymać. Muszę wytrzymać ileś czasu. Muszę wytrzymać minutę.

0: więc uciekam. Dziesięć sekund, dziewięć, osiem, siedem. Dobra, udało mi się.
1: That's that. Excellent.
0: Okej, słuchajcie, udało mi się, mam bardzo mało zdrowia.
2: Red Health, 21/100 balls, 160 Darmenationes, Chtonickel, Elita. Darmenationes, Elita. Had. Red Hammer, 10 had.

0: A jednak, słuchajcie, udało się. Zdobyliśmy kluczyk.
1: Red 21 zdrowia.
0: No słuchajcie, 21 zdrowia. O, i tu już nie byłem.

0: Dobra, udało się. Nie, po prostu ten... ten przeciwnik był schowany trochę. Specjalnie zresztą. Pójdziemy do sklepu. Chociaż wątpię, że cóż tutaj... Wątpię, że coś takiego... No nic, zobaczmy, co możemy kupić. Och, i słuchajcie, nie mamy... Nie mamy zdrowia. Możemy kupić leczenie. Możemy kupić... A, czyli za 250.
1: 279. Zeus, 150. 100 obols.
0: Czyli, no dobra, możemy kupić to. Zeusa.
1: Król bogów Olimpu. Widzę, że przewoźnik podziemi znalazł sposób, by do ciebie dotrzeć z moim błogosławieństwem. Bratanku, jakże dziwne. Sojusze zawieramy w tych czasach.
0: W tych czasach miało być. No, ale wiadomo, o co chodzi.
1: Co gdzieś wybierz grzmiący wymach. Rzadki. Atak specjalny sprowadza piorun. Obraz grzmiący od...
0: Grzmiący odskok.
1: Odskok sprowadza piorun, który obraz stąpi.
0: O.
1: Odskok piorunując. Jeśli wykonasz piorun, stąpi. Obrażenia pioruna.
0: A.
1: Stąpi.
0: I tu też jest stąpi generalnie, ale to jest zastąpi. I tu jest przy tym napisane, że zastąpi pijacki odskok, który teraz mamy.
1: Jeśli wykonasz odskok na moment przed otrzymaniem ciosu, piorun trafi pobliskiego wroga.
0: O, to też jest fajne. Ale zamienię sobie odskok na ten. No i kupię sobie ostatnią rzecz, którą mam, czyli Palm of Power.
1: W każdym słodko-kwaśnym kawałku tego krwisto-czerwonego owocu kryje się niezwykła siła. Grzmiący odskok sprowadza...
0: Okej, odskok sobie ulepszę. No i słuchajcie, to jest koniec mojego ranu.
1: Titanblood, boss.
0: Bo tu jest boss. Słuchajcie, widzicie, trzeci ran... Mój, tak? Albo czwarty, trzeci. I dotarłem do bossa.
2: Halt, Zagreus. Not one step further.
1: Rec, pierwsze, zatrzymaj się, Zagreusie. Ani kroku dalej. Pierwsze, zatwórz. Hades.
3: Come on, Meg. Haven't we had more than enough of each other by now? Besides, don't you have someplace else to be?
1: Reco, książ, daj spokój. Meg, czy nie mamy się już wystarczająco dosyć? A poza tym, nie powinnaś być gdzie indziej? Moe, ha...
2: Your father sent me. All in all, I'd rather be on your bad side than his. Now you can turn back, like a good little man, or I can send you home the painful way. What'll it be?
1: Reco, pierwszy twój ojciec mnie tu wysłał. Koniec końców wolę popaść twoją, aniżeli jego niełaskę. Możesz teraz zawrócić punkturce jak grzeczny chłopiec. Albo mogę cię odesłać do domu w bolesny sposób. To jak będzie?
3: Ha! I'll have to go with the painful way.
1: Reco, decyduję się na ten bolesny sposób. Ha!
0: No i od razu umrę, na pewno, słuchajcie, bo ona jest mocna, jak na razie mam chyba 14 zdrowia.
2: A man after my own heart.
1: Rec, mamy zatem podobne upodobania. Had.
0: A, ale mam przywrócenie śmierci, widzicie, pamiętaliście?

0: Stupid fool.
1: Głupiec, tak mnie nazywała. No nic, ale nie spodziewajcie się, że pokonacie ją od razu. Zajmie wam trochę to i no, będziecie musieli sobie zapracować na ulepszenie postaci. Generalnie to jest Hades, ale jeszcze chcę wam pokazać na koniec, jak wygląda mój run. Run, który... który to jest moja obecna rozgrywka i tutaj już całkiem sporo się dzieje.
2: Lovely.
1: Tu już jest, jestem akurat... O, akurat, słuchajcie, mamy...
3: Recowa L mniejsze ketol, druczycielka pasji.
1: A to jest inna z tych furii.
3: Ta praca nigdy mi się nie nudzi, czerwonoknowisty, zapewniam cię. Moen OB.
1: Okej. Słuchajcie, jest to bardzo... Tu mam troszkę głośniej muzykę, ale też chcę wam pokazać, że da się grać z muzyką. Osobiście bardzo lubię soundtrack w Hadesie. Jest niesamowity. Sobie zapauzowałem teraz, dlatego jest takie wyciszenie. I teraz pokażę wam jakby jak się gra w tą grę już, kiedy jest się no, całkiem mocny. Mamy trochę różnych rzeczy. I sami zobaczycie. Także to jest całkiem ciekawe. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Jedziemy. Tu sobie przyzwałem takiego Samona.

0: that's that then.
1: Okej. Dostaliśmy się z, po pierwszym bosie. To jest akurat mój obecny run i tutaj byłem na pierwszym bosie. To jest uzdrowienie. Nie będę się wam starał wiele zaspoilować. Tu mamy studnię.
2: Recognij propos zapłacić. Hydralita. Pasywne. Odzyskaj 100 slash za ilość kom. Nocna nić. Natychmiastowe. Zyskaj plus 1 przywołania swojego chtonicznego. 45-4. Towarzysza. Nić riadne. Pasywne. Następny odnalezione. 700. Będzie miał wyższą rzadkość.
1: Dar. Czyli tak, spróbujemy sobie wejść, wziąć zdrowie. No, wszystko mogę wziąć. No i popatrzcie na moje statystyki tutaj.
2: 15. Health 399 slash 399.
1: To jest moje zdrowie.
2: ADHD Fiances. 2.
1: Tu są te odrzucenia śmierci, czyli jeśli umrzemy, to możemy, jakby mamy kolejne szanse na to, żeby jednak iść dalej naprzód.
2: Fated Rerolls. 2.
1: Tu są Fated Rerolls. O czym dowiecie się później? Możemy, znaczy generalnie można sobie zmieniać się dane drzwi, jeśli nam nie pasuje.
2: Obols, 35.
1: 35, mam tylko kasy.
2: Ludzki to OTH.
1: Tu jest, właśnie tu są podarunki od tych postaci za nektar i ambrozję.
2: Kepsaka level 3, Emma Companion, Fidi, level 3, Weapon.
1: To jest Companion, czyli właśnie ta postać, którą przyzwałem podczas walki przed chwilą, żeby mi pomagała.
2: Specjon Blade, ASPECT, ARTHUR, level 1.
1: I tu mam aspekt, inny aspekt Stygian Blade, czyli tego ostrza. Bo te potem odblokowujemy aspekty różne, różnych broni. Te aspekty zmieniają i modyfikują trochę te bronie, więc gra się nimi trochę inaczej. Mają trochę inne właściwości i możemy też to levelować.
2: Darkness 779, Gemstones 1967, Chtonic i mniejsze Y's 29,
1: Keys.
2: 28, Diamonds 1,
1: Diamenty Ambrosia, 1, 13, Ambrosia 13,
2: 12,
1: i Titan Blood 12. Okej. Okay. No dobra, ale tutaj tyle i przejdziemy sobie do następnego regionu.
3: Closer to the surface.
1: Bliżej do powierzchni. Okej, okay, i tutaj jest region, tak zwany region Asphodel. Pierwszy to był Tartar, teraz jest Asphodel. Jest to o tyle trudny region, że też ten mod, o którym mówiłem wcześniej, czyli ten No Trap Damage, że nie ma obrażeń od pułapek. No tutaj jest on dość bardzo, bardzo, bardzo to pomaga, bo bardzo jest jakby strasznie dużo lawy dookoła. I ta lawa zadaje spore obrażenia, naprawdę. I bez tego moda da się oczywiście jakoś i wcześniej jakoś sobie tu radziłem, natomiast jest to strasznie trudne i bardzo niewygodne. No i powiedzmy sobie szczerze, mało dostępne. Akurat w tym regionie ten mod pomaga najbardziej, szczerze mówiąc. Jest jeszcze taki mod chyba w tym pakiecie, czyli No Lava Damage. Natomiast ten mod działa tylko na lawę, a nie na pułapki. Nie wiem, czy ten mod też nie sprawia, że przeciwnicy, którzy mają ataki z lawy, tak jakby, że atakują lawą, to też nic nie robi, więc ja nie używam tej modyfikacji. No to już by faktycznie było cheatowanie i takie trochę nie fair. Używam tylko No Trap Damage, czyli tych pułapek, natomiast wszyscy przeciwnicy i tak dalej zadają mi obrażenia i oczywiście. Okej, okay, mamy tutaj wybór.
2: Hermes. Moen OB. Chcę.
1: Hermes. No mamy tylko Hermesa, więc idziemy do Hermesa. Raczej płyniemy, bo to są takie przejścia takimi łódkami jakby. Okej. Okay.

właśnie mnie zaatakował. O, to jest ta lawa. Okej, zginął.

0: a gift.
1: Heard the news you broke your streak of victories of late, boss. Happens, right? You've seen the sort to bounce right back, though.
2: Rycerz. Bóg szybkości. Słyszałem, że przerwałeś ostatnio pasmo zwycięstw. Szefie, zdarza się, racja, wydajesz się być kimś, kto szybko się podnosi. Pozwól, że ci w tym pomogę. Hades.
3: No i on ma swoje ulepszenia.
2: Rycog nie ma, wybieraj os kropka 2. Wybnim der YHR nie ma na ziemi odległości, które posłaniec bogów nie pokona w kilka chwil. Wybieraj os poza. Szybkie uderzenie. Atak jest szybszy. Szybki wymach. Atak specjalny jest szybszy. Doskonały refleks. Możesz odskakiwać więcej razy z rzędu.
3: Albo mogę odskakiwać więcej razy. I teraz pytanie, co jest lepsze? Co mi się bardziej przyda? Może ten atak szybszy sobie wezmę w sumie? Czemu nie? Let's go. Okej, mamy dwie pary drzwi. O, mamy serduszko z energią, więc pójdziemy sobie na następną wysepkę. Po życie. May I help you?

0: No i mamy teraz aż trzy pary drzwi, słuchajcie.
1: 35 H422/432. Obo Hermes, Demeter i Infernal Zate. Harones SHP. De Hermes.
0: No dobra, pójdziemy jeszcze raz do Hermesa. Bo do sklepu się nie opłaca z taką małą ilością kasy. Death approaches. It's time. Looks like we've got an urgent work-related matter to attend to. A tu jest
1: Thanatos.
0: Thanatos. I on nam czasami pomaga.
1: Wygląda na to, że mamy do załatwienia ważną sprawę służbową. Moen obe.
0: I on nam pomaga i też zabija przeciwników, aczkolwiek to jest pewna rywalizacja. Jeśli zabijemy szybciej przeciwników i zrobimy, to znaczy nawet inaczej. Jeśli zabijamy ich więcej niż on, to wtedy mamy za to nagrodę. You wretches never seem to learn, do you? They really don't.

0: enough of that. Hang on to this.
1: Hear me on my authority.
0: I've gotta go.
2: Recok, żaden śmiertelnik nie zdołałby nigdy prześcignąć posłańca bogów. Wybierz je powrót na Noci. Po otrzymaniu obrażeń szybko, aby odzyskać EOS.2. Straconego 5. Odzyskane życie. Wystrzałowy sprint. 30% chwilowo stajesz się krzepki i poruszasz się plus 100% szybciej po odskoku. Czas trwania swój pośpiech. Poruszasz się szybciej. Szybkość ruchu. 0,5 sekund. Szypor wuj pośpiech. Czas trwania sprint wuj pośpiech. Poruszasz się szybciej. Z2 odnaciśnij. Służy do uni...
3: Okej, to poruszasz się szybciej brzmi bardzo fajnie. Ale jeszcze pozbieram, tutaj nam zostawił nagrodę, czyli serduszko. I właśnie mówiłem, że wygrałem i w tym momencie zostawił nam nagrodę.
2: Demeter, miniboss. Chaos. Dionysus, miniboss. Moen,
3: I możemy iść do chaosu. Taki jeden z bogów właśnie.
2: Demeter
3: Dionysus. Albo Dionysus. I tam są minibossowie.
2: Demeter, health, 447/457. Obols, 30. Demeter, mini, chaos. Dionysus, mini.
3: No, może pójdę do Demeter w sumie. Tu będzie miniboss jakiś.
4: Time for another voyage aboard the barge of death.

0: I can't.
1: Okej, udało się. Oczywiście słyszycie, że tu przeciwników jest bardzo dużo. Tylko dlatego, że gram z pewnymi utrudnieniami. Tak zwany pakt tutaj jest. Można sobie włączać różne utrudnienia, które zresztą się przydają do różnych innych rzeczy, ale to odkryjecie sobie sami.
2: Krystaliczny promień. Wystrzał puszcza kryształ, który strzela we wrogów jednostajnym. EOS. Poza EO promieniem przez 5 sekund. Obrażenia pro śnieżny wybuch. 50 o. Podczas wystrzału zadajesz obrażenia po bliskim wrogom i wywołujesz HOA. Obrażenia obszarowe 4 za 40. Kiedy wszyscy wrogowie są dotknięci, są o plus 10% wolniejsi. Ulegają rozkładowi. Obrażenia rozkład 20. Wystrzał. Naciśnij wy 2 oba. Kiedy wszyscy wrogowie.

0: try me.
1: Okej. O, tu jest lawa. Ale oczywiście nie zadaje mi żadnych obrażeń.
2: The power of the gods.
3: Recompost gram niepozorny, wybierz jeden. Uderzeniem rozopost.2 tak jest mocniejsze i wywołuje chłód.
1: Okej, czyli to jest atak. To sobie ulepszę. O, co my tu mamy? O, mamy dwie rzeczy.
3: Recobols, Fishing Point, Veil of Haron.
1: Tu mamy studnię Harona.
3: Albrady i na co HD, Recost 4S, 1 z Haro. Bogactwa podziemi czasa, esencja natychmiastowe, przywróć 103.
1: Przywraca życie.
3: Zyskujesz 12. Bransoletka Eris, 300, 330, 0. Pasywne, zadajesz plus 50% obrażeń uderzając wrogów po raz pierwszy. Ha.
2: Sold.
3: Reco Harbok Brans 3 pasywne, ilość pasywne, zadajesz plus 50% ilość PO 400 pasywne. Zapewnia trwałą korzyść po zdobyciu, potyczka. Niebezpieczne spotkania, choć aby ty dwadmo chce obejrzeć twoją transmisję. Moen OB. Chcę naciśnij Shift plus Tab, aby wyświetlić.
1: O, ktoś naciśnij, chce obejrzeć moją transmisję.
3: Chcę obejrzeć twoją
1: tak. Ktoś chce zobaczyć, jak gram na Steamie, no tak. Nigdy tego nie robiłem akurat, ale...
3: Os.s1 z Haro. 1s, os.2, os.s1 Haro. Bogactwa podziemi czasami unoszą się ponad duszącą ciemność. Bransoletka Eris, Haro.
1: A, i jeszcze mamy jedną rzecz, słuchajcie. O, tylko muszę... Okej. Okay. No, tu jest lawa. Mamy tutaj rybki. Fishing Point. Od razu wam powiem, na czym to polega. W pewnym momencie będziecie mogli u House Contractor, czyli u tego od renowacji domu, kupić sobie wędkę. I są takie punkty wędkarskie na trasie czasami właśnie, jak mamy run. I to działa na tej zasadzie, że jak zarzucamy sobie w takim miejscu wędkę, tutaj kontroler bardzo ułatwia, bo tutaj są różne wibracje, ale jest też inny dźwięk. No i spróbujmy. Zarzucę teraz wędkę.
2: It's you or me, fishies.
1: I... Nie teraz. I! O! Też był inny dźwięk. Flame Eater. Im szybciej zareagujemy przyciskiem w odpowiednim momencie, w sensie im szybciej złapiemy rybę, tym jest ta ryba lepsza. Są ryby legendarne, są zwyczajne, takie pospolite, a jak zrobimy to za późno, to w ogóle nie dostajemy ryby, oczywiście, wiadomo. Te ryby możemy sprzedawać u siebie w domu i dostawać za to różne nagrody. Tak. Co też jest bardzo fajne i istotne.
3: Recognij Pobols, Zeus. Demeter, Afrodite, Elite.
1: A tu mamy duo. I tu mamy serduszko. Demeter, Afrodite, Elite to jest tak zwane duo. I wtedy dostajemy dary od tych, od dwóch postaci. Z tym, że jedna, któraś zawsze się zdenerwuje i trzeba pokonać falę przeciwników i różne tam utrudnienia związane z danym bogiem. Każdy robi co innego, żeby nam przeszkodzić, bo denerwuje się, że jednak wolimy kogoś tam dar niż jego własny. No wiadomo, te wszystkie różne. Jak to wszystko działa w tej wielkiej rodzinie na Olimpie. No ale nie, pójdziemy sobie po serduszko. Zwiększymy sobie energię zdecydowanie. Przynajmniej tak jakoś chcę tym razem.

0: last of them. Mamy serduszko. I lecimy dalej.
1: Obols, Haronyses, HOP, Pomoc Power, Obols, 48.
0: Pójdziemy do Pomoc Power, bo

0: Mamy mało pieniędzy. O, ale tu jest komnata, w której nie trzeba walczyć z nikim. Więc przeniesiemy się tutaj i ulepszymy.
1: Poza uderzeniem mrozu, poskropka 3.
0: O, uderzeniem mrozu, poziom 3, a teraz podniesiemy na poziom 4. I słuchajcie, mamy bossa. Czyli hydrę. Wyjaśnię wam, co się dzieje przy hydrze. Podczas atakowania jej, ona wypuszcza z siebie kolejne głowy po lewej i prawej. I tak, hydra zawsze znajduje się, jak zaczynamy tutaj, hydra zawsze znajduje się przed nami, czyli jak pójdziemy w górę, to mamy hydrę. I ona się w ogóle nie rusza, to jest stojący przeciwnik, ona się nazywa Bone Hydra, czyli koścista taka hydra z kości. I ona przy różnych sytuacjach, to znaczy jak ma 75% energii, 50 chyba i 25, ona w tych momentach wypuszcza z siebie głowy po bokach, które trzeba jakby najpierw zniszczyć, żeby potem móc dalej tłuc tą główną głowę. Okej, okay, ale przyzwiemy sobie Duzę. Ona nam trochę pomoże. O, i właśnie wypuściła głowy. O czym mówiłem. Okej, okay, musimy zniszczyć te wszystkie głowy. Okej, okay, kolejna głowa zniszczona.

0: O właśnie, bardzo szybko mi z tą hydrą poszło, dlatego te głowy też bardzo szybko się pojawiały. Nie musiałem niszczyć. O, i tu nam wypadły. O, tu mamy. O, pozbierałem wszystkie rzeczy. I możemy przejść do kolejnego regionu. I widzicie, że to bardzo szybko idzie, jeśli już no, mam całkiem niezłą postać. Idziemy troszkę w górę, żeby wziąć, napić się z fontanny, a ta fontanna nam przywraca zdrowie. A tego zdrowia mamy obecnie...
1: Rico Humber, 25.
0: Komnata 25. 490, prawie 500 HP. Widzicie, to jest jednak spora różnica między tym 50, z którym startowaliśmy. Ale to są godziny gry, to jest ulepszanie postaci. Poza tym coś, co jest niesamowite, to to, że za każdym razem, kiedy... O, mój piesek przyszedł. No nic. Mój Cerber. To są generalnie... to jest o tyle fajne, że nawet jeśli umieramy, to dalej coś się dzieje w kwestii historii, w kwestii fabuły. I to jest niesamowite. Ja myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o demonstrację tej gry, żeby nie pokazać wam znowu też całej zawartości. Pokazałem wam dwa regiony z czterech. Są cztery regiony. Generalnie taki run można przejść w mniej więcej pół godziny, plus minus. Oczywiście w momencie, kiedy już mamy taką postać całkiem niezłą, jesteśmy w stanie się wydostać, w sensie ukończyć ten run. Bo oczywiście, jak się domyślacie, przejście gry, takie przejście, w sensie faktycznie udana próba, nie kończy rozgrywki. Tą grę przechodzi się wielokrotnie i ma to oczywiście swoje odbicie w historii, ma to swój cel i robi się to po coś, więc po jakimś czasie będziecie bez problemu mogli wydostawać się na powierzchnię. W zasadzie. I to nie będzie taki wielki problem. W grze jest całkiem sporo do roboty. Są różne zadania od postaci niezależnych. Są właśnie te budowanie tych relacji, co jest fajne. A propos budowania relacji, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. My tu mamy w ogóle coś takiego jak kodeks. Kodeks to jest coś, co dostajemy... A, tylko ja muszę teraz... Aha, żeby wam to pokazać, to będę musiał... A nie, dobra, będę mógł wam to pokazać. Kodeks to jest coś, to jest taka baza informacji o wszystkich przeciwnikach. Kodeks dostajemy od Achillesa w pewnym momencie. I w tej bazie znajdziecie informacje właśnie o postaciach niezależnych, o bogach, o broniach, o broniach tych, które... Jakieś tam, wiecie, to trochę jak taki... taki trochę podręcznik z takim lore, w sensie z zarysem fabuły, w sensie z wszelkie rzeczy, które zbieramy odnośnie postaci, które poznajemy. Taki dzienniczek, który ma za zadanie nam trochę pomóc poukładać sobie historię, dowiedzieć się więcej o świecie. To jest bardzo fajna rzecz.
1: Reco E, wrot król dręka, król szkodników.
0: O, tu mamy...
1: Nie uchronił się, to ja użyć powierzchni, nie potem umarli mają mieszkańcy 1.
0: O, i tu mają...
1: Baśnie, 1, baśnie, M, 1, mieszkańcy rzek. Umarli mają wiele wspólnego z żyjącymi, każdy z nich desperacko szuka czegoś, a nie potrafi wyrazić. W przypadku umarłych może chodzić o nieustępliwą potrzebę zdobycia powierzchni Królestwa Pana, a także o uwolnienie się, a po użyciu wszelkich dostępnych środków, nawet czając się w niepozornej czarze z prochami. To jak te marne dusze nienawidzą żywych, jest też poetyckie, biorąc pod uwagę, iż same usiłują swe własne życia. I to w jakim celu? Rzucają się na próg podziemi. Nieuchronnie rozbijając się, rozsypując swe prochy tak daleko, jak tylko sięga wzrok. To tylko by pozbierać się któregoś dnia czy nocy i spróbować raz jeszcze. Wpis ukończony.
0: No, słucham, wpis ukończony, bo oczywiście tutaj są różne... To się od razu wszystko nie uzupełnia, więc to też trochę trwa, zanim zdobędziemy wszystkie informacje. Tu mamy na przykład...
1: Król szkodników, udręka, kult mieszkańcy rzek, król szkodników.
0: Król szkodników.
1: Szkodniki, jak ludzie i psy, podążają za innymi. Najczęściej to największy...
0: A na przykład jeszcze mogę pokazać wam trochę co innego.
1: To bogowie Olimpu. Podzie 1. Piekielne ostrze styksu. Włoleczne włók poszukujący serc.
0: O, i tu mamy bronię.
1: Moim panią dnia pozora lub miotacz odpowiednik rodem z koszmi bogowie adamantowym miotaczem. Artefakt jest pani Hesnaim adamantow.
0: O, jest adamantowy miotacz taka broń na przykład, ale...
1: Hades.
0: Na przykład co jeszcze takiego?
1: Moc mój pan pozora lub odpowiednik rodem z bogu adamantowym miotacza.
0: A, nie to chciałem zrobić, przepraszam bardzo. Okej, okay, chciałbym
1: wam pokazać... Jesteś równy porząd jak potwor mieszkańcy 1. Mieszkańcy rzek. Potworny jeziotr jest...
0: O, tu jest o rybach.
1: Niektóre są ogromnych rozmiarów, a ich twarde. Jak kościółski zapewniają im porządną ochronę. Nie jest to zatem dziwne, że spożądane...
0: Przepraszam.
1: Jak kościółski zapewniają im porządną ochronę. Nie jest to zatem dziwne, że są tak bardzo... pożądane. Złapanie takiego stworzenia oznacza zaspokojenie głodu na wiele dni i sprawia równie, że jest o czym opowiadać. Bogom składamy ofiary z najlepszego mięsa, jakie jesteśmy w stanie zdobyć, ale zazwyczaj zatrzymywaliśmy ryby dla siebie. Lotpos gwiazdka N. W swej hojności zdawał się często nie mieć nic przeciwko, choć z tego co rozumiem, to nadal całkiem rygorystyczny w kwestii się, że nawet jego mieszkającym w rzekach gatunki nie przekraczają granicy pomiędzy królestwami. Wygląda na to, że nawet królowie pośród ryb większej MW. Wpis ukończony. Moen OB. Wpis moc naciśnij.
0: No, czasami ten OCR się łamie, ale powiem tyle. Miejmy nadzieję, słuchajcie, że ten... miejmy nadzieję, że modyfikacja do Hadesa, jakby dodająca screenreadery ukaże się niebawem, bo to już będzie kompletnie dostępne wtedy. Naprawdę, jak mogliście sami zauważyć, zacząłem grę od początku. I przy moim chyba, jak pamiętam, trzecim podejściu doszedłem w sumie przy czwartym. Nie pamiętam dokładnie, mogę się mylić, więc coś takiego. Doszedłem do pierwszego bossa. To znaczy pomaga to pewnie też w tym, że ograłem się w tą grę i ten system walki, który jest w ogóle bardzo intuicyjny, bardzo szybki i taki prosty, aczkolwiek bardzo wciągający. No jednak poznałem te wszystkie mechaniki i gra mi się też lepiej. W sensie, no wiem jak to działa, więc może dlatego... poszło mi szybciej. Natomiast bardzo polecam. Bardzo polecam wszystkim, jeśli chcecie naprawdę wciągającej rozgrywki szybkiej, nastawionej na fajną walkę, a przy okazji na moim zdaniem bardzo dobrą historię z niesamowicie zarysowanymi postaciami. Świetnym voice actingiem, bo każda postać jest tutaj zagrana przez aktorów i zrobione jest to mistrzowsko. Genialna muzyka, niesamowity sound design, w sensie dźwięk jest naprawdę świetny i bardzo detaliczny, co jest dużym plusem. No i możliwość modyfikowania tej gry też sprawia, że no, jest to świetne i dzięki temu też możemy w to grać dużo lepiej niż bez tych modów, bo bez tych modów da się. Sam kiedyś grałem, aczkolwiek wiadomo, że takie modyfikacje bardzo dużo poprawiają i sprawiają, że ta gra jest jeszcze lepsza. Także mam nadzieję, że fajnie bawiliście się podczas tego materiału i nie wynudziliście się mimo wszystko. Ja nie mam dość tej gry nawet po 160 godzinach i myślę, że będę do niej wracał, bo jest tu co robić i każdy powinien się tym zainteresować. Każdy, kto jest tylko fanem dobrej, szybkiej rozgrywki i fajnie, dobrze opowiedzianej historii. Zwłaszcza w takim uniwersum. Jeśli lubicie ten klimat, to zdecydowanie. W takim razie dziękuję wam, że byliście ze mną. Dawajcie znać w komentarzach, jeśli tylko macie jakieś pytania. A ja bardzo chętnie odpowiem. Pomogę, jeśli tylko będę mógł. Najszybszą drogą do kontaktu ze mną jest Twitter @lirin111 lub Tomasz Tworek na Facebooku. Jeśli będziecie chcieli o coś dopytać, pogadać czy cokolwiek. Pozdrawiam w takim razie wszystkich i cóż, mam nadzieję, że do niedługo, czyli do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: 4 minuty po godzinie 19 w piątek 13. Witamy się z Państwem na antenie Tyfloradia. Mam nadzieję, że ten piątek 13 nie przyniesie nic pechowego, a wręcz przeciwnie, audycja będzie należała do udanych. Przemysław Rogalski jest moim gościem.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór,
1: witam
0: Przemku.
1: Wszystkich.
0: My pierwszy raz w takiej konfiguracji. I pierwszy raz.
1: Zgadza się.
0: O nawigacjach będziemy rozmawiać w tejże konfiguracji, natomiast ty już, Przemku, nie pierwszy raz na temat różnego typu
1: audycje,
0: nawigacji.
1: Tak.
0: Rozmawiać.
1: Tylko, że często gdzieś podróżuję i lubię programy nawigacyjne, lubię je testować, lubię porównywać, lubię z nich korzystać, bo mi bardzo w życiu pomagają. Dlatego o nawigacji często, jak mogę, to się tutaj wypowiadam. Było już o Ariadnie GPS, było o Lodestone, było... A właśnie teraz będzie o Seeing Assistant
0: Move. Seeing Assistant Move. Do tego zmierzałem, ale uprzedziłeś mnie odrobinę, Przemku, z tematem dzisiejszej audycji. Tak, będzie o Seeing Assistant Move, czyli nawigacji... No właśnie.
1: Nawigacji dla osób niewidomych.
0: Dla jakiej platformy? Może to nie jest tak do końca istotna rzecz, ale... Do tej pory był taki mit, można powiedzieć, i to słuszny, to nie był mit, tak po prostu było, że faktycznie aplikacje Transition Technologies, bo o nich mowa, były dostępne tylko dla systemu iOS. To się generalnie ponoć zmieniło. Prawda, Lito?
1: Tak, Seeing Assistant Move jest akurat taką aplikacją, dość właśnie jedną z najpopularniejszych i charakterystyczną z tego względu, że dostępna jest ona na system iOS, zarówno jak i na system Android.
0: Przypomnę, także, że audycja ma charakter interaktywny.
1: Owszem, różnią się te programy. Mhm. Te programy się różnią, ale oczywiście na obydwu systemach można z nich korzystać i na obydwie platformy tutaj będziemy prezentować tę aplikację.
0: Tak, przypomnę, że audycja ma charakter interaktywny. Można do nas... Uwaga, uwaga, uwaga, nie mam dźwięku fanfar przygotowanego. Dziś w audycji nie ma Skype'a. Można za to dzwonić. 123 834 835. Stary, dobry telefon Tyflo Podcastu wraca do łask. Także taka drobna zmiana przy piątku 13. Telefon za chwileczkę już będzie aktywny i będzie można wykonywać do nas połączenia. To może na wstępie... Przemku, takie pytanie, dlaczego akurat Seeing Assistant Move, a nie co innego? Tyle się słyszy o różnych aplikacjach nawigacyjnych, głównie na fakt, że dla systemu Android lub jeżeli ktoś jeszcze używa, chociażby ja, systemu Symbian, no to Lodestone tam wśród tej wąskiej grupki trzyma się nieźle, jeszcze, mimo wszystko. I ciągle się słyszy o mnóstwie tych aplikacji. Dlaczego akurat Seeing Assistant Move?
1: No, Seeing Assistant Move jest aplikacją, jeżeli chodzi o swoją funkcjonalność, dość programem rozbudowanym, a przy tym bardzo popularnym, jednak znanym środowisku. Mhm. Raz przez to, że cały czas się rozwija, dwa przez to, że jest dostępny już w tej chwili, tak jak powiedzieliśmy, zarówno na Androida, jak i na iOS-a. No i dużo osób z niego jednak korzysta. Tylko właśnie cała tutaj kwestia polega na tym, że ludzie często kupują ten program, ale no, nie wiedzą, jak go sobie dobrze skonfigurować, jak go ustawić, żeby dobrze działał, bo domyślne ustawienia nie zawsze się sprawdzają, a program pozwala na dosyć mocne dostosowanie do własnych potrzeb.
0: I my w tej audycji po prostu, krótko mówiąc, postaramy się.
1: I tutaj będziemy
0: pomóc
1: o tym mówić.
0: Postaramy się omówić wszystkie te opcje, których zmiana ewentualnie może nam
1: uprzyjemnić korzystanie z programu. Jak najbardziej wykorzystać możliwości tego programu do nawigacji. Tak, żeby nawet piątek 13 nie był żadnym tutaj pechem.
0: Dokładnie.
1: Natomiast audycja o Seeing Assistant Move kiedyś już też była w Tyflo Podcaście, to Piotrek Witek nagrywał. To było w czasie, kiedy ten program w ogóle się dopiero pojawił.
0: Tak, dlatego
1: ale
0: pamiętać trzeba, że ten program się zmienia.
1: Dużo się zmieniło.
0: To się zmienia jak w kalejdoskopie, tak. Tu z wersji na wersję może być zmiana i...
1: Może być zmiana łącznie z tym, że niewykluczone, że jakieś opcje, o których teraz mówimy, mogą za jakiś czas znaleźć się gdzie indziej albo inaczej się nazywać. Zwłaszcza, że w Androidzie, w iOSie często te opcje są w innych miejscach albo troszeczkę inaczej wyglądają i komunikaty z nimi związane. Więc no to dynamicznie się ten program jednak rozwija i warto te, nad
0: Dobrze,
1: tym czuwać.
0: To może rozpocznijmy od platformy szerzej dostępnej.
1: Tak, czyli
0: od iOS-a, który już nam się tutaj wychodzi przed szeregi i odzywa się o polskich muzykach.
1: Zgadza się. I właśnie, tutaj zainstalowany jest Seeing Assistant Move.
2: Seeing Assistant Move.
1: Tak, ja go tutaj chwili uruchomię. No to jest pierwsze okienko, które nam zawsze wyskakuje o tym, żeby program mógł nas informować często o jakiś, nie, że się zbliżamy do punktu, czy że jakiś punkt z naszych ulubionych jest w pobliżu i tak dalej, więc powiadomienia są tutaj potrzebne.
2: Nie pozwalaj, pozwalaj, przycisk, zwalaj, uwaga, udostępniać programowi Seeing Assistant Move twoje położenie także, gdy nie używasz. Ciągły dostęp do danych lokalizacyjnych jest niezbędny dla poprawnego działania większości funkcji tej aplikacji.
1: No i dlatego trzeba
2: pozwalaj,
1: pozwolić.
2: Przycisk. Pozwalaj. Seeing Assistant Move. Co nowego? 1. Początek listy. Poprawka do działania mechanizmu OSM. 2. Poprawka do greckiego tłumaczenia.
1: No widać, że nawet tutaj już interesują się ludzie nie tylko z Polski tym programem, na wiele języków jest przetłumaczone, nawet na grecki, okay. Jak ktoś lubi.
2: Okay. Uwaga. Warunki korzystania z aplikacji.
1: Musimy zaakceptować warunki.
2: Warunki korzystania z aplikacji Seeing Assistant Move. Zgadzam się.
1: Już nie będziemy ich teraz słuchać, bo wiadomo, że trochę by to potrwało.
2: Zgadzam
1: tak
2: się.
1: Musimy...
2: Przycisk. Warunki
1: nie da się ich nie zaakceptować.
2: Zgadzam się. Ekran główny. Włącz monitorowanie. Przycisk.
1: I tutaj... Już jesteśmy na ekranie
0: już
1: głównym
0: od razu
1: programu.
0: Dostajemy, można powiedzieć, w twarz różnymi opcjami na samym ekranie
1: Dokładnie.
0: Głównym.
1: Czyli na początek no powiem, że program ma cztery zakładki,
2: zaznaczone.
1: Właśnie ekran główny.
2: Ekran, punkty, karta, zaznaczone.
1: Tak pokrótce powiem,
2: karta,
1: że właśnie na tym dostępne ekranie głównym możemy po pierwsze wyszukiwać punkty, możemy sprawdzać jakieś punkty okoliczne, możemy własne punkty dodawać i możemy niektóre takie bardziej podstawowe opcje przestawić. Możemy też jakieś informacje uzyskać właśnie z GPS-u, które sobie program potrafi wydobyć. Zakładka punkty, no to tam mamy wszystkie ulubione, zapisane, mamy bazy, które sobie możemy włączać i wyłączać. Albo pobierać.
0: Bazy. Troszeczkę pozwolę sobie na dygresję, ale to jest...
1: Tak, brzmi lodestone'owo.
0: Dokładnie, to brzmi lodestone'owo, więc
1: brzmi
0: pozwolę sobie na dygresję drobną, zanim przejdziemy dalej w głąb ustawień. Jakie bazy? Co tak naprawdę możemy, prócz siłą rzeczy swoich punktów, czego możemy używać jako silnika, można powiedzieć, jako napędu do lokalizacji? I do nawigacji.
1: No takim podstawowym już danym nam na starcie silnikiem jest znany na całym świecie OpenStreetMap, który jest taką globalną bazą punktów dodawanych przez różnych użytkowników, którzy mają na to ochotę. Jest bardzo często aktualizowany i bardzo bogaty zbiór punktów. Już na starcie Seeing Assistant Move pozwala z niego korzystać. Natomiast są też bazy, te już znane od czasów lodestone'owych, te, które Grzegorz Złotowicz konwertuje na stronie gps.złotowicz.pl i one są właśnie dostępne także na Seeing Assistant Move od razu w tym formacie jego baz. Także o tym też będziemy mówić, będziemy sobie taką przykładową bazę pobierać, a to jest kolejne źródło punktów. No i oczywiście nasze własne punkty, które sobie dodamy, albo punkty, które ktoś nam udostępni. To jest kolejne źródło. No i jeszcze na Androidzie możliwe jest użycie punktów z Foursquare'a.
0: O!
1: Taka ciekawa.
0: Do lokalizacji już nie są używane, tak jak w pierwszych wersjach mapy Apple'a, te takie, ten silnik główny, ogólny.
1: No czy on tylko sprawdza, gdzie jesteśmy, tak? To jak wybierzemy, gdzie jestem, to na jego podstawie to jest generowana informacja. No i też oczywiście możemy wyświetlić na mapie Apple'owskiej jakieś informacje o trasie, czy właśnie wyświetlić ją graficznie. A w przypadku Androida, no to tutaj rządzi Google, oczywiście.
0: No tak. Mhm. Wracając jednak do zakładek. Zakładka ekran główny to już powiedzieliśmy mniej więcej. Do niej przejdziemy za chwilę, bardziej szczegółowo pewnie omówimy. Następnie zakładka punkty. Mhm. Takoż samo mamy ją wstępnie omówioną. Trzecia zakładka to...
1: Trzecia zakładka to właśnie ustawienia, które nas tu najbardziej interesują. I będziemy je tutaj wszystkie po kolei za chwileczkę omawiać i przestawiać. No i też jest zakładka więcej, w której możemy sobie...
2: Dostępne czynności.
1: W której możemy sobie na przykład... właśnie zrobić takie rzeczy, jak wyświetlić informacje o aplikacji, możemy o innych aplikacjach,
2: media społecznościowe, przycisk.
1: Nawet możemy od razu z tego poziomu połączyć się z Transition Technologies, ich kontem Facebooka czy Twittera, żeby sobie je dodać do naszych kont.
2: Wyślij raport o błędzie, sugestie, pomoc, przycisk, pogoda. Przycisk.
1: O, czyli takie rzeczy tutaj są. Tylko akurat no, z podręcznikiem jest taki problem, że on już dawno nie był aktualizowany. Ale tak jakby ktoś miał z użytkowników pytania, to oczywiście na bieżąco mogę tutaj coś podpowiedzieć, odpowiedzieć, bo testuję te aplikacje też w takiej wersji deweloperskich, także mam to na świeżo wszystko. Przejdźmy do zakładki ustawienia, która tutaj jest dzisiaj kluczem. Jeszcze tak.
2: Ustawienia. Monitorowanie. Przycisk.
1: Monitorowanie jest pierwszą jakby sekcją. Monitorowanie, czyli informowanie nas o punktach, które mijamy automatycznie. To jest właśnie monitorowanie.
2: Monitorowanie. Polecenia. Częstotliwość komunikatów. 45 sekund.
1: Aha.
2: Przycisk.
1: I teraz tak.
2: Dostępne czynności.
1: Ten parametr określa, co ile sekund program ma sprawdzać, właśnie, czy jest jakiś najbliższy punkt wokół naszej lokalizacji, w obrębie naszej lokalizacji. Przy czym, moim zdaniem, ten akurat parametr warto przestawić na jak najmniejszą, wartość, dlatego, żeby program natychmiast potrafił zareagować i jak najczęściej sprawdzał, czy jakiegoś najbliższego punktu nie ma, bo jeżeli ustawimy raz na 45 sekund,
0: to
1: wtedy dużo punktów może nam program pominąć. Słucham?
0: Zdążymy przejechać przystanek i się o nim nawet nie dowiemy.
1: No na przykład, właśnie, albo to akurat na co czekaliśmy, jakiś punkt wiemy, że on jest tu w okolicy, może nam nie być oznajmiony, w związku z czym
2: wchodzę tutaj. Polecenia 5 sekund.
1: I teraz taka też uwaga, już zastrzeżenie, to nie oznacza, że program co 5 sekund będzie nam koniecznie musiał mówić o tym najbliższym punkcie, bo możemy ustawić, do czego za chwilę przejdziemy, program w ten sposób, że tylko w sytuacji, kiedy będzie inny punkt tym punktem najbliższym, kiedy nam się ten najbliższy punkt zmieni, to wtedy dostaniemy informację. Bo w przeciwnym razie to faktycznie bylibyśmy bombardowani informacjami. A tak, to program sobie w tle po prostu będzie tutaj czuwał nad żeby jak najczęściej sprawdzać pobliskie punkty, ale powie tylko wtedy, kiedy nam się zmieni.
2: Zaznaczone.
1: Więc tutaj spokojnie możemy sobie zostawić na takie 5 sekund.
2: Przycisk wróć. Powtórz komu. Wymyśl często najbliższy adres ukośnik, gdzie jestem. Przełącznik. Włączone. Dostępne czynności.
1: I tutaj przechodzimy właśnie do tych źródeł, z których program czerpie informacje o najbliższych punktach. Jest najbliższy adres, gdzie jestem. To jest właśnie taka informacja, którą program uzyskuje z map Apple. I ja bym to wyłączył, bo tak co chwila mieć informacje o adresie, myślę, że nie jest konieczne, żeby mieć, ponieważ to akurat bardzo łatwo sobie z ekranu głównego sprawdzić na życzenie. w razie czego. Poza tym często punkty z baz zawierają również dane adresowe. Punkty z OpenStreetMap też często zawierają adresy, więc myślę, że tutaj nie musimy tego zaznaczać. Możemy sobie wyłączyć.
2: Monitorowania. Monitorowanie bez użycia kierunku 360 stopni. Przycisk.
1: Ten
2: dostępne czynności.
1: Parametr oznacza, jak się ma program rozglądać, jeśli chodzi o te monitorowane punkty, gdzie ma ich szukać. Czy tylko przed nami, czy na przykład po lewej i po prawej stronie, czy tak jak tutaj jest ustawione domyślnie 360 stopni, czyli dookoła po prostu się rozgląda. Ja czasami w specyficznych warunkach sobie przestawiam na 180 stopni, żeby program nie mówił, nie monitorował mi punktów, które już są jakoś tam za mną, ale domyślnie możemy sobie tutaj zostawić na 360 stopni, chyba że stwierdzimy, że jednak tego jest za dużo, albo że nie potrzebujemy punktów dookoła, tylko chcemy wiedzieć, co jest przed nami po lewej i po prawej, to wtedy sobie przestawmy na 180.
2: Ulubione punkty. Przełącznik. Włączone.
1: Ulubione punkty to są właśnie takie, których używamy najczęściej. Możemy sobie je tak dodatkowo jakby odseparować.
0: Tak, ale ten przełącznik oznacza co? Że on będzie oznajmiał ulubione
1: punkty? Ten przełącznik oznacza, że Seeing Assistant Move będzie również sprawdzał te ulubione punkty pod kątem właśnie porównywania naszej lokalizacji z tym zbiorem i patrzył, w monitorowaniu ogłaszał właśnie również punkty z tych ulubionych. O tak. O to tutaj chodzi. Bo na przykład gdybyśmy to wyłączyli, to po prostu program by nie patrzył na ulubione w przypadku monitorowania i nie oznajałby nam punktów z ulubionych. Ale proponuję to mieć włączone.
2: Zapisane punkty. Przełącznik. Włączone.
1: Zapisane punkty, czyli dostępne punkty, które sobie sami dodaliśmy. I też proponuję zostawić na włączone, żeby program o tych naszych punktach przy monitorowaniu również mówił.
2: Aktywne bazy danych. Przełącznik. Włączone. Dostępne czynności.
1: To są te wszystkie bazy, które mówiłem, że od Grześka Złotowicza albo właśnie od innych użytkowników Seeing Assistant Move, które sobie aktywujemy, właśnie tutaj możemy sobie włączyć, żeby o nich też program mówił przy monitorowaniu i tak właśnie jest domyślnie i tak niech zostanie.
2: Kategorie OSM do monitorowania, skrzyżowania, przycisk.
1: Kategorie OSM do monitorowania, to jest bardzo ważne.
0: Baza OpenStreetMap to jest właśnie duża baza i trzeba sobie...
1: To jest duża baza.
0: Czy aby na trzeba pewno sobie wyfiltrować typ podłoża i inne takie aktualnie, czy może jednak punkty, które nam odrobinę więcej powiedzą o tym, gdzie tak naprawdę jesteśmy, a nie co mamy pod nogami.
1: Dokładnie, domyślnie są tylko skrzyżowania. Myślę, że to trochę za mało jednak.
2: Przycisk, polecenie, wszystkie kategorie.
1: Więc tak. Jakie są w ogóle kategorie? Ja domyślnie zaznaczę wszystkie kategorie w tej chwili.
2: Zaznaczone. Wszystkie kategorie.
1: Bo też jest fajne, że taki przełącznik istnieje, że nie trzeba każdej po kolei zaznaczać. W razie czego łatwiej nawet zaznaczyć wszystkie kategorie, a odznaczyć sobie kilka niepotrzebnych, nie? Bo kategorii jest dużo, bo są tak.
2: Zaznaczone. Adresy. Zaznaczone. Dla pieszych. Zaznaczone. Edukacja. Zaznaczone. Finanse. Zaznaczone. Jedzenie. Zaznaczone. Miejsca kultu. Zaznaczone. Na ratunek. Zaznaczone. Rozrywka. Zaznaczone. Sklepy. Zaznaczone. Skrzyżowania. Zaznaczone. Sport i wypoczynek. Zaznaczone. Transport osób. Zaznaczone. Turystyka. Zaznaczone. Urzędy i biura. Zaznaczone. Usługi. Zaznaczone. Zdrowie. Ekran główny.
1: No jak widać, jest tego sporo. Tych kategorii. Jest czego wybierać. Jeżeli stwierdzamy, że nie potrzebujemy którejś z kategorii przy monitorowaniu, nie chcemy być oznajmiani o punktach z danej kategorii, jakie sobie mijamy, to możemy sobie tutaj powyłączać. Tak, więc ja na razie tutaj zostawiłem wszystkie.
0: W jaki sposób, bo przecież nawigacja konkurencyjna, mianowicie DotWalker, miał spory problem z interaktywnym wywoływaniem OpenStreetMapa i na bieżąco. Tak, czy to z innym dostawcą map on miał ten problem, że tam ilość zapytań jest ograniczona i nie bardzo to działało tak, jakby mogło działać.
1: No to w miejscach Google DotWalker mógł tylko 60 Google, miejsc jakby naraz pokazać. Tak, natomiast OpenStreetMap, właściwie tak naprawdę Seeing Assistant Move trochę tutaj zaczerpnął dobry pomysł z DotWalkera, bo właśnie na zasadzie pobierania tak zwanych kafelków, czyli fragmentów mapy, stara się to robić na bieżąco i dlatego może też na bieżąco poinformować o mijanych punktach.
0: Z ciekawości możemy, inaczej... tak jak w Dotwalkerze, pobrać sobie dany kafelek w przód względnie, ustawiać jego parametry? Że wiem, że będzie słaby możemy zasięg, sobie... chcę mieć 10 km w przód.
1: Czy nie warto? To znaczy możemy sobie tylko ustawić ten promień taki, w jakim on ma pobierać kafelki. Natomiast nie ma jakby takiej osobnej opcji, tylko ty pobierz teraz sobie kafelki z takiego a takiego obszaru. Chyba że właśnie rozwiążemy to takim troszeczkę półśrodkiem, że albo zasymulujemy sobie jakiś punkt na przykład i jakby bawimy, że tam na przykład będziemy się chcieli udać, więc sobie zasymulujemy ten punkt i program automatycznie wtedy sobie pobierze takie kafelki z okolicy. Albo właśnie możemy spróbować zwiększyć taki promień. No tylko, że wtedy program cały czas będzie chciał według z takim dużym promieniem pobierać, co może z kolei skutkować tym, że się nie wyrobi na bieżąco ze ściąganiem.
0: Tak, czasem się przydaje, punktów,
1: bo będzie miał dużo danych. Także z tym też trzeba uważać, nie? Żeby za dużo tego promienia nie ustawić, bo program po prostu nie zdąży pobrać punktów. Przez to mam nam jakiś może nie oznajmić.
2: Punkty. Karta.
1: Dobrze.
2: Teraz przycisk wróć. Zaznaczone.
1: A, już byliśmy w tych kategoriach, wychodzimy.
2: Aktywne bazy danych, kategorie osób do monitorowania, wszystkie kategorie, przycisk.
1: Tu już nam fajnie od razu mówi, że wybrane są.
2: Monitorowanie osób, przełącznik, włączony.
1: Tak.
2: Dostępne czynności.
1: Włączone on monitorowanie OSM jak najbardziej.
2: Promień monitorowania, 2 km, przycisk.
1: Ja bym to troszeczkę zwiększył, dlatego że jak się zwłaszcza jedzie autobusem przez jakieś małe miejscowości czy coś, to... To bywa nawet, że w 2 kilometrach nic nie chce nam powiedzieć. Więc proponuję sobie zrobić jakieś 5 kilometrów na przykład.
2: 5 kilometrów. Aktywne bazy. Promień monitorowania. 5 kilometrów. Promień monitorowania 8. 1 kilometr. Przycisk.
1: To 5 kilometrów. Właśnie, bo czasami w Androidzie to też do tego dojdziemy. Te nazwy się opcji troszkę różnią. Tutaj.
2: Promień monitorowania.
1: Promień monitorowania dotyczył wszystkich źródeł poza OSM-em, czyli baz zapisanych i ulubionych. Tak, to też jest jakby tutaj takie wyjaśnienie konieczne. Natomiast promień monitorowania OSM dałem na 1 km.
0: Zapisane i ulubione są lokalnie, da się zrobić na Infinity? Nie chcemy promienia... Mówię, skoro bazy są lokalne, tak, bazy zapisane i ulubione są lokalnie, da się zmienić profil, znaczy promień na Infinity, na nieskończoność? Na zasadzie tak jak w Lodestone, nieważne czy 100 km, czy 1000, czy 5000, no on tam troszeczkę poanalizuje, pomarudzi, ale pokaże ten punkt. Przecież ma to i tak pod ręką.
1: To znaczy w przypadku wyszukiwania faktycznie możemy sobie dać nawet 5000 km. Ale w przypadku monitorowania największą wartością jest
2: 5000 km.
1: Też 5000 km.
2: 5000 km.
1: Tylko takie na monitorowanie to nigdy nie ustawiałem. No bo wiadomo, że akurat najbliższy punkt to...
0: I mało...
1: Tak, no raczej niedobre byłoby to program, mogłoby go nieźle zamulić. Poza tym prawda jest też taka, że no, w obrębie kilku kilometrów to raczej się coś znajdzie, no chyba że na morzu jesteśmy.
0: No tak, to wtedy.
1: No to wtedy może niekoniecznie. Dlatego myślę, że spokojnie tak 5 km to jest taka optymalna wartość, ale bardzo dobre pytanie.
2: Monitorowanie. Kategorie osób do monitorowania. Wszystkie. Promień monitorowania osób. 1 km.
1: No tak z ciekawości.
0: Zobaczmy ile jest tu.
2: 5000 km. 5000 km. Ekran.
1: No właśnie, ciekawostka. Tutaj też można tak by było ustawić, ale
0: nikomu tego nie polecam.
1: Konia z rzędem temu, komu się uda właśnie pobrać
0: 5000 km na czas.
1: Z 5000 km monitorowania kafelki. Oj.
2: Monitorowanie OSM. Promień monitorowania OSM. Jeden. Informuj tylko o zmianach. Przełącznik. Wyłączony.
1: To jest bardzo ważna opcja i tą koniecznie trzeba zaznaczyć.
2: Włączony.
1: Bo inaczej to faktycznie bylibyśmy co 5 sekund informowani o tym samym punkcie najbliższym, a tego nie chcemy. Chcemy tylko wiedzieć, jak się punkt zmieni i dowiedzieć się o tym jak najszybciej, więc ta opcja nam tu w tym pomaga. Czyli program się zachowa tak jak Dotwalker. Wykryje jakiś nowy punkt, najbliższy to nam powie. Nie?
2: Ekran główny.
1: Dobrze, sekcję monitorowania mamy za sobą.
2: Powtórz, wymuś komu, śledzenie.
1: Teraz sekcja śledzenie.
2: Dostępne czynności.
1: Śledzenie.
2: Ustawienia, przycisk wróć.
1: To jest sekcja odpowiadająca za właśnie nawigację do punktów. Za to, żebyśmy byli informowani o odległości i kierunku. do punktu. Albo takiego właśnie z bazy czy z OSM, do którego chcemy sobie po prostu na azymut iść czy jechać, albo właśnie przy nawigacji zakręt po zakręcie, do której też dojdziemy i która z ekranu głównego jest również dostępna. No właśnie, też sekcja śledzenia odpowiada za to, jak się będą te punkty zachowywać, jak będą nam ogłaszane. Więc,
2: śledzenie.
1: Co jest tu ważne?
2: Promień przybycia, 10 metrów.
1: Promień przybycia, czyli wartość określająca, kiedy Seeing Assistant Move ma stwierdzić, że już jesteśmy w tym punkcie, do którego chcemy iść, albo właśnie jednym z punktów trasy. Mhm. Więc 10 metrów jest takie optymalne, można by przestawić w sumie nawet czasami na 15.
2: 15 metrów.
1: Myślę, że
2: zaznaczone 15 metrów.
1: Będzie nawet troszeczkę bezpieczniej.
2: Ślep po dotarciu do punktu. Promień przybycia 15 metrów.
1: Dobrze.
2: Promień alarmu 30 metrów. Przycisk.
1: Z promieniem alarmu jest taka sytuacja. Promień alarmu w ogóle to jest taka wartość. Na ile metrów przed punktem Seeing Assistant Move ma nas ostrzec, że się do tego punktu zbliżamy. Mnie ta funkcja najbardziej przydaje się podczas jazdy autobusem, kiedy chcę wiedzieć, że zbliżam się do przystanku, na którym mam wysiąść. W takiej sytuacji 30 metrów by mi nie pomogło, bo bym nie zdążył się przygotować do wysiadania, więc sobie tutaj zawsze w przypadku jazdy autobusem śledzenie. Przestawiam na metrów 200. Gdyby było 150, ustawiłbym na 150, bo to byłoby takie bardziej może optymalne. Niestety Seeing Assistant Move nie pozwala jak dotąd, mimo dosyć gorących apeli o to, żeby tak jak w Lodestone'ie można było ten promień alarmu mieć nie na ileś metrów przed punktem, tylko na ileś sekund przed punktem.
0: A tymczasem mamy telefon.
1: Czy idziemy, czy jedziemy, mogli to ustawić.
0: A tymczasem mamy telefon, dzwoni do nas Damian, jeżeli dobrze zapamiętałem. Halo, słuchamy.
3: Ja mam pytanie. Mianowicie, Przemku, tak. Chciałem się zapytać, ponieważ mówiłeś o monitorowaniu i tam był punkt, taka opcja, monitorowanie OSM, tak? OSM.
1: Tak.
3: I tam było jeden kilometr i tam były opcje. Jakie miałbyś propozycje, jak to najlepiej tak, żeby to było optymalnie ustawić?
1: No właśnie, ja bym tutaj jeden kilometr zostawił. Właśnie po to, żeby...
3: Mówi, żeby zostawił.
0: Myślę,
3: żeby
0: że maksimum dwa, maksimum żeby pięć sobie w skrajnych wypadkach.
1: Może dwa kilometry jeszcze mogłyby być, ale więcej niż pięć na pewno bym nie ustawiał.
0: Dokładnie.
1: Nie? Dlatego, że program by to po prostu długo pobierał.
3: Rozumiem.
1: 1-2 kilometry myślę, że jest optymalne.
0: Tak, 5 w jakichś takich okolicach, gdzie niewiele się dzieje, bo on musi z tym zdążyć.
3: Dobra, dzięki ci bardzo. W takim razie, jeżeli tak przejdziesz do Androida, pozwolę jeszcze sobie zadzwonić.
0: Dobrze, będziemy na posterunku. Dziękuję bardzo.
1: Okej.
2: Zaznaczone. 200 metrów.
1: Aha, byliśmy na tym promieniu alarmu, więc stwierdziłem, że w przypadku jazdy autobusem to jest właśnie dobre na przykład 200 metrów. Jakbyśmy, nie wiem, jechali pociągiem, no to wiadomo, że z kolei 200 metrów byłoby to za mało. Więc tutaj by się przydało pewnie ustawić na kilometr albo dwa, jak to tam ktoś chce. A w 30 metrów, które było domyślnie ustawione, to pewnie bardziej tak pod piesze trasy. No bo to jest taka wartość, na przykład, nie wiem, zbliżamy się do jakiegoś skrzyżowania czy coś, czy jakiegoś adresu, no to już wiemy, że już warto się skupić na tej ostatecznej, prostej. Więc ponieważ jakby nie ma zrobionego tego informowania w oparciu o czas, tylko jest o odległość, no to w zależności od tego, czym jedziemy, czy idziemy, możemy sobie tę wartość regulować. No chyba, że ktoś w ogóle nie potrzebuje tej informacji o zbliżaniu się do punktu, to może sobie to wyłączyć, też jest taka możliwość, ale myślę, że to jednak się potrafi
0: przydać. Czasem się przydaje jednak.
1: Zwłaszcza właśnie w komunikacji miejskiej.
2: Śledzę często promień przybycia, dystans komunikatów, 100 metrów, przycisk.
1: tutaj ustawienie tej wartości spowodowałoby właśnie, że program co 100 metrów by nam mówił o odległości i kierunku do punktu. Ja w ogóle przyznam szczerze, że nie lubię tego co ileś metrów, bo znowu.
0: Ale przecież jakby na przykład ustawiliśmy czas, tak?
1: Ale to myśmy dobra, przepraszam. Dobrze, masz rację. Bo tam to, co przed chwilą ustawiliśmy, to był ten promień alarmu, czyli na ile metrów przed tym punktem mamy dostać ostrzeżenie, tak? Że się zbliżamy. Natomiast następna opcja, dystans komunikatów, dotyczy do tego, że jeżeli mamy jakiś punkt, do którego jesteśmy prowadzeni, to co ile metrów mamy dostawać informacje o odległości i kierunku do tego punktu. To jest właśnie ten dystans komunikatów.
0: Okej, ale to nie jest sprzeczne z tym monitorem, który uprzednio ustawiliśmy? Jak tamten monitor sobie na przykład wyłączyliśmy, a tutaj mamy co kilka metrów, to on będzie mówił, czy nie będzie mówił, bo będzie się słuchał monitora.
1: Znaczy, tobie chodzi o monitorowanie, czy o ten promień alarmu?
0: O monitorowanie.
1: Nie, bo monitorowanie i śledzenie to są dwie inne rzeczy. Monitorowanie odpowiada za najbliższe punkty, które mijamy, tak?
0: A śledzenie odpowiada za punkty, do których jesteśmy prowadzeni,
1: tak? Mhm. Dokładnie, o to chodzi. To jest właśnie śledzenie. I to one się kłócić nie będą. Właśnie to jest bardzo fajna funkcja Seeing Assistant Move, której na przykład też brakuje do Talkerowi, żeby właśnie mieć taką wieloźródłowość, żeby program potrafił jednocześnie obserwować i nasze punkty, i OSM-a, i jakieś tam jeszcze inne punkty, tak? Tego niestety w Talkerze nie ma. Albo na przykład, żeby potrafił jednocześnie właśnie śledzić punkt, i informować nas o najbliższych jakichś punktach, nie? To Seeing Assistant Move potrafi zrobić i to jest wielka chwała za to akurat, bo to się bardzo tutaj przydaje. Więc dystans komunikatów, ja bym to wyłączył. Ale teraz tak, ja wyłączyłem, ale to wcale nie oznacza, że w ogóle nie mielibyśmy informacji o tym, że o punkcie, do którego jesteśmy prowadzeni. Ponieważ jest jeszcze taki parametr, który się nazywa częstotliwość komunikatów. I tutaj
0: z ciekawości, co jest pierwsze?
1: Pierwszy jest dystans.
0: Czyli jeżeli ustawimy na 10 metrów,
1: znaczy nie,
2: 15 sekund, przycisk.
1: A nie, jeżeli ustawimy na i 10 metrów
0: i na przykład minutę,
1: no to on by wtedy, nie no, to wtedy chyba
0: to
1: by jedno i drugie chciało mówić. No.
0: Aha.
1: To by po prostu nam się zwiększyła ilość tych komunikatów. Bo mówiło wtedy i co minutę, i co ileś metrów. A w ogóle co ileś metrów jest o tyle jeszcze niepraktyczne, że jeżeli na przykład jedziemy sobie, nie wiem, autobusem i byśmy sobie zaznaczyli jakiś punkt, no to by przecież co 100 metrów to by nam co sekundę chyba pikał, nie? No bo 100 metrów byśmy zdążyli w takim czasie przejechać. No więc dlatego bardziej takie uniwersalne i praktyczne jest ustawienie częstotliwości komunikatów, czyli co ile sekund program ma nas informować o tym punkcie, do którego chcemy sobie nawigować. Tu jest 15 sekund. Ja bym to zmniejszył do 10.
2: 10 sekund. Zaznaczone. 10 sekund. Częstotliwość po dotarciu do punktu. Ukryj odwiedzone punkty. Przycisk.
1: Aha, i tutaj następna opcja już bardziej dotyczy takich tras, czyli większej ilości punktów, do których od jednego do drugiego jesteśmy prowadzeni. Tutaj chodzi o to, że jeżeli dotrzemy do jakiegoś punktu, to on ma się pokazywać na liście tak zwanych śledzonych, czy mamy zostać w ogóle z niej usunięty. Ja mimo wszystko zawsze wolę te punkty pozostawić, dlatego że może się na przykład zdarzyć, że program już chce nas prowadzić do następnego punktu, a nas jeszcze na przykład zainteresuje ten poprzedni.
0: Albo po prostu gdzieś utkniemy po drodze i...
1: Albo gdzieś utkniemy, albo właśnie... Albo program na przykład stwierdzi, że już nas doprowadził, a tak naprawdę ten punkt jeszcze jest gdzieś kawałeczek i chcemy dokładniejsze wskazówki uzyskać, no to wtedy możemy sobie jeszcze raz go wybrać z listy bez konieczności śledzenia od nowa, więc ja bym proponował
2: po dotarciu do punktu, ukryj odwiedzony punkt, pozostaw wszystkie punkty na liście.
1: No właśnie, na coś takiego, pozostaw wszystkie punkty na liście.
2: Pozostaw wszystkie punkty, śledzenie, po dotarciu do punktu, pozostaw wszystkie.
1: Wycofałem
2: punkty
1: się teraz do tej sportu, do sekcji śledzenie. Następna opcja.
2: Komunikaty, gdy stoimy, przełącznik, włączone.
1: O, dostępne czynności. To jest kolejna bardzo ważna opcja, którą jak zwykle trzeba
2: wyłączone.
1: Przestawić. Komunikaty, gdy stoimy, gdyby one były włączone, to bez względu na to, czy byśmy się poruszali, czy byśmy się nie poruszali, program by nam co te ustawione przed chwilą 10 sekund informował o namiarach do punktu. A jest, byłoby to wkurzające, zwłaszcza gdy stoimy, ponieważ no, skoro się nie poruszamy, to ten kierunek nasz nie jest w ogóle wiarygodny, to po pierwsze. Po drugie, wyobraźmy sobie sytuację, na przykład, że czekamy sobie na przejściu, na zielone światło.
0: A on co chwila nam...
1: Chcemy go słuchać. Krzyczy. A tutaj mam co chwila mówi. Więc, owszem, jak się poruszamy, niech mówi, tak? Bo to ma sens. Ale jak stoimy, myślę, że nie powinien, w związku z czym wyłączyłem tą opcję.
0: Z ciekawości, dygresyjka dla osób, które pamiętają lodestony i tak dalej. Jak dużą iPhone, średnio oczywiście, tam już abstrahując od modelu, ma tę bezwładność, odpowiednik prawda, tego starego, dobrego static navigation. Jak bardzo trzeba się ruszyć, żeby iPhone zareagował, o, coś się zmieniło.
1: No właśnie, iPhone dosyć szybko reaguje z tego, co zauważyłem. Dlatego, no właśnie to szczególnie widać, jak się wyłączy to informowanie, gdy stoimy, bo wtedy jeżeli tylko zaczynamy się poruszać, dosłownie no, kilka sekund, to już nam program piśnie o tym, z częstotliwości komunikatów, tak? Następna opcja.
2: Wibracje wskazujące śledzony punkt, tylko gdy urządzenie położone na płasko. Przełącznik włączony.
1: Tak, tu chodzi o to, że jeżeli mamy telefon tak ułożony na dłoni, a jakiś punkt jest akurat śledzony, to z kompasu, jeżeli będziemy tym urządzeniem tak sobie kręcić, to jeżeli ustawimy tą krótszą, przed tą ściankę iPhone'a w kierunku punktu, no to wtedy nam program zawibruje. Jeżeli punkt będzie już ustawiony według kompasu na godzinie 12, no to wtedy będzie wibracja. I ta opcja, którą tutaj widzimy, odpowiada za to, że właśnie program ma tak działać, że jeżeli położymy na płasko telefon, to te wibracje mają wskazywać śledzony punkt. Tylko...
2: Wibracje wskazujące śledzony punkt, tylko gdy urządzenie położone na płasko. Przełącznik. Włączone.
1: Bo gdybyśmy to wyłączyli, no to by wibrował nawet jak byłby w kieszeni albo coś. No to może nie zawsze byśmy tak chcieli.
2: Wibracje wskazujące śledzony punkt, tylko na ekranie śledzonych. Przełącznik. Włączone.
1: Ja bym to wyłączył.
2: Dostępne czynności.
1: Bo akurat możemy być zupełnie gdzie indziej, a i tak nas interesuje szybko sprawdzić, czy dobrze idziemy na ten punkt. No to bez konieczności wchodzenia na listę tych śledzonych punktów od razu będziemy to wiedzieć. Więc proponuję wyłączyć.
2: Wibracje wskazujące śledzony punkt, tylko na ekranie śledzonych. Przełącznik. Wyłączone.
1: Okej.
2: Okay. Wibracja przy dotarciu do śledzonego punktu. Przełącznik. Włączone.
1: Niech będzie.
2: Wibracja, gdy w promieniu alarmu. Przełącznik. Włączone. Powiadomienia o dotarciu do punktu, gdy ekran jest zablokowany. Przełącznik. Wyłączone.
1: Dlaczego?
2: Dostępne czynności.
1: Niech sobie będą.
2: Wibracje wskazujące. Wibracja, gdy. Powiadomienia o dotarciu do punktu, gdy ekran jest zablokowany. Przełącznik. Wyłączone.
0: Oczywiście
2: włączone.
0: Mamy telefon w kieszeni, powinien nam alarmu, gdy ekran mimo jest wszystko mówić.
2: Przełącznik. Wyłączone.
1: Dokładnie, następna opcja.
2: Powiadomienia o osiągnięciu promienia alarmu, gdy ekran jest zablokowany. Przełącznik. Wyłączone.
1: Też sobie włączone. Włączmy.
2: Ekran główny.
1: Dobra.
2: Karta. 1/4.
1: I sekcja dostępne śledzenia już również poustawiana.
2: Ustaw. Wyłącz monitorowanie. Śledzenie. Profile ustawiam. Przycisk.
1: Do tego jeszcze wrócimy.
2: Dostępne czynności.
1: Jak wszystko poustawiamy. Profile ustawień to są właśnie odpowiedzialne za to, że w zależności od różnych okoliczności czy właśnie sytuacji użycia programu możemy sobie różne takie profile powybierać, na przykład żeby w jednym sobie ustawić takie jakieś monitorowanie, takie odległości, takie komunikaty, w drugim inne.
0: Tak, można sobie zrobić profile, nie wiem, autobus, pociąg, nawigacja
1: autobus,
0: piesza.
1: Autobus, piesz, pociąg, piesze, dokładnie. To także można takie coś robić.
2: Punkty z OSM. Przycisk.
1: Następna sekcja punkty z OSM.
2: Punkty z OSM. Ustawienia. Punkt polecam.
1: Do tych profili jeszcze wrócimy.
2: Wymyśl komunik. Licznik kafli.
1: A, licznik kafli. No, w sumie powinny być kafelków. Te kafelki to są właśnie fragmenty mapy z OpenStreetMap, które sobie program pobiera. A ten licznik to jest po prostu taka informacyjna opcja, żeby można było sobie sprawdzić, ile tych kafelków sobie już program pobrał do tej pory.
2: Licznik, uwaga, uwaga, kafli, 0, węzłów, 0, linii, 0.
1: No akurat teraz jest wszystko zero, bo jeszcze nie...
0: Z ciekawości można nie OSM zapisywać sobie lokalnie?
1: To znaczy one się właśnie w formie tych kafelków one się zapisują, ale nie mamy do nich podglądu bezpośrednio. To znaczy nie możemy sobie przejrzeć, jakie punkty program zapisał.
0: Nie, chodziło mi bardziej o to, czy możemy dopuścić do sytuacji, że na przykład muszę być, nie wiem, w Urzędzie Miasta, więc wszystkie punkty w okolicy Urzędu Miasta mam zapisane jako kafelek i on nie zniknie mi na przykład po... że nie wiem, będę tam za tydzień bez internetu, bo akurat się skończył pakiet i czy nadal będę miał kafelek z okolicznymi punktami Urzędu Miasta, czy będę go musiał sobie pobrać raz jeszcze?
1: Nie, będziesz miał, właśnie to jest taki haczyk, w ciągu, jak za tydzień pojedziesz, to będziesz miał, ale jak pojedziesz za miesiąc, to już nie będziesz miał, ponieważ te kafelki są przechowywane przez miesiąc, po to, że jakby mogłyby się przez ten czas dezaktualizować. Więc gdybyś po miesiącu tam pojechał, no to kafelek by się pobrał od nowa. Mhm. Ale jak wcześniej, to jeszcze byś miał, tak?
0: Rozumiem.
1: Miałbyś takie punkty. Także te kafelki, one są lokalnie zachowywane na urządzeniu przez miesiąc i właśnie one się pobierają w sytuacji, kiedy albo jesteś w danym miejscu, albo kiedy zasymulujesz dane miejsce i wtedy jakby program myśli, że tam jesteś i sobie pobiera tam taką
0: okolicę. Jak zasymulować dane miejsce, pewnie też pokażemy. Jako ciekawostkę.
1: Też pokażemy, jak najbardziej, bo to tak się może, to się może akurat bardzo przydać, nieraz. Właśnie chociażby po to, żeby powiedzmy sprawdzić, jaki jest najbliższy przystanek autobusowy od jakiegoś adresu, nie? O, chociażby do tego się może przydać. Dobra, albo po prostu, żeby się rozejrzeć gdzieś tam, gdzie sobie mamy zamiar pojechać. Okej.
2: Usun pobrane, usun pobrane, promień pobierania z osm, licznik kafli, wymuś komunikat, przycisk, licznik kafli.
0: Ta była promień ciekawa opcja, promień pobierania z OSM. Przecież to już ustawiliśmy.
2: Dostępne czynności.
1: No właśnie. Promień pobierania z OSM. Tylko, że tamten dotyczył... tam dotyczyło monitorowania. Wiesz, tam chodziło o to... Tam chodziło o to, jak się ma rozglądać program, jeżeli chodzi o źródło punktów z OSM. A tutaj chodzi o to właśnie, o samo pobieranie tych kafelków.
0: Ciekawe, jaka tu jest w takim razie maksymalna wartość, skoro...
1: A zaraz sprawdzę.
2: Uwaga, uwaga. Anuluj, anuluj. Promień pobierania z osm. Promień pobierania. 5000 km.
1: No też, ale to

0: te kafelki się już byłyby jakieś pobrane, no to on sobie może monitorować nawet na troszeczkę większy ten. Na troszeczkę większy, także na taki jak z baz, nie? Promień. W sumie chyba by mu krzywda się nie stała. To tu nie możemy przesadzić w sekcji punkty z OSM. Tu nie możemy przesadzić z tą wartością promienia pobierania kafelków, tak? No to tutaj fakt. Ale ogólnie wiadomo, że im dalej program musi się rozglądać i no, więcej jeszcze
1: zajmuje
0: ma
1: to więcej
0: źródeł,
1: czasu.
0: Tym zajmuje to więcej.
1: Nie są to może
0: czasu,
1: czasy.
0: To na pewno procesora i baterii i w ogóle.
1: Nie są to może czasy lodestona,
0: gdzie wysiłku urządzenia, tak.
1: Nie są to może czasy lodestona, gdzie punkt był 100 km od już urządzenie potrafiło dostać mocnej zadyszki. Ba, 20 km od to czasem urządzenie dostawało zadyszki w przypadku lodestona z wyszukaniem tego punktu i z określeniem kierunku. Tu to są większe urządzenia, nowsze, jest lepiej. No ale po co kusić los?
0: Dokładnie, ale co jest tutaj też taką fajną przewagą Seeing Assistant Move, że on potrafi spokojnie wczytywać sobie bazy typu cała Polska i się nie zamulić jakoś strasznie. No tylko właśnie pod warunkiem, że nie każemy mu nagle się rozglądać na 5000 km.
1: No tak, bo wtedy...
2: Ustawiam punkty z baz. Punkty z osm. Punkty z baz.
0: Teraz punkty z baz.
2: Punkty z baz. Punkt polecenia. Powtórzką. Wymuśką. Promień okolice. 500 km. Przycisk.
0: No dużo.
2: Dostępne
0: no,
2: czynności.
0: No aż tyle myślę, że nie musi być promienia okolicy. No bo to okolica to tak się trochę kojarzy jednak z mniejszą... Z mniejszą odległością.
2: Promień okolicy. Ale... 200-300 metrów.
0: Ale na przykład...
2: 20, 300, 200 km, 100 km.
0: Możemy sobie dać nawet takie 100. Kompromisowo. Bo czasami się zdarza na przykład, że mamy swoje jakieś punkty i chcemy zobaczyć, jaka jest, nie wiem, odległość między jednym a drugim, no to wtedy taka okolica nam to łatwiej pokaże, tak. Ale no 500 km myślę, że aż nie musi być.
2: Promień szukania, 5, wymuś komunik, promień okolicy, 100 km, promień szukania, 5000 km,
0: tak.
2: Przycisk.
0: Tutaj akurat jest jedyna sytuacja, gdzie ja bym to spokojnie zostawił, bo ta wartość odpowiada za to, że jeżeli chcemy wyszukiwać jakieś punkty w bazach, no to...
1: To niech on szuka szeroko,
0: to jak bardzo,
1: jak może.
0: Jak szeroko ma szukać, tak. I tutaj spokojnie możemy zostawić, bo wtedy nam znajdzie punkty i z drugiego końca Polski, nawet z jakiegoś innego kraju, gdybyśmy mieli taką bazę. Także spokojnie. To jakoś nie przeszkadza szczególnie. Ustawić to na większą wartość.
2: Ekran główny.
0: O, tutaj już więcej nic nie ma.
2: Punkty z baz, trasa, punkty z osm. Punkty z baz, trasa, przycisk.
0: Następnie mamy trasę.
2: Dostępne czynności. Trasę. Polecenia głosowe.
0: Czyli trasy, przycisk. Czyli te właśnie związane z śledzonymi punktami rzeczy.
2: Powtórz komunik. Częstotliwość rejestru. Wymuś komunika.
0: A nie, tutaj i też związane z automat z, takim, z taką fajną funkcją, która pozwala nam na jakby nagranie, zarejestrowanie trasy, po której sobie idziemy. Tak, żeby potem program nas w taki sam sposób starał się poprowadzić. Za to odpowiada przede wszystkim sekcja trasy. I to jest fajne w sytuacji, kiedy właśnie na przykład ktoś nam pokazuje jakąś trasę, nie wiem, bo zna teren i wie, że taka trasa jest lepsza niż ta, którą wyznaczyłaby nam automatyczna nawigacja. I wtedy możemy sobie taką trasę zarejestrować i na drugi raz będziemy mogli sobie sami w taki sam sposób spróbować trafić. Co tu możemy zrobić?
2: Polecenie, powtórz, wymuś częstotliwość rejestrowania, punkty dodawane przez użytkownika, przycisk.
0: Okej.
2: Dostępne czynności.
0: To jest bardzo fajna funkcja, ponieważ może być tak, że jak idziemy po takiej trasie, która ma być rejestrowana, możemy sobie sami jakby określać, w których miejscach na przykład są te zakręty albo jakieś ważne punkty na tej trasie, do których program nas ma po drodze prowadzić, tak? I wtedy jakby my decydujemy, gdzie te punkty mają zostać wstawione. W tej opcji, która jest właśnie
2: częstotliwość rejestrowania,
0: jest też taka możliwość, żeby program co ileś sekund sobie wstawiał punkty, ale myślę, że to jest totalnie bez sensu, bo wtedy nam się zrobi totalny śmietnik, załóżmy, że idziemy sobie pół kilometra prosto, to po co ma nam w ogóle losowo wstawiać gdzieś tam te punkty, jak tam nic nie ma przełomowego dla trasy. To dlatego lepiej, żeby właśnie albo samemu się wstawiało punkty, albo...
2: Minimalny kąt zakrętu, 45 stopni, przycisk.
0: Tu jest jeszcze taka rzecz.
2: Dostępne czynności.

0: Albo właśnie, żeby automatycznie program wykrywał zakręty, do czego za chwilę przejdę. Natomiast tutaj jest też kwestia tak zwanego...
1: Minimalny kąt zakrętu.
0: Czyli o ile musimy skręcić, żeby program uznał, że to jest właśnie zakręt i automatycznie go sobie mógł wstawić do trasy. Myślę, że 45 stopni to byłoby mniej więcej tak jak... taki...
2: Dość sporo.
0: Lekko... spory zakręt. Ja bym to zmienił.
1: Minimalny 30 stopni.
0: Ja bym dał na 30.
1: 35 stopni.
0: 30, może 35 stopni.
1: Zaznaczone 35 stopni. Częstotliwość rejestrowania. Punkty dodatkowe. Minimalny kąt. Ekran główny.
0: Aha.
1: Karta. Minimalny kąt zakrętu. 35 stopni.
0: A, przepraszam.
1: Przycisk.
0: Tutaj sam zapomniałem o jednej rzeczy, która tutaj jest. Wynika z różnicy między iOS-em a Androidem. Czekałem na opcję o automatycznym wykrywaniu zakrętów, która w Androidzie jakby jest... byłaby tutaj jeszcze dalej, tak? A w iOS-ie to się przestawia właśnie w ramach częstotliwości rejestrowania.
1: Polecenia głos zaznaczone. Automatyczne wykrywanie zakrętów.
0: Czyli tutaj, przepraszam za komplikację, ale modyfikujemy tą opcję. Nie zostawiamy punktu dodawany przez użytkownika, tylko zostawiamy
2: automatyczne
0: wykrywanie zakrętów. Tak, dokładnie, bo to tutaj akurat się w tym miejscu przestawia. I wtedy jak idziemy, to nie musimy się zupełnie martwić o to, że gdzieś tam te zakręty same trzeba zaznaczać, aczkolwiek oczywiście możemy sobie sami też dodawać takie punkty i one też będą tu wliczone. Ale przede wszystkim program będzie się starał kontrolować to, jak idziemy i w momencie, kiedy wykryje zakręt, to po prostu go sobie zapamiętać i po zakończeniu rejestrowania trasy tak zrobić, żeby te punkty, w których nastąpił zakręt, się w tej trasie znalazły. Mhm. Czyli tutaj ma być właśnie tak.
1: Wymuś komunikat. Częstotliwość rejestrowania. Automatyczne wykrywanie zakrętów.
0: O, właśnie tak ma zostać.
1: Dostępne czynności.
0: Następnie.
1: Ustawienie. Punkty z osm. Punkty z trasy. Dropbox.
0: Przycisk. Dropbox. Też bardzo przydatna możliwość, która pozwala na archiwizowanie sobie albo właśnie w umieszczanie w Seeing Assistant Move jakichś punktów z baz, tras, profili, kafelków. Czyli po prostu możemy sobie zrobić taką kopię zapasową, albo właśnie przywrócić z kopii zapasowej właśnie za pomocą Dropboxa dane. Tylko najpierw trzeba się z tym Dropboxem połączyć, bo inaczej wszystko będzie wygaszone.
1: Pobierz profil, importuj bazy tekstowe, archiwizuj dane, odłącz się od Dropboxa.
0: No nie, akurat on zapamiętał, że tu byłem podłączony, więc spoko. Ale normalnie przy domyślnym pierwszym uruchomieniu to oczywiście byłyby wszystkie te opcje wygaszone i byłoby połącz się z Dropboxem. To mogę się odłączyć i podłączyć, żeby to pokazać.
1: Odłącz się od Dropboxa. Uwaga, nie tak, przycisk, tak, ustawienia, importuj bazy tekstowe, połącz się z Dropboxem, przycisk.
0: Ciekawe, że ta opcja jest na samym końcu dopiero, ale dobra.
1: Ekran, połącz się z Dropbox. Przycisk. Dropbox. Aplikacja Seeing Assistant Move. Chcę uzyskać dostęp do swojego folderu. Aplikacja.
0: Tak, i jeżeli chodzi o Dropbox, to właśnie będzie umieszczone wszystko w folderze aplikacje i potem Seeing Assistant Move, gdyby ktoś potem szukał tych plików.
1: Seeing Assistant Move. Na twoim koncie Dropbox. Dowiedz się więcej. Zezwól. Zezwól. Autor. Seeing Assistant Move.
0: A już jesteśmy połączeni.
1: Ustawienia. Przycisk.
0: I co możemy zrobić?
1: Pobierz bazę i trasę. Przycisk.
0: Tak, możemy pobrać bazę i trasy. Jeżeli tutaj wejdziemy, to pokaże nam się cała lista. I wtedy będziemy mieli możliwość zaimportowania do Seeing Assistant Move tych danych, po prostu klikając akcję pobierz dane.
1: Pobierz bazę i trasę. Pobierz profile.
0: Profile
1: przycisk.
0: Tutaj. Zresztą na tej samej zasadzie.
1: Importuj bazy tekstowe. Przycisk.
0: Bazy tekstowe to jeszcze znów brzmi lodestone'owo, tak, ale to są właśnie w odróżnieniu od tych baz SQL typowo dla Seeing Assistant Move, to właśnie takie bazy tekstowe to takie jak kiedyś się korzystało z lodestone'a, to są takie na przykład, albo GPX-y.
1: Archiwizuj dane, przycisk.
0: Archiwizuj dane, w Androidzie wszystko jest to porozdzielane na takie poszczególne fragmenty typu bazy, trasy, nie ma, że dane, nie? Tylko jest osobno, możemy sobie tu jakby wrzucać. Tu jest wszystko, na przykład jeżeli bym wszedł tutaj.
1: Wymyśl kom, archiwizuj dane, wygaszone, akcje, przy, bazy danych, no, nagłówek, favorite.
0: No bo akurat tutaj akcje, nie mam przycisk, tego wszystkiego, ale działa to na takiej zasadzie, że pokazuje się cała lista i wybieramy akcje, sobie archiwizuj dane i wtedy się ta dane przesyła przycisk na Dropbox. Dosyć wolno się przesyła, mówiąc szczerze, ale działa.
1: Odłącz się od Dropbox, ekran główny.
0: No i tutaj
1: karta
0: to wszystko.
1: Punkty z baz. Grasp, Dropbox. Sposoby informowania. Przycisk.
0: Sposoby informowania.
1: Powtórz komunikat. Wymyśl komunikat. Głosowe. Przełącznik. Włączone. Dostępne czynności.
0: Czyli właśnie komunikaty od Seeing Assistant Move.
1: Dźwiękowe. Przełącznik. Włączone.
0: Czy program ma wydawać dźwięki?
1: Dostępne czynności. Wibracyjne.
0: Czy ma wibrować?
1: Włączone.
0: Też włączone.
1: Powiadomienia lokalne. Przełącznik. Włączone.
0: Powiadomienia lokalne to są dostępne właśnie takie czynności wysyłane do systemu, te, o których zezwolenie program prosił na samym początku. To też sobie lepiej włączyć. Czyli wszystko włączone, zostawiamy tutaj bez zmian.
1: Synteza, gesty, sposoby informowania, przycisk, synteza mowy, przycisk, synteza mowy, ustawienia.
0: Następnie synteza mowy.
1: Powtórz komunikat, wymyśl komunikat.
0: Ta opcja się przydaje, jeżeli ktoś by na przykład chciał mieć w Seeing Assistant Move inny głos niż ten, który jest używany w systemie, w voiceoverze, nie? Może sobie tutaj zmienić. Albo na przykład, nie wiem, nie korzysta z voiceovera, tylko to po prostu chce, żeby program jakieś tam komunikaty mimo wszystko przez syntezę wygłaszał, tak? To może sobie wtedy tą syntezę włączyć. Ja akurat...
1: Powiadomienie. Seeing Assistant Move. Głos syntezy. Zosia. Szybkość syntezy. 50.
0: I tu możemy właśnie regulować syntezy parametry.
1: Głośność syntezy. Wymyśl syntezę mowy. Przełącznik. Włączone. Głośność syntezy. 90%. Szybkość syntezy. 50%. Głos syntezy. Zosia. Rozszerzony. PLPL. Przycisk. Ekran główny. Karta. 1/4.
0: Takie rzeczy tutaj możemy
1: dostępne
0: zmienić. Ja szczerze mówiąc, to ja zawsze mimo wszystko wyłączam syntezę.
1: Przełącznik. Włączone.
0: Bo...
1: Uwaga. Wyłączenie syntezy mowy spowoduje, że wszystkie komunikaty Seeing Assistant Move będą wypowiadane przez VoiceOver. Komunikaty nie będą podawane, gdy zablokujesz ekran lub przełączysz się na inną aplikację. Aplikacja nie będzie użyteczna podczas pracy w tle.
0: Ja akurat to lubię zrobić tak, żeby synteza mowy wyłączona była, dlatego, że... W przeciwnym razie może się na przykład zdarzyć, że nie wiem, rozmawialibyśmy przez telefon, a program by cały czas nam przez tą syntezę taką poza voiceoverową jakieś informacje przekazywał i mógłby nas rozpraszać. Więc ja lubię mieć po prostu Seeing Assistant Move, jeżeli jest tylko otwarty, to żeby się odzywał do mnie, a jeżeli nie, no to wtedy ewentualnie wysyłał tylko te powiadomienia, takie powiadomienia wysyłał tylko systemowe, tak? Czyli na przykład to, że ja wyłączę syntezę, nie oznacza, że na przykład nie będę miał informacji o zbliżaniu się do punktu, czy o dotarciu, czy coś. Nawet jeżeli zminimalizuję program, będę je miał, ale nie będę miał na przykład, nie wiem, tam informowania co ileś sekund, tak? No bo w sumie nie jest... Jest mi to tylko potrzebne, kiedy program mam otwarty. Ja tak właśnie akurat lubię, ale to jest kwestia preferencji, bo wiem, że jeżeli ktoś na przykład by chciał, nie wiem, sobie schować telefon do kieszeni, zablokować ekran, nie wiem, zminimalizować program, ale żeby Seeing Assistant mu wszystko nadal mówił, no to wtedy synteza musi być włączona, tak? Więc to już jest kwestia preferencji. Ja raczej, jeżeli używam Seeing Assistant Move, to zawsze mam go, no, jakby na wierzchu i wtedy niech się odzywa przez voiceover. O, tak. To dał OK.
1: Seeing Assistant Move, synteza mowy. Ustawienia.
0: Ale tutaj zalecam sobie poeksperymentować, jak ktoś lubi.
1: Polecenia, powtórz komunikaty, przycisk, ustawienia, Dropbox, syntezę mowy, gesty potrząśnięcia, przycisk.
0: Gesty potrząśnięcia. Niektóre rzeczy można też potrząśnięciem tutaj zrobić.
1: Powtórz komunikaty, wymyśl komunikaty, gesty potrząśnięcia, przełącznik, włączone, przełączaj tryb eksploracji, przełącznik, włączone.
0: Ta opcja odpowiada za to, że jeżeli jesteśmy na przykład na jakichś punktach z okolicy, to możemy przez potrząśnięcie włączyć tak zwaną eksplorację, czyli że jeżeli położymy urządzenie na płasko i będziemy sobie się przemieszczać z tym telefonem, w różnych kierunkach go ustawiać, to otrzymamy punkty, które są właśnie w tym kierunku. Całą listę punktów w tym właśnie kierunku dostaniemy. Także można też przez potrząśnięcie właśnie te funkcje włączać i wyłączać. Ja akurat tego nie lubię przez potrząśnięcie, bo to mi się często za przypadkowo włącza, więc sobie Boże bym odznaczył.
2: Regulacji czułości nie ma.
1: Włączone. Ekran główny.
0: No właśnie nie ma.
1: Dodawaj punkty do prasy. Przełącznik. Włączone.
0: Więc ja bym to sobie tu już wyłączył.
1: Gesty potrząśnięcia. Wyłączone.
0: Ja bym po prostu wyłączył te gesty potrząśnięcia w takiej sytuacji. Chociaż, no mówię, akurat w Androidzie można zregulować, w iOSie nie można tej czułości. Dlatego myślę, że tutaj gdyby dało się to zrobić, żeby ona nie była taka mała, to jeszcze bym się chyba przekonał, ale ewentualnie to dodawanie punktów do trasy może się komuś też przydać przy potrząśnięciu, jako opcja potrząśnięcia, ale to też właśnie trzeba by uważać, żeby się przypadkowo te punkty nie dodawały, jak na przykład, nie wiem, zejdziemy mocno z krawężnika czy coś i ten, już nam się punkt doda, nie? No to nie byłoby za fajne. Więc ja akurat tutaj te potrząśnięcia wyłączyłem, chociaż wiem, że niektórzy je jakoś tam lubią.
1: Powtarzamy komunikaty. Jeden. Przycisk.
0: Jest taka opcja w Sync Assistant, powtórz komunikat, i tutaj sterujemy, czy ma powtórzyć tylko ostatni, czy na przykład kilka ostatnio wypowiedzianych. Ja zawsze zostawiam na jeden, no bo raczej jak chcę powtórzyć, no to ten ostatni.
1: Oznajmianie kierunków. Przycisk.
0: Oznajmianie kierunków.
1: Powtórz komunikat. Wymyśl komunikat. Informowanie w ruchu. Kierunek zegarowy. Przycisk. Tak.
0: Kierunek zegarowy, czyli wiadomo tam, na którą godzinę jest dany punkt.
2: Jakie są opcje?
1: Informowanie, gdy stoimy. Kompas. Przycisk.
0: Opcje są następujące.
1: Poleceń zaznaczone. Kierunek zegarowy. Kierunek geograficzny.
0: Geograficzny, czyli właśnie te wszystkie tam północ, południe, wschód, zachód.
2: Tak, ale z jaką dokładnością one są?
0: Z jaką dokładnością? No, to czy podzielone na 8, tak?
2: A, na 8, okej. Okay.
0: Mhm, czyli wiesz, północ, północny wschód i tak dalej, nie? Mhm. W ten sposób. Natomiast kompas to jest na zasadzie ileś tam stopni w lewo lub w prawo.
2: Czyli to są w Lodestonie te tak zwane stopnie względne. 0 stopni w sensie, tak, że północ. 30 stopni w sensie, że...
0: Tak, dokładnie, to są stopnie względne.
2: Mhm. Bardzo dobrze, to jest fajna opcja.
1: Ekran główny. Karta,
0: wiesz, mi brakuje czegoś takiego, co było w Ariadnie, że można było mieć podany, że na godzinę 12, ale że według kompasu, a nie według GPS-u na przykład, nie? Na tej zasadzie, że można było tym sterować jeszcze. Tutaj tak, tutaj tu albo. Jak już zegarowe, to wiadomo, że z GPS-a będą szły.
2: Rozumiem. Aha, czyli kompas idzie z kompasu, ale zegarowe idą z GPS-u.
0: Tak.
2: Mhm. Szkoda.
0: Tak.
2: No, spoko.
1: Testy potrząśnienia, oznajmianie kierunków, przycisk.
0: A, czyli
1: dostęp,
0: tak,
1: jednostki odległe,
0: jak to było poustawione ostatecznie.
1: Wymyśl informowanie w ruchu, kierunek zegarowy, informowanie, gdy stoimy, kompas, przycisk.
0: Może być kompas, ale chociaż,
1: gdy stoimy, kompas,
0: chociaż ja wolę ustawić na geograficzne, mówiąc szczerze.
1: Zaznacz kierunek geograficzny, polec kierunek geograficzny.
0: Mi troszeczkę wtedy
1: zaznaczone.
0: Łatwiej skojarzyć ileś tam stopni.
1: Oznajmiam. Informowanie w ruchu, kierunek zegarowy, informowanie, ekran główny, karta, gest, powtarzamy, poznaj, jednostki odległości, metryczne, przycisk.
0: No tutaj wiadomo, jak u nas to...
2: Zmieńmy sobie na mile, będzie lepiej.
1: Celsjusz, jednostki odległości,
0: metryczne. A może tak z ciekawości...
1: Imperialne, zaznaczone, stopy, morskie.
0: A, nawet na morskie możemy sobie zmienić. Będziesz miał...
1: Karta.
0: Będziesz miał
1: oznajmianie kierunków.
0: W przypadku odległości,
1: jednostki
0: prędkości,
1: odległości, jednostki temperatury, Celsjusz,
0: o,
1: przycisk.
0: Na Fahrenheita moglibyśmy sobie przestawić, jakbyśmy chcieli.
1: Dostępne czynności, ulubione punkty.
2: Cały świat do góry nogami.
1: Włączone.
0: Tak. Teraz tak. Tak by było. Ulubione punkty to jest taka może mało mówiąca nazwa, o co tak naprawdę chodzi, a chodzi o to, że program Sync Assistant Move potrafi jakby czuwać z poziomu systemu nad tym, czy zbliżamy się do któregoś z punktów ulubionych. Nawet jeżeli Sync Assistant Move jest wyłączony, to on potrafi zrobić tak, że jeżeli będziemy 150 metrów przed punktem mniej więcej, to system jest w stanie to wykryć i Sync Assistant Move wyśle nam powiadomienie. To jest właśnie ta funkcja, która za to odpowiada. Jeżeli to zostawimy włączone, no to właśnie program będzie te monitorowe, tak już monitorował ulubione tak zupełnie w tle.
1: Mhm. Przyciski szybkiego dostępu. Przełącznik. Włączone.
0: Wyjaśnienie.
1: Wyłączenie tej opcji spowoduje ukrycie w interfejsie przycisków szybkiego dostępu typu powtórz komunikaty. Wymyśl komunikat. akcje i przeniesienie ich do pokrętła do sekcji czynności.
0: O co chodzi? Chodzi dostępne o to, czynności. Że na każdym ekranie, zauważcie, były takie
1: ustawienia, polecenia głosowe, powtórz komunikaty, wymuś komunikat, monitorowanie.
0: I przez to zawsze trzeba było przeskoczyć, żeby się dostać do jakichś tam konkretnych opcji dalszych. Więc strasznie dużo było tego miziania, więc...
1: Punkty z baz, trasę.
0: Więc ja zawsze wolę sobie tą opcję...
1: Przyciski szybkiego dostępu, przełącznik, włączone.
0: Wyłączyć. Ale oczywiście, jeżeli będę chciał wybrać sobie takie powtórz komunikat czy coś, to wtedy mogę z czynności normalnie.
1: Powtórz komunikat, wymyś komunikat, wyłącz informowanie, informacje GPS, aktywuj.
0: O, i wtedy działam na zasadzie pokrętła, tak? Czynności pokrętła, czyli palcem w górę lub w dół. Przesuwam i też to dostanę. No więc myślę, że na ekranie nie muszą koniecznie być te przyciski, bo wtedy szybciej się dostaniemy do opcji. O. Od razu, już nie musimy przechodzić przez te dodatkowe rzeczy. Gest magic.
1: Dostępne czynności. To jest... Wyłączaj i wyłączę możliwość użycia botów głosowych w tej aplikacji przy użyciu gestu dwukrotnego tapnięcia dwoma palcami Magic Tap. Gest działa jedynie, gdy jest ona na pierwszym planie. Magic Tap nie zadziała, gdy Focus Voice znajduje się w polu edycyjnym. Wtedy rozpoczyna i kończy ona akcję dyktowania głosowego, jeżeli opcja ta jest dostępna w twojej wersji iOS i języku.
0: Czyli tutaj chodzi właśnie o to, że tym gestem podwójnego stuknięcia dwoma palcami możemy sobie tutaj... Możemy uruchamiać przepraszam. Dobra, możemy uruchamiać komendy głosowe. A bo w Sync Assistant Move to już tam też było w tej pierwszej audycji pokazywane, że właśnie niektóre opcje programu można wywołać za pomocą poleceń głosowych, ale prawda jest taka, że to są tylko jakieś takie podstawowe opcje i właśnie takie, które są jeszcze w miarę na wierzchu, ale nie da się tak zrobić, żeby zupełnie sterować programem, wszystko kazać mu zrobić tylko za pomocą poleceń głosowych. Niestety, nie wszystkie jakieś akcje są wspierane, nie wszystkie jakieś głębiej schowane opcje, więc to jest tak nie do wszystkiego dobre. Ale mimo wszystko przynajmniej fajnie, że można sobie te dwa razy dwoma palcami stuknąć, jak coś trzeba i takie polecenie szybko wywołać. Więc to można sobie zostawić włączone.
1: Włączaj i wyłączę możliwość autoblokada. Przełącznik. Włączone. Dostępne czynności.
0: To jest tak... W systemie można jakby tak zrobić, żeby ekran się nie blokował. Albo domyślnie jest tak, że ekran się po iluś tam sekundach wyłącza, tak? Ja to zawsze ustawiam na nigdy już z poziomu systemu, ale jeżeli na przykład ktoś by nie wiedział, że tak może zrobić, to z poziomu Sync Assistant Move można tak ustawić program, żeby zawsze ekran był odblokowany. Żeby się przypadkiem nam przy otwartym Sync Assistant Move ten ekran nie blokował, jeżeli akurat nic na nim nie robimy. Więc tutaj blokada,
1: autoblokada
0: zostawiamy włączoną na wszelki wypadek, bo tam akurat nic nie przeszkadza, żeby sobie włączona była.
1: Blokada obrotu, przełącznik.
0: Tak, tak samo z kwestia zmiany orientacji telefonu w zależności od jego ułożenia, tak? Domyślnie ona się zmienia, tak? Jak przekręcimy telefon na poziomą, to ona się zmienia na poziomą. A tutaj jest też z poziomu Sync Assistant Move, jeżeli ktoś nie przestawił tej orientacji w systemie, można sobie tak wyregulować, żeby na przykład zawsze było w pionowej orientacji. Więc to też spokojnie można sobie zostawić na włączone.
1: Przełącznik. Włączone. Kalibracja kompasu. Przełącznik. Włączone. Dostępne czynności.
0: To wtedy, jeżeli coś jest nie tak z kompasem, to otrzymujemy komunikat, że trzeba zakreślić urządzeniem ósemkę i żeby się ten kompas skalibrował. Ale ja myślę, że to nie musi być koniecznie włączone zawsze.
1: Informuj o zmianie. Kalibracja kompasu. Przełącznik. Włączone. Wyłączone.
0: Możemy sobie to wyłączyć w razie czego.
1: Informuj o zmianie dokładności pozycjonowania. Przełącznik. Włączone.
0: Tak.
1: Dostępne czynności.
0: To wtedy nam program mówi albo nie mówi o tym, że tam dokładność wynosi ileś metrów, że jest słaba czy dobra. No tutaj akurat może mówić.
1: Informuj o zmianie dokładności pozycjonowania.
0: Jest, że informuj. Włączone. Włączone. Więc jak,
1: dostępne czynności.
0: Jak ktoś to zawsze będzie wiedzieć, czy mamy dobrą dokładność, czy nam się pogorszyła i lepiej punktu nie dodawać na przykład. No tak.
1: Wysyłaj statystyki. Przełącznik. Włączone.
0: Ta opcja wysyła informacje do Transition Technologies o tym, jak korzystamy z programu. Nie wiem, jak bardzo szczegółowe one są, ale chyba nie jakoś tak bardzo, więc można spokojnie sobie to zostawić też włączone, przynajmniej będą wiedzieli, co ludzie w programie, z czego najczęściej korzystają na przykład.
1: Ekran główny.
0: Dobra.
1: 1 z 4.
0: I proszę Państwa,
2: wygląda, że
0: jeśli chodzi o ustawienia, to żeśmy przeszli przez wszystkie.
2: To tyle.
0: To tyle. Natomiast jeszcze kwestia zostaje jedna. Musimy wejść na ekran główny. Nie wiem dlaczego, ale domyślnie monitorowanie było wyłączone. Więc trzeba pamiętać o tym, żeby je włączyć.
1: Pobieram 9 kafelków, z 9 potrzebnych. Zapisano wcześniej 0.
0: I od razu program się zgłasza, że pobiera sobie te kafelki z OpenStreetMap. Także
2: do monitorowania wszak i brakowało.
0: Do monitorowania.
2: To ja może zapytam bardzo przyziemne, zadam bardzo przyziemne pytanie w tym momencie. Sync Assistant Move nie jest aplikacją darmową, rozumiem.
0: Nie jest. Nie jest, ale nie kosztuje jakoś strasznie dużo, chyba tam, nie pamiętam, 35 zł z tego co pamiętam. Czyli taka cena dosyć porównywalna z niektórymi innymi rozwiązaniami. A często się też promocje zdarzają, że za 19 potrafi na przykład
2: być. Na pewno tańszy niż
0: Tak, tańszy jest The Talker i w niektórych sytuacjach potrafi więcej. Myślę, że się uzupełniają te programy. Jeżeli ktoś ma Androida, to może mieć dwa. No, na iOSie The Talkera nie będzie, więc Sync Assistant Move myślę, że taką najlepszą opcją tutaj może się okazać. Jeszcze chciałbym tutaj przy okazji zademonstrować, jak pobrać sobie taką bazę od Grześka Złotowicza właśnie. Bo owszem, OSM-em i faktycznie dużo tych punktów tam jest, ale zawsze dodatkowe źródło punktów się może przydać.
2: Wszak jest offline.
0: Czyli. Wszak jest offline, dokładnie. A tak swoją drogą kafelki się już pobrały. Więc tak, wchodzimy w Safari.
1: Safari, adres, adres, adres. Wymasz tekst.
0: Ktoś tam sobie próbował wczytać. Czekaj. Wymasz tekst. No. Mi się głaskanie jabłuszka tutaj włączyło. Ten taki poradnik o wykorzystaniu iOS-a i VoiceOvera. A my potrzebujemy wpisać adres gps.zlotowicz.pl. Dobra głośność?
1: Wydanie z dnia 2017.02.24.
0: Dobrze. I teraz, żeby sobie szybko przejść.
1: Znaki, wyrazy, wiersz,
0: nagłówki.
1: HTTP, narzędzia, formula, nagłówki, uwagi, binarne bazy dla Sync Assistant Move, nagłówek poziomu 3.
0: O, mamy taki nagłówek.
1: Wybraną bazę pobierz i rozpakuj w komputerze do podfolderu database folderu aplikacji na Dropbox.
0: No te...
1: bazy dla Sync Assistant Move.
0: I to jest też fajne, jak ktoś kupi wersję, bo jest bez Sync Assistant Move w wersji light i w wersji pełnej. Light jest oczywiście darmowy, ale tak nie pozwala na kilka fajnych rzeczy. Na przykład nie pozwala light na to, żeby sobie właśnie w ten sposób, jak w tej chwili mam zamiar zrobić, pobrać przez Safari punkty od Grześka, więc warto mieć tą pełną wersję. Jest wygodna. O.
1: Indeks, bazy dla Sync Assistant Move, nagłówek poziomu 1.
0: Jeżeli ktoś też by chciał sobie łatwo potem do tych baz się dostawać, to może sobie dodać do zakładek w Safari po kliknięciu właśnie w link bazy dla Sync Assistant Move. I co? I teraz jak pobrać taką bazę? Ona jest podzielona na... Znaczy jakby cały ten zbiór punktów jest podzielony na takie kategorie jak adresy, miasta i transport publiczny, punkty POI,
2: i wszystko.
0: Krzyżowania i wszystko, tak.
2: Stary, dobry podział Lodestone'a, jeżeli ktoś miał,
0: stary,
2: korzystał.
0: Stary, dobry podział Lodestone'owy,
2: nic się nie
0: dokładnie,
2: zmieniło.
0: To wie. To się nie zmieniło. Zmieniają się tylko te bazy, co prawda faktycznie dawno nie było aktualizacji, ale może jakaś się pojawi niedługo. Więc akurat teraz jestem w Krakowie, więc spróbujmy sobie pobrać na przykład taką bazę Małopolskie Wszystko.
1: Polska.
0: Chociaż ja najczęściej, albo dobra, Małopolskie POI powiedzmy. Chodzę po nagłówkach teraz.
1: Małopolskie Wszystko. Małopolskie Skrzyżowanie. Małopolskie POI. 24 955 punktów. Łączę.
0: A tak dla ciekawostki.
1: Mamy polskie wszystko. 4, 9, 1, 8, 0, 6 punktów. Łączę.
0: O, jest różnica. Prawie. Przez, głównie przez adresy tych punktów jest aż tyle. Ale naprawdę byłoby dużo.
1: Mamy polskie Boeing. 24, no to pobieramy.
0: Klikam.
1: Adres. GPS. Zlotowicz. PL.
0: Jedziemy w prawo.
1: Czytaj ponownie. Malopolskie podkreślenie POI. Archiwum ZIP 867 KB. Otwórz wizik. Więcej. Przycisk. Odwróć.
0: Więcej przycisk.
1: Przycisk. Więcej. Odbiór. AirDrop. Wiadomo. Mail. Dodaj do nota. Dodaj do zdrowia. Drive. WhatsApp. Dropbox. Kopiuj do Pages. Kopiuj do Keynote. Kopiuj do Members. Kopiuj do ZIP. Importuj.
0: O.
1: Importuj. Hokusai 2. Importuj. VoiceDrive. Importuj, mobile print, no. Kopiuj do Yandex, kopiuj do Selling Assistant Mowę.
0: No troszeczkę się trzeba było nakliknąć, żeby do tego dojść, ale właśnie to nas interesuje.
1: Kopiuj do Selling Assistant Mowę, przycisk, zaznaczony. Selling Assistant Mowę.
0: I wówczas otwiera nam się Selling Assistant Move.
1: Polecenia głosowe,
0: już z okienkiem.
1: Wpisz nazwę dla bazy danych, pole tekstowe, edycja. Malopolskie podkreślenie POI.
0: Już, już baza jest, znaczy nazwa bazy jest domyślnie uzupełniona, więc wystarczy, że klikniemy sobie gotowe.
1: Uwaga, baza stworzona. Baza danych malopolskie podkreślenie POI dodana. OK.
0: Wystarczy teraz kliknąć OK.
1: Ekran główny. Najbliższe punkty z baz. Przycisk.
0: Mhm. I teraz jeszcze jedną rzecz musimy się upewnić. Wchodzimy sobie w zakładkę punkty.
1: Wiem, ustawienia, punkty. Karta, zaznaczone, punkty, punkt, polecę, rejestruj trasę, lista baz danych, przycisk.
0: Właśnie, lista baz danych, to nas interesuje.
1: Czynności. Malopolskie, lista baz danych, punkt, list, szukaj, malopolskie podkreślenie POI.
0: Ale dostępne właśnie, czynności. Mówi nam, że ta baza jest, ale ona jeszcze nie jest jakby włączona, nie jest aktywowana, musimy ją aktywować. Żeby to zrobić...
1: Usuń, akcja, aktywuj, domyślna.
0: Wystarczy, że przesuniemy sobie... palcem w dół albo w górę jednym i na opcji
1: aktywuj
0: klikniemy.
1: Zaznaczone. Malopolskie podkreślenie POI. Szukaj. Zaznaczone. Malopolskie podkreślenie POI. Usuń. Aktywuj zaznaczone.
0: Mhm. I teraz jeszcze aktywuj zaznaczone. Musimy kliknąć.
1: Ładowanie. Lista baz danych. Dane załadowane. Najbliższy punkt. Bilet części samochodowych Auto Gamaul. Osiedle kombatantów 9 Kraków. 92.
2: Coś działa.
0: No już się, już działa, już się obudził. Tak. Także jeżeli już tak mamy ustawiony program i bazy w ten sposób pobrane, to już możemy się fajnie cieszyć programem.
2: Ruszyć w trasę.
0: Na iPhone'ie.
2: Taka, i ruszać w trasę. Taka moja drobna sugestia.
0: Jeszcze symulację mieliśmy zrobić. Tak.
2: Symulację i plus drobna taka moja sugestia, jak w Seeing Assistant Move. I jak one się mają do parametrów starych, dobrych, lodestone'owych, sprawdzić sobie techniczne właściwości GPS, to jest satelity, zasięg i tak dalej, i tak dalej.
0: No jak właśnie, tutaj jest też kwestia, tu jest kwestia systemu, bo na przykład iOS nie pozwala na to, żeby uzyskać informacje o ilości satelitów. Na przykład jest w ogóle informacje GPS takie na pokrętle. I możemy sobie tu kliknąć. Ciekawe, czy nam coś powie.
1: Dokładność 5 metrów, prędkość brak, kierunek brak, wysokość 237 metrów.
0: Mhm. Takie informacje jesteśmy w stanie z GPS-a uzyskać.
2: Enigmatycznie powiedziałbym.
0: Tak. Natomiast na Androidzie na przykład nie ma wysokości podawanej. I cóż. Nie wiem czemu. W sumie. Ale satelitów też nie ma.
1: Więcej.
0: Ale to akurat satelity wiem, że mogły być, bo Docwalker podaje satelity, nie? Więc się da to wyciągnąć na pewno. No ale to.
2: Tak, fakt, że w
0: są
2: miejscu,
0: takie szczegóły
2: gdzie,
0: bardziej techniczne.
2: Fakt, że w miejscu, gdzie Ziemia pozwala widzieć tylko 12 satelitów, Docwalker widzi ich czasem 16 albo 17. Bo wlicza w to jeszcze GLONASS, Wi-Fi i sieci komórkowe. Trzeba sobie mieć to na względzie. Ale zawsze to jest jakaś orientacyjna informacja, co i jak.
0: Tutaj informacji... Właściwie ta dokładność jest tutaj najistotniejsza, chociaż wiadomo, że w praktyce to też nie jest tak, że zawsze jak powie nawet, że 5 metrów, to ten punkt faktycznie tak się tutaj znajdzie, nie? W odległości 5 metrów. Czasami te wahania potrafią się zmieniać z sekundy na sekundę i w zależności od tego, czy coś tam przypadkiem temu GPS-owi nie przeszkadza, nie zasłania, nie zakłóca.
2: To
0: tak?
2: Jest jedno, a drugie to jest to, że 5 metrów to jest wartość orientacyjna liczona pewnie według konkretnych wzorów, no podobnie jak w Lodestonie, tak? Tam było rozmycie precyzji razy współczynnik ustalany przez użytkownika, więc...
0: Dokładnie, więc to jest naprawdę takie umowne dosyć, nie? Bardziej pozwala po prostu stwierdzić, czy jest w miarę dobrze, czy tak, że lepiej tu nie dodawać, bo i tak będzie za daleko, tak? Że mogłoby być lepiej. Okej, okay. Teraz spróbujmy sobie jakiś punkt wyszukać. Wchodzimy na ekran główny. O, jeszcze jedną rzecz tutaj chciałbym powiedzieć przy okazji, zanim przejdziemy do symulacji jeszcze, którą warto tutaj ustawić. W nawigacji zakręt po zakręcie.
1: Nawigacja zakręt. Polecenia głos. Punkt końcowy. Punkt początkowy. Moje położenie. Przycisk.
0: Tak, domyślnie jest tak właśnie, że punktem początkowym jest to ta pozycja w GPS, w której akurat jesteśmy. Ale oczywiście to nie oznacza, że taka zawsze musi być, bo możemy sobie ustawić na przykład trasę od jakiegoś jednego punktu zapisanego do drugiego, nie? To też się da zrobić. Ale domyślnie jest tak.
1: Punkt końcowy. Brak. Przycisk.
0: Tutaj właśnie też możemy wybrać sobie albo coś z zapisanych, albo z ulubionych, albo z aktywnych baz, albo z OSM-a.
1: Rodzaj transportu.
0: Albo z adresu.
1: Rodzaj transportu. Pieszy. Przycisk.
0: Tak z ciekawości mamy do dyspozycji...
1: Rowerowy. Samochodowy. Anuluj. Przycisk.
0: Rowerowy albo samochodowy jeszcze mamy.
1: Anuluj. Filtruj instrukcję. Wyznaczenie ponownie. Rodzaj trasy. Najszybsza. Przycisk. Mhm.
0: I tego bym nie zmieniał. Jest jeszcze opcja...
1: Anuluj. Najkrótsza.
0: Jest jeszcze najkrótsza, ale ta najkrótsza potrafi czasami przeprowadzić przez środek skrzyżowania bardzo tak na dziko i bywa niebezpieczna, więc lepiej zostawić jednak tą...
1: Rodzaj transportu. Pieszy. Rodzaj trasy. Najszybsza.
0: Zostawić sobie najszybszą, jeżeli idziemy zwłaszcza.
1: Wyznaczanie ponowne trasy. Przełącznik. Włączone.
0: Tutaj jest kwestia tego, żeby program, jeżeli stwierdzi, że jednak idziemy niezgodnie z tą trasą, którą sobie wyznaczył, no to żeby nam ją przeliczył i wygenerował nową.
1: Filtruj instrukcję. Przełącznik. Włączone.
0: To jest bardzo ważne i na szczęście jest zaznaczone domyślnie. Chodzi o to, że jeżeli to byśmy odznaczyli, to potrafiłoby być bardzo dużo takich punktów typu idź prosto, idź prosto, idź prosto, a nie byłyby tylko same zakręty, więc mogłoby tych punktów nagle się namnożyć troszeczkę zbyt dużo i program by szalał.
1: Wyznacz i śledź trasę. Przycisk.
0: No, a to jest już decydujący tutaj przycisk, który rozpoczyna nam nawigację.
1: Zakończ śledzenie. Przycisk.
0: No, akurat tu jest...
1: Śledzone punkty. Wygaszone. Przycisk.
0: No, gdyby była jakaś trasa akurat uruchomiona, to wtedy tak, tym przyciskiem śledzone punkty moglibyśmy od razu przejść do tych śledzonych punktów. Na tą listę tych wszystkich, po których będziemy prowadzeni. Nie?
1: Pokaż śledzone na mapie.
2: Tymczasem mamy telefon ponownie.
0: Na mapie
2: Damian jest z nami.
1: Zaznaczone.
2: Halo Damianie.
1: Ekran główny. Znajdź adres. Przycisk.
3: Witam ponownie. Przemka i Patryka. Słuchajcie panowie, mam pytanie. Tutaj Przemku powiedziałeś właśnie o tych rodzajach transportu. Mianowicie w Androidzie, a takowego systemu użytkownikiem jestem. Chciałem się zapytać, co ustawić najlepiej do autobusowego, to wiadomo, że raczej samochodowy, tak mi się przynajmniej wydaje, a co do kolejowego?
0: No właściwie tutaj to...
2: No co, z racji prędkości też samochodowy, natomiast...
0: Bo drogą eliminacji, no pieszy nie bardzo, rowerowy też niekoniecznie, no więc zostaje samochodowy, ale... Inna rzecz, że kolej rządzi się troszeczkę swoimi tutaj prawami.
3: No i dlatego to mnie się zapytać.
2: I tak naprawdę trzeba by mieć mapkę na przykład UMP z koleją pewnie, znając życie.
3: Dobra, tu Przemek mówiłeś jeszcze o tym promieniu przebycia. Ustawiałeś go jak ja w momencie, kiedy ja do was dzwoniłem po raz pierwszy. Mógłbyś jeszcze raz to powtórzyć, o co tu chodziło w tym ustawieniu, bo przypuszczam, że
0: promień
3: nie tak szybko
0: przybycia.
3: Się pojawi podcast na...
0: No tak. Mhm. Promień przybycia to była ta wartość, która określała, kiedy Seeing Assistant Move stwierdza, że już dotarliśmy do punktu, tak? Na ile metrów przed punktem musimy być, żeby on stwierdził, że już tam jesteśmy na miejscu. I ja proponuję to ustawić na 10 lub 15 metrów.
3: Dobra, rozumiem.
0: Chyba, że chodziło ci jeszcze o te dodatkowe tam promienie.
3: Nie, to, bo akurat to przegapiłem, bo dzwoniłem do was po raz pierwszy.
0: Okay.
3: Teraz jeszcze druga rzecz. Ty mówiłeś, że w Androidzie można korzystać z Foursquare, tak?
0: Tak.
3: Nie tylko z OSM-a, tylko też z Foursquare. Mógłbyś to wkrótce...
0: Może tylko, że nie można go monitorować. Nie można go monitorować, ale można wyznaczyć trasy do punktu z Foursquare'a i można sobie przeglądać.
3: To jest jakiś oddzielny rodzaj map, jak rozumiem, tak?
0: To jest też taki serwis, taka trochę społecznościówka lokalizacyjna, gdzie ludzie mogą się zameldować też, że na przykład są w danym miejscu. Okay. Trochę jak meldowanie się na Facebooku, to troszeczkę na tej zasadzie to działa. I właśnie nie jest tak może bogaty jak OSM, ten zbiór punktów foursquare'owych, ale na przykład aplikacja taka na iOS-a, Blind Square, ona właśnie oparta jest na Foursquare'ze.
3: Aha. Dobra.
0: I tam też ludzie po prostu dodają sobie różne punkty.
3: Rozumiem. Tam jeszcze w Androidzie, bo ja korzystam czasami z właśnie Sing, w Androidzie jest taka opcja, nie wiem czy to jest też u was na iOS-ie, ale tam jest Watch 3 Where, coś takiego.
0: Jest.
3: Tutaj też się zastanawiam. I tutaj się też zastanawiam, o co tu biega, chodzi,
0: już ci tłumaczę. Ktoś sobie wymyślił, że żeby przekazać, gdzie jesteśmy, zamiast współrzędnych, można by zrobić tak, żeby jakby podzielić, żeby jakby Ziemia została podzielona na takie małe kwadraty i każdemu z takich kwadratów zostały przypisane trzy słowa. Dlatego okay. jest właśnie three words, tak? I te trzy słowa są jakby z zamiennikiem konkretnych współrzędnych. Na przykład, żeby tutaj pokazać, jak to wygląda.
1: Zaznaczone. Word 3 words. Przycisk. Ekran główny. Polecenie. Znajdź adres w 3. Przycisk. Bieżąca pozycja w 3. Przycisk. Bieżąca pozycja w 3. Bieżące. Uwaga. Adres. Oddech. Każdy. Umowy w odległości. 0 metrów.
0: Śmieszny. Generalnie chodzi tutaj
3: trochę
0: o to...
3: Śmiesznie.
1: Wyślij link przez e-mail.
0: Tak. Generalnie chodzi o to, że na przykład jest taka funkcja, która właśnie pozwala, że zamiast wpisywać jakichś współrzędnych, możemy wpisać sobie te trzy słowa. Ktoś na przykład sobie sprawdzi, że on jest w lokalizacji, która mu mówi takie właśnie słowa i możemy je tu wpisać i sobie zasymulować na przykład taki punkt. Nie?
3: Ale powiedz mi tak z praktyki, przydatne to jest?
0: Wiesz co, dla mnie to jest trochę gadżet.
2: To jest gadżet.
0: Mówiąc szczerze i nigdy z tego jakoś specjalnie nie korzystałem.
2: To jest bardziej przydatne według mnie lokator QTH radioamatorski.
0: O, tak no to już bardziej.
2: To już prędzej.
0: I byłoby to na pewno bardziej jakby rozpoznawalne pytanie... i używane.
3: Aha. I moje pytanie ostatnie na ten moment. Tam były punkty dodawane przez użytkownika. Była taka opcja i w iOSie jest możliwość wybrania też zakrętu, tak? To te zakręty ustawiałeś, te 35 stopni, 45 stopni. Słuchaj, u nas tego w Androidzie nie ma, a że ty właśnie napisałeś o tym, że jesteś tam testerem i tak dalej, czy orientujesz się może, co Transition zamierza wymyśleć w tej sprawie, czy nie w ogóle to dodadzą, ewentualnie kiedy?
0: To znaczy chodzi ci o to, że ja tutaj mam ze sobą też telefon z Androidem, więc od razu mogę... Od razu mogę wejść, czy się dobrze rozumiemy. Wejdę w tą najnowszą, jaka jest, nasza.
1: Wyświetlanie punkty, ustawienia, przycisk śledzenia, przycisk opis skrzyżowy, przycisk trasy, przycisk punkt, przycisk trasy, trasy. Przycisk otwórz, więc częstotliwość rejestrowania.
0: Aha.
1: Krotne dotknięcie, aby wybrać.
0: Wiesz co, wiem, że w najnowszej wersji już playowskiej to zostało dodane. Chyba, z tego przejścia.
3: No to ja wiem, że no, czytałem. Ale...
0: Tak.
3: Tak, ale ciekawe, kiedy na Androidzie się to pojawi, bo wiesz, to jest... Pytanie, to jest opcja, która by naprawdę się przydała dla androidowców, tak?
0: Taka właśnie, żeby przez użytkownika, tak?
3: Nie, przez użytkownika to tego, co wiem, jest, tylko te zakręty.
0: A tu jest, zobacz.
1: Minimalne automatyczne wykrywanie zakrętów po zarejestrowaniu trasy, włącz, przełącznik.
3: O.
1: Dwukrotne dotknięcie.
3: To najwidoczniej inaczej nazwane
0: jest. To jest opcja... Aha. Tylko że to właśnie jest ta różnica, że w iOSie to się przestawia w ramach częstotliwości rejestrowania, a w Androidzie to jest jakby w tej sekcji.
1: Pobrałem 3 kafelków z 4 pobrano wcześniej.
3: A, tutaj, dobra, dobra, już wiem. I jest też możliwość ustawiania tych stopni, czy nie?
0: Jest, patrz.
1: Częstotliwość rejestrowania. Maksymalna odległość do dopasowanych punktów. Minimalny kąt zakrętu, 30. Automatyczne wykrywanie zakrętów
3: do zarejestrowania
1: trasy, włącz, przełącznik.
0: Masz. Masz jedno i drugie.
3: Dobra. Dobra, Przemku, dzięki. Śledziu z tej strony w ogóle, tak po latach. Miło cię usłyszeć. Trzymaj się, cześć.
0: Spoko. Hej, hej.
3: Cześć.
2: Dziękujemy bardzo za telefon.
1: Ustawienia.
0: I teraz tak.
2: Mieliśmy pokazać symulację.
0: Symulację.
1: Wyślij link przez SMS.
0: Tylko wyjdę z tego
4: Watch 3 Words.
0: Dobra.
1: Web 3 Words. Aktualny.
0: Dobra, to teraz tak.
1: Zapisz bieżąco. Śledzone. Znajdź w bazach. Przycisk. Pusta lista. Znajdź w bazach.
0: Jaki punkt moglibyśmy sobie zasymulować?
1: Dodaj do akcja. Wielkie K. Wielkie K.
0: Od razu możemy tutaj pisać. Może spróbujmy na przykład wpisać... no co? Wpiszę mu na przykład Wawel.
1: Wielkie W. Wielkie A. A. W. W. E. E. L. L. Szukaj. Znajdź liczbę rekordów 19. E. Powtórzko. Sklep. Apteka pod Wawelem Ul. Święt. Wypożycz rower Wawel. Muzeum Zamek Królewski na Wawel Ul. Wawel 5 Kraków. 6 Kraków.
0: Na przykład.
1: Południowy zachód.
0: I załóżmy, że go teraz sobie chcemy zasymulować. To stukamy sobie w ten punkt.
1: Zaznaczone. Muzeum Zamek Królewski na Wawel.
0: Teraz
1: Wawel 5 Kraków.
0: Palcem w górę lub w dół wybieramy
1: akcję.
0: Dałem akurat raz w górę.
1: Uwaga. Dodaj do śledzenia. Anuluj. Symuluj lokalizację.
0: I ostatnią opcją, stuknąłem 4 palcami u dołu ekranu, żeby się przenieść na koniec. Ostatnią opcją jest właśnie symuluj lokalizację.
1: Symuluj lokalizację. Znajdź liczbę rekordów 19. Najbliższy punkt. Muzeum Zamek Królewski na Wawel Ul. Wawel 5 Kraków. 0 metrów. Kierunek brak.
0: I od razu się nam tam program pojawił. I gdybym teraz zrobił...
1: Najbliższe punkty z baz. Przycisk.
0: To wtedy zobaczę, jakie są punkty dookoła tego właśnie miejsca.
1: Szukaj. Okolica. Polecenie. Szukaj. Muzeum Zamek Królewski na Wawel Ul. Wawel 5 Kraków. 0 metrów. Bankomat PKO S.A. ATM niegodziny Ul. Zamek Wawel 5 Kraków. 50 metrów zachód.
0: O, i tak to działa.
1: Dostępne czynności. Ekran główny. Najbliższe punkty z baz. Przycisk.
0: Bardzo przydatna funkcja właśnie symulacji, żeby się rozejrzeć w jakimś innym miejscu niż faktycznie jesteśmy. To co bym chciał teraz zrobić, to zaprezentować ustawienia, jakie są w Seeing SM-ów na Androidzie, bo troszeczkę tam jest, niektóre rzeczy się pokrywają, więc nie będę już wszystkiego omawiał, tylko po prostu tak po tych ustawieniach sobie przejdziemy, chyba że natrafimy na jakieś różnice, tak?
2: No tak. Zmieniaj telefon, Przemysławie.
0: Niektóre jakoś mogą się różnić tutaj, te opcje, ale już pokazuję.
1: Przycisk ustawienia, przycisk otwórz więcej opcji.
0: W ogóle jest taka rzecz, w Androidzie są rzeczy, których w iOSie nie ma, na przykład mamy więcej opcji na głównym ekranie, czy na każdym ekranie.
1: Więcej opcji. Przycisk monitorowania włączony.
0: Tutaj z tego poziomu bardzo łatwo możemy sobie monitorowanie włączyć lub wyłączyć. Bo na przykład chcemy mieć tylko komunikat o śledzonym punkcie, a nie chcemy akurat, żeby nam mówił, co mijamy.
1: Ściąganie punktów nie powiodło się.
0: O, nie pobrał czegoś. Trudno. Dobrze chociaż powiedział. Dobra, i teraz tak, monitorowanie. Przepraszam, ja wezmę, wyłączę na chwilę te mowa z iOS-a, dobra, żeby nam tutaj się już nie odzywał. Okej, dobra.
1: Przycisk opis skrzyżowań włączony, funkcja eksperymentalna.
0: To jest taka funkcja, która mam nadzieję, że do iOS-a też wejdzie.
2: Daj
0: mianowicie opis skrzyżowań. To znane już... Słucham?
2: Daj troszeczkę głośniej, proszę.
0: Jeszcze.
2: Telefon.
0: Aha, dobra, już.
1: Przycisk opis skrzyżowań, przycisk monitorowanie włączony.
0: Będzie dobrze?
1: Głośność muzyka 100%. Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać. Dwukrotne dotknięcie i przytrzymaj, aby wykonać długie naciśnięcie.
0: Dobra. I teraz tak. Opis skrzyżowań to już funkcja też znana do Talkera. że jeżeli zbliżamy się na jakieś skrzyżowanie, to program nam potrafi powiedzieć, że jedna ulica jest na prawo, druga na lewo, trzecia tam na wprost. O, takie coś. Mam nadzieję, że w iOSie też się pojawi.
1: Przycisk opis skrzyżowań włączony, funkcja eksperymentalna. Przycisk cykliczne informowanie wyłączone dla monitorowania i opisu skrzyżowań. Aby zmienić ustawienie, tapnij dwa razy i przytrzymaj. A następnie zmień ustawienie cyklicznego informowania.
0: Mhm, ja właśnie tak mam
1: wybrać
0: ustawione.
1: Dwukrotne dotknięcie i przytrzymaj, aby wykonać długie naciśnięcie.
0: O co chodzi? Chodzi o to, że żeby program potrafił nam powiedzieć o najbliższym skrzyżowaniu tylko wtedy, kiedy do niego dojdziemy. Żeby tam już nie mówił nam koniecznie, że najbliższe skrzyżowanie to jest tam za ileś metrów. I można tak też dla monitorowania ustawić, żeby program powiedział o monitorowanym punkcie nie wtedy, kiedy on po prostu stanie się nagle innym najbliższym punktem, tylko wtedy, kiedy faktycznie w nim się znajdziemy, tak? Żeby jeszcze bardziej te informacje były takie na bieżąco i bardziej konkretne, to można tak właśnie ustawić i to tak właśnie pod odwalkerowemu troszeczkę wtedy będzie się zachowywało.
1: Przycisk powtórz komunikaty, przycisk wymóż komunikat, przycisk polecenia głosowe, przycisk informacje pipi, przycisk menu jest zablokowany, przyciski menu są wciąż dostępne do wielokrotnego użycia.
0: Chodzi o to, że jeżeli cokolwiek zmieniamy tutaj w opcjach, a menu mówi, mamy ustawione, że menu jest zablokowane, to znaczy, że wtedy możemy regulować tymi przełącznikami i program nam nie wyjdzie z tego więcej opcji, dopóki sami nie będziemy chcieli opuścić tego okienka przez wciśnięcie przycisku wstecz. Więc fajnie sobie zostawić to menu zablokowane, bo w przeciwnym razie to po kliknięciu czegokolwiek od razu nam program z tych więcej opcji wyjdzie i będziemy musieli jeszcze raz wchodzić, jeżeli cokolwiek byśmy chcieli jeszcze tam przestawiać.
1: Ustawienia.
0: Dobra, ustawienia.
1: Przycisk ustawienia, przycisk otwórz więcej opcji, przycisk monitorowanie, głośność muzyka, stop, przycisk monitorowanie.
0: No, hop.
1: Przycisk monitorowanie.
0: Chwilka, bo coś mi się tutaj przywiesiło niefajnie.
2: Tak, powiedzmy od razu, że nie pokazujemy tego z talkbackiem. To jest Samsungowy wbudowany asystent głosowy.
0: Tak.
2: Nie chciałeś się przerzucić na talkbacka w tym wypadku?
0: Wiesz co, tak, akurat żeby powiedzieć, że tego nie mam. Możliwe, ale to tak naprawdę opcje będą te same, nie?
2: Tak, opcje będą te same. Chodzi o na przykład klikanie tak jak teraz przed chwilą, że się nie chce kliknąć w dany obiekt.
0: No tak. Wiesz co, akurat nie mam talkbacka, bo z reguły jakoś ten voice assistant nie robi takich figli, jak teraz zrobił, więc w sumie nawet nie do końca wiem, czemu tak się stało.
1: Przycisk trasy. Przycisk monitorowania.
0: Zobaczymy, czy teraz pójdzie.
1: Monitorowanie.
0: O, teraz już ładnie poszło, okej. Okay. Dobra.
1: Przycisk otwórz częstotliwość komunikatów.
0: No właśnie.
1: Wkrotne dotknięcie.
0: Tutaj niestety jest taki błąd w tej wersji Seeing Assistant Move, że niektóre parametry nie są wypowiadane, jeśli chodzi o ich wartość, to trzeba dopiero tam wejść i dopiero wtedy są odczytywane, tak jak na przykład
1: aktualna wartość, 5 sekund
0: dopiero wtedy nam powie, nie? Ale mam nadzieję, że to jest błąd, który zostanie jakoś szybko poprawiony.
1: Promień, kąt monitor, promień,
0: patrzę, co się zmieniło.
1: 5 km, kąt monitorowania, monitorowanie bez użyć, promień punktu, 10 metrów, promień szukania osm, 5 km, przycisk kategorii.
0: Tutaj sobie zwiększyłem, widzę ten promień OSM.
1: Offices, People Transport, punkty z osm włącz, przełącz najbliższy adres, punkty orientacyjne włącz, zapisane punkty włącz, aktywne bazy włącz, przełącz komunikaty, gdy stoimy wyłączone, przełącznik. Informuj tylko o zmianach włącz, przełącznik. Oznajmiaj źródło punktu włącz, przełącznik.
0: O, tego nie było w iOSie.
1: Krotne dotknięcie.
0: To jest właśnie, oznajmy źródło punktu, czyli na przykład, że program mówi najbliższy punkt z OSM, albo z bazy,
2: no
0: albo
2: tak,
0: z zapisanych.
2: Potęga,
0: tak?
2: Androida. Co z tego oni tutaj mogli takie coś zrobić? W iOSie chyba nie bardzo, bo muszą to do...
0: Znaczy myślę, że też by się dało, bo przecież... Nie, ale w iOSie też by program wiedział, że punkt pochodzi z OSM-a, albo że pochodzi z bazy, albo z zapisanych. Po prostu jeszcze ta opcja nie została przeniesiona do iOS-a.
1: Nie podawaj kierunku wyłączone. Przełącznik.
2: Tego też nie było.
0: No nie podawaj. W ogóle mnie zawsze tak dłużej zastanawiają takie opcje sformułowane w sposób nie rób czegoś wyłączone, takiego podwójnego przeczenia. Nie podawaj kierunku wyłączone, tak jakby nie można zrobić podawaj kierunek włączone, nie? Ale dobra, chodzi to o to, że może na przykład ktoś przy oznajmianiu punktów by chciał mieć tylko odległość, a kierunek go nie interesuje. No to akurat ma taką możliwość, żeby sobie to ustawić. Nie wiem w sumie po co by się to miało przydać, ale no powiedzmy, że ktoś tak chce, to tak sobie może zrobić, żeby mieć bez kierunku.
4: Komunikaty głosowe. Gdy aplikacja w tle wyłączone. Przełącznik.
0: Tutaj chodzi o tego też nie było. Chodzi o to, czy program, jeżeli go zminimalizujemy,
4: 699 metrów.
0: Ma informować o co ileś metrów czy sekund o tym śledzonym punkcie, czy nie. Jeżeli ja ustawię tą opcję na wyłączoną, no to oczywiście będzie mi mówił tylko wtedy, kiedy Seeing Assistant Move będzie na wierzchu, będzie otwarty.
4: Komunikaty głosowe.
0: Znaczy nie, tutaj akurat kwestia jest monitorowania, bo śledzenie jest ta sama opcja. A tutaj jest o monitorowaniu, czyli że jeżeli zminimalizuję program, to nie będzie mi mówił o tych monitorowanych punktach, tak? Nie będzie się odzywał. Tylko wtedy, kiedy program będzie uruchomiony i nie będzie w tle.
4: Ustawienia. Przycisk monitorowanie. Przycisk otwórz wień. Przycisk śledzenie.
0: Dobra, śledzenie.
4: Śledzone punkty. Przycisk śledzone punkty.
0: To jest pewnie też niekonsekwencja, że się na główek nazywa śledzone punkty, a nie śledzenie. Jedziemy
4: przycisk,
0: dalej.
4: Przycisk otwórz więcej opcji. Promień przybycia. 10 metrów. Promień alarmu. 200 metrów. Dystans komunikatów. Wartość nieustawiona. Częstotliwość komunikatów.
0: No, też nam nie czyta, ale tu też mam, tak jak w iOSie.
4: Często komunikaty, gdy stoimy wyłączone, przełącznik. Dwukrotne dotknięcie, aby przełączyć.
2: Tu się wszystko tak zgadza.
0: Tu się zgadza, tak.
4: Wibracje wskazujące śledzony punkt tylko gdy urządzenie położone na płasko włącz, przełącznik. Wibracja tylko na ekranie śledzonych wyłączone, przełącznik. Dwukrotne dotknięcie,
0: tego
4: aby przełączyć.
0: Tego chyba nie było. Wibracje tylko na ekranie śledzonych, to chodzi o... Tak? No właśnie, nie jestem pewien. Ale to faktycznie odpowiada za to, żeby nawet jeżeli jesteśmy na innym ekranie śledzone, to żeby nam wibrował, jak będziemy urządzenie mieli na płasko położone.
4: Komunikaty głosowe. Gdy aplikacja w tle wyłączone. Przełącznik.
0: Dobra, tak.
4: Dwukrotne dotknięcie. Nie podawaj kierunku wyłączone. Przełącznik. Wibracja przy dotarciu do śledzonego punktu włącz. Wibracja gdy w promieniu alarmu włącz. Powiadomienie o dotarciu do punktu. Gdy ekran jest zablokowany włącz. Powiadomienia o osiągnięciu promienia alarmu gdy ekran jest zablokowany włącz. Powiadomienia o osiągnięciu promienia alarmu gdy ekran jest zablokowany włącz. Przełącznik. Ostatni element.
0: Dobra, ostatni element. Tu się akurat wszystko zgadza. Ten niewypowiadany parametr, wibracje, który tutaj był.
4: Wibracje wskazują komunikat, dystans komunikat, częstotliwość komunikatów.
0: To częstotliwość komunikatów, no to...
2: Ale jak to wejdziemy, to dostaniemy informację
0: na 10 sekund.
4: Dokładność VPN.
0: Mhm, dokładnie.
4: Ustawienia. Ustaw przycisk, otwórz przycisk, przycisk, śle, przycisk, opis skrzyżowań, funkcja eksperymentalna.
0: A, i właśnie. Tutaj mamy sekcję, której z oczywistych względów iOSie nie było, czyli ten opis skrzyżowań. To są podobne parametry jak w przypadku monitorowania.
4: Opis skrzyżowań. Przycisk, dystans komunikatów. Wartość nieustawiona. Częstotliwość komunikatów.
0: Aha,
4: dwukrotne dotknięcie, aby promień monitorowania skrzyżowań. Częstotliwość komunikatów. Alert aktualna wartość. 5 sekund. Opis skrzyżowań. Częstotliwość komunikatów. Promień monitorowania skrzyżowań. Alert aktualna wartość. 200 metrów. Wyświetlanie od opis skrzyżowań. Kąt monitorowania skrzyżowań. Alert aktualna wartość. 180 stopni. Wyświetlanie od pierwszych opis skrzyżowań. Promień skrzyżowania. 35 metrów.
0: No właśnie, niestety w tych niektórych opcjach musiałem tak wchodzić, żeby pokazać wartość domyślną.
4: Informuj tylko o zmianach włącz, przełącznik. Informuj tylko o zmianach włącz, przełącznik. Ostatni element.
0: Dobra, okej.
4: Dwukrotne dotknięcie, aby przycisk trasy, przycisk o, przycisk śledz, przycisk monitor, przycisk śledzę, przycisk opis skrzyż, przycisk trasy.
0: Teraz mamy trasy.
4: Trasy. Trasy. Przycisk otwórz więc częstotliwość rejestrowania. Dwukrotne dotknięcie, maksymalna odległość do dopasowanych punktów, 30 metrów. Minimalny kąt zakrętu, 30. Automatyczne wykrywanie zakrętów po zarejestrowaniu trasy włącz, przełącznik. Automatyczne wykrywanie zakrętów po zarejestrowaniu trasy włącz, przełącznik. Ostatni element, ustawienia, przycisk punkty z osm. Przycisk opis skrzyżowań, funkcja, przycisk trasy, przycisk punkty z osm. Punkty z osm, przycisk przejdź wyżej, punkty z osm. Przycisk otwórz więcej, przycisk kategorię osm użytkownika.
0: No właśnie, to jest też ciekawa rzecz, którą mamy w Androidzie. Możemy sobie te domyślne kategorie, które już tam pokazywałem i całą listę, bardziej spersonalizować. Na przykład możemy sobie w ogóle stworzyć jeszcze własne inne kategorie zupełnie z tych istniejących. Na przykład zrobić sobie, nie wiem, kategorię, że byłoby, nie wiem, tylko autobusy i tramwaje na przykład podane albo coś, nie? Albo tylko jakieś konkretne, nie wiem, sklepy, czy bankomaty, czy co tamkolwiek. Takie bardziej już szczegółowe, to możemy sobie tutaj takie kategorie tworzyć.
4: Przycisk usuń zapisane kafelki osm. Promień pobierania z osm. Zapisuj kafelki z promień pobierania z osm.
0: Jakie
4: to
0: jest? Ampere,
4: aktualna wartość. 1 km. Wyświetlanie od pierwszej punkty z osm. Sobie. Zapisuj kafelki z osm w tle włącz. Przełącznik. To. Promień pobierania z osm. Zmiana orientacji telefonu poziomo pionowo odświeża listę punktów wyłączone. Przełącznik. Dwukrotne dotknięcie, aby przełączyć.
0: Tego, tej opcji też nie było w iOSie, ale ja akurat ją mam wyłączoną. Właśnie przez to, że żeby się przypadkiem nikt tutaj nie zmieniało.

0: punkty z osm. Przycisk punkty z baz. Przycisk sposoby informowania.
1: No tutaj nic nie będzie zmienione.
0: Przycisk oznajmianie kierunków.
1: Tutaj
0: dwukrotne dotknięcie.
2: Chyba a też
0: oznajmianie oznajmianie przycisk otwórz więcej. Nie,
1: ale troszeczkę inaczej to okienko wygląda.
0: Dwukrotne informowanie w ruchu. Brak. Przycisk radiowy. Niewybrane. Kierunek geograficzny. Przycisk radiowy.
1: To jest wszystko w jednym okienku.
0: Kierunek zegarowy. Przycisk radiowy. Wybrane. Kompas. Przycisk radiowy. Niewybrane. Informowanie, gdy stoimy. Brak. Przycisk radiowy. Kierunek geograficzny. Przycisk radiowy. Wybrane. Kompas. Przycisk. Kompas. Przycisk radiowy. Niewybrane. Przycisk punkty z baz. Przycisk sposoby i przycisk oznajmianie kierunków. Oznajmianie kierunków. Przycisk o informowanie w ruchu.
1: A już taki...
0: Ustawienia. Przycisk punkty z osm. Przycisk sposoby informowania. Przycisk oznajmianie kierunków. Przycisk jednostki odległości i prędkości.
1: No tu też troszeczkę inaczej jest zrobione.
0: Jednostki odległości. Przycisk jednostki. Przycisk otwórz jednostki odległości. Metryczne. Przycisk radiowy. Wybrane. Berialne. Przycisk radiowy. Niewybrane. Stopy. Przycisk radiowy. Niewybrane. Jednostki prędkości. Kilometry na godzinę. Przycisk radiowy. Wybrane. Mile na godzinę. Przycisk radiowy. Niewybrane. Węzły. Przycisk radiowy. Niewybrane. Węzły. Przycisk radiowy. Niewybrane. Ostatni element. Przycisk punkty z osm. Przycisk,
2: nie ma
0: przycisk sposoby informowania.
2: Morskie,
0: przycisk oznajmianie kierunków.
2: Realne, metryczne, tylko są każdy z systemów osobno. Prędkość osobno.
0: Przycisk jednostki odległości
2: osobno.
0: I prędkości.
1: I jest ten. Odległości i prędkości są połączone w jedną jakby sekcję.
0: Przycisk synteza mowy.
1: Mhm.
0: Dwukrotny synteza mowy. Przycisk otwórz. Synteza mowy wyłączone. Szybkość syntezy. Suwak interaktywny. Silnik syntezy. Mechanizm. Silnik syntezy. Mechanizm syntezatora mowy Samsung. Przyciemnione. Ostatni element.
1: No jest przyciemnione, bo mam wyłączoną syntezę poza voice Stawienia. Asystentową.
0: Tak? Przycisk punkty z osm. Przycisk sposoby informowania. Przycisk oznajmianie kierunków. Przycisk jednostki odległo. Przycisk synteza mowy. Przycisk Dropbox.
1: Dropbox to tak samo, a nie, zobacz.
0: Dropbox, przycisk odłącz się od Dropboxa. Przycisk otwórz więcej opcji.
1: A tu akurat połączenie z Dropboxem jest jako pierwsza opcja.
0: Przycisk odłącz się od Dropboxa. Przycisk pobierz bazy.
1: O, tu jest rozdzielone na pobierz bazy.
0: A przycisk pobierz trasy. Przycisk pobierz profile ustawień. Przycisk pobierz wszystkie kategorie osm użytkownika. Przycisk pobierz kafelki osm. Przycisk archiwizuj bazy. Przycisk archiwizuj trasy. Przycisk archiwizuj profile ustawień.
2: Tym razem archiwizuj.
0: Przycisk archiwizuj to, wszystkie kategorie osm użytkownika.
1: Tak jest.
0: Przycisk archiwizuj kafelki osm. Przycisk archiwizuj kafelki osm. No ostatni element.
1: To też mi się bardzo właśnie podoba taka struktura okienka, że to jest takie rozdzielone. Dobra.
0: Ustawienia. Przycisk punkty z bar, przycisk oznajmianie, przycisk jednostki, przycisk synteza mowy, przycisk drop, przycisk profile ustawień.
1: Dwukrotne właśnie, dotknięcie, aby wybrać. Tutaj w tych profilach... A, do tych profili jeszcze mieliśmy wrócić, widzisz, zapomniałem. Ale to jak już jest w tych profilach, to mogę tutaj...
0: Przycisk przejdź profil, przycisk otwórz aktualny profil, domyślny. Przycisk załaduj profil. Przycisk wybierz bazy aktywowane w tym profilu. Wybierz, które bazy mają być aktywowane w momencie załadowania aktualnego profilu.
1: No i właśnie, tu jest taka rzecz, że te bazy są przypisane do profilu, to znaczy jeżeli załadujemy nowy profil, to program niestety nie pamięta tych baz, które mamy aktywne w zakładce punkty, lista baz. Mhm. Trzeba mu jakby osobno określić, no bardzo żałuję, że tak właśnie to działa, bo przez to właśnie, szczerze mówiąc, mam jeden profil i ewentualnie coś w nim zmieniam, bo ja potrzebuję różnych baz w zależności od jakiejś tam sytuacji. Ale a niekoniecznie w zależności od profilu, dokładnie. Myślę, że profil powinien odpowiadać tylko za ustawienia, a bazy, no to już jakby jest
0: 690.
1: Poza tym wszystkim, tak? Powinna być. Ale tutaj właśnie jest to rozwiązane w ten sposób, że jeżeli chcemy, żeby konkretne bazy odpalały się w momencie, gdy ustawimy jakiś profil, no to tutaj możemy te bazy sobie wybrać i one są zupełnie niezależne od tego, co ustawimy sobie w zakładce punkty w lista baz.
0: Przycisk punkty aktywujące profil.
1: A, tu jest też taka opcja, której w iOSie nie ma. Punkty aktywujące profil, czyli możliwość taka, że jeżeli program wykryje, że znajdujemy się w jakimś konkretnym punkcie, to wtedy ma włączyć profil.
2: Dobra dany. Rzecz, fajna.
1: Na przykład, nie wiem, że wykryje, że jesteśmy na jakimś przystanku, no to ma nam włączyć profil autobus, nie? Tego typu.
2: Ciekawa rzecz.
1: Mhm,
2: dobrze
1: ustawiona
2: może pomagać, przyspieszać.
1: Może.
2: Nawigację.
1: Że wtedy już nie trzeba sobie jakichś tam profili ręcznie przestawiać, nie?
0: Mhm. Przycisk stwórz nowy profil na bazie aktualnych ustawień.
1: Też jest fajna rzecz.
0: Dwukrotne dotknięcie. Jest w
1: jeżeli wiemy, że na przykład... Słucham?
2: Czy jest w iOSie taka opcja?
1: Nie. Nie, a nie tutaj ma. Akurat fajną można zrobić, że jeżeli na przykład wiemy, że tylko kilka opcji będziemy chcieli przestawić w danym profilu, no to żeby wszystkiego nie ustawiać od początku tak samo prawie, to możemy sobie zrobić taką jakby taki klon, taką kopię.

0: profilu i tylko tą jakąś tam jedną małą rzecz na przykład w niej zmienić, nie?
1: Przycisk zapisz aktualny profil. Przycisk wyślij profil przez e-mail.
0: Też bardzo ciekawe. Można się podzielić ustawieniami.
1: Przycisk zarządzaj profilami.
0: No to jest dziwne, bo myślę, że to możemy spokojnie zintegrować po zaznaczeniu jakiegoś profilu.
1: Zarządzaj profila, przycisk zarząd, przycisk od, przycisk akcje, domyślny, przycisk akcje. Anuluj, wyświetlanie anuluj.
0: No a, bo nie zaznaczyłem. No tak, to jest
1: zarządzaj profila.
0: Trzeba też uważać właśnie
1: przycisk,
0: na to.
1: Przycisk, przycisk, domyślny, ostatni element, wybrano, domyślny, przycisk akcje.
0: Teraz w akcjach coś będzie.
1: Zmień nazwę, usuń, anuluj.
0: Aha. Myślę, że spokojnie można by te wszystkie akcje typu wyślij przez e-mail zintegrować właśnie z tym, żeby już nie było osobnego okienka zarządzanie profilami, tylko żeby po wejściu w profile od razu była ich lista i jakby się zaznaczyło któryś to i kliknęło akcję, to byłoby właśnie wszystko, co można z tym profilem zrobić. Myślę, że tak byłoby zdecydowanie sensowniej.
1: Profile ustawień, przycisk punkty, przycisk stwórz nowy, przycisk zapisz aktualny profil.
0: No to już tutaj przeszliśmy.
1: Przycisk punkty z 8, przycisk punkty z 2, przycisk sposoby inform, przycisk oznajmianie kierunku, przycisk jednostki, od, przycisk synteza mowy, przycisk dropo, przycisk profile ustawień, przycisk gesty potrząśnięcia.
0: To chyba też tak samo.
1: Gesty potrząśnięcia wyłączone. Przełączaj tryb eksploracji, przycisk dodawaj punkty do trasy, przycisk radiowy, wymagana siła przy geście potrząśnięcia, duża.
0: Akurat można sobie tą siłę ustawić. W Androidzie można, dlatego tutaj wszedłem. Bo mimo, że opcje są takie same, to właśnie jedno dochodzi tutaj kluczowa, związana z tą siłą.
1: Przycisk punkty z OS, przycisk punkty z BAS, przycisk jednostki odle, przycisk synteza mowy. Przycisk drop, przycisk profile ustawień. Przycisk gesty potrząśnięć, powtarzane komunikaty. 1. Autoblokada włącz, przełącz, pokazuj więcej opcji jako okno dialogowe włącz, przełącz.
0: O, to też jest
1: krotne dotknięcie.
0: Nowość. O co chodzi?
2: Specyficzny
0: dla Androida, ponieważ właśnie w tej chwili jest ustawione tak, że jak wejdę w więcej opcji, no mam po prostu lewo-prawo, chodzę gestami i mam te wszystkie kontrolki, tak, po kolei, poukładane, jako lista. Natomiast gdybym to wyłączył, to wszystkie jakieś te elementy z więcej opcji byłyby jakby umieszczone po prawej stronie ekranu, na takim jakby osobnym pasku. I trzeba by do niego doeksplorowywać. Więc dla mnie to jest na przykład bardzo niewygodne i nie lubię tego, ale wiem, że niektórzy, zwłaszcza ci chyba, którzy kiedyś jakoś tam widzieli, to oni wolą taki boczny pasek. Jakoś im wtedy jest wygodniej po tym operować. Ja wolę, ponieważ ja wolę jakoś operować gestami, tymi lewo-prawo, bardziej niż eksploracją w miarę możliwości, no to jednak wolę takie standardowe to okienko jako listę.
1: Autoblokada, pokazuj więcej opcji jako okno dialogowe włącz, przełącznik. Blokada obrotu włącz, przełącznik, punkty orientacyjne włącz, przełącznik.
0: O, i tu jest też taka zmiana, to co w iOSie się nazywało ulubione, tutaj się nazywa punkty orientacyjne. Chociaż nie wiem, czy to akurat w czymś pomaga, ale tak jakoś została ta nazwa zmieniona, ale to generalnie chodzi o to samo. Czyli tutaj też właśnie na te 150 metrów przed punktem dostaniemy informację, nawet jeżeli program będzie wyłączony.
1: Informuj o zmianie dokładności pozycjonowania włącz, przełącznik. Dwukrotne dotknięcie, aby przełączyć. Punkty informuj o zmianie, przycisk pokaż ekran z widokiem mapy. Dwukrotne dotknięcie,
0: właściwie powinno być pokazuj, albo niż pokaż, bo jak wcisnę, to wcale nie oznacza, że on się pokaże nagle w tym momencie.
2: Tylko to
0: oznacza, że włącza i wyłącza tą funkcję, więc myślę, że trochę niefortunnie ją nazwano. Ta funkcja związana z mapą dotyczy tego, to jest taka dodatkowa zakładka, gdzie właśnie za pomocą eksploracji i przy wyłączonym programie udźwiękawiającym możemy sobie jakoś tam oglądać te okolice jakiegoś punktu w ten sposób, że właśnie z syntezą taką poza programem udźwiękawiającym jesteśmy po prostu informowani o tym, co tam w ogóle jest pod palcem, tak? Na mapie, jaka ulica, czy tam jaki punkt. Natomiast to jeszcze nie jest do końca dopracowane, więc na razie wyłączyłem. I myślę, że jeśli chodzi o ustawienia, to
1: przycisk pokaż ekran z widokiem
0: już
1: mapy.
0: Wszystko.
1: Ostatni element.
2: To tyle.
1: Dwukrotne dotknięcie.
0: Jedyne co to właśnie jeszcze kwestia tego, co się różni jeszcze bardziej,
1: Naciśnij ponownie wstęp, naciśnij ponownie, naciśnij, przycisk, informuj o zmian, punkty orientacyjne, włącz, tutaj... przełom, info, przycisk, przycisk, pokaż ekran z widokiem, punkty, przycisk, rejestruj trasę.
0: Jest jeszcze taka fajna rzecz, że dwoma palcami możemy się przemieszczać po zakładkach, czyli na przykład dwoma palcami przesuniętymi w lewo lub w prawo oczywiście.
1: Ustawienia, przycisk, profil więcej, przycisk, wyjaśnione, ustawienia, przycisk,
0: aha, właśnie, bo tu jest jeszcze,
1: przycisk, wyjaśnione, wyświetlanie,
0: tu są na przykład
1: przycisk.
0: Też w Androidzie jeszcze jest obsługa beaconów. Której w iOSie też tu nie było, ale...
1: Przycisk, połącz, przycisk, pomoc.
0: Też można zrobić, i też można się połączyć oczywiście z Foursquare'em, żeby sobie z tych punktów Foursquare'owych korzystać.
3: Testowałeś, Przemku, obsługę beaconów z ciekawości w praktyce?
0: No właśnie nie miałem na czym za bardzo, mówiąc szczerze. Ale wiem, że są aplikacje, które symulują jakby beacony i wtedy by można by coś z tego wyciągnąć. Tylko musiałbym mieć właśnie taką możliwość, żeby sobie gdzieś na jakimś innym telefonie to potestować, żeby takiego beacona zasymulować. I wtedy na przykład można by też tak zrobić, żeby albo do beacona przypisać jakąś akcję, albo żeby jakiś profil się uruchomił, albo żeby jakiś komunikat na przykład został odczytany, albo coś. No także można w ten sposób te beacony wykorzystywać.
1: Stawienia, punkty, przycisk, ekran główny, aktualny profil, najbliższe punkty z osób.
0: O, i też jest taka różnica jeszcze, że w Androidzie te najbliższe punkty z OSM są jakby osobną zakładką, nie są na ekranie głównym jako przycisk, tylko są osobną zakładką.
1: Śledzone punkty, lista pusta.
0: Tak samo jest ze śledzonymi punktami, one też w iOSie są po prostu na ekranie głównym jako przycisk, śledzone punkty, a tutaj osobną zakładką są.
3: A tymczasem mamy kolejny telefon, zdaje się od tego samego słuchacza, witamy ponownie.
1: Wyświetlanie od 3 do 15 z 17 elementów.
4: Witam Hello. Was ponownie, panowie. Damian ponownie z tej strony. Przemku, jeżeli chodzi o beacony, to jest tak, ja też tego nie testowałem, ale jest jeden mały problem, który zauważyłem, zwłaszcza niestety ustawiłem sobie raz beacony w Lite, bo mam i Lite'a i pełną na Androidzie. I no, telefon wariuje, bo przy każdym, mimo że masz wyłączone beacony, głupieje, bo chce, żeby mu włączać Bluetootha, tak? I bywa tak, że telefon uruchamia sobie tego Bluetootha samoczynnie, tak?
0: Aha, no to faktycznie nie powinno tak być. Jak masz wyłączone
4: beacony, to
0: powinien cię to prosić.
4: No, a niestety zgłosimy. Tak robi, tak? Druga sprawa, Przemek, ja widzę, że tą aplikację, którą przedstawiasz, to jest chyba jakaś beta, nie?
0: Tak. Ale zrobiłem tak dlatego, że stwierdziłem, że pewnie i tak wyjdzie do sklepu Play niedługo to. Jak się pojawi podcast, to pewnie też już będziecie mieli takie opcje jak tutaj.
4: Ja rozumiem, zgadza się, natomiast po prostu widzę, że w tej wersji, która jest w tej chwili dostępna w Playu, w sklepie, tego po prostu nie ma, tej wersji. I też moje pytanie jest takie, ze względu na to, że właśnie mówisz, że jesteś testerem i tak dalej, no a siłą rzeczy przypuszczam, że masz jakiś kontakt z Transition, czy orientujesz się, kiedy oni mogą to wypuścić?
0: No właśnie nie wiem, bo to zależy od tego pewnie. Wiem, że właśnie teraz chcieli przed Rechą wypuścić wersję i wypuścili. I to powiedzieli, że nawet to jest troszeczkę nowsza niż ta beta, którą chyba dostałem, albo przynajmniej porównywalna, ale mówisz, że się różni, tak? Bo ty pobierałeś
4: to
0: dzisiaj playowską wersję,
4: wiesz, tak? Tak, mam tą playowską wersję, ale ona już była jakiś czas temu, ja nawet nie pamiętam kiedy,
0: bo
4: tak?
0: Dzisiaj wiem, że miała wyjść nowa. Więc może
4: to nic
0: może
4: mi nie pokazał.
3: Może jeszcze się rozpropagować do ludzi po prostu.
0: Więc może
4: nie wiem, no w każdym razie mój telefon jeszcze.
0: Że ona dopiero
4: nie pokazał,
0: idzie tam przez ten kanał. Aha, no to czekaj cierpliwie na aktualizację. Wiem, że przed Rechą miała na pewno już być dla wszystkich.
4: A, dobra, spoko. Dobra, spoko.
0: Czyli na
4: także
0: pewno,
4: to
0: jeśli
4: tyle
0: dzisiaj nie
4: strony.
0: Będzie, to w ciągu pewnie tam kilku godzin powinna się pojawić i wtedy będziesz miał to samo co ja, a może
3: nawet coś poprawić. No do poniedziałku, do wtorku myślę najpóźniej.
0: Tej bety. Dokładnie.
4: Dobra, dzięki panowie bardzo, pozdrawiam, cześć.
0: Spoko. Cześć.
3: O. Dziękujemy za telefon.
0: I jeszcze tylko jedna rzecz tutaj, taka, która różni troszeczkę oba programy.
1: Ekran główny, aktualny profil, przycisk ekran główny, przycisk otwórz, przycisk najbliższy adres, przycisk znajdź adres. Przycisk znajdź punkt, pokaż okolice.
0: Właśnie, w iOSie mieliśmy najbliższe punkty z BAS, najbliższe punkty z OSM. Tutaj mamy coś takiego jak właśnie...
1: Przycisk znajdź punkt, pokaż okolice.
0: I tu raz, jeżeli tu wejdziemy...
1: Dwukrotne dotknięcie, aby wypalę dyktu, gdy nie wpiszesz nazwy. Aplikacja pokaże najbliższe punkty. Wyświetlono klawiaturę.
0: To jakby ta opcja wyszukiwania punktów i pokazywania okolicy zostały połączone w jedną. Mi się to osobiście nie bardzo podoba, wolałbym, żeby to było rozdzielone. No ale to jest w tej chwili tak, że jeżeli nic nie wpiszemy, no to on sobie będzie szukał jakby wszędzie. Tak jakbyśmy zrobili pokaż okolice, a jeżeli coś wpiszemy, no to będzie tak jakbyśmy zrobili w iOSie najbliższe punkty z BAS czy najbliższy z OSM. Ale ciekawa rzecz jest taka, że możemy sobie coś wpisać i jeżeli przejdziemy w prawo,
1: przycisk dyktuj,
0: to zobaczymy takie coś.
1: Przycisk wyczyść, punkty z OSM, pole zaznaczenia, wybrane. Aktywne bazy, pole zaznaczenia, wybrane. Zapisane punkty, pole zaznaczenia, wybrane. Punkty orientacyjne, pole zaznaczenia, wybrane. Poursaware, pole zaznaczenia, wybrane. Przycisk szukaj, pokaż najbliższy.
0: Właśnie, i to jest ciekawe, że możemy sobie z tego poziomu od razu wybrać źródła, w których ma program szukać tych punktów. Albo pokazać okolice właśnie, z których źródeł. Co więcej, w momencie, kiedy program wyświetli jakieś wyniki wyszukiwania, to wtedy nam to też rozbija na konkretne źródła. Czyli na przykład możemy sobie odfiltrować wyniki, że chcemy zobaczyć, co znalazł, ale tylko na Foursquare'ze z tego wszystkiego, nie? Albo co znalazł tylko w zapisanych. Także to jest fajne. Też bardzo mi się podoba w Androidzie, jeżeli chodzi o takie różnice, opcja umożliwiająca sortowanie punktów albo według kolejności, w jakiej zostały dodane, albo na takich punktów z zapisanych na przykład, albo z orientacyjnych. Można posortować albo w takiej kolejności, w jakiej punkty zostały dodane, albo alfabetycznie, albo w takiej kolejności od najbliższego. Także to jest też bardzo fajne, tego też w iOSie aż tak nie ma rozbudowanego, a bardzo się czasami przydaje.
3: I tak pokrótce wygląda na to, myślę, że pokazaliśmy...
0: W Androidzie jednak dużo się tego różni, dużo
3: się zmienia, dużo się dzieje
0: innowacji.
3: I w jednym i w drugim tak naprawdę. No w Androidzie parę rzeczy można więcej, no siłą rzeczy, tak. Można...
0: Tak.
3: Odrobinę większy dostęp do plików, do systemu, do tego wszystkiego mieć, to też inaczej wygląda okno aplikacji.
0: To tak, może myślę... troszeczkę niesprawiedliwe, że to właśnie tego Androida żeśmy tak szybko właściwie przelecieli, ale no taka jest prawda, że większość opcji tutaj było jakby tak samo ustawionych i chodziło tylko tak naprawdę o pokazanie różnic. Ale jeżeli ktoś nawet będzie chciał sobie ustawić i przewinie sobie audycję do tego fragmentu Androidzie, to też te wszystkie ustawienia będzie miał podane, tak?
3: Tak, no jedyną przeszkodą jest właśnie fakt, że wersje się mogą zmieniać z dnia na dzień, tak jak Damian zauważył. U niego jeszcze jakichś opcji nie ma, tu już były. I to tak, to jest jedyna tak naprawdę przeszkoda. Dziękujemy w takim razie za uwagę.
0: Dziękujemy. Życzymy miłego korzystania z nawigacji Seeing Assistant.
3: Tak, wszelkie wątpliwości, myślę, że jeżeli
0: co, istnieją grupy WhatsAppowe związane, jest osobna grupa dla Seeing Assistant Move na Androida, jak i Seeing Assistant Move na iOSa. Jeżeli ktoś się chce tam zapisać, to myślę, że nie ma żadnego problemu.
3: Co więcej,
0: zapraszam
3: pewnie w komentarzach
0: kontaktu.
3: Pod audycją
0: mogę,
3: również, jak ona zostanie opublikowana,
0: dodać, tak.
3: Nie będzie problemu ze znalezieniem ewentualnej pomocy lub ewentualnych wskazówek co do użytkowania Seeing Assistant.
0: Tym bardzo też zachęcam z poziomu programu, zarówno na iOS-a, jak i na Androida jest opcja wysyłania raportów o błędach, jak i wysyłania sugestii, także można napisać bezpośrednio do Transition Technologies, bo oni nie zawsze tego WhatsAppa niestety przeglądają. I to
3: ale tak
0: bardziej
3: czy inaczej,
0: się zrobiła chyba
3: reguły,
0: taka,
3: tam reguły,
0: takie forum wymiany myśli.
3: Tam z reguły
0: a jak ktoś chce coś
3: bezpośrednio,
0: to
3: lepiej
0: napisać.
3: Ktoś czyta takie rzeczy, więc można uważam śmiało.
0: Także jest dużo sposobów, żeby właśnie zawsze uzyskać jakieś wsparcie a propos korzystania z tych programów.
3: Moim gościem był Przemysław Rogalski, ja się nazywam Patryk Faliszewski. W takim razie dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: W następnym tygodniu, w następnych audycjach w Tyflo Radiu.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Roberto Lombino. W tym odcinku chciałbym przedstawić działalność Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z perspektywy osób niewidomych i niedowidzących. Czyli zapraszam do wysłuchania przede wszystkim tych z Was, którzy myślą o studiach albo może są na etapie właśnie wyboru uczelni, co dalej, gdzie dalej. Wierzę, że ta audycja będzie dla Was inspiracją. A moim gościem jest specjalista do spraw osób z niepełnosprawnością wzroku, właśnie z Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM, pan Bartosz Zakrzewski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Dobrze, to najpierw bym może zapytał, czym Państwo jako biuro się zajmują, jeśli chodzi o osoby niewidome i niedowidzące, a czym się zajmuje Pan w tym kontekście? I potem każdy ten wątek byśmy sobie jakoś rozszerzyli.
7: Ja w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami już pracuję od kilkunastu lat. W różnym czasie różnie te obszary naszej działalności się kształtowały. Ale te podstawowe obszary, no to jest bycie blisko studenta i w związku z tym, że tutaj staramy się zaspokajać te podstawowe potrzeby na ścieżce edukacyjnej studentów z niepełnosprawnością i te też bardziej rozbudowane potrzeby, no to wynikają z tego pewne właśnie obszary działalności. Studenci z niepełnosprawnością wzroku, ja tak sobie kiedyś myślałem o tym, że mają trzy podstawowe obszary, których funkcjonują w sposób różny, w sposób może trochę inny od osób, które widzą dobrze. No i jest to właśnie sfera społeczna, sfera orientacji przestrzennej i sfera dostępu do materiałów edukacyjnych. No w sferze społecznej wiadomo, idziemy ulicą, nie zobaczymy kogoś, nie powiemy cześć Marek, cześć Hania, no bo po prostu ich nie widzimy. Jeśli ktoś do nas się nie odezwie pierwszy, to mamy trudność dużą, żeby poznać te osoby. Mówię my, bo ja też bardzo słabo widzę i też poruszam się z białą laską. Moja ostrość widzenia też jest znacznie poniżej 5%. Oprócz tego też mam pole widzenia ograniczone i tak dalej, no ale to już są szczegóły. Sfera orientacji przestrzennej, no to jest oczywistą rzeczą, że skoro osoba ma niepełnosprawność wzrokową, taką czy inną, jeśli nie widzi, to w sposób już największy odczuwa te trudności, no to ta sfera jest skomplikowana, trzeba wiedzieć, gdzie dojść, a tego nie widać, no więc musimy tutaj szukać kompensacji w innych zmysłach, w szczególny sposób właśnie w zmyśle dotyku, z białą laską idąc i w sferze słuchowej, gdzie słyszymy różne dźwięki z otoczenia, to też wiadomo, że nam pomaga. No i sfera na uczelni szczególnie istotna, dostępu do materiałów dydaktycznych, gdzie nie przeczytamy, nie weźmiemy sobie książki z półki w bibliotece, nie będziemy jej sobie czytać po prostu oczami, no bo jest to zwyczajnie niemożliwe, skoro nie widzimy. I teraz w tych różnych sferach staramy się wspierać studentów z niepełnosprawnością wzroku. I robimy to też właśnie wielopłaszczyznowo. Generalnie nasze biuro zajmuje się wsparciem nie tylko dla studentów z niepełnosprawnością wzroku. Jest wsparcie kierowane dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób neuroróżnorodnych, dla osób które nie słyszą, dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, dla osób właśnie, które nie widzą. Generalnie każdy, kto ma jakieś trudności wynikające z niepełnosprawności albo właśnie z jakichś takich neuroróżnorodności, dyslekcji, może się do nas zgłosić i wsparcia u nas szukać. Ale przechodząc teraz już tutaj bardziej do Pana pytania dotyczącego tego, w jaki sposób wspieramy osoby z niepełnosprawnością wzroku, no to w tym obszarze, powiedzmy, społecznym za dużo nie wspieramy, no bo to tutaj jest obszar, o który studenci troszczą się najczęściej sami, aczkolwiek w pewien sposób na to odpowiedzią jest program Asystent. Ten program u nas występuje w dwóch jakby wariantach. Jest program Asystent na start i Asystent dydaktyczny.
6: Tak, przepraszam, tylko przerwę. Pan mi jeszcze poza anteną mówił, że to jest świeża sprawa, że ten program, przynajmniej Asystent na start, tak, jest od tego roku akademickiego, czyli 2023-2024.
7: Tak, ze względu na to, że widziałem sam, jak osoby, właśnie osoby z niepełnosprawnością wzroku, no, miewają trudności, poważne trudności na początku studiów z odnalezieniem się w architekturze uczelni, w strukturze właśnie społecznej, w tym, jak trafić na zajęcia, jak dojść i tak dalej. Wyszedłem z inicjatywą, żebyśmy taki program zainicjowali u nas na uczelni i po kilku miesiącach udało nam się znaleźć też na to finansowanie. I ten program Asystent na start wystartował od roku akademickiego właśnie 2023-2024 i jest on adresowany dla wszystkich osób, które mają takie czy inne trudności, mają niepełnosprawność, właśnie mają jakieś takie pewne zaburzenia psychiczne. I ten program polega na tym, że w ciągu pierwszego miesiąca studiów, a nawet kilka dni przed rozpoczęciem pierwszego miesiąca studiów, powiedzmy od około 25 września do końca października, może osobie z niepełnosprawnością towarzyszyć taki asystent. My tworzymy bazę takich asystentów, robimy nabór i mamy, szkolimy te osoby i te osoby potem mogą wspierać studentów z niepełnosprawnościami, które będą tym zainteresowane, które zgłoszą takie zapotrzebowanie. Sam wiem też, że na początku studiów było mi ciężko i wiem, że taki program jest przydatny, potrzebny i dlatego też tutaj tworzyłem jakieś tam środowisko dla tego programu i też te osoby mają zapłacone za tych tam około 40 godzin. Także wszyscy są zadowoleni, a co dla nas jest najważniejsze, to, żeby zadowoleni byli studenci z niepełnosprawnościami. Studenci, którzy do nas przychodzą i chcą na naszej uczelni właśnie podjąć edukację.
6: Tak, i ci asystenci to są studenci, z tego co rozmawialiśmy. Ja mam tutaj porównanie jeszcze z czasów studiów w Czechach, w Pradze. To jest jedyny ośrodek, z którym mogę porównywać. Tam wygląda to tak, że tak naprawdę na przykład ja potrzebuję przejść z jednego budynku do drugiego. Wiem kiedy i na, powiedzmy, jednych albo drugich zajęciach szukam kogoś, kto też ma te zajęcia. Potem możemy się zgłosić i ta osoba, która ma czas i może mi pomóc, dostaje za to jakieś drobne pieniądze od uczelni. A tutaj w Poznaniu jak to wygląda?
7: U nas jest tak, że osoba, która ma takiego asystenta przyznanego, jest w nim w stałym kontakcie i umawia się z nim, że może pomóc taki asystent dotrzeć na zajęcia, może pomóc coś tam w USOSŁEB-ie zarejestrować, czy pozmieniać pewne rzeczy związane z zajęciami, może pomóc w różnych rzeczach związanych z procesem dydaktycznym. No nie pójdzie do Biedronki na zakupy, przynajmniej w ramach tej asystentury. To już tam prywatnie to inna rzecz.
6: Tak.
7: Ale w ramach asystentury my płacimy za to, żeby wdrożyć osobę z niepełnosprawnością do tego procesu dydaktycznego. Nauczyć może jakąś prostą trasę też osoby z niepełnosprawnością wzroku, aczkolwiek do nauczenia orientacji w takim szerszym zakresie, w trafianiu z akademika na zajęcia i tak dalej, mamy inny obszar i w tym obszarze tutaj jest kilkadziesiąt godzin do wykorzystania w ramach orientacji przestrzennej. Oczywiście najpierw trzeba zgłosić się do naszego biura i porozmawiać z nami i zgłosić potrzebę wzięcia udziału w kursie orientacji przestrzennej.
6: Tak, ale jeszcze wracając do tego pytania, czyli ci asystenci to jest kto?
7: Asystenci są to najczęściej studenci ze starszych lat kierunku, na którym osoba, która potrzebuje tej asysty, podejmuje studia. Czyli na przykład przychodzi sobie student z jakąś niepełnosprawnością na historię, czy tam jakieś studia na wydziale historycznym, no to my staramy się znaleźć, żeby kogoś, asystenta, który będzie na drugim, trzecim, czwartym roku tego samego kierunku, a przynajmniej tego samego wydziału. Nie tak. Zawsze się to też udaje, bo czasami jest tak, że na przykład ktoś będzie z niedaleka i będzie z jakiegoś pobliskiego budynku mógł dojść, no bo też to nie jest tak, że zawsze znajdziemy kogoś z tego samego kierunku.
6: Tak, i to wtedy ten nabór wygląda jak od strony studenta? Są jakieś wiadomości, maile wysyłane, czy są ulotki, czy...
7: W tym roku ten program wystartował po raz pierwszy. Tak. Myślę, że wieści o nim będą szersze, będą coraz szerzej się rozchodziły. W tym roku prowadziliśmy taką kampanię informacyjną, tak szeroko zakrojoną, jak nam się udało. W przyszłym roku może będziemy mądrzejsi o tegoroczne doświadczenia, będziemy jeszcze szerzej o tym programie informować. No i tutaj przez różne strony internetowe, przez różne profile właśnie na Facebooku, po prostu przez media społecznościowe na wydziałach, w dziekanatach staramy się właśnie dotrzeć z informacją do jak największej ilości osób, żeby te mogły świadomie podjąć decyzję i zgłosić się, jeśli będą zainteresowane takim programem, a zainteresowanych dosyć sporo było, i wziąć udział właśnie jako osoba asystująca różnym osobom, które tego potrzebują.
6: Czyli już sukces jest. Już kogoś Państwo znaleźli.
7: Tak, mamy taką bazę 40 kilku asystentów i też 30 parę osób, które skorzystały z tego z asystenta. I ten program wydaje się, że będzie kontynuowany z dużym sukcesem. Na razie jest bardzo pozytywny odzew ze strony osób, które tej asysty doznały. I też ze strony asystentów, którzy są zadowoleni z tego, że mogą taką pożyteczną funkcję pełnić i też zawsze parę złotych do portfela wrzucić.
6: Czyli to jest asystent na start, a rozumiem, że to potem może kontynuować, tak? Bo Pan mówi o dwóch jak gdyby odsłonach tego programu.
7: Tak. Jest drugi też program asystent, ale ten nazywa się asystent dydaktyczny. I ten program polega na tym, że osoba z niepełnosprawnością czy z innymi potrzebami może ten program rozciągnąć na cały tok studiów i taka osoba, taki asystent dydaktyczny, najlepiej kiedy jest koleżanką, kolegą z roku i też uczestniczy podczas zajęć, no bo często różne zadania takie związane z dydaktyką, różne potrzeby, najłatwiej będzie zaspokoić osobie, która również na tej ścieżce dydaktycznej jest. I ona będzie szła na zajęcia na przykład z akademika i też pomoże koledze, koleżance z niepełnosprawnością dotrzeć. Ona będzie na zajęciach, więc będzie mogła coś tam zaudiodeskrybować osobie, która nie widzi. Jest ta osoba na zajęciach, może komuś, kto nie słyszy, też jakoś tam tekstowo pewne rzeczy przedstawić, kiedy prowadzący odwrócił się plecami, albo może też zakomunikować coś prowadzącemu czasami, żeby też zwrócił uwagę na to, że osoba z niepełnosprawnością jest w tym i w tym miejscu i na przykład nie może w procesie dydaktycznym z jakiegoś powodu uczestniczyć w tym momencie.
6: Tak, i ten program już był, z tego co wiem. To nie jest taka świeża sprawa, to nie jest taka nowość jak ten asystent na start.
7: Asystent dydaktyczny już u nas od lat jest i ten program nie jest nowością. Asystent na start jest nowością i to jest też program dosyć innowacyjny jak na Polskę, bo chyba na razie żadna uczelnia takiego programu nie miała.
6: To myślę, że możemy przejść do kolejnego aspektu, czyli jak Państwo jako biuro pomagają w dostosowaniu uniwersytetów, dostosowaniu budynków i po prostu przestrzeni. Czyli na przykład tabliczki brajlowskie na drzwiach w wielu budynkach. Wiem, że są nawet znaczniki to two point. Jakby pan o tym mógł opowiedzieć?
7: Generalnie adaptacja przestrzeni takiej publicznej kojarzy się często z osobami z niepełnosprawnością ruchową, no bo one nie wejdą po schodach. Osoby te mają różne takie trudności wynikające z fizycznych różnych ograniczeń, ale ta przestrzeń też dla osób z niepełnosprawnością wzrokową może być dostosowana i nawet powinna. My w ramach tego tutaj dostosowania realizujemy kilka programów. Jednym z takich programów jest tutaj wspomniany przez pana program dostosowania drzwi w taki sposób, żeby były one rozpoznawalne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Na tych drzwiach pojawiły się tabliczki brajlowskie. Są one w prawie wszystkich budynkach uniwersytetu i na tych tabliczkach jest napisany w brajlu numer sali i jest też QR kod. I ten QR kod ma w sobie zapisany numer sali lub adres strony internetowej, na której jest właśnie numer sali, jest napisane na przykład, że to jest zakład filologii klasycznej i są podane godziny dyżurów osób, które w tym zakładzie dyżurują. A drugim takim dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku są tyfloplany. To są plany dotykowe dla osób, dla wszystkich osób. Wszyscy z nich korzystają, bo widzimy na korytarzach, jak podchodzą do nich osoby, które widzą, żeby się rozeznać w architekturze przestrzennej budynków.
6: O proszę.
7: Ale te tyfloplany były robione przede wszystkim z myślą o osobach, które nie widzą, bo to są plany dotykowe wykonane w technologii 3D, która daje możliwości dużo większe niż powiedzmy plany dotykowe starszego typu. Nie mamy na przykład prostokątu, na którym jest napisane klatka schodowa albo KS i w legendzie teraz co to jest to KS, aha, klatka schodowa, tylko mamy miniaturkę schodów zrobionych i jak to sobie taki tyfloplan osoba, która nie widzi, dotyka, no to widzi, że są stopnie i nie musi się zastanawiać, bo to jest tak oczywiste, co w tym miejscu się znajduje, że nie musi tego już w legendzie sprawdzać. Oczywiście są też różne oznaczenia, na przykład znaczek windy, no bo windy nie robiliśmy akurat na tyfloplanach miniaturki. Są znaczki toalety, no bo też nie wstawialiśmy w środku poszczególnych urządzeń, które są w toalecie, tylko jest kółko, to jest powiedzmy toaleta damska, trójkąt to jest toaleta męska, ale to też jest wszystko w legendzie napisane. Tak. Generalnie jednak ściany na przykład zewnętrzne są wyższe niż ściany wewnętrzne, jest pokazany kierunek otwierania drzwi. Bardzo dużo na tych tyfloplanach udało się informacji zawrzeć, takich bardzo użytecznych, myślę, dla osób, które nie widzą i które inną metodą trudno są przekazywalne dla osób właśnie niewidomych. Trzecia sprawa, no to są właśnie wspomniane już przez pana to two pointy, czyli system nawigacji dźwiękowej.
6: Była audycja niejedna w tyflopodcaście.
7: To w takim razie o funkcjonowaniu za dużo nie będę mówił. Tak tylko krótko, że idziemy z telefonem, kiedy zbliżamy się do tego punktu, on się odzywa i informacja, którą administrator wprowadził, jest przez ten punkt wygłaszana, a też może być dużo rozleglejsza informacja, obszerniejsza, wysyłana na telefon w postaci tekstowej i można sobie poczytać, co tam właśnie dany Total Point chce nam przekazać.
6: Bardzo się cieszę, że Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza to wprowadził, bo no nie ukrywam, niestety na moim Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej to Total Pointów nie ma, ale przynajmniej w budynku, gdzie właśnie państwo pracują, to tam te Total Pointy już jak najbardziej są i na zewnątrz, i w środku, i to jest ogromna pomoc dla mnie, gdzie ja w miarę wiedziałem na przykład jak dojść, ale już idąc ulicą, no to trzymam ten telefon z włączoną aplikacją i nagle mi się odzywa to two point, słyszę dźwięk i telefon mi mówi, co na danym znaczniku jest, że to jest wejście do Collegium Novum, od której strony i tak dalej, tam jest w ogóle opis parkingu albo no dziedzińca i tak dalej, więc to jest bardzo pomocne, jeśli tylko osoba nauczy się z tego korzystać.
7: No ja powiem, że sprawa Total Pointów jest rozwojowa. Total Pointy znajdują się w Collegium Novum, czyli przy Alei Niepodległości 4. Tam jest Wydział Neofilologii, Wydział Etnolingwistyki. Są też kierunki związane z lingwistyką stosowaną, na których to kierunkach ostatnio studiują osoby z niepełnosprawnością wzroku. Cieszą się ostatnio te kierunki popularnością. No i też biuro nasze się tam znajduje, pracownia adaptacji materiałów edukacyjnych, właśnie biuro, które adaptuje materiały dla osób z niepełnosprawnością wzroku. To tu pointy znajdują się nasza Marzewie, czyli to jest kampus Ogrody. Tam są wydziały związane właśnie z procesem edukacyjnym, wydziały studiów edukacyjnych, kierunki związane ze studiami psychologicznymi, kierunki właśnie socjologiczne i też kierunki związane z pedagogiką specjalną.
6: No, czyli tak naprawdę z branży, tylko od drugiej strony, tak? Że studenci pedagogiki specjalnej, którzy by się zainteresowali tyflopedagogiką, to mogą zaprosić jakichś niewidomych znajomych, żeby im pokazali, jak to działa na przykład, tak?
7: Jak najbardziej. Na Szamarzewie też jest ciekawe rozwiązanie, bo te Totu Pointy są rozmieszczone na takim wewnętrznym dziedzińcu w kilku miejscach, więc można sobie stworzyć ścieżkę i iść od jednego do drugiego, aż się dojdzie do drzwi wejściowych do budynku na przykład D.
6: To chyba aplikacja w ogóle ma taką możliwość,
7: tak,
6: nie? To tu pointy, że tworzenie tras.
7: Tak, tak, mhm, tak, jest tworzenie tras i jeszcze to tu pointy są na przykład w bibliotece głównej naszego uniwersytetu na ulicy Ratajczaka i na Wydziale Prawa w Juridicum Novum.
6: A w Juridicum Novum to jest teraz jeszcze jedno udogodnienie.
7: Tak.
6: Czyli pola uwagi tak zwane.
7: To też jest sprawa, z którą postanowiliśmy się zmierzyć. Staramy się, żeby nasza uczelnia była coraz bardziej dostępna, coraz lepsza i wszystkie wydziały, żeby były możliwie dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. No i postanowiliśmy przestrzeń uczynić bardziej przyjazną dla osób z niepełnosprawnością wzroku. I pojawiły się właśnie pola uwagi na Wydziale Prawa w mieszczącym się w Juridicum Novum.
6: Pola uwagi, czyli to są te kropeczki takie, tak? Na podłodze. To, co znamy na przykład z przejść dla pieszych albo z przystanków tramwajowych? Czy tak, to jest co innego?
7: Tak, to jest właśnie takie guzy, które pozwalają zorientować się, że mamy być ostrożni, bo się zbliżamy do czegoś, kiedy nam się takie chropowatości pod nogami pojawią, takie guzy. No a one są rozmieszczane właśnie w sposób określony w ustawie przed schodami, przed ciągami schodów, około 50 cm przed schodami jest taki pas, który jest długi na 50 cm, a szeroki na szerokość schodów i one właśnie takie pola uwagi znajdują się w Juridicum Novum i oprócz tego mamy też oznaczone kontrastowo stopnie pierwsze i ostatnie we wszystkich ciągach schodów w Juridicum Novum.
6: Mhm. I są plany, żeby to rozszerzyć, tak? Żeby te oznaczenia i inne udogodnienia tego typu były też w kolejnych budynkach, tak?
7: Tak, to oczywiście sprawa się rozbija o finanse. Jakby tylko będziemy mieli finansowanie, to będziemy te pola uwagi rozpowszechniać na uczelni, żeby one były we wszystkich budynkach najlepiej, a póki co w szczególny sposób w tych budynkach, w których studiuję więcej osób z niepełnosprawnością wzroku niż w innych.
6: Mhm. Czyli mamy dostosowania przestrzeni, no a studenci z niepełnosprawnością wzroku często też potrzebują dostosowanych materiałów w odpowiednim formacie cyfrowym albo w brajlu. Jak wyglądają Państwa usługi w tym zakresie?
7: To jest obszar, który od początku mojej pracy na uczelni był szczególnie zaopiekowany przez nas, bo to było najbardziej oczywiste, że student niewidomy nie widzi tekstu w książce. No i kiedyś nagrywaliśmy książki, potem z tego zrezygnowaliśmy ze względu na to, że jedną książkę nagrywało się razem z obróbką przez miesiące, a przynajmniej ładnych kilkanaście tygodni czasami. A zeskanować ją można w godzinę, książkę powiedzmy 300-stronnicową, jeśli to jest potoczysty tekst bez żadnych podkreśleń, no to można ją zeskanować w godzinę i w takiej formie nieobrobionej, takiej z pewnymi błędami, być może wynikającymi ze zeskanowania, przesłać do studenta i on może w ten sam dzień tą książkę czytać już. No i to jest właśnie taka podstawowa działalność u nas, skanowanie książek. Studenci zgłaszają się do nas z książkami, przynoszą te książki, my je skanujemy i po pierwsze wysyłamy, żeby taki student, jeśli potrzebuje tą książkę w miarę pilnie, mógł ją jak najszybciej mieć, a następnie poddajemy adaptacji i jak już ją poprawimy, taką książkę, wysyłamy jeszcze raz do tego studenta, jeśli jest on jeszcze nią zainteresowany, jak już jest pół roku po egzaminie, to już nie zawsze jest zainteresowany. I też takie książki zamieszczamy w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej.
6: No i która jest dostępna dla wszystkich studentów, tak, z niepełnosprawnością wzroku w całej Polsce, z tego co wiem.
7: Tak, tak. O Akademickiej Bibliotece Cyfrowej można dużo mówić. To jest system, który został utworzony z inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski przed laty wyszedł z inicjatywą taką właśnie i zaprosił do współpracy kilka wiodących uczelni w kraju. My też zostaliśmy do tej inicjatywy zaproszeni i taka Akademicka Biblioteka Cyfrowa została utworzona. W ramach tego wszystkie książki, które są adaptowane na uczelniach partnerskich, są wrzucane do tego systemu. I teraz, jeżeli na przykład przed laty wydarzyła się sytuacja, kiedy ja skanowałem książkę, przyszedł kolega, który też u nas na uczelni pracuje, też się zajmuje adaptacją materiałów, patrzy, co to za książka i mówi, ja już tą książkę skanowałem. A ja mówię, o kurczę, to po co ja to robię drugi raz? To taka sytuacja już teraz nie ma miejsca, bo kiedy ja zeskanuję książkę, wrzucam ją do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej i ktoś inny, zanim zacznie skanować, sprawdza, czy dana książka znajduje się w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej. Jeśli się znajduje, no to ją pobiera i nie musi skanować. A jeśli się nie znajduje, no to ją skanuje i wrzuca sam. I jeśli ktoś na następny dzień albo następnym razem będzie tej książki szukał, to już też będzie mógł ją sobie pobrać z Akademickiej Cyfrowej Biblioteki. I tym sposobem tworzymy bazę, w której już jest blisko 20 tysięcy książek i ta baza zawiera te książki, które studenci potrzebują, o których zeskanowanie studenci nas prosili i które właśnie nie są książkami przypadkowymi. W Akademickiej Bibliotece Cyfrowej znajdują się książki w różnym stopniu zaadaptowane, bo mogą to być skany bez korekty, czyli takie surowe skany z pewnymi błędami.
6: Mogą być ale rozpoznane ale w formie tekstowej.
7: Oczywiście. Książki wszystkie, które tam są, są możliwe do odczytania czytnikiem ekranu. Nie ma tam takiej sytuacji, że ktoś porobi zdjęcia i wrzuci JPEGi z tym, co sobie zeskanował, czy tam porobił zdjęcia. Tak, więc to są to skany bez korekty, czyli po prostu zeskanowany tekst, rozpoznany jakimś tam programem OCR i wrzucony do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. Są książki z korektą, są książki w formacie audio, są książki będące adaptacjami według standardów różnych. Są to książki w najlepszy sposób dostosowane, książki, które mają wszystko zrobione w taki sposób, aby były zgodne z WCAG 2.1 czy 2.0.
6: Tak, to się pojawia. Ten termin się pojawia często w tyfloprzeglądach, więc odsyłamy tam. To są takie wytyczne dotyczące dostępności. Tak? Standard.
7: Tak jest. Do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej można się zapisać, będąc studentem jednej z uczelni partnerskich i zgłaszając się do administratora, który jest opiekunem profilu danej uczelni w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej. A można też, nie studiując na żadnej z partnerskich uczelni, zgłosić się do Biura Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim i tam też można zapisać się do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. Nie trzeba być studentem, nie trzeba być uczniem. Każdy absolwent, każdy człowiek z niepełnosprawnością wzroku może do takiej Akademickiej Biblioteki Cyfrowej przystąpić. Co jest ważne? Prawo, które pozwala na adaptowanie materiałów w taki sposób, pozwala to robić dla osób, które nie mogą przeczytać książki. Czyli korzystamy tutaj z ustawy o prawie autorskim, paragraf 33 ustęp 1, który mówi o tym, że książka może być, czy jakieś wystąpienie publiczne może być dostosowane do potrzeb właśnie osoby z niepełnosprawnością w taki sposób, żeby skutki tej niepełnosprawności były wyeliminowane w dostępie do tego wystąpienia czy tej treści adaptowanej. Mhm.
6: No dobrze, czyli Państwo tutaj zajmują się dostosowywaniem takich książek i potem też wysyłają to Państwo do ogólnopolskiej takiej właśnie bazy, do tej Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, bardzo dobrze. A jeśli student potrzebuje na przykład jakiejś kartki albo ma tylko określoną część książki na przykład, to czy lepiej ustalać to z wykładowcą, czy mimo wszystko lepiej pójść do Państwa i Państwo zeskanują? Czy jak to wygląda?
7: Oczywiście, że materiały też skanujemy, takie na pojedynczych kartkach, tylko musimy je dostać do rąk albo mieć przesłane chociażby zdjęcie. Też wtedy możemy rozpoznać taki materiał, przygotować go w taki sposób, żeby był dostępny, żeby był też przyjazny w czytaniu czytnikiem ekranu. Możemy też go wydrukować w Braille'u. Mamy drukarkę brajlowską i też ona jest tutaj wykorzystywana w służbie osobom z niepełnosprawnością wzroku, chociaż niestety no, Braille ostatnio gorzej się ma niż przed laty, no, ale może się to kiedyś odwróci, chociaż nie wygląda na to póki co.
6: Tak, rozumiem. I nadążają Państwo? Czy są takie momenty, kiedy jest tyle tych materiałów, że po prostu z tygodnia na tydzień się nie uda na przykład przygotować czegoś?
7: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby nadążyć. Kiedy jest tej pracy dużo, no to staramy się zaangażować czasami kogoś jeszcze dodatkowo, żeby studenci byli zadowoleni i żeby nie musieli czekać dłużej niż to konieczne na materiały, aczkolwiek zawsze wyczulamy studentów, żeby jednak też mieli tą świadomość, że my mamy życie prywatne i że dobrze jest, kiedy oni z wyprzedzeniem będą informować nas o tym, że potrzebują taką czy inną literaturę, kiedy z wyprzedzeniem będą nam te książki dostarczać, żebyśmy mieli czas na to, żeby to zeskanować, przygotować, zaadaptować, żebyśmy potem nie musieli zestresowani do domu chodzić, że czegoś tam nie zrobiliśmy, czy że coś jest niedokończone.
6: Tak, bo standardowa procedura wygląda tak, że to student powinien przynieść książkę na przykład. Ale wiem też sam, że rozumiem, że to jest Państwa dobra wola poniekąd, ale że po prostu jeśli tylko Państwo mają czas, to można też poprosić o to, żeby ktoś z Państwa wypożyczył daną książkę.
7: Tak, generalnie tak to działa, że studenci przynoszą do nas książki i my te książki skanujemy i pliki tym studentom oddajemy, też potem te książki oddajemy, kiedy jest sposobność, kiedy studenci przychodzą po nie, ale no, są sytuacje wyjątkowe, kiedy faktycznie możemy też udać się do biblioteki. Staramy się jednak tak to wszystko organizować, żeby studenci z niepełnosprawnościami byli jak najbardziej sprawczy w swojej sprawie i żeby oni też te obowiązki zadbania o to, żeby ta literatura była, żeby tą książkę do nas dostarczyć, żeby oni też te obowiązki ponosili, bo życie jest takie, że człowiek musi mieć obowiązki.
6: Tak. Dobrze, no i jeszcze pozostając troszeczkę w temacie techniki, technologii, Państwo oferują sprzęty udźwiękowione, tak? Albo jakieś takie specjalne, które można wypożyczyć.
7: Oczywiście mogę parę słów powiedzieć o wypożyczalni. Wypożyczamy urządzenia wyposażone w technologie asystujące dedykowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Są to czytniki książek w standardzie DAISY, czytniki książek w plikach tekstowych, wyposażone w dyktafon. Nie są to może jakieś najnowsze technologicznie urządzenia, ale bardzo przyjazne i też udźwiękowione, także można sobie śmiało w nich słuchać czy to EPUBy, czy to pliki w doku, czy TXT, no wszystkie takie formaty tekstowe.
6: Czyli to są takie urządzenia typu Plextalk, Milestone, czy?
7: Coś w tym rodzaju, tak. Mobi to nie obsługuje, no ale to powiedzmy mało które urządzenie obsługuje. Oprócz tego mamy też notatniki brajlowskie. Są to notatniki wyposażone bądź to w monitor brajlowski. Nie będę może nazwy podawał, ale to jest bardzo dobry, bardzo wysokiej klasy notatnik brajlowski. Mamy monitory brajlowskie, też dwa, które możemy wypożyczać studentom. Teraz też są one właśnie wypożyczone, ale w ramach tego wypożyczania też możemy jakby poszerzyć naszą bazę, jeśli będzie takie zapotrzebowanie, możemy dokupić urządzeń. No i mamy jeszcze jeden notatnik brajlowski, taki bez linijki brajlowskiej, malutki, zgrabny, na którym można pliki tekstowe zapisywać i też sobie je potem przerzucać do komputera, czy tam słuchać na tym urządzeniu.
6: No dobra, a jeszcze w takim razie zapytam, wracając troszkę do dostosowywania, ale nie tylko. Wiem o dostosowywaniu na przykład egzaminów certyfikacyjnych w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. Wiem, że tam Biuro dla Osób Niepełnosprawnych się tym zajmuje też. I ja sam, kiedy zdawałem egzamin z języka polskiego właśnie na Erasmusie w Warszawie, to miałem wypożyczonego laptopa i miałem na nim egzamin. No i laptop był przygotowany przez właśnie Biuro dla Osób Niepełnosprawnych w tym celu, abym nie mógł w żaden sposób na przykład się połączyć z internetem i tak dalej. I był to specjalny laptop i był na nim ten egzamin. Tutaj przepraszamy za dźwięki w tle, bo niestety wiercą niemiłosiernie, ale to się zdarza, więc prosimy o wyrozumiałość. No, natomiast jak to jest właśnie z takimi egzaminami certyfikacyjnymi, na przykład z języków obcych tutaj w Poznaniu, czy Państwo też to dostosowują, czy nie?
7: Jak najbardziej dostosowujemy egzaminy. Aczkolwiek studenci mimo wszystko najczęściej piszą to na swoich laptopach i generalnie nie zgłaszają się do nas za bardzo prowadzący z prośbą o takie laptopy. Mamy coś takiego w ofercie, jesteśmy skłonni użyczyć laptopa na taki egzamin, ale najczęściej się to sprowadza do tego, że plik z takim egzaminem jest przekazywany i wtedy osoba z niepełnosprawnością wzrokową sobie taki plik u siebie uzupełnia.
6: A załóżmy, że student jest jeszcze troszkę mniej obeznany technicznie albo potrzebuje jakiejś takiej pomocy ze sprzętem. Zdradzę, że wspominał Pan poza anteną, że też można o taką pomoc poprosić.
7: Oczywiście, że tak. Robimy też szkolenia. Najbardziej chyba ja się tym zajmuję. Szkolenia z zakresu obsługi różnych urządzeń wyposażonych w technologie wspomagające dedykowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Szkolenia z programów takich udźwiękawiających jak NVDA czy JAWS. Także możemy też tutaj w tym zakresie wesprzeć każdą osobę, która z tego korzysta. No jeśli ktoś by potrzebował, nie wiem, coś z Daxberrym porobić, wydruki brajlowskie czy coś, to też oczywiście służymy wsparciem.
6: Mhm. To w takim razie, powoli zbliżając się do końca, jeszcze bym chciał zapytać o różne projekty, w których mogłem sam wziąć udział, bo to nie jest tak, że tak zwany BWON, bo taki jest skrót, czyli to Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami tutaj tylko oferuje studentom różne usługi, studentom z niepełnosprawnościami, ale Państwo też się zwracają i korzystają z opinii. I tak na przykład testowaliśmy dostępność aplikacji Microsoft Teams, albo byłem zaproszony na sprawdzenie tabliczek brajlowskich różnych firm, żeby po prostu była jakaś informacja zwrotna, która taka tabliczka jest najlepiej czytelna, która się najbardziej podoba pod palcami i tak dalej. To jakie projekty jeszcze w tym kierunku tutaj Państwo albo mieli, albo mają?
7: Zawsze staramy się, żeby wsparcie u nas świadczone było jak najwyższej jakości. Jeśli robimy tutaj jakieś formy dostosowania, to konsultujemy je z kilkoma osobami, żeby też wybrać rozwiązanie nie takie, które komuś jednemu się najbardziej podoba, a on nie zwróci uwagi na inne aspekty, bo na przykład, nie wiem, coś tam. Ale staramy się wybierać takie, które większość wybiera, które są dla wielu osób przyjazne i dobre. No, te tabliczki brajlowskie, ten Teams faktycznie było sprawdzane, te sprawy, tutaj Pan był do tego też zaproszony. Inne rzeczy, jakie robimy teraz na rzecz studentów z niepełnosprawnościami, no to na przykład jest aplikacja UAM.

0: Jestem przy wejściu i chcę trafić do tej sali 2712 i aplikacja mówi: idź 3 metry do przodu, skręć w lewo, wejdź po schodach 7 pięter, idź 2 metry do przodu, skręć w prawo, idź 12 metrów, skręć w lewo, podejdź 1,5 metra, jesteś przed drzwiami, na przykład. Czyli aplikacja ma taki charakter nawigacji wewnątrzbudynkowej, ale nie takiej nawigacji reaktywnej, jak na przykład to TwoPointy, gdzie idę i coś tam reaguje na to, że ja się zbliżam, tylko ja sobie sam wyznaczam, odkąd, dokąd chcę iść i to mnie prowadzi. Niestety nie da się na razie tego zrobić w taki sposób w pełni dobrze funkcjonujący w połączeniu z nawigacją satelitarną, bo w budynku, jak wiadomo, to nie działa. Ale postanowiliśmy tutaj poszukać innego rozwiązania, takiego, które będzie przyjazne i to tutaj w ramach też środków z projektu unijnego takie rozwiązanie udało się wypracować. Aplikacja jest dostępna, też tutaj była konsultowana nie tylko ze mną, ale też z innymi osobami niewidomymi. Zresztą pan chyba też brał w tym udział.
1: Tak, zgadza się.
0: I jest przed tą aplikacją, myślę, ciekawa przyszłość. W następnej perspektywie projektowej będziemy ją też prawdopodobnie rozwijać pod warunkiem, że na razie się sprawdzi, ale myślę, że obiecująco to wszystko wygląda. Jeszcze jest druga sprawa, też zmienialiśmy naszą stronę internetową i też ona jest zrobiona w taki sposób bardzo przyjazny, bardzo dostępny. Myślę, że jest bardzo fajna dla osób właśnie, które nie widzą. Też ją konsultowałem i bardzo mi się podoba nasza nowa strona.
1: Jeszcze co do aplikacji UAM Go, to od razu nasuwa się takie pytanie, czy albo pan próbował na przykład pytać jeszcze na innych uczelniach, albo czy państwo jako biuro próbowali, bo nie ukrywam, że oczywiście to jest bardzo przydatne, ale najczęściej takie inicjatywy się kończą właśnie na tym, że ta aplikacja działa w jednym miejscu i tyle. A wiem, że na przykład Bydgoszcz ma teraz podobną aplikację jako jakiś taki projekt. Nie wiem, na jakim etapie to jest. Ale była taka inicjatywa, żeby połączyć siły?
0: Byliśmy w kontakcie z Bydgoszczą. Nawet mieliśmy tam pojechać, sprawdzić, w jaki sposób działa to właśnie na tamtejszej uczelni. Ale ostatecznie nie pojechaliśmy. Też trochę nas czas gonił. Musieliśmy ten projekt zamknąć i niestety nie skonsultowaliśmy tego. Aczkolwiek pewne informacje były wymieniane. No zobaczymy.
1: No ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że aplikacja rzeczywiście już teraz całkiem dobrze działa. To jest nawigacja nie GPS, tylko to jest baza, z tego co rozumiem. Nie wiem, czy online, czy offline, czy te mapy są gdzieś w internecie, czy one są w samej aplikacji i aplikacja nas prowadzi krok po kroku.
0: Tak, prowadzi nas krok po kroku. Są wyświetlone etapy, kiedy na przykład sobie wprowadzimy punkt startowy i punkt docelowy. Mamy wyświetlone krok po kroku, jakie mamy wykonywać etapy na naszej trasie.
1: I są uwzględnione też różne udogodnienia, czyli jest napisane, że jest winda, czy winda na przykład jest mówiąca, tak? Albo
0: tak, w ogóle
1: takie różne rzeczy. Tak, bo to uczelnia się zajmuje tymi mapami, a nie twórca aplikacji, z tego co wiem. To jest właśnie od strony UAM-u, prawda?
0: Tak. Na etapie takiej prekonfiguracji wybieramy sobie, jakie są dla nas rzeczy, z których chcemy korzystać, a jakie chcemy omijać. Na przykład możemy sobie zaznaczyć, że chcę omijać windy niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku, że chcę omijać na przykład windy bez Braille'a, że chcę omijać windy bez komunikatów głosowych, albo że chcę w ogóle omijać wszystkie windy. I wtedy będzie mi aplikacja wskazywać trasy, w których będę zmieniał kondygnację wyłącznie po schodach w budynku. Mogę sobie zaznaczyć, że chcę omijać różne utrudnienia inne i też ta aplikacja te konkretne utrudnienia będzie w sugerowanych trasach omijać. Dlatego no, dużo rzeczy tutaj jest zależne od indywidualnych preferencji użytkownika i o tych rzeczach użytkownik sam decyduje.
1: Tak, i myślę, że ten temat jeszcze w Tyflo Podcaście się pojawi, bo planuję, kiedy aplikacja już wyjdzie, planuję zrobić audycję z przedstawicielem firmy właśnie, która się zajmuję tą

0: aplikacją, z twórcami tej aplikacji, więc myślę, że jeszcze usłyszycie, drodzy słuchacze, o aplikacji UAM Go. To na sam koniec pytanie, które myślę, że teraz ma w głowie każdy słuchacz, który myśli o studiowaniu, który jest na przykład w liceum albo w ogóle pisze maturę i zastanawia się, gdzie pójść na te studia i rozważa też UAM po rozpoczęciu studiów albo jeszcze w ogóle przed rozpoczęciem studiów. Co student z niepełnosprawnością wzroku powinien zrobić, jak chodzi o BWON? Czy powinien się zgłosić, czy powinien przyjść i tak dalej? Jakie informacje podać?
1: Na pewno najlepiej będzie skontaktować się z nami. My zawsze możemy przedstawić formy wsparcia, przybliżyć, powiedzieć, od czego zacząć studiowanie na uniwersytecie, poinformować o programach, w których warto wziąć udział. Przypomnimy o tym, że asystent na start jest dobrym programem na początek. I dla studentów pierwszego roku zawsze organizowany jest obóz adaptacyjny, w którym udział biorą osoby z niepełnosprawnościami i ten obóz jest dla pierwszoroczniaków. Na tym obozie mówi się o tych różnych formach wsparcia, o tym, jak można skorzystać z różnych form dofinansowania, ze stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, z różnych innych stypendiów, z aktywnego samorządu, gdzie też można dofinansowanie do procesu studiowania pozyskać. I opowiadamy też o tym, jak my wspieramy studentów z niepełnosprawnościami, jakie są też formy wsparcia dla osób z różnymi trudnościami psychicznymi, o wszystkim, co uczelnia ma w swojej ofercie, czym uczelnia służy tutaj w tym, żeby studiowanie dla osób z niepełnosprawnościami było przyjemne, przyjazne i żeby to środowisko uczelniane służyło studentom, no i żeby to właśnie była przygoda życia, a nie trudny czas dla osób, które studiują.
0: Mhm. Dobrze, to jeszcze na sam koniec może podajmy adresy stron, czyli jak można znaleźć stronę Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
1: Adres naszej strony to jest www.bwon.amu.edu.pl.
0: A gdyby ktoś chciał się skontaktować prosto z panem, jako tutaj ze specjalistą, to może mogę prosić jeszcze o maila dla słuchaczy?
1: Oczywiście do każdego pracownika uczelni można wysłać maila pisząc imię.nazwisko@amu.edu.pl, czyli akurat u mnie to będzie bartosz.zakrzewski@amu.edu.pl.
0: Mhm. No a strona Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, o której mówiliśmy?
1: Adres do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej to będzie www.abc.uw.edu.pl.
0: Dobrze. Zatem bardzo dziękuję. Dziękuję za przedstawienie działalności Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Adama Mickiewicza na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku. Moim gościem był specjalista do spraw osób z niepełnosprawnością wzroku z tego właśnie biura, pan Bartosz Zakrzewski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również i zapraszam wszystkie osoby z niepełnosprawnością wzroku, które są teraz w liceum albo mają maturę, żeby podjęły studia na naszej uczelni, bo jest to świetna przygoda i fajna sprawa.
0: Zgadzam się w pełni. Przed mikrofonem był Roberto Lombino. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: My też mieliśmy wybór. Mogliśmy dziś program zrobić lub go nie zrobić. No i wybór padł na to, że program jednak zrobimy i z wami jesteśmy.
5: No i bardzo dobrze, bo my lubimy to robić i wam opowiadać o wydarzeniach w świecie radia i telewizji. Znaczy ja lubię, mówię za siebie, Michał, przypuszczam, że też.
4: Ja lubię. Też, no gdybym nie lubił, to by mnie tu nie było. Jest weekend, poświęcamy na to swój wolny czas tak naprawdę. Robimy to zupełnie pro publico bono i... no i cóż, i po prostu...
5: No właśnie, dementujemy, bo tutaj tam niektórym się czasami wydawało, że my tutaj jakieś, wiecie, wynagrodzenia, nie byle jakie za to otrzymujemy, to jeszcze nie jest ten czas, jeszcze te miliony czekają.
4: Dokładnie, dokładnie. Mimo tego, że mamy tam na samym początku, nie, na samym końcu taka jest informacja, że program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, no cóż, ale też jest tak, że trzeba też zrobić pewien element wolontariatu również w tego typu działalnościach. No i właśnie my ten element wolontariatu wyrabiamy specjalnie dla was.
5: Tak, część audycji jest płatna, ale część właśnie musi być realizowana w ramach wolontariatu. No i nasza audycja właśnie służy jako ten wolontariat, dzięki czemu mogą powstawać inne te płatne audycje, bo projekt może być dalej realizowany. Także dementujemy wszelkie plotki, że tutaj jakieś kokosy z tego mamy. Robimy to dla własnej przyjemności.
4: A przede wszystkim robimy to dla was. No i cóż, i rozpoczynamy właśnie. Tak nam się pięknie zaczęło 94. wydanie programu RTV, w którym witają was jak zawsze Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz.
4: Dziś będzie o radiu, będzie o telewizji. Tak jeszcze przypominamy, że zbliżamy się do 100. odcinka i jeżeli macie ochotę zadać jakieś jeszcze pytanie do prowadzących, jeżeli chodzi o ten 100. odcinek, no to jest okazja. Na Facebooku możecie pisać na stronie www.tyflopodcast.net. W komentarzach pod audycją. Możecie pisać na YouTubie w komentarzach pod audycją na kanale Tyflo Podcastu. No i na stronie www.radiodht.com też możecie to robić. My te źródła monitorujemy, no i oczywiście będziemy się do tych wszystkich pytań odnosić. Coś ostatnio pytania się nie pojawiały, ale cóż, pojawią się może jeszcze. Jeszcze trochę czasu jest.
5: Macie jeszcze czas, co najmniej 6 tygodni, a może i więcej, bo przecież nie zawsze pojawiamy się regularnie, ale przypominamy, to też nie zależy od nas, tylko od tego, ile akurat w danym tygodniu media nam mają do zaoferowania. No i przyznasz, że Telewizja Polska ma nam w tym tygodniu do zaoferowania sporo, jeżeli chodzi o wrażenia. No ale nie chodzi nam tutaj o jakieś nowości programowe na zasadzie nowych seriali, teleturniejów czy czegoś w tym rodzaju. Oni tutaj wymyślają zupełnie inne
4: nowości
5: rzeczy.
4: Programowe.
5: Tak, inne nowości, inne rozważania, więc wam teraz o tym opowiemy, bo co tam się dzieje, to no, myślę, że nie wpadlibyśmy na to jeszcze tydzień temu, że będziemy tutaj takie informacje przedstawiać.
4: Zaczynamy od pewnych ustaleń i pewnych umów, które zostały podpisane, bo oto Telewizja Polska, konkretnie program pierwszy, będzie codziennie transmitować poranną mszę świętą, TVP 3 koronkę do Miłosierdzia Bożego, a TVP Info pokaże nowe programy katolickie. Takie zapisy znalazły się w zawartym w środę porozumieniu między Telewizją Polską a Episkopatem Polski. Porozumienie sygnowali prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski i członek zarządu spółki Mateusz Matyszkowicz. Zaś konferencję Episkopatu Polski reprezentował biskup Artur Niziński. Dokument podpisał również arcybiskup Wacław Depo, przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Telewizja Polska w swoim komunikacie prasowym podkreśla, że chodzi o nowelizację porozumienia z 2008 roku. Zakłada ono dalsze funkcjonowanie i rozwój redakcji programów katolickich, rozszerzenie oferty programowej o nowe audycje na antenie antenie TVP Info oraz w paśmie ogólnopolskim telewizyjnej Trójki. W umowie ujęto też codzienne transmisje porannej mszy świętej o godzinie 7 na antenie jedynki telewizyjnej. Te transmisje, dodajmy tu, że pojawiły się już w ramówce w połowie marca, kiedy to wprowadzono izolację społeczną z powodu epidemii koronawirusa i zostały na stałe. No i teraz wiemy już, że zostaną na stałe. Co do koronki, no to ona jest emitowana od połowy maja o godzinie 15 w paśmie wspólnym telewizyjnej Trójki TVP 3. Jak gdzieś tam słyszałem, że to nawet prezes Jacek Kurski się wypowiadał, że wspólnie ze swoją małżonką odmawiają koronkę, że to jest dla nich jakaś taka bardzo ważna modlitwa, więc no myślę, że tu gdzieś też ten osobisty wątek również zaważył o wyborze takiego, a nie innego elementu programowego. No i tu jeszcze warto wspomnieć, że to porozumienie TVP z Episkopatem było przedmiotem debaty Konferencji Episkopatu Polski w 2015 roku. No i uczestnicy tamtego spotkania pod kierownictwem arcybiskupa Wacława Depo podkreślali wtedy, że w ośrodkach regionalnych Telewizji Polskiej umowa ta nie jest realizowana tak do końca. Ona jest realizowana jedynie w części i w zdecydowanej większości ośrodków Telewizji Polskiej można zaobserwować proces stopniowej eliminacji programów katolickich, co motywowane jest brakiem środków finansowych. No teraz myślę, że będzie zdecydowanie lepiej. Ja powiem tak, ja już nawet jestem w stanie zrozumieć jakoś tam, że programy katolickie są emitowane na antenie Telewizji Polskiej, no bo mamy przecież redakcję katolicką, to i w programie na antenie Polskiego Radia, Polskie Radio ma redakcję katolicką, Telewizja Polska ma redakcję katolicką, więc to tam wszystko jakoś ze sobą współpracuje. Sporo jednak naszego społeczeństwa to są osoby wierzące, to są osoby właśnie wyznające religię katolicką. Natomiast ja się zastanawiam nad ilością, bo tu ja mam bardzo duży problem z tym. No, co dziennie msza to jest ile tam? No chyba ta taka bez kazania to jest chyba pół godzinki jakoś tak, więc...
5: No tak, do 40 minut chyba, no pewnie tam kazanie jakieś będzie. Natomiast, żebyście nie zrozumieli nas źle, bo domyślam się, że wśród naszych słuchaczy również są osoby wierzące. I to, że my akurat jesteśmy osobami niewierzącymi, to nie oznacza, że jesteśmy za wyeliminowaniem tych programów. Bo ja miałam w swoim życiu taki epizod, że byłam osobą gdzieś tam bliżej tej wiary. I rzeczywiście ta transmisja mszy w radiu wtedy, czasami się przydaje. Nigdy nawet o tym nie mówiłam na antenie, że taką byłam, że taki miałam epizod w życiu, ale tak było i rozumiem to, że są takie osoby, które rzeczywiście chcą z takim mszy skorzystać, a teraz jak jest pandemia, no i powiedzmy niektórzy nie chcą wychodzić z domu, kiedy nie jest to konieczne, no to już w ogóle jest dobrze, kiedy można tej mszy posłuchać w radiu, obejrzeć ją w telewizji czy w jakimś innym źródle. Ale ile tego po prostu.
4: Dokładnie.
5: Jeszcze programy katolickie w TVP info, halo, informacje.
4: Informacje, no chyba, że informacje z życia Kościoła, no to wiesz, może
5: tak,
4: w ten sposób.
5: No to no. Tego nie bronię, przecież chyba nawet Polsat News ma ten taki program z rozgłośnią katolicką, którąś Radiem Warszawa, program Angelus i tam są też jakieś informacje z życia Kościoła, z tego co kojarzę. Natomiast można by do tego podejść jeszcze inaczej, tak jak podchodzi do tego Radiowa Dwójka, a Radiowa Dwójka podchodzi do tego tak, że w niedzielne poranki są nabożeństwa, ale z innych kościołów, innych wyznań. Nie wiem teraz dokładnie jakie, kiedy, według jakiego klucza to jest dobierane, ale mamy przecież też w Polsce protestantów, mamy grekokatolików. To czemu w takim razie w tym miejscu, jeżeli już ma być jakieś nabożeństwo, nie wyemitować właśnie nabożeństwa jakiegoś protestanckiego, czy jakiegoś innego
4: tym
5: wyznania?
4: Bardziej,
5: proszę wybaczyć, nie znam się na tym zbyt dobrze.
4: Tym bardziej, że przecież mamy medium, które nadaje również na cyfrowym 4-metrowym multipleksie, jest dostępne dla tak naprawdę takiego samego audytorium, no być może gdzieś tam powiedzmy troszeczkę mniejszego, ale jednak w zasadzie jest dostępne tak samo jak programy Telewizji Polskiej. Mowa tu oczywiście o Telewizji Trwam, która to jest stacją z założenia katolicką, no i w tym momencie oni na pewno transmitują niejedną mszę, mają te różnego rodzaju modlitwy, więc to nie jest tak, że oferta jakaś religijna dla kogoś, kto ma ochotę oglądać tego typu programy, jest niedostępna, a mamy naprawdę mnóstwo różnych tematów, mnóstwo różnych rzeczy, które są gdzieś tam w debacie publicznej spychane na margines albo wręcz zupełnie pomijane, żeby nie szukać daleko, chociażby tematyka osób z niepełnosprawnościami.
5: Tak, bo jeżeli już są takie programy w Telewizji Polskiej albo były, to one są też o jakichś takich porach chyba nawet gorszych od tej mszy. Jest na pewno masa takich tematów i wiele takich treści wartościowych, które mogłyby się pojawić w Telewizji Polskiej. No, no się nie pojawiają z różnych przyczyn. Oczywiście to nie jest dlatego, że to tylko msza jest temu winna, bo wiadomo, że kwestie finansów, kwestie oglądalności i wszystkiego innego.
4: Kwestie też linii programowej.
5: Tak, wszystko ma tu spore znaczenie. Niemniej rzeczywiście można by ten czas poświęcić na pewno innym treściom, bo rzeczywiście osoby, które chcą, mają potrzebę obejrzeć nabożeństwo czy jakiś katolicki program, to po prostu mają już go gdzie znaleźć.
4: Tym bardziej, że teraz w momencie, kiedy mieliśmy lockdown, to bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju parafii transmitowało swoje programy w internecie, to znaczy mszę transmitowało po prostu za pomocą YouTube'a chociażby. Tego pojawiło się naprawdę sporo i jeżeli ktoś nawet miałby ochotę oglądać taką transmisję ze swojej lokalnej parafii, to myślę, że co niektórzy nawet mimo tego, że teraz te zasady izolacji społecznej zostały rozluźnione, to niektórzy nie zrezygnowali z tego, bo prawdopodobnie na przykład osoby starsze, które nie bardzo mogą wychodzić, nie bardzo mogą się poruszać, no to są w stanie dzięki temu właśnie oglądać tego typu programy, nawet jeżeli same nie do końca radzą sobie z nowoczesnymi środkami technicznymi, no to zawsze mogą liczyć na swoje dzieci albo wnuki, że tam ktoś włączy, pomoże i dopilnuje, żeby sobie dziadek lub babcia mogła obejrzeć mszę z lokalnego kościoła, bo zna księdza i on fajne kazania ma na przykład.
5: Albo z innego kościoła.
4: Albo z innego. Wydaje,
5: już o tym przecież chyba kiedyś mówiłam, chociaż może nie powinnam się wypowiadać jako osoba niewierząca, że to może być takie ciekawe sobie na przykład w pewien sposób popodróżować po tych kościołach i powiedzieć, dzisiaj sobie włączę mszę z Krakowa i ciekawie, jakie kazania mówi ksiądz w jakimś kościele w Krakowie. Nie podobało mi się. To dzisiaj sobie włączę mszę z Wrocławia. O, tutaj ksiądz mówi ciekawe kazanie. To sobie zostanę i będę już przez kolejne tygodnie
4: no przecież, Wrocławia. No przecież my jako stuprocentowi ateiści, no to mamy takie swoje guilty pleasure. Zawsze 24 grudnia dnia, z 24 na 25, że robimy sobie radiowe tournée po wszystkich pasterkach i obserwujemy, co tam się dzieje, bo to są bardzo interesujące rzeczy, jak na przykład stacje radiowe realizują te pasterki. Jedni robią tak, inni robią tak, a pasterka z Radia Alex to jest mistrzostwo świata.
5: Tak, uwielbiam ją, szczególnie ze względu na panią organistkę, która dysponuje fantastycznymi zdolnościami wokalnymi tak. I w dziedzinie gry również.
4: Jeżeli ta pani nas słucha, pozdrawiamy.
5: Pozdrawiamy. Kolęd w wolniejszym tempie zagranym to chyba nigdy nie słyszeliście. Naprawdę, polecamy to. Ale też konkurencją jest chyba Kościół w Szczecinie. Tam jakiś taki zespół wokalny, chyba troje wokalistów i oni śpiewają na głosy. I też to tak estetycznie słabo. Nie wiem, czy kojarzysz.
4: Wiesz co, jakoś nie zapadło mi w pamięć pani z Zakopanego.
5: Z drugim względu zwróciłam uwagę na tych ze Szczecina. Także na pewno będziemy również robili ten przegląd pasterkowy wraz z kolegami, koleżankami z redakcji lub związanymi z redakcją. Jeżeli wy chcecie, to również możecie sobie usiąść z właśnie 24 na 25 grudnia, znaleźć strumienie stacji radiowych i tak przeglądać, co się
4: chociażby
5: dzieje.
4: Jest taka stronka jak radiafm.prv.pl i tam znajdziecie większość tak. Stacji radiowych nadających w internecie. Jak szukacie Agory, to stacji Agory to nie znajdziecie. nie znajdziecie, ale resztę znajdziecie.
5: No i nie wszystkie stacje radiowe te pasterki emitują, ale jednak sporo jest takich,
4: sporo.
5: W których można je znaleźć, więc taką mamy również rozrywkę. Także tak to wygląda. Piszcie nam, co o tym sądzicie, bo być może w jakiś sposób niesprawiedliwie oceniamy tę nową umowę. I
4: może na przykład komuś się podoba, że jest aż tyle programów. Jeżeli macie zdanie odrębne, no to czekamy na nie.
5: Oczywiście chętnie przyjmiemy, bo powtórzę, to nie jest tak, że uważamy, że w ogóle nie powinno ich tutaj być, tylko zastanawiamy się właśnie nad ilością i stosunkiem względem innych treści na antenach TVP.
4: Znaczy, wiesz, no dobrze, patrząc na to, że się TVP i w ogóle media publiczne próbują wzorować na BBC, to tak jeszcze przed wejściem na antenę o tym wspominałem, to powtórzę teraz, czy BBC transmituje jakiekolwiek programy o tematyce religijnej? Nie słucham cały czas, ale nie słyszałem, żeby ostatnimi przynajmniej czasy, być może kiedyś to inaczej wyglądało, ale nie kojarzę, żeby ostatnimi czasy miało to miejsce.
5: No, prezes Jacek sobie czerpie to, co akurat mu się
4: podoba. To, co uważa i to, co mu się podoba.
5: Co też jest jakąś tam strategią, która może być uznana za słuszną. No dobrze, ale to nie jest jedyna rzecz, którą się w tym tygodniu zajmowała Telewizja Polska. I znów nie będzie jakichś nowych programach, serialach, teleturniejach, nowych osobach na antenie. To nie tak, będzie Eurowizji Junior. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego teraz? Przecież pod koniec listopada jest ten konkurs. Ano dlatego, że we wtorek wieczorem pojawiła się pewna informacja, jak ja to przeczytałam chyba na portalu All About Music, to sobie pomyślałam, fake. To nie może być prawda. Ktoś coś albo wyolbrzymia, albo ktoś coś źle zrozumiał i na tej podstawie stworzył informację. Ale jednak nie. Otóż Rada Programowa Telewizji Polskiej jest, jak widać, taki organ. No i ta rada jest przeciwna kontynuowaniu przez spółkę współpracy przy konkursie Eurowizja Junior.
4: Czemu?
5: Portal, a wszystko zaraz wytłumaczę, to nie są takie powody zupełnie wyssane z palca. Portal Gazeta.pl, który pierwszy poinformował o sprawie, napisał o przyjętej przez Radę Programową uchwale zgłaszającej sprzeciw wobec kontynuowania przez TVP SA współpracy przy organizacji konkursu. Rada Programowa TVP twierdzi, że konkurs Eurowizja Junior jest sprzeczny z ustawą o radiofonii i telewizji. To brzmi nieźle, to taki
4: Groźnie.
5: Przecież ten konkurs istnieje od kilkunastu lat. Braliśmy w nim udział jako Polska kilkukrotnie z przerwą kilkunastoletnią i nagle się okazuje, że to jest sprzeczne. No, bo ta ustawa zabrania rozpowszechniania audycji zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich.
4: Co?
5: Ochrona ta nie powinna się sprowadzać wyłącznie do ograniczania emisji treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój fizyczny, psychiczny i moralny dzieci i młodzieży, ale również powinna uwzględniać wpływ, jaki mają te programy na dzieci, które biorą w nich udział. To znaczy, tak jak wspomniałam, to nie jest tak wszystko zupełnie od czapy, bo wiemy, jak wyglądają te konkursy, takie jak Eurowizja Junior, no i można się domyśleć, że to nie jest pomimo wszelkich starań organizatorów najbardziej przyjazna dzieciom atmosfera, bo jednak no jest to wszystko w duchu rywalizacji, czy zdrowej, trudno nam powiedzieć, bo nas tam nie ma, ale jednak jest walka o wielki prestiż, o zwycięstwo w Eurowizji Junior, czy o nie byle jaką nagrodę. Są kamery, jest transmisja do kilkunastu krajów, jeżeli nawet nie więcej, bo kilkanaście to bierze udział w samym konkursie, ale pewnie jeszcze więcej transmituje samo to wydarzenie. Jest popularność, także to wszystko nie jest łatwe i no, może mieć różny wpływ na rozwój dzieci. No i takie opinie są na przykład w krajach skandynawskich, które od kilku lat konsekwentnie odmawiają udziału w konkursie, nie dlatego, że ich na przykład nie stać, tylko właśnie dlatego, że się nie zgadzają z tym, jak to wygląda, sprzeciwiają się profesjonalizacji zbytniej tego widowiska i temu, że ono jest upodabniane za bardzo do tej dorosłej Eurowizji, tracąc ten swój dziecięcy charakter. Ale drodzy Państwo, jeżeli my byśmy też mieli takie wątpliwości, które ja nie jestem w stanie zrozumieć, to trzeba było o tym dyskutować parę lat temu, zanim był pomysł, żebyśmy w ogóle jako Polska wzięli w tym udział, żebyśmy wrócili w tym 2016 roku i wreszcie my drugi raz z rzędu mamy ten konkurs organizować, a wy się teraz zorientowaliście, że tutaj coś ewentualnie nie gra. Można było o tym dyskutować jak najbardziej, ale kiedy?
4: Dokładnie.
5: Bo teraz jest
4: trochę za późno, to po pierwsze. Po drugie, takie to trochę niesprawiedliwe też by było dla tych młodych adeptów sztuki wokalnej, którzy no, raz by mogli w tym konkursie stanąć, ktoś miałby szansę jednak z naszego kraju. Później się komuś coś nie podoba i już jest rezygnacja z tego w dość krótkim odcinku czasu.
5: No to tak poniekąd było. Przecież my zadebiutowaliśmy w 2003 roku, czyli wtedy, kiedy ten konkurs w ogóle został zainaugurowany, mieliśmy wynik słaby, podobnie w 2004 roku i było, z tego co pamiętam, jeżeli dobrze liczę, 12 lat przerwy. I dopiero w 2016 roku wróciliśmy, byliśmy w 2016-17, mieliśmy wyniki takie średnie i w 2018 zwycięstwo Roxany Węgiel i rok później Vicky Gabor. Więc była ta przerwa, także tak naprawdę sporo artystów potencjalnie zainteresowanych straciło możliwość wzięcia udziału w tym konkursie tylko tak naprawdę dlatego, że się średnio udało w tym 2003 i 2004 roku. Ale teraz jeszcze dochodzi to, że my ten konkurs już drugi raz z rzędu organizujemy. W ogóle to jest przecież historyczna sprawa, bo nikt Eurowizji Junior nie wygrał dwa razy z rzędu i nikt jej dwa razy z rzędu nie organizował. A wy teraz się wiecie, że coś tu nie gra i oni dalej idą, ta rada. No. Bo ona się zwraca do spółki o stworzenie autorskiej audycji promującej aktywność artystyczną dzieci i młodzieży w sposób zgodny z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji. Chciałam tylko przypomnieć, że w Telewizji Polskiej jest na przykład program The Voice Kids. Czy on w takim razie spełnia te wymogi? Przecież też jest tam rywalizacja, też są kamery, też na pewno jest element stresu, czy to wpływa korzystnie na psychikę dzieci? No, myślę, że być może w mniejszym stopniu jest to zagrażające niż Eurowizja Junior, bo wydarzenie mniejszej rangi, no ale jednak, więc jakby miała wyglądać audycja, czy taki program, widowisko, w którym te elementy wszystkie byłyby zdaniem Rady zgodne z ustawą, no może mogłoby nie mieć formy konkursu, albo być takim, no od przedszkola do Opola trzeba zrobić znowu.
4: Tak, to było takie nieinwazyjne.
5: Była niby rywalizacja, ale no, taka mniej widoczna. Ja byłam uczestniczką tego programu. Akurat zawsze w tym kontekście rodzina wspomina mnie jako dziecko, które się najmniej stresowało tym konkursem. Natomiast ja byłam po prostu najmłodsza i tak średnio wiedziałam, o co chodzi. Dlatego się nie stresowałam, ale wydaje mi się, że większość dzieci do tego programu podchodziło jakoś tak spokojnie, bo i tak było wiadomo zawsze, że wygra dziecko, które śpiewało jako ostatnie, więc to była ustawka. Nie, no to w sumie też takie trochę niekorzystne. To ja już nie wiem, co by trzeba było zrobić. Chyba rzeczywiście zrezygnować z formy konkursu.
4: Jeden
5: pomysł, co by można zrobić,
4: ale wiesz
5: tylko
4: co?
5: Postawimy na koniec.
4: Są różne przecież programy i nie tylko programy, w których się śpiewa. Na przykład są też przecież te programy kulinarne, jak to się tam nazywa, MasterChef Junior.
5: Tak, no ale to teraz wiesz, skupiamy się na TVP.
4: Tak, tylko jeżeli coś jest niezgodne z ustawą, no tak. To ja widzę tu taki, wiesz, trochę niebezpieczny precedens, bo jeżeli uznamy, że coś jest niezgodne z ustawą, no to można to później rozszerzać na kolejne programy, w których występują dzieci. I wydaje mi się, że tam to też jest sporo stresu w tych programach, gdzie w ogóle te dzieciaki gotują i to jakie potrawy, no.
5: Żeby daleko nie szukać, przecież TVP, o którym mowa, no bo tutaj akurat do niego się zwraca ta rada programowa. Miało program Bake Off, ale Ciacho też w wersji dla dzieci. Była taka edycja, gdzie oni...
4: No właśnie.
5: Gdzie te dzieci piekły ciasta i inne tam pewnie jakieś wypieki. Więc też były takie elementy, właśnie już nie wspominając o innych nadawcach, o Małych Gigantach, MasterChef Junior i jeszcze inne programy, które były, no i dawno, i w ostatnich cyfra, tak? Bo przecież te formaty dziecięce się pojawiają i są popularne. Więc to w takim razie rzeczywiście może one wszystkie są niezgodne z ustawą. Gazeta.pl podała, że prezydium Rady Programowej TVP chce spotkać się w tej sprawie z zarządem Telewizji Polskiej, bo jak widać, to są dwa oddzielne organy. I dzień później, czyli 23 września, w godzinach wieczornych ukazał się komunikat Telewizji Polskiej, w którym stacja potwierdziła, że wydarzenie odbywa się w zgodzie z zasadami etyki Europejskiej Unii Nadawców. Organizatorzy zobowiązują się m.in. do zachowania szacunku, zapewnienia obecności rodzica lub legalnego opiekuna, deklarują tworzenie pozytywnego i odpowiedniego do wieku uczestników wizerunku w prezentowanych materiałach, czy równe traktowanie uczestników. Ponadto Telewizja Polska zapewnia, że widowisko odbywa się w duchu rozwijania wspólnoty, a aspekt rywalizacji jest zasadniczo ograniczany. No, wy sobie możecie ograniczać, ale to, co się dzieje w głowach tych dzieci, czy jakaś presja otoczenia, no to siłą rzeczy one je odczuwają. To
4: z drugiej strony tak sobie myślę, ty więcej możesz powiedzieć, myślę, na ten temat niż ja, bo masz jednak praktyczne doświadczenia z uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach wokalnych. Ja mam takie wrażenie, że do tej Eurowizji w szranki w ramach Eurowizji Junior nie biorą się dzieciaki znikąd. Ja mam wrażenie, że jednak mimo wszystko to nie są osoby, które... O, tak sobie powiedzmy, mama mówi, Stasiu, Aniu, ty ładnie śpiewasz, bo występujesz na każdej akademii tam powiedzmy szkolnej, na jakimś apelu czy gdzieś, śpiewasz gdzieś tam w zespole, to może zgłoś się do tej Eurowizji Junior i sobie tu pośpiewasz. Ja myślę, że jednak mają już nieco większe doświadczenie, i w niejednym konkursie brały te dzieciaki udział, zanim pojawiają się na tego typu konkursie, więc z różnego rodzaju elementami takimi rywalizacji, być może też narażeniem na pewien stres, no bo to jest stres, ale to mają do czynienia, więc w tym momencie mówienie o tym, no to myślę, że to jest mówienie do dzieci, które okej, może nad swój wiek za dużo stresu mają tak na co dzień, ale to nie jest pierwsze tego typu spotkanie z taką rywalizacją w ich życiu.
5: Oczywiście, że tak. Ja nigdy nie byłam aż taką wokalistką zdolną, żeby jeździć po nie wiadomo jak w wielu konkursach, więc trudno mi się trochę wczuć w te dzieci, w ich myślenie. To znaczy, oczywiście, że one są bardziej doświadczone, natomiast Eurowizja Junior na pewno jest no, takim największym przeżyciem w ich dotychczasowym życiu. I pytanie, jak to one rzeczywiście znoszą, kiedy na przykład jest porażka. Na pewno lepiej niż gdyby postawić na scenie dziecko, które ma doświadczenie tylko jeżeli chodzi o śpiewanie na szkolnych akademiach i konkursach w Domu Kultury, bo tutaj jednak one już często są po The Voice Kids i innych jakichś międzynarodowych nawet konkursach, więc pytanie, jak to rzeczywiście wygląda, czy ktoś to bada, czy ktoś się przygląda tym dzieciom, czy były na przykład jakieś przypadki, mam nadzieję, że nie, jakichś, no nie wiem, załamań, czy do pogorszenia stanu psychicznego, dlatego że dziecko nie zajęło takiego miejsca w Eurowizji Junior, jakiego od niego oczekiwano i na jakie pewnie samo liczyło. No trudno mi się do tego ustosunkować. Myślę, że to na pewno powinno być monitorowane przez Europejską Unię Nadawców i mam nadzieję, że jest, bo na pewno jest to temat, no, który należy śledzić, które organizatorzy powinni śledzić i rozumiem, że inne kraje mogą mieć zarzuty, wskutek których stwierdzają, że nie będą wysyłać swojego reprezentanta na ten konkurs. Wracając do tego oświadczenia, podkreślono w nim również, że organizując konkurs przestrzegane są zapisy ustawy o radiofonii i telewizji, także tutaj kogo zapytacie, radę zapytacie, to wam co innego powie zarząd, to wam też co innego.
4: Jeden rabin powie tak, drugi
5: powie
4: rabin tak. Powie nie,
5: oczywiście. W komunikacie potwierdzono spotkanie Rady Programowej TVP z zarządem nadawcy, które odbędzie się w najbliższych dniach. A więc oni tam sobie jeszcze pogadają, ale wychodzi na to, że konkurs nie jest zagrożony, szczególnie, że przypomnijmy, trwa przecież proces wyłaniania reprezentanta Polski, reprezentantki raczej, bo już wiemy, że to będzie jedna z dziewcząt. Mieliśmy 3 odcinki szansy na sukces. Mamy 3 laureatki, Jelenę, Agatę i Alicję. no i jutro się okaże, która z nich miałaby nas reprezentować. No i co, teraz oni by się spotkali, by się okazało, że jednak co, nie wysyłamy reprezentanta i nie organizujemy konkursu, oni powiedzą Leno, albo Agato, albo Alu, no jednak wiesz, nie bierzesz udziału, nieważne, że cię szykowałaś, miałaś nadzieję, już cię wybraliśmy,
4: ale stwierdziliśmy,
5: ale
4: że
5: rada to... się obudziła po 2 latach, że coś tutaj nie gra.
4: Stwierdziliśmy, że to nie będzie dla ciebie dobre.
5: Tak.
4: A dobre było ślęczenie i ćwiczenie tego tekstu i śpiewanie i próby i to wszystko.
5: No tak, przecież już na pewno te piosenki są gotowe, bo jutro będą śpiewać dziewczyny piosenki, które są dla nich napisane. Ktoś w to włożył ileś pracy w organizację. Już też na pewno, chociaż no to konkurs trochę inaczej organizowany, no bo będzie w studiu w Warszawie, a uczestnicy będą w swoich krajach w studiach śpiewać. To taka pandemiczna wersja. Ale też to na pewno wymaga sporo pracy, a oni tutaj się nagle obudzili, że coś trzeba było myśleć
4: wcześniej,
5: albo przegadajcie to przed przyszłą edycją, żeby ustalić, czy będziemy wysyłać uczestnika. No ale to trzeba ustalić odpowiednio wcześniej, żeby już nie rozpoczynać tej procedury selekcyjnej i tak dalej. Zastanawialiśmy się tutaj, jaki format byłby odpowiedni, żeby Rada Programowa już nie zarzucała, że coś tu jest niezgodne z ustawą. Myśleliśmy o tym, żeby nie była to forma konkursowa, ale sobie myślę, że jednak mógłby być konkurs. Wiesz jaki?
4: Jaki?
5: Dziecięcy konkurs piosenki religijnej. Co ty na to?
4: Myślę, że
5: i
4: tak.
5: Episkopat by się ucieszył, tak, i Rada by się ucieszyła.
4: Z pewnością. Tylko myślę, że z występami gdzieś dalej niż w Polsce mógłby być z tym problem.
5: Raczej tak, a przypomnijmy, że przecież
4: no
5: Roxana,
4: chyba, że w Chicago.
5: Że Roxana Węgiel, zanim pojawiła się w Eurowizji czy The Voice Kids, to śpiewała właśnie religijne piosenki, także mogłaby tutaj powrócić i do tego repertuaru i pewnie by wygrała, także może to jest rzeczywiście dobry pomysł, ale u nas nie Roxana Węgiel, tylko taki zespół, który się idealnie wpisuje w tę stylistykę. No co tu dużo mówić, będzie Arka Noego i jeden z ich największych przebojów, czyli Święty Uśmiechnięty.
4: This is Radio DHT. Ja mam zupełnie inne skojarzenia z tą piosenką, to tak poza anteną rozmawialiśmy, była parodia tego utworu, jak i zresztą innych piosenek zespołu Arka Noego, zdecydowanie o innym tekście i zdecydowanie nie dla najmłodszych słuchaczy. Kto pamięta internet z początku lat 2000, to pamięta na pewno zespół Arka Satana i ich przeróbki.
5: A tak, pamiętam tyle o ile, ale istotnie coś takiego było. Natomiast wspominaliśmy poza anteną, że jestem z tego pokolenia, które gdzieś tam trafiło na szczyt popularności Arki Noego, więc jakieś kasety. No to posiadałam, no słuchałam, tak było. Nie wiem, czy zawsze z własnej woli, chyba różnie, ale tak było.
4: I nie przyniosłaś do redakcji, a ja wczoraj musiałem tę płytę na ostatni moment kupić, bo się okazało, że u nas jej nie było.
5: Dokładnie.
4: To byśmy zagrali z kasety. No widzisz, to szkoda, że się wczoraj nie pochwaliłaś.
5: Musiałabym ją odnaleźć, co też już nie jest takie proste. Ale teraz już muzyka innego typu będzie, a w zasadzie nie będzie o muzyce, a będzie o sporcie chyba.
4: Na dobry początek o sporcie, a potem będzie o polityce. Ale najpierw przechodzimy do stacji TVN, która to jutro o godzinie 13:15 pokażę 2 pierwsze odcinki animowanego serialu Kosmiczny Wykop, którego bohaterem będzie piłkarz Robert Lewandowski. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Bartosz Kędzierski, czyli ten sam, co Władcy Much, jak dobrze pamiętam.
5: Tak.
4: Kosmiczny Wykop będzie animacją dla całej rodziny, szczególnie dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12, no to bardziej dla dzieci jednak.
5: Mam 12 lat, to jest młodzież?
4: No, to bardziej to, dzieci.
5: Przepraszam, że ja tak wrócę właśnie do religii, ale katechetka w podstawówce mówiła nam, że wy, jak jesteście w 6 klasie, to się uważacie za młodzież, a młodzież to jest klasa 3 gimnazjum.
4: A, okej.
5: Teraz nie ma już 3 gimnazjum, czyli wychodzi na to, że no co, w liceum, liceum jak dopiero młodzież liceum. Jest.
4: Tak, tak, tak. Ewentualnie jeszcze się kiedyś mówiło, że to, żeby dzieci zbytnio nie stresować, to że to jest młodsza młodzież. O, z takim określeniem się kiedyś zetknąłem. Natomiast będzie to również serial skierowany do dorosłych fanów Roberta Lewandowskiego. Akcja będzie mieć się miejsce na kosmicznej planecie Spaceball, na którą to pewnego dnia wskutek nieoczekiwanego zbiegu wydarzeń trafi polski piłkarz. Na miejscu będzie mieć do wykonania misję, mianowicie skompletowanie drużyny i poprowadzenie jej do zwycięstwa podczas Galaktycznej Ligi. Kreskówka będzie pokazywać kulisy świata piłki nożnej, ale przede wszystkim mówić o uniwersalnych wartościach, takich jak przyjaźń, lojalność, tolerancja i empatia. Animacja ma połączyć świat science fiction ze sportowym. Pierwszy sezon będzie liczyć 26 odcinków, zadebiutuje na antenie TVN 7 oraz będzie go można również oglądać w playerze. No i TVN to bardzo intensywnie będzie nas raczyć tym serialem, bo jeżeli ktoś na przykład jutro nie będzie w stanie oglądać Kosmicznego Wykopu, no to w soboty, w niedzielę, tam w okolicy 7.40 to będzie sobie mógł to poglądać. Też jakoś tak o porankach będzie to emitowane na antenie TVN 7. Także dla każdego coś miłego. A teraz przenosimy się do TVN 24, bo tam wczoraj o godzinie 20 ruszył program publicystyczny Krzysztofa Skórzyńskiego Sprawdzam. Jak deklaruje prowadzący, będę się starał oddzielać fałsz od prawdy z moimi gośćmi. Co jest prawdą, a co fałszem? Jak oddzielić newsy od fake newsów? Które przepisy są dziurawe i kto za odpowiada? Właśnie będzie można odnaleźć odpowiedzi na te pytania w nowym programie Krzysztofa Skórzyńskiego i jeszcze tu deklaruje prowadzący dodatkowo, że żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi, a o najważniejszych wydarzeniach opowiedzą ich bohaterowie. Głównym tematem najbliższych odcinków będzie kryzys w rządowej koalicji. Oprócz emisji na antenie TV.
5: Się dogadali dzisiaj.
4: No tak, no, ale jeszcze wiesz, jeszcze może trzeba będzie opowiedzieć o tych kulisach. A poza tym, wiesz, dziś się dogadali, w poniedziałek się okaże, że jednak znowu coś jest nie tak, to wiesz, to myślę, że to może być jeszcze dłuższy serial z tego wydarzenia. Oprócz emisji na antenie TVN24 program będzie można oglądać również w sieci, czyli domyślam się, że w playerze.
5: Tak właśnie będzie. No to cóż, przyznam, że o ile ten drugi program rzeczywiście może być ciekawy, to Kosmiczny Wykop to nie jest koniecznie to, co jakoś mnie szczególnie interesuje, ale być może Was interesuje i będziecie oglądać. Piszcie facebook.com/radio-dht albo na naszej stronie internetowej. A skoro Kosmiczny Wykop, ja to nie jestem mocna w temacie ani sportu, ani filmu, ale mi się skojarzyło, że był taki film jak Kosmiczny Mecz.
4: Był.
5: Nie pytajcie mnie, o czym on opowiadał, bo nie oglądałam.
4: Ja też nie oglądałem.
5: No ale to chyba pasuje, bo kosmiczny, bo tutaj mamy Kosmiczny Mecz, Robert Lewandowski, jasna sprawa. I w tym filmie była pewna piosenka, o ile filmu nie kojarzę, to piosenka chyba znamy wszyscy. I Believe I Can Fly.
4: I R. Kelly, on właśnie teraz pojawi się na antenie Radio DHT.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Spokojnie nam się zrobiło za sprawą tej piosenki. Jakoś dziś przypominają mi się same covery i same różne parodie. I tu na okoliczność I Believe I Can Fly przypomniała mi się taka piosenka, którą być może jeszcze sobie co niektórzy studenci podśpiewują, wszak ostatnie dni września jeszcze mamy, więc mogą sobie śpiewać Wierzę, że mogę zdać. Była jakaś taka piosenka a propos różnego rodzaju sesji. No to kampania wrześniowa u co niektórych może jeszcze tam gdzieś trwa.
5: To tej wersji nie znam w tym kontekście, tylko pamiętam przeróbkę piosenki wykonywanej przez Czerwony Tulipan. Jedyne co mam to złudzenie, że mogę mieć zaliczenie.
4: Zaliczenie, tak jest, też było.
5: Myślę, że przeróbki tego zespołu, który pojawi się po kolejnym wejściu, to chyba akurat tej piosenki nie przerobione, nie przypominam sobie, ale inne, wydaje mi się, że jest to możliwe, że się doczekało jakichś parodii czy innych wersji, ale nie możemy Wam jeszcze powiedzieć, co to za zespół, bo napięcie musimy podtrzymywać. Przenosimy się do Polsatu, bo tutaj jest troszeczkę bałagan. Muszę się trochę wytłumaczyć. bo wychodzi na to, że nieświadomie przekazałam Wam pewne nieprecyzyjne informacje. Nie brzmi to dobrze, ale już się tłumaczę. Chodzi o programy kabaretowe w Polsacie i o niedzielne wieczory. Bo że w środę jest kabaret, to jest całkiem inna sprawa, ale o niedzielne wieczory, kiedy był dotychczas emitowany kabaret na żywo. I wiosną mieliśmy tę taką edycję specjalną w formie takiego jakiegoś serialu z fabułą, to się nazywało Kabaret na żywo, przystanek Radość. I pojawiła się informacja pod koniec sierpnia, że jesienią też będzie ten przystanek Radość emitowany. Nie było wiadomo, czy to będą nowe odcinki, przynajmniej ja nie wiedziałam, bo z kabaretami to jestem trochę na bakier od jakichś 10-12 lat, czy to będą nowe odcinki, czy dokończenie tego, co nie zostało pokazane z uwagi na pandemię, ale oprócz tego się pojawiła informacja, że będzie jeszcze jedna odsłona kabaretu na żywo, pod nazwą Kabaret na żywo, Klinika Sketchów Męczących. I tutaj podane były daty nagrywania odcinków, o tym Wam mówiłam, ale nie było wiadomo, kiedy to będzie pokazywane. No ja tak sobie ostatnio oglądam telewizję, jakoś tak trafiłam na Polsat, nie oglądam ich za bardzo, więc nie wiem, co mnie tam zaprowadziło. I natknęłam się na reklamę Kliniki Sketchów Męczących, właśnie kabaretu na żywo w tej odsłonie, że ten program ma być pokazany w niedzielę o 20:00. Jak wskazuje moje szybko przeprowadzone śledztwo, już zostały pokazane dwa odcinki Kliniki Sketchów Męczących. Wychodzi więc na to, że się pierwszy pojawił 13 września. 6 września, z tego co pamiętam, miał być jakiś kabaretowy festiwal, a to wszystko się sprowadza do tego, że wychodzi na to, iż przystanku Radość do tej jesieni w Polsacie nie było, tylko już od początku był kabaret na żywo, Klinika Sketchów Męczących. Jeżeli ktoś tęskni za przystankiem Radość, to zdaje się, że on w Polsacie 2,
4: W Polsacie 2 jest emitowany, tak. Jest coś takiego, wczoraj sprawdziłem program telewizyjny, o tym nas informuje, że przystanek 2 chyba w niedzielę o 16, ale to mówię teraz z głowy, czyli z niczego, więc no to mogę coś tu przekręcić, więc gdyby tak było, to przepraszam.
5: Ty wiesz, właśnie powiedziałeś przystanek 2, także
4: przystanek mówię, że z głowy, czyli z niczego. No.
5: Będzie jednak trzeba zrobić jakiś chyba miks wpadek naszych, ale mówimy raczej składnie, także nie było.
4: Staramy się.
5: Staramy się, ale różnie wychodzi. Czasem język szybciej niż głowa pomyśli. Natomiast w związku z tym wychodzi na to, że powinny nam nadrobić zaległości i powiedzieć Wam o Klinice Sketchów Męczących, chociaż tutaj się raczej wydaje oczywiste to, czego się możemy spodziewać, bo się można domyślać, że to po prostu będzie taka odsłona kabaretu na żywo, w której w każdym odcinku to kabaret Sketchów Męczących przoduje, no i ewentualnie sobie zaprasza jakichś gości. No i rzeczywiście tak jest, ale żeby się stało zadość formalnością, przeczytam Wam oficjalny opis, przepraszając jednocześnie za to, że robię to dopiero przed emisją trzeciego odcinka. Program, jakiego jeszcze nie było, czyżby, połączy wszystko to, co lubicie w dobrej rozrywce. Kabaret, ja nie lubię kabaretu, więc nie wiem skąd oni wiedzą, co ja lubię. Lubię muzykę, no okej, ciekawych gości, nieoczywiste rozmowy i mnóstwo niespodzianek. A wszystko to ze sprawą prowadzących kabaretów Sketchów Męczących i zaproszonych przez nich gwiazd. Za oprawę muzyczną odpowiada niezawodny i przebojowy zespół. Pewnie wszyscy myślicie, że jakieś The Jobbers albo coś takiego.
4: A tu nie.
5: Kabaretowe wydarzenia, a tu nie. To zespół Enej sam we własnej osobie. I to już możemy zdradzić, że ich zagramy za chwilę. Każdy z odcinków będzie okazją do spotkania ze znanymi artystami kabaretowymi. Wśród gości pojawią się m.in. Igor Kwiatkowski, Jerzy Kryszak, kabaret Nowaki, kabaret Młodych Panów, kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret Ani Mrumru, kabaret Czesław, kabaret K2 oraz Monika Dryl. Niewykluczone, że któreś z nich się już pojawiło w tych dwóch wyemitowanych już odcinkach. Skoro jesteśmy przy Polsacie, to pewne odejście nas czeka. Osoby związane i z Polsatem, i z Polsatem News. Bartosz Kurek ma odejść z Polsatu. Dziennikarz był związany ze stacją od 2008 roku, prowadził m.in. wydarzenia. Był też gospodarzem pasma Nowy Dzień z Polsat News. Karierę dziennikarską rozpoczynał w radiu RMF Classic. Naprawdę, są już ludzie, którzy tam debiutowali i zrobili dalej jakąś większą medialną karierę.
4: Są ludzie, którzy debiutowali w radiu DHT i później poszli dalej, to wiesz.
5: Tak było, to prawda.
4: Pozdrawiamy kolegę Edwina.
5: Natomiast teraz nie o koledze Edwinie, tylko o panu Bartoszu Kurku. Był reporterem stacji TV Biznes też wcześniej w swojej karierze. W ostatnim czasie prowadził także podcast o ekologii. Nagrania były realizowane w ramach Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Tutaj już komentowałam, prawda, że Polsat, pan Solosz ma
4: elektrownie.
5: Tutaj takie inwestycje, elektrownie, ale on namawia, żeby segregować śmieci i nie marnować rzeczy i dlatego jest Stowarzyszenie Czysta Polska, każdy z nas coś może zrobić dla ludzkości, a przecież to, co my robimy, no i fajnie, że robimy, się staramy, segregujemy śmieci, ale wobec wszelkich koncernów i ich działań, no to jest kropla w morzu tak naprawdę, więc no indywidualnymi działaniami środowiska nie ochronimy, są potrzebne globalne, no ale pan Zygmunt stosuje tutaj greenwashing, już też tłumaczyłam to pojęcie, a gośćmi tego podcastu byli eksperci z dziedzin ochrony środowiska, więc są ludzi, którzy się pod takim greenwashingiem podpisują. Zobaczymy, czy podcast będzie dalej emitowany, skoro pana Bartosza już w Polsacie i Polsacie News nie będzie.
4: No to co? To pozostaje nam teraz tylko zagrać piosenkę. Skoro już zapowiadaliśmy, że będzie Enej, to teraz ten Enej na naszej antenie się pojawi. I zresztą nie tylko raz, bo możecie akurat ten utwór słyszeć u nas regularnie, jeżeli jesteście naszymi stałymi słuchaczami.
5: Kiedyś słyszałam taki żart, no oczywiście wiadomo, że można szybko go zbić, bo przecież są takie aplikacje jak Shazam, Soundhunt czy inne, ale ktoś kiedyś powiedział, że mógłby za kilka milionów, bo chyba na tyle by to zostało wycenione, zrobić taką aplikację, która by rozpoznawała utwory zespołu Enej, bo z całym szacunkiem te piosenki rzeczywiście są do siebie bardzo podobne niejednokrotnie, co nie zmienia faktu, że wiele z nich to bardzo przyjemne utwory, a dzisiaj akurat taki, który myślę, że różni się od tych największych hitów.
4: Tak, bo jest taki
5: Radio
4: bardziej
5: Hello, Skrzydlate Ręce.
4: Taki bardziej reggae.
5: Tak, taki Enej bardziej w wersji reggae, a to wszystko w piosence Zbudujemy Dom. The latest and the greatest.
6: Music. We are playing for you in one website, www.radiodht.com. This is DHT Radio.
4: To jest Radio DHT, a w nim 94. wydanie programu RTV. My cały czas w kręgach telewizyjnych się obracamy. No i teraz przechodzimy do programu Polsat Cafe. Powiemy wam o kilku propozycjach programowych tej stacji na najbliższe tygodnie, a zaczynamy od programu, który...
5: Może jeszcze przypomnimy zanim, że już mówiliśmy o tej stacji tej jesieni na początku września. Wtedy wam przedstawiliśmy nowości na cały wrzesień. Mówiliśmy też o programach, które wracają na antenę, ale żeby nie przekazywać zbyt wielu informacji, to jeszcze dotyczących tego, co w czasie dość odległe, to podzieliliśmy te informacje na pół i teraz przekażemy wam informacje o nowościach na październik, ale również na listopad, żeby nam już tutaj to nie umknęło, przy czym co do nowości na listopad, to dokładnie jeszcze nie wiemy, kiedy ona będzie emitowana, nie znamy daty ani godziny. Kiedy się dowiemy, to wam powiemy, jeżeli w ogóle natrafimy na taką informację, ale żebyśmy byli pewni, że nam to nie umknie w żaden sposób, to opowiemy wam już o tym wszystkim teraz, a mamy nadzieję, że wierni fani, osoby zainteresowane będą czekać na te interesujące je nowości, a jedna z nich już, no, coraz bliżej można powiedzieć, już można powiedzieć, że już dziś można oglądać.
4: Tak.
5: A tak naprawdę to w czwartek, no dziwne to jest, za chwilę wam wytłumaczymy.
4: Tak, to jest dziwne, ale najpierw kilka słów o tym w ogóle, cóż to jest za program. Jest to program Beauty Express, a właściwie Beauty Express, chyba tak to
5: właśnie, tak też
4: powinno
5: myślałam,
4: się wymawiać, mistrzynie makijażu. I mam tu przed sobą opis tego programu i jest tu kilka pytań. Ja pozwolę sobie zadać tobie te pytania, no bo...
5: A czemu akurat mnie,
4: sobie mam zadać? A ja jestem mistrzynią makijażu?
5: A ja jestem.
4: No bardziej, bardziej wyglądasz, powiem ci tak.
5: Ale tak już serio, pewnie stereotyp jest taki, ja jeszcze nie wiem, o co tu chodzi, ale że to program kierowany do kobiet.
4: No właśnie.
5: Okej, okay, niech tak będzie.
4: No dobra, no to słuchaj, to pierwsze pytanie. Śledzisz trendy makijażowe?
5: W życiu nie śledziłam. Nie.
4: Potrafisz godzinami oglądać internetowe tutoriale, a potem eksperymentować przed lustrem?
5: nie oglądałam nigdy żadnego tutorialu o makijażu i nie eksperymentowałam przed lustrem. Może dlatego, że ani w tutorialu, ani w lustrze niczego bym nie zobaczyła. To chyba przez to.
4: No ale tu słuchaj, tu może chociaż to. Jesteś mistrzynią pędzelka i potrafisz zrobić genialny make-up?
5: Nie potrafię.
4: Nie pomagasz mi.
5: Jeszcze coś?
4: Tak. Pytanie ostatniej szansy. A może ciekawi cię, jak robią to inni?
5: Szczerze, zupełnie nie. Jeżeli już mam się malować, co robię rzadko, to niech to zrobi ktoś, tak żebym była pewna, że jest dobrze i się już w szczegóły nie zagłębiam. Czyli to nie
4: program. Czyli to nie jest program dla ciebie. Nie, to nie jest, to nie jest ewidentnie program dla ciebie. No czekaj.
5: To opowiedz słuchaczom.
4: Bo jeszcze następne rzeczy tu masz do opowiedzenia, może następne będą ciekawsze, ale jeszcze tu kilka słów na temat tego programu pozwolę sobie powiedzieć. Beauty Express, mistrzynie makijażu, to program w sam raz dla ciebie. Właśnie się okazało.
5: Tak.
4: W każdym odcinku zobaczymy zmagania czterech uczestniczek w konkretnym temacie. Może będzie to makijaż tancerek w samby w Rio?
5: A ty chcesz się dowiedzieć, jak się malują tancerki samby w Rio?
4: Nie. Pracę kandydatek ocenią Ewa Gil, makijażystka gwiazd, makijażystka wizażu, instruktorka wizażu, Monika Miller, influencerka beauty.
5: Ale ty wiesz, kto to jest Monika Miller? Z tych Millerów.
4: Albo
5: wy jeszcze nie wiecie, bo pan Leszek Miller się chwalił na Twitterze,
4: Tak.
5: że jego córka nie, to,

0: na emeryturze chociażby. I jeszcze tu mamy jedną osobę, która będzie się w tym programie pojawiać. Lucas Adelon Rembas, znany z genialnych metamorfoz makijażowo-fryzjerskich, jeden z najbardziej popularnych w Polsce drag queen. Jego kreacje są perfekcyjne. Beauty Express, mistrzynie makijażu od października w czwartki o godzinie 21:00, ale właśnie, słuchajcie, to nie do końca tak, bo
1: wtedy, to są trudne rzeczy.
0: To są trudne rzeczy, bo w czwartek istotnie będziecie mogli obejrzeć odcinek pierwszy, ale jeżeli chcielibyście obejrzeć odcinek trzeci, to możecie go obejrzeć dziś o godzinie 18:00 albo jutro o 11:00.
1: To prawda. I czy to znaczy, że wcześniej były emitowane odcinki
0: pierwszy drugi
1: i pierwszy? To w ogóle nie wiemy tego, bo bazowaliśmy na tej informacji podanej jeszcze na początku września, że ten program będzie od października, dlatego tak nie sprawdzaliśmy tych emisji.
0: Może a to są
1: wczoraj
0: tylko
1: chcieliśmy
0: trzy
1: to zweryfikować i się okazało, że tutaj mamy odcinek trzeci, a potem pierwszy. Nie wiadomo, o co tu chodzi. Może ten trzeci to jest jakoś tak pilotażowo, żeby sprawdzić, jak to będzie oglądane, ale dlaczego trzeci, a nie jakiś inny?
0: Wiesz co, ja się naprawdę wcale nie zdziwię, jak się okaże, że to ma tylko trzy odcinki, one już raz były, teraz będą raz jeszcze. Więc jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć od początku, no to zapraszamy po prostu, jeżeli
1: to
0: interesuje was
1: temat. Tak. To chyba najważniejsze, bo może wy jesteście, drogie panie, mistrzyniami pędzelka, oglądacie tutoriale, nie jesteście takie jak ja, jakieś dziwne, bo ja tu nie pasuję chyba do stereotypowej wizji kobiety. W tym postaci, jak widać, w ogóle bałagan, z tymi kabaretami bałagan, z Beauty Express też bałagan. Mam nadzieję, że nie będzie takiego bałaganu z kolejną nowością, która się pojawi pod koniec października, ale już wam o niej powiemy teraz. Nie możemy tego zweryfikować, bo ramówki na tak odległy czas nie są jeszcze dostępne. A mowa tutaj o programie Randki bez cenzury. No i też pozwolę sobie przeczytać opis. Pierwsza randka to nie lada stres. Kim on lub ona jest? Jak wygląda? Czym się zajmuje? Czy się sobie spodobamy? Wiele obaw, bo każdy doskonale wie, jak powinna wyglądać randka idealna. Ty wiesz? Bo ja nie wiem na przykład.
0: Też nie wiem.
1: W ogóle, skąd miałabym to wiedzieć? Może to dlatego, że tak mi się życie ułożyło, że za wiele nie randkowałam, żeby nie powiedzieć, że wcale. Przynajmniej, jeżeli randkę definiujemy jako spotkanie
0: dwóch nieznajomych sobie osób, tak?
1: Inicjować potencjalny związek, a nie to, że ludzie będący w związku idą razem na przykład na obiad, kolację lub...
0: No bo to już wtedy nie zastanawiasz się, jaki on jest, czy jaka ona jest.
1: No właśnie, randki w tym rozumieniu nie miałam chyba i nie mam wizji, jak mogłaby wyglądać randka idealna, to znaczy jestem otwarta na takie wizje, ale w tym momencie nie umiałabym tego powiedzieć. No i skoro, przynajmniej rzekomo, według tego, co myślą twórcy tego programu, każdy wie, to tym łatwiej mu przychodzi ocena randek innych, zupełnie nieznanych sobie osób. I tak oto w każdym programie zobaczymy dwie randki, które są oceniane przez zwyczajnych ludzi. Przy przysłowiowej herbacie i słonych paluszkach, czy też, jak powiedziałby pan Rychu, przy kawie i ciasteczkach. Siedząc na kanapie przed telewizorem będą na bieżąco komentować czasem nieporadne zaloty, czasem miłe sytuacje, a czasem wręcz żenujące. Czyli to taki Gogglebox po prostu, tylko żeby
0: tylko randkowy.
1: Tych biednych ludzi, którzy się będą stresować i się będą nad nimi pastwić. Zabawne komentarze, celne wskazówki i duża dawka śmiechu. Takie będą randki bez cenzury. Emisja tego programu od 23 października, to jest piątek, o godzinie 21:00. I tak już
0: ja to się tylko zastanawiam, czy te randki, skąd oni jakby pozyskają materiał wizualny do tych randek? Czy to będą jakieś takie randki zainscenizowane? I tu będzie właśnie chodziło przede wszystkim o ten element komiczny, komentarzy różnego rodzaju osób oglądających to, czy jak?
1: Nie zdziwi się, jeżeli tak, bo gdyby to miały być rzeczywiście randki prawdziwych osób, w tym sensie, że chcący rzeczywiście znaleźć miłość, to myślę, że kładziono by na to większy nacisk.
0: Dokładnie.
1: Prawda? Że z jednej strony program, który daje szansę na znalezienie miłości, a z drugiej będą ich tutaj kolejne.
0: No najpierw gdzieś w ogóle, tak, najpierw trzeba by było zacząć od skojarzenia tej pary w jakiś sposób, a
1: no
0: później...
1: No właśnie, a tutaj nie ma tego aspektu, więc nie zdziwię się, jeżeli to rzeczywiście będą jakieś randki inscenizowane, ale być może się mylę, tylko

0: po prostu tutaj nie przywiązują do tego wagi, bo i tak wiedzą, że nic nie będzie z tych związków.
1: Wszak stajnia Polsatu ma wielu aktorów naturszczyków, produkuje niezliczoną ilość różnego rodzaju paradokumentów. Tak. Myślę, że nie będzie tu problemu, a być może zobaczymy znowu tego aktora, którego bardzo lubi Maciek Frączyk, czyli niekryty krytyk, tego, który grał w jednym z odcinków Trudnych Spraw, czekaj, jak on miał, Dariusz, który czekał z szampanem w wannie. To ponoć była tak żenująca wizualnie sytuacja, że naprawdę niekryty wspomina to do dziś w swoich filmikach na YouTubie.
0: Jest tam komu odgrywać te scenki, rzeczywiście. A czy prawdziwe postaci pojawią się w kolejnym programie, też się okaże, ale być może tak będzie. Mają to być młodzi milionerzy, tak głosi tytuł tego programu. Mają wszystko, a nawet więcej. Żyją luksusowo, szybko i głośno. Ich jedynym zmartwieniem jest to, czy na pewno są na bieżąco ze światową modą, posiadają najnowsze modele gadżetów, najszybsze i najbardziej ekskluzywne samochody i bywają w najmodniejszych miejscach. I zapewne wszystkie te pieniądze, za które to wszystko kupują, to nie są zarobione przez nich, tylko takie, które otrzymali od kogoś w jakimś spadku albo są z bogatego domu. Nie żebym komuś czegoś zazdrościła, tylko tak po prostu warto.
1: Często tak bywa.
0: Zmysłowić, jak to jest. Że tym milionerem się nie zostaje najczęściej, przynajmniej w młodym wieku, dzięki ciężkiej pracy. No jednak często są inne uwarunkowania.
1: To prawda.
0: A co się stanie, gdy na kilka dni przeniosą się ze swoich rezydencji do szeregowych domów na przedmieściach, na prowincję lub zamieszkają w małym mieszkaniu pod jednym dachem z rodziną, która ledwo wiąże koniec z końcem? Czego będzie im najbardziej brakować? A może okaże się, że po tym doświadczeniu inaczej spojrzą na dotychczasowe życie. To wszystko się okaże dopiero w listopadzie, bo wtedy ten program się pojawi. Jak wspomniałam, nie wiemy kiedy i o której. Jak się dowiemy, to wam powiemy. Jeżeli wy wypatrzycie, bo będziecie na przykład śledzić informacje o tym programie, bo on was zainteresował, to dajcie znać, bo nie ukrywamy, że objąć rozumem i pamięcią wszelkie te programy, nowości, to nie zawsze jest takie łatwe, może coś czasem umknąć, dlatego też woleliśmy o tym powiedzieć wam już teraz. O kolejnym programie, tym określanym jako kobiecy, czyli o TVN Style, o jego nowościach na październik, powiemy wam w kolejnym odcinku, bo te nowości startują kilka dni później, także mamy tutaj jeszcze czas, a tymczasem piosenka nawiązująca do programu Beauty Express, bo on jako pierwszy się na antenie pojawi.
1: Tak jest, będzie piosenka o tym, że ludzie pragną piękna, a zaśpiewają formacja nieżywych schabów.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to nareszcie możemy przejść do radia, a zaczynamy od polskiego radia. Zwykle ostatnimi czasy mówiliśmy o nich na początku, no ale teraz to już takie... Mamy tylko kilka odejść, także już tak niewielu chyba zostało.
0: No przy czym tylko jedno z trójki, bo to tak. Mówmy się, ona najbardziej elektryzuje wszystkich. Pytacie zapewne, a wiadomo już, kiedy ta ramówka, ona jest już ta jesienna ramówka?
1: Nie.
0: Bo koniec września, 26 dzisiaj jest, to można by, prawda?
1: No.
0: No to jeszcze nie ten czas.
1: No jeszcze nie ten czas, jeszcze jest parę dni września, pod koniec września, przypomnijmy, miała być ta ramówka, więc
0: tak.
1: Wiesz.
0: No. Więc liczę, że w kolejnym wydaniu może będziemy mieli możliwość o tym opowiedzieć.
1: Jest na to nadzieja. Tymczasem, no cóż, zaczynamy od radiowej trójki, ten nasz blok radiowy. Bo to dziennikarka Gabriela Darmetko odchodzi z programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak mówi, nie godzę się na to, jak potraktowano Marka Niedźwieckiego. No, pana Marka to potraktowano w ten sposób już
0: temu.
1: Jakiś czas temu, więc to taki trochę żart spóźniony, ale...
0: Może nie mogła odejść z jakiegoś powodu, powtórzę to, co już mówiliśmy wielokrotnie, dziennikarze...
1: To są ludzie jak
0: wszyscy. To są też osoby, które mają... swoje życie prywatne, zobowiązania i nie zawsze mogą się zdobyć na odejście w tym momencie, kiedy wszyscy od nich tego oczekują, kiedy teoretycznie sytuacja tego by wymagała. Nie zawsze to jest takie oczywiste, więc nie wymagajmy od nich heroizmu. Być może pani Gabriela uznała, że teraz może sobie na to pozwolić, a wcześniej być może nie mogła.
1: Dokładnie. Pani Gabriela o swojej decyzji poinformowała w poniedziałek na Facebooku i napisała tak. Dzisiaj złożyłam wypowiedzenie. Tu zaczęłam moje dorosłe życie, tu poznałam niesamowitych ludzi i przeżyłam miliony cudownych chwil. Rozstaję się z Polskim Radiem, nie z Trójką, bo Trójka to zespół, który nawet rozsiany po świecie jest zespołem, bo Trójka to słuchacze, którzy są z nami na dobre i złe, bo Trójka to stan umysłu i tego nikt i nic nie zmieni. Do usłyszenia gdzieś kiedyś. W rozmowie z press serwisem dodaje, że chce komercyjnie zająć się tworzeniem podcastów. No, jeżeli chodzi o te podcasty, to coraz więcej osób w to idzie. Ostatnio, wiesz co, mignęła mi na Facebooku taka reklama. Studio, jakoś tam podcast studio, czy jakoś tak, czy nagraj swój podcast. Więc ktoś już nawet wpadł na pomysł takiego biznesu, stworzenia studia, które będzie się zawodowo zajmowało nagrywaniem podcastów. Więc jak widać, można i można na tym, no myślę, że coraz lepiej zarabiać, tylko taki pojedynczy twórca ma podstawowy problem, mianowicie no musi zebrać odpowiednią ilość patronów w tych różnych serwisach typu Patronite albo innych tego typu, żeby po prostu to zaczęło się opłacać, no ewentualnie wejść we współpracę z kimś dużym, no ale wtedy to już tracimy taką niezależność, jeżeli komuś na przykład na tym zależy. Jeszcze warto wspomnieć, że Gabriela Darmetko pracowała w Trójce w latach 2006-2007, a następnie od 2010 roku. Przygotowywała relacje reporterskie, a także audycje, m.in. Pokolenie Y, Trójkowa powtórka z rozrywki, Prawdy sprawdzone, a od niedawna Kuchnia z jajem i Byle do 13. W latach 2007-2010 pracowała w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz w Radiu BIS.
0: A z Trójki, no trochę tak nie po kolei, przenosimy się do Dwójki. No bo tutaj mamy odejście osoby z tą stacją kojarzonej, chociaż to wszystko się to wiąże, bo ta osoba bo również tak, w Trójce.
1: Tak, klub ludzi obecna. Ciekawych z wszystkiego kiedyś był w Trójce.
0: Był w Trójce, a potem był w Dwójce i tej audycji nie ma już od roku. Mowa oczywiście o pani Hannie Marii Gizie. I aby przywołać kontekst, dlaczego tej pani na antenie już nie usłyszymy, no to musimy się cofnąć właśnie o rok, do momentu zdjęcia Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Dokładnie rok temu, właśnie we wrześniu, z anteny zdjęto Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego, audycję nadawaną w Dwójce, a wcześniej w Trójce. Jak oceniła sama zainteresowana, nikt nie zdobył się wówczas na odwagę, by z nią o tym porozmawiać, o tym fakcie miała dowiedzieć się od dziennikarzy obecnych na kolegium redakcyjnym. Hanna Maria Giza, jak twierdzi, miała czekać rok na wyjaśnienie sytuacji jej obecności na antenie. Taka była umowa. Też rok trzeba takie rzeczy wyjaśniać. To jest trochę takie dziwne, powiem szczerze, ale może tak to wygląda w polskim radiu. Jak przekazała portalowi wirtualnemedia.pl, tutaj cytat, napisałam pismo do dyrektor Małaszko, do wiadomości prezes Kamińskiej i Rady Programowej, w którym skomentowałam tę sytuację, a także obecny poziom anteny programu drugiego. Moje pismo złożone 13 sierpnia bieżącego roku pozostało bez odpowiedzi. No ja się trochę nie dziwię, że pani Małaszko nie wiedziała, co ma odpisać, bo tam zarzuty w tym piśmie, no to padają takie, no nie byle jakie.
1: Dość sążniste.
0: Tak, pozwolę sobie zacytować tutaj fragmenty tego pisma, bo myślę, że parafraza by nie oddała tutaj tego, co pani Hanna Maria Giza chciała przekazać. Podpisała więc pani umowę ze mną, nie tylko w swoim imieniu. Nie jest pani przecież właścicielką Polskiego Radia. Polskie Radio nie jest pani prywatną firmą. Dlaczego więc umowę, na której widnieje pieczątka instytucji państwowej, narodowej, jaką jest Polskie Radio, potwierdzoną przez głównego księgowego Polskiego Radia, ma pani za nic i traktuje jak bezużyteczny świstek papieru? Jak to możliwe, że dyrektor jednego z programów radia publicznego lekceważy nie tylko słuchaczy i dziennikarzy, ale podważa wiarygodność instytucji, jaką jest Polskie Radio? Według dziennikarki o powrót Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego na antenę Dwójki wielokrotnie apelowali słuchacze, jak najbardziej jestem w to w stanie uwierzyć, znając poziom zaangażowania słuchaczy Polskiego Radia. No jak to podsumowała pani Giza we wspomnianym piśmie? Na ich prośby pozostała pani głucha. W swoim piśmie do szefowej stacji Giza zarzuca jej zniszczenie zespołu tworzącego program i utalentowanych dziennikarzy, zwalniając lub zmuszając do odejścia z dwójki tych najzdolniejszych, najbardziej utalentowanych. Zostało raptem kilkoro, którzy słyszą i czują anteny i wiedzą, czym ten program powinien być. Sprowadziła pani poziom ambitnego, elitarnego programu drugiego, realizowanego przez profesjonalistów, do poziomu amatorskiego radiowęzła zakładowego. No grubo.
1: Czy tak, czy rzeczywiście już taki poziom jest w dwójce? Ja mam wrażenie, że to już jednak chyba trochę emocjonalne podejście pani Hanny Marii. Ty więcej słuchasz dwójki, a przynajmniej słuchałaś kiedyś, to może coś więcej wiesz. Czy tam już jest rzeczywiście poziom radiowęzła?
0: Są te nowe osoby i nowe programy, być może o takiej luźniejszej formie, w ten sposób bym to powiedziała, ale czy to należy równać do radiowęzła zakładowego? Mnie się wydaje, że ta elitarność dwójki to jedno i podawanie kultury wysokiej to też jedno, bo nie ma radia, które by no, mogło taką misję spełniać. RMF Classic, co z tego, że zagra czasem muzykę klasyczną, to nie jest to samo, co dwójka, ale z drugiej strony chyba warto też do tej kultury zachęcać, a nie zniechęcać i podawać ją w przystępny sposób, więc wszelkie zmiany, które temu służą, no wydają mi się pozytywne. Rozumiem, że nie wszystkie audycje się muszą wszystkim podobać. O jednej będzie tutaj za chwilę wzmianka. No ale takie duszenie się we własnym sosie tego intelektualizmu, przepraszam, że tak to ujęłam, to też mi się nie wydaje taka dobra droga. I na pewno radiowęzłem zakładowym to nie jest, bo czym w takim razie byłoby wspomniane RMF Classic, to już nie wiem.
1: No właśnie.
0: To już brakuje porównań. Zdegradowała pani, pisze dalej Giza, jedyny w swoim rodzaju na polskim rynku medialnym program kulturalny. Tak właśnie zarzuca szefowie rozgłośni dziennikarka. Pani reformatorskie, w cudzysłowie, pomysły, między innymi koncerty życzeń, jak z PRL. Tak, pojawiła się na antenie dwójki kilka lat temu taka audycja jak Dwójka na życzenie. Tak, polega ona na tym, że jest lista utworów i słuchacze mogą wybierać, które z nich chcieliby usłyszeć. Jest głosowanie i te, które zyskują najwięcej głosów, mogą zabrzmieć na antenie. Ale czy naprawdę
1: coś takie
0: sama
1: złe?
0: Sama idea koncertów życzeń tak bardzo kojarzy się z PRL-em? Przecież to koncerty życzeń, czy jakieś zamawianie piosenek, to się robi do dzisiaj. Co w tym takiego bardzo złego? No okej, może to, że się pojawiają utwory znane, które wszyscy słyszeli już dużo razy, ale może to jest jakaś forma aktywizacji słuchaczy, też jest jakiś konkurs. Jeżeli tylko będzie taka audycja, a obok niej, przed nią, po niej, będzie audycja może taka prezentująca jakieś mniej znane kompozycje, bardziej wchodząca w głąb tego świata muzyki klasycznej, no to co w tym złego? Mnie się wydaje, że nic, chociaż sama nie słuchałam nigdy tego koncertu życzeń, bo no nic nowego pod słońcem w tej audycji, no to nie miałam nigdy z nią żadnych negatywnych skojarzeń. Kończąc to zdanie, a z drugiej strony brak koncepcji na całościowy profil programu drugiego doprowadziły do zniszczenia znakomitego, ambitnego, profesjonalnego programu stworzonego przez byłą dyrektor panią Elżbietę Markowską. Gwoli sprawiedliwości przyczynili się do tego również, ale w znacznie mniejszym stopniu, niektórzy pani poprzednicy na tym stanowisku. Ale to pod pani zarządem słuchalność dwójki spadła do najniższego poziomu w historii tego programu, w niektórych punktach na mapie we Polski do poziomu 0,0. Nie śledziłam słuchalności, nie porównywałam jej, jeżeli naprawdę jest aż tak źle, no to okej, może rzeczywiście coś nie gra i się trzeba nad czym zastanowić, bo może naprawdę słuchacze chcą czegoś innego, im się nie podoba. Ta...
1: Polskiemu radiu ogólnie słuchalność spada, nie rośnie.
0: To też prawda. Pani tłumaczenie, że dwójka to niszowy program, nie musi więc walczyć o słuchalność, wydaje się być celowym obniżaniem prestiżu nie tylko programu drugiego, ale w ogóle Polskiego Radia, ponieważ dwójka w założeniu jest slash była programem misyjnym i elitarnym, firmowanym przez medium publiczne, narodowe. Czym stała się dzisiaj, o tym wiedzą i dziennikarze, i słuchacze. Dzisiaj niczego od pani nie oczekuję. Dwójce i jej zespołowi, koleżankom i kolegom życzę siły i wytrwałości, aby zdołali ocalić to, co jeszcze da się uratować. Tak kończy swój list Hanna Maria Giza. Z całym szacunkiem jak najbardziej szanuję i rozumiem tę perspektywę, natomiast moja ocena nie byłaby aż tak ostra, więc nie jest tak, że tutaj stawiam się po której ze stron w tym sporze czy coś w tym rodzaju, bo też i pani dyrektor ma tam swoje za uszami. Chociażby przykład takiej sytuacji, jakie zachodziły między panią Hanną Marią Gizą a dyrekcją przez ostatni rok, stanowi ta związana z audycją wigilijną w 2019 roku. Temat już został zaakceptowany przez kolegium programowe, termin emisji został wyznaczony, a autorka miała nagrać, już nagrała rozmowy z samotnymi artystami i przygotowała tę audycję, ale w ostatniej chwili otrzymała dyrektor Małaszko informację, że audycja nie może się pojawić na antenie, bo przeznaczony na jej emisję czas zarezerwowany jest dla audycji sponsorowanych.
1: Ja
0: bardzo się chcę dowiedzieć, jakie audycje są sponsorowane w dwójce. Proszę mi to pokazać palcem, żebym wiedziała, które to są.
1: Może to raz do roku taka audycja jest i akurat w Wigilię.
0: I akurat przypadek. Na szczęście pomoc zaoferowali koledzy, którzy nagrane rozmowy wyemitowali w swoich muzycznych pasmach w wieczór wigilijny. Teraz Hanna Maria Giza postanowiła napisać list do swoich radiowych kolegów, by się z nimi pożegnać. Napisała: dziękuję za 18 lat spędzonych wspólnie na antenie dwójki. W sumie z trójką minęło 30 lat mojej pracy dla radia i w radiu. Dziękuję za serdeczność, przyjaźń i dobrą, rzetelną współpracę. O innych sytuacjach i nastrojach staram się nie pamiętać. Mam nadzieję, a ta umiera ostatnia, że jeszcze się spotkamy. Dodała, że przekazała do wiadomości koleżanek i kolegów pismo z 13 sierpnia adresowane do dyrektor programu drugiego, to, które wam już tutaj cytowałam, ponieważ chciałaby, żeby mieli świadomość, że to dyrektor nie dotrzymała umowy. I jeszcze napisała: chciałabym jednocześnie ostrzec, że umowy zawierane przez dyrektor Małaszko z dziennikarzami w jednej chwili pod wpływem nastroju czy kaprysu mogą okazać się nic nieznaczącym świstkiem papieru. Taka to nieprzyjemna sytuacja. Co dalej? Jaki jest dalszy plan? Dziennikarka miała już otrzymać i otrzymała propozycję współpracy podcastowej od jednego z nadawców, a więc podcasty dalej w modzie, ale jeszcze nie wiadomo, czy pani Hanna się zdecyduje na tę działalność. Zapowiada, że podejmie decyzję w tej sprawie do połowy października. Natomiast co na to Polskie Radio, nie wiadomo, bo nie chcą komentować tej sprawy.
1: No, to nie nowość akurat, że nie chcą komentować różnych rzeczy.
0: No, oczywiście.
1: Zwłaszcza ostatnio.
0: Skoro jesteśmy przy dwójce, to jeszcze wspomnienie o pewnej nowości programowej, która już zadebiutowała chyba tydzień temu lub nawet wcześniej. Przypuszczam, że to jeden z takich programów, do których pani Hanna Maria Giza nie podeszła bez entuzjazmem. Program pod tytułem Dwie do setki. Pozwolę sobie zacytować opis. Wybitni twórcy i artyści oraz ich dzieła, a także mało znane lub zapomniane historie ludzi Polskiego Radia. To tematyka audycji prowadzonej przez Jakuba Kukle i Pawła Siwka. Dziennikarze programu Drugiego Polskiego Radia postanowili wybrać się w podróż w czasie, a dokładniej w przeszłość. Przewodnikami w tych wyprawach będą wybitne indywidualności współtworzące i piszące na przestrzeni ostatnich niemal 100 lat historię publicznego nadawcy. A ich życie i twórczość słuchacze dwójki poznają dzięki nowej dwugodzinnej audycji. A skąd tytuł? Dlaczego Dwie do setki? Jubileusz 95-lecia Polskiego Radia daje szansę, by świętować, a zarazem by dobrze przygotować się do stulecia istnienia instytucji. Także takie święto przed świętem. Stąd setka. A dwie dlatego, że po pierwsze jesteśmy w dwójce, tu chyba nie ma zaskoczenia, a po drugie radiowe archiwa mają siłę natychmiastowego przenoszenia w czasie z większą szybkością niż najlepsze pojazdy wyścigowe. zabawy, tak wyjaśniają dziennikarze Dwójki. W soboty między 15 a 17 można tego programu słuchać, tak więc niestety z naszą audycją się pokrywa, będziecie musieli dokonać wyboru. No w sumie my jesteśmy w... Nasza audycja jest później do odsłuchania, zarówno z warstwą muzyczną na Mixcloudzie, jak i bez muzyki, w Tyflo Podcaście, pierwszym polskim podcaście dla niewidomych. No a dwójkowych audycji też można chyba w większości odsłuchać, choćby w aplikacji Polskiego Radia. Nie wiem, czy akurat tej, więc możecie sobie sprawdzić i wybrać, czego chcecie słuchać na żywo, a czego z opóźnieniem. Oczywiście, jeżeli ta propozycja Dwójki, ta podróż w czasie was interesuje. I jeszcze przy Dwójce zostaniemy, sobie wyobraź, bo będzie mowa o takim panu, który w Dwójce był do niedawna w zasadzie, a teraz znalazł zupełnie inne miejsce, ale również w radiu.
1: I to jaki transfer.
0: I to jaki transfer, w ogóle skąd dokąd. Tomasz Obertyn, który w kwietniu został zwolniony z programu Drugiego Polskiego Radia, dołączył do zespołu Rock Radia. Naprawdę on tam był, my go tam wczoraj słyszeliśmy. Obertyn prowadzi audycję Klasyczny Wieczór. W najbliższym czasie ma być gospodarzem także przystanku Klasyka Rocka. Przypomnijmy, że Tomasz Obertyn w radiowej Dwójce pracował od 2008 roku, z końcem grudnia 2018 roku stracił audycję Archiwalnia. W obronie jego programu 40 pracowników i współpracowników anteny napisało list do zarządu i prezydium rady programowej spółki. Obertyn zachował wtedy prowadzenie piątkowego jazzowego poranka i to w zasadzie tylko tyle, a teraz z jazzu do rocka, więc to rzeczywiście, no taka rzadka sytuacja.
1: Powiedziałbym, że do rocka rozumianego bardzo szeroko, bo jeżeli na przykład dub to jest muzyka rockowa, albo czekaj, jaki tam wczoraj słyszeliśmy utwór, który jest...
0: Po pierwsze to tam rock to jedno, ale tam ma być klasyka rocka, bo taki jest ten format. Jakieś utwory Iry, takie...
1: Iry, tak, lat, tak.
0: Chyba nie przetrwały próbę czasu i nikt za bardzo o nich nie pamięta, to czy to na pewno jest klasyka rocka, wątpiłabym. Więc to taki rzadki rzeczywiście transfer, powiedziałabym, że w takim razie pan Tomasz nadawałby się do Eurozetu, prawda? Bo w
1: tak,
0: takim razie
1: tak.
0: Jeszcze by dobrze sobie poradził z muzyką młodzieżową, chilloutem, takim formatem jak w Meloradiu, także...
1: Ale no, poczekaj, tu jest też jeszcze opcja kilku transferów, wszak Agora to jest radio Złote Przeboje, Agora to jest również radio Pogoda, no i przecież tam cały czas jest kwestia przejęcia Eurozetu przez Agorę, także być może... Twoje proroctwo się spełni.
0: Sprawa jest
1: otwarta.
0: Otwarta, rzeczywiście. No dobrze, tyle na dziś o Polskim Radiu. Czekamy cały czas na tę słynną już trójkową ramówkę. A u nas piosenka nawiązująca poniekąd do postaci pani Gizy. Trochę taka, ale trochę nie do końca, prawda?
1: Tak, trochę taka, ale trochę nie do końca, bo o Hannie Marii piosenki znaleźć nie mogliśmy. Natomiast oczywiście znaleźliśmy w naszej płytotece piosenkę o Annie Marii. A że pani Hanna Maria Giza w tym momencie niewątpliwie radosna nie jest, a w piosence Czerwonych Gitar był taki fragment, że Anna Maria smutną ma twarz, to myślę, że pasuje jak ulał. Więc teraz posłuchajmy Czerwone Gitary.
2: DHT. DHT. Playing for you hits of three generations. The brightest blend
1: of music. Smutno nam się zrobiło, ale teraz będzie nieco weselej, bo przechodzimy do kolejnego tematu radiowego. I tu będzie o kilku stacjach radiowych i chyba nie będziemy mieli żadnych smutnych wieści w tym naszym wejściu, prawda? Same pozytywy.
0: Nie zapowiada się. Będzie na początek o internecie, a potem wrócimy jeszcze do Radia Naziemnego, ale to dlatego, że odnośnie internetu powiemy o tym, co teraz, a odnośnie Radia Naziemnego o tym, co się wydarzy w przyszłości, mniej lub bardziej określonej, a na początek o stacji radiowej internetowej, o której mówiliśmy już tydzień temu w kontekście pewnych nowości, nowych osób na antenie i mówiliśmy też, że ta stacja wprowadza nową ramówkę, że to się 21 września wydarzyło i teraz mamy więcej konkretów odnośnie tej ramówki, odnośnie tego, co zarówno teraz, jak i w październiku na antenie się wydarzy, więc możemy wam o tym wszystkim opowiedzieć.
1: Dokładnie, a mowa o Nuance Radio, Nuance Radio, jak kto woli, tak może te stacje nazywać. Zaczynamy od tematu pani Agnieszki Szydłowskiej, o której wspominaliśmy już, bo oto właśnie ta pani na antenie Nuance będzie obecna 3 razy w tygodniu. W środy o godzinie 18 zaprezentuje audycję muzyczną PS Gra, w czwartki o godzinie 20 Tygodnik, czyli przegląd i komentarz do wydarzeń kulturalnych, a w każdy wtorek o godzinie 20 godzinę czasu, którą współprowadzić będzie z Dorotą Masłowską. Tym samym pisarka zadebiutuje w roli dziennikarki radiowej. Ich pierwszym gościem, chociaż właściwie tu należałoby powiedzieć, że gościnią, będzie, właściwie to już była, Agnieszka Holland. Jesienią do porannego pasma Bolesne Poranki dołączy DJ-ka i wokalistka Sara Sudow, czyli Young Leosia. Kojarzysz kogoś
0: nie.
1: takiego? Ja też nie bardzo. Oraz Krzysztof, raper, towarzysz podróży i koncertów Quebo na Fide. Hasłem jesiennej ramówki ma być Traktujmy się poważnie, do którego nawiążą nowe publicystyczne formaty. Będzie to interwencyjny Mam sprawę Jacka Sobczyńskiego oraz .txt Maxa Cegielskiego, który wspólnie z Nicolą Lestręcz zajmie się tekstami drukowanymi, poważnymi oraz internetowymi w nieco luźniejszej formule. Więc może być rzeczywiście ciekawie, a tu będzie jeszcze ciekawiej, bo to o przyszłości i technologii oraz sztucznej inteligencji opowie profesor Aleksandra Przegalińska, futurolożka i filozofka związana z Massachusetts Institute of Technology i Akademią Leona Koźmińskiego. Zaprosi tym samym do audycji Coś Osobliwego, to będzie w każdą środę o godzinie 12. W jesiennej ramówce zawitają także inne nowości, między innymi Lanek, polski producent współpracujący między innymi z Tahoe Hemingwayem, Białasem czy Beatlesem. Mam nadzieję, że tego ostatniego dobrze wymówiłem. Od listopada poprowadzi audycję, która nazywać się będzie Mono. Z kolei w każdy czwartek o godzinie 19 Wojtek Mazolewski zaprosi na Jazz Fajny Jest. We wtorki o godzinie...
0: A to taki transfer z Trójki,
1: tak,
0: można powiedzieć.
1: Tak,
0: przecież
1: to się
0: pan
1: zgadza.
0: Wojtek pod tą nazwą prowadził program w Radiowej Trójce, odszedł po majowych aferach, no jak widać tutaj znalazł miejsce.
1: Ale zobacz, jak się w ogóle niuans zmienia, bo tak na początku to oni cały czas te hip-hopy i hip-hopy, teraz oczywiście od hip-hopów nie odchodzą, ale mam wrażenie, że to staje się stacja coraz bardziej uniwersalna i taka, w której tak naprawdę może nie jako medium towarzyszące, ale można znaleźć coraz więcej różnorodnych treści.
0: Tak.
1: W ogóle Nuance jest jednym z twórców najpopularniejszych podcastów. Ostatnio o tym czytałem, że tam na Spotify'u to niektóre ich audycje to biją jakieś rekordy popularności. Także, no, także to się całkiem ciekawie tu zapowiada. Ale wracając do propozycji Nuance na jesień, to będzie chyba jednak coś bardziej hip-hopowego, chociaż zobaczymy. We wtorki o godzinie 20:00 Miły ATZ i Funkil zaproponują audycję Święty Bas, w której zaprezentują współczesną scenę Wielkiej Brytanii. Więc to może być naprawdę różnie. Ciekawe, co oni pod tym basem będą, co uznają za bas. Producentka i kompozytorka Chloe Martini zajrzy za kulisy produkcji najważniejszych utworów, a Marek Fal w każdy czwartek o godzinie 18 zaprezentuje swoje rockowe propozycje. No i jeszcze wiadomość, która się pojawiła nieco później niż taki zbiorczy tekst na temat ramówki Nuance Radio. Otóż w październiku do tej stacji dołączy również Robert Makłowicz ze swoją autorską audycją, w której będzie prezentował wybraną przez siebie muzykę, komentował bieżące wydarzenia, zapraszał gości i tym podobne. To po prostu zdaniem redakcji stacji ma być taka audycja właśnie dla Roberta Makłowicza. Dostanie dowolność, co on tam będzie chciał, to w tym programie będzie robił, to ma
0: tak
1: po prostu...
0: Określił, tak określił, od Bartoka do punk rocka.
1: Dokładnie,
0: tak?
1: Więc może być naprawdę różnie i może być ciekawie. Zastanawiam się, czy pan Robert, bo przecież przy Nuance jest też jakaś restauracja, czy jakiś bar, coś takiego oni tam mają i to też im całkiem niezłe finansowanie daje, z tego co kojarzę. No ciekawe, czy na przykład pan Robert pójdzie gdzieś tam na kuchnię i będzie coś gotował, albo inne rzeczy takie kulinarne robił i czy będzie robił z tego transmisję na antenie Nuance. No, trzeba będzie posłuchać.
0: Owszem, myślę, że to rzeczywiście może być przebój, bo pan Robert ma wielu fanów, chociaż co do przebojów, jeżeli chodzi o stacje internetowe, no to niewątpliwie obecność pana Piotra Kaczkowskiego w Rock Service FM, no to się okazał taki hit, na jaki nie byli gotowi twórcy tego radia.
1: To prawda,
0: prawda?
1: To prawda. Ja miałem okazję usłyszeć pierwsze wejście pana Piotra, później miałem okazję usłyszeć chwilę piosenki i już później niestety, ale nie usłyszałem niczego więcej, bo po prostu cały czas pojawiał się komunikat serwer i full.
0: Tak. Tylu było chętnych, żeby posłuchać pana Piotra, stęsknionych za jego głosem. No można było przypuszczyć, że będzie tych osób sporo, no ale jednak radio nie dysponowało infrastrukturą, która byłaby w stanie temu sprostać, aczkolwiek tutaj będą trwały prace, chcą pozyskać fundusze na to, żeby mieć w przyszłości lepszy sprzęt i aby już takich problemów nie było. To taka ich przyszłość. A skoro jesteśmy przy przyszłości, no to słuchajcie, jest taki news, taka wspaniała informacja, która wiele zmieni, myślę, w waszym życiu. Otóż grupa ZPR Media szykuje rebranding sieci Radio Wawa. Stacja ma mieć nową nazwę. Wspaniałą, twórczą nazwę, która myślę, że bardzo wiele wszystkim mówi. Ma się nazywać Supernowa. Taka nazwa wszystko i nic.
1: Ja chylę czoła przed tymi, którzy tę nazwę wymyślali. Ja się tylko tak zastanawiam. To znaczy, no, ja zazwyczaj zakładam, że ludzie jednak wiedzą, co robią, ale w dzisiejszych czasach to niczego pewnym być nie można. A przecież Supernowa to jest, o ile mnie pamięć nie myli i dobrze pamiętam te programy, które ja w wieku 6 lat oglądałem w telewizji edukacyjnej, że Supernowa to jest ostatnie stadium gwiazdy, ostatnie stadium życia gwiazdy i kończy się to wielkim wybuchem. I to jest koniec. Tam się już potem nic nie dzieje. Nie ma już nic, to jest po prostu gwiazda umiera. Ja tak nieśmiało tylko chciałbym przypomnieć, co oznacza w ogóle Supernowa. Mówi się o wybuchu Supernowej.
0: Bo to słowo jest dobre, ma w sobie super, czyli że radio będzie super i nowa, czyli powiew nowości, to też zawsze brzmi zachęcająco, a kogo obchodzi, co znaczy to.
1: No i myślę, że dlatego właśnie mamy tylu zwolenników teorii o szkodliwości 5G i antyszczepionkowców i tak dalej, i tak dalej, niestety.
0: Jak objaśnia
1: musiałem.
0: Proszę bardzo, wracając jednak do głównego tematu, jak objaśnia pan Zbigniew Bębenek, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy ZPR Media, stacja Wawa jest źle postrzegana na prowincji. No bo Wawa, co się z czym kojarzy? No z Warszawą,
1: z Warszawą.
0: Przecież, prawda? Więc mówi, jadę do Wawy. No a w innych miastach ponoć, to znaczy no ponoć, tak pan Bębenek to określa, jest alergia na Warszawę. No bo przypomnijmy, że ta stacja kiedy ruszyła, no to nadawała tylko w Warszawie, była w ogóle rockową stacją. Potem dopiero była ekspansja, była Wawa na koncesji ponadregionalnej, którą później zamieniono z Eską Rock. Tak było i później oni starali się i starają nadal odbudowywać tę sieć, starając się o kolejne lokalne koncesje w kolejnych miastach. Ale no Wawa, nazwa wzięła się stąd, że rzeczywiście Warszawa była pierwszym miastem, w którym to radio nadawało i chyba jeszcze, nie wiem, nie było chyba wtedy planów, żeby to była stacja ogólnopolska, czy nadająca w iluś tam regionach. Więc tak to wygląda. No ale nazwa to nie wszystko. Nie tylko nazwa ma się zmienić. Nadawca deklaruje, że nie chce, by radio było tylko szafą grającą, bo jak określa, te czasy minęły. Chce bardziej postawić na słowo. Jak wy to rozumiecie? To ja nie wiem jeszcze.
1: Kto ma być w ogóle grupą docelową tej stacji, to mnie zastanawia.
0: Myślę, że to też zależy od warstwy muzycznej, o której będzie mowa za chwilę. Radio nadal ma grać jedynie polską muzykę, taki format wprowadzony został w 2004 roku. No ale to też kwestia, no polska muzyka to jedno, ale jaka to polska muzyka będzie? Co, Chopin? Nie wiem, Maryna Rodowicz? No obecnie Radio Wawa gra przeboje lat 80. i 90., a także najnowsze piosenki, w tym disco polo. No i Benek nie chce powiedzieć, jaka muzyka będzie emitowana pod nowym szyldem, ale zapowiada, że będą zmiany w tej materii i że będzie to bardziej spójne muzycznie radio. Może nie wszyscy wiecie, bo na przykład nie jesteście z Rzeszowa albo z Jeleniej Góry, ja też nie, ale no tak się złożyło, że tutaj mieliśmy okazję przez pewien czas słuchać tych oddziałów, mimo że one nie mają strumieni w internecie. No i był taki moment, że w tych oddziałach przeprowadzono pewien eksperyment. To było dawno temu, 5-4 lata temu. Najpierw w Rzeszowie była wprowadzona taka zmiana, a kiedy Jelenia Góra ruszyła, w sensie ta częstotliwość, to chyba już od razu wprowadzono. Mianowicie tam cały czas nadawano disco polo. Nic więcej. Wydaje mi się, że to było tak, że dopiero po tym, kiedy wprowadzono ten eksperyment, to wprowadzono w ogóle disco polo do sieci, bo przecież wcześniej jego tam nie było. Ale nie mam tutaj pewności, co było pierwsze. Czy najpierw było disco polo w sieci, a potem ten eksperyment? Czy
1: mam wrażenie, że najpierw było disco polo w sieci, bo tam nie było jakoś latem. Te jakieś takie programy z disco polo się nie pojawiały już wtedy, zanim...
0: Już wtedy?
1: Tak. Wydaje mi się, że tak.
0: Później, ale nie ma to chyba aż takiego dużego znaczenia, bo no, zrobili taki eksperyment, zrezygnowali już z niego, więc być może stwierdzili, że jakoś ich to nie zadowala, ale skoro teraz zmieniają szyld, zmieniają charakter, no to może to jest ten czas właśnie, że to będzie stacja z muzyką disco polo, a warstwę słowną można zrobić taką, wiecie, no nie wiem, na przykład pogadanki o gwiazdach, czy coś takiego. No już jest warstwa słowna.
1: Można,
0: prawda,
1: zrobić to tak, jak robi na przykład Rock Radio, którego wczoraj mieliśmy okazję posłuchać. Słuchajcie, piątek 22. W piątek o 22 myślę, że ludzie chcą się pobawić, poimprezować. Fajnie,
0: albo
1: jakby
0: odpocząć.
1: Im radio, tak, albo odpocząć, ale fajnie, jakby im radio jednak mimo wszystko coś pograło, raczej takiego rytmicznego. Co jest w Rock Radiu? Jest warstwa słowna, są wywiady.
0: Jest wywiad akurat z aktorem, był wywiad Wojciechem Metzfaldowskim.
1: Tak jest.
0: Ale akurat w przypadku stacji Agory to nie nowość, bo tam Radio Pogoda też gra o tej porze audycje słowne, bo to takie, tak sobie wymyślili, że tak będą realizować ten wymóg dotyczący ilości słowa. Przypuszczam, że skoro tutaj tak podkreślają to znaczenie warstwy słownej, to że jednak będzie jej więcej, tylko pytanie, jaka rzeczywiście będzie. Plany takie, żeby te nazwy zmienić, były już wcześniej. Już grupa ZPR przymierzała się do tego, ale wówczas się wycofali z tego pomysłu. Ciekawe, dlaczego się wycofali i dlaczego stwierdzili, że do niego jednak wrócą. Zbigniew Bębenek przekazał, że na razie nie ustalono jeszcze konkretnego terminu zmiany nazwy sieci. Proces ten ma się odbywać przy okazji ubiegania się o rekoncesję, czyli przedłużenie koncesji. No bo to takie jest, że stacje radiowe mają te koncesje na ileś lat i potem się muszą ubiegać o przedłużenie. Krajowa Rada, może powiedzieć, na przykład, nie damy wam. Były takie różne tam przypadki w historii, prawda? Jakichś tam lokalnych stacji. No ale najczęściej jednak przedłużają.
1: Nie
0: ma się o co obawiać. Wniosek w tej sprawie już nadawca złożył do Krajowej Rady 16 września. A przypomnijmy, że Radio Wawa obecnie, bo cały czas trwa ta rekonstrukcja sieci, ubiegają się o kolejne częstotliwości i obecnie ta sieć się składa z 13 stacji, no i niedługo ma ruszyć kolejna w miejscowości Paprotnia, o tym wspominaliśmy, to jest niedaleko Konina, więc się nie zdziwię, jeżeli oni będą faktycznie chcieli to do Konina przenieść tę częstotliwość i wówczas eter w Koninie będzie naprawdę bogaty, a to jego bogactwo już będzie przybierać na sile od najbliższego tygodnia. Już można powiedzieć, że to ma miejsce, bo już mieszkańcy tego miasta mogą słuchać radia Konin FM, nowej stacji w tym mieście. To na razie jest emisja testowa, natomiast 1 października na częstotliwości 104,1 Radio Konin FM zacznie nadawać oficjalnie. To już jest któreś podejście do nadawania w Koninie do lokalnej radiofonii, bo przecież kiedyś to było to całe Radio Flash, później przejęte przez kolejne koncerny medialne, później Radio Konin, które się stało RMF Max, a teraz Konin z dopiskiem FM. Mamy nadzieję, że skończy lepiej niż jego poprzednicy, bo zawsze trzymamy kciuki za lokalnych nadawców.
1: Czekaj, czy to Radio Konin miało ten liner taki nie tylko dla starych koni Radio Konin?
0: Nie pamiętam tego.
1: Coś takiego było.
0: Natomiast jeżeli damy radę posłuchać tej stacji do kolejnego wydania programu RTV, to podzielimy się naszymi wrażeniami, bo jak na razie streamu w internecie, z tego co wiemy, nie ma. Nie wiemy, czy nam się uda to zrobić, bo już możemy zapowiedzieć, że kolejny program nie będzie emitowany na żywo. Będziemy go nagrywać w czwartek najprawdopodobniej. Właśnie w czwartek ma być start tej emisji, więc trudno nam powiedzieć, na ile nam się uda zapoznać z tą ofertą stacji. Z tego co wiem, to muzyka na razie różnorodna i taneczna, i muzyka z lat 70., nowsza, starsza, także dla każdego prawdopodobnie coś się w tym radiu znajdzie, jeżeli to tak będzie dalej wyglądało. Informacja o starcie Radia Konin FM jest potwierdzona, natomiast jeszcze się zaczęły pojawiać jakieś takie plotki, ploteczki, przebłyski, że 1 października ma startować inne radio, projekt koordynowany przez Polski Radio.
1: No tak, Radio Kierowców. Radio Kierowców ponoć ma wystartować właśnie od października, natomiast ja przekopałem internet i próbowałem coś znaleźć na ten temat. Nie widzę żadnej informacji i powiem szczerze, dziwi mnie to, no bo chyba jednak radio uruchamia się po to, żeby ktoś go słuchał, a chyba nie robi się tak, że uruchamia się radio i liczymy na to, że słuchacze znajdą je sami. Nie wiem, ja może
0: nie znam. No więc ja może oni naprawdę tego nie będą uruchamiać. Może to jeszcze jednak nie ten czas, bo były informacje, że to istotnie będzie jesienią, że
1: mówiło
0: to
1: wrześniu, się o wrześniu.
0: Więc może to jednak nie październik, tylko jakiś listopad na przykład, na Dzień Niepodległości, jak Radio Chopin kilka lat temu. Także będziemy monitorować sprawę i was informować, jeżeli będzie radio uruchomione, na pewno go posłuchamy, tylko was na razie uczulamy, że jest taka informacja, tylko że trudno nam ocenić jej zgodność z rzeczywistością.
1: Może jakaś ewentualnie emisja testowa wtedy się zacznie, oni tam będą się zbierać, pani prezes Kamińska wyda odpowiednie zarządzenia w międzyczasie, jak ma wyglądać program, czego nie można mówić,
0: po prostu,
1: co można.
0: Nie wiem, czy pani Kamińska jeździ samochodem, ale po prostu ona sprawdzi, czy jej się dobrze z tym
1: jeździ. Czyli się to tak i wtedy...
0: Jak powie, że źle, to wyłączą, no i
1: to
0: koniec.
1: Wyłączą, tak, albo będą zmieniać całą koncepcję programową, bo pani powie, tak, że źle, że nie tak, no to, a co jest źle, pani? No wszystko jest źle,
0: wszystko.
1: I szyny były złe też.
0: I podwozie też.
1: Więc być może tak właśnie będzie, zobaczymy, w każdym razie gdzieś tam wróbelki ćwierkają, że tak jest, ale to nie jest informacja w żaden sposób oficjalnie potwierdzona.
0: Dokładnie. No i co, to ostatnia informacja na dziś dla was. Już zapowiadamy, że na pewno będziemy w przyszłym tygodniu, tylko że nie na żywo, bo tak jak też już wspominaliśmy, początek października i w ogóle chyba dalsza część tego miesiąca również obfituje w kolejny wysyp nowości i powrotów, więc będzie na przykład o tych trzech nowych serialach Polsatu, będących no takimi serialowymi wersjami filmów, które to seriale już są dostępne w IPLI, a będą w telewizji, więc o tym wam na pewno powiemy bliżej, więcej. Będzie o powrocie Brzyduli, wreszcie będzie Brzydula, będą nowości w TVN Style, o czym wspominałam, co do TVN-u będzie jeszcze na przykład o pani Dorocie Szelongowskiej, która szykuje na tę jesień totalne remonty, a co jeszcze o tym się przekonamy. Może wreszcie jesienna ramówka Trójki.
1: Może. Z tą optymistyczną myślą was zostawiamy. Spotykamy się z wami za tydzień po godzinie 16 na antenie Radia DHT w kolejnym odcinku programu RTV. Na dziś dziękujemy. Milena Wiśniewska.
0: i Michał Dziwisz, ale czekaj, musimy
1: zapowiedzieć
0: co tu jeszcze muzycznie, bo tutaj będą dwa utwory. Tak bardzo nie mogliśmy zdecydować dwóch osób, które będą mieć teraz audycję w Nuance Radio. No najpierw będzie utwór, który już u nas kiedyś był, ale nie możemy
1: jest tak odmówić. Dobry, że, jest tak dobry, że go zagramy jeszcze raz. Będzie Iwo
0: sam
1: i...
0: Robert Makłowicz.
1: Tak, będzie Iwo i Być jak Robert Makłowicz, a później sobie posłuchamy pani Doroty, która się podpisuje jako Mr. D.
0: Tak, już wielokrotnie ona u nas była, śpiewała o tym, że ją oszukała Kinga Rusin.
1: I o tym, jaki to jest prezydent, życie
0: prezydenta, o kanapkach z kiełbasą i z hajsem, o przygodach z kupnem chleba też było, ale na tej płycie jest jeszcze kilka piosenek, także jeszcze spokojnie będziemy mieć co zagrać. Także pani Doroza się rozwija, pisarka, wokalistka, dziennikarka, ma tutaj masę na koncie tych talentów i wiele aktywności podejmuje. Więc na początek Być jak Robert Makłowicz, a później Mr. D i Czarna Żorżeta.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Adam Piasecki, kierownik Zakładu Naukowo-Badawczego w EMAG-u. EMAG jest instytutem badawczym, który od 37 lat już działa na rynku badawczym, ale głównie w obszarze działalności badawczej dla górnictwa. Natomiast w roku 2007 nastąpiło połączenie EMAG-u z Instytutem Systemów Sterowania w Chorzowie, który zajmował się badaniem w zakresie informatyki i automatyki przemysłowej. I w związku z tym w EMAG-u tym górniczym pojawił się nowy zakres działalności, to jest taka informatyka stosowana. W ramach tej działalności powstał projekt, który nosił nazwę System Informacji Publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu informatyczne. Jako odpowiedź na to, co widzimy wokoło, czyli wzrastającą popularność kiosków informacyjnych, które można znaleźć na każdym rogu ulic naszych miast. Natomiast no, są one niedostosowane do potrzeb osób niewidzących i niesłyszących.
6: A powiedzmy ogólnie, na razie abstrahując od potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo, co to w ogóle jest kiosk informacyjny?
5: Kiosk informacyjny jest to urządzenie, które pozwala na dostęp do informacji. Ta informacja najczęściej jest związana z miejscem, w którym ten kiosk się znajduje. Czyli to mogą być galerie, mogą to być urzędy miast, mogą to być kina, domy kultury czy innego typu miejsca publiczne. I najczęściej w takich kioskach no, znajdujemy informację, która jest też zawarta na stronie internetowej tej instytucji, którą, na temat której informację prezentuję.
6: Czyli to jest takie, ale to jest takie stanowisko, w sensie kiosk jako budka, czy jako stanowisko komputerowe? Co to znaczy? To jest takie w cudzysłowie kiosk, czy jako dosłownie, jako wydzielone jakieś pomieszczenie, powiedzmy?
5: To jest urządzenie, które...
6: Urządzenie,
5: taki automat, który najczęściej wyposażony jest w ekran dotykowy. Często też można przy takim kiosku znaleźć klawiaturę alfanumeryczną. Tak naprawdę
6: czyli taki
5: to jest komputer,
6: w cudzysłowie taki bankomat, tak w cudzysłowie.
5: Taki bankomat, komputer zamknięty w takiej obudowie, która mogłaby się znaleźć w takim miejscu publicznym i była odporna na ewentualne uszkodzenia związane z użytkowaniem tego urządzenia.
6: I jest problem, bo się okazało, że te urządzenia nie są dostosowane dla osób niewidomych i słabowidzących.
5: Tak, w przypadku osób niewidomych jest to problem dość oczywisty, ponieważ kioski te, jeśli są wyposażone w ekran dotykowy, no to trudno osobie niewidomej posługiwać się takim ekranem. Natomiast w przypadku osób niesłyszących nie jest to sprawa tak oczywista, dlatego że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że osoby, które posługują się na przykład od urodzenia językiem migowym, mają problemy z rozumieniem języka polskiego, w szczególności języka polskiego w formie pisanej. W związku z tym myśmy postanowili opracować takie rozwiązanie, które udostępniałoby informacje, które w takich kioskach są prezentowane, szerokiej grupie odbiorców, tutaj nie dokonując podziałów na grupy tych odbiorców ze względu na pełnosprawność bądź niepełnosprawność. W związku z tym powstało urządzenie uniwersalne, w którym każdy z użytkowników znajdzie taki kanał komunikacji, taki sposób prezentacji informacji, który będzie dostosowany do jego potrzeb. Ponieważ w tym roku zakończyliśmy prace związane z komercjalizacją tych informatów E, jedno takie urządzenie jeszcze jako taki prototyp badawczy został umieszczone w Urzędzie Miasta w Katowicach. Tam od kilku miesięcy działa z powodzeniem. Taki informat był też testowany w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, w Urzędzie Miasta w Chorzowie i w Śląskim Oddziale PFRON-u w Katowicach. W tej chwili finiszujemy podpisywanie umowy licencyjnej z jednym z producentów kiosków informacyjnych, który swoje kioski będzie doposażał w nasze opracowane przez nas oprogramowanie i w pulpity, które będą dołączane do kiosków pozwalające na obsługę kiosków przez osoby niewidome.
6: A na czym właściwie, na czym polegają te adaptacje, które Państwo wdrażacie, dzięki którym osoba niewidoma może taki kiosk obsługiwać? To jest udźwiękowienie menu, nie wiem, jak to technicznie wygląda?
5: Przede wszystkim najważniejsza rzecz to uproszczenie obsługi takiego kiosku, uproszczenie menu. Najczęściej w zwykłych kioskach mamy do czynienia ze stroną internetową wyświetlaną w takiej ograniczonej funkcjonalnie przeglądarce internetowej. Myśmy postawili tutaj na proste menu, gdzie funkcje dostępne na ekranie są zgodne z takim układem, jaki ma na przykład klawiatura telefoniczna. I taka klawiatura znajduje się na dołączonym do tego kiosku pulpicie. Jest to klawiatura taka, jaką spotkamy w telefonach. Oprócz takiej klawiatury na pulpicie znajduje się jeszcze klawiatura w układzie joysticka, bądź nazywa się też NaviKey, czyli to są klawisze kierunkowe kursora oraz dwa dodatkowe klawisze owalne i duży przycisk start, który powoduje za każdym razem powrót do kiosku do takiego stanu wyjściowego. Ponadto na pulpicie znajduje się słuchawka, w której można usłyszeć wszystkie treści, które są prezentowane na ekranie. Wykorzystujemy do tego celu syntezator mowy Iwona. Oprócz tego w pulpicie zamontowany jest również czujnik zbliżeniowy, który wykrywając zbliżającą się do kiosku osobę powoduje takie uruchomienie takiego sygnału zachęty, wypowiedzenie takiej zachęty przez kiosk do skorzystania z niego i też informacje, że wszelkie informacje, które będą prezentowane w kiosku, będzie można usłyszeć w słuchawce. Jeśli chodzi o osoby słabowidzące, to przede wszystkim wszystkie informacje są też dla nich słyszalne w słuchawce. Oprócz tego przy użyciu klawiszy możemy powiększać tekst w pętli, czyli powiększa się do pewnego poziomu i po czym znowu wraca do stanu wyjściowego. Oprócz tego możemy przy użyciu klawiszy kursora poruszać się po tym tekście. Tekst wtedy jest podświetlany, poruszamy się albo po całych zdaniach, albo po pojedynczych słowach. Te podświetlone zdania bądź słowa są też wyczytywane ponownie w słuchawce, w związku z czym można tekst powtórzyć, przeczytać czy odsłuchać w zasadzie dowolną ilość razy.
6: Bo rozumiem, że to działa w ten sposób, że tekst tylko możemy słuchać przez słuchawki. On jakby nie ma, te infokioski nie mają głośnika, tak?
5: Takiego jest swoje. Głośnik, natomiast żeby nie zakłócać jakby
6: otoczenia
5: a także żeby zapewnić pewien poziom, nazwijmy to intymności w korzystaniu z tego urządzenia, wykorzystaliśmy takie rozwiązanie, z którymi wszyscy jesteśmy dobrze obeznani, czyli słuchawkę telefoniczną.
6: Aha, czyli ta słuchawka jest dostępna obok, nie trzeba mieć swoich słuchawek,
5: nie, nie trzeba mieć swojej słuchawki,
6: tylko wystarczy...
5: Tak, ona jest umieszczona na pulpicie. Oprócz tego kiosk ma możliwość połączenia poprzez Bluetooth z telefonem komórkowym. Po zainstalowaniu na telefonie aplikacji, którą również opracowaliśmy, wszystkie informacje, które są dostępne w kiosku, można też odsłuchiwać, odczytywać na swoim własnym telefonie. Aplikacja na telefon w tej chwili istnieje dla systemu Symbian i dla systemu Android.
6: Aha, a są też plany na iOS?
5: Są też plany, jesteśmy w trakcie opracowania tego.
6: Wiele osób niewidomych jednak teraz używa tych iPhone'ów, używa systemu iOS, więc myślę, żeby było warto. Rozumiem, że jakby to, o czym Pan mówi, ta cała klawiatura, słuchawka, to jest jakby taka przystawka do normalnego infokiosku,
5: tak,
6: którą Państwo możecie zainstalować w każdym dostępnym infokiosku, czy w każdym typie, czy w większości. Jak to wygląda?
5: Możemy to zainstalować w zasadzie w znakomitej większości dostępnych na rynku kiosków. Cała modernizacja polega na dołączeniu pulpitu oraz zainstalowaniu oprogramowania, które zostało przez nas opracowane.
6: Ale w tym momencie to wygląda w ten sposób, że osoba, bo tego właśnie do końca jeszcze nie rozumiem, że powiedzmy, jest jakiś infokiosk, Państwo podpisujecie umowę, dostosowujecie ten kiosk w sensie udźwiękowienia, klawiatury, wspomniane słuchawki i wtedy jakby osoba niewidoma ma dostęp do tego samego, do wszystkiego tego samego, co oferuje infokiosk dla osób widzących, czy to jest jednak ograniczone jakieś menu, ograniczona funkcjonalność, bo tego do końca nie rozumiem.
5: Jest to dedykowany system, który nie jest jakby nakładką na już istniejący kiosk, tylko zastępuje to oprogramowanie, które znajduje się w kiosku.
6: Oczywiście tylko z tą klawiaturą, w sensie dla osób niewidomych i słabowidzących.
5: Tak.
6: Czyli to jakby to oczywiście to jest dobre, ale minus

0: zastępuje to oprogramowanie, czyli jeśli my wraz z tym oprogramowaniem, które działa na kiosku, dajemy taki edytor, dzięki któremu można modyfikować te informacje, które są dostępne w kiosku. Także jeśli jest potrzeba dokonania jakichś zmian, przy użyciu tego edytora można tych zmian dokonać i kiosk cały czas prezentuje informacje.
1: Aktualne informacje. Jakby tak. Nie ma takiej potrzeby, że Państwo za każdym razem muszą coś przeprogramowywać?
0: Nie. Jest to raz zainstalowane oprogramowanie. Jest dostęp do tych bazy informacji poprzez oprogramowanie tego edytora. No i to jest ta modernizacja sprzętowa, która polega na dołączeniu tego pulpitu.
1: A jaki jest koszt takiej modernizacji sprzętowej i licencji na używanie? Jak to się kształtuje?
0: W tej chwili to jest szacunkowy koszt, bo to zależy też od zakresu oprogramowania, który zamówi klient. Jest to zależne też od konieczności dokonywania adaptacji, żeby do danego typu kiosku podłączyć pulpit, ale jest to koszt mniej więcej na poziomie około 7000 zł.
1: Jednorazowy koszt i właściwie to jest koszt stały, potem już nie trzeba aż tak tego modyfikować, tak jak pan
0: sprzętowo nie trzeba tego modyfikować, to już potem są tylko modyfikacje treści, która w kiosku jest udostępniana, ale takie modyfikacje wykonuje się we wszystkich typach kiosków.
1: Czyli dobrze zrozumiałem, że jak na razie realnie ten infokiosk dla osób niepełnosprawnych działa tylko w Urzędzie Miasta w Katowicach?
0: W tej chwili tak.
1: I wiadomo, jaki był oddźwięk, czy dużo osób z tego korzysta, coś jakieś sygnały do Państwa dochodzi?
0: W Katowicach ten kiosk pojawił się jakby w dwóch etapach. Pierwszy był jeszcze w trakcie trwania projektu, kiedy był opracowany system. I to były 2 miesiące, w czasie którego do kiosku zostało skierowanych około 3000 zapytań. Myśmy zaimplementowali również w tym oprogramowaniu taki rejestr jakby działania użytkownika z tym kioskiem, w związku z czym jesteśmy w stanie uzyskać informacje, ilu użytkowników z niego skorzystało, o jakie zagadnienia najczęściej pytano, na jakie zagadnienia użytkownicy nie znaleźli odpowiedzi i wtedy możemy też na tej podstawie określić jakby potrzeby informacyjne i jakich informacji należałoby do takiego kiosku dołożyć.
1: 3000 przez 2 miesiące, a wiadomo ile osób w tym czasie skorzystało z infokiosków w normalny sposób?
0: To znaczy, to jest liczba wszystkich użytkowników
1: bez rozdzielania.
0: To, czy to były osoby pełnosprawne, czy niepełnosprawne.
1: A wiadomo, ile właśnie osób niepełnosprawnych skorzystało z tej klawiatury, z tej nowej funkcjonalności? Jakoś mają Państwo taką wiedzę?
0: Znaczy,
1: wiemy,
0: że tych osób było co najmniej kilkanaście, dlatego że ta walidacja tego rozwiązania odbywała się we współpracy ze Śląskim Oddziałem Polskiego Związku Niewidomych. I przy współpracy z panem dyrektorem Kwietniem zadbaliśmy o to, żeby tacy użytkownicy niewidzący czy też słabo widzący się tam pojawili. Natomiast dokładnej liczby tych użytkowników w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć. Plany na przyszłość to przede wszystkim już bardziej taka intensywna komercjalizacja tego rozwiązania z producentem kiosków informacyjnych. No i dalszy rozwój funkcjonalności, ponieważ mamy jeszcze kilka pomysłów, jak można by te kioski wykorzystać jeszcze lepiej. Jeszcze, bo tutaj padło jeszcze pytanie o to, w jaki sposób kiosk jest dostosowany już do potrzeb osób niesłyszących, czy też słabo słyszących, to tutaj jeszcze jako uzupełnienie powiem, że po pierwsze uprościliśmy treści, które są w tych kioskach prezentowane, przynajmniej na tym etapie, gdzie wdrażaliśmy to w tych instytucjach, o których mówiłem, ale to jakby też pod kątem wszystkich użytkowników. Po drugie, na ekranie kiosku znajduje się też taka wirtualna postać, która przekazuje wszystkie informacje prezentowane na ekranie, również przy użyciu języka migowego, w związku z czym użytkownicy posługujący się językiem migowym mogą w odpowiedni dla siebie sposób odbierać też informacje. Ponadto w samej słuchawce wbudowana jest jeszcze pętla indukcyjna, która wzmacnia działanie aparatów słuchowych. Infomat EMA swoją stronę internetową, adres to www.infomat-e.pl. Tam można znaleźć informacje na temat infomatu, tam również po zarejestrowaniu można pobrać aplikację na telefon komórkowy.
2: To jest mniej więcej 50 cm szerokości razem z pulpitem 50-60 cm głębokości, no i wysokość zmienna. Od metra 40 do metra 90.

0: 10.
1: Ile waży taki cios?
0: Około 80 kg ten egzemplarz akurat, przed którym w tej chwili
1: stoimy. Wygląda to jak tak plus minus jak bankomat, dobrze? Dobrze mówię? Jak,
0: trochę
1: taki,
0: tak.
1: Taki bankomat trochę i na dole znajduje się taki śliski metaliczny pulpit z klawiaturą numeryczną, znaczy tak, z klawiaturą numeryczną, podobną do klawiatury bankomatowej. Na prawo od klawiszy numerycznych, piątka bardzo ładnie oznaczona zresztą, znajdują się klawisze strzałek. Góra, dół, lewo, prawo, klawisze takie podobne do klawiszy telefonu, pośrodku klawisz wyboru. Nad tymi klawiszami strzałek znajdują się dwa klawisze, które służą do wywoływania pomocy oraz zmiany parametrów takich jak język kiosku. Z lewej strony klawiatury numerycznej znajduje się przycisk, okrągły, duży przycisk start, który nas przenosi do menu głównego oraz na kablu, tak jak w starych telefonach, słuchawka telefoniczna, w której słyszymy to, co, po której podniesieniu słyszymy komunikaty, które do nas mówi lektor, w tym wypadku Iwona. Niestety, jak się okazało, mowy nie można przyspieszyć, ale jest to planowane. Zapytam jeszcze, czy można, bo słuchawka słuchawką, ale czy można na przykład, czy jest wejście słuchawkowe i swoje słuchawki można podłączyć? Czy to nie zostało przewidziane?
0: Nie ma w tym modelu takiego rozwiązania, natomiast to nie jest rozwiązanie, jeśli klient złożyłby takie zamówienie, to jest takie rozwiązanie, które można by w kiosku umieścić.
1: Dzięki klawiaturze numerycznej oraz dzięki tym klawiszom strzałek możemy obsługiwać kiosk. No jest to taka obsługa raczej mało dynamiczna, trzeba tych wszystkich komunikatów mniej lub bardziej wysłuchać. Trochę tak jak w automatach telefonicznych, w serwisach jakichś bankowych albo w automatycznych biurach obsługi klienta. Nad tą klawiaturą i nad tym całym pulpitem jest monitor, tak? To jest tak. Monitor. Monitor ilocalowy?
0: To jest monitor 17-calowy w tym modelu.
1: Taki duży, gruby jeszcze. Jakby taki. I na tym monitorze, rozumiem, są wyświetlane wszystkie te informacje, które słyszymy.
0: Tak. Na ekranie znajdują się takie duże przyciski, które mają układ zgodny z klawiszami tej klawiatury telefonicznej.
1: Ale to nie jest ekran dotykowy.
0: To jest ekran dotykowy.
1: Czyli również osoba słabowidząca może tak jak tablet internetowy obsługiwać.
0: I tutaj w przeciwieństwie do typowych kiosków, gdzie mamy stronę internetową wyświetlaną i są małe teksty, odnośniki mają postać też taką drobnych tekstów, które trudno trafić palcem. My stosujemy duże przyciski widoczne w odpowiednio dobranym kontraście tutaj w taki sposób, żeby jak najszerszą grupę użytkowników słabowidzących tutaj zaspokoić.
1: A w jaki sposób, dobrze rozumiem, ten kiosk już mam obraz, jak on wygląda, a jak ten kiosk jest powiązany z tym normalnym kioskiem, takim, który obsługują osoby pełnosprawne?
0: To znaczy tak, do tego kiosku jest zamontowany na adapterze ten nasz pulpit, który był opisany wcześniej, a oprócz tego jest zainstalowane oprogramowanie, to, które jest wyświetlane i na ekranie, i to, które jednocześnie obsługuje też pulpit.
1: Bo rozumiem, że normalnie taki kiosk to jest po prostu ten ekran bez tego dołu, bez klawiatury, tak?
0: To znaczy są kioski, które mają klawiatury, ale to najczęściej wtedy, kiedy chcemy udostępnić użytkownikom na przykład funkcjonalność w postaci wysyłania maili czy pisania SMS-ów. Myśmy podeszli do tego, że w taki sposób, że mamy zdefiniowane menu, informacje, które chcemy prezentować, podzielone na kategorie, na grupy i po tych kategoriach, grupach się poruszamy. W związku z czym mamy klawiaturę w takim układzie, jaki został opisany, uproszczoną, a nie jest to pełna klawiatura alfanumeryczna. Oprócz tego, że możemy korzystać z kiosku informacyjnego, z tym naszym pulpitem, to informacje, które zawarte są w bazie danych naszego systemu, mogą być też prezentowane poprzez komunikator internetowy, na przykład taki jak GaduGadu. W związku z czym mogą być uzyskiwane poprzez z użyciem komputera osobistego albo telefonu z odpowiednim oprogramowaniem komunikatora. Informacje mogą być też prezentowane w dość popularnej formie takiego wirtualnego konsultanta, z którym można rozmawiać, zadając mu pytania, tak jakbyśmy rozmawiali z żywą osobą. To pozwala na takie jednokrotne wdrożenie rozwiązania dla instytucji, a zapewnienie wielu kanałów dostępu do informacji.
1: A ile osób plus minus pracuje w ogóle przy programowaniu, w ogóle w państwa załoga, ile osób liczy mniej więcej?
0: Znaczy tak, generalnie w naszym instytucie pracuje około 250 osób, natomiast w ten projekt zaangażowanych było kilkanaście osób. Każda z nich wykorzystywała swoje umiejętności, kompetencje tak, żeby te różne obszary, w ramach których działaliśmy, jakby zapewnić. Natomiast współpracowaliśmy tutaj też z Politechniką Śląską w Gliwicach, szczególnie w zakresie tego modułu języka migowego, który tutaj wspiera osoby niesłyszące.
2: Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, Jacek Blumenfeld, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Tutaj przedstawiamy system nawigacji dla osób niewidomych i słabowidzących oraz system informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej. System składa się z trzech elementów. Jednym z elementów jest to pilot, który nosi osoba niewidoma, użytkownik. Komunikuje się on z telefonem komórkowym, ze systemem Android. System umożliwia identyfikację elementów zabudowania bądź przystanków i pojazdów komunikacji miejskiej. Następnie użytkownik może dostać informacje na przykład na temat, obok jakiego budynku przechodzi, bądź jaki autobus właśnie przyjechał na, bądź tramwaj przyjechał na postój. Ewentualnie pobrać dane na temat rozkładu jazdy aktualnego, bądź informacji na temat opóźnień. Dodatkowo system może być wykorzystywany także wewnątrz budynków do identyfikacji obszarów bądź poszczególnych pomieszczeń. To tak z grubsza.
1: Czy gdzieś ten system realnie już jest wdrożony, czy to jest tylko na razie jakiś prototyp?
3: Aktualnie rozwijamy jeszcze go, on jest nadal w fazie badań. W najbliższych tygodniach będziemy testowali ten system na łódzkich przystankach tramwajowych. Ale aktualnie nie jest jeszcze on w pełni wdrożony, na razie jest w fazie testów.
2: To jest Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, nazywam się Kamil Kowalczyk, reprezentuję firmę Tyflo.com z Radomia. Nasza firma od 4 lat zajmuje się szkoleniami tyfloinformatycznymi. W zasadzie od 4 lat jesteśmy obecni na rynku tyfloinformatycznym w Polsce. Naszą ofertę dedykujemy zarówno użytkownikom, które stawiają pierwsze kroki w dziedzinie obsługi komputera, jak i tym, którzy chcieliby zgłębiać nabytą wiedzę z tej obsługi. Od ostatniego naszego wywiadu wprowadziliśmy kilka nowinek co do szkoleń. Pamiętam, w tamtym roku rozmawialiśmy o kwestii Maców. Pragnę poinformować, że w tym roku, tak, przez ten rok przepracowaliśmy te rozwiązania. Mamy je już opanowane i generalnie z racji na to, że Apple zwiększa swój udział w rynku tyfloinformatycznym, zapraszamy na szkolenia z tej dziedziny. Z racji nawet na to, że w programach Aktywny Samorząd coraz więcej dofinansowań opiera się właśnie na tej korporacji, tak? Na tej platformie sprzętowej. Warte podkreślenia jest właśnie kompleksowość tej alternatywy, tych rozwiązań, tak? Które są dostępne na rynku. Z racji na to, że zainteresowaliśmy się tym z tego względu, ponieważ uważamy, że te rozwiązania mają dużą przyszłość. Poza tym z racji na to, że są implementowane razem z systemem operacyjnym, jakby współdziałają w symbiozie. Na dzień dzisiejszy widzimy kilka niuansów, które należałoby dopracować, ale uważamy, że dostępność tej platformy dla osób niewidomych jest wystarczająca, jeżeli chodzi o takie potrzeby stricte podstawowe i zaawansowane. Mimo tego, że to rozwiązanie uznajemy za dosyć interesujące, ono rządzi się swoimi prawidłami, tak? Generalnie tutaj użytkownicy, którzy chcieliby dotknąć tego tematu na żywo, no muszą się liczyć, że wymaga to przepracowania pewnych metod pracy, zmiany przyzwyczajeń. Stąd też nasza oferta, która wychodzi do tych użytkowników, tak? Również przez ten rok w naszej ofercie pojawiły się szkolenia z zakresu nawigacji GPS. One w tamtym roku dopiero wkraczały małymi kroczkami. Gdzieś tam próbowaliśmy te szkolenia rozpowszechniać. Natomiast w tym roku już kilkunastu zadowolonych klientów od nas wyszło. Mamy przepracowany generalnie program wraz ze szkoleniem praktycznym. Te szkolenia opieramy przede wszystkim na pracy zarówno z osobą, która chce przemieszczać się w przestrzeni publicznej, natomiast nieodzownym jest praca bądź z orientantem przestrzennym, bądź z opiekunem. Te szkolenia mają, powiedzmy, pomóc jej nabyć umiejętności poprzez moduły elektroniczne przemieszczania się w przestrzeni, tak, publicznej. Korzystając z okazji, z tego, że jestem obecny na RECHA i że ten przekaz dotrze również do moich współpracowników, pragnę podziękować mojej całej załodze za wkład i trud, który wkładają w naszą pracę i w efekty tej pracy. Tak? Jestem zaszczycony, że miałem i mam przyjemność współpracować z tak ambitną załogą. Również tutaj ukłon w kierunku pracowników Instytutu Edukacji i Rozwoju, z którymi również realizujemy wspólne projekty, wspólne przedsięwzięcia, które wymagają wsparcia merytorycznego, wzajemnego. Dziękuję.
5: Igor Busłowicz, firma Altix.
6: Ten nowy parking Smart Brailer się nazywa. To jest taka maszyna elektroniczna już nawet, tak bym powiedział. Można jej nie włączać i się zachowuje jak zwykły mechaniczny parking. A jak włączymy, to włącza się, uaktywnia się moduł elektroniczny, który zawiera ekran czterocalowy, kolorowy i mowę syntetyczną, głosem Ani mówi po polsku i ma tam pewną liczbę przycisków. I teraz na przykład wchodzimy do menu powitalnego, w którym możemy na przykład wejść jako gość, albo stworzyć nowego użytkownika, lub się tam zalogować jako już istniejący i mieć dostęp do swoich plików, które tam napisaliśmy. No i jak na przykład wejdziemy jako gość, bo na razie tak to ćwiczyłem, no to wchodzimy do trybu pisania i widać na ekranie kawałek, no tak pewnie z 6 znaków brajlowskich z bieżącej linijki i są pokazywane i w brajlu brajlowskimi punktami tak narysowanymi i litery takie czarnodrukowe dla widzących. Lub też można się przełączyć na taki większy, na tryb większych liter, 4 literki na raz dużymi literami widać. No i piszemy, w miarę jak piszemy, to Ania mówi, jaką literę napisaliśmy.
1: A to jest bardzo responsywne, czy jakoś z opóźnieniem?
6: Dość dobrze to jest.
1: Głośna maszyna, w ogóle głośny ten Perkins jest, tak w pisaniu?
6: Samo pisanie jest chyba tak jak na tych Perkinsach nowej generacji, a głośność można zgłośnić, ściszyć albo na słuchawki można przejść. No i widać ten kawałek tekstu napisanego, widać jak karetka przechodzi po tej linijce. I cała linijka tekstu jest też jeszcze tak jakby małymi literami czarnodrukowymi pokazana w całości. I teraz w miarę jak piszemy, w miarę jak przesuwamy ręcznie wózek w lewo, w prawo, to moduł ten smart reaguje i się stosownie zmienia zawartość ekranu. Jak wysuwamy linijkę, przechodzimy do nowego wiersza, to też widać, że w nowym wierszu jesteśmy. Tak samo jak jest ten taki przycisk do wymazywania, tak jak w tych Perkinsach nowej generacji, to jak najedziemy na ten znak, który mamy wymazać, naciśniemy ten przycisk, to on powie, że wymazano taką to taką literkę lub taki a taki znak. No i w ten sposób, oprócz tego, że się pisze, że tak powiem, brailem na papierze, no to zostaje elektroniczny ślad w pamięci maszyny.
1: Jak dużą pamięć ma maszyna?
6: Nie podawali w tych materiałach wstępnych, które dostałem. Także to jest jeszcze kwestia do pytania się. I to jeszcze jest ważne, że maszyna jest, na akumulatory jest. Też nie podali, ile czasu to pracuje na akumulatorach, ale 8 godzin od zera do pełnego naładowania się ładuje. Więc wyobrażam sobie, że po prostu wrócimy do domu po pracy, czy powiedzmy bardziej po szkole, odrobimy lekcje i można sobie naładować tą maszynę na następny dzień. Jest port USB, do którego można wetknąć pendrive'a i zapisać sobie ten plik na pendrive'ie. I to w postaci pliku tekstowego to się zapisuje. No jeszcze jest taka funkcja, że jak się do tego USB podłączy drukarkę, no taką USB-ową, to można to wydrukować, ten zapisany plik z pamięci na drukarce dla widzących. No i co? I też taka funkcja zarządzania plikami, że można usunąć, można zapisać tam pod inną nazwą, można odczytać cały plik. Tego rodzaju to jest maszyna.
2: Tyflo Podcast.
4: Krzysztof Kulik z Altixu. Prezentujemy na naszym stanowisku m.in. jeden z terminali dotykowych dla niewidomych, który prezentuje informację wypukłą, ale też i kolorową dla osób widzących. Informacje w postaci planu danego budynku. Akurat ten terminal, który przywieźliśmy tutaj ze sobą, prezentuje informacje o planie budynku z ubiegłego roku. Mianowicie ubiegła konferencja Rehab for the Blind in Poland odbywała się w gmachu Biblioteki Narodowej i tu właśnie prezentujemy taki plan, który specjalnie był przygotowany na tą okazję. Używamy różnych technologii. Ten terminal, który prezentujemy, tak naprawdę składa się z kilku różnych technologii. Pierwsza podstawowa no to jest oczywiście informacja w kolorze, czyli wydruk po prostu albo UV, albo jakiś inny dla osób widzących. Na to jest naniesiona informacja wypukła w postaci na przykład wypukłych ścian. No i najważniejsza informacja, czyli Braille. Nanosimy w takiej specjalnej technologii Braille'a za pomocą takich specjalnych kulek, dzięki czemu jest to trwałe i bardzo odporne. Czyli...
1: Ale to jest, nie, bo to jest, to chodzi, to nie jest View Plus, nie, to jeszcze są jakieś przemysłowe technologie.
4: Tak, to już są technologie przemysłowe.
1: Rozumiem.
4: Czyli no, tak naprawdę zbiór technologii, no bo nie ma czegoś takiego, nie ma takiej drukarki, nie ma takiej maszyny, która by wykonała te wszystkie prace, czyli najpierw, żeby wydrukowała druk kolorowy, no bo mapa prezentuje informacje dla osób widzących, no ale też nie tylko, bo mamy też tutaj uwzględnione osoby niewidome, więc najpierw musi być wydruk, następnie muszą być nałożone te informacje na siebie w taki sposób, żeby nie przeszkadzały sobie nawzajem, czyli żeby osoba widząca mogła podejść do tego terminala i mogła odczytać tą informację, ale też żeby każda ta informacja była podpisana Braille'em. I teraz nie ma na świecie takiego urządzenia, które by te wszystkie elementy zebrała i zrobiła taki plan. Więc tutaj dlatego powiedziałem, że wykorzystujemy kilka technologii. Więc najpierw jest wydruk, później nanoszenie informacji wypukłych, typu ściany, piktogramy itd., itd. Oraz Braille, który też jest w specjalnej technologii, która powoduje, że te kulki są tak jakby wszczepione w ten plastik. Dzięki czemu uzyskujemy bardzo wysoką trwałość tego typu planów. I też bardzo wysoką odporność na warunki atmosferyczne, co jest bardzo ważne przy na przykład zastosowaniu tego typu planów na zewnątrz, gdzie mamy duże wahania temperatur, materiały pracują, wiadomo, mamy różną kurczliwość materiałów i żeby nie było sytuacji, że na przykład kulka wypadnie, tak, to ta technologia umożliwia nam tą sytuację, że mamy pewność, że jeżeli będzie minus 20, to będzie trwałe, sztywne i nic się z tym nie stanie. Jeżeli będzie na przykład plus 30, to też będzie trwałe i nic się z tym nie powinno stać. Ale żeby do tego dojść, to musimy wykorzystać kilka różnych technologii.
7: Poprzez wykorzystanie tych różnych technologii mamy pewność, że praca, która jest zamontowana na zewnątrz, jak i również w budynku, będzie służyła na długie lata. Oprócz tego tą samą informację możemy zaprezentować, tak jak powiedziałeś, na Wioplusie. To jest kwestia tylko i wyłącznie doboru odpowiednich materiałów, no bo tego typu plany, jak wiemy, są stacjonarne. Montujemy je w odpowiednim miejscu w budynku, a następnie podchodzi osoba, czy też użytkownik tego systemu do tego terminala i ogląda. Ale jeżeli mamy sytuację, że budynek jest dość skomplikowany, tak jak na przykład do tej tarasy, w której się znajdujemy, dzisiaj nawet się zastanawialiśmy, jakby to było trzeba tutaj i oprzyrządować, i w jaki sposób wyposażyć w tego typu plany taki duży budynek, tak skomplikowany budynek jak Złote Tarasy, to tutaj byśmy musieli sięgnąć po wszystkie elementy, które są możliwe. Nie tylko plany, ale też i udźwiękowienie, ale też i ścieżki naprowadzające. Więc wszystko w zależności od tego, jaki jest skomplikowany budynek, no to musimy mieć tą informację ze sobą jakoś. Czyli można tą mapę podzielić i na przykład wydrukować właśnie na Wioplusie, żeby można było mieć taki atlas ze sobą, typu na przykład format A4 czy A5, no żeby był jakoś przenośny, no bo jeżeli ten budynek jest skomplikowany, no to nie sposób jest zapamiętać wszystkich elementów, które są w nim. A jeżeli jeszcze mamy kilka kondygnacji, no to już podwójnie to jest skomplikowane. Więc wtedy, mając na uwadze te wszystkie elementy, dobieramy odpowiednią technologię oraz wybieramy też informację, która powinna być zaprezentowana. Więc no, to jest bardzo złożony proces i bardzo, w związku z tym też bardzo pracochłonny, więc tak naprawdę tego typu informacja może być zrobiona, znaczy powinna być zrobiona na takim terminalu, ale powinna być też uzupełniona elementami typu wydruk na przykład na Wioplusie mniejszego obszaru danego budynku. Dodatkowo możemy jeszcze wykorzystać technologię termoformowania, jeżeli jest taka potrzeba, bo na przykład inwestor uważa, że kartka papieru, która wyjdzie z Wioplusa, będzie mało trwała, no bo faktycznie kartka ma swoją żywotność, a jeżeli będzie potrzeba, żeby ta żywotność była dużo, dużo dłuższa, no to wiadomo, że wtedy trzeba już pójść w tworzywa sztuczne, czyli termoformowanie. Wtedy można tą samą informację wytermoformować i tak samo zrobić jakiś atlas formatu A5, A4 na folii, zbindowany, też żeby mógł być przenoszony. No i teraz mamy taką sytuację, że na przykład osoba niewidoma wchodzi do budynku, jest terminal, zapoznaje się z tym terminalem, mniej więcej zapamiętuje, znaczy powinna zapamiętać tą informację, którą potrzebuje. Czyli jeżeli wchodzę do budynku i chcę iść na przykład na piętro pierwsze do pokoju 105, no to powinienem zdobyć tą informację, jak, co mam zrobić, żeby tam się dostać. Ale w związku z tym, że terminal jest stacjonarny, przymocowany do ściany albo do podłoża, to warto też, żeby taki urząd miał właśnie taki atlas z podzielonymi na przykład elementami danego budynku i żeby ta osoba mogła cały czas mieć tą informację ze sobą. No terminala nie ściągnie i nie weźmie ze sobą, to jest w ogóle nierealne. Ale uzupełnienie tej informacji, którą niesie terminal właśnie takimi wydrukami, na Wioplusie chociażby czy termoformowanie, jest jak najbardziej wskazane i każdy urząd powinien coś takiego posiadać.
2: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: Na Recha rozmawiamy też z uczestnikami. Jest z nami Mikołaj Rotnicki, który wczoraj otrzymał nagrodę Idola. Gratuluję.
8: Dziękuję bardzo.
1: O Idolu jeszcze myślę chwilkę porozmawiamy, natomiast chciałem zapytać o wrażenia z tegorocznej konferencji Recha. Co udało się Tobie zobaczyć?
8: W sumie dopiero dzisiaj, w drugim dniu, znalazłem tak więcej czasu na przyjrzenie się wystawie, bo ten pierwszy dzień był, mówię, trochę ten Idol towarzyszące temu też imprezy związane tam z projekcjami, z audiodeskrypcją. No, dużo się dzieje na konferencji. Dopiero dzisiaj miałem czas w tym drugim dniu się przyjrzeć dostępnym rozwiązaniom proponowanym tutaj przez różne rozmaite firmy i instytucje, trochę porozmawiać. Z nowości miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem firmy Shimano Kenshi, z gościem z Japonii, nie powiem tak nazwiska, bo po japońsku się akurat nie znam akurat tam japońskiego, ale mieliśmy okazję po angielsku
1: tam też Michał Bałamut chyba też był i tłumaczył, nie? Tam
8: tak,
1: chyba
8: mieliśmy okazję porozmawiać trochę o
1: właśnie
8: o zarówno o ich rozwiązaniu tym najnowszym, czyli o Plextoku Pocket Linio, jak również Plextoku linią, bo to są dwa rozwiązania, tak? Bo jedno to jest rozwiązanie mobilne, drugie to jest rozwiązanie stacjonarne. Nowością, no bo w porównaniu z Plextokiem Pocket, nazwijmy to zwykłym, jest to, że jest wbudowane możliwość korzystania z Daisy przez internet, tak? Czyli tak zwanego streamowanego Daisy. Jest to w sumie standard, który został opracowany już chyba z 3 lata temu przez konsorcjum Daisy, natomiast to jest jedno z pierwszych rozwiązań, które oprócz oczywiście Plextoka, chyba któryś z poprzednich Plextoku, o ile dobrze nie wiem, Michał, z której dumnie, ale któryś z poprzednich Plextoku stacjonarny miał jakąś tam namiastkę tego streamowanego Daisy, to było to eksperymentalnie. Natomiast teraz jest to tutaj wdrożone już jakby w pełni, natomiast jeżeli chodzi w ogóle o streamowane Daisy, no to wiadomo, że to jest kwestia dwustronna. Tak? My mamy urządzenie, które może to Daisy w czasie rzeczywistym przez internet nam odtwarzać, no ale z drugiej strony musimy mieć usługodawcę, który takie streamowane Daisy nam udostępnia. Tak? Czyli to musi być po drugiej stronie wdrożona usługa, na przykład w bibliotece, która oferuje nam publikacje w formie Daisy i możemy za pomocą tego urządzenia je pobierać. Zapytałem tego przedstawiciela o taką rzecz, jak to w ogóle wygląda z dostępem na świecie w tej chwili z tym streamowanym Daisy. On dał mi przykład akurat tutaj najbliższy jemu, czyli Japonii, gdzie tutaj to Daisy jest najbardziej wdrożone, to streamowane. Ja się zapytałem w ogóle, jak wygląda ta filozofia, tak? Czy to użytkownik musi mieć wiadomo, konto ma w bibliotece. Z samego urządzenia następuje, się okazuje, logowanie do systemu. I to urządzenie jest widziane i jesteśmy autoryzowani, że jakby po stronie tym kontem, tym loginem jesteśmy autoryzowani, jak również samo nasze urządzenie się autoryzuje w systemie. I co ciekawe, z samego urządzenia, przynajmniej w zależności oczywiście od danej biblioteki, ale właśnie podobno protokół streamowanego Daisy pozwala również na przeszukiwanie zasobów, tak? Czyli z samego urządzenia my możemy bezpośrednio za pomocą klawiatury tej numerycznej wpisać sobie całą nazwę poszukiwanej książki czy autora i on automatycznie online nam to po pierwsze znajdzie, po drugie może streamować w czasie rzeczywistym, ale mamy też również możliwość, o ile pozwala na to biblioteka, na zapisanie tego na urządzenie.
1: Ile na świecie bibliotek wiadomo, albo ile
8: nie
1: książek?
8: Nie powiedział mi niestety przedstawiciel na ten temat, no i w ogóle skupił się bardzo mocno na tym własnym rodzimym przykładzie Japonii. I że w Japonii dlatego się już na to zdecydowali jako urządzenie, bo bardzo mocno biblioteka w to poszła i to jest współpraca naprawdę obu stron. Mhm. Tak? Czyli z jednej strony producenta urządzenia, który ten protokół wdraża, i również biblioteki, no,
1: czyli
8: w Polsce tutaj po prostu.
1: Jak znam życie, polski rynek tych czytników książek jest mocno nasycony. Wątpię, żeby z racji i środków infrastruktury technicznej i finansowej Biblioteki Centralnej PZN-u
8: no,
1: i...
8: Mi jest trudno tutaj
1: chyba, żeby z Unii jakoś...
8: Trudno jakiś sąd.
1: Oczywiście, możemy tylko gdybać. Powiedzieć.
8: Możemy tylko gdybać, natomiast technicznie nie ma przeszkód. Tak? Mm-hmm. Technicznie zawsze technologia idzie do przodu, technologię już możemy na dzień dzisiejszy wdrożyć, tak? Tylko to jest niestety wola jego decydentów, tak? czy to z biblioteki w przypadku centralnej PZN, bo to jest jednak największa biblioteka cyfrowa, przynajmniej skierowana z publikacjami Daisy w Polsce. Tak?
1: No jedyna w zasadzie, jedyna w ogóle dla niewidomych, tak? Jako taka no jedyna. Jedyna.
8: Tak? I to jest kwestia dobrej woli do mówienia się, bo standard jest, tak? Mm-hmm. Standard jest. Ja miałem też okazję, mówię, bo już też od dłuższego czasu też się mówi, że standard Daisy, no jakby jego rozwój jest zastępowany rozwojem standardu EPA, który de facto standard EPA zawiera w sobie wszystko to, co najlepsze w Daisy. Te standardy są kompatybilne, także dalej będzie standard EPA bardziej rozwijany niż samego Daisy, ale jak się dowiedziałem od tego przedstawiciela tutaj Shimano Kenshi, on powiedział, że skoro EPUB jakby zawiera w sobie Daisy, tak, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby to no, w ramach tego EPUBu to streamowane Daisy było dalej utrzymywane, tak? Czyli to nie jest tak, że jeżeli my jakby na dzień dzisiejszy kończymy z rozwojem Daisy, tak? I dalszy jego rozwój prowadzimy w ramach EPUBa, to nie znaczy, że już technologia w postaci streamowanego Daisy nam tutaj jakoś zginie. To nadal będzie obecne w EPUBie trójce też, jakby zawarte. Tak?
1: Mhm. Co jeszcze?
8: Spotkałem takie rozwiązanie rosyjskie o nazwie Mówiące Miasto.
1: Właśnie tam nie trafiłem.
8: Prezentował mi to Igor Busłowicz.
1: Aha.
8: I to jest coś, co już w każdym razie działa. Znaczy, polega to na
1: ale
8: tym, że...
1: Ale działa w Rosji gdzieś?
8: Działa czy... w Sankt Petersburgu. Zostało to wdrożone pilotażowo, ale się zaczęło rozprzestrzeniać. Już mają ponad 100 obiektów udźwiękowionych, ale mówimy tutaj przede wszystkim o komunikacji miejskiej. Polega to na tym, że użytkownik ma też coś na kształt jakiegoś pilota, tak? W którym jest w stanie, i to widziałem, że ten pilot miał jakiś głośniczek, no to jest, mówię, nie miałem prezentacji na żywo, no bo tutaj akurat jest tylko ten pilot mi pokazany, natomiast w drugiej części systemu tutaj nie ma, jest tylko powiedzmy na stanowisku prezentacyjnym jest pokazywany taki filmik, nawet w języku polskim zrobiony, ale w każdym razie polega to na tym, że mamy po stronie pojazdu, czyli autobusu, jak również ewentualnych innych tam, nie wiem, obiektów, może gdzieś tam, nie wiem, muzeum czy gdzieś, takie stacje jakby bazowe, które emitują nam odpowiednie sygnały i jak znajdziemy się w zasięgu, to po prostu my to aktywujemy i do końca też tego nie zrozumiałem, czy to jest tylko na zasadzie, że to ten głośnik zamontowany w pojeździe nam mówi, czy również nam to nasze urządzenie, bo widziałem, że na tym urządzeniu, które akurat Igor w ręce trzymał, też był głośnik, a na prezentacji, która była, znaczy ona w pełni się nie odbyła, bo nie było możliwości tam uruchomienia prezentacji, bo przedstawiciel tej rosyjskiej firmy dzisiaj właśnie tutaj w sali konferencyjnej mówił o tym rozwiązaniu. I w każdym bądź razie 100 urządzeń już działa, 100 w sensie tych obiektów, tak? Ja nie wiem, ile tak naprawdę niewidomych z tego korzysta, ale było to robione w konsultacji z Rosyjskim Związkiem Niewidomych i jest rekomendacja tego. W Sankt Petersburgu jest już 100 chyba pojazdów w ten sposób ma ten system założony. Mają zainteresowanie i zamówienie z Moskwy, a tak troszeczkę promocyjnie i prestiżowo chcą to pokazać, wdrożyć w Soczi, czyli w mieście, które za 4 lata będzie organizować letnie igrzyska olimpijskie. Byłem też na stoisku firmy Transition Technology, która przygotuje bardzo ciekawe rzeczy dla użytkowników iPhone'a, czyli systemu, znaczy w ogóle szerzej systemu iOS. I zarówno rozwiązanie to Move Assistant, czyli nawigacyjne, jak i Home Assistant, czyli to, które pozwala nam rozpoznawać za pomocą iPhone'a kolory, natężenie światła, kody kreskowe i to zarówno te jednowymiarowe, jak i dwuwymiarowe i możemy również sami te kody z iPhone'a też generować. Politechnika Łódzka, wydział ten związany z elektroniką, robi różne prototypy też różnych rozwiązań i tutaj prezentują takie jakby świetlny kod wyświetlany LED-owo, że tak powiem, za pomocą tak zwanych LED-ów, ale to jest odpowiednik kodu tego dwuwymiarowego, czyli QR-kodu, tak? Ale odpowiednik, w pewnym sensie uproszczona jego wersja, ale działa trochę na podobnej zasadzie, tylko że kod jest generowany po prostu na bazie takiego wyświetlacza LED-owego i może być dowolny, tak jak na podobnej trochę jakby zasadzie, jak na monitorze, tak dla osób niewidomych, na monitorze brajlowskim wyświetlamy w czasie rzeczywistym kod Braille'a, tak? Czyli alfabet Braille'a, a tutaj jest wyświetlany po prostu no nie QR kod, tylko ich specyficzny kod opracowany przez nich, który też możemy za pomocą aplikacji telefonu sczytać i za pomocą tego kodu możemy też przekazywać różnego rodzaju informacje. Nie wiem, taki kod może być też na specjalnej tabliczce świetny, wyświetlany na przykład przy drzwiach na przykład w jakiejś instytucji i za pomocą telefonu możemy sczytać, jaki to jest numer pokoju, czy kto tam urzęduje na przykład w danym pokoju. Ciekawe rozwiązanie, aktualnie prototyp po prostu, tak? No ale zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na żywo. To jest Tyflo Radio, które pojawia się w serwisie Tyflo Podcast www.tyflopodcast.net. Z poziomu tej strony internetowej możecie nas słuchać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Oczywiście nie ma tak dobrze, żeby tam cały czas pojawiało się coś nowego na żywo. Może kiedyś tak będzie, mam taką cichą nadzieję. Ale na razie to całkiem nasze obszerne archiwum Tyflo Podcastowe i kilka razy w tygodniu audycje nowe, audycje prowadzone na żywo. W tym tygodniu spotykamy się w poniedziałek, czwartek i piątek, ale o tym, co w planach na ten tydzień, opowiem za czas jakiś, najprawdopodobniej pod koniec tej naszej audycji. Póki co skupmy się na sprawach bieżących. Dziś moim gościem, a właściwie nie tyle co gościem, co głównym prowadzącym tę audycję, jest Krzysztof Wostal. Witam cię bardzo serdecznie, Krzysztofie.
1: Witam ciebie, witajcie, dzień dobry.
0: Dziś na antenie Tyflo Radia znowu iOS. Jakoś tak to się poskładało, że ta architektura, ten system operacyjny ostatnio jest bardzo popularny wśród użytkowników niewidomych i dziś ty także będziesz prezentował kolejne dwie aplikacje przeznaczone dla użytkowników iPhone'ów, iPadów oraz iPodów Touch, czyli wszystkich mobilnych urządzeń od Apple'a. Jakie to będą aplikacje i czemu one będą służyć?
1: To będą dwie aplikacje, World Explorer Gold oraz Polska Audio Przewodnik. Są to aplikacje, które pomagają w orientacji w otoczeniu, ale nie tyle. Prowadzą do celu, nie tyle wskazują nam drogę, co informują nas o tym, co wokół nas jest. Przykładowo jesteśmy na jakimś zamku, jedziemy pociągiem, zwiedzamy, płyniemy rzeką i chcielibyśmy się dowiedzieć, chcielibyśmy poczytać o mijanych miejscach, chcielibyśmy poczytać o historii miejsca, w którym się znajdujemy. I dla osób widzących są tablice, są informatory, są dostępne różnego rodzaju papierowe wersje przewodników. No a dla nas niewidomych wersja brajlowska, wiadomo, jest wielka, nieporęczna. No i tutaj naprzeciw naszym oczekiwaniom wychodzą nowoczesne technologie, między innymi smartfony. Tak się składa, że dla osób niewidomych telefon dotykowy systemem iOS, czyli iPhone, jest w pełni dostępny. Na iOS mamy wiele aplikacji, które może wesprzeć nas w zwiedzaniu. Dzięki tym aplikacjom możemy otrzymać informacje o tym, o czym wcześniej wspomniałem. Natomiast część z tych aplikacji jest niedostępna, część z tych aplikacji jest tylko troszkę dostępna i o takich troszkę dostępnych, bo a może bardziej niż troszkę dostępnych aplikacjach dzisiaj opowiem. World Explorer to aplikacja, która oferowana jest w systemie subskrypcyjnym. Wykupujemy abonament, który ważny jest przez rok. To koszt rzędu 89 centów na dzień dzisiejszy. Natomiast druga aplikacja, World Explorer Gold, oferowana jest w systemie zakupu pojedynczego, ale koszt zakupu to 9,99 euro. O tych aplikacjach dzisiaj opowiem, bardziej opowiem o tym, co one mogą, bo ustawień w tych aplikacjach za dużo nie ma. Najpierw zajmiemy się aplikacją Polska Audio Przewodnik. Zanim do niej przejdziemy, przypomnę, że jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 123 834 835. Można do nas dzwonić. Można także znaleźć nas na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. Piszemy
0: właśnie przed momentem. Tak, właśnie przed momentem uruchomiłem te nasze łącza komunikacyjne, także jeżeli ktoś będzie miał ochotę Krzysztofa o coś zapytać, to proszę śmiało dzwonić albo telefonicznie, albo kontaktować się z nami na Skype'ie. Przerwałem ci, Krzysztofie, i fonetycznie login gdzieś nam tu uciekł, więc przypomnij jeszcze raz może, jak się nasz login na Skype'ie pisze.
1: tyflopodcast.net przez DC. tyflopodcast.net. No i numer telefonu 123-834-835. Dzwońcie, zadawajcie pytania, a my jesteśmy tutaj po to, żeby udzielić wam odpowiedzi. Pod warunkiem, że będziemy je znali. Więc przechodzimy do aplikacji Polska Audioprzewodnik.
2: Explorer. Polska Audioprzewodnik.
1: Wchodzimy sobie do aplikacji.
2: Polska Audioprzewodnik. Settings. Przycisk.
1: I jestem już w aplikacji. Mam ustawienia, o których, tak jak wspomniałem na początku, nie będę dużo mówił, dlatego też, że ten program jest od czasu do czasu aktualizowany i drobiazgi się zmieniają. Natomiast powiem, co w tych ustawieniach aplikacji można zmienić. A można zmienić naprawdę niewiele, bo można połączyć aplikację z Facebookiem. I to jest fajne, dlatego że możemy, będąc w jakimś miejscu, podzielić się informacją o tym z naszymi znajomymi. Program ma gotowy tekst, który wkleja na naszą tablicę. Właśnie zwiedzam, no i jest miejsce, w którym my jesteśmy. Oczywiście ten tekst możemy zmienić, możemy go usunąć, rozwinąć. Natomiast na samym Facebooku pojawi się właśnie, oprócz naszego tekstu, który wkleimy, link do tego miejsca, czyli załóżmy, zwiedzamy sobie kopalnię soli w Bieliczce, będzie nasz tekst, witajcie wszyscy, jest bardzo piękna pogoda, a ja jestem tutaj, załóżmy, to bym napisał i to byście nawili na tablicy w Facebooku. I pod spodem byłby link kopalnia soli w Bieliczce, można by było sobie wejść i coś tam o tej kopalni poczytać, ale ten link nie będzie odnośnikiem do kopalni soli w Bieliczce, do oficjalnej strony tej kopalni. Będzie to odsyłacz do informacji na stronach producenta tego oprogramowania, czyli firmy AudioGuidia. Zresztą AudioGuidia jest producentem również drugiego programu, czyli World Explorer Gold, do którego dojdziemy wcześniej.
0: Krzysztofie, a jeszcze zapytam a propos tej informacji na Facebooku, czy orientujesz się może, ktoś ci mówił, jakiego typu to są informacje, oprócz wiadomo informacji tekstowych, do których mamy dostęp z poziomu chociażby naszych czytników ekranu, czy to są jeszcze jakieś informacje graficzne, nie wiem, jest ta kopalnia zaznaczona, ta przykładowa kopalnia oczywiście zaznaczona na jakiejś mapce, są jakieś zdjęcia?
1: Niestety nie.
0: Aha, czyli tylko informacja tekstowa.
1: Niestety nie. Natomiast wyczytałem przy drugiej aplikacji, o której będę później mówił, jest taka możliwość, natomiast jeszcze tego nie próbowałem. Natomiast przy Polska Audioprzewodnik, no to takie możliwości nie zauważyłem. No i to jest jeden z takich minusów dla niektórych. Drugi minus to, że przyciski w aplikacji są źle opisane. Niektóre z tych z nazw tych przycisków coś nam powiedzą. Powiedzą nam na przykład przycisk.
2: Przycisk. Show map normal. Przycisk.
1: Show map normal. To możemy się domyślić, że chodzi o jakąś mapę. I pod tym przyciskiem po prostu znajdziemy mapę, gdzie będą rozpisane ulice, przy których się znajdujemy. Przypuszczam, że program korzysta z Google Maps, natomiast nigdzie nie znalazłem informacji, czy jest to tak na 100%.
2: About us normal, przycisk. Help normal, przycisk. Grupa normal, przycisk.
1: Jak słyszycie, są przyciski, no help normal coś nam powie, prawda? Jeżeli znamy język angielski, no to help, pomoc. Natomiast w pomocy nic nie znajdziemy. W pomocy znajdziemy tylko krótką informację, że jeżeli chcemy uzyskać pomoc, możemy się skierować na stronę internetową i tutaj mamy odnośnik do pomocy, która znajduje się w internecie, jest po polsku. Z tym, że pomoc jest bardzo skromna. Ja program odkrywałem samodzielnie i wciąż jeszcze mi się zdarzy, że czegoś do końca nie pamiętam. Największym minusem programu, i tutaj bardzo na tym ubolewam, że program nie jest już rozwijany. A może inaczej, sam program jest, bo tak jak wspomniałem, pojawiają się jakieś tam małe zmiany, coś tam dochodzi, jest aktualizacja pod na przykład iOS 6 była, ja zaczynałem z iOS-em 5, w tej chwili jest 6, była aktualizacja, ale informacje o zabytkach, o miejscach, nie są aktualizowane, no, gdy jest to zamek, który jest ze średniowiecza, zamek krzyżacki w Malborku, no niewiele się tam może zmienić, mogą być jakieś nowe wystawy, mogą być otwarte jakieś nowe lochy, jakieś nowe sale do zwiedzania, natomiast historia jest taka sama, ale w przypadku jakichś zabytków na przykład industrialnych, jak na przykład dworzec kolejowy w Katowicach, mamy wciąż informację, że dworzec to architektura brutalistyczna, że został wybudowany w 1973 roku, bodajże oddany. I według informacji zawartych w programie, dworzec ten wciąż tkwi. Jest to nieprawda, bo dworzec został zburzony, w tej chwili na jego miejscu powstał nowy. I jest wiele takich miejsc, gdzie ich historia kończy się na roku 2009, góra 2010.
0: Krzysztofie, jeszcze tak, zmieniło się. Jeszcze tak a propos, bo ty wspomniałeś o interfejsie i o tych niezaetykietowanych przyciskach, to jeszcze wejdę ci w słowo i przypomnę naszym słuchaczom, którzy być może tego nie wiedzą, to jest oczywiście w żadnym wypadku nieusprawiedliwienie dla autorów aplikacji, bo powinni o to zadbać, ale jeżeli już autor jakiejś aplikacji na iOS-a nie zadba o to, żeby jakiś element opisać prawidłowo, a mamy do niego dostęp z poziomu voiceovera, to możemy spróbować opisać ten element sami. Mianowicie dwukrotnie stukamy dwoma palcami w ten element, przy czym to dwukrotne stuknięcie, to drugie stuknięcie, to jest z przytrzymaniem. Czekamy, aż nam się pokaże okienko takie dialogowe z możliwością nazwania tego elementu i możemy w ten sposób sobie jakąś aplikację opisać.
1: Możemy opisać sobie przycisk po swojemu, ale możemy też opisać sobie fragment tekstu. Ja tak zrobiłem w niektórych aplikacjach i dzięki temu nie muszę zastanawiać się właśnie, co ten przycisk, co to miejsce może oznaczać, ale może dojść też do takiej sytuacji, że aplikacja zostanie zaktualizowana i utracimy tam naszą etykietę. Tak się nie zdarza zbyt często, ale takie historie oczywiście mogą nastąpić, choćby dlatego, że zmieni się właśnie interfejs programu. Na to musimy zwrócić uwagę. Wspomniałem o tym, że te informacje, które otrzymujemy o danych miejscach, są maksymalnie 2009-2010 rok aktualne i później nie ma aktualizacji danych miejsc, więc to jest minus na pewno tego programu. No więc spróbujmy sobie zobaczyć tak naprawdę, co ten program potrafi. Wejdźmy sobie do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli zobaczmy sobie, jakie my tutaj mamy atrakcje w pobliżu miejsca, w którym ja się tutaj znajduję.
2: Help normal, przycisk lupa normal, przycisk help normal, aboutus normal, general info normal, przycisk nearby attractions normal, show map normal, nearby attractions normal, menu, przycisk wróć.
1: Wszedłem do spisu atrakcji.
2: Polska audioprzewodnik. Odśwież przycisk.
1: Tu jest przycisk, którym mogę odświeżyć atrakcję, bo w ustawieniach na ekranie głównym, nawet nie w samych ustawieniach, a na ekranie głównym mamy takiego ptaszka, który możemy zaznaczyć, że ma nam POI odświeżać automatycznie albo nie. Do czego to się przydaje? Kiedy jedziemy pociągiem i chcemy, żeby nam odświeżał automatycznie mijane miejsca, dlatego że program ma swój promień wyszukiwania, aczkolwiek nie można go zmienić i jest on różny. Jeżeli w pobliżu mamy dużo atrakcji, no to jest do 5-7 km. Jeżeli tych atrakcji mamy mniej, a atrakcją nazywamy tutaj wszystko. Miasto jest atrakcją, rzeka jest atrakcją, most, zamek, dom, kościół, budynek, biblioteka. To są wszystko atrakcje. Więc jeżeli tych atrakcji mamy w pobliżu mało, bo jedziemy gdzieś, nie wiem, jakąś puszczą, jedziemy między polami, no to automatycznie promień się nam rozszerza. I możemy to ustawić, żeby program automatycznie odświeżał się. No i zgodnie z tym, że my się przemieszczamy, no to odświeżają nam się też atrakcje. To ma swoje plusy, ale też to ma swoje minusy, bo kiedy czytamy o jakiejś atrakcji, a kiedy program automatycznie nam się odświeża, no to my utracić możemy to, co czytamy, a odświeży nam się coś nowego, więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Jedziemy sobie dalej.
2: Atrakcje w pobliżu.
1: atrakcje w pobliżu. Jakie my tutaj mamy atrakcje?
2: Kościół, odległość 1,6 km, ręga 3, Kościół Święty Szczepana.
1: Pierwsza informacja to jest, w jakim, jaki charakter ma ta atrakcja. To jest kościół. To, co znalazł najbliżej atrakcję, czyli kościół. Później ranking. Ranking jest od 1 do 5. Nie jestem pewien do końca, na jakiej podstawie powstał ten ranking. Nie ma czegoś takiego, że my sami możemy oceniać na przykład i punktować gwiazdkami czy punktami jakieś miejsca. Przypuszczam, że to jest jakiś ranking, który przez twórców został utworzony, natomiast nie doszukałem się informacji, na jakiej podstawie. Często zauważyłem też, że kościoły mają 3, budowle mają 1. Co mi się to bardzo mi się rzuciło w oczy. Później mamy nazwę miejsca, tutaj w tym przypadku Kościół Świętego Szczepana. No i też mamy odległość podaną od miejsca, w którym się znajdujemy, do tego miejsca, które aktualnie może być pokazane. Nie jest podana informacja, w jakim kierunku. Czyli to jest na wschód, zachód, północ, południe, czy na godzinę 8 w kierunku naszego ruchu, czy na godzinę 11, czy na 1. Tej informacji nie ma, jest tylko odległość.
2: Odległość 1,6 km, ręga 3, kopalnia węgla kamiennego Katowice. Kościół, odległość 1,8 km, ręga 4, Kościół Mariacki.
1: No tutaj mamy po prostu atrakcję. Ja sobie teraz spróbuję przejść do jednej z atrakcji. Ach, tak kulturalnie może. Przejdźmy do Biblioteki Śląskiej, poszukajmy jej.
2: Budowla. Odległość 1,8 km. Ręga 3. Akademia Muzyczna i inne. Odległość 1,9 km. Ręga 3. Biblioteka Śląska.
1: Jesteśmy na Bibliotece Śląskiej. Tapniemy sobie dwa razy w nią.
2: W pobliżu. Przycisk wróć.
1: No i jesteśmy w Bibliotece Śląskiej. I cóż my tutaj mamy?
2: Polska audioprzewodnik. Po notifikacjom są Biblioteka Śląska. Inne. Ranga 3. Odległość 1,8 km. Zumicon. Przycisk. Play. Przycisk. Stop. Wydarzony. Przycisk.
1: Są takie przyciski. Play. Stop. Możemy sobie odsłuchać informacji o tej Bibliotece Śląskiej i my to zaraz zrobimy, ale najpierw zobaczmy, co tam jeszcze dalej mamy.
2: Przegląd. Wydarzony. Przycisk. Wydarzenia. 0. Wydarzony. Przycisk.
1: Wydarzenia 0. Tutaj jest fajna rzecz, która niestety ze względu na to, że miejsca nie są aktualizowane, no to już nie ma miejsca. Wydarzenia. Kiedyś było tak, że program można było tak ustawić, że pokazywał nam jakieś wydarzenia. Na przykład w Katowicach mieliśmy Off Festival w ostatnich dniach. I gdybyśmy w tamtym tygodniu oglądali Katowice, przy wydarzeniach byłoby napisane 1, czyli festiwal, off festiwal muzyki alternatywnej i nie tylko. W tej chwili zawsze wydarzenia jest pokazywane 0, no bo tak jak wspomniałem, nie są aktualizowane bieżące informacje. Szkoda, niestety.
2: Biblioteka Śląska to Polska Wojewódzka Biblioteka Publiczna o statusie naukowym. Wchodzi w skład bibliotek tworzących...
1: Możemy sobie, czyli za pomocą VoiceOvera, o tej bibliotece poczytać. Tych informacji jest więcej, mniej, dla różnych miejsc różnie to wygląda. Natomiast co zauważyłem, mimo że program audioprzewodnik, Polski audioprzewodnik nie jest modyfikowany, nie jest modyfikowane właściwie, nie są informacje o różnych atrakcjach, tych informacji jest całkiem sporo, jak dla niektórych miejsc. I na przykład ja sobie czytałem kiedyś tam o takim mieście jak Piekary Śląskie. To jest miasto w województwie śląskim. No i czytanie tym tempem VoiceOvera, które słyszycie, zajęło mi prawie 20 minut. Czytanie ciągłym, czyli pociągnięcie palcami dwoma w dół. No i sobie leżałem i czytałem. Także informacji było sporo. Tam są pokazane herby miast. I co ważne, są te herby również opisane. Czyli w tamtym przypadku herb miasta, dwóch górników stojących naprzeciwko siebie z wyciągniętymi rękami. W tle widać bazylikę piekarską. Taka informacja jest na przykład o herbie piekar śląskich w tym programie. Nie jest to audiodeskrypcja do końca, no bo nie jest opisana ta bazylika, te wieże, nie jest opisana, czy górnicy są wysocy, niscy, jaki jest stosunek wysokości jednego do drugiego i tak dalej, ale jest jakaś ta informacja, możemy mieć jakieś tam wyobrażenie. Oprócz tego, że możemy o tej atrakcji poczytać sobie voice-overem, co ja wolę, tak jak wcześniej wspomniałem, możemy sobie posłuchać.
2: Wydarzenia, przegląd, stop, play, przycisk.
1: I posłuchajmy sobie teraz nagrania o tym właśnie miejscu.
3: Biblioteka Śląska to Polska Wojewódzka Biblioteka Publiczna o statusie naukowym. Wchodzi w skład bibliotek tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny. Jej siedziba mieści się na Placu Rady Europy w Katowicach. Jako jednostka budżetowa Biblioteka Śląska...
1: I możemy sobie takim głosem, takim głosem słuchać informacji z programu Audio Przewodnik. Nie wszystkie atrakcje są do odsłuchania. Minusem drugim, znaczy drugim, którymś tam z kolei, o którym wcześniej nie wspomniałem jeszcze to, że w przypadku tego programu musimy mieć połączenie z internetem, że informacje umieszczone są na serwerze i musimy mieć połączenie z internetem, aby móc poczytać o danym miejscu. I to nieważne, czy to są informacje w formie audio, czy w formie tekstowej. One są umieszczone na serwerze. Jeżeli mamy jakiś pakiet internetowy, nie ma problemu. Natomiast jeżeli nie mamy takiego pakietu, no to możemy ponieść koszty dosyć spore łączenia się z internetem.

0: dlatego, że informacje, które są w nim podane, są bogate i program pozwala na spokojne przejrzenie, zapoznanie się z historią dawniejszą, szczególnie danych miejsc. My wracamy do Was po chwili muzycznej przerwy, aby opowiedzieć troszeczkę o drugim programie, o programie World Explorer Gold, ale to już za chwilkę.
1: To jest Tyflo Podcast.
2: To jest cały czas audycja Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś Krzysztof Wostal opisuje dwie aplikacje. Opisał już jedną, mianowicie Polska Audioprzewodnik. Za moment przejdzie do opisywania kolejnej aplikacji dla systemu iOS, mianowicie World Explorer Gold. Natomiast ja przypominam, że można do nas dzwonić 123 834 835. To jest nasz numer telefonu stacjonarnego, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, Skype, o loginie tyflopodcast.net, tyflopodcast.net piszemy, jest do Waszej dyspozycji. A teraz przechodzimy do pytań, bo pojawiły się dwa pytania, wprawdzie nie głosowe, a tekstowe. Na Skype'ie do nas napisaliście pierwsze pytanie od Stanisława. Czy można się dzielić zaetykietowanymi przyciskami z innymi użytkownikami danej aplikacji? Krzysztofie, można czy nie można w iOS?
0: Niestety nie można i to wielu niewidomym by się przydało, gdyby było można, bo ktoś widzący coś by nam zaetykietował, my byśmy się podzielili i byłoby fajnie, ale niestety nie można.
2: Może kiedyś będzie można, może ten iOS 7 coś tu zmieni, albo jakaś kolejna wersja systemu iOS.
0: Może, ale nic na razie nie słychać o tym.
2: Dokładnie, a szkoda, wielka szkoda. Kolejne pytanie jest od Mateusza. Mateusz pyta, czy opisywane dziś aplikacje są dostępne na jakieś inne systemy niż iOS? No to ja odpowiem, bo ja przed momentem się przekopałem przez Google'a, bo zaskoczyłeś nas, Mateuszu, tym pytaniem, szczerze mówiąc. Nie znalazłem. Być może jak będziesz miał więcej szczęścia, to znajdziesz, ale ja nie znalazłem, a z tego co wiem, to wyniki w sklepie Google'a są w Google'u dosyć wysoko, więc skoro znalazłem odnośniki do tych aplikacji opisywanych dziś przez Krzysztofa w iTunesie za pomocą Google'a, nie znalazłem ich w Google Play, no to podejrzewam, że nie ma. No a dla nas za bardzo inne systemy mobilne nie są niestety dostępne, no chyba, że jeszcze umierający Symbian, ale nic, także nie znalazłem żadnych informacji, jakoby te aplikacje były dostępne na Symbiana. Dobrze, Krzysztofie, to już oddaję Ci głos.
0: Mateuszu, jeszcze dodam, że z pewnością na Androida znajdzie się jakiś program tego typu. Nie wiadomo, jak będzie z jego dostępnością. Nie wiem, jak to wygląda w Google Play, ale przypuszczam, że będzie podobnie jak w iOS, że wiele miast, wiele regionów też tworzy swoje własne aplikacje. Jest Dolny Śląsk Guide, jest Tychy, Katowice, Kraków ma swoją aplikację, jest aplikacja Graj Hey Now, krakowska, która jest też na Androida, gdzie oprócz tego, że możemy grać Hey Now, możemy sobie również troszeczkę na stronie miasta poczytać o jego historii, więc tak też można szukać aplikacji dla różnych regionów. Przechodzę teraz do aplikacji World Explorer Gold. To jest aplikacja z tej samej firmy, czyli AudioVidia. I aplikacja kosztuje, jak wspomniałem, 10 euro bez jednego centa, czyli 9,99, magiczne 9,99. Czy warto wydać tą cenę? W prywatnych rozmowach bardzo często pytacie się właśnie, czy warto. I tak, i nie. Program mnie rozczarował, o ile pierwszy rzut ucha byłem zachwycony, że jest tyle miejsc, bo zdecydowanie atrakcji jest więcej niż w programie Polska Audioprzewodnik. I to bezsprzecznie więcej. O tyle informacje o miejscach są uboższe. W Polska Audioprzewodnik jednak informacji jest więcej. Gdy czytamy, trwa to dłużej. Możemy sobie przeczytać na przykład nie tylko o historii miasta, możemy przeczytać o strukturze opadów rocznych, o położeniu geograficznym, o przyrodzie, o strukturze demograficznej danego

0: rejonu i tak dalej, i tak dalej. W World Explorer Gold, no, tych informacji jest jednak mniej i jest tutaj skromnie. Po drugie, za 10 euro, no to wymagam, żeby program jednak był bardziej dostępny. Nie chodzi o to, że nie można nic VoiceOverem przeczytać, bo można, tu nie ma żadnych problemów. Można poruszać się po przyciskach, można poruszać się po tekście, natomiast są przyciski, które są albo zaetykietowane w sposób niezrozumiały, albo są przyciski, które w ogóle są niezaetykietowane. I pół biedy, jeżeli to jest przycisk, który znajduje się między poprzednia ścieżka, następna ścieżka, no to wiadomo, że byłoby play. Ale gdy są to przyciski, które nagle znikąd się pojawiają i są niezaetykietowane, no to jest trudno. Trzeba trochę podoświadczać, popróbować i wtedy dopiero wiemy, co to jest. Niewątpliwą zaletą programu jest to, że nie tylko Polska, ale różne atrakcje na świecie można sobie za pomocą tego programu oglądać. Bardzo dużą zaletą programu jest to, że informacje, które są o atrakcjach, są zapisywane na naszym dysku, ale tylko tekstowe. Atrakcje wypowiadane głosem są w internecie i musimy mieć połączenie z internetem, żeby odsłuchać sobie takiego nagrania. Natomiast jeżeli chcemy voiceoverem przeczytać jakiś tekst o atrakcji, nie ma żadnego problemu, nie musimy mieć połączenia z internetem. Przy instalacji program ściąga, 350 MB zajmuje ta baza tekstowych plików. No i możemy sobie o tym poczytać. No i właśnie wejdziemy sobie teraz do tego programu. Zanim do niego wejdziemy, ja przypominam, że można się z nami kontaktować. 123 834 835 nasz numer telefonu oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Zapraszamy do zadawania pytań. Wejdźmy sobie teraz do aplikacji World Explorer Gold. Ikonka aplikacji nie nazywa się World Explorer Gold, ikonka nazywa się Explorer.
1: Polska audio przewod Explorer. Uwaga, Facebook, dołączyć do nas na pracę doku.
0: Ja tego celowo wcześniej nie zrobiłem, a żeby wam pokazać, że przy wejściu do programu się właśnie pyta nas program o to, czy chcemy dołączyć na Facebooku. Ja tego wcześniej jeszcze nie zrobiłem.
2: Krzysztofie, to zanim to zrobisz, jeżeli w ogóle będziesz chciał to robić, to odbierzmy może telefon, bo mamy kogoś na linii. Halo, kogo witamy?
0: Świetnie, super.
3: Tak, halo, dzień dobry, witamy Pawła.
2: Witaj, Paweł.
3: Ja mam pytanie tutaj do Krzysztofa odnośnie aplikacji World Explorer Gold. Pytanie jest następujące, czy można, będąc na przykład, załóżmy w Krakowie, pooglądać sobie atrakcje, które są, nie wiem, w Kołobrzegu, w Londynie, w Nowym Jorku, czy gdzie tam sobie chcemy, i czy ten tekst z opisem jest w języku polskim?
0: Nie znalazłem takiej możliwości. Taką możliwość znalazłem w programie Polska Audio Przewodnik, gdzie rzeczywiście jest wyszukiwarka i można sobie wyszukać, nie wiem, Kołobrzegu, Gdańska, Suwałk, ale tylko na terenie Polski. Natomiast w programie World Explorer Gold nie znalazłem takiej możliwości. Ale dobrze, że o tym wspominasz, bo zasugeruję twórcom programu, żeby w kolejnej aktualizacji taka możliwość była, bo jedną z możliwości tego programu jest to, że możemy autorom zasugerować, co potrzebujemy, aby było.
3: No to dobrze, to dziękuję bardzo za odpowiedź. Do widzenia.
2: Dziękujemy ci, Paweł, za telefon. Do usłyszenia.
0: Więc weszliśmy sobie do programu i program zapytał się o Facebooka. On się pyta o to tylko raz i pyta się o to wtedy, kiedy my zmienimy hasło. Ja właśnie zmieniłem hasło do Facebooka i wszystkie aplikacje po kolei, które z Facebookiem łączę, które mają taką możliwość, w tej chwili po wejściu pytają mnie się, czy ja chcę połączyć z Facebookiem. Oczywiście w tej chwili się na to nie zgodzę, trwałoby to jakiś czas, wszystkie loginy, hasła musiałbym podpisywać. Chodzi o to, że również w tym programie możemy się dzielić ze znajomymi miejscami, I tutaj już oprócz tego, że jest informacja, jestem w Krakowie na rynku głównym, jest graficzne przedstawienie tego rynku, jakieś tam zdjęcie fragmentu rynku, które uatrakcyjnia ten nasz wpis. Więc nie zgodzę się w tej chwili na tego Facebooka.
1: Dołączyć do nas kapinuje. Przycisk. Proszę więcej nie pytać. Nie teraz. Przycisk.
0: Nie teraz.
1: Park Bogucki w Katowicach. 1,3 km.
0: I już program w tej chwili od razu pokazuje nam atrakcję. Tutaj nie ma możliwości sobie najpierw chodzenia gdzieś tam, a może inaczej. Są możliwości. Natomiast w porównaniu z Polska Audioprzewodnik jest ta zaleta, że od razu atrakcje są wyświetlone. Nie musimy ich szukać, nie musimy szukać przycisku atrakcji, tylko od razu są wyświetlone. Natomiast mamy przyciski, gdzie możemy oczywiście sobie przejrzeć mapę, gdzie my się znajdujemy i gdzie my możemy dokonać jakichś ustawień. I ustawienia oczywiście są tak samo ubogie, jak były Polska Audioprzewodnik, czyli właściwie tylko połączenie z Facebookiem. Nawet języka nie możemy tutaj zmienić, dlatego że program wykrywa automatycznie język, jaki ma nasz iPhone ustawiony. Wejdźmy sobie do jednej z atrakcji.
1: Osiedle Walentego Rościńskie, 1,0 km, Nagłówek, Katowice-Zawodzie, 369 metrów.
0: No to wiecie, gdzie jestem, Katowice-Zawodzie, tam 369 metrów. Tutaj nie ma takich informacji, jak było w Polska Audioprzewodnik, czyli że to jest kościół, czyli że to jest budynek. Jest po prostu nazwa tylko. Tam słyszeliście Park Bogucki, no bo taka jest nazwa, park. To się domyślimy, ale obok?
1: 0 km, Nagłówek. Katowice, 1,0 km, osiedle Walentego Rościń, Park Bogucki w Katowicach, centralny cmentarz komunalny w Katowicach, Jerzy Duda Gracz, 1,4 km.
0: Jerzy Duda Gracz. Nie wiemy na przykład, co to może być. Ja wiem, bo tutaj mieszkam, co tutaj chodzi. Natomiast ktoś obcy może nie wiedzieć. Nie ma tej informacji właśnie, jakiego rodzaju to jest atrakcja.
1: Centra, Park, osiedle, 1, Katowice-Zawodzie, 360.
0: Wracamy sobie do Katowic-Zawodzia i wejdźmy sobie na tą atrakcję.
1: Katowice Zawodzie, 369 metrów, 0,25.
0: I jesteśmy tutaj. 0,25 to jest informacja, ile mamy minut i sekund nagrania o danym miejscu. Tutaj mamy 25 sekund i w przeciwieństwie do Polski Audioprzewodnika najpierw zaprezentuję, jak jest czytana informacja o tym miejscu. Posłuchajmy.
4: Katowice-Zawodzie.
1: Przycisk.
4: Katowice-Zawodzie, stacja kolejowa w Katowicach, w dzielnicy Zawodzi, na wschód od dworca głównego. Na stacji zatrzymują się wyłącznie pociągi osobowe w relacjach Gliwice-Częstochowa, Katowice.
0: Jak słyszycie, czytane jest moim zdaniem to gorzej niż Polska Audioprzewodnik. I czytane jest strasznie wolno. Po drugie, tak jak wspomniałem, zabierany jest transfer internetowy. Ja w tej chwili jestem na sieci Wi-Fi, mam pakiet internetowy, nie ma dla mnie żadnego problemu. Natomiast jeżeli ktoś nie ma pakietu internetowego, nie ma Wi-Fi, moim zdaniem szkoda tego słuchać. Lepiej ten sam tekst przeczytać sobie za pomocą VoiceOvera. Więc zobaczmy sobie te same informacje.
1: Szybko do przodu, grę, przycisk.
0: Tu jeszcze słyszycie takie coś jak szybko do przodu. Kiedy informacji jest więcej, powiedzmy 2-3 minuty, to szybko do przodu pozwala nam przewijać ten tekst do przodu o kilkadziesiąt sekund, około 30 sekund nagrania. Przy tym wolnym wypowiadaniu nie jest to aż tak dużo słów, które możemy stracić. Mamy tutaj taki przycisk, który się nazywa...
1: Dobra, przycisk.
0: No i co? On chyba nic nie mówi. Albo niewielu osobom coś mówi. Wejdziemy sobie do niego.
1: Uwaga, online ukośników Fine. Możecie otworzyć pełny artykuł w sieci lub skorzystać z tekstu bez połączenia.
0: To o czym mówiłem, prawda? Pełne archiwum jest w sieci, czyli zdjęcia, czyli te nagrania audio i trzeba się wtedy łączyć, ale możemy też z tekstu offline, co dla nas niewidomych jest w zupełności wystarczające.
1: Możecie otworzyć pełny z połączeniem pełny artykuł. Bez połączenia wyłącznie tekst. Przycisk.
0: Wybieramy sobie przycisk bez połączenia wyłącznie tekst.
1: Libre. Przycisk. Bons Soletrze. Katowice Zawodzie. Stacja kolejowa w Katowicach. W dzielnicy Zawodzie. Na wschód od dworca głównego. Na stacji zatrzymują się wyłącznie pociągi osobowe w relacjach Pilice, Częstochowa, Katowice, Kozłów, Ukośnik, Sędziszów, Ukośnik.
0: I tak dalej, i tak dalej. Można sobie je czytać o tym miejscu. Program World Explorer Gold, tak jak wspomniałem, pozwala na oglądanie całego świata. Nie znalazłem dla żadnego miejsca w Polsce jeszcze takiej informacji, jakie są organizacje non-profit w danym miejscu, w jakim danym mieście. Natomiast na końcu każdej informacji o atrakcji jest link organizacje non-profit i łączy się wtedy z Wikipedią ten program. Otwiera się Safari, otwiera się strona w Wikipedii. No i dla Polski nie znalazłem, tak jak wspomniałem. Przypuszczam, że dla jakichś miejsc na świecie atrakcje już są uzupełnione o te dane, albo może też Wikipedia ma uzupełnione informacje o te dane i można sobie sprawdzić. Program kosztuje 10 euro, ale niewiele więcej o nim można powiedzieć. Mnie on zadowala o tyle, że mogę za jego pomocą, będąc gdzieś tam na świecie, sobie troszeczkę poczytać o danym miejscu, co jest zaletą, dlatego że no, przewodników na świecie gdzieś no, nie kupię, bo i tak z nich nie skorzystam, bo nie wezmę ze sobą skanera, bo nie znam języków i tak dalej, i tak dalej. Te atrakcje, które są na świecie, przynajmniej sprawdziłem to w Czechach i Słowacji, są w języku polskim, więc ten opis na przykład o Morawskim Krasie, to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie po jaskiniach troszeczkę pochodzić, gdzie są słynne jaskinie, to są właśnie w języku polskim i możemy sobie po polsku posłuchać, poczytać. Nie znalazłem jeszcze miejsca, które nie miałoby tego opisu audio strasznie wolnego, co w polsku audioprzewodnik się zdarza. Dla mnie akurat to nie sprawia żadnej różnicy, bo ja tylko tekstów czytam offline, no bo szybciej. Program polecam dla tych, którzy lubią czegoś się dowiedzieć o mijanych miejscach, o historii. No tylko się zastanowić trzeba, czy warto wydawać na to 10 euro, czy jeżeli poruszamy się po Polsce, nie wystarczy nam wydać te 89 centów i kupić program Polska Audioprzewodnik, w którym znajdziemy dużo informacji o polskich miejscach. Musimy wprawdzie mieć stale łączność z internetem, ale czy to nam wystarczy? Odpowiedź na to pytanie to pozostawiamy Wam, bo każdy musi sam ocenić.
2: Krzysztofie, to ja zapytam jeszcze, to ja zapytam przy okazji, czy jeżeli chodzi o bazę informacji, gdybyśmy to tak porównali na Polskę, czy te aplikacje mają porównywalną ilość informacji, jeżeli chodzi o nasz kraj?
0: To ja bym powiedział znowu troszkę rozwlekle.
2: Proszę bardzo, mamy czas.
0: W programie World Explorer Gold na pewno jest dużo więcej tych miejsc, tych atrakcji. Zdecydowanie więcej. W programie Polska Audioprzewodnik, jeżeli są jakieś miejsca, a nie ma ich znowu tak mało, to informacje są dokładniejsze. Może nie tyle dokładniejsze, jest ich więcej. W programie World Explorer Gold są, mam takie wrażenie, nie tyle powierzchowne informacje, ale takie podstawowe. O, to jest dobre słowo. Natomiast Polski Audioprzewodnik są te informacje bardziej szczegółowe. Także te aplikacje dla mnie, one się uzupełniają. I jak czegoś nie ma tu, to jest tu i tak sobie w ten sposób zwiedzam Polskę.
2: Rozumiem. Zatem czy jeszcze coś a propos tych aplikacji chciałbyś dodać?
0: Myślę, że jeżeli chodzi o te aplikacje, to nie. Jeżeli chodzi o podróżowanie, bo my dzisiaj tak troszeczkę o tych podróżniczych aplikacjach mówimy, to co powiedziałem do Mateusza, że szukać też warto aplikacji miejsc, miast. Są ciekawe aplikacje, również dostępne dla VoiceOvera. Można odwiedzać na przykład bydgoską Starówkę za pomocą dedykowanej aplikacji dla Bydgoszczy. Można zwiedzać browar, w Tychach można zwiedzać zamek w Malborku i tak dalej, i tak dalej. Ale te programy zajmują miejsca. Te programy, o których natomiast dzisiaj mówiliśmy, są programami, które łącznie zajmują około 450 MB. World Explorer Gold 350, Polska Audio Przewodnik niecałe 100. No i możemy sobie poczekać. Nie wiem dlaczego Polska Audio Przewodnik prawie 100, skoro musimy mieć połączenie z internetem. No ale tak jest. Co ważne, o czym nie wspomniałem, Polska Audio Przewodnik, dlatego że łączy się z serwerem zewnętrznym, czasami nie działa. Dzisiaj miałem taką sytuację właśnie, że pomimo, że mam opłacony abonament, to nie działała. Mało tego, po wejściu do programu otrzymałem informację, że nie mam opłaconego abonamentu. Musiałem jeszcze raz tego dokonać. Nie było problemu, bo i tak na dniach mi się on kończy za jakieś 2 tygodnie. No ale może się zdarzyć sytuacja, że będziemy wylogowani i trzeba na nowo się zalogować.
2: A zatem, jak rozumiem, to by było na tyle a propos dzisiejszego tematu, czyli aplikacji World Explorer i Polska Audio Przewodnik. Telefonów nie widzę, na Skype'ie do nas nikt nie dzwoni, również na Skype'ie także nikt nie pisze. No zatem myślę, Krzysztofie, że to by było na tyle, tak? Jeżeli chodzi o prezentację dzisiejszą.
0: Jeżeli chodzi o prezentację o tych programów, byłoby na tyle. Chcemy wam też powiedzieć, że dziękujemy za te pytania, które dodajecie nam i prosimy o nie, jeżeli chcecie, żeby coś opowiedzieć o jakichś aplikacjach, jeżeli chcecie, żeby pokazać je, to piszcie, to mówcie, to nagrywajcie się na Voxera, bo jesteśmy dla was.
2: Dokładnie. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie, ktoś chciałby usłyszeć o jakiejś aplikacji, albo aplikacji do czegoś, bo to też może być tak. W sumie, jeżeli ktoś na przykład dopiero stawia pierwsze kroki w świecie iOS-a, to też niekoniecznie może znać nazwy aplikacji, ale może ktoś ma jakieś nietypowe potrzeby, chciałby poznać jakąś aplikację do czegoś, do jakiegoś konkretnego zadania, to no, być może uda się znaleźć coś dostępnego. Są komentarze, są metody kontaktu z nami różne, zatem zachęcamy do ich wykorzystywania. Krzysztofie, bardzo serdecznie Ci dziękuję za poprowadzenie dzisiejszej audycji.
0: Dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Ja jeszcze króciutko tylko powiem, co w tym tygodniu na antenie Tyfloradia. W czwartek wspólnie z Olą Szostak Alicja Witek rozmawiać będzie o sporcie osób niewidomych, a w piątek ja pojawię się na antenie już nie tylko jako realizator, ale także jako prowadzący. Opowiem o aplikacji GW, a właściwie GW, tak z angielska, ładniej, Socialize, czyli dostępnym kliencie Facebooka, który ostatnio wypuściła firma GW Micro, czyli ta sama firma, która jest producentem popularnego w Polsce czytnika ekranu Windows Eyes. Czy ta aplikacja jest warta tego, żeby ją kupić, bo to aplikacja płatna? Ja kupiłem. A czy żałuję, czy nie, opowiem już w piątek, po godzinie 19. Zapraszam bardzo serdecznie i ja także się żegnam. Słowa te mówił realizujący dzisiejszą audycję, no i troszeczkę gdzieś tam ją współprowadzący Michał Dziwisz. Kłaniam się.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
7: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: To była taka piosenka o słuchaczce Helenie, która dzwoniła do prezentera i bardzo lubiła słuchać jego głosu w programie radiowym. The Dots, Helen in Your Headphones, na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania na antenie radia DHT. 40. spotkania. Nawet wiem bez zaglądania do notatek, słuchaj. To jest już postęp.
8: No super, ale nie zagraliśmy Rosiewicza wbrew temu, nad czym zastanawialiśmy się w zeszłym tygodniu.
2: Tak, bo wiesz co, chciałem zagrać nawet Rosiewicza i szukałem takiego, takiej skróconej wersji, którą kiedyś w lokalnej stacji, w której miałem przyjemność stawiać swoje pierwsze kroki, czyli w Radio Iława, mieliśmy do leksykonu dinozaurów, czyli piosenek dla starszych nastolatków. Taka audycja u nas kiedyś była i tam właśnie był taki zmontowany materiał. 40 lat minęło jak jeden dzień i na końcu ła, ła. No ale nie znalazłem niestety. Aha. Gdzieś mi zaginęło to na dysku. Może kiedyś jeszcze się uda, chociaż drugiej 40, no to już nie będzie, jest jedna. Potem to już będzie 80
8: no
2: RTV.
8: Aczkolwiek był 40-latek 20 lat później, więc...
2: Czyli co, na 60 jeszcze na 60. Ewentualnie może mi się uda odnaleźć Rosiewicza. Dokładnie, wszystko jest możliwe. Tymczasem warto by się przywitać, przedstawić, bo my tak weszliśmy i być może ktoś nie wie, co to jest w ogóle za program, chociaż nasz sygnał wywoławczy powinien wam powiedzieć o tym wszystko. To jest program RTV, audycja o radiu i telewizji. Milena Wiśniewska
8: i Michał Dziwisz.
2: Zapraszamy dziś na godzinę do 18. Niewiele informacji tym razem się pojawiło, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zmiany, nowości na rynku radiowo-telewizyjnym, ale się dzieje, się dzieje.
8: No nie musi być wiele zmian, wystarczy, żeby były spektakularne, a tutaj to może jeszcze takich nie ma, ale takie się zapowiadają, tak. Powoli.
2: Tak, dokładnie. I od tego
8: na rynku radiowym.
2: Tak, i od tego sobie zaczniemy, porozmawiamy o tym przez chwilę, bo gruchnęła za sprawą Pulsu Biznesu wieść, którą potem między innymi właśnie portal wirtualnemedia.pl również podchwycił, że firma Czech Media Invest, która zaledwie kilka miesięcy temu kupiła grupę Eurozet, no gdyby ktoś nie pamiętał, to oni nadają Radio Z, Antyradio, Melo Radio i Chili. No i kupili i teraz mają zamiar sprzedać. Mają zamiar sprzedać Eurozet. Kwota transakcji ma wynieść minimum 73 miliony euro. Czyli to jest dokładnie ta sama kwota, za którą zostało Eurozet kupione. Tak naprawdę. To jest w ogóle ciekawe. Tak, to jest w ogóle ciekawa sprawa. Wśród potencjalnych inwestorów wymienia się właściciela cyfrowego Polsatu, czyli pana Zygmunta Solorza, spółkę Fratrię, i to jest interesująca sprawa. Oraz należącą do Zbigniewa Benbenka grupę ZPR Media. Natomiast jak na razie rzecznicy prasowi różnych zainteresowanych stron nabrali wody w usta, tak samo zresztą i rzeczniczka prasowa Eurozetu, która odsyła do Czechów, aby tam się komunikować dokładnie z Czech Media Invest i żeby tam zasięgać szczegółowych informacji na ten temat. Czy Eurozet jest na sprzedaż, czy też nie jest na sprzedaż? No prawdopodobnie, skoro taka informacja się pojawiła, to na sprzedaż jest. Mnie to tylko zastanawia, co i kto mógłby przejąć Eurozet, szczególnie Radio Z, bo te pozostałe stacje radiowe, no to tam powiedzmy, jako taki zdaje się dodatek po prostu by ewentualnie były. Natomiast, no właśnie, co...
8: No właśnie, bo... Czy Fratria na przykład dysponuje takimi funduszami, o jakie chodzi? Przecież oni dopiero jakiś czas temu, nie aż tak dawno temu, wystartowali z telewizją. I czy stać ich na taką inwestycję? Pana Solorza zapewne stać na wiele rzeczy, ale czy umie sobie na rynku radiowym poradzić, umiałby sobie tak dobrze poradzić, wnosząc po tym, co się niestety dzieje z Muzo FM, które dobrej słuchalności nie ma. No, może być różnie, chyba żeby mieli na to jakiś lepszy pomysł. Znaczy, ja bardzo lubię Muzo FM, ale mówię z takiego marketingowego i biznesowego punktu widzenia. Natomiast, no jeżeli pan Bębenek by przejął Euro.z, no to przecież byłoby szaleństwo, ponieważ co by nie powiedzieć, to grupa ZPR umie w naszym kraju radio robić, umie na tym polu sukcesy osiągać.
2: Tak, i tak naprawdę ZPR i Bauer to są dwie liczące się marki, które potrafią robić ogólnopolskie projekty radiowe i potrafią je robić bardzo dobrze. Mają na to różne pomysły, różne strategie, ale nie można im odmówić sukcesów. Niezależnie od tego, co się myśli na temat chociażby wchłaniania różnych lokalnych stacji radiowych, na przykład przez Eskę, to mi się zdecydowanie nie podoba i nigdy mi się nie podobało, ale jednak no, ZPR, jak podejmuje się jakiegoś projektu, to zazwyczaj ten projekt jest po prostu realizowany dobrze i jest realizowany profesjonalnie. I tu myślę, że gdyby oni przejęli Euro.z w dużej mierze, przede wszystkim właśnie Radio.z, to mogłoby się tu zdarzyć coś, myślę, że dla tej stacji ciekawego, aczkolwiek podejrzewam, że jeżeli przejmą te stacje, jeżeli tak się stanie, to nie obędzie się bez jakichś dość drastycznych zmian na antenie.
8: Oj tak, to będzie zapewne trzęsienie ziemi w ogóle na radiowym rynku. Natomiast ostatnie jeszcze zagadnienie, bo myślę, że nie ma co tutaj gdybać, póki jeszcze niewiele wiemy, to jest takie, jaka była rola tego czeskiego inwestora w tym wszystkim, bo takie spekulacje się też pojawiają. Czy oni uznali, że jednak nie chcą robić radia na polskim rynku, bo nie dają rady współpracować z ludźmi z Euro.z-u, czy, co też jest możliwe i co też sugerują osoby podające swoje opinie na forum radiopolska.pl, być może czeski inwestor był tylko na przykład pośrednikiem w sprzedaży komuś, komu Francuzi nie chcieli Euro.z-u sprzedać, a być może teraz właśnie ta ostateczna transakcja się dokona.
2: Być może właśnie tak będzie i zobaczymy, co tak naprawdę przyszłość przyniesie i jakie będą historie. Niemniej jednak historie przyszłe Euro.z-u. No niemniej jednak, jak sobie tak wyobraziłem przejęcie Euro.z-u przez Fratrię, to uśmiechnąłem się na myśl o tym, że na przykład poranek miałby prowadzić pan Ryszard Makowski. No to już tak zupełnie...
8: Ja tak jak mówiliśmy wczoraj w prywatnej rozmowie, uważam, że skoro poranki są prowadzone w duecie, to powinien pana Pawła Dłużewskiego również do tego zaprosić i po prostu codziennie od 6 do 10 powinno być studio Jajo.
2: Tylko jakby to studio wyglądało, jakby oni się co chwilę tortami rzucali.
8: O!
2: Po prostu Benz. I tyle. Tak, ale to takie tylko nasze spekulacje. Nie traktujcie tego, co mówimy, jakoś wiążąco, bo oczywiście my wiemy tyle samo, co i wy. Możemy się pozastanawiać, jakby to było, a jak będzie rzeczywiście, to po prostu pokaże przyszłość. Być może tak naprawdę jest jeszcze gdzieś jakiś gracz. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, kto by to miał być, no ale może jeszcze jest ktoś, kto ma chętkę na Euro.z. i może to się wszystko okaże za czas jakiś, a może to po prostu jakaś taka kaczka dziennikarska. Najbliższe tygodnie myślę, że nam to wszystko wyjaśnią. A teraz z radia przechodzimy sobie do telewizji i w telewizji zatrzymamy się na dłuższą chwilę, bo za moment informacja o premierze, ale zanim o premierze, to jeszcze sobie podsumujemy premierę, która już miejsce miała.
8: Tak, dokładnie, ponieważ mówiliśmy wam w zeszłym tygodniu, że teraz obrodziło nam w nowe seriale. Przypomnijmy, że tydzień temu mówiliśmy o dwóch i zgodnie z tym, jak swoje plany przedstawiłam podczas poprzedniej audycji, oglądałam i ty również później obejrzałeś pierwszy odcinek serialu Pod powierzchnią.
2: Tak. To się zgadza. Ja powiem tylko jeszcze tak króciutko, że nawet próbowałem przez moment oglądać serial Nielegalni, ale nie, to po prostu zniechęciło mnie to po bardzo krótkim czasie i tu nie wypowiem się jakoś mądrze na temat tego serialu, bo po prostu włączyłem i pojawiały się tam różne języki obce. No język angielski, powiedzmy, nie jest dla mnie problemem, ale wolę oglądać film nie musząc skupiać się na tym, żeby jeszcze sobie gdzieś tam tłumaczyć te dialogi. Więc dla mnie, jako dla osoby niewidomej całkowicie, to było to no, dość słabe, jeżeli chodzi o oglądanie. I tyle na temat nielegalnych, ale sobie postanowiłem i pewnie to zrobię, książki pana Sewerskiego poczytam. Natomiast co do Pod powierzchnią, to muszę powiedzieć, że serial mi się podoba i nie ukrywam, z niecierpliwością czekam na kolejny odcinek. Bardzo fajnie zawiązana fabuła, bardzo interesująco się to ogląda, nawet jeżeli się tego nie widzi, chociaż ty miałaś trochę
8: chociaż
2: łatwiej.
8: Tak, mogą umknąć,
2: dokładnie, bo miałaś na żywo audiodeskrypcję i parę rzeczy jest wartych odnotowania, tu szczególnie dla naszych niewidomych słuchaczek i słuchaczy.
8: Tak, dokładnie. Jest kilka takich elementów, których się nie dowiecie istotnie oglądając to samemu, chociaż będzie wam się wydawało, że w zasadzie wszystko wiecie i wszystko rozumiecie, ale są takie drobne szczegóły, na które należy zwrócić uwagę, więc jednak chyba warto oglądać ten serial z osobą widzącą, chociaż tak czy inaczej na pewno jest łatwiej niż pułapką.
2: No z pewnością. Ja obejrzałem pierwszy odcinek Pułapki i się nie mogę zebrać do kolejnych, ale w końcu to muszę zrobić, ale szczerze mówiąc Pułapka mnie...
8: No obejrzyj!
2: Pułapka mnie nie zachęciła jakoś tak bardzo do siebie, a Pod powierzchnią? Owszem, Pod powierzchnią wydaje się naprawdę interesującą produkcją.
8: No owszem, co prawda miałam w którymś momencie takie myśli, może już nie wchodząc aż takie szczegóły, bo nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze obejrzeli pierwszy odcinek, bo miejmy na uwadze, że to był ten dzień, kiedy były wieczory wyborcze.
2: No właśnie.
8: Także może nie wszyscy sobie potem, ci, których bardziej interesowała polityka w tym dniu, może nie wszyscy sobie to jeszcze nadrobili gdzieś w serwisie player.pl, ale były takie momenty, konkretnie jeden, gdzie troszeczkę może mi się wydawała ta akcja taka nierealna o tyle, że dziejąca się może trochę za szybko, ale z drugiej strony, no czemu w sumie miałoby tak nie być? Ale myślę, że fabuła tak czy inaczej jest intrygująca i warto to śledzić, ponieważ no jednak czy czekamy na to, jak to się skończy, ponieważ to możemy już chyba zdradzić, bo to się właśnie wydarzyło
2: na samym początku
8: serialu.
2: Tak.
8: I tego właśnie byśmy nie wiedzieli bez jakiejś audiodeskrypcji czy tłumaczenia osoby widzącej. Poniekąd już scenarzyści zdradzili zakończenie, pokazując jedną z głównych bohaterek z zakrwawionym nożem, więc no jakby jesteśmy ciekawi, jak do tego dojdzie i kogo ona tym nożem ugodzi, a może to nie ona, no cały czas nie wiemy, ale to, że taki zabieg został zastosowany, to chyba jeszcze bardziej dodaje pikanterii.
2: Tak, tak. I można się tak zastanawiać, czy chodzi o to, że to rozwiązanie jest takie proste, a po obejrzeniu pierwszego odcinka mamy wrażenie, że już wszystko wiemy, tak szczerze mówiąc, jeżeli chcemy myśleć tak bardzo schematycznie, że tak, że to będzie pewnie Ola, czyli no jedna z głównych bohaterów serialu, nie zdradzając zbyt wiele, ale wszystko jakby po obejrzeniu tego pierwszego odcinka wskazuje na Olę, ale ja mam zawsze taką myśl, że to zbyt proste by było.
8: No właśnie, żeby
2: już
8: gdyby to tak było, to by był paradokument.
2: Dokładnie, żeby już w pierwszym odcinku wszystko się okazało. Także myślę, że tu jeszcze jest coś innego, o coś innego chodzi. Bardzo często jest ten...
8: W Pułapce też się dużo rzeczy wydawało na początku, mam takie wrażenie. Nawet to mówił sam Leszek Lichota, tak grający rolę Czarnego, że przeczytał pierwszy odcinek scenariusza i mi się wydawało, że już potem wszystko wie, a tropy były mylone non-stop i zakończyło się tak, że ja się tego nie spodziewałam.
2: Bardzo często jest też eksponowany wątek tego dziecka pary, Marty i
8: Bartka.
2: Bartka, tak, i Bartka. Zresztą aktor też ma na imię Bartek, który gra Bartka. Tak. Więc rzeczywiście bardzo często jest eksponowany ten wątek, no bo to jest raz, że dramat, ale mam taki życiowy po prostu dla nich, szczególnie dla Marty. Natomiast mam też wrażenie, że jest to eksponowane po coś i tu się jeszcze coś wydarzy. Także, tak jak mówię, serial mnie zaciekawił. Czekam na kolejne odcinki. Co prawda, no nie dam rady oglądać ich na żywo, ale od czegóż jest player, można sobie tam bez problemu obejrzeć kolejne odcinki serialu Pod powierzchnią. Co prawda już krótsze niż ten pierwszy, ale myślę, że treści w tych odcinkach również nie zabraknie.
8: Z pewnością. No to cóż, pozostaje nam przejść do kolejnej serialowej nowości, która już dziś, no już dziś tym razem w kanale HBO, konkretnie o godzinie 22 będzie można ją obejrzeć, a mówię tutaj o serialu Ślepnąc od świateł. I oczywiście kilka słów o tej produkcji chcemy wam powiedzieć. Otóż Ślepnąc od świateł opowiada o dilerze narkotyków, Kubie. W tej roli wystąpi debiutujący Kamil Nożyński. Jego klientela to pełen przekrój społeczny. Politycy, celebryci, zamożne panie domu, gwiazdy hip-hopu czy hipsterzy. Kuba obraca się w gronie lokalnych gangsterów dowodzonych przez stryja, w tej roli Janusz Chabior. Ich szefem jest Jacek, w tej roli Robert Więckiewicz. Jedyną naprawdę bliską Kubie osobą jest przyjaciółka w tej roli Marta Malikowska. Kuba jest zmęczony swoim życiem. Kupuje więc dwa bilety w jedną stronę do Argentyny. Szalony człowiek. Wylot za tydzień. Przez ten czas musi jeszcze załatwić kilka spraw. W tym samym momencie z więzienia po kilkuletnim wyroku wychodzi Dario. Zagra go Jan Frycz. Jest to gangster starej daty. Serial pokaże 7 dni z życia Kuby, którego perfekcyjnie poukładane życie zaczyna zmieniać się w chaos, a on sam staje w obliczu konieczności dokonania najważniejszych życiowych wyborów i zderzenia się z prawdą o sobie. Premiera, tak jak wspomniałam, już dziś, czyli dziś mamy 27 października, o godzinie 22 w HBO. Przy czym jeszcze taka ciekawostka, że wszystkie 8 odcinków serialu tak naprawdę od rana już można zobaczyć w internecie na stronie HBO Go. Jest to pierwszy raz, kiedy stacja dystrybuuje w ten sposób swoją produkcję.
2: Więc rzeczywiście może być to dosyć interesujący serial. Ja jeszcze dodam tylko tyle, że jakiś czas temu natrafiłem na recenzję Ślepnąc od świateł. Ktoś obejrzał chyba 3 pierwsze odcinki, bo zostały mu udostępnione wcześniej niż pozostałym. No, dziennikarze czasem mają takie przywileje i bardzo zachwycał się grą Kamila Nożyńskiego. Ponoć bardzo dobrze wypadł, ponoć bardzo fajnie udało mu się zagrać, nawet lepiej niż bardziej doświadczeni aktorzy, którzy towarzyszą mu w serialu Ślepnąc od świateł. Czy tak jest? No, będziecie mogli ocenić.
8: No to ciekawie. Ja szczerze mówiąc jestem zainteresowana może tym serialem, aczkolwiek może być również problem prawdopodobnie z odebraniem go przez nas bez pomocy kogoś widzącego, no ale spróbować zawsze warto. Na pewno nie będzie aż tak źle jak w przypadku Nielegalnych, gdzie mamy ileś tych postaci posługujących się innymi językami, więc może będzie nam łatwiej.
2: Dokładnie. To teraz posłuchamy sobie piosenki. Zastanawialiśmy się, cóż by wam zagrać. Nawet jest taka hip-hopowa piosenka Ślepnąc od świateł, ale może bez przesady, posłuchajmy sobie piosenki zdecydowanie przyjemniejszej, jak to się mówi, bardziej radiowej, Manfred Mann's Earth Band i oczywiście Blinded by the Light. Piosenka znana, jeżeli nawet tytuł wam nic nie mówi, to spokojnie posłuchajcie i na pewno stwierdzicie, że ja to gdzieś słyszałem.
9: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Jest godzina 17.30, to jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Ja tę godzinę podaję nie bez powodu, bo dziś a propos godziny, a właściwie z dziś na jutro, to mamy taki szczególny czas. Również istotny dla stacji radiowych, chociaż myślę, że dla telewizyjnych w sumie to też wszystkich bazujących na komputerowej emisji programu, no bo teraz to tak jest, że bardzo często komputer, zwłaszcza w nocy, gdzieś tam wspomaga i zostawiany jest samopas. No i ja tak obserwując Facebooka i różnego rodzaju grupy, szczególnie zagraniczne grupy dotyczące radia, na których jestem, to od pewnego czasu, no bo to wiadomo, że ten czas się zmienia w różnych krajach różnie, na przykład w Australii to się już jakiś czas temu zmienił, ale obserwuję wzmożoną ilość pytań, zwłaszcza od nowicjuszy wszelkiego rodzaju systemów radiowych. Słuchajcie, jak sobie ten i ten system, jak sobie ten i ten program radzi ze zmianą czasu? Co ja muszę zrobić, żeby było ok i żeby mi się nie wysypało coś w nocy i żeby słuchacze nie odczuli, że tam coś jest nie tak? Sporo takich pytań się pojawia, bo ci, którzy już są doświadczeni, no to wiadomo, że wiedzą co i jak, ale jeżeli ktoś nie sprawdził tego wcześniej, to może mieć problem.
8: No cóż, to są takie sprawy, o których my jako odbiorcy radia, słuchacze na co dzień nie myślimy, a to są poważne trudności. No, ale
2: dokładnie.
8: Z drugiej strony bardzo pozytywnie traktuję tę dzisiejszą noc, bo w końcu oddadzą mi tę godzinę, którą mi bezczelnie zabrali wiosną. I to jest jednak zawsze ten moment, kiedy się pozytywnie o tej zmianie czasu myśli.
2: Dokładnie. Są jakieś pozytywy, zawsze godzina dłużej do spania, no chociaż inżynierowie w stacjach radiowych mogą na ten temat inaczej myśleć. Teraz natomiast z radia przechodzimy do telewizji, bo tu informacja dla tych wszystkich, którzy oglądają telewizję WP. Już dziś Showmax rozpocznie emisję rozrywkowego show SNL Polska Weekend Update, dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. No a co ja z tym Showmaxem? Przecież mówiłem o WP. Już wyjaśniam, bo program dzień później obejrzą widzowie telewizji WP. Emisja samego Weekend Update części Saturday Night Live to znany z amerykańskiego oryginału sposób na podtrzymanie zaangażowania pomiędzy sezonami. Nad kolejną częścią SNL Polska prace w Showmax cały czas trwają. Prowadzącymi Weekend Update będą Laura Breszka i Kamil Pruban. Nagrania odbędą się z udziałem publiczności. Gościnnie pojawią się również aktorzy znani z SNL Polska. W sumie powstanie 10-15-minutowych odcinków. Premiera na showmax.com już dziś o godzinie 21, a w niedzielę o 20.20 w telewizji WP. Zatem jeżeli nie macie Showmaxa, no to proszę bardzo, można oglądać sobie jutro, jeżeli macie ochotę, jeżeli interesuje was to, bo to będzie taki przegląd tygodnia, taki co prawda satyryczny, ale oni twierdzą, że z tego programu dowiedzieć się będzie można więcej nawet niż z oficjalnych, takich poważnych, informacyjnych innych audycji tego typu. Czy tak rzeczywiście będzie? No nie wiem, w 15 minut ileż tam można zmieścić.
8: No właśnie.
2: To takie trochę...
8: Biorąc pod uwagę ten satyryczny element, no
2: dokładnie.
8: Ale zobaczymy.
2: To takie trochę chwalenie się na siłę, mam wrażenie, ale jeżeli ktoś lubi ten program, jeżeli ktoś lubi się pośmiać, to czemu nie? Zawsze to dobrze. I myślę, że przede wszystkim dla telewizji WP, bo dostają kolejny program w ramówce, który gdzieś tam może być atrakcyjny, może nie tak bardzo jak Ucho Prezesa. Ostatnio właśnie, a propos Ucha Prezesa, miałem okazję obejrzeć kontrę do Ucha Prezesa. Ulicę za granicę. I to był błąd. To nie, bardzo, bardzo niefajne. Nie podobało mi się. Tak strasznie prosta forma tworzenia tego czegoś, więc jeżeli chcecie wyrobić sobie opinię, to można sobie gdzieś tam na to rzucić okiem. Jest dostępne, dwa odcinki. Ucho Prezesa było zdecydowanie bardziej zabawne. Więc no, telewizja WP, tak sobie myślę, że faktycznie jakieś tam następne programy ma. Zresztą Showmax w ogóle ma taki tryb współpracy z różnymi twórcami, że oni nie rezerwują sobie wyłączności. Zauważyłem na przykład ten taki cykl 7 metrów pod ziemią, który jest formą wywiadów różnego rodzaju. Premierowo oczywiście na Showmaxie jest dostępny, natomiast później można sobie go oglądać na YouTubie. Także to nie jest tak, że jeżeli coś pojawia się w Showmaxie, to tylko i wyłącznie tam pojawić się musi, nigdzie więcej nie jest dostępne. No.
8: Ale z Uchem Prezesa chyba teraz będzie tak, że będzie nie będzie się na przykład na YouTubie pojawiało, dopiero w telewizji WP.
2: No tak, no ale to wiesz, to może jakaś też jakiś plus dla użytkowników i dla widzów telewizji WP, bo tyle dobrego,
8: tak, rzecz jasna.
2: Wiesz, tyle dobrego, że będą mogli to obejrzeć ludzie w czymś otwartym, a nie co jest gdzieś tam za jakimś paywallem i nie ma możliwości oglądania, jeżeli się nie uiści odpowiedniej opłaty. To jest tyle dobrego.
8: No tak. Wiadomo, no ale to jest w pewnym sensie zmiana, no bo trzeba czekać, aż ten odcinek się pojawi w telewizji i nie można go obejrzeć tak do końca, kiedy się chce, jeżeli oczywiście nie jest się abonentem Showmaxa. A taka jeszcze tylko informacja odnośnie tych kanałów z 8 multiplexu, bo to też chyba warto wspomnieć, chociaż myślę, że szerzej o tym powiemy za miesiąc. No właśnie, bo co się wydarzy za miesiąc? Otóż zgodnie z tym, co wcześniej gdzieś tam zapowiadano, Nova TV rezygnuje ze swojego serwisu informacyjnego 24 godziny. Ekipa opuści stację.
2: Tam chyba 100 osób mniej więcej było w ekipie.
8: Tak, tych informacji. Ostatnie wydanie ma zostać pokazane 30 listopada i wtedy na pewno Wam jeszcze o tym przypomnimy i trochę powspominamy, ale tak na razie Was tylko wstępnie informujemy, żebyście byli na bieżąco, bo to taka świeża informacja, zdaje się, z wczoraj.
2: Tak, mówiło się o tym już od jakiegoś czasu, jakieś plotki krążyły, natomiast w żaden sposób nie były one potwierdzone. Więc teraz już jest to informacja oficjalna. Szkoda, bo 24 godziny, naprawdę bardzo mi się podobał ten program, niejednokrotnie wspominałem o tym, że lubię, oglądam, tym bardziej, że był on dostępny później też zawsze na YouTubie, można sobie było następnego dnia bez problemu obejrzeć, dostać powiadomienie z aplikacji YouTube'a, więc wygoda, po prostu wygoda, a teraz już niestety tak nie będzie. No dobrze, to teraz co, może jakaś piosenka o weekendzie?
8: No właśnie, to taki może weekendowy hymn na przykład by się przydał dla tego weekendu wydłużonego o godzinę.
2: Dokładnie. I taki hymn weekendowy już teraz nam odegra i odśpiewa Coldplay.
9: Słuchacie Radia DHT.
2: No i taki to właśnie hymn dla weekendu za nami. Weekend dobra rzecz, zwłaszcza jak trwa o godzinę dłużej. A mógłby trwać jeszcze dłużej, no ale to kolejny weekend będziemy taki mieli. Ponoć dłuższy. Za czas jakiś.
8: No kolejny w przyszłym tygodniu to tak, ale jeszcze następny.
2: Tak, jeszcze następny, tak, będzie wydłużony, dokładnie. Natomiast teraz właśnie a propos tego dłuższego weekendu listopadowego, no to wtedy się coś wydarzy. Mianowicie uruchomione zostanie Radio Wnet 12 listopada.
8: Tak, my wam zapowiadaliśmy, że to się wydarzy 16 października i być może byliście zdziwieni, dlaczego nie ma Radia Wnet i dlaczego my o tym nie mówimy. Przecież mieliśmy powiedzieć, kiedy będzie dokładnie start tej stacji. No i właśnie informujemy Was, iż 16 października jednak się nie udało wystartować i start został przeniesiony na 12 listopada, a więc również nawiązanie do ważnego wydarzenia historycznego. Może szkoda, że nie wystartują na przykład 9 w piątek, bo wtedy by mogli tego 11 już tak solidnie na antenie świętować. Będą świętować dzień później, jak widać.
2: No tak, ale to i tak w jakiejś tam bliskiej odległości, więc może jeszcze będzie po prostu takie przedłużone święto. Wiesz, wszyscy będą świętować 11, Wnetka będzie świętować 12.
8: No tak, skoro i tak ma być wolne, no to powiedzmy, że jakoś się to wszystko złożyło, a my Wam na pewno powiemy w bliżej tej daty troszkę więcej, bo już tutaj Krzysztof Skowroński ma pewne plany, co dokładnie by chciał, jak by chciałaby ten program emitowany na FM-ie wyglądał, jakie audycje będą. Na pewno jeszcze do tego tematu wrócimy za 2 tygodnie, a teraz pozostajemy w tematach radiowych i przenosimy się do stacji innej nieco. Jeżeli chodzi o linię programową i poglądy, czyli do TOK FM i do zmian ramówkowych w tejże stacji, ponieważ okazało się, iż do ramówki Radia TOK FM nie wrócą już audycje z cyklu Salon Radia TOK FM, w tym program Nasłuchiwanie Jerzego Sosnowskiego. Wszyscy trójkowani są smutni, bo tam mogli posłuchać swojego ulubionego dziennikarza z Trójki, już teraz nie. Ale po kolei. O tym, że audycja Sosnowskiego nie wróci już do TOK FM, dziennikarz poinformował w środę na swoim Facebooku. Napisał taki komunikat, to ja go sobie pozwolę zacytować. Audycja Nasłuchiwanie miała wrócić po wakacyjnej przerwie we wrześniu. W końcu sierpnia okazało się, że ze względu na zbliżające się wybory samorządowe ten powrót został przesunięty na początek listopada. Dziś dowiedziałem się, że Nasłuchiwania nie będzie do końca grudnia, a potem się zastanowimy. No to ja jestem duży chłopiec i zastanowiłem się od razu. Wszystkim, którzy ze mną nasłuchiwali dźwięków świata, bardzo dziękuję za nasze poniedziałkowe wieczory. Tak właśnie napisał pan Sosnowski. Prowadził on nasłuchiwanie od marca ubiegłego roku. Audycja była emitowana właśnie w poniedziałki o godzinie 20 w ramach wspomnianego już przeze mnie cyklu Salon Radia Tok FM. We wtorki w tym cyklu nadawano wywiady Daniela Pasenta, w środy Szczerotok Tomasza Raczka, w czwartki Teraz Solska Joanny Solskiej, a w piątki Piąteczek Wojciecha Orlińskiego. Na początku września wszystkie te audycje zniknęły z ramówki Tok FM i zamiast nich emitowano cykl Usłysz swoje miasto, związany z wyborami samorządowymi. Natomiast na początku listopada w ramówce pojawi się nowy multimedialny program realizowany z udziałem słuchaczy. Będzie to kolejna interaktywna propozycja stacji. Od września emitowano program o podobnym charakterze, Hyde Park, który spotkał się podobno z wyjątkowym zainteresowaniem odbiorców i odniósł ogromny sukces. Audycji można było słuchać po każdej z debat kandydatów na prezydenta miasta organizowanych w ramach cyklu Usłysz swoje miasto. Natomiast Agata Staniszewska, rzeczniczka prasowa Agory, przekazała portalowi wirtualnymedia.pl, że redakcja Radia Tok FM pracuje nad nową ramówką na 2019 rok i nad nowymi programami, przy czym na tę chwilę nie może jeszcze zdradzić więcej szczegółów na ten temat. No także coś się kończy, coś się zaczyna, będzie multimedialny program, skoro im to taki sukces przyniosło, no to może i dobrze, ale no trochę osobowości jednak na antenie się już nie będzie pojawiać, jak na przykład Daniel Pasen, czy Tomasz Raczek, czy właśnie Jerzy Sosnowski, no to może jednak trochę szkoda, że się tego wszystkiego nie udało w ramówce zmieścić.
2: Szkoda, bo te audycje rzeczywiście miały jakiś przekaz. Miałem okazję tam jednej, zdaje się, audycji pana Sosnowskiego posłuchać, jednej z pierwszych chyba nawet i ciekawie rzeczywiście.
8: Jak to jeszcze było w niedzielę.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. I ciekawie rzeczywiście to wyglądało. Rozmawiał na dosyć interesujące tematy, właśnie dotyczące odbioru różnych rzeczy za pomocą słuchu. Także w jednej z audycji, jak dobrze kojarzę, gościem był Sebastian Grzywacz, także niewidomy, który opowiadał o tym, jak funkcjonuje. Więc no faktycznie także i coś my nawet jako niewidomi mogliśmy znaleźć dla siebie. Ja bardziej, szczerze mówiąc, pamiętam takie audycje z osobowościami jeszcze sprzed kilku lat w Tok FM, kiedy taka audycja w piątki się pojawiała. Ona nazywała się, jak dobrze pamiętam, Z boku. To prowadził Stefan Bratkowski i tam pojawiali się ludzie związani z takim portalem studioopinii.pl. Bardzo ciekawe audycja. Mi się ona bardzo podobała. Tam można było usłyszeć no, takich dziennikarzy z wieloletnim doświadczeniem, jak chociażby Bogdan Miś czy Sławomir Popowski. Także na takie tematy różnego rodzaju no, polityczne, społeczne te rozmowy się toczyły. Potem właśnie ta audycja zniknęła. Szkoda, bo bardzo też lubiłem jej słuchać.
8: Ciekawe, gdzież to się teraz pan Sosnowski podzieje i gdzie będzie nasłuchiwał. Tego nie wiemy, ale na przykład pan Zbigniew Wodecki zachęci za chwilę do tego, żeby posłuchać go spokojnie.
2: No właśnie, my spokojnie posłuchamy i też sobie poza anteną, a teraz niech on nam zaśpiewa, też spokojnie.
9: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Za 8 minut będzie godzina 18, po 18 Polo Strefa, no nieco później niż po 18, bo jeszcze Patryk Waliszewski, jego newsy dotyczące tego, co tam w radiu i na satelicie, ale to za moment, bo teraz...
8: A dzisiaj się kolega przygotował i będzie...
2: No, przygotował się oczywiście, będzie przez ponad 8 minut wam opowiadał o tym, co ciekawego można złowić z daleka. A teraz będzie informacja o programie, który też jest dostępny za pomocą satelity i dostępny jest od wczoraj. Wczoraj, bo właśnie wczoraj rozpoczął nadawanie kanał BBC First, zastępując BBC HD. Nowy kanał BBC First jest adresowany do publiczności poszukującej oryginalnych, innowacyjnych, brytyjskich seriali typu premium. Dzięki wprowadzeniu BBC First widzowie w Polsce będą po raz pierwszy mogli cieszyć się wszystkimi globalnymi markami z portfolio BBC Studios. Kanał będzie dodatkowo wzbogacony o napisy, więc języku polskim i angielskim, ale spokojnie, lektor też jest. Są dwie ścieżki. Jedna jest oryginalna, druga ścieżka jest z lektorem, a właściwie to odwrotnie, bo ta pierwsza jest z lektorem, druga jest oryginalna. Szkoda, że nie ma audiodeskrypcji, bo BBC akurat byłoby na to stać, żeby zrobić audiodeskrypcję, bo podejrzewam, że ten programy produkowane oryginalnie, czy seriale różnego rodzaju, to w dużej części mają audiodeskrypcję, więc wystarczyłoby po prostu to przetłumaczyć. BBC First na polskim rynku zastąpił kanał, przypomnijmy, BBC HD. Stacja debiutuje na rynku mocnym akcentem, który już miał miejsce wczoraj. Jest to mianowicie serial Broken. Główny bohater tego serialu to katolicki ksiądz prześladowany przez własną przeszłość. Jest to dramatyczna przeszłość o odkupieniu, współczuciu i wybaczeniu. Emisja pierwszego odcinka, tak jak wspomniałem, już wczoraj się odbyła, konkretnie o 22:30, ale jeżeli ktoś przegapił, bo na przykład o tym kanale dowiaduje się dopiero od nas, to o 21:35 dziś będzie można sobie obejrzeć ten odcinek, albo na przykład w nocy z niedzieli na poniedziałek o 0:30, dokładnie 30 minut po północy. Natomiast jeszcze taka jedna informacja, która mnie bardzo cieszy, bo nigdy nie miałem okazji tego oglądać, a może teraz to będzie okazja. Za miesiąc, 26 listopada, na kanale BBC First odbędzie się premiera 11 sezonu kultowego serialu przygodowo-familijnego Doctor Who. Bohaterowie udadzą się w podróż na

0: więc...
1: Jakiś taki kilkuminutowy reportaż jeszcze można obejrzeć.
0: A nie, ale... tamtego jest sporo.
1: Nie tam, aż tyle.
0: Tamtego jest sporo, ale jeżeli kogoś to kręci, to szczególnie w nocy i rano można sobie na BBC First oglądać różnego rodzaju takie materiały dotyczące tego, jak Doctor Who wygląda za kulisami. Z naszej strony na dziś to już tyle. Kolejne RTV, no myślę, że za tydzień się pojawi na antenie
1: za
0: Radia DHT.
1: Jest też szansa, że o 17, ale będziemy Was oczywiście o tym informować, ale będzie to raczej tym razem sobota. U nas to loteria, jak widać, ale warto śledzić naszego Facebooka, facebook.com/radiodht i tam wszystkie informacje aktualne oczywiście się znajdują, a my się żegnamy na dziś i zapraszamy jeszcze na 8-minutową wypowiedź Patryka Faliszewskiego o satelicie i przyległościach.
0: Ale to dopiero za moment, bo teraz jeszcze taki mały muzyczny suplement. Suplement instrumentalny. Myślę, że wszyscy ci, którzy pamiętają polską sekcję radia BBC, za moment doskonale rozpoznają ten motyw muzyczny, który się pojawi. On zawsze towarzyszył na początek programu, kiedy pojawiało się BBC w rozgłośniach radia publicznego po godzinie 22. Matthew Kang World Events to już za chwilę na naszej antenie. My dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
2: Radio DHT.
3: Jak najbardziej polskie Radio DHT. Jak najbardziej polska audycja RTV, a w niej jak najbardziej zagraniczny przegląd wydarzeń. Patryk Faliszewski, witajcie. Cześć. Chwilę mnie tu nie było, można by tak powiedzieć, ale ma to gdzieś tam swoje uzasadnienie, ponieważ w tym momencie dzięki temu mamy troszeczkę więcej rzeczy nazbieranych, co nie zmienia faktu, że i tak zaczniemy od tych świeżych, od tak zwanej bieżączki, gdyż ona może dotyczyć nas, słuchaczy radiowych, bezpośrednio, od tak na przykład zmiana czasu. To jest temat rzeka, temat, o którym można by mnóstwo rzeczy powiedzieć, różne systemy informatyczne i nie tylko napotykają w związku z nią problemy, właśnie szczególnie z tą zmianą z czasu letniego na zimowy, kiedy to mamy dodaną godzinę. W przypadku, kiedy godzina jest odjęta, no to tam nie ma problemu, ale co jeżeli na przykład dwa pliki utworzone o godzinie 2.20 i 2.20? No taka prosta anegdotka i zagwozdka odnośnie plików zmiany czasu, a teraz już przechodzimy do konkretu. Konkretem będzie na przykład nowy wykaz HFCC, nowy wykaz koordynacji częstotliwości głównie dla fal krótkich, z którego to wykazu między innymi dowiadujemy się o tym, że Deutsche Welle jeszcze redukuje ilość języków, jeszcze redukuje ilość transmisji za pośrednictwem fal krótkich. Ot taki już los. Nadawcy, nawet całkiem sporzy nadawcy, wycofują się ze spektrum fal krótkich, pomimo tego, że nadal sięga ono całkiem sporej liczby słuchaczy i ma zarówno swoich oddanych pasjonatów, jak i ludzi, dla których jest to jedna z wygodniejszych, jedna z lepszych możliwości odbioru mediów, nazwijmy to, w krajach pod tak zwanym Wielkim Bratem. O, to takie niezbyt może fortunne sformułowanie, ale wszyscy, mam nadzieję, wiedzą i chwytają ideę, o co w tym chodzi, krajów, w których ta wolność mediów nie jest tak do końca przestrzegana. Dobra, rozgadałem się, a nie o to chodzi. Chodzi o Deutsche Welle, które będzie nadawało w językach, chyba wszystkie zapamiętałem, amharyjskim, to dla Etiopii, Hausa, dla Nigerii, Swahili, to tak globalnie, panafrykańsko, no i jeszcze transmisje dla Afganistanu w dwóch wiodących tam językach, mianowicie w języku Dari, to taka pochodna perskiego, i języku Paszto, lub jak kto woli, pusztuńskim, tak? Mamy takie określenie na ten język w języku polskim. Choć Deutsche Welle ma swoje centra nadawcze na terenie Niemiec, tak naprawdę żadne z nich nie jest chwilowo wykorzystywane. Wszystko to są centra albo dzierżawione, albo centra należące w jakimś stopniu do organizacji IBBG. Nie udało mi się do tej pory uknąć jakiegoś fajnego polskiego odpowiednika skrótu dla tej organizacji. Generalnie chodzi o organizację matkę nadzorującą zarówno VOA, jak i różne inne koordynowane, wspierane przez Amerykę nadawanie dla zagranicy. Wynika to zapewne z faktu, że po prostu i zwyczajnie Deutsche Welle chce z jednej strony zaoszczędzić, ale z drugiej strony mimo wszystko lepiej targetować, lepiej kształtować te wiązki

0: sygnału tak, aby dotarły do grup docelowych. Nie zawsze Niemcy są na to miejscem fortunnym. Natomiast co do Deutsche Welle po angielsku, jeszcze ciekawym faktem jest to, że WRMI lub WRMI, o może tak będzie ładniej, to taka stacja wielonadajnikowa, międzynarodowa, usytuowana w Miami, jednak świadcząca usługi jakby dla różnych terytoriów świata poprzez różnie ukierunkowane anteny i nadajniki. Tym razem wiemy, że WRMI od nowego sezonu B18, który zacznie się już dziś, w zasadzie z dziś na jutro w nocy, na WRMI usłyszymy sporo audycji dostępnych również za pośrednictwem WRN-u, czyli World Radio Network. I tak na przykład w nocy właśnie usłyszymy audycję Deutsche Welle w nocy czasu uniwersalnego. Dla Ameryki jest to pora całkiem wygodna. Więc Deutsche Welle z eteru, z fal krótkich znika, a jakoby pojawia się na nowo, bo tak naprawdę po paru latach słuchacze krótkofalowi, przynajmniej z terenu Ameryki, dostają, ale myślę, że i nie tylko, bo to krótkie fale, dostają dostęp z powrotem do audycji Deutsche Welle. Co więcej, Deutsche Welle chyba nie do końca jest świadome, że tak jest. Nigdzie o tym na stronie nadawcy informacji nie ma. Dobrze, uwziąłem się na Deutsche Welle, a z fal krótkich czekają jeszcze w kolejce inni, na przykład Channel 292. To stacja na bazie starego, dobrego transmitera, właśnie Deutsche Welle, którą uruchomili radioamatorzy. Oni tam sobie wzięli część komponentów ze starego, dobrego nadajnika, a Deutsche Welle już trochę wysłużonego, podreperowali, pozmieniali i mają 1 kW lub 10 kW w zależności od potrzeb swojej własnej mocy, którą wynajmują za drobną i niewielką opłatą. Teraz, 4 listopada ponoć, mamy spodziewać się nowej częstotliwości Channel 292 w paśmie 41 metrów. To jest coś koło 7400 kHz. Nie pamiętam dokładnie w tym momencie tej częstotliwości, szczególnie, że ona kilkukrotnie według planów ulegała zmianie, a w międzyczasie jeszcze zepsuł się nadajnik. Ale zakładam, że 4 listopada będziemy słyszeli już pierwsze testy, pierwsze audycje. To Państwu, myślę, coś więcej w okolicach świąt narodowych powiem. Co i jak. Nieco z opóźnieniem muszę poinformować, bo o tym zapomniałem, że stacja oczywiście nadaje z terenu Niemiec, więc jest całkiem fajnie osiągalna u nas w Polsce. O World Radio Network już było, ale będzie jeszcze raz, mianowicie siłą rzeczy z nowym sezonem B18 World Radio Network będzie publikować, myślę, nowe plany i nowe dokumenty w formacie PDF z opisami, co i kiedy możemy w tej stacji usłyszeć. Jak zwykle jednak od tego, co jest publikowane i kiedy jest publikowane, bo nie zawsze na czas, to co słyszymy na antenie może się różnić, zatem ci, którzy tak jak ja są zaznajomieni z tą stacją dość dobrze, no to jak to się mówi, nastawiajcie ucha, bo wszystko się dzisiejszej nocy i w najbliższych dniach może zdarzyć. Pamiętajcie na przykład, że Izrael zmienia czas odrobinkę inaczej, o odrobinę innej porze. Nie wiemy, jak będzie na przykład z ich audycją w dniu dzisiejszym, godzina 19, i w dniu jutrzejszym o tejże samej porze. A na koniec troszkę luźniejsze tematy. Na koniec poruszymy temat Christmas, świąt Bożego Narodzenia na satelicie i w Wielkiej Brytanii, bo tam już QVC Christmas wystartował, niedługo będzie również True Christmas, czyli krótko mówiąc kanały dodatkowe, kanały z dopiskiem ekstra w nazwie, oferujące coś innego, coś alternatywnego do właściwego kanału, przepoczworzą się jak chyba co roku wielkiego Santa Clausa niosącego nam taki wielki wór prezentów. Dobra, koniec z tym. Tak czy inaczej, QVC to taki skrót od Quality, Value, Convenience, czyli telewizja teleshoppingowa, ma swój drugi kanał, czyli QVC Extra, dostępny na AFTRze 28,2, i tenże QVC Extra stał się QVC Christmas. Czekamy na decyzję drugiego kanału teleshoppingowego Ideal World, który to Ideal World czasem, przynajmniej w tamtym roku, zmienił się w Ideal Christmas. Na razie o tym nic nie wiemy, żeby to się stało. Natomiast mamy oficjalne potwierdzenie, że kanał True Movies zmieni się w True Christmas i będzie grał same świąteczne filmy, same piękne świąteczne blockbustery z wielkim Santa Clausem, więc jeżeli ktoś to lubi, czemu nie? Wystarczy 3-metrowa antena satelitarna, wszak True Christmas jest w wiązce brytyjskiej, lub 60-centymetrowa antena satelitarna, żeby pooglądać sobie świąteczny brytyjski teleshopping. I jak to się mówi, have fun, enjoy! Zapraszamy do nasłuchiwania, oglądania i tak dalej, i tak dalej. I tym nieco żartobliwym, choć mającym mimo wszystko związek z obecnymi informacjami i akcentem, kończę dzisiejszy przegląd. Patryk Waliszewski. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że za tydzień. A jeżeli nie, to w następnej audycji RTV.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszej audycji chciałbym Państwu przedstawić dwie mobilne aplikacje, czyli programy na nasze telefony komórkowe. Będą to Ginger Blue oraz mobilne MPK. Obie te aplikacje mają podobne zadania oraz możliwości. Obie są darmowe, nie generują dodatkowych kosztów oraz współpracują doskonale z programami odczytu ekranu. Dzisiejsza audycja ma za zadanie przybliżyć Państwu oba te programy i pozwolić dzięki temu wybrać dla siebie właściwą aplikację. Zacznijmy więc od Ginger Blue. Ginger Blue jest to odmiana amerykańskiego projektu Ginger, przeznaczona specjalnie dla osób z dysfunkcją wzroku. Skrót BLU oznacza Blind and Low Vision Users, czyli niewidomi i słabowidzący użytkownicy. Aplikacja jest zoptymalizowana do współpracy z programami odczytu ekranu. Niestety swoim zasięgiem obejmuje tylko 4 miasta w Polsce, a więc Białystok, Poznań, Wrocław i Tychy. Mieszkańcy tych miast lub ktoś, kto się na nich wybiera, może aplikację pobrać ze strony ginger.gsm.pl/blue, czyli www.ginger.pasjagsm.pl/BLU. Program napisany jest w języku Java, więc działa na wszystkich udźwiękowionych telefonach komórkowych. Instalacja jest standardowa, więc nie będziemy jej omawiać w naszej audycji. Nie pozostaje nam zatem nic innego, tylko uruchomić aplikację.
5: Wybierz. Okno poda linię.
4: Po włączeniu Ginger Blue automatycznie program prosi nas o podanie linii autobusowej lub tramwajowej, jaką chcemy sprawdzić. Wpiszmy więc jakąś
5: 74.
4: linię, powiedzmy 74. Tutaj jeszcze informacja, że obecnie prezentuje Ginger Blue wersję dla Poznania. Po wpisaniu linii możemy wcisnąć sobie klawisz wyboru lub F1.
5: Wybierz dalej 1-5.
4: I mamy do wyboru pierwszą opcję dalej.
5: Wybierz na poda linię, okno w stronę, osiedle, Orła Białego, 1-2.
4: W tym momencie Ginger Blue prosi nas o wybranie kierunku, w którym chcemy się
5: Sobieskiego dworzec,
4: poruszać.
5: 2-2.
4: Albo Sobieskiego dworzec,
5: osiedle, Orła Białego, 1-2.
4: Albo osiedle Orła Białego. Powiedzmy, że będziemy jechali w stronę osiedla.
5: Osiedle Orła Białego, 1-2. Wybierz okno przystanek, 0-0 Sobieskiego dworzec, 1-31.
4: Nacisnąłem klawisz wyboru, wybierając interesującą pozycję. Teraz pojawiła mi się lista przystanków, z której powinienem wybrać przystanek, który interesuje mnie, z którego będę jechał.
5: 04 osiedle, 2 do lewo i 05 osiedle, 2 do lewo i 531, 06 Strugarka, 631 07 Stolińskiego, 731 08 Sarnacka, 830-10 Multowska, 931-11 Połapska Sam, 1030-12 Połapska, 1130-14 Rondo Solidarności. 12,
4: powiedzmy, 31. Że wybieramy sobie Rondo Solidarności i na wybranym przystanku wciskam ponownie klawisz joysticka, czyli klawisz wyboru.
5: Wybierz. Okno Winterview. Okno 74. Niedziele i święta. Czas 13.33. 1.08.
4: Teraz, jak zwróciliście uwagę, jak nie, to ja wam na to zwracam uwagę, że program automatycznie poinformował mnie, jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia, i automatycznie dobrał do niego rozkład, czyli niedzielę i święta. Poruszam się teraz strzałką w dół. I tak, na pierwszej pozycji mamy aktualną godzinę. Idę dalej w dół strzałką. Mam informację o najbliższym odjeździe.
5: 13.34, 3.08.
4: Dalej strzałką w dół. To jest oczywiście wszystko w formie listy, tak, aby nam było wygodnie korzystać z tego rozkładu.
5: Najbliższy odjazd,
4: słyszymy.
5: Kolejne odjazdy, 4-8.
4: Dalej mamy kolejne odjazdy.
5: 13.54, 5-8, 14.14, 6-8, 14.34, 7-8, 14.54, 8-8, 13.33, 1-8.
4: Co w sytuacji, jeśli chcemy sprawdzić autobusy przed aktualną godziną? W tym celu wchodzimy sobie w opcję, czyli klawisz F1.
5: Opcje. Plus 1 godzina. 1,
4: i tu mamy dwie takie bardzo ciekawe opcje. Plus 1 godzina oraz minus 1 godzina. Czyli możemy sobie sprawdzić odjazdy autobusów godzinę wcześniej i godzinę po aktualnym czasie. Sprawdźmy sobie wcześniejsze autobusy.
5: Czas 12.35, 1.7. Najbliższy odjazd 2.7. 12.54, 3.7. Kolejne odjazdy 4.7, 13.14.
4: I mamy jakby 13, rozkład 4, jazdy 13, sprzed 7, godziny. 7. Ale czy to są wszystkie możliwości, jakie posiada Ginger Blue? Oczywiście nie. Jeśli w tym miejscu ponownie wejdziemy w opcję klawiszem F1,
5: opcję plus 1 godzina, 1, 9,
4: oprócz godzin,
5: kreska 1,
4: które
5: 2,
4: możemy
5: 2,
4: sobie
5: 9,
4: wybrać, czyli godzinę w przód, godzinę do tyłu,
5: dzień tygodnia, 6, 9.
4: Możemy wybrać sobie dzień tygodnia, na jaki chcemy sprawdzić sobie rozkład. Przykładowo dzisiaj mamy niedzielę, a ja bym chciał sprawdzić, jaki rozkład będzie jutro o tej samej porze.
5: Przystanki 4, 9.
4: Na pozycji przystanki mogę ponownie wrócić do listy przystanków danej linii autobusowej lub tramwajowej.
5: Przesiadki 5, 9.
4: Przesiadki. Jest to bardzo interesująca funkcja, po wciśnięciu której możemy dowiedzieć się, jakie inne autobusy odjeżdżają z danego przystanku.
5: Wybierz okno 70, okno linie 69, 1 z 3, 74, 2 z 3, 82, 3 z 3.
4: Jak słyszymy, trzy linie odjeżdżają z tego samego przystanku. Jeśli chcielibyśmy się przesiąść na którąś z tych linii, nie ma żadnego problemu. Możemy wejść sobie na, powiedzmy, tą linię i sprawdzić, o której mamy najbliższy odjazd. Oczywiście mamy godzinę przestawioną do tyłu, więc już ją przestawiamy z powrotem.
5: Okno 70, okno Winterview, okno 74, niedziela i święta, czas 13.37, najbliższy odjazd, 2.7, 13.54, 3.7.
4: No jak widzimy, nie musielibyśmy długo czekać, aby wsiąść do najbliższego autobusu. Sprawdźmy zatem kolejne opcje, jakie mamy do dyspozycji.
5: 1 kreska, dzień tego przystanki, 4.9, przesiadki, 5.9. Przybliżone przesiadki.
4: Kolejną pozycją są przybliżone przesiadki. Różnica między przesiadkami a przybliżonymi przesiadkami jest taka, że przesiadki dotyczą tylko i wyłącznie tego przystanku, którego rozkład sprawdzaliśmy przed chwilą, a więc tylko tych autobusów, które zatrzymują się na danym przystanku. Przybliżone przesiadki pokazują nam także inne linie, które zatrzymują się na przystankach, do których dotrzeć możemy w krótkim czasie pieszo od przystanku, którego rozkład aktualnie sprawdzamy.
5: Rozkład chronologiczny 7 z 9.
4: Kolejna pozycja, a więc rozkład chronologiczny, jest to oczywiście nic innego jak pokazanie chronologicznie od aktualnej godziny odjazdy wszystkich autobusów danej linii aż do końca dnia. Sprawdźmy, jaka ostatnia opcja nam została. Ostatnią opcją jest pozycja kierunki. Wybierając tę pozycję, możemy po prostu jeszcze raz wybrać sobie kierunek, w którym chcemy się poruszać i ewentualnie możemy wybrać sobie kolejny przystanek, który możemy sobie sprawdzić pod kątem rozkładu jazdy danej linii autobusu lub tramwaju. Jeśli wrócimy do momentu, w którym wpisywaliśmy linię autobusową, której szukaliśmy, mamy tutaj w tym miejscu do dyspozycji inne dodatkowe opcje. Wejdźmy więc w opcję F1. Jak pamiętamy, pierwsza pozycja dalej, której wcześniej używaliśmy do rozpoczęcia wyszukiwania przystanków.
5: Historia 2-6.
4: Historia. Ta opcja pozwala na zapamiętywanie 10 ostatnio sprawdzanych połączeń, dzięki czemu, jak w nią wejdziemy,
5: okno podaj linii, okno historia 74, Rondo Solidarności do osiedle.
4: Możemy sobie szybko dotrzeć do ostatnio sprawdzanych połączeń, nie musząc wpisywać całej informacji o numerze linii, kierunku i wybierać przystanek.
5: Wróć, okno podaj linii, tekst, wybry, opcje, dalej, 1-3, historia, 2-6, przystanki, 3-6.
4: Kolejnym ułatwieniem jest trzecia pozycja, czyli przystanki. Jeśli nie znamy jakiejś linii autobusowej albo nie wiemy po prostu, jakie linie autobusowe czy tramwajowe odchodzą z danego przystanku, możemy po prostu wpisać sobie nazwę samego przystanku i w ten sposób odnaleźć interesujące nas połączenie. Podobnym ułatwieniem jest kolejna pozycja, czyli nazwa dowolna. Po wybraniu tej pozycji nie musimy martwić się o to, jak wpisać różne nazwy połączeń specjalnych, na przykład nocne kursy oznaczone często w różnych miastach literą N. Normalnie byłoby to niemożliwe do wpisania w programie Ginger Blue, ale ta pozycja umożliwia nam także edycję znaków alfanumerycznych.
5: Ustawienia zegarka 5-6.
4: Ustawienia zegarka są oczywiście tutaj do regulacji, ale po instalacji program szczytuje wszystkie niezbędne dane z pamięci telefonu. Tak więc jeśli nie musimy, to w ustawieniach programu nic nie zmieniamy. Ostatnią pozycją jest pozycja O Ginger, czyli możemy się w tym miejscu dowiedzieć, jakiej wersji programu używamy i kiedy była ona aktualizowana. Jak więc widzimy, Ginger Blue jest stosunkowo prostą aplikacją, łatwą w obsłudze. Doskonale współpracuje z programami odczytu ekranu. Tak więc jeśli ktoś z Państwa mieszka w Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu lub Tychach, zapraszam do testowania i do korzystania z darmowego programu Ginger Blue.
3: Tyflo Podcast.
4: Teraz zajmiemy się drugą z prezentowanych dzisiaj aplikacji. Mobilne, a właściwie Mobile MPK. Jest to polski projekt. Nie był on tworzony w ogóle z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku. Na szczęście autorzy programu byli na tyle elastyczni, że zareagowali na uwagi kilku niewidomych użytkowników i do aplikacji wprowadzili odpowiednie poprawki. Dzięki temu program w 100% dostępny jest dla screenreaderów komórkowych. Mobile MPK można pobrać ze strony www.mmpk.info. Na stronie znajduje się kreator, przy pomocy którego sami konfigurujemy własną wersję programu. Wybieramy, jakiego miasta ma dotyczyć rozkład jazdy, czy ma obejmować wszystkie, czy tylko wybrane linie. Wybieramy wersję Light lub wersję Pro. Wersja Light nie posiada na przykład opisów przystanków oraz innych dodatkowych informacji, na przykład, że dany kurs jest kursem niskopodłogowym. Dalej wybieramy, czy program powinien posiadać wsparcie dla telefonów z ekranem dotykowym. I na koniec wybieramy sobie nazwę dla naszej aplikacji. Jest to o tyle wygodne, że jeśli chcemy używać kilku rozkładów, to możemy je odpowiednio nazwać. Na przykład MPK Kraków, MPK Warszawa, czy MPK Wrocław itd. itd. Do dyspozycji, tak jak w przypadku Ginger Blue, mamy dwie wersje aplikacji końcowej. Na telefonach udźwiękowionych instalujemy wersję z rozszerzeniem YAR. Instalacja jest identyczna jak w przypadku Ginger Blue. Na uwagę zasługuje jedynie możliwość zainstalowania i skonfigurowania wcześniej aplikacji z poziomu telefonu. Aby tego dokonać, wchodzimy przy użyciu przeglądarki telefonu na adres www.m.mpk.info na mobilną wersję strony samego projektu. Cała strona wraz z kreatorem aplikacji dostępna jest w 100% dla programów odczytu ekranu komórkowych oczywiście. W ten sposób możemy najszybciej zainstalować aplikację Mobile MPK w naszych telefonach. Mobile MPK swoim zasięgiem obejmuje 19 miast Polski, w tym także Trójmiasto oraz dodatkowo cały GOP, czyli dla niewtajemniczonych Górnośląski Okręg Przemysłowy, w którym funkcjonują setki linii autobusowych i tramwajowych. Przejdźmy zatem do prezentacji samego programu. Włączmy więc naszą aplikację. W tym przypadku będziemy testować właśnie aplikację dla całego GOP-u, głównie dlatego, że jest tutaj właśnie tak dużo połączeń i dzięki temu będziemy mogli zaprezentować połączenia autobusowe czy tramwajowe między innymi miastami.
5: Wyszukaj połączenia. Dwa połączenia. 1 z 9.
4: Pierwsza pozycja połączenia. Tutaj od razu muszę zaznaczyć, że ta pozycja, ta funkcja działa bardzo różnie i aby jej używać, należy korzystać z funkcji generowania połączeń na stronie internetowej projektu Mobile MPK.
5: Wyszukaj połączenia.
4: Druga pozycja, wyszukaj połączenia. Robi ona dokładnie to, co sugeruje po jej włączeniu.
5: Okno przystanek początkowy. Tekst duże.
4: Program prosi nas o podanie nazwy przystanku początkowego. Wpiszmy więc sobie jakąś nazwę przystanku początkowego.
5: A, W, J, K, L, E, A, W, A, T, J, K, M, N, N, O, W, A.
4: Wpisamy nazwę ulicy.
5: Okej. Okno, P, okno, wybierz przystanek. Miechowice dla Natchowa, 1/1.
4: I wśród propozycji odnalezionych pokazał mi program przystanek na osiedlu Miechowice na ulicy Bławatkowa. Potwierdzam ten wybór. W tym momencie program pyta mnie, gdzie chciałbym dotrzeć. Wie już, skąd chcę wyruszyć. I teraz pytanie, dokąd chcę dotrzeć. Wpiszmy więc nazwę innego przystanku. Korfantego.
5: Okno wybierz przystanek. Bykowina Korfantego. 1/6.
4: Tutaj mam 6 propozycji.
5: Jelantowice Korfantego. 2/6. Katowice Aleja Korfantego. 3/6. Jawniki Korfantego. 4/6.
4: Powiedzmy, że interesują mnie Katowice i Aleja Korfantego. Wybieram
5: okno ustawienia.
4: Ten przystanek.
5: Tylko polaczenia bez przesiadki. 1/1. Tekst 20. Cyfry. Tylko polaczenia bez przesiadki.
4: I tu program proponuje mi połączenia bez przesiadki. Wydaje się, że jest to błąd w samym nazewnictwie, ponieważ program zaproponuje mi na pewno połączenia z przesiadkami, a liczba 20 w tym miejscu oznacza chyba liczbę linii, jaka po prostu ma być brana pod uwagę.
5: Okay.
4: Wybieram klawiszem F1.
5: Okno trwa wyszukiwa 15%, 65%, 90%. Okno polaczenia. Miechowice dla Watchowa do Katowice Aleja Korfantego. 1/1.
4: I w tym momencie tutaj program pokazał mi, że znalazł zadaną trasę, więc sprawdźmy sobie ją klawiszem wyboru.
5: Okno Miechowice dla Watchowa do Katowice Aleja Korfantego. Niedziela, 14:50, numer 623 za 4 minuty, 61, 1/7.
4: Pokazał nam 7 propozycji. Najpierw linia 623 za 4 minuty. Dalej.
5: 15:06, numer 169 za 20 minut, 48, 2/7. 14:50, numer 623 za 4 minuty, 64, 37. 15:08, numer 623 za 22 minuty, 46. 15:06, numer 169 za 20 minut, 75.
4: No sprawdźmy sobie, powiedzmy, ten numer 169, dokąd on by mnie zawiózł i w jaki sposób.
5: 169, 15:06, Miechowice dla Watchowa do 15:23, Bytom, Dworzec, PKP, 1/2.
4: Czyli otrzymujemy informację, że najpierw, gdy wsiądziemy do tego a tego autobusu, tej i tej linii, o tej i tej godzinie na tym przystanku, mamy jechać nim aż do wskazanego przystanku, w tym przypadku jest to do samego dworca. Dalej strzałką w dół.
5: 15:39, Bytom, Dworzec, PKP, do 16:21, Katowice, Aleja Korfantego, 2/2.
4: Otrzymuję kolejną informację, że powinienem wsiąść do autobusu linii 820, który przyjedzie o tej godzinie i wysiąść na przystanku Aleja Korfantego o tej i o tej godzinie. Jak widzimy, jest to dość proste i intuicyjne. Gdyby to połączenie mi nie pasowało, wracam się klawiszem F2 i mogę wybrać sobie, powiedzmy, jakiś inny numer, powiedzmy, taki, który będzie jechał na przykład za te 4 minuty. Daję tutaj ponownie klawisz wyboru.
5: 14:50 Miechowice dla Watchowa do 15:06 Bytom, Dworzec, PKP, 1/2.
4: I na tym połączeniu ponownie klawisz wyboru, aby zobaczyć opis połączenia.
5: 820, 15:24 Bytom, Dworzec, PKP, do 623.
4: Czyli tutaj też na pierwszej pozycji mam informację, o której powinienem wsiąść na przystanku Bławatkowa do linii numer 623, dojechać nim do samego dworca.
5: 820,
4: 15:24, Bytom, Dworzec, PKP, przesiąść się na autobus linii 820 i dojechać aż do Alei Korfantego. Ponownie jesteśmy na pozycji opcji, tuż po włączeniu programu. Trzecią pozycją jest rozkład linii. Rozkład linii, co zresztą postaram się zaprezentować, nie różni się prawie niczym od funkcjonalności, jakie oglądaliśmy przed chwilą w programie Ginger Blue. Najpierw aplikacja prosi nas o podanie linii, która nas interesuje. Powiedzmy, że będzie to ta 6, linia, 2, o której 3. Słuchaliśmy sobie przed chwilą, 623. I teraz wciskam albo klawisz wyboru, albo klawisz F1.
5: Opcje. OK. 1 z 3.
4: I tutaj mam do wyboru także OK, czyli idziemy dalej, ale także
5: wybierz listy. 2 z 3.
4: Mogę wybrać sobie linię z listy, czyli całą listę w danym mieście, czy tak w tym przypadku w całym GOP-ie, mogę sobie przejrzeć i wybrać taką linię, która mnie interesuje.
5: Maska alfanumeryczna. 3, 3.
4: I mogę włączyć maskę alfanumeryczną, czyli tak jak w przypadku Ginger Blue. Tutaj mamy taką samą opcję do dyspozycji, czyli jakbyśmy chcieli sprawdzić albo połączenia oznaczone dodatkowo literkami, albo tak jak w przypadku GOP-u, jeśli chcielibyśmy sprawdzić połączenia tramwajowe, numer musimy poprzedzić literką T. Tak akurat jest w przypadku GOP-u, ponieważ tutaj numery autobusów i tramwajów dublują się. Na przykład zupełnie inna sytuacja jest na przykład w Krakowie, gdzie linie tramwajowe wszystkie posiadają numery niższe od 100, a autobusowe zawsze wyższe od 100, więc w przypadku Mobile MPK nie trzeba w Krakowie wpisywać żadnych dodatkowych oznaczeń. Ale my idziemy dalej, więc wciskamy klawisz OK.
5: Wybierz okno, podaj nazwanie, okno 623, wybierz kierunek. Bytom, Dworzec, PKP, 1 z 2. Miechowice, Bedla, 2 z 2.
4: Tak jak w przypadku Ginger Blue, pyta nas program Mobile MPK o wybór kierunku, w którym chcemy jechać. Wybieramy Dworzec.
5: 623, wybierz przystanek. Miechowice, Bedla, 1 z 10.
4: I analogicznie jak w Ginger Blue,
5: Miechowice, Ośrodek,
4: mamy wybrać sobie
5: Latkowa, 3 z 10.
4: Przystanek. Wybierzmy więc ten przystanek Bławatkowa.
5: Okno 1, 4, 5, 1, 6,
4: i w tym momencie
5: 2,
4: mamy inną 14, sytuację
5: 14,
4: niż była w Ginger Blue. W Ginger Blue, przypominam, mieliśmy podany czas aktualny oraz pierwszy odchodzący autobus i kolejny. Jeśli chcieliśmy sprawdzić wcześniejsze połączenia lub dużo późniejsze, musieliśmy przedstawiać czas jak gdyby domyślny. Tutaj wszystkie połączenia mamy wyświetlone jak gdyby w jednej linii i między godzinami przełączamy się strzałką góra-dół. Tak więc nie ma problemu, jeśli chciałbym sprawdzić poprzednie połączenia.
5: 02 a 20 a 38 a 56 a 1 12 08 a 26 a 44 a 10.
4: Tak samo ja chciałbym sprawdzić 13, późniejsze 14, połączenia.
5: 16 02 a 20 a 38 a 56 a 17 14 a 32 a 50 a 15 21.
4: Wszystkie połączenia możemy sobie sprawdzić. W tym miejscu może zwróciliście uwagę, że TOX odczytuje mi
5: 16, przy 02, których 20, a 30,
4: połączeniach
5: 56,
4: literkę 14, A. To są właśnie te dodatkowe informacje, o których mówiłem. Możemy je sobie sprawdzić w opcjach,
5: opcje,
4: co to
5: cel, kurs,
4: właściwie
5: 12,
4: oznacza.
5: Rozklad przystanku,
4: zaraz.
5: Opisy symboli. 312.
4: Opisy symboli.
5: Wybierz okno M, P, K, okno komentarze. A. Kurs wykonywany pojazdem niskopodlogowym 1 z 1.
4: Jak widzimy, dany kurs jest wykonywany pojazdem niskopodlogowym. Oczywiście mamy tutaj do dyspozycji różne dodatkowe opcje. Przykładowo jestem ustawiony na jednej godzinie, wciskam klawisz wyboru i w tym momencie mam wyświetlone w liście, czyli jedna godzina nad drugą, poszczególne odjazdy. Dokładnie tak samo jak było w przypadku Ginger Blue. I powiedzmy, interesuje mnie kurs o 13.38. W tym miejscu, na tym kursie, wciskam klawisz wyboru.
5: Wybierz okno kurs 623, 13.38, Niechowice, Lewatkowa, 6.10. 13.40, Niechowice, plac szpitalny. 4,
4: i w tym momencie, oprócz tego,
5: 13.40,
4: że mam pokazaną całą listę przystanków, to przy każdym przystanku mam podaną informację, o której godzinie autobus, do którego wsiądę o 13.38, będzie 13.45, znajdował.
5: Ulica Warszawska, przejście 13.45, 7.
4: Także mogę sobie dokładnie sprawdzić, o której godzinie będę na konkretnym przystanku.
5: Okno 1, 4 wstecz, okno 623, wybierz przystanek. Miechowice dla Natchowa, 6.10.
4: Wchodzimy w opcję.
5: Wybierz okno MPK, okno 1, 4, 5, opcje. Pokaż cały kurs, 1.12.
4: Mogę tutaj sobie obejrzeć cały kurs, czyli dokładnie to samo, co robiłem klawiszem wyboru.
5: Rozkład przystanku.
4: Mogę obejrzeć sobie rozkład przystanku. Jest to funkcja podobna do tej, jaką oglądaliśmy w Ginger Blue, ale działa nieco inaczej. Jeśli wybierzemy sobie tę opcję, rozkład przystanku, otrzymujemy informacje o najbliższych autobusach w danym przypadku, które odjeżdżają z danego przystanku.
5: 15.06, numer 169, Bytom, dworzec PKP, za 11 minut, 27.
4: Mamy informację nie tylko, jaki autobus odjeżdża, dodatkowo w jakim kierunku oraz za ile minut.
5: 15.08, numer 623, Bytom, dworzec PKP, za 13 minut, 37. 15.08, numer 623, do Miechowice, Betla, za 13 minut, 47. 15.14, numer 734, do Tarnowskiego, Rydworzec PKP, za 19 minut, 57.
4: Jak więc widzimy, jest to bardzo wygodna i praktyczna forma sprawdzania ewentualnych przesiadek. W Ginger Blue opcja ta nazywała się właśnie przesiadki, tutaj nazywa się rozkład przystanku.
5: Wstecz, okno 1, 4, 5, 4, 6, opcje. Pokaż cały kurs, 1.12, rozkład przystanku, 2.2, opisy symboli, 3.12, inne linie, 4.12.
4: Inne linie, jest to dokładnie ta sama funkcjonalnie opcja, którą mieliśmy w Ginger Blue, czyli możemy sobie sprawdzić, jakie linie odchodzą z danego przystanku. Tyle, że tak jak w przypadku Ginger Blue, musimy dopiero później zagłębić się w każdą z tych linii, aby sprawdzić, w którą stronę ona jedzie i za jaki czas.
5: Dodaj do ulubionych. 5.12.
4: Dodaj do ulubionych. Jest to funkcja podobna do historii w Ginger Blue. Tutaj także, jeśli znajdujemy się na rozkładzie jakiegoś przystanku, możemy sobie wybrać z opcji dodaj do ulubionych i później zaraz po włączeniu programu możemy wejść sobie w pozycję ulubione i tam dokładnie tak samo jak w przypadku Ginger Blue możemy bez szukania, zagłębiania, wpisywania jaki to numer linii itd., itd. i w jakim kierunku od razu sprawdzić aktualny rozkład dla danego przystanku i danej linii.
5: Poniedziałek 6.12.
4: W dalszej kolejności Mobile MPK umożliwia nam wybranie dnia, tygodnia, w jakim chcielibyśmy sprawdzić rozkład jazdy. W przypadku Ginger Blue jest to nieco estetycznie rozwiązane, ponieważ mieści się to pod jedną opcją. Tutaj niestety to menu jest przez to o wiele dłuższe.
5: 8.12, czwartek, 9.12.
4: Ponieważ te 7 dni tygodnia się nam wyświetla. Oczywiście tak samo jak w przypadku Ginger Blue, program sam sprawdza, jaki mamy aktualnie dzień, tygodnia i na ten dzień podaje nam aktualny rozkład.
5: Okno 623, wybierz kierunek.
4: Wróćmy sobie do podstawowych opcji programu.
5: Tekst 620, wstecz, okno mobile MPK, rozkład linii 3.9, rozkład przystanku 4.9.
4: Rozkład przystanku, to już omawialiśmy przed chwilką, jest on dostępny z poziomu każdej linii autobusowej lub tramwajowej.
5: Ulubione przystanki 5.9.
4: Ulubione przystanki, też już wspominałem, z tego miejsca możemy sobie sprawdzić autobusy odchodzące z najczęściej odwiedzanych przez nas przystanków.
5: Ustawienia 6.9.
4: ustawienia. Podobnie tak jak w przypadku Ginger Blue, są one tutaj automatycznie, optymalnie skonfigurowane. Tak więc jeśli jakoś strasznie nie zżera nas ciekawość, lepiej żebyśmy tam nie zaglądali.
5: Ustawienia czasu 7 z 9.
4: Ustawienia czasu, podobnie jak z samymi ustawieniami, program szczytuje domyślne ustawienia z pamięci telefonu, więc lepiej, abyśmy tam nie grzebali.
5: Aktualizacja aplikacji 8 z 9.
4: Aktualizacja aplikacji. Jest to pozycja, która działa dla zalogowanych na stronie projektu użytkowników. Przy pomocy tej opcji możemy sobie sprawdzić, czy nie pojawiają się przypadkiem nowsze wersje i co za tym idzie, uaktualnić program Mobile MPK.
5: O programie 9 z 9.
4: O programie tradycyjnie jest to zwykła informacja na temat wersji i tego, z którego dnia pochodzi nasz rozkład. Jak więc mogli się Państwo przekonać, obie aplikacje Ginger Blue oraz Mobile MPK są niezwykle proste i przyjazne dla użytkowników. Jak wspomniałem na początku dzisiejszej audycji, oba omawiane programy są darmowe oraz oba nie generują dodatkowych kosztów. Dzięki temu, że rozkłady MPK znajdują się w samym telefonie, telefon nie musi łączyć się z internetem i pobierać dodatkowych danych, a co za tym idzie, nie generuje dodatkowych kosztów. W tym miejscu trudno jest mi wyrokować, która z omawianych dzisiaj aplikacji jest lepsza dla osób z dysfunkcją wzroku. Obie aplikacje mają zbliżoną funkcjonalność i obie doskonale współpracują z programami odczytu ekranu. Najistotniejsza różnica między nimi to zasięg ich działania, to znaczy ile rozkładów MPK polskich miast sobą obejmują. Przypominam, że Ginger Blue 4 miasta w Polsce, czyli Białystok, Poznań, Wrocław oraz Tychy, a Mobile MPK aż 19 plus cały GOB. Listę miast obsługiwanych przez Mobile MPK można sprawdzić na stronie projektu. Tych, co mają możliwość przetestowania obu aplikacji, serdecznie do tego zachęcam. Dzisiaj dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli ktoś z Państwa miałby do mnie jakieś pytania, zapraszam do korespondencji na adres e-mailowy witek.piotr@wp.pl. Można także do mnie trafić za pośrednictwem strony internetowej www.piotr-witek.neostrada.pl. Na dziś to już wszystko i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
6: Słuchajcie, bywa tak, że czasem coś wam powiemy, a potem się nagle okazuje, że rzeczywistość jest zupełnie inna. I tak też jest tym razem, bo my, zdaje się, ostatnio wspominaliśmy, że nas tu nie będzie w kolejnym tygodniu, bo są święta i tak dalej. No ale cóż.
7: Tak, tak. I będziemy zajęci sernikami, mazurkami i innymi potrawami.
6: Tak, ty przede wszystkim sałatką warzywną.
7: No właśnie chciałam zapytać, czy przez tydzień zmądrzałeś w sprawie sałatki jarzynowej?
6: Zmądrzałem, żeby tym bardziej mówić zdecydowane nie.
7: wiecie, co z nim zrobić. Natomiast wtedy powiedzieliśmy wam, że no, nie jest to wcale tak powiedziane ostatecznie, że nas w ten weekend świąteczny nie będzie, bo jeżeli zdarzycie coś naprawdę ważnego w rodzaju jednoczesnego odwołania prezesa Jacka i prezeski Agnieszki, no to wtedy się pojawimy. Spokojnie, nie martwcie się, to nie jest aż tak, no ale myślę, że wytłumaczymy się w trakcie programu, jakie wydarzenie sprawiło, że stwierdziliśmy, tak, musimy się tutaj pojawić.
6: Oczywiście.
7: Może nie jest ono aż takiej rangi, jak to, co gdzieś tam, może nie tyle przewidywaliśmy, ale podawaliśmy za przykład, który mógłby nas zaprowadzić do tego wydania, ale jak najbardziej są rzeczy ważne. Telewizje ogłosiły swoje wielkanocne ramówki i my troszeczkę sobie po nich powędrujemy, nie tak szczegółowo jak po świątecznych, ale no tak się złożyło, że jest tam kilka wartych uwagi pozycji, o których nie wiedzieliśmy jeszcze w zeszłym tygodniu, dlatego wam wtedy nie mogliśmy o nich powiedzieć.
6: No powiedzmy też sobie szczerze, gdyby odwołali prezesa Jacka, to nie byłabyś tak wesoła i nie zagralibyśmy takiej radosnej piosenki na początek naszego dzisiejszego programu.
7: A właśnie,
6: wyjątkowo tak. Nie radiowej, ani też nie telewizyjnej.
7: Aczkolwiek piosenka Für Deutschland, tak wiem,
6: Für Deutschland.
7: Nie jest prawidłowo gramatycznie, ale wiecie, do czego nawiązuje. No i piosenka też nieprzypadkowa, bo dzisiaj wyjątkowo początek nie radiowy, a świąteczny właśnie, bo dla wszystkich, którzy nie rozumieją języka niemieckiego, tak, to była piosenka, w której, która za pośrednictwem której może tak życzyliśmy wam wesołych świąt po prostu.
6: Tak jest, wesołych i smacznych, radosnych i fajnych. No, to był wielkanocny zajączek, który gdzieś tam śpiewał, jak dobrze kojarzę, bo to tak właśnie było w teledysku.
7: Tak, on się tam tak przedstawiał,
6: w teledysku ilustrującym ten utwór zresztą również. No my co prawda nie mamy wielkanocnego zajączka, jeżeli będziecie coś tu słyszeć, jakieś odgłosy, to co najwyżej jest wielkanocny kotek, który właśnie, nawet mając słuchawki na uszach, to słyszę, że zaczął coś tu szaleć ze swoją zabawką.
7: No i fajnie. Zawsze to jakieś urozmaicenie w tle naszego programu. Cóż wam jeszcze możemy powiedzieć? Będzie świątecznie, tak jak wspomniałam, ale nie tylko. W drugiej części naszego programu pojawią się informacje innego typu, takie, które się gdzieś tam zebrały w tym minionym tygodniu. Tak więc mamy nadzieję, że nasza dzisiejsza audycja będzie dla was miłym towarzystwem przy wypiekaniu mazurków i krojeniu warzyw na tę jedyną słuszną porządną sałatkę. Prawda? No ale dobrze, przynajmniej
6: nie skomentuję tego.
7: Dla mnie. Tak jest. Nie słuchajcie tutaj takich bezeceństw, które padają z ust Michała.
6: Ale no za to słuchajcie 150. odcinka RTV.
7: Tak, w którym witają was jak zwykle Michał Dziwisz
6: i Milena Wiśniewska.
7: No i musimy jeszcze powiedzieć, że no, kiedy wy tego słuchacie, no to my jednak zajmujemy się tymi wszystkimi kulinarnymi rzeczami, ponieważ tak jak obiecywaliśmy i zakładaliśmy, że jeżeli już się w ogóle pojawimy w ten świąteczny weekend, to nie na żywo. Plany były takie, żeby nagrać tę audycję w piątek.
6: Czwartek.
7: No ale jednak już od piątku Michał powiedział, nie, ja już w piątek idę do kuchni, ja już będę robił. Jednak ten twaróg na sernik, to wszystko się samo nie ogarnie. Jak on już w to wejdzie,
6: ja
7: to
6: już będę degustował.
7: Jak on już w to wejdzie wszystko, to on już bez, nie wrócił z tego, nie wyszedł, żeby poprowadzić ten program, więc już uznaliśmy, że zanim Michał się zabierze do działania czynnego w kuchni, no i degustowania, jak cię znam oczywiście również, no to ten program nagramy, w związku z tym jest czwartek, godzina 22:32, także no wszelkie informacje, które wam teraz podajemy, są aktualne
6: na czwartek,
7: na tę wspominaną godzinę, a wiecie, jak to czasami jest ze stacjami telewizyjnymi. Prezes Jacek jest taki szalony, że coś tam jeszcze może chcieć pokombinować. Już kilkukrotnie w tym tygodniu zmieniały się te świąteczne ramówki w telewizyjnej jedynce i dwójce.
6: Prezes jak prezes, ale widzowie prezesa również mają specjalne życzenia, no i on to później wszystko dostosowuje.
7: No więc otóż to. Także no nie wykluczamy, że coś się jeszcze zmieni, ale liczymy, że stan wiedzy na czwartek już będzie stanem obowiązującym. A więc chyba wszystko powiedzieliśmy, co się należało tytułem wstępu i możemy przejść do rzeczy, do konkretów, do ramówek wielkanocnych. Zajmować się będziemy Telewizją Polską. No bo wiecie, w tych komercyjnych stacjach no to przede wszystkim są filmy. W Polsacie już jest taka tradycja, żeby poniedziałek wielkanocny to był dzień z filmami Disneya i tak też jest w tym roku. No a Telewizja Polska oprócz filmów znowu tych samych typu Wabank, tak, serio znowu jest Wabank, przecież niedawno był na Boże Narodzenie i Znachor chyba jest też. Ale oprócz tego Telewizja Polska ma dla nas świąteczne wydania znanych programów oraz koncerty. I o tym będziemy mówić. W zasadzie to się już zaczyna od piątku, bo już w piątek był jakiś koncert pasyjny, no ale nie będziemy już do tego wracać, bo z waszej perspektywy to już jest przeszłość, a myślę, że zainteresowani materiał sobie gdzieś tam znajdą na TVP VOD, jeżeli nie oglądali. Oczywiście jest też szereg tych elementów religijnych. W ramówce orędzia arcybiskupa są msze święte, więc ci, którzy potrzebują, to też sobie coś takiego znajdą. A my przechodzimy już do takich spraw super specjalnych. I zaczniemy od Wielkiej Soboty, bo okazało się, że już wtedy Telewizja Polska przygotowała dla nas specjalny koncert, który, jak za chwilę wam powiem, jest zaplanowany do pokazania zarówno w telewizyjnej jedynce, jak i dwójce. Także jeżeli przeoczycie jedną emisję, no to spokojnie czekać będzie na was za chwilę druga. A koncert ten nosi tytuł Nasza Golgota. I co to takiego będzie? To będzie widowisko muzyczne nawiązujące do motywu Drogi Krzyżowej, łączącej mękę pańską z martyrologią narodu polskiego w czasie II wojny światowej. Na scenie wystąpią znani soliści w towarzystwie orkiestry Zygmunta Kukli. W trakcie koncertu zabrzmi 14 ballad oraz pieśni opisujących narodową martyrologię. No i takie wydarzenia, do takich wydarzeń będą to odniesienia jak Katyń, Wołyń, Auschwitz, Monte Cassino, Powstanie Warszawskie i wiele innych. No i w związku z tym można by się było zastanawiać, okej, no to jakie piosenki się do tego odnoszą, bo mi to tylko przychodzą do głowy Czerwone Maki na Monte Cassino. To Edyta Górna.
6: Okazuje się, że jest tego trochę.
7: Że repertuar jest bogaty, proszę mi wybaczyć ignorancję, ale nie znałam tych piosenek i jak widać poznam je dopiero w sobotni wieczór. No bo na przykład są takie utwory jak Katyń 1940, Auschwitz, Klasztor, 44, Ballada o rotmistrzu Pileckim, Ech Wojenko, Wołyń 1943 czy Inka. A w koncercie wystąpią Tomasz Stockinger, Janusz Radek i Marysia Stachera. To jest chyba dziewczynka, która była w szansie na sukces eurowizyjny i była o krok od tego, żeby nas na tej Eurowizji dziecięcej reprezentować. Jacek Lenartowicz, Maciej Balcar, czyli obecny wokalista zespołu Dżem, Jan Traczyk, Tadeusz Sejber, to więc też taka ekipa trochę talent show, młode talenty, takie sprawy. No, może oni już nie są tacy młodzi, ale wciąż gdzieś tam dobrze zapowiadający się. Olga Szomańska, Bożena i Lech Makowieccy. No to oni, tak mi się wydaje, że się specjalizują w takim patriotycznym repertuarze. Tam na jakichś koncertach u Jana Pietrzaka bywali czasami, co coś mi się
6: i jedną z tych piosenek, którą wymieniłaś, już teraz nie pamiętam którą, ale oni mają, czy pan Makowiecki ma w swoim repertuarze, także to nie jest jego pierwsze wykonanie, być może to jest nawet jakieś jego autorskie dzieło.
7: A to nie jest wykluczone. Będzie też Monika Dryl, będzie Olga Bończyk, Michał Gasz, Filip Lato, Natalia Niemen i Dorota Osińska. I będzie też Natalia Sikora i tutaj już wiemy, że ona zinterpretuje balladę Powitanie wieku. Nie wiem, dlaczego akurat to tak wyróżnili, ale okej, niech im będzie. Głos narratora Łukasza Nowickiego zza kulis będzie wprowadzał kolejne stacje, postaci, męczenników i wydarzenia. Tak jak wspomniałam, emisje będą dwie, a ten koncert jest zaplanowany na Wielką Sobotę, a więc o 20.25 w telewizyjnej jedynce i o 22.10, czyli po tym jak się skończy The Voice Kids, w telewizyjnej dwójce. No takie zaskakujące, bo przecież z tym Voice'em to jest zawsze tak w telewizyjnej dwójce, że jak się skończy, to potem jest powtarzany na specjalne życzenie widzów. Także tym razem, jak widać, nie, no, specjalnego
6: są rzeczy ważne i ważniejsze.
7: Tak jest. No i cóż, będziesz oglądał koncert?
6: Jakoś,
7: cię, tak?
6: Nie. Jakoś martyrologia nie przemawia do mnie. Oczywiście warto pamiętać, natomiast żebym chciał to oglądać jeszcze w takim ujęciu Drogi Krzyżowej, nie.
7: No ja może coś włączę, żeby zobaczyć, jakie to są utwory,
6: jakie to jest.
7: Się jakoś doedukuję muzycznie. Ale pewnie rzeczą, którą będę przede wszystkim śledziła, no to będzie właśnie The Voice Kids, bo mimo, że sama forma programu mi irytuje, to lubię słuchać uzdolnionych wokalnie.
6: No ewentualnie, no widzisz, prezes Jacek wychodzi ci naprzeciw, zawsze będziesz mogła sobie po Voice Kids, nie zmieniając kanału, obejrzeć to widowisko.
7: Nie wykluczam, zobaczymy, jak się to ułoży. No i nie zagramy wam żadnego utworu z tej listy, którą wymieniłam, bo rzeczywiście trudno nam było coś tutaj odnaleźć w naszej płytotece, a możemy zdradzić, że akcentu patriotycznego u nas nie zabraknie jeszcze.
6: Będzie,
7: Także o to możecie być spokojni. Tymczasem przechodzimy do telewizyjnej jedynki i do niedzieli, do tego, jak oni będą świętować i co takiego szczególnego tutaj przygotowali. To się w ogóle, słuchajcie, zmieniało kilkukrotnie. Ja już naprawdę nie mam do tego siły, ale mam nadzieję, że to się już nie zmieni. Stan bieżący jest taki, że o 17.25

0: No i zawsze właśnie te odcinki były prezentowane w okresie wielkanocnym. Tym razem to się ma wydarzyć, no właśnie, jest wpisany w ramówce odcinek Rolnika o 17.25, ale czy to będzie ten konkretnie odcinek właśnie z prezentacją sylwetek, trudno powiedzieć, a już mogę zdradzić, że na pewno on się pojawi w poniedziałek, więc nie mam pewności, co będzie w niedzielę, możliwe, że w niedzielę i w poniedziałek będzie to samo, ale gdzieś tam nie zostało to jeszcze doprecyzowane. Ale wcześniej to w ogóle było napisane, że to będzie inaczej, bo było, że po 17 będzie koncert, jeszcze nie, też nie precyzowane o jaki, to Wam za chwilę zdradzę. Mieliśmy mieć w niedzielę po 21 sanatorium miłości, a w poniedziałek po 21 program Rolnik szuka żony właśnie. No to już Wam mogę zdradzić, że tak nie będzie. Czyli jeżeli jesteście fanami sanatorium miłości i chcecie obejrzeć nowy odcinek, to w niedzielę po 21 w jego tradycyjnej porze go nie zobaczycie, bo wtedy pojawi się no właśnie koncert zapowiadany początkowo tak tajemniczo. Wiadomo było, że Telewizja Polska szykuje jakieś muzyczne wydarzenie, nie było wiadomo jakie. No a teraz już wiemy, że to wydarzenie będzie miało tytuł Cud Życia, co może już Wam się wydawać znajome, bo coś takiego w zeszłym roku było.
1: No to już było, tak.
0: Tak, to był koncert, który został wyemitowany w poprzednią Wielkanoc i wówczas przed publicznością w Warszawie wystąpił Andrea Bocelli. Ten koncert będzie zresztą powtórzony w ciągu dnia, zdaje się, że w niedzielę wielkanocną, ale no myślę, że tutaj nie skupiamy na powtórkach, tylko na premierach. Natomiast w tym roku zaproszenie do Polski przyjął José Carreras, który wystąpi w Auli Politechniki Warszawskiej z Towarzyszeniem Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Dawida Gimeneza, chyba Carrerasa w każdym razie. To nie jest przypadkowa zbieżność nazwisk, bo on jest prywatnie bratankiem tenora. No to jest na pewno jakaś duża rzecz, że im się go udało załatwić i to się robi jakaś taka spora tradycja. Ciekawe, jakiego wybitnego śpiewaka, może śpiewaczkę zaproszą w przyszłym roku. Może to rzeczywiście tak teraz będzie corocznie w okresie wielkanocnym.
1: No podejrzewam, że jeszcze kilka znanych nazwisk mogłoby tu się pojawić.
0: Na pewno, ale skupmy się na tym, co mamy teraz. Bo maestro oprócz tego, że wystąpi oczywiście solo, to wystąpi też w duetach, między innymi z Edytą Górniak. Gdzieś tam szukając w internecie informacji, przygotowując się do dzisiejszej audycji, znalazłam ślady wskazujące, że oni już śpiewali ze sobą. Lata temu to było, ale to nie będzie ich pierwsze spotkanie. No i zaśpiewa też z Alicją Węgorzewską, a więc to będzie to duet osób specjalizujących się w klasycznym śpiewie, a także pojawi się na scenie z wokalistkami z Ukrainy, z Tajaną, tej nie znam, i Julią Belej, no to ona jest znana widzom Telewizji Polskiej z różnych koncertów. W tegorocznej odsłonie Cudu Życia wystąpią także Alicja Tracz i Marien, tej też nie znam, no ale Tracz jak najbardziej z Eurowizji Junior chociażby. I tutaj jest napisane, że one wykonają barki, ale w liczbie mnogiej, ja znam barkę jedną, także nie wiem, o co z tym chodzi.
1: Może
0: ale
1: każda mówię, swoją.
0: Może. Mówię, co jest napisane, żeby nie było, bo że to jest w ogóle zupełnie inny utwór, dlatego nie chciałam tutaj przekłamać, dlatego czytam, co jest napisane. No i im wszystkim będą towarzyszyć się orkiestra i chóry opery i Filharmonii Podlaskiej. A poprowadzi całość Tomasz Kamel. Premiera koncertu...
1: Czekaj, on w zeszłym roku też chyba był prowadzącym, tak?
0: Bo... O Jezu, tak, bo tam była żona prezesa Jacka.
1: Tak,
0: przy nadziei.
1: Tak, dokładnie. I że to był ten cud życia. Może prezes Jacek znowu...
0: On nam chce coś powiedzieć.
1: Że jeszcze jeden.
0: Next Royal Baby. Tak. Będziemy się mogli przekonać, czy to rzeczywiście tak jest w najbliższą niedzielę, czy jutro w niedzielę wielkanocną w telewizyjnej jedynce o godzinie 21.05. No i nie zdziwię się, jeżeli jeszcze wielokrotnie, bo chyba Cud Życia ten pierwszy był powtarzany kilka razy na specjalne życzenie widzów, także nie zdziwi mnie, jeżeli Telewizja Polska, dysponując takim materiałem, będzie go chciała powtarzać jeszcze nie raz. Jeżeli zastanawiacie się, o co chodzi z tym sanatorium miłości, czy ono się w takim razie pojawi w ten świąteczny czas, czy w ogóle nie, w związku z koncertem, to spokojnie wszystko wyjaśnię Wam w następnym wejściu, a teraz no oczywiście nie mogło być inaczej pod względem muzycznym. Musiał się pojawić główny bohater, czyli José Carreras. No i zdradzę, że utwór wybrał Michał, no i to też nie był absolutnie przypadek. Zastanawiacie się, o co chodzi, przecież Michał, muzyka klasyczna, śpiew operowy, o co chodzi? No ale jak on zobaczył to, co zobaczył, no to powiedział, musimy to grać.
1: No ze śpiewem operowym.

0: Ja mam dużo do czynienia, często wyję pod prysznicem, natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny utwór, no to jest z musicalu o kotach.
1: Tak, no, musicalu Koty konkretnie, tak. Taki jest tytuł. Już nie zagłębiając się w fabułę, no to absolutnie musiał to być taki wybór, no bo Michał teraz jest bardzo zakręcony na punkcie tego stworzonka, które nam czasem dzwoneczkami dzwoni. No a utwór dobrze wszystkim znany. Myślę, że taki repertuar też się może
0: o inne zwierzątko. To inne zwierzątko. Chyba poczuło kota.
1: Myślę, że ten utwór może się pojawić w koncercie, bo czemu nie? Na pewno maestro przygotował zróżnicowany repertuar, pewnie będzie klasycznie operowo, ale musicalowo też czemu nie, bo to taki musicalowy przebój, tak jak wspomniałeś, z musicalu Koty, a tytuł to Memory, czyli pamięć.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: 150. odcinek programu RTV na antenie radia DHT. Wracamy do Was i przechodzimy do kolejnego dnia, tym razem do niedzieli wielkanocnej.
1: Do poniedziałku nawet wielkanocnego, bo w niedzieli to my byliśmy przed momentem, zaliczyliśmy sobotę niedzielę.
0: Poniedziałek,
1: taki to był
0: tak.
1: plan, a teraz będzie poniedziałek w telewizyjnej jedynce. Tak, a w kolejnym wejściu o telewizyjnej dwójce powiemy już bardziej zbiorczo, bo mają trochę mniej takich atrakcji, które nas zainteresowały, ale jednak coś mają. No i to jest ta informacja, z powodu której tu dzisiaj jesteśmy. To już możemy zdradzić, że kiedy przeczytałam, że będzie to od razu napisałam do Michała, że to jest bardzo smutne, że my mamy świątecznego programu nie robić i że tak w zasadzie to może jednak byłoby dobrze jakoś ogarnąć te newsy i to wszystko i przygotowaliśmy dla Was ten program w bardzo szybkim tempie. Tak, przygotowaliśmy, to już mogę zdradzić, że w bardzo szybkim tempie, bo Michał powiedział nie, a to w piątek to ja tego nie będę nagrywał, bo ja już właśnie piekę ciasta, ale za to w czwartek jak najbardziej, także no wszystko dla Was, słuchajcie, docencie. To. No ale no powiedz, czy sam nie chciałeś, żeby nasi słuchacze się o tym dowiedzieli?
0: Przecież to jest... Słuchaj, jak usłyszałem, kto to będzie, kto się pojawi, no to stwierdziłem, że tak, zdecydowanie trzeba o tym powiedzieć.
1: Tak, więc słuchajcie, to nie Jose Carreras nas przekonał, żeby gdzieś tam znaleźć tutaj czas przed tymi wypiekami, między sprzątaniem mieszkania. A to, że w poniedziałek wielkanocny, powiem to wreszcie, telewizja jedynka pokaże beneficjana Pietrzaka. Tak, to się wydarzy, kochani, ponieważ już wszyscy zapomnieli o imieninach pana Janka, które były z 5 lat temu, o występie pana Pietrzaka w Opolu. To było rzeczywiście wszystko dawno i czas przypomnieć jego osobę, jego utwory. I to się właśnie wydarzy w poniedziałek wielkanocny i Telewizja Polska poinformowała o tym dopiero w czwartek, wcześniej jakoś tak tajemniczo.
0: Ciekawe, czy na tę okoliczność pan Janek będzie miał jakiś swój nowy repertuar, czy ucieszy nasze uszy tym, co te kilka lat temu?
1: No mnie to już nawet wystarczy to, co kilka lat temu.
0: Tak,
1: to są
0: piękne piosenki. To są bardzo dobre utwory. I my zagramy dziś jeden z nich.
1: Tak jest. Co się tam w ogóle wydarzy? Znaczy, no oczywiście wystarczyłoby, gdyby pan Janek wyszedł i był na scenie przez godzinę, i żebyśmy niczego więcej do szczęścia nie potrzebowali.
0: On by nawet tych piosenek nie musiał śpiewać, byleby zrobił ten swój stand-up, w którym opowiadałby o tym, że dopiero tak naprawdę to my niedawno odzyskaliśmy wolność, tam bodajże w 2015,
1: no,
0: tak?
1: A takiej głupiej opozycji to nigdy nie było wcześniej.
0: No właśnie, to by wystarczyło za wszystko.
1: Dokładnie tak. To wszystko się zacznie o 17.15 w telewizyjnej jedynce, jak wspomniałam. Pełen tytuł tego show to jest Rewia Gwiazd Jan Pietrzak. No rzeczywiście słuszny tytuł. W tym wyjątkowym programie wypełnionym twórczością artysty, piosenkami, anegdotami i zaskakującymi materiałami archiwalnymi ze zbiorów Telewizji
0: anegdoty.
1: Polskiej. O, tak. Wezmą w nim udział przyjaciele bohatera wieczoru, popularni artyści sceny muzycznej oraz aktorzy. No, nam się wydaje, że już trochę znamy środowisko przyjaciół pana Jana Pietrzaka, ale powiem szczerze, że ta lista, która tutaj jest, jest trochę zaskakująca. Bo że Krystyna Prońko jest przyjaciółką Jana Pietrzaka, to nie miałam bladego pojęcia. Że Andrzej Rybiński jest też nie. Że Danuta Błażejczyk chyba też nie. No i będą też tacy nieco młodsi przyjaciele, jak widać pan Jan łączy pokolenia, Laura Samoilowicz i Marek Kaliszuk. Dobra, podstawowe pytanie. Ryszard Makowski jest gdzie?
0: Gdzie jest? Może coś ostatnio nawywijał i już nie jest przyjacielem. Albo teraz jest zajęty promowaniem swojej tej nowej płyty, Dziecko Rock'n'Rolla.
1: Dziecko Rock'n'Rolla, tak. No akurat w pechowym czasie mu ta płyta wyszła, bo chyba 25 lutego, no ale co mógł na to poradzić? Dokładnie. Wszystkie terminy były poumawiane. Sam o tym pisał, no że nic z tym już nie może przecież zrobić. No ale gdzie jest ta? Ewa Dałkowska przecież zawsze była. Także ja tak cały czas myślę, że to może być niepełna lista, bo była taka zawsze żelazna ekipa, która przychodziła na te...
0: Znaczy wiesz, ta żelazna ekipa to była te, na urodzinach. Może wiesz, w trakcie imprezy, jak to na urodzinach bywa, jak
1: to
0: się...
1: imieniny.
0: A właśnie, no to imieniny. Tak,
1: tak, bo to było w czerwcu.
0: Tak, bo to w czerwcu było, dokładnie. No wiesz, jak to na takich imprezach w każdym razie, czy to urodziny, czy to imieniny, to jak się tam trochę więcej alkoholu poleje, to się jedni z drugimi mogą pokłócić. Ktoś kogoś na przykład z domu może wyrzucić z imprezy i tego typu sytuacje.
1: No, ja wiem, co ty masz za doświadczenie, po jakich imprezach chodzisz.
0: No widzisz. I mogło tak właśnie być na imprezie u pana Janka, że tam...
1: Ale o co ty podejrzewasz? Tam Polacy patriotycznie imprezują grzecznie na pewno. Jest alkohol, no bo co Polak się nie napije? Napije się, ale kulturalnie oczywiście, z pewnością. Szczególnie, że przecież na tych imieninach też byli młodzi ludzie, bo pan Janek współpracował z takim jakimś zespołem młodych wokalistów. Ale no zobaczymy, czy...
0: I tych młodych dziś posłuchamy.
1: Tak, i zobaczymy, czy będą w ogóle jacyś młodzi, jeżeli tak, to czy ci sami co 5 lat temu, czy już sobie znalazł nowych jeszcze młodszych. Powinny być dzieci w ogóle. Wszyscy od najstarszych do najmłodszych u pana Janka. A koncert poprowadzą Katarzyna Cichopek i Aleksander Sikora. Także to, takie się zapowiada popołudnie, 17:15, tak jak wspomniałam, w telewizyjnej jedynce. Natomiast jeżeli chodzi o to, co wieczorem ma dla nas program pierwszy, to o godzinie 20:15 zostanie pokazany dodatkowy odcinek serialu Stulecie Winnych, tak, bo w niedzielę też będzie, więc fani, no będziecie mieli co robić w te święta, ale to tak zawsze było na Wielkanoc, że dawali ten odcinek w wielkanocny poniedziałek. I teraz fani Sanatorium Miłości, nie w niedzielę, a w poniedziałek o 21:15 będzie odcinek waszego ulubionego programu, a potem o 22:05 rolnik będzie szukał żony i to już na pewno jest ten odcinek właśnie zapowiadający, prezentujący nowych rolników i nowe rolniczki, a nowe rolniczki mają być dwie. Także no powiem wam, że dla fanów tych produkcji zapowiada się wieczór z Telewizją Polską. No myślę, że w moim przypadku tak będzie, no bo jak już zacznę od pana Janka, to zostanę na wiadomościach, wiecie, no bo to nie
0: trzeba zobaczyć tak, co się dzieje.
1: Tak, potem Stulecie Winnych, bo oglądam. Sanatorium Miłości, też zdarza mi się patrzeć na ten sezon, bo czasami bywa śmieszne teksty idą od tych wszystkich uczestników, to są naprawdę nieźli giganci. I na tych rolników może też popatrzę, kogo tam nowego, wiecie, wybrali, bo przecież to są potem bardzo komentowane sprawy, tak jak w zeszłym sezonie Kamila Królowa-Pieczarek i inne takie,
0: potem,
1: to trzeba wiedzieć, o co chodzi.
0: A potem może się okazać, że na specjalne życzenie widzów pan Janek wystąpi jeszcze raz.
1: Jeszcze mam taką nadzieję, więc będę najwierniejszą widzką i tak jestem najwierniejszą widzką tego, co się dzieje w Imperium, ale no poniedziałek wielkanocny będzie rzeczywiście nasz. No to teraz, no musi być to, co być musi. Pan Janek z młodymi. No oczywiście moglibyśmy tutaj wiele utworów zagrać, no bo pan Janek śpiewał chociażby utwór Czy to, czy mogą kłamać, bo Agnieszka Osiecka gdzieś tam z myślą o nim pisała te słowa. Miał tam swoje inne utwory, że Matką Głupich cię nazwali Nadzieją i tak dalej. Ale no musieliśmy wybrać jakiś taki utwór z kontekstem patriotycznym.
0: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że no nie zagraliśmy w tym pierwszym wejściu utworu z okazji sobotniego koncertu. No to teraz będzie bardzo patriotycznie. Pan Janek i młodzi nam zaśpiewają o tym, że...
1: że niech żyje Polska niepodległa biało-czerwona. Mogę wam zdradzić, że kiedy był koncert pana Janka w Opolu, to ja bardzo, bardzo mi się spodobała ta piosenka i śpiewałam ją na głos. Potwierdzą to koledzy z redakcji, ale na szczęście wy tutaj tego nie będziecie słyszeć, bo głos pana Jana jest zdecydowanie ciekawszy. Stay with us all day for your favorite songs.
0: Good music with our radio, Radio DHT. No te brawa, to przyznasz, należały się.
1: No przecież, mam nadzieję, że w koncercie poniedziałkowym będą takie albo i jeszcze większe. A teraz przechodzimy zgodnie z obietnicą do telewizyjnej dwójki i w zasadzie powiemy sobie o dwóch jej atrakcjach, o jednej rzeczy, która będzie w niedzielę i o, no takiej chyba bardzo istotnej atrakcji, która się wydarzy w poniedziałek. Przypuszczam, że takich specjalności to będzie więcej, bo można się, jak sądzę, spodziewać specjalnego wydania Koła Fortuny, czy Familiady w niedzielę i w poniedziałek, tak. Ale nie udało mi się znaleźć informacji, kto by tam miał wystąpić, więc te kwestie pomijamy. Za to wiemy, co wydarzy się w niedzielnym specjalnym odcinku Szansy na sukces.
0: Tak, w niedzielę o godzinie 15.15 ten specjalny odcinek się pojawi i będzie on wyemitowany z udziałem gwiazd kina, telewizji, sportu, a także Miss Polonia 2018. W jury zasiądą dzieci z SOS Wioski Dziecięce.
1: No to taka tradycja, tak. Prawda? Bo oni już na zeszłą Wielkanoc mieli program z tymi dziećmi. Wtedy była ta afera, bo to wtedy Artur Orzech nie przyszedł
0: no
1: na nagranie.
0: Właśnie.
1: Potem na Boże Narodzenie też były te dzieci, teraz też jest z nimi współpraca, no a stowarzyszenie na pewno teraz potrzebuje wsparcia, bo oni też się mocno zaangażowali w ratowanie dzieci z Ukrainy, dzieci, które nie mają rodziców.
0: Więc rzeczywiście warto o nich mówić i warto pokazywać. Dzieci będą oceniać występy artystów, a następnie wybiorą zwycięzcę, który otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł. Oczywiście no wiadomo, przeznaczy tę nagrodę na cel charytatywny.
1: No i wiadomo jaki, mimo że to jeszcze tak. Nie jest mówione głośno.
0: Dokładnie. Marek Sierocki wylosuje dla wokalistów piosenki z repertuaru między innymi Andrzeja Dąbrowskiego, zespołu Skaldowie czy Marka Grechuty. W wiosennym wydaniu muzycznej rywalizacji widzowie usłyszą także zabawne opowieści gwiazd, między innymi Darka Kortka, Andrzeja Suprona czy Piotra Świerczewskiego.
1: A gość... Nie wiem, czy na tej podstawie sądzisz, że to oni będą śpiewać, czy oni tam sobie tylko przyjdą sobie pogadać, no trudno powiedzieć, dlatego no, mówimy wam tak, jak sama Telewizja Polska to podaje.
0: Tak, natomiast gościem specjalnym programu będzie Sara James. Także i młodych również tam zobaczymy.
1: Tak, w sytuacji wokalnej. A co wieczorem?
0: A wieczorem w poniedziałek o godzinie 20.15 będziemy mieć no nie lada widowisko muzyczne i to jest, myślę, że bardzo dobre określenie na to, co dziać się będzie, bo Jean-Michel Jarre, o którym mowa, no to on zarówno dźwiękiem, jak i obrazem swoich odbiorców czarować potrafi. O godzinie 20.15 na antenie telewizyjnej dwójki zostanie wyemitowany program French Touch. Będzie to koncert Jean-Michela Jarre'a w Notre Dame, ale to będzie Notre Dame taki wirtualny, w wirtualnej rzeczywistości. I jak czytamy w opisie tego programu, słynny francuski kompozytor Jean-Michel Jarre prezentuje po raz kolejny kunsztowne, zachwycające połączenie występu na żywo wraz z niezwykłym świetlnym show. Koncert znanego instrumentalisty i pioniera w dziedzinie muzyki elektronicznej odbył się w wirtualnej katedrze Notre Dame w Paryżu i obejrzało go aż 75 milionów widzów.
1: No teraz więc... nawet prezes Jacek nie będzie miał w piku.
0: Ale ja wiem, co teraz prezes Jacek powinien zrobić. Dodać po prostu do tych 75 milionów, dodać tę oglądalność, która mu tam wyjdzie i powiedzieć, że tyle widzów oglądało TVP. Ja bym tak zrobił i myślę, że nikt by tego nie kwestionował. kwestionował, a na pewno nie wiadomości, które te informacje mogłyby grzać przez następny miesiąc.
1: Jak najbardziej. Jeżeli ja w ogóle dobrze wyszukałam, to mi się wydaje, że ten koncert jest na YouTubie, więc nie wiem do końca, jaki jest sens emitowania w telewizji czegoś, co już jest na YouTubie. No ja chyba, że to wiecie, jakaś inna część, cokolwiek.
0: No ale wiesz, no nie ma wywiadu z artystą, a on będzie na 5 minut przed koncertem, także bardzo
1: długi. No tak, no rzeczywiście. Też, to, no to jest pod hasłem French Touch. W ogóle chyba French Touch to był jakiś taki projekt. Pod tym hasłem był jakiś czas temu już koncert z piosenkami francuskimi artystami, więc być może to jest jeszcze jakoś z tym powiązane, ale to już nam trudno powiedzieć. To jeszcze w tytule jest jakiś taki dopisek Welcome to the Other Side. To chyba ma być jakoś tytuł samego koncertu. A więc przypomnijmy, poniedziałek 20.15. Jeszcze raz to powiem, bo jakoś chyba się wyraziłam nieprecyzyjnie. Szansa na sukces niedziela 15.15, tak. A poniedziałek 20.15 to jest właśnie to muzyczne widowisko, jak powiedziałeś. No i nie pozostaje nam nic innego, jak zagrać jedną z kompozycji. Chociaż w ogóle jeszcze dodam, że to też może wynikać z tego, że nie wiem, czy Telewizja Polska nie będzie odnawiała jakiejś przyjaźni z artystą, bo sobie wyobraź, że jak była gala Wiktorów, to no. Oni sobie przypomnieli, że Jean-Michel Jarre dostał Wiktora w jakimś 2005 roku.
0: A to był czas... nie było wtedy, kiedy on miał ten koncert, no właśnie.
1: Tak. Związane z 25-leciem sierpnia 80, tak, kiedy zostało opracowane przez niego tak wykonanie murów specjalne i potem oni go nagrodzili Wiktorem i oni sobie to przypomnieli i się do niego odezwali i on nagrał jakieś takie pozdrowienie, że cześć, jestem Jean-Michel Jarre, dostałem Wiktora tam o 17 lat temu.
0: No wiesz, skoro Sting nie mógł, no to Jean-Michel Jarre może teraz będzie mógł.
1: No tak, to nie mógł wystąpić być może na samej gali, no to rzeczywiście wystąpi teraz i nie zdziwię się, jeżeli pojawi się, a prawdopodobnie pojawi się ten chyba najpopularniejszy jego utwór, prawda?
0: Myślę, że tak, to będzie Oxygen, część czwarta, bo no, te utwory Jean-Michela Jarre'a to są takie dość mocno rozbudowane i tak naprawdę ciężko stwierdzić, kiedy kończy się jeden, zaczyna drugi, a my posłuchamy tego motywu, który myślę, że wszyscy doskonale znają.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: I właśnie to miałem na myśli, mówiąc, że jeden utwór przechodzi bardzo często w drugi. W przypadku Jean-Michela Jarre'a przed momentem mieliście okazję to usłyszeć. No nie da się tak precyzyjnie zagrać jego jednej kompozycji, bo takiej tej płyty to najlepiej po prostu słuchać w całości.
1: No, przypuszczać więc można, że ten koncert też będzie miał postać takiego całościowego setu spójnego. I my tak oto opuszczamy tematykę świąteczną. Nie będziemy już się zajmować radiem, a stacje radiowe, zarówno polskie radio, jak i komercyjne, rozgłośnie też szykują to i owo, ale myślę, że zainteresowani sobie znają tą informację na ten temat. Każdy na pewno coś gdzieś tam dla siebie może w tej ofercie wyszukać. My zaś przechodzimy do tematów poważniejszych zdecydowanie, bo wraca do nas temat wojenny za pośrednictwem nowej produkcji, którą ma dla nas TVP Kobieta i która to produkcja miała już swoją premierę wczoraj. No ale nie wiedzieliśmy o niej tydzień temu, dlatego wam o niej wówczas nie powiedzieliśmy. Nadrabiamy teraz, a sądzę, że powtórki tego pierwszego odcinka też będą możliwe do obejrzenia. No i TVP VOD też jak zwykle waszym przyjacielem. A właśnie wczoraj, czyli w piątek 15 kwietnia rozpoczęła się emisja nowego cyklu dokumentalnego Matki Wojny, którego narratorką będzie Marta Manowska. Matki Wojny to 5-odcinkowy cykl dokumentalny przedstawiający historię kobiet, które uciekły z pogrążonej w wojnie Ukrainy. No i na temat tej produkcji, ona jest taka ważna, że się, słuchajcie, wypowiedział sam prezes Jacek. No to co, mam nie zacytować? No muszę. Matki Wojny są przykładem realizacji misji, jaką powinien wypełniać publiczny nadawca. Obowiązkiem TVP jest pokazywanie rzeczywistości, a cykl przedstawia prawdziwy dramat kobiet i dzieci, którym straszliwa, bezwzględna wojna odebrała dosłownie wszystko. No i mamy też wypowiedź pani Iwony Bocian-Zaniewskiej, ona jest dyrektorką, chociaż może by się pogniewała za ten feminatyw, ale trudno, dyrektorką TVP Kobieta i pomysłodawczynią samego cyklu, a więc sądzę, że przytoczenie jej wypowiedzi no, gdzieś tutaj jest, jak najbardziej jej się należy. W nowym cyklu poświęconym losom kobiet w cieniu wojny spoglądamy na ludzkie nieszczęścia oczami matek zmuszonych do dramatycznych wyborów. Bohaterki dokumentu opuszczają swój dom, porzucają dorobek całego życia. Samotnie przemierzają granice i jadą w nieznane, by ratować siebie i swoje dzieci przed nieobliczalnymi, brutalnymi konsekwencjami wojny. Matki Wojny to jest produkcja wewnętrzna Telewizji Polskiej, ale zrealizowana została na zlecenie TVP Kobieta przez Centrum Kultury i Historii. Pierwszy odcinek został zrealizowany w ośrodku recepcyjnym Przystanek Dobrej Nadziei w Otwocku. Władze powiatu i miasta wraz z grupą wolontariuszy przy wsparciu mieszkańców przygotowały dom długoterminowego pobytu dla kobiet z dziećmi, które uciekły z Ukrainy. Premiera pierwszego odcinka nowego cyklu pod tytułem Matki Wojny, tak jak już powiedziałam, miała miejsce w TVP Kobieta wczoraj, w piątek 15 kwietnia o godzinie 19. No i co tydzień będzie sobie można te kolejne odcinki oglądać. Temat myślę, że ważny, więc
0: oczywiście, że
1: nigdy
0: tak.
1: Dość podejmowania go od różnych stron i zwracania uwagi na różne aspekty.
0: Tylko wiesz, taka moja smutna refleksja, że mając oczywiście cały czas w pamięci te straszne rzeczy, które się dzieją w Ukrainie, szkoda, że tak bardzo wybiórczo traktujemy uchodźców w zależności od tego, skąd pochodzą i poświęcamy im różną ilość miejsca i w różnym kontekście o nich mówimy w mediach, no zwłaszcza publicznych.
1: No to jest systemowy rasizm, nie ma się co oszukiwać, można by długo o tym mówić, ale dobrze, że to wspominasz, bo należy mieć tę świadomość. No a piosenka, którą teraz zagramy, będzie na pewno adekwatna w tych wszystkich kontekstach, ale tak sobie pomyślałam, że skoro produkcja telewizji publicznej TVP Kobieta traktuje właśnie o tych dzielnych matkach, dzielnych kobietach, to teraz właśnie dla nas zaśpiewają kobiety, polskie artystki, które w obliczu wojny nagrały swoją wersję utworu z repertuaru Wojciecha Młynarskiego Wojna nigdy nie jest daleko. Inicjatorem tego całego artystycznego zamieszania stał się portal OKO.press, no i to właśnie za jego sprawą spotkały się takie panie jak Gaba Kulka, jak Misia Furtak, jak Kasia Lins i właśnie przygotowały tę nową wersję znanej piosenki, która jest gdzieś tam kolejnym elementem pomocnym w szerzeniu informacji o tym, jak pomagać, a przypominamy, że pomagać wciąż warto, tylko należy oczywiście robić to z głową. A więc teraz mądry tekst mistrza Młynarskiego w nowej interpretacji Wojna nigdy nie jest daleko.
0: To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. No i co, my dalej w klimatach telewizyjnych. I tak już będzie.
1: Tak, i chociaż na koniec będzie też element radiowy, tak, zahaczymy o radio lokalnie, natomiast teraz będzie telewizyjnie i trochę przesuniemy się w czasie, no bo znowu nie wiemy, jak to będzie z kolei z tygodniem następnym, bo tydzień temu zapowiadaliśmy, że nie pojawimy się w tygodniu świątecznym, ale za to na pewno za dwa tygodnie, a teraz no to z kolei nie mamy pewności, czy na ten przyszły tydzień zbierze nam się odpowiednia liczba informacji, więc po prostu już teraz zachęcamy, żebyście śledzili naszego Facebooka, bo tam na pewno wieści będą, a już po prostu wolimy was uprzedzić o tym, co się wydarzy, żebyście wiedzieli wcześniej, bo to zawsze lepiej, niż abyście mieli się dowiedzieć z opóźnieniem. Jeżeli tylko mamy wiedzę i możliwości, to wam te informacje w ten sposób przekazujemy. Przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o właśnie wyprzedzenie, to w poprzedniej audycji poruszyliśmy temat serialu Netflixa, który pojawi się dopiero w tym świątecznym tygodniu, serialu Zachowaj spokój, a więc jeżeli jesteście ciekawi dokładnie co i jak, to Michał to wszystko wyjaśnił w poprzednim 149 odcinku.
0: Więc warto sobie do niego wrócić, tak. Bo może was akurat zainteresuje, bo może jesteście miłośnikami twórczości Harlana Cobena, który tam brał udział przy tworzeniu tego serialu.
1: Dokładnie. A my, tak jak wspomniałam, i wędrujemy trochę w przód, chociaż rzecz, o której będziemy teraz mówić, może być Wam znana, ponieważ już mówiliśmy o niej tak jakoś na przełomie końca wakacji i początku sezonu premier, ponieważ będzie mowa teraz o produkcji, która pojawiła się już premierowo, ale w playerze, a teraz trafia do emisji telewizyjnej, a jako, że wiemy, iż wielu z Was może interesować ta emisja telewizyjna, a internetowa niekoniecznie, no to wracamy też do tej informacji.
0: Tak jest, a rzecz dotyczy serialu Skazana. Przypomnijmy, na czym zasadza się fabuła tej produkcji. Alicja Mazur w tej roli Agata Kulesza, sędzia Sądu Okręgowego, to kobieta, która osiągnęła zawodowy sukces. Przyzwyczajona do życia na wysokim poziomie, szczęśliwie zakochana w idealnym mężczyźnie. Charyzmatyczna, bardzo inteligentna, ambitna i zawsze stojąca na straży prawa. Na pozór zna się na ludziach, potrafi szybko przejrzeć ich zamiary do czasu, gdy sama trafia do zakładu karnego dla kobiet, gdzie znajdzie się na samym dole więziennego układu pokarmowego. Czy przetrwa w nowej dla siebie rzeczywistości? W więzieniu Alicja będzie musiała walczyć o sprawiedliwość i udowodnić swoją niewinność. Szybko przekona się, że cela to miejsce, które zmienia każdego. I ją również. Prawo, w które tak wierzyła, egzekwowała i któremu służyła, nagle zawodzi. Żeby przetrwać, będzie musiała przyjąć obowiązujące zasady gry. Obok Agaty Kuleszy w serii pojawią się także m.in. Michał Czernecki, to będzie Paweł Witkowski, mąż Alicji, Bartłomiej Topa wcieli się w rolę Piotra Serafina, przyjaciela Alicji, Martyna Byczkowska, to Hania, córka Alicji, i Aleksandra Adamska Patty, więźniarka.
1: Więźniarka Patty jest bardzo charakterystyczna, ma bardzo charakterystyczny sposób mówienia, tak, bo ja obejrzałam trochę serialu w playerze, za chwilę do tego wrócę, kiedy już powiesz o tych wszystkich telewizyjnych kwestiach, ale tak, ona ma taki właśnie charakterystyczny gdzieś tam styl, nie będę się kwapiła, żeby ją udawać, bo nie umiem tak mówić jak pani Adamska, ale rzeczywiście te więźniarki są tak charakterystycznie kreowane i to są takie wyraziste postaci, podobnie jak niejaka Kosa, taki ona ma pseudonim, to też ona będzie tutaj istotną rolę odgrywała w tej fabule, mogę już zdradzić. Także no rzeczywiście tutaj ktoś się postarał, żeby te więźniarki wykreować. Nieprzypadkowo, o czym też za chwilę powiesz.
0: Tak jest. Serial ten jest inspirowany książką Ewy Ornackiej Skazane na potępienie. Dodatkowo wiele z postaci przedstawionych w produkcji inspirowanych jest prawdziwymi przestępczyniami znanymi z pierwszych stron gazet. Serial liczy 8 odcinków. Premiera w playerze miała miejsce 31 sierpnia w zeszłym roku, a na antenie TVN ta produkcja będzie miała premierę w środę 27 kwietnia o godzinie 21:35 i będzie pokazywana w dotychczasowym paśmie programu przez Atlantyk. Także no, kolejna produkcja. No właśnie, ty oglądałaś i jak?
1: No, powiem szczerze, że nie obejrzałam całości, ale to nie dlatego, że mi się nie podobało. Akurat nie miałam możliwości oglądania tego z osobą widzącą, bo nie znalazłam nikogo w moim otoczeniu, kogo by zainteresowała ta fabuła. Dlatego próbowałam oglądać to sama i sporo rzeczy jak najbardziej byłam w stanie wychwycić, ale wielu nie. Dlatego odpuściłam gdzieś tam, nie pamiętam, czy to był już trzeci odcinek od końca, czy jakoś coś w tych okolicach w każdym razie, bo już czułam, że jest coraz więcej rzeczy, których nie rozumiem, coraz więcej momentów ciszy, kiedy coś się na pewno dzieje istotnego, ale ja nie mam pewności, czegoś się domyślam, ale w zasadzie nie wiem, czy słusznie, ale te rzeczy, które byłam w stanie wychwycić, to jak najbardziej składały się na interesującą fabułę, więc jeżeli tylko miałabym to z kim oglądać, to czemu nie? Może mi się kogoś uda namówić przy tej telewizyjnej emisji.
0: A może sięgnij po książkę.
1: Ale właśnie tak, bo przyznam, że ten element mi umknął, że to jest na podstawie książki. Dopiero ta informacja jakoś do mnie dotarła, kiedy pojawiła się informacja o tym, że serial teraz trafia do telewizyjnej emisji. Dlatego no wcześniej o tym nie wiedziałam i kiedy przeczytałam, że jest książka, to rzeczywiście może to rozważę, bo to w mojej sytuacji rzeczywiście chyba najlepsza opcja, skoro fabuła gdzieś tam chwyciła, a w serialu nie jestem w stanie się sama wszystkiego domyślić, ale no jeżeli akurat może was książka nie interesuje, a zastanawiacie się, czy warto włączać telewizory w środę od 27 kwietnia, czy nie, no to myślę, że jak najbardziej warto spróbować, może ta produkcja się wam spodoba. I zostając w telewizji i w kontekście tego, co w tym jeszcze kolejnym tygodniu stacje telewizyjne będą nam miały do zaoferowania, to przechodzimy do stacji zupełnie innej, chociaż w zasadzie mają coś one wspólnego, bo to nasze wejście zatytułowałam TVN i MTV, więc no mamy stacje, których nazwy złożone są z trzech literek. MTV, no to ta stacja, co kiedyś była muzyczna, a teraz jest o wszystkim innym, tylko nie o tym. No i nie będzie muzyczną nowość tej stacji, o której wam powiem teraz. Nowość zatytułowana Wystylowani. Na antenie MTV Polska zagości ten format, jest on zupełnie nowym formatem, ale jest klasyfikowany w takiej popularnej kategorii jak makeover show. Co to znaczy? Zaraz się dowiecie, ale może już niektórzy domyślają. W którym to programie bohaterowie wyłonieni w drodze castingu przejdą metamorfozę pod okiem stylowych gwiazd stacji. Uczestnicy podzielą się swoją historią, opowiedzą, dlaczego szukają zmiany i czym jest dla nich moda. W rolę stylistów wcielą się znani widzom MTV, a mi nie, speaker i Lady Nina. Za chwilę powiem, z czego oni są znani. W każdym odcinku para prowadzących zmierzy się w bitwie na stylówki. Na koniec ich gość wskaże jedną z propozycji, a w ramach nagrody weźmie udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej i wróci do domu z wybranym setem ubrań. Stawką w grze będzie karne zadanie. Stylista, który przegra, będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniem rzuconym przez rywala. Jednak przede wszystkim liczy się tu satysfakcja osób przechodzących przemianę. No, nie oszukujmy się, okej, no może z tą bitwą na stylówki i tak dalej, to jest to jakoś tam nowe w tym sensie, że czegoś takiego nie było w takiej dokładnej formule, ale programów, że tak powiem, metamorfozowych, no to mamy mnóstwo w telewizji. Ostatnio zasłynął ten program Zacznij od nowa, emitowany w telewizyjnej dwójce, tam gdzie prowadzące wprost mówiły gościni, która przyszła, żeby się zmienić, że jest osobą otyłą. I to tak, takie trochę było pozbawione kultury. To w jakiś sposób one się o niej wypowiadały i rzeczywiście odbiło to się szerokim echem. Mam nadzieję, że tutaj ci państwo będą mądrzejsi. No ale właśnie, co to za państwo? Może ci, którzy oglądają MTV, no to wszystko o nich wiedzą, ja nie, więc to dla takich jak ja teraz będzie informacja. Patryk Speaker zyskał popularność dzięki programowi Warsaw Shore. Warsaw Shore, ekipa z Warszawy.
0: No to już brzmi dobrze.
1: No, ja to tylko ostatnio słyszałam o tym Dominiku, czy jak mu było, co udawał, że umarł. Natomiast ten speaker ponoć zdobył w programie sporą sympatię widzów i na co dzień pracuje w Londynie jako specjalista od wizerunku, z którego usług można skorzystać, wybierając się wspólnie na zakupy. Z kolei Nina Cieślińska to producentka, reżyserka i redaktorka. W 2021 roku została nominowana do Grand Video Awards za realizację serialu dokumentalnego Rodzina. Ma na swoim koncie również prowadzenie programu muzycznych i rozrywkowych na antenie MTV Polska, a także imprez muzycznych. I coś chyba kiedyś próbowała śpiewać, ale wydaje mi się, że już w tym kontekście o niej rozmawialiśmy. Bohaterem pierwszego z sześciu odcinków będzie Jakub, pochodzący z niewielkiej miejscowości fan artystycznego makijażu, który zdecydował się na udział w programie, aby, jak sam mówi, wyjść ze swojej strefy komfortu i dodać koloru swojej garderobie. Premiera nowego show będzie miała miejsce miejsce 21 kwietnia, ale uwaga, nie w telewizji, tylko na kanale YouTube'owym stacji. Natomiast w telewizji 24 kwietnia o godzinie 22, przypomnijmy, na antenie MTV Polska.
0: Zdaje się, że oni już z jakąś produkcją, o której mówiliśmy, uczynili w ten sam sposób.
1: A chyba rzeczywiście.
0: Że najpierw była premiera na YouTube, a dopiero później w stacji tradycyjnej. No znak czasów, znak czasów.
1: No jak najbardziej. Można oczywiście dyskutować, na ile to ma sens, to skoro to jest na YouTubie dostępne, czyli darmowo, nie w jakimś tam płatnym serwisie, no to ile potem ludzi przychodzi oglądać to w MTV, zupełnie jakby MTV i tak nie miało jakiejś oglądalności, no to wiecie, no poziom jest marny w porównaniu do tego, co było za złotych czasów. No ale cóż, na pewno te biznesowe decyzje są czymś uzasadnione. No a skoro tytuł programu to wystylowani, no to wybór utworu nie mógł być inny, no bo jak rozumiem, ci prowadzący będą mieli styla, dlatego zostali prowadzącymi i dlatego będą inspirować uczestników do zmian. No to teraz właśnie dla mnie masz styla, hip-hopowy przebój zespołu Trzeci Wymiar.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: I słuchajcie, tak oto zbliżamy się powoli do końca naszego dzisiejszego 150. odcinka programu RTV.
1: Tak, już Michał się wyrywa do kuchni, widzę, ale zanim tam pójdzie, to jeszcze wam opowie o pewnej nowości na antenie Polsat Sport. Możecie być zaskoczeni, co my tutaj w ogóle robimy, jakie tutaj nowości. Przecież w Polsacie Sport są transmisje sportowe,
0: otóż,
1: a tymczasem przygotowali
0: tylko
1: nowość, która może zaskakiwać, bo no w zasadzie można się zastanawiać i możemy o tym podyskutować, dlaczego ten program jest tutaj, a nie na przykład na Polsacie Głównym albo gdzieś tam jeszcze indziej. Zdradzę, że cofamy się, ponieważ to będzie program, którego premiera odbędzie się jutro w wielkanocną niedzielę, ale no za chwilę się wytłumaczymy, dlaczego akurat w takiej kolejności ułożyliśmy te informacje. Przetrwaj i wygraj, to jest tytuł.
0: Tak, i jest to pionierski eksperyment, który ma na celu sprawdzenie, czy współczesny człowiek jest w stanie spędzić 4 dni i noce w lesie z ograniczonym dostępem do wody i jedzenia, korzystając jedynie ze swojej wiedzy oraz tego, co oferuje mu natura. A wszystko to pod czujnym okiem Pawła Szlendaka, Szlendiego, eksperta i instruktora sztuki przetrwania. W programie poznamy 6 uczestników o różnych charakterach, pochodzących z różnych stron Polski, którzy mają różne pasje i zainteresowania, ale których połączyła jedna wspólna rzecz, jaką jest chęć przeżycia przygody. Uczestnicy będą rywalizować w 2 drużynach. Człowiek jest częścią natury i odcięcie się od niej nie jest dla nas dobre. Czy zatem aktorka, florysta, dietetyczka, doktor nauk humanistycznych, projektant wnętrz i pracownik lombardu. Ciekawe, już poza anteną się zastanawialiśmy, czy to nie będzie Waluś czasem. Przetrwają w kaszubskich lasach niedaleko Branowa. Pierwsze skrzypce będzie grała energia i młody wiek, a może to stoicki spokój i życiowe doświadczenie wygra. Jak mówi prowadzący, czyli Paweł Szlendak-Szleddi, uczestnicy przebywający 4 dni i noce w kaszubskim lesie pozbawieni są wszelkich dóbr cywilizacyjnych, a ich dostęp do wody i jedzenia jest ograniczony, więc zdani są tylko na to, co oferuje im natura. Ich zadaniem jest nie tylko przetrwanie, ale także wykonywanie specjalnych zadań, które są opłacane z puli 20 000 zł. Przed nimi m.in. zadania związane z próbą ognia, budowaniem obozowiska, zdobywaniem pożywienia, pozyskiwaniem wody oraz utrzymaniem ciepła przez całą noc. Za każde poprawnie wykonane zadanie otrzymują nagrodę pieniężną. Jak wyjaśnia Marian Kmita, dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat, sport ma różne oblicza. Najczęściej kojarzy nam się z rywalizacją zawodników na różnego rodzaju arenach piłkarskich, siatkarskich czy tenisowych. Ale sport to też zmaganie z samym sobą czy zespołowa walka, na przykład o przetrwanie. Zmagają zmagając się z wyzwaniami stawianymi przez naturę. Głównym celem programu jest wątek edukacyjny, dzięki któremu widzowie uzyskają nowe informacje z zakresu sztuki przetrwania oraz poznają ciekawostki przydatne w sytuacjach kryzysowych. Premiera serii Przetrwaj i Wygraj już jutro o godzinie 10:30 na antenie telewizji Polsat Sport.
1: No okej, rozumiem wytłumaczenie pana Kmity, ale mimo to wydawałoby mi się, że taka treść może bardzo zainteresować widzów i dlatego no Polsat Sport to jedno, ale czy nie warto byłoby tego pokazać na głównym kanale, no bo Polsat Sport no jakoś na pewno ma dobrą oglądalność w kwestii tych swoich transmisji sportowych, ale czy rzeczywiście program przyciągnie to samo grono widzów, którzy włączają te stacje, żeby oglądać tam mecze i to jeszcze o 10:30 i to jeszcze z premierą w świetle o tej porze ludzie będą jedli śniadanie, oni oglądali jakieś survivale. Nie wiem, co ty o tym sądzisz.
0: Też mi się tak wydaje, ale być może to jest taki trochę wypuszczenie takiego balonu próbnego, sprawdzenie tego formatu, jak to w ogóle będzie się produkowało i czy w ogóle będzie mieć to sens, żeby ciągnąć to dalej. Nie wiem, w jaki sposób chcą sprawdzić oglądalność tego, co prawda. No bo tu nie spodziewam się jakiejś oszałamiającej, ale być może za jakiś czas zobaczymy to na antenie głównej Polsatu.
1: No jak najbardziej, znów to powiem, na pewno oni wszyscy wiedzą lepiej i te wszystkie biznesowe decyzje mają przemyślane. Zdradzić już mogę, że muzycznie nawiążemy do tego programu, ale na koniec to, co obiecałam, czyli radio lokalnie. Przenosimy się do Pyrzyc, bo jak już wiecie, Pyrzyce stoją lokalną radiofonią. Tam są dwie ekipy, które chcą robić lokalne radio. Ostatnio przecież pojawili się ci od Non-Stop 74200, ale teraz mamy powrót tych, którzy byli pierwsi, czyli Radia Pyrzyce. Już po raz piąty w pyrzyckim eterze można słuchać tej właśnie rozgłośni, tak jak w przypadku poprzednich odsłon. Jest ona obecna na częstotliwości 91,1. Pełna ramówka ruszyła w Polski Dzień Radia, czyli w poniedziałek 11 kwietnia. My nie celebrowaliśmy, a słyszeliśmy się dwa dni przed tym Polskim Dzień Radia, ale jakoś mi się to myli zawsze, przecież w lutym jest światowy, w kwietniu
0: jest
1: polski. No właśnie,
0: to się można pomylić.
1: Nie mam pojęcia, po co tego, tyle jeszcze europejskiego brakuje tylko. Wielkanocna odsłona Radia Pyrzyce obecna będzie w eterze do 24 kwietnia, więc jeżeli jesteście z okolic, no to macie jeszcze ponad tydzień, żeby tego posłuchać. A przypomnijmy, że Radio Pyrzyce po raz pierwszy zagościło w pyrzyckim eterze podczas lockdownu związanego z pandemią koronawirusa w grudniu 2020 roku. Od tego czasu powracało trzykrotnie w ciągu roku. Na Wielkanoc, na Boże Narodzenie oraz na pyrzyckie spotkania z folklorem. No i jeszcze taka malutka adnotacja, jeżeli chodzi o radio, bo tydzień temu poruszałam temat konkursu na nadawanie w DAB+, konkursu kierowanego do nadawców komercyjnych. Wówczas mówiłam o tym, kto chce startować, a kto nie chce, czyli przypomnijmy, Zetka i Agora zdecydowanie nie są zainteresowane, Muzo FM też nie jest zainteresowane, ale pan Winnicki ze swoją kolejną spółką tak, SK też i RMF też, chociaż jeżeli to im się nie będzie opłacało, to się zawsze mogą z tej technologii wycofać. I mamy kolejnych, którzy chcą, którzy się zgłaszają i którzy pewnie dostaną. To jest Radio Maryja. No i tą oto wieścią kończymy zasadniczą część naszego programu, ale zanim się z wami rozstaniemy, to najpierw informacja o tym, co dzisiaj jeszcze na naszej antenie się wydarzy. Tak, zaskoczymy was teraz, ale no dzisiaj u nas naprawdę nie lada gratka.
0: Tak, wszyscy świętują, a my organizujemy dla was dość dużo atrakcji programowych. Słuchajcie nas od godziny 20. Zresztą najlepiej to w ogóle radia nie wyłączać, bo wtedy będziemy mieć dla was koncert. I to koncert, który trwać będzie tak naprawdę przez całą noc. Posłuchajcie zresztą sami.
2: Radio DHT wspiera osoby niewidome z Ukrainy w tym trudnym dla nich czasie. Już w najbliższą sobotę o godzinie 20 na naszych falach odbędzie się retransmisja koncertu We Are With You, w ramach którego 90 wykonawców i zespołów osób z dysfunkcją wzroku wystąpi, by pomóc swoim przyjaciołom z Ukrainy. Na tak wyjątkowym wydarzeniu nie może Cię zabraknąć. Przyłącz się do nas. Wysłuchaj wyjątkowych wykonań utworów, bardziej i mniej znanych, a także poznaj historię tych, którzy dziś potrzebują naszej solidarności. Podczas trwania koncertu możliwa będzie wpłata datku na rzecz Funduszu Jedności Światowej Organizacji Niewidomych pod adresem www.nfb.org/blindwithu. Bądź z nami w sobotę o 20:00 i razem pomóżmy osobom niewidomym z Ukrainy. Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.
0: Tak jest, to już dziś, to już za kilkadziesiąt, no może kilkaset minut tak naprawdę. Zatem bądźcie z nami, słuchajcie nas, tym bardziej, że przynajmniej część tego koncertu będzie tłumaczona na żywo na język polski. Mamy w planie, żeby być z wami co najmniej do północy z tłumaczeniem na żywo. Kilka osób zaangażuje się w to tłumaczenie, zatem będziecie mogli słuchać tego, co dzieje się między piosenkami, a piosenek jest naprawdę sporo, bo początkowo była mowa o 4 godzinach, a z tych 4 godzin to się rozrosło do godzin 10. No ale to wszystko w słusznym i szczytnym celu, żeby pomagać osobom niewidomym, które w tym momencie no, borykają się z naprawdę poważnymi problemami, bo wojna w Ukrainie to dla osób w pełni sprawnych jest ogromną tragedią, a osoba z każdą tak naprawdę niepełnosprawnością to ma zdecydowanie jeszcze ciężej.
1: Oczywiście, że tak, więc wspierajcie, słuchajcie, zostańcie z nami, mimo że program RTV o okrągłym numerze 150 już się kończy. Czy pojawi się za tydzień wydanie numer 151, czy też za tygodnie dwa, tak jak wspominałam? No nie wiemy, bo to jest nieprzewidywalne. Nigdy nie wiadomo, kiedy prezes Jacek wyskoczy z benefisem Jana Pietrzaka. Widzicie, to jest naprawdę nie do przewidzenia. Także śledźcie nasze media społecznościowe. Tam bieżące informacje na temat naszego programu, ale na pewno, kiedy tylko będziemy mogli się pojawić, kiedy zbierzemy odpowiednią liczbę informacji, to na antenie będziecie nas mogli usłyszeć. No i teraz to muzyczne zakończenie. Dlaczego akurat takie, dlaczego wbrew naszym zwyczajom trochę podeszliśmy niechronologicznie do tych informacji, bo najpierw było to, co za tydzień, a potem to, co jutro, czyli program Przetrwaj i Wygraj, bo no, z programem tym skojarzyła nam się piosenka I Will Survive. No i w związku z jej tytułem i z hasłem o przetrwaniu dedykujemy ten utwór wszystkim tym, którzy może ze świętami nie przepadają z takich czy innych powodów, a może być ich wiele, więc życzymy wam tego, żebyście to po prostu przetrwali.
0: Ale nawet którzy święta uwielbiają, to mogą mieć poważny problem, przecież na tych stołach będzie tyle jedzenia, że to wszystko przetrwać.
1: No właśnie, no to, no, ale to... też te osoby, które to jedzenie
0: przygotowują,
1: które będą uczestniczyć, no tak jak ty już za chwilę, kiedy
0: tak,
1: skończymy
0: tak,
1: program.
0: Tak, tak, tak, zdecydowanie tak.
1: Marchewka, pietruszka, seler, wszystko na jarzynowo się
0: ja
1: nie pokroi
0: tam, Ja tam bardziej myślę, że pouczestniczę przy tworzeniu mazurka, zwłaszcza przy jego jakiejś degustacji i tego typu rzeczy są mi, mam wrażenie, zdecydowanie bliższe, ale tobie życzę smacznego.
1: Dziękuję bardzo. Już wiecie, którą osobę z prowadzących lubić bardziej. Myślę, że każdy sobie zdanie wyrobił. Do tego właśnie wniosku doszliśmy po 150 wydaniach. A więc jeszcze raz z najlepszymi życzeniami wesołych, smacznych świąt z dobrą sałatką. Was
0: i mazurkiem.
1: Też mazurek jest super. Ja też właśnie dyskutowałam z Michałem poza anteną, że ja w związku z moimi dietetycznymi wymaganiami nie mogę zjeść mazurka takiego typowego, bo to tam wiecie, jest cukru więcej niż sobie można wyobrazić, ale to wszystko można obejść i mój mazurek sobie wyobraźcie ma smak chałwowy.
0: No,
1: można
0: w ogóle
1: użyć takiej pasty, która się nazywa tahini. To jest taka pasta sezamowa. Ona zmieszana z serkiem mascarpone właśnie tworzy taką masę, którą można sobie dosłodzić niekoniecznie cukrem, a jakąś dozwoloną słodzącą substancją, bo tak jak najbardziej istnieją. I w ten sposób mogę zjeść mazurek inny, więc może trochę mi tęsknę do tych dawnych, ale też jak najbardziej dobry. Także
0: smacznego wszystkim.
1: Dziękuję. Tak więc, aby wszyscy na dietach i nie, aby się najedli. Z tym was właśnie zostawiamy i do usłyszenia.
0: I obyśmy się wszyscy w drzwi pomieścili.
1: Jak najbardziej. No myślę, że aż tak źle nie będzie, nie? Przetrwamy jakoś.
0: Przetrwamy, tak jest. A zatem do usłyszenia raz jeszcze Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz. Oglądajcie oczywiście benefis Jana Pietrzaka.
2: DHT. Z
3: co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu 15 dzień maja 2018 roku, godzina 19 minęła, zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
5: Witajcie.
0: Dziś będziemy znowu zajmować się aplikacjami mobilnymi, znowu będziemy Wam pokazywać różnego rodzaju interesujące rzeczy, jakie można zrobić ze swoim smartfonem, zarówno na iOSie, jak i na Androidzie. Pokażemy kolejną aplikację, tym razem będzie to aplikacja, która nazywa się Bands in Town. Taka aplikacja z angielska brzmiąca, ale w Polsce jak najbardziej również do wykorzystania. To może na dobry początek powiedzmy, do czego możemy jej użyć.
5: To jest aplikacja, która nam się teraz zwłaszcza przyda, bo w całej Polsce startują juvenalia i różnego rodzaju inne alia, na przykład mamy Cieszynalia na Wydziale Artystycznym, różne imprezy studenckie, no a jak imprezy studenckie, to też koncerty. I Bands in Town właśnie pozwala nam te koncerty śledzić. Z jednej strony, jakie ciekawe koncerty mają miejsce w naszej okolicy, a z drugiej strony, gdzie aktualnie koncertują nasi ulubieni wykonawcy. A znowu z innej strony, na jakie koncerty chodzą nasi znajomi.
0: Tak, bo
5: no to, i w ten sposób możemy się łączyć.
0: Bo tu jest też jakiś taki element społecznościowy, oczywiście jak żeby inaczej, a ja przypominam tak a propos społeczności, a propos komentarzy, komunikacji, że nasz telefon 123 834 835 jest do Waszej dyspozycji, więc jeżeli macie ochotę z nami się skontaktować, o coś zapytać albo podzielić się jakimiś swoimi wrażeniami, refleksjami z używania aplikacji Bands in Town, to ja bardzo serdecznie zapraszam i polecam. To jest aplikacja, którą ty zaproponowałeś. Ja się jej przyjrzałem na iOSie i też postaram się pokazać co nieco, jak ona wygląda. Ty zaprezentujesz ją na systemie Google Android, zatem znowu będziecie mieli okazję zobaczyć, jak te interfejsy tej aplikacji się między sobą różnią, czy są jakieś różnice na korzyść jakiego systemu, a na niekorzyść jakiego, a może wszystko będzie tak samo. No, to się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut okaże. Taka pierwsza moja refleksja, bo oczywiście aplikację mam już zainstalowaną, zalogowałem się za pomocą Facebooka akurat, no i taka moja pierwsza uwaga i to, na co myślę, że warto zwrócić także i uwagę naszych słuchaczy, jeżeli będą instalować Bands in Town, to nie ma co się przerażać, że ta aplikacja prosi o tyle pozwoleń, bo pozwoleń będzie naprawdę sporo, bowiem ta aplikacja będzie chciała się łączyć z różnego rodzaju innymi serwisami społecznościowymi, takimi jak YouTube, SoundCloud, Facebook, nasza biblioteka iTunes, Apple Music, Spotify i to chyba wszystko. Czy coś jeszcze?
5: Chyba tak, ale to chyba dosyć dużo. Nie, mi też już nic nie przychodzi do głowy. Da się też Twittera, ale z Twittera naturalnie nic nie zostanie już chyba ściągnięte. No chyba, że jakieś linki z tweetów, ale to chyba nie. Natomiast na Twitterze możemy publikować informacje o tym, na jakie koncerty chodzimy. Możemy z automatu mieć to wysyłane.
0: A po co ta aplikacja w ogóle tak bardzo chce się łączyć z tymi różnymi serwisami w naszym imieniu?
5: Ano po to, żeby zobaczyć, jakich wykonawców słuchamy w ogóle i najchętniej. I zaproponować nam, abyśmy tych artystów także w Bands in Town mogli śledzić. Jeżeli takich artystów śledzimy, to na pewno dostaniemy informacje, kiedy pojawią się jakieś ich koncerty w naszej okolicy, kiedy zostaną ogłoszone. A z drugiej strony, przez Bands in Town niektórzy wykonawcy też utrzymują kontakt ze swoimi fanami, wysyłają jakieś spersonalizowane wiadomości wideo, informują o jakichś nowych płytach, informują o jakichś swoich poczynaniach artystycznych i dzięki temu pozostają w kontakcie z fanami.
0: Tak, i gdzieś nawet doszukałem się takiej opcji, że możemy za pomocą też dodatkowego jeszcze jednego pozwolenia, na którego udzielimy na Facebooku, na przykład poprosić dany zespół, żeby dał koncert w naszym mieście.
5: Tak. Też taka opcja istnieje. Nie wiem, jak później jest to dogadywane z potencjalnymi organizatorami, czy to jest takie czysto...
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest po prostu wiadomość jakaś wygenerowana, bo on chciał wysłać najzwyczajniej w świecie wiadomość na Facebooku do danej strony, danego zespołu, wiesz? Także ja przypuszczam, że, że to jest tylko takie, wiesz, z automatu, gdyby nie chciało nam się pisać. To... Chociaż w przypadku na przykład zespołów polskich, to no myślę, że lepiej napisać, ej, słuchajcie, może byście u nas się pojawili, bo jesteście fajni. No, to już chyba nie ma co aż tak bardzo nie ma aż tak bardzo co polegać na automatyce. No dobrze, to czy coś jeszcze takiego teoretycznego wstępu warto zrobić, czy już pokazujemy to w praktyce, Pawle?
5: Myślę, że możemy przejść prosto do prezentacji.
0: No to do dzieła.
5: Okej, w takim razie ja odblokuję telefon.
6: Urządzenie zostało odblokowane. Godzina 9. RSVPS. Bracket.
5: Tu już się pojawiły jakieś elementy mojej aplikacji.
6: Pilchowice 35.
5: Pilchowice, jak już się z poprzednich podcastów mogliście przekonać, to jest wieś, na której mieszkam. 35 to liczba koncertów w mojej okolicy. Prawdopodobnie, bo na pewno nie odległość. Odległość domyślna, czy raczej promień, z jakiego są ściągane koncerty, to 120 km. Oczywiście można go zmniejszyć.
6: Overflow przycisk.
5: W tym...
0: Właśnie może troszeczkę, to... gdybyś, Pawle, podgłośnił syntezę, to nie byłoby...
6: Alusza, RPL,
0: o!
5: Dobrze.
6: Overflow przycisk.
5: Overflow. O, pozdrawiamy tu Adele. Overflow przycisk. To jest takie menu kontekstowe.
6: Pilchowice 35. Overflow przycisk. Change location na liście.
5: Właśnie, change location. Możemy zobaczyć koncerty w jakimś innym mieście.
6: Adjust distance.
5: Adjust distance. Możemy zmniejszyć lub zwiększyć promień, w którym są pobierane koncerty. Gdzie on jest pokazywany? No jeżeli wyjdziemy tutaj...
6: Wyświetlam element. Sepiole location, pole edy...
5: No mogę... Tak.
6: Sepiole location, pole edycji.
5: Tu mogę wpisać jakiekolwiek miasto mi się wymarzy i zobaczyć, jakie tam koncerty się odbywają.
6: Pilchowi, overflow. Change location, adjust distance.
5: Natomiast tutaj jest mały problem.

0: też mamy podaną liczbę kilometrów, więc jest to troszeczkę uciążliwe, natomiast nie takie do końca niedostępne. Okay. Overflow. No i mamy tutaj następujące opcje oprócz tego przycisku. Artists to jest... Niestety nie wiem, co to jest. Tu muszę na początku się przyznać. Może ktoś z Was już sobie to rozpracował, bo jeżeli tu nacisnę... Wybrałem. Widok z wieloma stronami. Recommended tracking. No właśnie, recommended i tracking, gdzie za chwilę Wam pokażę, te zakładki też są jako zakładki takie klikalne, nie jest to taka etykietka. Tutaj jest nic, jeżeli w to kliknę, absolutnie nic się nie dzieje. 0% element sterujący przewijania. Jest jakiś suwak, który nie wiadomo co robi. Widok z wieloma stronami. Pelikan Jesus Festival 2018. 0%. I tu jakieś. Aha, rzeczywiście tutaj jest chyba przełączone na recommended, czyli na polecane koncerty i proponowani mi są wykonawcy, którzy gdzieś są bardziej zbliżeni, no ale to do tego, co ja lubię. Natomiast nie musimy tego robić stąd, bo mamy opcję recommended, tak o, obok artists. W tym momencie... I tu mam w polecanych, nie wiem czemu w polecanych mam to, co już śledzę. Właśnie, jest koncert Łony i Webera. Swoją drogą bardzo ciekawa historia, bo na początku miesiąca kupiłem sobie ich płytę. Najnowszą, nawiasem mówiąc, sprzed 2 lat. Nawiasem mówiąc, to tytuł. I nie miałem pojęcia, kupując tą płytę, że jeszcze w tym miesiącu będzie mi dane być na koncercie. I przeglądając aplikację Bands in Town pod kątem właśnie naszej dzisiejszej audycji wczoraj, patrząc sobie, jak ona działa, to znaczy przypominając sobie, bo oczywiście już ją wcześniej sprawdziłem, i sprawdzając wszystkie funkcje po kolei, przewijałem sobie listę koncertów i nagle się okazało, że Łona i Weber występują na Juwenaliach w Sosnowcu, czyli tam, gdzie studiuję. No i odesłałem
1: się. Będzie okazja, żeby się wybrać. Z fanką.
0: Dokładnie, i już mamy ustalone i idziemy w czwartek na koncert właśnie dzięki aplikacji, więc... Tutaj zachęta, sprawdźcie, może u was w okolicy też coś ciekawego się dzieje.
1: No właśnie, no w mojej moja okolica jest nieco mniej poinformowana przez aplikację Bands in Town. Niestety najbliższe koncerty, które gdzieś tam u mnie się wyświetlają, to jest na przykład jakiś Gdańsk podobne miejsca. O Iławie słuch zaginął, no ale to za chwilę też pokażę, jak to wygląda na iOSie.
0: Okej.
2: Okay. Lemur przycisk.
0: Lemur to jest jakiś przycisk, który normalnie jest niezaetykietowany, w którym pokazuje się menu kontekstowe. Ja mogę wam pokazać.
2: Interested na liście.
0: Tu mogę zaznaczyć, że jestem zainteresowany koncertem.
2: Going.
0: Tutaj, że idę.
2: All events.
0: I wszystkie koncerty tego wykonawcy.
2: Listen.
0: No i mogę posłuchać, co mi jakoś nie działa. Nie wiem, czy u ciebie, Michale, czy to próbowałeś tej opcji.
1: Nie, szczerze mówiąc, nie próbowałem.
0: Nie powoduje absolutnie nic. Teoretycznie wyświetla się komunikat, że będzie jakiś utwór odtwarzany. No i nie jest. Nie wiem, czy czegoś nie mam. Spotify'a może nie mam, albo innego streamingu. Okej, no to ja przełączę może z Interested na Going, bo rzeczywiście idę na ten koncert. To jeszcze była kwestia wahająca się do dziś rana.
2: Ale Going.
0: No to Going.
2: Bank Chinton.
0: No i rzeczywiście...
2: Maj 31 ST. Lemur przycisk. Mona Maj 17 TH. Maj 31 ST. Forking i Zondre Pelka Jesus Festival 2018 Basset on Illuminate.
0: A no właśnie, i tutaj jako recommended, jako coś, co jest mi polecane, pokazał mi się ten oto festiwal na bazie innego wykonawcy, którego lubię, którego śledzę. Jako, że tego wykonawcy nie będzie w najbliższej przyszłości w Polsce, to zaproponowano mi jako alternatywę tego typu festiwal.
2: Lemur przy 4TH.
0: 4 czerwca.
2: Hollywood Undead Club Studio Kraków Poland Basset on Tuladice GC 10 RSVPS.
0: 10 RSVPS, tego jeszcze nie wytłumaczyłem. RSVP, czyli po prostu potwierdzenie przybycia. Jeżeli zamierzamy się na koncert wybrać, to możemy się na tym koncercie zameldować, że będziemy na nim. Trochę jak na Facebooku, klikamy, że bierzemy udział w wydarzeniu. No i wtedy jest też taka łączność między fanami, bo w ramach wydarzenia takiego można się wymieniać też wiadomościami, więc gdyby była jakaś potrzeba, na przykład w naszym przypadku byłby potrzebny jakiś przewodnik, podwózka, jakiegoś rodzaju inna pomoc, to można jak najbardziej tą aplikacją też wejść w kontakt z innymi fanami, którzy też idą na ten koncert i są jakieś szanse zawsze, że ktoś się odezwie i nam pomoże. Okej.
2: poza listą.
0: Mamy
2: wybrano recommended.
0: Recommended to są polecani nam artyści, ci, którzy, których śledzimy lub podobni do tych, których śledzimy.

0: All to są wszyscy.
1: Arona i Wadber, maj 17, maj 17 TH. Lemon, przycisk, maj 16.
0: Tutaj przewinę trochę.
1: O. Maj 15 TH na liście.
0: I tutaj mam wszystkie koncerty w tym zadanym promieniu w mojej okolicy. Od dzisiejszego dnia. Tak, 15 maja.
1: Naamak Heber, maj 15, łącznik, godzina 9.00 PM. Naamak Heber Quintet.
0: Quintet Naamak Heber występuje. Niestety nie jest tu napisane gdzie, pewnie trzeba wejść do środka, żeby się przekonać.
1: Lemon, przycisk. Maj 16 TH, Anne Wesley, maj 16, łącznik, godzina 10.00 AM, Academy of Music, Katowice, Katowice, Poland.
0: No, i tu już Kennego Wesleya koncert wiemy, gdzie jest, w Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest ładnie wszystko opisane. No, następnie mamy w tych zakładkach...
1: Wybrano Al, poza Tracked.
0: Tracked, czyli co porabiają nasi wykonawcy, których śledzimy.
1: NIP 9 TH na liście, Lemor, Czedwadzi, Lem, Czedwadzi.
0: Ja tu przewinę troszeczkę.
1: O. Maj 17, Łona i Wadber, maj 7.
0: No to Łona, Łona jest pojutrze, to już wiemy.
1: 322 MD, bracia Figowego, 322 łącznik, godzina 9.00 PM, klub Kacharnia, Czechowice, Dziedzice, Poland.
0: No, no i w Czechowicach, Dziedzicach wystąpią bracia Figowego 22 czerwca. Nie pytajcie, czemu to śledzę, nie, nie osądzajcie, po prostu jest. 24 czerwca.
1: Anastasia, 324, łącznik, godzina
0: 12. Anastasia.
1: Kolumni, Pewnostka, Olomouc, Czech Republic, 1 RSVP.
0: W Czechach. I to też łapie się jeszcze w promień, bo mieszkam dość niedaleko granicy czeskiej, więc istotnie ściąga mi też czasem koncerty z Ostrawy, ściąga mi też czasem koncerty z Żyliny na Słowacji, to też dość niedaleko. No i z paru czeskich, pobliskich, przygranicznych miasteczek, więc o czeskich koncertach też czasem coś wiem. Mamy też...
1: Wybrano Tracked poza RSVPS.
0: RSVPS, czyli tu mamy koncerty, na które ja, do których ja się przyłączyłem. Tu będzie w tym momencie tylko Łona, nie ma sensu tego pokazywać.
1: Al, recommended.
0: I...
1: Bot Tomna w menagle przy... NIP 9 TH, bot Tomna w concerts.
0: I mamy na dole przyciski. Concerts, one są domyślnie niepodpisane. Ja włączyłem etykietowanie w TalkBacku. Dlatego mam je tutaj podpisane tak, no tak jak to robi TalkBack. Concerts, czyli no, to, gdzie jesteśmy teraz, koncerty.
1: Bot Tomna w search, przycisk.
0: Search, możemy szukać konkretnego wykonawcy.
1: Bot Tomna feed, przycisk.
0: Feed, tutaj jest pokazane to, co robią nasi wykonawcy, nasi znajomi, czyli ta społecznościowa część całego przedsięwzięcia.
1: Bot Tomna w notifications, przycisk.
0: Notification.
1: Dwa.
0: Nawet mam dwa powiadomienia. To są z reguły powiadomienia od moich polubionych wykonawców, kiedy wydają nową płytę właśnie, kiedy jakiś koncert jest. Przy czym warto wspomnieć, że o ile dla bardzo wielu wykonawców są podawane terminy koncertów i tu jestem ciekaw, czy rzeczywiście sami wykonawcy się tym zajmują, czy też jest tu jakaś współpraca z organizatorami,
2: wiesz co, Pawle,
0: i z serwisami sprzedawania biletów?
2: To ja ci powiem, że ja znalazłem jeszcze, szukając Bands in Town w sklepie App Store, znalazłem taką aplikację, która być może co nieco odpowiada na twoje pytanie, bo jest taka aplikacja, która się nazywa Bands in Town Manager, więc... Całkiem możliwe, że to jest jakaś taka aplikacja właśnie dla wykonawców albo i dla ich managementu, żeby tam się podpinać pod to.
0: Na pewno tak, bo czytałem też o tym w Google, natomiast są wykonawcy właśnie typu tu już wspomnieni Łona i Weber, gdzie po prostu są tylko daty koncertów i są bardzo dokładne. One nawet są podane dokładniej niż na ich Facebooku. To znaczy na przykład dla sosnowieckiego koncertu nie było wydarzenia specjalnego na Facebooku, była tylko wzmianka na fanpage'u w formie posta, więc jak ktoś się wczytywał w posty, to znalazł. Jeśli nie, to tak jak moja koleżanka, w ogóle by na ten koncert nie trafił. I te koncerty są wpisane, natomiast nie ma kompletnie jakiegoś kontaktu z wykonawcami, mam wrażenie, takiego pozakoncertowego, czyli jakieś wiadomości od nich, jakieś posty. Jest łysa ściana, kompletnie łysa tablica w tej aplikacji. Więc mam wrażenie, że niektórzy... Albo tu jest też jakaś współpraca na przykład z jakimś Event Teamem czy Ticket Pro.
2: Całkiem możliwe.
0: Albo jest możliwość też, że społeczność może wpisywać te dane, albo coś jeszcze się tu dzieje. Natomiast mam wrażenie, że niektórzy wykonawcy nie są świadomi tego, że tu są te ich koncerty powpisywane. Ale okej, okay, można i tak. Ważne, najważniejsze, że my te informacje mamy i że są aktualne. Mhm.
1: Bot Tomna w menagle przycisk.
0: No i manage to jest zarządzanie naszym profilem, naszymi... ustawieniami i innymi rzeczami. To jak tam zajrzymy do jakiegoś koncertu, czy chciałbyś, Michale, teraz pokazać okno główne w iPhone'ie?
2: to mogę pokazać główne, okno aplikacji, jak to tu wygląda, co my tu mamy. Proszę bardzo. Może to jeszcze troszeczkę podgłośnimy. Nie chcę kalendarza. Chcę tu się dostać. No i tak.
1: Karta. Zaznaczone. Karta. Dwa z pięć.
2: I co my...
1: O właśnie.
2: No nie.
0: Domaga się oceny.
2: Tak, domaga się oceny, dokładnie, nie chcę tego.
1: Dodaj kontakt. Do iPhone'a mam bancington.com.
2: Aha.
1: Poletek, wyślij. Bancington.fi, anuluj. Przycisk.
2: Ale ja nie chcę.
1: Anuluj, uwaga. Usuń wersję roboczą. Zachowaj. Usuń wersję roboczą. Przycisk.
2: Ja nie chcę się kontaktować z Bensintown. Oni bardzo chcieli.
0: Zrobili problem.
2: Tak, oni bardzo chcieli, żebym się z nimi skontaktował. No, ale rzeczywiście może i by warto się z nimi skontaktować, bo... Zobacz, no ja niestety nie mam takiej funkcji jak automatyczne etykietowanie i są tego efekty.
1: Zaznaczone, karta, 1 z 5, zaznaczone, karta, 2 z 5, karta, 3 z 5, 2 items, karta, 4 z 5, karta, 5 z 5.
2: No właśnie, więc tu mamy zakładki, które nie są podpisane. Pewnie można je sobie podpisać, ale ja nic z tym nie robiłem, bo chciałem pokazać tę aplikację tak, jak ona wygląda. Więc przechodzimy sobie na pierwszą zakładkę.
1: Saturday, Iława, Poland, 121 km. Przycisk.
2: Tak, no 121 km to jest wiadomo promień, tak jak mówiłeś w twoim również przypadku. I mamy tu w tej pierwszej zakładce
1: Saturday, 24/2018.
2: Informacje o tym, co, jakie koncerty gdzieś tu się będą działy w pobliżu.
1: Stary Manesz, Gdańsk, Ukośnik, Sopot, Poland.
2: No właśnie.
1: Koncert Szare Pizzo, przycisk, baseton, domowe melodie.
2: Tak, i tu też właśnie mam coś takiego, tak jak ty, czyli based on, że nie mam informacji o tym, że no nie mam Laocze polubionego, ale że polubiłem domowe melodie, no to zasugerowano mi, że mógłbym się tym koncertem również zainteresować.
1: BRSVP, zaznaczone, karta, 1 z 5, karta,
2: i
1: zaznaczone,
2: tu...
1: BRSVP.
2: No właśnie, i... Czy tu coś jeszcze jest? Nie.
1: I to jest tylko
2: tyle, co mi się wyświetliło. Więc ja może od razu wejdę w ten... Może jeszcze pokażę tak. Mamy tu jeszcze taki przycisk. I tu mamy właśnie to, co pokazywałeś, czyli czy jesteśmy zainteresowani, czy się wybieramy.
1: Przycisk.
2: I możemy pokazać wszystkie koncerty tej grupy, zdaje się, tak? Wszystkie Laocze.
1: Invite. Przycisk.
2: Możemy też invite. To możemy też kogoś zaprosić na ten koncert.
0: Tak.
1: Listen. Przycisk.
2: I możemy posłuchać albo anulować. Przycisk. Dobrze, zobaczmy. Mówisz, że u ciebie nie działa listen.
1: Listen. Przycisk.
2: Zobaczmy, czy u mnie zadziała. Co się stanie?
1: Przycisk wróć. Nie raj, single. A chciałem o sobie, dzieciom. Senelatren, wiedza o koniec, powstanie listen on Spotify, Laoche, listen on Spotify.
2: Odpaliło mi się Spotify, no i tu mam listen on Spotify. Zapewne mogę w to wejść i po prostu zacznie mi działać, no sprawdźmy.
1: Uwaga, Bancington chce otworzyć Spotify.
2: No tak, chcę otworzyć Spotify.
1: Otwórz,
2: to już nie będę otwierał Spotify, żeby tego posłuchać. Bo no tak jak mówiłeś, masz, czy nie masz zainstalowanego Spotify'a u siebie?
0: Nie mam.
2: A,
0: nie
2: to
0: mam.
2: Widzisz, to pewnie dlatego. To pewnie
0: Poland,
2: dlatego.
0: Poland, dlatego nie działa.
2: Tak, więc mogę się z tego wycofać, mogę jeszcze sobie wejść w to wydarzenie od razu. Czy mogę w ogóle? Mogę wejść.
1: Tak.
2: I tu, to już od razu pokażę, bo ty, jak rozumiem, będziesz to pokazywał za chwilę, jakieś to konkretne wydarzenie,
0: tak.
2: Jak to będzie wyglądało, więc ja już pokażę ten ekran. O właśnie, z tego miejsca też mogę sobie...
1: Artist play button, sat, Gdańsk, Staryman, przycisk.
2: Zobaczmy od początku ten ekran.
1: Przycisk.
2: Tu mamy jakiś nieopisany przycisk, sprawdźmy.
1: Uwaga,
2: co on robi? Aha, mogę sobie przy okazji śledzić od razu artystę. Jeżeli bym to miał na to ochotę, jest jeszcze jakieś oznaczenie.
0: No też pewnie, że informacja nie jest zgodna, albo coś stało.
2: Cancel,
1: cancel,
0: albo
1: przycisk.
0: Możesz też udostępnić tego artystę, czy wydarzenia, i możesz wszystkie wydarzenia.
2: Wszystkie wydarzenia, tak. Wszystkie czyli koncerty. Ten nieopisany przycisk to jest takie po prostu menu, które
1: cancel,
2: tu nam się
1: przycisk.
2: Wyświetla.
1: Front 50,
2: co my tu mamy? Dalej.
1: Front 55,00 złotych polskich znak plus S.
2: To jest kwestia ceny za bilety. Tu jest taka informacja.
3: Lauche, włączę.
2: I jest line-up, czyli kto na tym koncercie wystąpi. Jak rozumiem, gdyby to nie był tylko ich koncert, to pojawiłoby się tu więcej jakichś różnych artystów, tak?
3: Saturday, 24.
0: Jest taka nadzieja, ja to jeszcze nie potwierdziłem. Tak to powinno działać, natomiast mi się nie udało jeszcze wywołać takiej sytuacji, żebym miał cały line-up na przykład festiwalu. Mm-hmm. Czy
3: Saturday, 24 november, 20. Kalendarz, przycisk,
2: no to...
3: Stary Manesz, Słowackiego 23, Gdańsk, Ukośnik, Sopot, 8, Leoche Gdańsk, Kickstacks. Leoche Gdańsk, Kickstacks, Pratka Artist,
2: tak.
3: Alewens, przycisk, Leoche Justanną Uncetacące, tak, Stary Manesz, Trzywago.
2: No właśnie.
3: Aktywizacją, no, Butfon, przycisk.
2: Strasznie mało informacji u mnie, w mojej okolicy się pojawia, no ale
3: Michał,
2: trudno się mówi.
3: Camera Butfon, przycisk, Camera Butfon,
2: tu jeszcze mam
3: przycisk.
2: Zdjęcie pewnie jakieś mogę wrzucić, Michał, mogę coś napisać. To tak jak wspominałeś też, no gdybym się wybierał na ten koncert, to zawsze można by było o tym wydarzeniu to i owo napisać albo się skontaktować z ludźmi, którzy również biorą udział w tym wydarzeniu.
3: Aktywizacją, Butfon, przycisk.
2: A tu jest Activity Action Button.
3: Aktywizacją, Button. Przycisk, uwaga. Chaos Anaction. Report. Przycisk. Cancel.
2: No
3: przycisk.
2: Właśnie, to jest zgłoszenie. To jest zgłoszenie niewłaściwej treści. Tak mi się wydaje, bardziej
0: tak.
2: niż ten flag.
0: I to jest chyba odnośnie tego posta. To jest bardziej odnośnie tego posta, że coś w nim jest nie tak.
3: Mhm. Bo, cancel. To, przycisk.
0: Zauważ, że tu wszedłeś w jakby feeda aktywności w oś czasu zespołu. Chyba poniekąd.
2: Nie, to jest... To
0: bo
2: jest
0: tam jest, że oni... Tak, bo wcześniej było, że Laoche just announced a concert i tam było, że 3 weeks ago, 3 tygodnie
2: tak,
0: temu.
2: Tak, tak, tak.
3: Cancel, przycisk.
0: Tak, ja myślę, że to jest jakby tak jakby ich feed, jakby ich oś czasu.
2: Oś czasu, mhm.
0: Ale może nie.
3: Back, Laoche, przycisk, Stary, Gdańsk, Sars, Artist, VRS, Interest, Going, Invite, From 55.00.
2: No, ciężko powiedzieć, bo tu mam tylko jedno. Nie mogę zbyt wiele niestety pokazać. Wydaje mi się, że to jest ekran tego całego wydarzenia. Tym bardziej, że mam przycisk kalendarz, że mogę dodać go do kalendarza. Mogę dodać je do kalendarza, to wydarzenie. Więc to jest bardziej kwestia chyba tego. I to jest to po prostu. Tu jeszcze mam przycisk w tej pierwszej zakładce.
3: Iława
2: Poland. Więc jeszcze pokażę tak szybko. Tylko.
3: Warszaw, Poland. Lava, Poland.
2: Tak, tu mogę zmieniać,
3: przycisk.
2: Mogę dodawać.
3: Change radius distance, 75, przycisk.
2: Przy okazji zobaczymy, jak to działa u mnie.
3: Change radius distance, 70, change radius distance.
2: Jak działa ten promień.
3: Change radius distance, 75, przycisk. Back, back. Adios, dubis, przycisk. Loading, Kaliningrad.
2: Aha.
3: Gdansk. Kaliningrad. Adios, dubis, distance. Nagłówek. Back, przycisk, karta, 5/5. Łódź.
2: To jest
3: Polska,
2: w
3: Warszawa,
2: ogóle ciekawe,
3: Poznań,
2: bo tu się wyświetla jakaś mapka
3: Polska, Warszawa,
2: i nie mam Poznań, żadnego suwaka,
3: Polska,
2: za pomocą którego mógłbym to ustawiać, więc ja tu pozostaje tylko na mapie oznaczać w jakiś sposób. Bo brakuje jakiegoś suwaka.
0: Masz jakieś zakładki tam? Masz jakieś zakładki?
3: Karta, zaznaczone, karta.
2: To jest ta karta, to są te zakładki aplikacji.
0: Aha.
2: Które są nieopisane.
0: Rozumiem,
2: no,
0: rozumiem.
2: Więc tu mamy po prostu okay. mapę. Ewentualnie, podejrzewam, można by było od mojego na przykład miasta, to mogę sobie na przykład...
3: Kaliningrad.
2: No dobra, do Kaliningradu dajmy na to. Taki promień sobie wybiorę. Czy mi to zadziała?
3: Adios, drugi stan, przycisk. Kaliningrad, przycisk.
2: I tu mam jeszcze jakiś przycisk?
3: Pole tekstowe, edycja.
2: A, i tu mogę szukać. Dobrze,
3: done. Change location, distance, przycisk, distance, przycisk.
2: Bo tu mogę zmienić lokalizację.
3: Kaliningrad, Gdańsk, Park Krajobrazowy Dolina, Back, przycisk.
2: Wycofajmy
3: back,
2: się z tego.
3: Iława, Saturday, Laoche, Skarman, Concert, Baseton, Gwer, zaznaczone, karta.
2: Czy się coś
3: Iława, Poland,
2: zmieniło?
3: 120, Saturday, Iława, Poland, 120
2: nie,
3: km.
2: Nie, nie zmieniło się. Zmiana promienia zarówno na iOS-ie, jak i na Androidzie. To nie jest nic bardzo prostego ani przyjemnego, jak widać. Ale zobaczymy jeszcze potem w ustawieniach, bo może tam będzie to jakoś prościej rozwiązane. Dobrze, i tak wygląda ten pierwszy ekran. To teraz myślę, że mogę ci oddać głos i możemy przejść dalej.
0: Okej.
1: Okay. Urządzenie zostało odblokowane. Godzina 19.
0: Spróbuję pokazać jakiś taki festiwal, może żeby to nie był pojedynczy koncert, może wtedy ten line-up nam zadziała.
1: Recommended.
0: Recommended.
1: Przycisk.
0: Chyba tu się pojawił ten... Tak, Be Like Jesus Festival. To chyba byłoby coś, o co by nam chodziło.
1: Przyjdź wyżej, przycisk.
0: I mamy następujące tutaj elementy.
1: Forking i country.
0: Forking and country.
1: Overflow, przycisk.
0: Nie wiem, czy to jest nazwa wykonawcy w tym momencie, albo organizatora. Mamy znów Overflow.
1: View all events na liście.
0: Wszystkie koncerty.
1: Track artist.
0: Śledź wykonawcę.
1: Share.
0: Udostępnij.
1: Report.
0: Zgłoś. I tyle.
1: Banci. Over. Toolbar background image przycisk. Toolbar square image przycisk.
0: Te przyciski, nie do końca wiem, co one robią. Zdaje się, że jeden jest, że jestem zainteresowany, a drugi, że idę.
1: Park stopna.
0: O, tutaj jest podane miejsce.
1: Mysłowice, Poland.
0: Właśnie, że to jest w Mysłowicach.
1: CZW, maj 31.
0: 31 maja.
1: 0 RSVPS.
0: Nikt się jeszcze nie zgłosił.
1: Przycisk. Bot Tom na koncert, przycisk. Zero RSVPS.
0: I to w zasadzie wszystko. I ciekawe, czy ten
1: przycisk.
0: Przycisk.
1: Bot Tom na koncert, przycisk. Zero CZ, Mysłowice, Park Stop, Toolbar Square.
0: Czy mnie zgłosił na ten koncert, czy nie? A no właśnie.
1: Bot Tom na notifications przycisk.
0: No chyba się, chwilowo przycisk. Nie dowiemy. Natomiast możemy wziąć udział w innym koncercie. Weźmy w ten mój koncert.
1: Mona Wetter, Overflow przy Mona Wetter, Toolbar Background Image przy Toolbar Square Image Juvenalia.
0: Juvenalia, tu jest podana nazwa wydarzenia, więc wiem, że to jest koncert w ramach Juvenaliów.
1: Sosnowiec, Poland.
0: W Sosnowcu.
1: CZW, maj 17. 4 RSVPS.
0: No tu już wiadomo, że 4 osoby się na ten koncert zgłosiły.
1: Przycisk. Wybrano interesket na liście.
0: Tak, tu wybrałem, że jestem zainteresowany.
1: Going.
0: Ale mogę też wybrać going i chyba to wybrałem, więc nie wiem, czemu to się nie przehaczyło.
1: Invite.
0: Mogę też zaprosić kogoś.
1: Line-up, Mona Webber.
0: No i tu mam pokazany line-up i też chyba
2: podobnie
0: raczej
2: jak w moim przypadku.
1: Report ISUE, maja 7. Line-up, Mona Webber.
0: Tak, jest jakiś link.
1: Znaki. Domyślny.
0: Zobaczę, czy mogę w niego kliknąć.
1: Lokal, log, domyślny, na liście, znaki, słupki, a, nagłówki, linki, element, linki, ban, cintowny, linki, dwa nowe, invite, linope, Mona Webber.
0: Chyba nic z tego.
1: Report, report, ISUE, juvenilia, linope, Mona Webber. Elementy sterujące, domyślny, report ISUE, maja 17, 2018, godzina 8.30 pm.
0: Teoretycznie mogę zgłosić, że jest jakiś problem z datą i z miejscem, no ale...
1: Add to kalendarz, przycisk.
0: Ale nie widzę, żebym mógł to kliknąć. Za to ja mogę kliknąć w dole do kalendarza.
1: Report ISUE, juvenilia.
0: Mogę też zgłosić problem z miejscem, ale tu też, czy z wydarzeniem, na którym, w ramach którego to się dzieje, ale też nie wygląda na to, żebym mógł to kliknąć.
1: Osiedle Akademickie Uniwersytetu Śląskiego.
0: No tu jest pokazane, że gdzie się odbywa ten koncert tak dokładnie w Sosnowcu.
1: Błąd, błąd, błąd, tracking artist.
0: Aha, tu mogę śledzić artystę, już go śledzę.
1: All events.
0: Wszystkie koncerty.
2: Wyświetlić wszystko, tak.
0: Tak, 2 maja ten koncert został wrzucony do osi czasu, został ogłoszony. No i tu mogę
2: widzisz,
0: napisać.
2: Czyli to jest konkretny ekran tego wydarzenia, nie jakby oś czasu tego artysty. Na to by wyglądało.
0: Mhm. Na to wygląda. Ewentualnie jest to po prostu wpis wycięty odnośnie tego koncertu.
2: Z tej osi, tak, oczywiście.
0: Tego... Ja spróbuję kliknąć.
1: Aha,
0: nic się nie dzieje. No okej, w porządku. To w takim razie, skoro się tak rozejrzeliśmy po koncercie, na ten koncert akurat biletów kupić nie mogłem, bo są to juvenale, więc prawdopodobnie nie trzeba nic tam płacić, albo nie kupuje się biletów online. No to w takim razie wejdziemy w szukajkę. A no, bo możemy sobie wyszukać dowolnego wykonawcę. I się możemy przekonać też, czy w tym momencie gdzieś koncertuje w ogóle. A jeśli nie, to gdzie koncertował.
1: Alszows i Piechowice 35.
0: Właśnie. Wszystkie w mojej okolicy 35.
1: Most popular.
0: Najbardziej popularne.
1: Just announced.
0: Ostatnio ogłoszone, zapowiedziane.
1: Elektronic, rock.
0: Muzyka rockowa,
1: elektronic.
0: Elektroniczna i tu już leci cała lista różnych gatunków muzyki. Więc można sobie posortować te wydarzenia według rodzaju muzyki, jaki lubimy. Jeżeli interesują nas koncerty w konkretnym gatunku, no to można.
1: Sort.
0: Ale możemy też wyszukać konkretne. O, możemy szukać czegokolwiek. Możemy szukać miejsca, możemy szukać koncertu, jakiegoś festiwalu, a możemy szukać wykonawcy. No to wpiszmy jakiegoś wykonawcę. Dla przykładu niech to będzie. Tak mi się przypomina teraz konferencja Google z zeszłego tygodnia i to, że jednym z głosów Voice Assistanta, a raczej Google Asystenta, Voice Assistant to jest przecież w Samsungu screen reader, jednym z nowych głosów Google Asystenta został John Legend. No to zobaczmy, gdzie tam John Legend się teraz podziewa.
1: Duże O, H, N, 6, usunięto on, duże J, O, H, N, John, duże E, G, E, N, D, zamknięto klawiaturę.
0: No i co mi pokaże?
1: Benson Town. John Legend, wybrano, Piechowi, John Legend, pole edycji, Altime, Algenres.
0: Tu jest jakiś...
1: Wybrano Piechowice 35.
0: Tutaj jest co prawda moja lokalizacja i Altime. Mogę też przefiltrować datę,
1: Algenres.
0: Typy muzyki.
1: To Presulets for Artists na liście. John Legend 1,7 M Trackers on Tour.
0: A no właśnie. John Legend ma 1,7 miliona osób, które go obserwują.
1: Lamor przycisk. John Legend The Roads 25,0K Trackers.
0: Aha i... Też było napisane on tour i on tour oznacza, że aktualnie prowadzi trasę koncertową. Możemy tu wejść. Co ciekawe, tu już przycisk do udostępniania jest podpisany. Tutaj prawdopodobnie właśnie się zaznacza chęć udziału w koncertach albo jakieś inne opcje pokazuje.
1: John Legend 1,7 M Trackers. Zero upcoming events.
0: Mhm. To
2: no
0: ciekawe,
2: tak,
0: może
2: jest,
0: w mojej
2: jest
0: okolicy.
2: Jest w trasie,
0: bo...
2: ale nic.
0: Nic, ale może, że to w mojej okolicy.
1: Przycisk. Track artist, przycisk. Wybrano events.
0: Events? Tutaj już są inne zakładki.
1: Posts.
0: Posty tego wykonawcy.
1: About.
0: No i informacje jakieś o nim.
1: Similar artists.
0: Podobni wykonawcy też są.
1: Justin Timberlake na liście. Przycisk. Rihanna.
0: No możemy tutaj jakiś podobnych jemu. Tu jest napisane, że nie ma w tym momencie żadnych koncertów. Można zgłosić właśnie chęć wystąpienia w naszym mieście. No albo dodać brakujące dane. Bardzo ciekawe, dlaczego nie ma tu żadnych koncertów. Spróbuję przeskoczyć na innego wykonawcę, może będę miał szczęście i...
1: Przyjdź wyżej, Jason Derulo. Szary, Tolbas Guel, Jas, 2,229 upcoming events.
0: A,
2: o, i tu już coś mamy.
0: Jason Derulo gdzieś występuje, no zobaczmy gdzie.
1: Posts. About. Similar artists.
0: No i... W tym momencie...
1: Na liście.
0: Mamy tutaj znowu całą listę do przewinięcia jakichś podobnych jemu wykonawców. I nadchodzące koncerty. A no właśnie, 2 czerwca w różnych miejscach? W Cluj na Poce, w Rumunii. To taka propos naszego podcastu sprzed kilku lat o ICC właśnie w tym mieście. To teraz tam jest Jason Derulo.
1: 05 Park, Budapest, Hungary.
0: 5 sierpnia w Budapeszcie.
1: 09 CZW się Festival Zambujeira, Portugal.
0: W Portugalii 9 sierpnia.
1: 19 Esier, WRZ, 3 Arena, Dublin, Irland.
0: I to jeszcze na jakimś festiwalu, potem w Dublinie.
1: 20 CZW, WRZ, 3 Arena, Belfast, United Kingdom.
0: I znowu Irlandia Północna. No i tak sobie pan Derulo poczynia w Europie w tym sezonie.
1: About. Posts.
0: Mamy też jego posty.
1: Posts. Lista.
0: No i właśnie.
1: No
0: recent activity. Czyli po prostu nie ma żadnych postów tego wykonawcy. I to jest no jeden z większych bólów tej aplikacji, że sporo wykonawców wrzuca tu daty koncertów, ale nie podtrzymuje interakcji z fanami. No to zobaczmy, co jeszcze można o nim się dowiedzieć w zakładce About, bo to się może nam przydać, jeżeli z ciekawości chcielibyśmy pójść na koncert nieznanego nam wykonawcy.
1: About. About. 2,163,082 trackers na liście.
0: Tyle pan ma osób, które go śledzą.
1: 2 miliony. Jason Derulo has not filled his section yet.
0: Aha, no i również nic nie zostało tu wpisane.
1: But Tom na koncert.
0: Właśnie w ten sposób się artyści tutaj troszczą czasem o informacje na swój temat.
2: Z ciekawości, widziałeś w ogóle jakikolwiek tak uzupełniony profil porządnie w tej aplikacji? Czy to jest raczej reguła?
0: Myślę, że tak. Wiesz co, zaraz możemy wejść w moich śledzonych artystów, i się okaże, że na przykład Papa Roach bardzo regularnie, głównie ci rockowi wykonawcy, Papa Roach, Bon Jovi, Guns N' Roses, oni tutaj coś jednak robią. Natomiast właśnie jak widać Jason Derulo, John Legend tam się średnio chyba przejmują takimi sytuacjami i nic tu się nie dzieje. Okej, okay, no to skoro już przejrzeliśmy sobie, jak wygląda taki przykładowy koncert i strona wykonawcy, no to możemy też wejść sobie w nasz feed i zobaczyć, co tam się u nas ostatnio dzieje.
1: Plus, wyświetl post summaging.
0: Możemy coś tutaj sami udostępnić.
1: Bancinton, tak Paszow, Hot Esup, pole edycji.
0: Mogę po prostu napisać wiadomość.
1: Post.
0: I ją udostępnić, sam tekst.
1: Post, post, tak, tak Paszow.
0: Mogę też otagować jakiś koncert, na którym jestem.
1: Łatwo to, przycisk.
0: Dodać zdjęcie. I to w zasadzie tyle.
1: Band, post summaging. Na liście. Affir image, przycisk. Guns na poster w Roses posted, a to 18 godzin temu.
0: A no właśnie, tu już Guns N' Roses coś udostępnili.
1: Affir menu image, przycisk. Warto Rings Video and List and the Unilaser 1986 Studio Recording of Shadow of Your Love. Hash Appetite for Destruction. http://www.lgrak.slxv.
0: I udostępnili jakiś tam nieopublikowany wcześniej utwór na wszystkim, co obsługuje Vevo, czyli prawdopodobnie YouTube.
1: Affir bibik image, przycisk.
0: Mogę tu polubić.
1: Comment.
0: Skomentować.
1: 298 likes.
0: No tu jest wiadomo ile polubień.
1: 16 comments.
0: Ile komentarzy.
1: Affir image, przycisk.
0: Tu awatar.
1: Paweł Masarczyk i Stopracki wczoraj. Affir menu image, przycisk. Gosiochet, Ludwork, Poland. Wyświetla no, elementy od 1 do...
0: I tu śledzę naszą koleżankę, która może nazywać słucha Gosiochet. Pozdrawiamy. To się też odnotowało.
1: Likę. Comment. Affir image, przycisk. Michał Dziwisz i Stopracki wczoraj. Affir menu image. Paweł Masarczyk, Piechowice, Poland.
0: No, no, właśnie. No właśnie, Michał zaczął mnie śledzić. I tutaj najróżniejsze informacje. Za chwileczkę może odkopię, bo ktoś z moich znajomych może gdzieś idzie.
1: Likę. Affir image, Paweł Masarczyk i Stopracki wczoraj. Błona i Wadber on tour.
0: No.
1: Events 8,7k trackers.
0: A no właśnie, tutaj jest pokazane, że się śledziłem Błona i Wadbera.
1: Comment. Affir, Paweł Masarczyk i Affir, Paweł Masarczyk i Stopracki wczoraj. Affir, Michał Dziwisz, Miła.
0: Aha.
1: Comment. Affir image, Paweł Masarczyk i Stenet to wczoraj. Lal artist, Błona i Wadber 8,697 trackers.
0: Tu jest pokazane, że próbowałem odsłuchać coś Błona i Wadbera, natomiast bezskutecznie.
1: Przycisk. Na Mac Heber 42 trackers. Lal artist i przycisk. Danny Wesley.
0: Tutaj też próbowałem słuchać.
1: Lal artist, przycisk. View al, Affir i Paweł Masarczyk RSVP apostrof do 2 events wczoraj.
0: A no właśnie, i tutaj jest pokazane, że się dwóch wydarzeń podpiąłem.
1: Mona i Wadber CZW, maj 17 małpa Juvenalia Insus Nowiec, Poland 4. Na Mac Heber Pute, maj 15 małpa PZ Inkra.
0: To przez przypadek, ale jednak widać, że się podpiąłem. I tak mniej więcej wygląda, nie jest to zbyt składnie pokazane, bo jest wiele rzeczy rozdzielonych na kilka elementów. Natomiast niemniej jednak jest i można sobie tutaj śledzić właśnie i naszych znajomych, co robią, i naszych ulubionych wykonawców.
2: To ja może teraz pokażę, co mamy na tych dwóch zakładkach, o których ty wspomniałeś. Dobra, to jest pierwsza, to będzie tu druga zakładka. I tu mamy...
3: Mecheronicon. Mecheronicon. Search for artists. Venus
2: tu możemy szukać.
3: Mecheronicon. Przycisk. Cencek search results for Iława. Poland.
2: Tak.
3: Bologo. Friday. 27
2: mil. I tu mamy...
3: Cencek szarepicto. Audio live fest. 26. Roger Waters.
2: I tu mamy różne koncerty, które nam się wyświetliły, ale tu mamy jeszcze przyciski. Mamy coś takiego jak Nav Hedrom Icon.
3: Mecheronicon. Search for artists. Venus. Ash of Iława. Search for artists. Search for art. Ash of most popular.
2: Tak, i tu mamy jakby taki filtr, według którego sobie chcemy posortować. Wszystkie najpopularniejsze, ostatnio dodane. No i tu mamy jeszcze gatunki muzyczne, jakimi chcemy się zainteresować. Na przykład wejdźmy sobie w Just Announced.
3: Błonia Zemkow, 13, sat, Concerts, Zuidrum, Włocław, 12, sat, Concerts, Zuidrum, Sphinx, 7, Seksopot,
2: co my
3: Poland,
2: tu mamy, o.
3: 7, sat, Concerts, Szare, Saxen, Red Club, 6, Go, Free, Concerts, DJ, Concerts, Nefso, Search, Nefher, Nefher,
2: o,
3: Search,
2: Nefso, Kicon, 3,
3: Concerts, Search, Results, Foriława, DJ Mi też, Concerts, Szare, Pizzo, Free, 20 jul 2018, 6 godzin, Red Club, Grudziac, Poland.
2: No, na przykład w Grudziądzu, o, tego nie było jeszcze, jak ostatnio tu zaglądałem. Jakiś koncert w Grudziądzu.
3: Saxendox.
2: Rzeczywiście niedaleko.
3: Koncert Szarepicko. Sak, 19 maj 2018. 7 godzin. Sphinx 700 Sopot, Poland.
2: No, a tu już Sopot z kolei, więc tu już jest niestety trochę dalej. Ale możemy spróbować na przykład znaleźć jakiegoś artystę i zobaczyć, jak będzie wyglądał ten jego profil. Skoro mówisz, że Bon Jovi na przykład ma dość dobrze uzupełniony, to może wpiszmy.
3: Wielkie N, wielkie B, wielkie O, B, N, spacja, odstęp, J, O, C, V, I.
2: Bon Jovi.
3: Top search results for artists. Top search results for Bon Jovi.
2: O, i mamy.
3: Są search szarepit to 2,028,956 trackers.
2: No tak.
3: On tour.
2: I
3: Bon Jovi in internet place.
2: I też jest rzeczywiście wpisany on tour, więc zobaczymy, co będziemy tu mieli. Wchodzimy w te opcje.
3: Back. Przycisk wróć. Guns N' Roses. Aceł. Similar artists. Przycisk. Bon Jovi. Back. Back.
2: Tak.
3: Bon Jovi.
2: Mamy Bon Jovi.
3: Przycisk.
2: Similar artists nam się wyświetlają, a my, ale mamy jeszcze nieopisany przycisk.
3: Share artist, Facebook, Twitter, e-mail, message.
2: Tak.
3: Copy link. More.
2: I mogę podzielić się profilem artysty. Jak go lubię i chcę go udostępnić na Facebooku, na Twitterze, mailem, to mogę to tu wszystko zrobić.
3: Bluetooth phone. Facebook, share artist.
2: Facebook, pytanie, czy mogę z tego wyjść, bo to jest interesująca sprawa, że chyba nie mogę. O,
3: odbiorca airdrop. A może jeszcze nikogo nie znaleziono.
2: Może obrazy, będę mógł, bo teraz mam takie standardowe menu udostępniania.
3: Nagłówek.
2: O.
3: Przycisk.
2: I na szczęście udało mi się z tego wyjść. Także jeżeli nie będziecie mogli wyjść z menu share, które jest dostępne pod tym nieopisanym przyciskiem, to trzeba wejść w more, a później będzie można się z tego wydostać. No taki błąd.
3: Tu mam przycisk Play City.
2: O właśnie. Ale niestety nie ma żadnych wydarzeń, nie wyświetla się tu nic. Ale jest tak, jak wspominałeś też i jak pokazywałeś, też jest przycisk dodaj brakujące informacje. No i mogę też napisać do Bon Jovi'ego: panie Bon Jovi, zagraj pan w Iławie. Przyjdzie wielu fanów. No, z pewnością. Tak jak wspominałem, Facebook będzie prosił o pozwolenie, jeszcze takie dodatkowe, bo nawet jak zalogowaliśmy się naszym kontem, to jeszcze on będzie prosił o pozwolenie na wysyłanie wiadomości w naszym imieniu. Więc ja tu nie mam tych zakładek, o których ty mówiłeś, Pawle, niestety. Teraz jeszcze tak patrzę, czy mam... A nie, dobrze, jest. To się po prostu schowało. I niestety tak czasem jest, słuchajcie. To ja już to zauważyłem na przykład w preferencjach. Trochę inaczej wygląda ten ekran, czy w naszym profilu, trochę inaczej wygląda ten ekran, jak idziemy w iPhone'ie w prawo, a trochę inaczej, jak wracamy, jak idziemy w lewo.
3: Posts, przycisk, abort,
2: więc
3: przycisk,
2: na przykład,
3: posts,
2: dobrze, przycisk, zacznij posts, sobie posty.
3: Back, czwora limit, aktywne only, dekt, aktywity, aktywne button, przycisk, boniowi posteta foto, 2 emago.
2: O, no,
3: aktywity, czwora limit, aktywne only, dekt, hashtag, thnfs, digital album, including poem, wewerus and vals, witan, exclusive, posterat, greka, notele, klisze, comment,
2: i tu mogę polubić, skomentować.
3: 12 comments, boniowi posteta foto, 2 emago.
2: I tak
3: przycisk.
2: Dalej, i tak dalej. I mogę tu w jakąś interakcję back, wchodzić back, z panem Johnem Bon Jovi. Dobrze,
3: karta,
2: to jeszcze pokażmy tę trzecią zakładkę.
3: Camera button.
2: Jak to tu wygląda? No właśnie, mogę coś napisać. A też mam tu właśnie na przykład Guns N' Roses polubione. Oni udostępnili jakieś zdjęcie. No właśnie, to samo. Tak, i to jest też moja akcja, że zaśledziłem 5 osób dzień temu.
3: Chris Sams, zaznaczone. Chris Samsel, Sunderland, United Kingdom, Paweł Masarczyk, Pilchowice, Poland.
2: Tak, o, i tu się wyświetla nawet kogo.
3: Zaznaczone, Tracking. Zaznaczone, Tracking, Gefal.
2: Aha,
3: Paweł Masarczyk, Trackek.
2: I tu mogę, wyświetlać, że zaśledziłem. Tu są te wszystkie posty.
3: Karta, 2 z 5.
2: I to jest tyle, czy ja to mogę przesunąć na przykład dalej? Nie, nie bardzo, więc albo tylko tyle znajduje się na mojej osi czasu, albo po prostu ta ośka jest nieprzesuwalna.
3: Zaznaczone,
2: Tu mamy powiadomienia tak naprawdę, więc ja jeszcze tylko może pokażę tę zakładkę już od razu, bo ona będzie krótka i zaraz, Pawle, oddam tobie głos. Tu są powiadomienia, więc bardzo prosto. Dwa powiadomienia.
3: Bunsen Roses postetem SAD foto. 1 Drago. Paweł Masarczyk z Kratkiem QU.
2: Tak.
3: 1 karta. Karta.
2: I tyle. I to są dwa powiadomienia. Mam przycisk nieopisany.
3: Przycisk wróć. Notifications. Event alerts. BTHF jest tok nofente HR artist CU Kratka no unce shofsi kickets gonsale. Event alerts. BTHF jest tok nofente HR artist CU Kratka no unce shofsi kickets gonsale. Przełącznik.
2: I tu możemy sobie wybierać, jakiego typu powiadomienia chcemy otrzymywać. Czy właśnie powiadomienie o wydarzeniach, czy wiadomości artystów, czy aktywność naszych przyjaciół na tej aplikacji, jakieś oferty, aktualizacje, promowane wydarzenia. I to jest tyle, co możemy sobie tu poustawiać. To wszystko to są pola wyboru, jak widać. Jeszcze pokażmy. Dokładnie. I to jest tyle w zakładce powiadomienia, przedostatniej zakładce w aplikacji Benzin Town. Zatem, Pawle, teraz oddaję tobie głos.
0: To ja zademonstruję dokładnie tą samą zakładkę. I zobaczmy, co tam. No właśnie.
1: Notyfikacjons poza listą.
0: Nagłówek.
1: Na poster wrócę z postet, a foto 18 godzin temu na liście. Jeden klient i stracki giął wczoraj. Bracia Figowa got just annonced at concert art club Kacharnia 8 maja.
0: No i tego typu powiadomienia tu są.
1: Komponent web view. 1D5DF będzie...
0: Tu już jakieś reklamy. Bracia Figow... Guns na poster wrócę z postet. To zobaczmy tutaj, wejdziemy w tych gansów.
1: Przyjdź wyżej. Guns na poster... Afich image. Guns na poster wrócę z post. Afich image przycisk. Guns na poster wrócę z postet 18 godzin temu. Afich menu image przycisk. Ważdy do reads video and list and the laser 1900 linkę. Comment. 290... 16 comments. Advertisement. Komponent webview.
0: Tu jakieś reklamy.
1: Bot tom na felet przycisk. Bot komponent webview.
0: No i to w zasadzie tyle. Czyli taki widok posta nam się tu ukazuje. Nie mam chyba tej opcji, na to wygląda, aby te powiadomienia stąd nimi sterować. To jest w ustawieniach.
1: Komponent webview. Filmadowy post. The offspring post. Filmadowy post. Rise against post. A foto 30.
0: Wszystkie rockowe zespoły tutaj, jak widać, amerykańskie jeszcze. Rise Against, The Offspring, Shinedown. Bardzo aktywnie się udzielają. No. Rzeczywiście. Zobaczmy z ciekawości jeszcze.
1: Rise Against post.
0: Ja tu wejdę.
1: Przyjdź. Rise Against. Afich image przycisk. Rise Against post. 30. Afich image.
0: Tu jest przycisk.
1: Similar artists.
0: O, chyba otworzył mi się profil tych państwa.
1: Tak.
0: I zobaczmy, czy
1: about.
0: Aha, no nie wypełniłem.
2: No jak widać, no, niestety.
0: Jakoś nie mogę trafić na wykonawcę, który by to zrobił. Natomiast mamy też zakładkę manage. I zakładka manage zawiera następujące opcje.
1: Settings.
0: Tu są ustawienia.
1: Wybrano artists.
0: I tutaj mamy wykonawcy, których śledzimy.
1: Friends.
0: Nasi znajomi.
1: Filter pole edycji na liście.
0: I to w zasadzie chyba tyle. Tu już jak filtrujemy, możemy przeszukiwać te dane.
1: Krzyżyk. 032 Dragged from Facebook Likas.
0: I tu mamy już konkretnych wykonawców i pokazane jest też, skąd oni się u nas wzięli. Czy sami ich zaśledziliśmy, czy ich pobrano skądś z naszych lajków na Facebooku, na przykład tu zespół 032 z Katowic, swoją drogą polecam, kiedyś byłem na koncercie takim mini.
1: Lamor przycisk.
2: Tak, tylko od razu ja powiem, że trzeba na przykład na artystów, którzy nam wskakują z Facebooka, uważać, bo niektóre nawet i humorystyczne fanpage'e albo inne fanpage'e związane z muzyką, ale nie będące typową stroną zespołu, no to nam się pokazują właśnie w tym miejscu. Mnie się kilka takich kwiatków zdarzyło, między innymi taki fanpage, jak dobrze pamiętam, bo kocham cię najbardziej, kiedy analizujesz fugi. To z pewnością nie jest artysta.
0: Ciężko powiedzieć, czy muzyka, czy budownictwo, ale... ale miejmy nadzieję, że muzyka.
2: Też tak myślę,
0: no,
2: wiesz?
0: Okej. filter, pole, i w taki sam sposób możemy się przedstawić na naszych znajomych. No tu taka. Tutaj taka moja znajoma. No i w ten sposób tu mamy. Dokładnie, mamy naszych znajomych z Facebooka. No to w takim razie, skoro my już tak daleko, to ja już wejdę z rozpędu od razu do ustawień.
1: Settings. Bancinto. Przyjdź w setting. Paweł Masarczyk. Paweł Masarczyk. Małpa.gmail.com. Na liście.
0: No to jest mój profil.
1: WPS image przycisk.
0: Tu mogę awatara zmienić. Mogę zredytować profil.
1: Change location. Pilchowice 35.
0: Mogę zmienić moje położenie.
1: Adius de distance 120 km.
0: I mogę zmienić też promień.
1: Influence.
0: Tu mogę szukać znajomych.
1: Scan music.
0: Tu mogę pozwolić, żeby przeskanowano moją muzykę w telefonie. Nie wiem, czy u ciebie na iPhone'ie też to tak działa, ale tu na Androidzie można przeskanować całą fonotekę.
2: Jest taka opcja, chociaż szczerze powiedziawszy, nie zauważyłem specjalnie, żeby to odniosło jakiś skutek. Ale może dlatego, że ja generalnie nie mam muzyki na telefonie.
0: Okej. Tu mogę jakoś więcej artystów śledzić. I tu mam połączone konta.
1: Twitter, Pidziok, Last.fm, Spotify, Paweł, Google Music, SoundCloud, YouTube, account.
0: No i właśnie, tyle serwisów możemy podłączyć i na tej podstawie jest budowana nasza baza, czego najchętniej słuchamy, czego w ogóle słuchamy i kogo warto nam w takim razie z automatu zaśledzić. Z polubień na Facebooku, z YouTube'a, z Google Music, SoundClouda, ze Spotify'a i z Last.fm, a Twitter jest używany do tego, aby, jak i zresztą Facebook, aby wrzucać informacje, na jakie koncerty się wybieramy, a nuż ktoś się do nas przyłączy. Tu możemy włączyć synchronizowanie naszych koncertów z kalendarzem. Tutaj udostępnianie w portalach społecznościowych. Powiadomienia. Tu możemy podpiąć karty kredytowe na wypadek, gdybyśmy chcieli przez aplikację, bo czasem się da kupić bilety. No tu są warunki użytkowania. Wylogować się można. I to w zasadzie tyle. W takim razie wejdę na przykład w profil.
1: Otwórz swój element. Anuluj przycisk. Lista. Otwórz swój element. Ostatnie. Dysk. Paweł Masarczyk. Anuluj przycisk.
0: A, tu mogę zdjęcie wczytać. Okej. Okay. To jest zdjęcie na awatar. Ale mogę edytować. Imię. Awatar. Nazwisko. A nie, to jest jakiś przycisk. A, skasowało mi to nazwisko. Okej, okay, w porządku. No to nic. Tu jest.
2: Już wiadomo, żeby lepiej tego guzika nie wciskać.
0: Nie. Tu urodziny, jeśli bym... Urodziny, jeśli bym chciał, to jest birthday. Aha, mogę otrzymywać jakieś promocje na koncerty. Ciekawe, czy w Polsce też to działa. Płeć. Aha, no to... Jak
2: płeć ponoć pomaga.
0: Płeć to... To pokażą się lepsze koncerty dla mnie. Tak. No, pewnie męskie granie, jak zaznaczę, że mężczyźni. No i mogę aktualizować.
2: A powiedz mi, jak z tym promieniem? Czy w tym miejscu możesz go jakoś łatwiej zmienić, czy nie? Bo...
0: Chyba nie. No to zobaczmy.
2: Okej.
0: Okay. Znaczy, czy tam zmienić położenie?
1: Przyjdź wyżej. Change location. Mapa Google.
0: Mapa.
1: Zakiały location. Pole edycji.
0: Aha. To samo, co tam.
1: Banci. WPS image przycisk. Adios de distance. 102.
0: A tu?
1: Banci. Adios radius. Mapa Google. 49%. No i... element.
0: Dokładnie to samo. Gdybym to zmienił tam, to by się tu pewnie wyświetliła nowa wartość. No ale nie będę chwilowo z tym eksperymentował. Tu mogę znaleźć znajomych. No właśnie, i tu. Mogę odznaczyć wszystkich. No i tu mam wszystkich moich znajomych, których mogę sobie śledzić. Mogę ich zaznaczać, odznaczać i kliknąć później tam akceptuj.
2: Tam jest jeszcze taka jedna rzecz, na którą myślę, że warto zwrócić uwagę w momencie, gdy konfigurujemy sobie aplikację Benzintown i też mamy jakieś tam propozycje znajomych i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden taki ekran, w którym aplikacja proponuje wysłać do naszych wszystkich znajomych, którzy nie mają aplikacji Benzintown, zaproszenie, żeby z niej skorzystali. No i tam myślę, że warto jednak chyba skorzystać z funkcji skip, ewentualnie sobie wybrać tylko tych znajomych, którym faktycznie chcemy to polecić, żeby nie rozsyłać takiego spamu do całej naszej książki adresowej.
0: Okej, okay. Dzięki za zwrócenie na to uwagi.
1: Zaznaczono pole wyboru. Banchito.
0: Scan music, gdybym tu wszedł.
1: Banchito. Scan music. Are scanning your music library. Scanner artists. 20.
0: Aha, no przeskanowało na razie moją fonotekę na tyle, że 20.
1: Scanner 20.
0: Wykonawców znalazło, nie będę mu przeszkadzał.
1: Last.ev. Track more artists.
0: Track more artists.
1: Banchinton. Select hip hop. Select your favorite genre poza
0: siebie. Aha, no i tu może mi polecić na podstawie mojego ulubionego stylu muzyki, gatunku. Kogo bym to mógł chcieć śledzić?
1: Bank, Twitter, Piciok, na liście, nas, link,
0: tu są konta.
1: Bank, Chinton.
0: Zobaczmy na przykład Twitter.
1: Przy Twitter. Connected as, disconnect.
0: Aha, mogę tylko łączyć i odłączać.
1: Twitter.
0: Ok. Synchronizacja z kalendarzem.
1: Bank, Chinton. Przyjdź, kalendar. Sends going RSVPS, add to your calendar automatically. W henio click ongoing. Nie zaznaczono pole wyboru na liście.
0: Jeżeli się oznaczymy jako osoby, które idą na koncert, automatycznie ma być on dodawany do kalendarza. U mnie tego nie ma.
1: Send interested RSVPS, add to event to your calendar automatically. W henio click on interested. Nie zaznaczono pole wyboru.
0: Tutaj dodawanie do kalendarza w momencie, gdy oznaczymy, że jesteśmy tylko zainteresowani konkretnym koncertem. I to w zasadzie.
1: Bądź notyfikacją. No, sharing. Kalendar sharing.
0: Sharing, czyli udostępnianie.
1: Bądź to, czyli Facebook na liście. Share your concert RSVPS. Nie zaznaczono pole wyboru.
0: Facebook. Czy mamy udostępniać RSVP na koncert na Facebooku?
1: Share your target artists. Nie zaznaczono pole wyboru.
0: Czy mamy udostępniać, że śledzimy jakiegoś wykonawcę?
1: Share your artist listens. Nie zaznaczono pole wyboru.
0: Czy mamy udostępniać, że słuchamy jakiegoś wykonawcy?
1: Twitter.
2: Ta aplikacja jest taka... Jeżeli powłączamy sobie różne opcje, ja się obawiam, że ona może być bardzo inwazyjna na naszym Facebooku na przykład. Bo zobacz,
0: tak,
2: bo zobacz, ile to można zrobić. Na szczęście to domyślnie nie jest powłączane i lepiej rzeczywiście, żeby tego nie robić, ale tak trochę mnie martwi, że można sobie aż tyle rzeczy powłączać i załóżmy, że ktoś przesiedzi przy tej aplikacji pół dnia i będzie sobie tu czegoś tam słuchał, coś sobie przeglądał. To mi tak się trochę kojarzy, jak co niektórzy meldunki ze Swarma wrzucają na Facebooka albo Twittera, a meldują się co chwilę. Dosłownie. I to później cała oś danej osoby jest zawalona po prostu tymi meldunkami i nie widać niczego innego poza tymi meldunkami.
0: Tak, to prawda i powiem ci nawet, że chyba przez nieuwagę zaznaczyłem udostępnianie na Twittera i właśnie chyba zaspamowałem Twittera, bo bawiąc się tutaj przyciskami w aplikacji chyba coś pozaznaczałem i już widzę, że jakieś są na Twitterze, więc tutaj, jeżeli ktoś z was poczuł się jakoś zasypany, to przepraszam z góry. Zaraz to pousuwam. Nie odśledzajcie mnie jeszcze, to przez nie uwagę.
1: Twitter. Invite friends after RSVPS. Nie zaznaczono pole wyboru.
0: A właśnie, i tu mogę jeszcze, zaproponowano mi, że mogę zapraszać znajomych po tym, jak się sam przyłączę na koncert. I to w zasadzie tyle. Nie wiem do końca, jak to działa. Ale może z automatu mi zaprasza znajomych z Benzintown.
1: Notyfikacjons na liście.
0: Powiadomienia. Tu pewnie będzie dokładnie to samo, co ma Michał.
1: Bądź przyjdź notyfikacją settings na liście. Notyfikacją tone. Dzwonek domyślny. Bongo.
0: A, tu mogę ustawić dzwonek na
2: powiadomienia. Jeszcze ciekawiej.
1: Notyfikacjons. Event alerts. By the first one donów handshots are announced or tickets go on sale. Zaznaczono pole wyboru.
0: No i tu mamy dokładnie tą sytuację.
1: Artist. Friend. Promoted. App. Update.
0: Dokładnie. Tu te wszystkie rzeczy możemy
2: tylko
0: ustawić.
2: Dzwonka.
0: Tylko czym się to różni, że można dzwonek. Mogę. No tak, to szkoda.
2: Niesprawiedliwość.
0: Tutaj karty kredytowe. Zobaczmy. Aha, co kupiliśmy w przeszłości?
1: Wybrano credit cards.
0: Karty, ja tu nic nie mam, więc jakby bez obaw. Tutaj co kupiliśmy? No i możemy dodać jakąś kartę. Z ciekawości ciekawe, jakie typy kart są obsługiwane. Może Android Pay już jest? Aha.
2: A, tu jest tylko formatka do wprowadzenia konkretnie danych.
0: Tak, czyli tu podpinamy kartę bezpośrednio do aplikacji. Okej.
2: Okay. Szkoda, że nie ma jakiegoś chociażby no i... PayPala.
0: To prawda. No i w zasadzie to już by było na tyle. Mhm. Wszystko, co mogłem w ustawieniach, to pokazałem.
2: Dobra, to ja teraz tak jeszcze tylko pokrótce też pokażę te ustawienia, jak to wygląda w przypadku iOS-a. Podejrzewam, że będzie bardzo, ale to bardzo podobnie. Dobrze, więc zejrzyjmy tu.
3: Karta 5 z 5. Table Index, Next Settings, Michał Dziwisz.
2: I tu mamy...
3: Michał Dziwisz, nagłówek, edit, przycisk.
2: To co, mamy edit. Możemy sobie...
3: Michał Dziwisz, Next Settings, Nixon, Table Index, Filter.
2: A tu jest... Wielkie B. Tu są artyści, po prostu, więc to jest edycja do tego bardziej. Więc to z tego na razie wyjdę. Natomiast mam artystów.
3: Smutni muzycy z umowy o dzieło, wielkie S.
2: Tak. Takie rzeczy mamy. Pawle, my się słyszymy, jak rozumiem, cały czas.
0: Tak, okay. Ja tylko na chwileczkę.
2: Dobrze, bo po prostu wolałem się upewnić, czy my jesteśmy, czy nie muszę sprawdzać, czy nas na przykład nie rozłączyło, ale okej. Okay. Natomiast tu jest ciekawa rzecz, bo mam, powiedzmy... Mam sobie, powiedzmy, Guns N' Roses, tak, zaproponowało mi Benz in Town, ale pod czynnością mam... Mogę od razu odśledzić danego artystę, jeżeli bym nie chciał. Natomiast, o proszę bardzo, mówiłem, że są różne dziwne strony, czasem z Facebooka nam przychodzą. No właśnie. Mamy...
0: Pytanie, czy oni mają jakieś koncerty na przykład, albo jakieś tam posty.
2: Wiesz co, wątpię, to jest po prostu taka satyryczna strona, gdzie wrzucane są różnego rodzaju czy memy, czy teksty i tego typu... O, a to, jest,
0: tak, się,
2: a to jest taki lokalny
0: Iławski...
2: Ciekawe, że
0: pozwoliły w ogóle zaśledzić.
2: To jest taki iławski lokalny zespół grający muzykę z gatunku zimnej fali. Szumkot.
3: Wielkie te.
2: więc tak przy okazji promuje. Dobrze, co my tu mamy? Mamy ustawienia oczywiście. Mamy tych artystów. Jeszcze tu mamy. Nie, tu mam tylko artystów, tak naprawdę. Tylko i wyłącznie.
3: Michał Dziwisz, Next Settings, Nixon, przycisk.
2: I tu mam ustawienia.
3: Table Index, regulacja, Next Settings, Nixon, przycisk.
2: No to wejdźmy sobie w te ustawienia. Trochę inaczej wygląda to okienko.
3: Settings, camera, pizzo. Michał Dziwisz, Michał Małpa Dziwisz, net. Edit profile, przycisk.
2: Tak, mogę edytować profil.
3: Change location, przycisk.
2: Zmienić lokalizację. Dopasować promień.
3: Let's more artists, przycisk.
2: Mogę śledzić też większą ilość artystów. Znaleźć przyjaciół.
3: Scan music, przycisk.
2: Przeskanować muzykę.
3: Linked at songs.
2: Tu też mamy podłączone konta.
3: Karta, 1 z 5, logout, help, przycisk.
2: I właśnie,
3: przycisk.
2: Od razu przesuwając palec w prawo, przeniosło mnie na zakładki, tam praktycznie na sam dół. A teraz, jak idę w lewo, to mam jeszcze
3: przycisk, help, przycisk, logout,
2: logout,
3: help,
2: przycisk, pomoc, przycisk, warunki korzystania,
3: przycisk,
2: dokładnie, powiadomienia,
3: sharing, przycisk,
2: udostępnianie.
3: Calendar Sense. Przycisk.
2: Synchronizacja z kalendarzem.
3: Linked at songs. Michał Małpa Dziwisz net. Michał Dziwisz.
2: Tak.
3: Settings camera pizzo. Settings.
2: I tu mam jeszcze...
3: Settings. Michał Dziwisz.
2: O. Michał Dziwisz. Jak to wejdę?
3: Michał Małpa Dziwisz net.
2: Mogę to jakoś zmienić?
3: Michał Małpa Dziwisz net.
2: Profil?
3: Edit profile. Przycisk.
2: O, mam edit profile. Zobaczymy, jak to tu wygląda.
3: Edit profile. Done. Settings camera pizzo. First name. Michał. Last name.
2: O, tu nie mam tych przycisków takich, które ty, Pawle, miałeś, które kasują.
3: Tak.
2: Dlaczego ja się urodziłem 26, przepraszam bardzo, kwietnia? Ja się urodziłem...
0: Tylko parę dni.
2: Wiesz co, mnie bardziej martwi, że to jest data katastrofy w Czarnobylu. ale ja się, się 2 maja urodziłem przecież.
0: Nadzieję, że na bazie tego nie dopasowało ci żadnych artystów, bo to...
2: No właśnie.
0: Mogłoby się ciekawie skończyć. Fallout albo coś takiego.
2: To jest interesujące, ale naprawdę, no przecież na Facebooku dobrze mam ustawioną swoją datę, a logowałem się Face'em, więc dziwna sprawa.
0: Może coś ci się jakimś suwakiem przesunęło w czasie.
2: Może. No właśnie, ale płeć mi ustawił dobrze i...
3: Karta, 1/5.
2: To jest pocieszające.
3: Adios do distance. Przycisk.
2: Co z tym promieniem? Sprawdźmy, bo może tu tak łudzę się, że się jakoś uda.
3: Kaliningrad. Przycisk. Kaliningradzisk.
2: Chyba nie bardzo. No, kliknę sobie na przykład jeszcze w Bydgoszcz.
3: Back. Przycisk wróć. Back. Adios do distance. Track more artists.
2: Ale nie, to nic tu się nie zmieniło. Track more artists. Mogę sobie spróbować przejrzeć, kogo on mi tu będzie chciał polecić.
3: Hip hop, rock.
2: No tak.
3: Alternatywę. Eliben Kośnik Soul, Electronic, Pop, Punk.
2: Wybieram sobie
3: Folk, Jazz,
2: jakąś,
3: Blues,

0: bić.
1: Wiedz, THE Band Fair. Kit. Brantley Gilbert. Hunter Hayes.
0: Kogo tu Jacob jeszcze na przykład?
1: Willie Nelson. Leobrice. Willie Nelson.
0: Williego Willie Nelsona, Nelson. Oczywiście.
1: Selekcja urfavorite. Selekcja urfavorite. Done. Przycisk.
0: I klikam done.
1: Done.
0: Więc tak to działa. Mogę sobie tu polubić artystów, jeżeli mi za mało. Artystów, których lubię i których śledzę. Co my tu mamy jeszcze? Mogę poszukać znajomych, mogę przeskanować muzykę, to już robiłem wcześniej, więc no nic tu się nie zmieni. Mogę jeszcze zobaczyć, kiedy wejdę w Linked Accounts.
1: Bezpieczne pole tekstowe. Edycja. OK. Przycisk. Anuluj. Bezpieczne pole tekstowe. Podaj hasło Apple ID Michal Małpa Dziwiszle.
0: No nie, to bezpieczne, ja może przycisk, nie będę się anuluj. Logował. Z jakiegoś powodu on chciał, żebym teraz właśnie w tym momencie podał hasło Apple ID. A tego publicznie nie chciałbym raczej robić.
1: Stan Music. Linked Accounts.
2: Raczej.
0: Nie. Więc nie będę tam wchodził, bo kiedy kliknąłem w anuluj, no to wylogował mnie. Może dlatego, a już wiem dlaczego, bo ja tam też logowałem się do Apple Music. Więc prawdopodobnie on sobie zażądał w tym momencie jakiejś autoryzacji. Tak. Więc o to tu chodziło. Karta. Najprawdopodobniej. No i mamy logout, mamy... Manager? A właśnie! Ale ty, Pawle, tego nie miałeś. Czyżby to było tylko...
2: Nie?
0: Czyżby to było tylko na iOS-a? No, kliknijmy w to.
2: Jest taka możliwość.
0: Co się tu wyświetli? Otwiera się Safari. No tak, i tu możemy zgłosić prawa do bycia jakimś tam konkretnym artystą i tak dalej, i tak dalej. Także rzeczywiście jest aplikacja do zarządzania tym, bo widziałem ją w App Store. Pytanie, czy jest w Androidzie. No i tak pokrótce to tyle również i z mojej strony, jeżeli chodzi o aplikację Bands in Town. Te ustawienia są, jak sami widzicie, podobne i podobne są niestety problemy.
2: No,
0: mam takie wrażenie,
2: że nie można ustroić tego promienia.
0: Dokładnie. Natomiast no później, kiedy już mamy interfejs samej aplikacji, to tak szczerze mówiąc ciężko powiedzieć, kto ma lepiej, bo na przykład w iOS-ie nieczytane są zakładki, ale jak mówiłeś, w Androidzie też to tak domyślnie nie działa fajnie, tylko musiałeś włączyć etykietowanie, Android sobie to odgadł.
2: Akurat przycisków tych na dole, zakładki...
0: No te zakładki...
2: Te takie tam, że recommended,
0: Ale to są zakładki w iOS-ie.
2: Aha, to są zakładki?
0: Czekaj,
2: a może
0: i to są przyciski? Aż się upewnię jeszcze.
2: Ty masz chyba zakładki, bo tu masz...
0: No właśnie, bo to są...
2: Te notifications, coś tam, to u ciebie jest niepodpisane, tak?
0: Tak, i to jest... No, właśnie, tu jeszcze się upewnię, czy to są na pewno zakładki, bo... Tak, to są zakładki, są karty.
2: A właśnie te różne rodzaje koncertów, tam powiedzmy, że jakieś tam Tract, RSVP i tak dalej, to jest w formie czego u ciebie? Czy ty tego nie masz na przykład?
0: Wiesz co, zdaje się, że to były przyciski. Że to były przyciski i tak samo te na przykład tam About i inne tego typu.
2: Dlatego nie widzisz na przykład nic w iławie, bo masz przełączone na Recommended.
0: Wiesz co, ale mogę zrobić też przecież w tej drugiej zakładce, mogę, że ostatnio dodane. I najbliższy miałem w Grudziądzu.
2: Aha, okay.
0: I najbliższy miałem w Grudziądzu, więc no dlatego, okay. No. Bo w pierwszej zakładce istotnie,
2: rozumiem,
0: to było na podstawie, w pierwszej zakładce jakby ta aplikacja poleca te rzeczy na podstawie jakichś tam polubionych zespołów, przeze mnie,
2: tak.
0: Natomiast w drugiej zakładce to można sobie filtrować, co zresztą pokazywałem też w przypadku iOS-a, ale no po prostu Iława, jak się okazuje, miasto, mimo tego, że turystyczne, no to tak nie bardzo jakieś koncerty są tu zgłaszane.
2: Rozumiem. Okej.
0: Także co jeszcze? Interfejs już później to naprawdę ciężko powiedzieć, który jest wygodniejszy. Tak chyba na dobrą sprawę każdy ma swoje za uszami i każdy interfejs czy na iOS-ie, czy na Androidzie, i to po prostu jest kwestia, co komu wygodniej obsłużyć, a ja podejrzewam, że wygodniej komuś obsłużyć to, z czym na co dzień pracuje. Mam takie wrażenie.
2: Prawdopodobnie tak to właśnie jest. No. Ale najważniejsze.

0: Najważniejsze, że te najważniejsze funkcje działają i aplikacja jest jak najbardziej użyteczna. No i polecamy chyba jednak.
1: Tak, oczywiście.
0: Moim zdaniem bardzo przydatne narzędzie.
1: Oczywiście, tym bardziej...
0: No ja się dowiedziałem o koncercie na przykład, na który pójdę.
1: No właśnie,
0: to jest
1: no
0: to... dla mnie już dość duża wartość dodana.
1: To jest bardzo fajne, że udało ci się te aplikacje wykorzystać w praktyce. Miejmy nadzieję, że zresztą będzie tych informacji o koncertach coraz więcej. W ogóle to przecież jeszcze kiedyś było tak, że... sprawdzaliśmy jakąś aplikację właśnie no, parę lat temu, że wow, boom, na jakieś tam koncerty, czy jakieś w ogóle inne wydarzenia, no to się okazywało, że zadowoleni byli tylko użytkownicy na przykład Warszawy, albo jakiegoś innego bardzo dużego miasta, a teraz się okazuje, że nie, że nawet i w miastach mniejszych, albo w ich okolicach coś może się pojawić i coś jest zgłaszane do takich aplikacji, że ten internet i nowoczesne technologie odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu. Różnie ludzie na to patrzą, ale ma to niewątpliwie swoje pozytywne strony. Dobrze, Pawle, to ja ci bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia, do następnej.
0: No i ja również też dziękuję.
1: A przypominam, że dziś wspólnie z Pawłem Masarczykiem opowiadaliśmy wam o aplikacji Benzin Town, o aplikacji, za pomocą której możemy śledzić różnego rodzaju koncerty w naszej okolicy, w naszym pobliżu. Dziękuję za uwagę również, Michał Dziwisz. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. –

0: Cześć kochani, środa 26 października, minęła 19, a zatem Tyflo Podcast na żywo, Magdalena Rutkowska, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszym naszym gościem jest Andrzej Niewieczerzał. Cześć Andrzej.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć.
0: A temat jest taki właściwie pasujący do przyszłego tygodnia, troszeczkę bardziej, ponieważ będą święta wszystkich świętych, święto zaduszne, rodzimowiercy będą obchodzić, dziady oczywiście. A temat dotyczy właśnie naszego pochodzenia, naszego rodu, naszej rodziny. Dzisiaj o genealogii będziemy rozmawiać. Andrzej jest genealogiem z zamiłowania, jest to jego pasja, jego hobby. Nie jesteś zawodowym, prawda?
1: W żadnym razie. Moje spotkanie z genealogią praktycznie zaczęło się już dawno, bo zainteresowanie genealogią mam trudno nam się zliczyć. W sumie to jest troszkę powiązane z tym, że akurat jak poruszam się na wózku, tak? Od urodzenia. Z tego też powodu akurat na pewnych rzeczy nie mogę realizować. Nie jestem jakiś bardzo przez to właśnie imprezowy i tak dalej. Więc żeby sobie zapchać czas, zabrałem się za genealogię, tak? Genealogią w jakimś tam sensie interesowałem się zawsze. Natomiast gdy zmarła jedna z moich babci 5 lat temu, no to wtedy postanowiłem, że jednak chyba póki pamiętam to, co miałem przekazane, tak? Jakieś opowiastki, legendy, tak dalej, powiązania rodzinne, to jak najbardziej zależało mi, żeby to spisać. No i wtedy się zebrałem w 2011 roku.
0: A powiedz, czym jest w ogóle ta nauka, tak szerzej, czym się zajmuje? Bo to nam się kojarzy, tak pierwotnie chyba, każdemu się kojarzy z badaniami, ale dotyczącymi rodów królów, książąt, znanych rodzin, ważnych dla historii danego kraju, no bo jest to przecież część historii również, tak? Taki wycinek nauki historycznej. A ty i wiele innych osób zajmujemy się, znaczy my nie, ja nie akurat, ja tylko się tym zainteresowałam, ja się tym akurat zainteresowałam, chociaż no nie wykluczam, to jest wciągające. Wiele osób zajmuje się szukaniem właśnie własnych korzeni.
1: Tak, i w tym właśnie moim przypadku właśnie to miało na celu, żeby spisać to, co powiedzmy wiem z opowieści powiedzmy rodziców, dziadków, jakichś historii rodzinnych, tak? Jakieś informacje powiedzmy o prapradziadkach jeszcze, tak? Że gdzieś tam po szczególne historyki gdzieś pozostały w pamięci ludzi. Dlatego dla mnie to było istotne, tak? No i postanowiłem stworzyć się własne drzewo, ale nie opierać się wyłącznie na najbliższej rodzinie, tak? Czyli powiedzmy po mieczu, albo po kądzie typowo, powiedzmy z jednej strony po ojcu, z drugiej strony po mamie, ale też bazować na powiedzmy dzieciach, wnukach, prapradziadków i tak dalej, tak?
0: Szerzej. Szerzej. I no bo dzięki temu możesz sięgnąć w głąb historii.
1: Dokładnie.
0: Tak naprawdę od czego się zaczyna tę zabawę
1: i przygodę? Probanta, czyli od siebie. Zaczynam od siebie. Możliwości stworzenia drzewa genealogicznego jest bardzo, bardzo duża. Można właśnie zacząć, właśnie zaczynam od siebie, ale starsze osoby zazwyczaj cenią długopis, ołówek, kartkę papieru, tak? Mhm. Natomiast nowe technologie ułatwiają to zadanie, bo możemy swoich przodków, swoją najbliższą rodzinę przodków spisywać o wiele szybciej i o wiele mniej będzie się można pomylić, tak?
0: Chociaż no warto również mieć jakąś taką wersję bardziej trwałą, przynajmniej kopię robić, tak?
1: Bo jak najbardziej.
0: Naszukamy tak, się tak. Przez kilka lat, a później nam to wszystko nagle zniknie.
1: No oczywiście, ja tworzyłem kilka razy tworzyłem drzewo, to miałem takie dwa momenty. Na szczęście tylko na początku, nie na końcu, nie teraz, bo teraz to bym podejrzewał, że bym miał zawał serca, gdybym miał to
0: odtwarzać powtórnie.
1: Tak? No to w tej, tak, no to miałem takie momenty, że powiedzmy w jednym momencie straciłem 300 osób, tak? Czy 400 osób.
0: O.
1: Ale na szczęście była jeszcze najbliższa rodzina, gdzie ta świadomość była, że powiedzmy, a ten jest syn tego, ten jest dziadek tamtego i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli tak, jak wygląda takie drzewo, gdybyś mógł opisać tak wizualnie, jak to wygląda, jak się tworzy?
1: Wizualnie, powiedzmy, jeśli byśmy chcieli stworzyć w programie komputerowym, ja w sumie używałem do tej pory dwóch programów. Mimer i Kitage, Jak to się nazywało? Ojej, uciekła mi nazwa, przepraszam. Natomiast tak, właśnie jak ja mówiłem, zazwyczaj jest to albo program darmowy, albo płatny. Musimy się tak czy tak zarejestrować. Tworzymy swój profil, tak? I na bazie swojego profilu dobudowujemy drzewo, tak? Dodajemy sobie na przykład dzieci, dodajemy swoich partnerów, dodajemy dzieci swojego rodzeństwa, no rodziców i tak dalej. No i rozbudowujemy, tak?
0: Jesteśmy na danej dziadków, pradziadków, kuzynostwo, tak?
1: Tak.
0: Okej. Okay. Bez bicia się przyznaję, że nie sprawdziliśmy dostępności tych programów, ale sprawdzimy, kiedy audycja już pojawi się w archiwum. No mam nadzieję, że w komentarzu będzie można dać takie info, czy któryś z tych programów jest dostępny, bo podejrzewamy, że tak, ale no zwyczajnie już nie zdążyliśmy tego sprawdzić.
1: Podejrzewam, że tutaj w tym MyMerchitage jak najbardziej tych programów jest naprawdę masa. Mają różne funkcjonalności. Jedne są łatwiejsze, drugie trudniejsze. Moim zdaniem MyMerchitage jest jeden z łatwiejszych programów, aczkolwiek niekoniecznie chciałem udostępniać nie całe moje drzewo, chciałem udostępniać do sieci, tak? Bo trzeba też pamiętać o tym, że szereg takich stron internetowych, jakie są właśnie i jak wrzucam swoje dane, to niestety sporo osób te dane może kopiować, tak? Może przeinaczać. No i zdarzyło się u mnie, że ktoś przeinaczył, tak? Że nagle ktoś dodał 100 osób z różnych drzew, od różnych osób, to osoby się powieliły i wyszły w sumie głupotki, na przykład, że osoba zmarła, nagle ożyła, albo na odwrót. Więc bacznie to trzeba kontrolować i niekoniecznie każdemu udostępniać.
0: Czyli ty nie możesz tylko i wyłącznie mieć własnego prywatnego profilu? Możesz.
1: Można mieć, aczkolwiek no to wtedy jest też trudniej. Natomiast jeśli jest jakiejś postaci udostępnione, to też jest ryzyko, że ktoś może to skopiować i używać w niewłaściwy sposób, tak? Dlatego musimy pamiętać.
0: Ktoś ci dopisze dziadka z Wehrmachtu albo tam.
1: Na przykład, ale też należy pamiętać o tym, że nieznana ochrona danych osobowych, nie tylko wobec osób żyjących, ale także naszych, powiedzmy, rodziców, dziadków, tak? Ochrona danych osobowych istnieje do 100 czy 110 lat wstecz. Także jeśli to jest dalsza jakaś rodzina, powiedzmy rodzeństwo na przykład naszych dziadków albo pradziadków, to tak sobie ich nie możemy skopiować, bo nam się wydaje. Bo powiedzmy, jeśli żyją ich dzieci, a my jesteśmy dalszą rodziną, to nie
0: możemy... Życzyć.
1: Może sobie nie życzyć, tak? Jak najbardziej.
0: Opisz, jak wizualnie wygląda takie drzewo, bo również oczywiście niektórzy tworzą na papierze. Ja nawet się zastanawiałam, czy nie dałoby się zrobić tego no, chociażby w Braille'u dla osób niewidomych. Gdzieś tam, ale to chyba...
1: Ciekawe.
0: Doklejając chyba fragmenty pewne, wstawiając na przykład na jakiejś takiej tablicy, używając chociażby nie wiem, mekownicy czy czegoś takiego, gdzie można swobodnie miksować
1: drzewo,
0: sobie.
1: To jest rozszerzenie chyba gen, tak, z takim rozszerzeniem. I to się po prostu robi, powiedzmy, takie linijeczki, data urodzin, data śmierci, ewentualnie data ślubu i wpisane imiona, nazwiska, tak?
0: Pionowo, poziomo, jak to wygląda?
1: Tak. Jeśli idziemy do góry, no to wiadomo, że linijka jest jak do góry, pionowa.
0: Jedna na drugi.
1: Tak. Jeśli jest rodzeństwo, no to pozioma linijka, tak?
0: Odgałęzienie.
1: Tak, odgałęzienie, tak. Są oczywiście bardzo wzorzyste, bardzo piękne. Tutaj też ten program MyMerchitage udostępnia to. Jest też właśnie tamten drugi program, o którym wspomniałem na początku, tylko zapomniałem nazwę, to jest Henoblad. Niemiecki program, bardzo funkcjonalny, bardzo fajny. Zresztą w sieci można znaleźć masę takich różnych fajnych programów wizualizacji. Można też wykupić pewne rzeczy. Tutaj też akurat, bo fakt, że troszkę przeskakuję z tematem, tak? No bo to mówię sobie bardzo pobieżnie o tym. Co ja chciałem powiedzieć? Ojej.
0: Że mogą być bardzo skomplikowane, te drzewa mogą być proste, nieupiększone.
1: Tak, ale można też wykupić specjalne wzory żeby to ładnie wyglądało.
0: Natomiast moim celem... jest na to moda, nie wiem jak w Polsce, ale na przykład tutaj w Irlandii jest na to moda, że nieraz graficy dostają takie zlecenie, że ktoś ma przygotowane swoje drzewo, ale żeby je upiększyć, żeby właśnie w takiej pięknej formie, później no, z odpowiednim designem, zaprojektowanym specjalnie dla tego rodu, po to, żeby później na przykład sobie to wydrukować i powiesić na ścianie w takim dużym formacie. Jest taka moda.
1: Tylko, że jeśli to będzie małe drzewo, to jak najbardziej samemu się płaca. Jeśli nie, no to chyba lepiej zlecić specjalnym firmom, specjalnym drukarniom, które jednak się tym zajmą. No
0: tak, to właśnie tak
1: wygląda. Ja też właśnie myślę o przyszłości, o tym, żeby takie drzewo nie wydrukować, tylko wydać sobie w formie książki, tak? Mhm. Przede wszystkim najpierw dla swojej rodziny, a w przyszłości, kto wie, być może zdecyduje się o napisanie jakiejś książki typowo właśnie o rodowodzie, na przykład mojego nazwiska, tak?
0: Okej, okay, jak poszukujemy danych? No bo sami mamy jakieś tam dane. Rozmawiamy oczywiście z rodziną bliższą, dalszą.
1: Przede wszystkim rodziną bliższą, dalszą, znajomi, sąsiedzi, osoby starsze. Przede wszystkim pamiętajmy o osobach starszych. Pomimo, że nam się wydaje, że dana osoba może nie wiedzieć czegoś, to zazwyczaj jesteśmy w błędzie. Jeśli mamy możliwość i mamy jej zgodę, nagrywajmy taką osobę. Bo powiedzmy, nawet wypowiedziana jakaś historyjka, legenda, która się wydaje nierealna w danym momencie, ona w którymś momencie może się okazać, że w dużej mierze jest prawdą i dużo może wnieść do naszego drzewa.
0: Mhm. Aczkolwiek warto to zweryfikować, bo różnie bywa.
1: Jak najbardziej. To nie jest tak, że...
0: Zamazują się szczegóły albo tworzą się kolorowe historie.
1: To nie jest tak, że mam dane i od razu wpisuję do drzewa, tak? To trzeba przeanalizować. Na przykład na swoim przykładzie w dalszej mojej rodzinie wystąpiło powiedzmy trzech synów o tym samym imieniu, nazwisku. W podobnym okresie się urodzili. Ich rodzice nazywali się identycznie. Matki miały identyczne nazwisko rodowe. Tak samo. Nie były siostrami na przykład, tak? Bo można tak pomyśleć. Albo kuzynkami. Tylko była dalsza rodzina. Ich dziadkowie też podobne rzeczy. I tu jest naprawdę zabawa wtedy, jak określić, kto jest kim, tak? Żeby nie pomylić.
0: Faktycznie. No moja babcia na przykład miała takie samo nazwisko panieńskie, jak i po mężu.
1: No.
0: Nie byli z tej samej miejscowości nawet.
1: Tak, ale być może
0: inne rodziny.
1: Byli spokrewnieni, tak?
0: Może gdzieś tam daleko, tak? No, tak. Nikt tego nie wie. Nazwisko akurat dość popularne.
1: Tutaj też pytałaś o to, jakie źródła, tak? No bo przede wszystkim, jak wspomniałem, osoby starsze, księgi parafialne, księgi z Urzędu Stanu Cywilnego. Zazwyczaj księgi w Stanach Stanu Urzędu Cywilnego, bo to ma się zmienić, ale do tej chwili jest, że w każdej gminie w Urzędzie Stanu Cywilnego księgi są przechowywane do 100 lat. Powyżej 100 lat, czy nawet 110, te księgi trafiają do państwowego archiwum, tak? Albo jeszcze do innych archiwów, tak? Bo są archiwa nowe, są jeszcze inne, tak? Mhm. Także można stamtąd też pozyskiwać informacje.
0: No najpierw to, co mamy w domu, czyli dokumentacje, metryki, akty ślubów, zgonów,
1: książki,
0: tak jak książki, stare zdjęcia, tak często przecież były podpisane w jakiś sposób. Oczywiście no, dla nas, jako dla niewidomych, słabowidzących, jest to bardzo utrudniona praca, ale jeżeli się zainteresujemy, to możemy wykonać część pracy, a oczywiście ktoś nam może nam pomóc w takich poszukiwaniach.
1: Jest możliwość, alternatywa, żeby zlecić takie prace specjalnym firmom, które zajmują się wyszukiwaniem przodków, stworzeniem drzewa genealogicznego. Aczkolwiek ja mam do tego naprawdę dystans, bo spotkałem się z czymś takim, że tak akurat nie ja się tym zajmowałem, natomiast spotkałem się z czymś takim, że faktycznie ktoś sobie zamówił specjalistę, profesjonalistę w cudzysłowie, a ten profesjonalista stworzył jakieś tam drzewo i niekoniecznie to powielało się z prawdą, tak?
0: No podobno też ludzie sobie nieraz nie życzą, że wiele osób chciałoby mieć królów, książęta i inne osoby w rodzie, ale na przykład niekoniecznie odkryć, że ma się pochodzenie żydowskie w którymś pokoleniu albo tego typu rzeczy. No nie. Że potem dochodzi do jakiegoś szoku i w ogóle nieakceptacji tego, co się wykryło.
1: No tak. Niestety tak. Ja po prostu nie mam problemu. przeszłości, jeszcze w przeszłości. Ja też w sumie w moich korzeniach mam też kilka narodowości, także o tyle na przykład z jednej strony jest bardzo łatwo znaleźć, bo to była bardzo, bardzo hermetyczne środowisko, więc łatwo mi w pewien sposób drzewo genealogiczne tworzyć. Ale z drugiej strony już z drugiej strony niekoniecznie, no bo na przykład już pojawia się język rosyjski, tłumaczenie ksiąg, tak. I dałem właśnie tutaj pewnej osobie, która pewne księgi z języka rosyjskiego zaczęła mi tłumaczyć, tak?
2: A ja wam się tak wetnę na chwileczkę w rozmowę, bo przyszedł mi do głowy pewien pomysł a propos programów komputerowych, które można by było wykorzystać. Co prawda nie jest to zupełnie program do tego i też ja nie mam kompletnie jakiegokolwiek doświadczenia z tego typu rzeczami, ale tak wpadł mi pomysł, bo u siebie na dysku mam do kompletnie innych zastosowań aplikację, która się nazywa TripAdlite. To jest aplikacja, która w której można zapisywać notatki. Ale te notatki można zapisywać sobie w takiej drzewiastej strukturze. Więc jeżeli ktoś chciałby popróbować to i nie zna dostępności tych programów, o których mówił na przykład Andrzej, to można by spróbować wykorzystać tego Tripada. Nie wiem, na ile on się nada do tworzenia takiego drzewa genealogicznego, ale drzewko na pewno z różnych notatek można sobie zbudować.
0: No, to ewentualnie jakaś inna baza danych.
2: Dokładnie.
0: Którą też się tam przystosuje.
1: Tak, no, dużo osób korzysta z Excela, tak? No bo stworzyłem sobie bazę danych właśnie w Excelu.
0: I słuchajcie, i nawet na stronach, jak się patrzy, bo dalej o źródłach będziemy rozmawiać, że również część rzeczy jest w internecie, niezbyt wiele, i część jest zdigitalizowana na zasadzie.
1: Bardzo dużo jest materiałów i coraz więcej rośnie.
0: Coraz więcej, oczywiście, no ale to tak, akurat nie myślałem.
1: Ja na tę chwilę mam wprowadzone i oczywiście nie mogę powiedzieć, że w 100% moje drzewo jest na pewno prawdziwe, bo jeszcze błędy gdzieś tam mogły się zdarzyć, które będę musiał zweryfikować, tak? Ale na tą chwilę uważam, że w 96% co najmniej jest prawdziwe, jest rzetelnie wprowadzone. Natomiast na tą chwilę mam wprowadzone ponad 2400 osób. Mhm.
0: I też właśnie prowadzisz takie tabele w Excelu?
1: Ja raczej nie, ale posiłkuję się czasami jakimiś ściągami na kartkach, albo gdzieś jakieś notatki, Word, nie Word, nagrania, tak dalej, tak dalej.
0: Okej, okay, bo to, o czym chciałam powiedzieć, są dwie strony akurat takie, znaczy może one nie są super dostępne, tak, ale takie dwie duże strony, z których na pewno warto skorzystać. Jeżeli ktoś ma mnie w znajomych na Facebooku, to dzisiaj nawet udostępniłam, żeby tak od razu tematycznie było. Genealodzy.pl, tak? Genealodzy.pl to jest jedna strona i druga to jest genpol.com. I tam po pierwsze macie też takie wprowadzenie, jak zacząć, co zrobić. Na genpolu na przykład też jest tablica ogłoszeń, gdzie ludzie szukają, piszą, kogo szukają, gdzie żył, gdzie umarł, jacy rodzice, czy ktoś ma informacje, w różnych językach zresztą, nie tylko po polsku.
1: Dokładnie.
0: I też tam można pobrać sobie formularze, skorzystać sobie z tego, ale przede wszystkim też tam są podpięte różne bazy danych i tam właśnie akurat, jeżeli ktoś się tylko sprawnie porusza po tabelach, to naprawdę jest sporo tego. Sporo można znaleźć, jest wyszukiwarka, wpisuje się nazwisko, daty, które nas interesuje, można doprecyzować na przykład region, różne inne jakieś tam dane takie bardziej szczegółowe i to działa fajnie.
1: Tak, tak.
0: I dostępne jest.
1: To prawda, to prawda. Tutaj szukam akurat, uciekła mi też nazwa jednego miesięcznika. Ten miesięcznik jest dostępny w sieci. Memorium, kurczę, jak to się nazywało? Ja zazwyczaj do nazw mam zawsze problem, bo...
0: Ja do nazwisk.
1: także tutaj mi ucieka znowu. Jak znajdę, to oczywiście podam. Jest taki natomiast periodyk genealogiczny. Jest wydawany co miesiąc i naprawdę tam jest fajna, konkretna wiedza, którą serdecznie polecam. Właśnie poradniki, jak zacząć, z jakiego języka, powiedzmy, w jaki sposób tłumaczyć, bo w księgach też, powiedzmy, czy to księgi parafialne, czy księgi stanu z urzędu cywilnego, tak, czy innych archiwach, archiwum, jest też tak, że większość tych powiedzmy, wpisanych kwestii brzmi podobnie, tak, w innych językach, tylko trzeba to przetłumaczyć. Więc są podane, powiedzmy, szkielety, prawda, są szkielety, powiedzmy, dnia tego i tego, zjawił się taki, taki i poinformował, że urodziła mu się córka, tak? No i jest ta cała historyjka. Mhm. Tylko trzeba podmieniać po prostu imiona, nazwiska, daty miejscowości. A i powiedzmy zawód na przykład ojca, tak? Także to też jest bardzo pomocne. Też można samemu z biegiem czasu sobie tłumaczyć właśnie księgi z innego języka na język polski.
0: Zresztą ta umiejętność też czytania, tam również na jednej z tych stron, już teraz nie pamiętam na której, chyba na Genpolu, jest słowniczek też takiej terminologii przydatnej łacińskiej, co przy przeglądaniu chociażby no, nieraz różnych ksiąg i materiałów się może przydać. Zresztą w ogóle, jeżeli się okaże, że nasza rodzina nie była wyłącznie polska, to przyda się przynajmniej jakaś taka podstawowa znajomość innych języków, no bo inaczej nawet nie będziemy w stanie niczego zweryfikować. Bo kolejnymi materiałami, oprócz tego, co możemy sami znaleźć, są na przykład cmentarze. I to w różnej formie, albo sami gdzieś jeździmy. No pewnie właśnie tutaj masz więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o dostawanie się. Przecież nie wszędzie jako wózkowicz nie byłeś w stanie się dostać, ale na przykład przeglądasz zdjęcia, coraz częściej ludzie udostępniają w sieci. Też tutaj ochrona danych osobowych kładzie na tym łapkę i no nie zawsze jest to możliwe, ale wiem, że naprawdę ogromna wiedza w tym tkwi i ludzie przeglądają, ślęczą nad tymi zdjęciami po to tylko, żeby czytać napisy na płytach i szukać swoich bliskich i dalszych krewnych.
1: Nie no, oczywiście. Na cmentarzach też jest skarbnica wiedzy, bo raz nazwiska, raz daty, nazwiska rodowe, tak? Jeśli są to rodowe grobowce, to tym bardziej to jest od razu wszystko na tacy ładnie podane, tak? Tutaj akurat gdzieś mi się zapodziały dokumenty, także mogę tylko podać taki przykład, że kilka lat temu jeszcze do mojej już wtedy nieżyjącej babci przesłano pismo na odnalezienie niby dalekiego krewnego, który był lotnikiem, urodził się w mojej miejscowości, tak, miał to samo nazwisko, co moja babcia, jak była panną. Mhm. Natomiast, no i on został zestrzelony jako jedyny nie został, nie został, w sensie, ani od, może nie odnaleziony, tylko nie było, na cmentarzu spoczywa w Holandii jako NN, tak?
0: Aha. Identyfikacji nie było.
1: I nie było identyfikacji, tak, wszyscy pozostali z członków tych lotników, którzy lecieli, zostali zidentyfikowani, natomiast on nie. I tak w skrócie, akurat już babcia nie żyła, przekazali to w końcu mojej mamie. Moja mama za bardzo nie była tym zainteresowana, przejęła tą sprawę. Okazało się, że on się urodził właśnie tutaj w mojej miejscowości, w Kleszczowie, w województwie łódzkim, 101 lat temu, ale na przykład pojawiły się problemy, bo akurat miałem dostęp też do ksiąg i widziałem właśnie dwie osoby o tym samym nazwisku, o imieniu nazwisku. Dwóch Teofilów urodziło się w przeciągu półtora miesiąca czy dwóch miesięcy od siebie. Tak, rodzice nazywali się identycznie, tylko z tym, że przy jednej z matek było tylko podane jedno nazwisko rodowe. Mhm. Tu od lat ta batalia trwa, żeby faktycznie powiedzmy dojść do jego przodków. Ale przez te parę lat doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie faktycznie jestem z nim spokrewniony. Prawdopodobnie jeden z moich prapradziadków był jego chrzestnym. I prawdopodobnie też przez trochę szczęścia, trochę już jakiejś tam intuicji, gdy już parę lat działam w genealogii, powiedzmy działam, tak, w cudzysłowie oczywiście, z przymrużeniem oka, ale miałem troszkę szczęścia, że prawdopodobnie znalazłem rodziców tego Teofila, spoczywających w Warszawie. Mhm. Oczywiście były też w trakcie badania DNA, tak, czekamy na wyniki, od ponad roku czekamy na wyniki. Natomiast już to jest tak odległa rodzina, że trudno będzie określić, czy faktycznie on był z nami spokrewniony. Ale jeśli powiedzmy mój prapradziadek spoczywa w mojej miejscowości, a potencjalny brat lub bratanek, czyli ojciec tego lotnika, spoczywa w Warszawie, teoretycznie można zrobić badania DNA genetyczne. żeby potwierdzić, czy byli bliską, spokrewnioną rodziną, a wtedy, jeśli się to uda potwierdzić, można z kolei zbadać to, porównać te wyniki z wynikami, które właśnie te szczątki są w Holandii pochowane, tak? Mhm.
0: Czyli w ten sposób. No ale to jeżeli mamy na czym bazować, jeżeli mamy tak. tylko jakąś informację i tak naprawdę nie znamy miejsca
1: tak, spoczynku. No tutaj...
0: Nieraz ten proces jest bardzo żmudny. Od jakiegoś domu na starym zdjęciu, jakiejś daty czy czegokolwiek opisu, czy no, że ktoś sobie coś tam przypomina, do szukania też w tej chwili można zapoznać się, chociażby w internecie są materiały, są zdjęcia, stare zdjęcia, stare materiały różnych miejscowości, więc no nie zawsze trzeba tam fizycznie pojechać. Zawsze warto, oczywiście już po jakimś czasie, no chociażby po to, żeby porozmawiać z ludźmi, a nuż ktoś kogoś kojarzy, czyjś tam dziadek, babcia żyją i kojarzą, że tu byli tacy, a tacy przed wojną, tak? Mieszkali chociażby. Więc no, na pewno jest to takie angażujące i czasochłonne wbrew pozorom.
1: Tak, jak najbardziej. Ale jaka jest satysfakcja, że coś się udaje odkrywać. A miałem w swoim przypadku takie przypadki, że powiedzmy przez x miesięcy, kilka miesięcy, długich miesięcy nie mogłem się posunąć powiedzmy z jedną osobą do przodu, a później nagle się okazuje, że gdzieś jak powiedzmy przypadkiem w internecie przeglądam strony, a tutaj trafiam na jakiś akt na przykład, tak? Przypadkiem trafiłem właśnie na akt mojej dalekiej ciotki, która tuż po wojnie wyprowadziła się do Brazylii, tak? Suchoń zaginął, a ja znalazłem jej akt, kartę imigracyjną właśnie w internecie, tak? I to jest przemiłe znalezisko, cudowne znalezisko, tym bardziej, że jeszcze znalazłem ze zdjęciem.
0: No też warto gazety, stare numery czasopism i gazet przeglądać, dlatego że tam są wydarzenia, nekrologii. Nieraz ktoś jest wydarzenie z życia danego miasta i nagle ale znajdziemy swojego dalekiego krewnego gdzieś tam w tekście na zdjęciu.
1: Dwa przykłady. Jeden bardzo stary, jeden serwis, Family Search, to jest taka amerykańska strona. Prowadzą go mormoni. Oczywiście jedni mogą się krzywić, inni uśmiechnąć, i tak dalej. Natomiast mormoni masę rzeczy zdigitalizowali, tak? Z polskich zasobów. Gdzie na przykład w Polsce nie można tego znaleźć, tam jest to osiągalne. Nawet te nowsze zasoby, które są młodsze niż 100 lat, tak? Także można masę rzeczy znaleźć. I drugi przykład, zupełnie nowy, warto to pilnować. Wiele dużych cmentarzy w Polsce ma coś takiego jak internetowe klepsydry, tak? Udostępniane. Na przykład w tym dniu zmarła taka i taka osoba. I to też jest skarbnica dużej wiedzy, bo...
0: I poprzez wyszukiwarkę można zwyczajnie znaleźć wielokrotnie.
1: Oczywiście. Tutaj, co mogę jeszcze dodać? Akurat w moim przypadku też było o wiele łatwiej wyszukiwać na przykład rodzinę z mojej okolicy. Tutaj w przeszłości, jeśli ktoś pamięta trochę historię, akurat w przeszłości, w XVIII-XIX wieku, byli imigranci religijni, tak zwani husyci, którzy uciekali z Czech, gdy jeszcze trwały wojny husyckie, tak? Każdy może sobie wygooglować, sprawdzić co to było, natomiast tych osób jest jeszcze sporo w Polsce. No ja po części się z takiej właśnie z Czech wywodzę, tak? Jakby powiedz, mam część narodowość czeską. I tutaj też dużo łatwiejsze było w pewnym okresie wyszukiwanie rodziny na przykład, tak? Bo część nazwisk podobna, część i część jej rodziny co parę pokoleń powiedzmy brali ponownie małżeństwo na przykład, tak? Jakieś kuzynostwa, dalsze kuzynostwa i tak dalej, tak? W paru przypadkach w moich też poszukiwaniach okazało się, że że na przykład z kimś jestem teraz rodziną, ale nasi wspólni przodkowie na przykład byli rodzeństwem, tak?
0: Też jest ciekawe samo to czytanie. Na przykład akty ślubu, jeżeli gdzieś tam się znajdzie w danej parafii, ktoś dotrze, to, no to tam już macie od razu informację również o tym, z jakiej parafii, czy z jakiego regionu był współmałżonek. I znowu tam można poszukać. Tak. I też pamiętam kiedyś z wykładu jednego z profesorów, niestety nie pamiętam nazwiska, bo z nazwiskami, jak wspominałam, mam kłopot. Pamiętam, że on bardzo silnie uczulał też na uważność w czytaniu dokumentów takich urzędowych, bo na przykład dojdziemy do tego, że nasi przodkowie, załóżmy sprzed 200 lat, byli niepiśmienni, co się okazuje nieprawdą, dlatego że urzędnik wypisywał tak naprawdę już te papiery po tym, jak mu zgłoszono, no a że podpisów oni nie złożyli, tylko zgłosili i poszli, no to postawił krzyżyki, zaznaczył, że niepiśmienni i już. Bądź też historia danego człowieka jest zupełnie inna, niż by się wydawało, tak? Bo nagle się okazuje, że przeszedł całą drogę, że był parobkiem, ale tak naprawdę nie był parobkiem, tylko pracował w gospodarstwie, tak, bo było iluś synów i pracował u kogoś innego, ale tak naprawdę później zyskał status samodzielnego gospodarza. Tak? To może być bardzo, żeby też z taką ostrożnością podchodzić i żeby nie zachłystywać się od razu wszystkim, co się,
1: rozwagą,
0: co tak? się znajdzie, bo tak samo jak my, nasi rodzice, nasze babcie, nasi dziadkowie, możemy się mylić, możemy coś tam koloryzować, no to w papierach urzędowych, tak jak kiedyś, dzisiaj, również różne ząki się zdarzają.
1: Tak, tak. Ja się spotkałem z takim aktem urodzin, narodzin dalszego wuja, że wpisano, powiedzmy, datę z rokiem przestępnym, czyli 29 lutego w roku, kiedy
0: nie był przestępny.
1: 29 lutego roku przestępnego nie było.
0: No proszę, poza czasem i przestrzenią się urodzi.
1: Tak, tak, dokładnie. Także no bywa. Bywają różne takie rzeczy.
0: Przyczyny śmierci też bywają bardzo ciekawe, że umarł na ból głowy albo no tak. Cokolwiek, tak? To są dopiero ciekawostki.
1: Przeinaczane na imiona, dodawane różne imiona, bo często księża przynajmniej jeszcze w XIX wieku stosowano taką zasadę, że księża zazwyczaj byli urzędnikami państwowymi, więc księgi się jakby powielały, tak? Co księga kościelna, to księga urzędu sanminu cywilnego, tak? Czyli księga państwowa jakby. To się powielało, ale księża dużo robili błędów, przyinaczali imiona, bo powiedzmy kogoś potocznie nazywał się tak i tak. No to zapisywali w taki sposób, a nie powiedzmy oficjalną formę. Także trzeba bacznie to pilnować. Albo komuś dopisali drugie imię, albo ktoś drugiego imienia nie miał, a dopisane jest, tak?
0: No tak samo podobno ogromną pomyłką jest zakładanie, że jeżeli ktoś nazywa się, znaczy nazwisko kończy się na Cki albo Ski, ewentualnie Icz, to że to jest nazwisko szlacheckie, bo wcale to może być bardzo długa historia.
1: Dokładnie.
0: Nieraz nazwiska pochodzą od miejscowości, nieraz miejscowości od nazwisk i to się miksuje i w kolejnych pokoleniach może tak naprawdę się przemiksować ileś razy w tej i we w te.
1: Zgadza się. I nazwiska się zmieniają, ewoluują, tak? Ale zdarza się, że niektórzy nazwiska zmieniają, tak? I wtedy też jest problem. Że co, no też. Nazwisko, bo komuś nie podobało, a po nich w tych poszukiwaniach jest problem, bo gdzieś coś się zmieniło i nie wiadomo.
0: Albo otrzymał nadanie, na przykład właśnie ziemi, to jeszcze wcześniej, tak? I również się zmieniło w tym momencie.
1: Tak, tak.
0: Także to jest przeciekawa rzecz.
1: O podwójnych datach stosowanych, powiedzmy, w zaborze rosyjskim, że były podwójne daty, powiedzmy data jakby polska i data rosyjska, tak w cudzysłowie.
0: Czyli kalendarz daty, gregoriański, tak. Juliański, tak?
1: Tak, tak, tak. I trzeba było starać się w miarę sprawnie orientować, która data jest którą, tak? Żeby komuś nie pisać drugiej daty, tak?
0: A powiedz mi, co ci to dało, tak tobie osobiście? Oprócz tej satysfakcji, że znalazłeś.
1: Przede wszystkim satysfakcja. Przede wszystkim, że robię coś fajnego. Zajmuję sobie mądrze czas, bo nie tracę na tym czasu, bo wiem, że efekt z tego kiedyś będzie, tak? Chcę wydać książkę. przede wszystkim album, tak? A czy książka w sensie takim, dla szerszej grupy ludzi? No zobaczymy, tak? Dzięki temu, powiedzmy, zająłem się troszkę grafiką. Odnawiam stare zdjęcia. Odnowiłem w jakiś już sposób ponad 700 zdjęć, starych zdjęć. Aha. 60, 70, nawet ponad 100-letnich zdjęć, tak? Dysponuję akurat w moim domu rodzinnym są książki jakieś rodzinne, bardzo stare. Najstarsza ma chyba 170 lat. Więc to też jest frajda, że możesz, kurczę, zobaczyć stare podpisy. Mhm. Albo na bazie starej księgi zobaczysz na przykład, że odnalazłem dzięki podpisom, powiedzmy, ojciec przekazywał synowi i tak dalej, że powiedzmy na tej bazie też można było stworzyć drzewo, tak? I później analizować, czy faktycznie to była prawda. Także naprawdę wielka satysfakcja.
0: A odnajdujesz w sobie echo tych przodków? Że tak troszkę z innej dziedziny pytanie. Takie bardziej, czy to w jakiś sposób na ciebie działa, tak emocjonalnie?
1: Na pewno, bo przecież tak naprawdę tym, kim teraz jesteśmy, to przede wszystkim jest to, kim byli nasi przodkowie. To nasi przodkowie ukształtowali nas. Więc nie możemy zupełnie się odcinać od tego, że powiedzmy ktoś nie... Jestem w stanie zrozumieć, że ktoś jest zainteresowany, powiedzmy, swoim pochodzeniem, swoją przeszłością poprzednich pokoleń. Ale ta wiedza wzbogaca i daje więcej możliwości.
0: Bo na przykład nie musimy kalkować tego, czym się zajmowali, kim byli, ale warto mieć taki background.
1: Tak, pojęcie, tak. Zgadza się, ale też informacje, tak jak słusznie tutaj wcześniej wspomniałaś, że wartościowa jest informacja, na przykład jak mamy dostęp do ksiąg zgonu, na przykład, tak? Na przykład kto na coś zmarł. W niektórych księgach były stosowane zapisy, powiedzmy, a chorował na to, a chorował na tamto, tak? To też jest jakaś informacja dla nas,
0: faktycznie,
1: dla przyszłych pokoleń.
0: Podejrzenie, czy na przykład jakaś choroba może być genetyczna.
1: Nie pojawi się, tak, zgadza się. Mhm. Tak naprawdę z analogii można bardzo wiele wyciągnąć. Na przykład parę lat temu za granicą Czech otrzymałem nagranie mojego pradziadka. Tak jak śpiewał w 70-tych latach, tuż przed śmiercią. Wiesz, jaka frajda było, że powiedzmy...
0: Posłuchać.
1: Ja tej osoby nie poznałem, a tu nagle cała rodzina zebrała się przed starym adapterem, no starym jakimś szpulowym magnetowidem, nie wiem jak to się fachowo nazywało. I nagrali siebie, tak? Mhm. No coś niezwykłego.
0: Dlatego słuchajcie, warto. Ja na przykład bardzo żałuję, że ponieważ kiedyś były popularne kasety, później już ich nie było, jakoś tak nie zmieniłam, tej treści nie przeniosłam na inne nośniki i zostały te rzeczy utracone. Później podczas wielu, wielu różnych przeprowadzek no, były zbędne, więc zostały zniszczone i tak naprawdę szkoda, bo dzisiaj chciałabym posłuchać sobie tych nagrań. I myślę, że warto, jeżeli mamy taką możliwość gromadzenia zdjęć, gromadzenia nagrań, gdzieś tam oznaczania tego w odpowiedni sposób, żebyśmy wiedzieli my i później również inne osoby, które być może kiedyś tam w przyszłości, nawet nie wiemy kiedy będą korzystać z tych naszych materiałów, żeby dokładnie wiedziały co to było, gdzie to było, o co chodziło, bo to cenne, to może się nie tylko dla nas okazać wartościowe, ale również dla przyszłych pokoleń.
1: Chciałbym też dodać tylko tyle, że naprawdę warto korzystać z różnych wszystkich możliwości nagrań, materiałów w internecie. Nawet tych materiałów, które wydają mi nam się w sumie niepotrzebne, tak? No bo powiedzmy, brakuje nam jakiejś tam osoby, ale wydaje się to tak odległa rodzina. I zazwyczaj osoby początkujące genealozy uważają, a po co mi ta osoba, tak? Mhm. I tak warto wszystko zapisać. Jeśli coś gdzieś usłyszę, warto to odnotować. Bo może się okazać, że powiedzmy za pół roku czy za rok może się okazać, że właśnie ta osoba, którą byśmy nie zapisali, ona wniosła najwięcej, tak? Bo dzięki temu mogliśmy posunąć się kilka kroków do przodu. Duża skarbnica jest dużo książek genealogicznych. Nie typu jak znaleźć sobie przodka, ale powiedzmy typowo historycznych. Można naprawdę też wiele, wiele tych informacji znaleźć. Na przykład ja o swoich przodkach, mojej rodzinie odległej, dalszej, tak, w przeszłości nawet do 200 lat wstecz, znalazłem w kilku książkach. To też jest ogromna wiedza.
0: No też biblioteki uniwersyteckie na pewno tego typu źródła.
1: Jak najbardziej.
0: Różnego rodzaju monografie. Warto poszukać. Dobra, słuchajcie, ponieważ Andrzej prosił, żeby dzisiaj zrobić audycję krótszą, kompaktową, bo jeszcze ma webinar później. To postarałam się sprężyć tak dosyć silnie tutaj. Między innymi ja was przepraszam, nie podałam Skype'a, no ale właśnie po to, żebyśmy się tutaj nie rozwlekali, żebyśmy zdążyli o wszystkim powiedzieć. W razie czego, jeżeli ktoś będzie zainteresowany albo będzie miał coś do dodania, to oczywiście komentarze pod audycją, kiedy ona już się pojawi na tyflopodcast.net.
1: Ja pomocą, jakbym komuś mógł pomóc, nakierować, bardzo proszę o kontakt, to najwyżej. Magda, jak najwyżej ktoś się faktycznie pojawi, bardzo proszę, odsyłaj do mnie.
0: Okej, to będę odsyłać. Poza tym, no, jeżeli taka potrzeba się pojawi, to również zrobimy suplement. To ostatnio dosyć popularne w tym podcaście. Jest zajawka, jest kontynuacja, ciąg dalszy nastąpi. Myślę, że tak opisaliśmy to, co najważniejsze. Programy sprawdzimy, słuchajcie. Sprawdzimy, czy jest to dostępne. A te dwie strony, które wymieniłam wcześniej, również są u mnie na fejsie. Później też je w komentarze wkleję. Także wszystko znajdzie się w odpowiednim miejscu i czasie. Dzięki wszystkim, którzy słuchali. Oczywiście tobie, Andrzej, za to, że chciałeś nam opowiedzieć.
1: Być może kogoś zanudziłem, trudno mi powiedzieć. Tyle co wiedziałem, tyle co powiedzmy, starałem się przygotować na szybko. Akurat ostatnimi czasy przy drzewie genealogicznym, przy genealogii mało siedziałem. Ale akurat dzisiaj wyjątkowo usiadłem troszkę, pewne rzeczy sobie przypomniałem. Tylko mógłbym wtrącić takie rzeczy, bo pewnie to zainteresuje niektórych. Na przykład jak stare słownictwo, jak nazywaliśmy pewnych członków rodziny.
0: Proszę.
1: Być może tutaj kogoś zainteresuje. Momencik, czy to już mam? O właśnie, tu. Ciekawostka genealogiczna. W dawnej Polsce tutaj akurat jest ze strony teatrnn.pl. Tutaj tak. W dawnej Polsce na określenie krewnych i powinowatych istniało wiele specyficznych, dziś wzbudzających wesołość określeń. Oto kilka z nich. Jak nazywaliśmy męża ciotki? Dzisiaj obecnie wujka. Magda, wiesz może?
0: Nie, no ty czytasz to za przepytywanie.
1: Dobrze. Siostra męża, dziś szwagierka, niewiastka. Córka brata w stosunku do innych braci, dzisiaj bratanica, synowica. Cześciowa, no to no, kojarzy się i to jednak w języku gdzieś dalej funkcjonuje, świekra. Wnuczkowie to wnukiew i wnęka, brat bliźniak, bliznek, bardzo podobnie. No i ostatni, brat męża, dzisiaj szwagier, dziewierz.
0: Bardzo ładnie.
1: Tak, takie określenie funkcjonowało. Tych określeń...
0: Ale ta niewiastka mi się kojarzy, a to nie jest czasem synowa po rosyjsku?
1: Nie wiem.
0: Tak coś mi świta, pewna nie jest.
1: Ale gdzie synowa? Być może. Być może, także mówię, no tych określeń, jeśli byśmy tylko skupiali się na terminach genealogicznych, to jest ich bardzo wiele. Ja bardziej skupiam się, może nie na samych terminach, bardziej skupiam się na tym, co mi genealogia daje. Daje mi naprawdę ogrom satysfakcji. To, że powiedzmy mogę coś zrobić dla siebie, powiedzmy dla moich bratanków, dla najbliższej rodziny, że myślę o książce, tak? Dzięki tej mojej genealogii odnalazłem, bo nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy w najbliższej rodzinie, że bratanek mojego dziadka miał jeszcze jednego syna. Dzięki genealogii na przykład go odnalazłem, tak? Mhm. Bo nikt o nim nie wiedział.
0: Po prostu. A husytyzmem zainteresowałeś się też dzięki genealogii?
1: Jak najbardziej. Zresztą jestem członkiem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W Polsce, to jest jakby następca braci czeskich, tak?
0: Tak.
1: I z tego względu o pewne rzeczy było mi łatwiej. Ale korzenie nie tylko mam z Czech, powiedzmy, ale moi przodkowie przybyli tutaj ponad 200 lat temu, to też to odkryłem moje korzenie na Ukrainie, tak? jedna z moich babci wywodziła się z obecnych terenów Białorusi. Przed wojną to była były Kresy, tak? Czyli jeszcze tereny Polski. Mhm. Ale na przykład jeden z moich wujów pojechał jakiś czas temu na Białoruś i poznał kuzynkę swojej mamy. To była też ostatni moment, że coś mu opowiedziała. I też poznałem naprawdę niesamowite imiona, które w życiu nie myślałem, że takich imion nie ma. Też prawdopodobnie wszystko wskazuje, że jestem spokrewniony z jednym pracownikiem na przykład Wojciecha Cejrowskiego. Nie będę podawał nazwiska akurat tam tego pracownika. Więc też na przykład takie rzeczy bym chciał sprawdzić. I to jest naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonujące, że można coś odnajdywać. I tylko tym zakończę, że akurat moje poszukiwania oficjalnie, na oficjalnych danych zakończyłem na końcu XVII wieku.
0: No, to takie imponujące jest.
1: To jest bardzo imponujące, tak.
0: Więc kochani, jeżeli spotkacie się w przyszłym tygodniu ze swoją rodziną, gdzieś tam najczęściej odwiedzając groby swoich bliskich, to zamiast wzajemnie obrabiać sobie tyłki, zanim ktoś przyjdzie i potem jak ktoś odejdzie pierwszy, już sobie pójdzie tam do domu i zamiast stroić się w jakieś nowe futra, to może właśnie porozmawiajmy o swojej dalszej rodzinie. Powspominajmy, może się czegoś ciekawego dowiemy. Może to akurat wyjdzie taka audycja w temacie. Może się komuś przyda. Bardzo ci dziękuję, Andrzej.
1: Ja dziękuję pięknie.
0: Andrzej Niewieczerzał był naszym dzisiejszym gościem. Michał Dziwisz prowadził, zawsze mi się to myli, słuchajcie, realizował, ale będzie prowadził w przyszłym tygodniu, spokojnie, będzie współprowadził. Magdalena Rutkowska przynajmniej usiłowała prowadzić na Wi-Fi, bez sieci, ale się udało. Na razie. Dzięki, hej.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Byword for iOS. Jest to edytor tekstu z obsługą składni Markdown oraz możliwością eksportu naszych tekstów na rozmaite serwisy blogowe oraz konwersji tych plików Markdown do różnych popularnych formatów. Byword może stanowić z jednej strony uzupełnienie aplikacji na komputery Apple, aplikacji Byword, ale możemy go również używać samodzielnie. Program kosztuje 30 zł, około 30 zł, troszeczkę mniej, można tak zaokrąglić. Jest jak najbardziej dostępny z voice-overem i można go śmiało polecić, a w pewnej sytuacji publikowania i tworzenia nowych serwisów blogowych nawet robi się to lepiej niż na Macu. Program ostatnio był troszkę aktualizowany z uwagi na system iOS 11, który się pojawił, ale aplikacja jest dosyć stara. To w ogóle jest jeden z pierwszych edytorów Markdown, takich popularnych edytorów blogowych. Właśnie w 2013 roku miał swoją premierę, był Byword, potem były inne programy innych firm, I'm Writer i teraz popularny Ulysses, albo Ulysses, mówiąc tak bardziej po polsku. No dzisiaj zajmiemy się właśnie Bywordem dla iOS-a. Odblokuje ekran. Byword w jakiś sposób wspiera 3D Touch. Po przyciśnięciu ikonki możemy dostać się do trzech ostatnio edytowanych plików albo otworzyć nowy dokument, czyli taki standard. Ja teraz uruchomię normalnie program Byword.
5: Byword, back, przycisk wróć.
4: I
5: pole tekstowe.
4: Cofniemy się. Ciekawą rzeczą i taką przyjemną jest to, że po uruchomieniu program wita nas tam, gdzie skończyliśmy. Czyli jeżeli jesteśmy w folderze iCloud, to jesteśmy w folderze iCloud. Jeżeli jesteśmy w ostatnio edytowanym pliku, to w nim też się znajdujemy. Program może korzystać z trzech miejsc do zapisywania plików. iCloud, Dropbox i pamięć urządzenia, czyli naszego, w tym wypadku iPhone'a. O ile w iCloud, z tego co wiem, nie można zmienić folderu, to jest domyślny folder, przynajmniej z poziomu iPhone'a, domyślny folder Byword iCloud,
5: pole tekstowe.
4: To w Dropboxie taka możliwość jest. I kiedy wyjdziemy już z tych folderów, jakby cofniemy się gdzieś tam wyżej, to interfejs programu przedstawia, zresztą jest bardzo prosty interfejs i przedstawia się on następująco.
5: Pole tekstowe, iCloud, Dropbox.
4: O, jeszcze.
5: iCloud.
4: A nie,
5: pole tekstowe.
4: Tu jest pole tekstowe, gdzie możemy wyszukać pliku i mamy trzy foldery.
5: iCloud, Dropbox, iPhone, OpenOther, Settings.
4: To OpenOther możemy tu z innej lokalizacji, jak rozumiem, jest to zintegrowane z aplikacją pliki. Jakoś nie chciał mi tutaj VoiceOver do końca czytać i nie wiem, czy to jest jakiś bug iOS-a, czy to jest jakaś niedogodność w aplikacji Byword. To nie do końca chce mi działać.
5: Settings.
4: I koniec. I settings. I wejdziemy sobie do folderu iCloud.
5: Back, przycisk wróć. Back, przycisk wróć. Search iCloud, pole tekst, search iCloud, pole wyszukiwania.
4: No tak, jest pole, gdzie możemy wyszukać pliku.
5: Pole tekstowe. Create document, przycisk. Untitled 1, txt yesterday. Isreader iOS, txt yesterday. Orione, c, e, txt sunday. Dostępne czynności.
4: W czynności mamy tylko...
5: Delete. Aktywuj, domyślna.
4: I dokumenty mogą być wyświetlane albo według daty, albo według nazwy. Według daty, według ostatniego otwarcia. Otwórzmy sobie więc dokument.
5: Israel iOS, TXT yesterday. Zaznaczony, back, przycisk wróć, back, Israel iOS, pole tekstowe.
4: Oczywiście idę teraz cały czas gestami w prawo.
5: Editing tools, przycisk. Cztery gwiazdki. Penie jednokrotnie pisałem tu o rozmaitych sposobach zdobywania i czytania książek. Za przykład nie w posłuży... Cztery gwiazdki.
4: A, bo tu się Pen był plik po konwersji do HTML-a. Dobrze, to może nie, inny otworzymy.
5: Zainka system form nowe wers. Load stop. Naftrace one w ofer. Talk back nowości. Naftrace one w ofercie firmy Hard. Back. Przycisk. Back. Editing tools. Zapewne wielu czytelników tego serwisu. Zapewne wielu czytelników tego serwisu. Zapewne wielu
4: I tu jest pewien minus, bo niestety w jednym polu, takim dużym polu edycyjnym, program wyświetla nam podgląd tego całego tekstu. Nie można tak sobie prosto nawigować po akapitach, tak jak to ma miejsce na przykład w Evernote, tak jakoś fajnie te notatki są lepiej zrobione. Tutaj niestety takiej możliwości nie ma. Natomiast możemy skorzystać z tego Editing Tools.
5: Editing tools.
4: Bo pod tym przyciskiem kryją się właściwie wszystkie opcje związane z edycją. Z edycją, z eksportem.
5: Editing tools. Nagłówek. Done. Przycisk. Preview markdown.
4: Preview markdown. Czyli pokaż w markdown, wyświetl tekst tak, jak on będzie wyglądał już po konwersji, po przepuszczeniu i po napisaniu.
5: Publish. Przycisk.
4: Publish. Publikuj. Możemy opublikować tekst w różnych serwisach.
5: Export. Przycisk.
4: Albo go wyeksportować.
5: Print. Przycisk.
4: Tutaj dubluje się menu drukowania znane z udostępniania albo z aplikacji, albo z menu.

0: Macu i ewidentnie BioWare tego Text Expandera troszkę już swoją drogą zapomnianego promuje, niestety.
1: Print. Publish, przycisk, mark, publish,
0: to zobaczmy, przycisk. Co... może nie, tak, wpierw zobaczymy eksport. Co możemy z tym napisanym w Markdown plikiem zrobić? Gdzie możemy go wyeksportować?
1: I jak, eksport,
0: to, jak to wygląda, bo to też jest specyficzna troszkę cecha. Na początku mnie ten interfejs troszeczkę zmylił.
1: Tools, przycisk wróć. Tools, done, przycisk. Eksport to HTML. Eksport to PDF. E-mail. Co ty HTML? Szare. Share.
0: Share, udostępnianie. Tutaj doszło w tym udostępnianiu teraz opcję iCloud. Możemy nadać tag jakiś, tag iCloudowy, więc to jest tak z poziomu też aplikacji, z poziomu iPhone'a. Zapisać go w plikach, zapisać go w różnych Dropboxach, innych usługach. Tak, ale to tak jest, to jest standardowy ten arkusz, ten sheet, share sheet, menu udostępniania, które dla każdego użytkownika będzie inne, bo ono działa tak. Mamy w nim takie aplikacje, na jakie użytkownicy sobie umieścili. No, standardowo pewnie to są jakieś wiadomości, e-mail, notatki, pewnie Twitter, Facebook, jeżeli ktoś używa WhatsApp, no szereg tam innych też jakiś bardziej, otwórz wy, open in, że możemy gdzieś tam do innego edytora, no to takie są standardowe funkcje iOS-a. To jest ta ostatnia opcja, share.
1: Skopiuj HTML.
0: Skopiuj w HTML-u.
1: E-mail. Eksport to HTML. Done. Przy. Eksport to HTML.
0: I teraz pokażę, bo te opcje się zachowują podobnie. Wciskam na przykład export to HTML.
1: Eksport to HTML.
0: No i dziwna rzecz, nie dzieje się nic. Na początku myślałem, że może opcja nie działa, albo coś jest zablokowane, a tu dzieje się coś takiego trochę jak w Google, że trzeba przesunąć się palcem w dalej i rozwijają się pewne dodatkowe opcje. Kliknąłem w ten eksport to HTML i teraz idę palcem w prawo.
1: Save to iCloud.
0: Save to iCloud. Zapisz w iCloud, nie muszę tłumaczyć. No możemy zapisać ten plik HTML po prostu w lokalizacji iCloudowej.
1: Save to iTunes Documents.
0: Save to iTunes Document. Tego dawno nie używałem. To taki kontener iTunes, który potem po synchronizacji, gdybyśmy podłączali kablem względnie bezprzewodowo, łączyli iPhone'a za pomocą iTunesa, to możemy ten plik potem wydobyć. I mam wrażenie, że w dobie chmur Dropboxa, czy teraz nawet tego natywnego iClouda, to już nie jest takie atrakcyjne, jak było kiedyś.
1: Include theme. Przełącznik. Włączone.
0: Dodaj jakiś styl, temat. Do końca tego, powiem szczerze, nie rozumiem, bo już myślałem, coś mi tam się nowego pojawi, ale nie właśnie.
1: Eksport to PDF.
0: A kiedy kliknę w eksport teraz to PDF? Bo jakby
1: eksport to PDF.
0: Dalej są te same opcje, które były. Teraz tamte zniknęły z HTML-a, prawda?
1: Include theme.
0: A nie zniknęły.
1: Włączone.
0: Czyli to one jakby zostają.
1: Eksport to PDF. Share. Wielokropek. Save to iTunes Documents.
0: I znowu się to rozwinęło. Share.
1: Save to iCloud.
0: Save to iCloud.
1: E-mail.
0: E-mail. Możemy PDF-a wysłać e-mailem.
1: Copy HTML. Share.
0: No i to jest
1: Share.
0: To, co już
1: Copy
0: było.
1: HTML.
0: A kiedy kliknę copy HTML?
1: Copy HTML. Share. Share. Share.
0: Nie, tu nic nie ma.
1: Save to iCloud.
0: No e-mail to po prostu otworzy nam się mail z nazwą pliku i w załączniku będzie ten plik w tym wypadku PDF. Tak, e-mail to jest też ciekawa opcja, bo o ile w eksport to w PDF-a możemy wyeksportować mailem, w HTML-u zdaje się, że takiej opcji nie było, to samo wybranie e-mail może być bardzo ciekawe, bo nam oferuje następujące opcje.
1: E-mail.
0: I teraz idę w prawo.
1: E-mail as if text. E-mail as plain text.
0: Czyli wyślij mailem tekst sformatowany write text.
1: E-mail as plain text.
0: E-mail as plain text. Wyślij jako plik tekstowy.
1: E-mail as HTML attachment.
0: Wyślij e-mail z załącznikiem w HTML-u.
1: E-mail as PDF attachment.
0: Analogicznie wyślij e-mail z załącznikiem w formacie PDF.
1: Copy HTML.
0: No i to już było. Powiem szczerze, nie podejmuję się tutaj opowiadać, jak te formaty do końca działają. To znaczy, jaki to jest typ Markdowna, jak on jest zgodny po konwersji. Nie znam się na tyle na blogowaniu, na publikowaniu i na konwersjach pomiędzy różnymi formatami, więc nie chciałbym Państwa wprowadzić w błąd. Tutaj niestety nie mogę pomóc. Generalnie, jak testowałem, sprawdzałem, wszystko działa dobrze. Natomiast Mac i wszystkie te konwertery Maca mają ten problem, że nagłówki, które on z Markdowna tworzy,

0: pliku tam PDF czy w pliku Wordowskim. Nie są to te nagłówki Wordowskie i nie znam programu, który by, no Pages niby gdzieś ma taką możliwość, ale mi to jakoś nie chciało działać, żeby te takie śródtytuły, nagłówki, takie te style nagłówkowe, o tak, które Word oferuje, żeby one gdzieś działały indziej, albo żeby na przykład napisać w Markdownie i skonwertować potem na format RTF, na DocX albo na PDF i żeby te style były. Punktory gdzieś tam, jakiś rodzaj punktorów był zachowany, ale linki na przykład też niestety nie. Więc nie wiem do końca, z czego to wynika. Być może, jeżeli uda mi się ten temat zgłębić, to oczywiście gdzieś tam albo napiszę w komentarzu, albo zrobię sam, albo z kimś kolejny podcast.
1: E-mail, eksport to PDF.
0: I to jest tyle, jeżeli chodzi o eksport. No, jak na iPhone'owy program, to tych opcji jest sporo.
1: Tools, prawie publish, przycisk.
0: A teraz publish. Gdzie możemy opublikować?
1: ADD Publishing Service.
0: Add Publishing Service. Dodaj serwis blogowy.
1: www. Add Technologie. In. Moimac. Edit.
0: Tu mam
1: przycisk.
0: I edit, edycja, gdzie mogę sobie wyedytować. Tam już mam po prostu gotowe wpisane serwisy i wystarczy, że wpiszę, kiedy wejdę w dany serwis internetowy, wpiszę nazwę, zmienię tytuł, bo ten tytuł jest domyślnie nazwą pliku, czyli jeżeli plik ma jakieś, nie wiem, podkreślenia, myślniki, coś, to trzeba to zmienić, bo to jest po prostu żywcem przepisana nazwa pliku, więc trzeba jakoś to zmienić. Potem tagi oraz kategorie, niestety kategorie i tagi trzeba z ręki wpisać oddzielone przecinkami i wybrać typ wpisu, czy to ma być jakaś notatka tam na marginesie, czy wpis roboczy, coś, czy od razu ma być to opublikowane, tak jak to jest z reguły, publish, done i gotowe. Wpis jest opublikowany na naszym blogu.
1: Moimac, www, Aktechno, ADD Publishing Services, przycisk, Publishing Services.
0: A gdzie możemy publikować?
1: Select THS Service to ADD. Done, przycisk, medium, publish to jest to your medium at sound.
0: Medium, tam jakiś token jest potrzebny, nie wiem do końca na ile te wszystkie usługi działają, bo po prostu nie mam kont wszędzie.
1: WordPress, publish to your WordPress blog.
0: WordPress, no to pewnie wszystkich będzie interesować najbardziej.
1: Tumblr, post text notes to your Tumblr, Tumblr. Blogs. Blogger, publish to your blogger at sound.
0: Blogger. Tutaj wczoraj byłem zaskoczony, bo wszedłem w blogger i jakieś błędy się pojawiały, więc w sumie nie wiem, czy program tego blogera obsługuje, czy nie. Nie zgłębiałem tematu.
1: Evernote, create text notes in your Evernote note box. Evernote,
0: Evernote, to jest ciekawa sprawa w sumie. Publikowanie w Evernote tych takich markdownowych plików, one będą pewnie ładnie sformatowane i powinno się je ładnie czytać. No inna sprawa, czy to jest wygodne, no Evernote ma tę przewagę, że tym się różni od systemowych notatek, że ma tagi i możliwości przypomnień, tak? Oraz, chociaż nie, no teraz systemowe notatki też mają możliwości dołączania nagrań audio oraz rysowania i dołączania tam jakichś obrazków, to głównie dla osób słabowidzących albo widzących. No więc w sumie nie wiem, czy Evernote'a ktoś jeszcze używa, tam pewne kwestie związane z bezpieczeństwem się pojawiły, posądzenia, no właściwie nie posądzenia, oni sami się przyznali, że jakiś tam mają większy niż powinni mieć, niż trzeba, sobie dawali prawo dostęp do danych użytkowników, potem się z tego wycofali. No Evernote trzeba przyznać, że jest taką usługą bardzo transparentną, w tym sensie oni mają rozbudowane API i sporo różnych aplikacji, tych usług takich automatyzacyjnych w rodzaju IFTTT, pozwala na konwersję, nie tyle na konwersję, co na transport i publikowanie różnych rzeczy albo wyciąganie różnych rzeczy właśnie z Evernote'a, który to na Macu jest całkiem dostępny, na iPhone'ie również, natomiast nie wiem jak pod Windowsem, nie wiem do końca jak w przeglądarce, pewnie jakoś tam, no tylko że systemowe notatki po prostu chyba są prostsze, no, na Macu przynajmniej na pewno, bo z iPhone'a to gdzieś tam jest troszeczkę podobnie. No ale to tyle dygresji Evernote'owej, wracamy do
1: WordPress,
0: publikowania
1: WordPress
0: i jak to wygląda. Wchodzę w dodawanie takiego bloga WordPressowego.
1: Site, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt wstawiania na początku, username, pole tekstowe, Password. Password. Bezpieczne pole tekstowe. Q. W.
0: No i...
1: Q. Password. Bezpieczny
0: WordPress,
1: Medium, Public, Tumblr, Post, Blogger, Publish.
0: Tego blogera jeszcze postaram się.
1: Zaznacz, back, przycisk wróć. Back, Blogger, na
2: Google, link, for Google,
0: o.
2: Link.
1: Łącza, nagłówek, język, polski, Google, 403. Taxan error. Error, disallowed user agent. This user agent is not permitted to make an authorization request to Google as it is classified as an embedded user agent, also known as a web VF. Pero, learn more, long, request details, taxal veknof.
0: No muszę to sprawdzić. Coś mi się wydaje, że z Byworda już nie popublikujemy na blogerze, ale mogę się mylić.
1: Tumblr, posttekst, WordPress, publish to your WordPress, medium, publish to
0: jest medium. Jakiś token z kolei był potrzebny. Ja pamiętam, że z tym dodawaniem blogów miałem o wiele mniejsze problemy na iPhone'ie niż to miało miejsce na Macu, bo na Macu, o ile Byword jest bardzo dostępny, to on nie czytał listy tych serwisów blogów, nie można z klawiatury było na nie wejść w żaden sposób. I to nawet nie tyle z voice-overem chyba, ile w ogóle po prostu, że tylko trzeba było użyć do tego myszki, a z kolei VoiceOver nie czytał tego pola akurat, gdzie były wymienione wszystkie możliwe serwisy. No ten Byword jeszcze ma inne tam opcje też publikacji i konwersji, bo on tam też jeszcze LaTeX ma, ale to inny program, inny temat. Czyli tyle, jeżeli chodzi o publikowanie.
1: Done, przycisk. Tools, przycisk, tools, publish, add publishing service, www.moimac, add publish, nagłówek, tools. Tools,
0: preview markdown. Preview markdown. To też jest, przypomnę.
1: Tools, nagłówek, done. Preview mark, publish, export, print, przycisk, done.
0: I cofamy
1: przycisk,
0: się do właśnie preview markdown. I to jest pierwsza opcja, czyli podgląd tego, co napisaliśmy. Tak jak to pojawia się taki widok takiej jakby safari, takiej mini przeglądarki, w której...
1: Back, przycisk wróć. Markdown Preview, nagłówek. Zapewne wielu czytelników tego serwisu pamięta zewnętrzny specjalny kit. Markdown...
0: I już się pojawia tekst.
1: Zapewne wielu czytelników tego serwisu pamięta zewnętrzny specjalny GPS dla niewidomych, nawigator firmy Migraf.
0: I idziemy sobie palcem w prawo.
1: Na stracone, nagłówek poziomu 2.
0: I jest tak, tekst wygląda tak, jak on po prostu będzie wyglądać na stronie.
1: To nowa nazwa dawnego nawigatora na VIA. Od teraz. Jego dystrybutorem stała się firma Harpo. Łącze. Samo urządzenie nie różni się, przynajmniej z opisu, od tego, co już kilka lat temu zapowiadał producent. Miejmy nadzieję, że w końcu wszystkie mankamenty wersji Tractor Breeze łącze. Również dostęp. Cechy nawtracone. Nagłówek poziomu 2. Punktor. Początek listy. Oparta na mapach nawigacja wykorzystująca płatne mapy Heretrademark Sign. Punktor. Darmowa roczna aktualizacja map. Punktor. Nawigacja GPS wspomagana przez wbudowane sensory. Punktor.
2: English. You.
1: Polski. Definiowane przez użytkownika ulubione.
0: I tak dalej, i tak dalej. No, VoiceOver czyta, interpretuje te listy, jak interpretuje, to są też jest problem taki, że każda technologia dostępowa, czy NVDA, czy JAWS, kiedyś Windows, teraz właśnie VoiceOver na iPhone'ie, one trochę inaczej czytają podczas nawigacji te akapity, listy punktowane i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy można zmienić, pewnych rzeczy nie można zmienić, no ale to już tak jest i za bardzo na to nie mamy wpływu. Czyli tutaj możemy sobie sprawdzić, jak taki tekst wygląda, a z ciekawości, bo nie wiem, sprawdzę,
1: również
0: czy możemy coś z tym linkiem zrobić. Na przykład przytrzymam teraz palec mocniej.
1: Finish head moving. Uwaga. HTTP open. HTTP www.harpo.com.
0: Aha, pojawia się ten link.
1: Open. Przycisk. Add to reading list. Copy. Przycisk. Share. Przycisk. Cancel. Cancel.
0: No przyjemnie. No takie mamy dostęp do tych typowych systemowych funkcji tego, co można z linkiem zrobić.
1: Back. Przycisk wróć.
0: I kiedy już... tekst sprawdziliśmy, możemy go opublikować. Troszeczkę zacząłem ten podcast nietypowo, bo nie pokazałem najpierw edycji, a pokazałem to, co możemy zrobić już z plikiem już gotowym. No ale teraz troszeczkę wypadałoby czasu poświęcić na pokazanie edytora. Nie ma za bardzo tutaj co pokazywać aż tak, no ale
1: back.
0: Troszeczkę jednak
1: w ofercie firmy
0: wyjdziemy sobie z pliku.
1: Back. Search iCloud. Create untitled 1. TXT yesterday. Back. Editing to. Pole tekstowe. Pole tekstowe. Pole tekstowe. Edycja.
0: I pojawia się obszar tekstowy. Pole do pisania. Przy czym obok tego pola
1: No words.
0: No words. Pojawia się list, pojawia się liczba słów. Niestety, o ile na Macu jest wyświetlana również liczba znaków, to tutaj program tylko czyta liczbę słów.
1: Wielkie Q. No words. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znak. Punkt wstawiania na końcu.
0: I teraz możemy sobie coś spróbować napisać. Program dobrze działa z klawiaturą. I na przykład coś tutaj.
1: Wielkie D, P, O, Y, I, U, Z, I, A, E, O, G, E, A, M, U, O, Wielkie V, Y, Wielkie F, Wielkie Y, O, R, O, E, odstęp. Wielkie S, kropka, nowy wiersz. Będę używał programu, by Word na iOS. Będę używał programu, by Word na iOS. Dół dokumentu. Nowy wiersz. Z, Y, W, I, E, C, I, O, V, O, I, C, E, wielkie O. Nowy wiersz. Oczywiście z voiceoverem. Nowy wiersz. Będę używał programu, by Word na iOS. Góra dokument. Nowy. Będę. Góra dokumentu.
0: I klawisze standardowo działają.
1: No, będę używał programu, by Word na iOS.
0: Command strzałka w górę do początek tekstu.
1: Będę używał programu, by Word na iOS. Dół dokumentu.
0: I command strzałka w dół na koniec tekstu.
1: Że i w a l o p r o r a m.
0: Specjalnie nawiguję klawiaturą. Mniej więcej wszystko działa. A kiedy jak się zachowuje pokrętło, kiedy nie jesteśmy w trybie edycji?
1: Błędnie zapisz edycja nagłówki. Edycja.
0: Bo w samej edycji za dużo niestety nie możemy zrobić.
1: Wklej. Zaznacz wszystko. Zaznacz. Wklej. Zaznacz wszystko. Nagłówki. Nie znaleziono nagłówki. Nie znaleziono na język. Szybkość. Wybór tekstu. Wiersze. Będę używał będę używał program. Nowy wiersz. Oczywiście z voiceoverem.
0: A, wiersze działają.
1: Wyrazy. Voice Z, oczywiście, iOS, na.
0: No tak, to też tutaj bez zmian.
1: Quick Nav wyłączony.
0: Ciekawą funkcją programu jest dostęp do skrótów klawiszowych. Command TS nam chyba nic, ani Command Shift D nie, ale działają na pewno takie skróty jak Editing Tools, Command T.
1: Tools, nagłówek. Publish, eksport, przycisk. Back, przycisk wróg, edit, będę używał programu,
0: czyli
1: by Word na iOS, klik na
0: escape
1: wyłączony.
0: Wyszedłem. Command E to jest też taki escape. Działa na pewno Command O. To dostęp do, po prostu od razu nam przechodzi na tą listę plików.
1: Klik na untitled 1, txt, isreader iOS, orione, c, e, jws, untitled 1, txt, to dejate, 14, back, przycisk wróg, będę używał programu, by Word na iOS. Klik na wyłączony.
0: Czyli to jest dobre. No wiadomo, Command X, Command C, Command V to też działa. Command 1 niestety tutaj nie da się wstawiać w taki w tak nagłówków.
1: Krzyżyk. Wielkie K, L, E, I, E, A, E, E, S, J, A, O, Wielkie V. Wielkie V. Wielkie I, W, O, E, A. Nowy wiersz. Hashtag kolejna wersja Byworda. Hashtag kolej. Dół dokumentu.
0: I oczywiście są wspierane te funkcje markdownowe, podstawowe, jak listy, czyli kiedy zaczniemy pisać z gwiazdką, to naciśniemy Enter, to ta gwiazdka zostanie wstawiona. No to takie standardowe funkcje mniej więcej tego typu edytorów. Command L to jest lista punktowana i to na pewno działa. Pokażę jeszcze jeden skrót klawiszowy istotny. Taki sam jak na Macu. Command Option P, czyli Preview Markdown. To akurat zmieniłem teraz plik, jestem w pliku o.
1: Nowa wersja darmowego, oznaczone numerem 20.17.3.
0: Jest, spory entuzjazm. I naciskam Command Option P.
1: Klik na włączony, back, przycisk w Markdown Preview. Ostatnio swoją premierę miała długo oczekiwana nowa wersja darmowego czytnika ekranu NVDA, oznaczone numerem 20. Głosy wbudowane w Windows 10. Nagłówek poziomu 2. Początek listy. NVDA może mówić przy użyciu nowych głosów OCR w Windows 10. Nagłówek poziomu 2. Początek listy. NVDA może używać mechanizmu OCR zawartego w Windows 10, aby rozpoznawać tekst obrazów lub Windows 10 i menu Start wyszukiwanie. Nagłówek poziomu 2. Początek listy. Aktualnie wybrana podpowiedź jest odczytywana w polach do ikopia w programie Poczta Windows 10 oraz...
0: I tak dalej, i tak dalej. Byword to przyjemny edytor. Program, który w wielu wypadkach może nam się przydać. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś nie używa składni Markdown albo nie publikuje nigdzie na zewnątrz notatek, jakichś wpisów, nie konwertuje plików, no to chyba lepiej używać ofisowego Worda albo Pagesa. Oba rozwiązania są na iPhone'ie spokojnie dostępne i również mają, do końca nie wiem, czy aż takie opcje konwersji, no to chyba takie nie, troszkę, no, troszkę inne, ale również w wielu wypadkach przydatne. Także wybór pozostawiam Państwu. Program no, nie jest tak bardzo rozwijany jak właśnie ten I'm Writer i Ulysses, ale na pewno jest to edytor prosty i dobrze działający. 30 zł, no nie jest to tak mało na aplikację, ale też nie jest bardzo dużo. To zależnie kto do czego programu i na ile często będzie używać. Mam nadzieję, że niniejsza prezentacja do czegoś się przydała. Dziękuję.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Z nowym rokiem wystartowaliśmy w nieco odmienionej formule, mianowicie w formule Tyflo Radia. Tyflo Radio dostępne ze strony www.tyflopodcast.net w menu na żywo. Zachęcamy do słuchania. Wprawdzie póki co na antenie Tyflo Radia pojawiają się w dużej mierze audycje Tyflo Podcastu z tego naszego 4-letniego dorobku, no ale miejmy nadzieję, że uda nam się coraz więcej wprowadzać audycji na żywo. Będziemy się starać, jak na razie spotykać będziemy się z audycją Tyflo Podcast na żywo w każdy poniedziałek między godziną 19 a 21, tak jak to było na antenie Radia N, tak też będzie i tu. Pierwsza audycja roku 2013. No myślę, że dosyć ciekawy temat, bo dziś porozmawiamy sobie o historii tyfloinformatyki, zarówno tej polskiej, jak i zagranicznej. Ja witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, pana doktora Stanisława Jakubowskiego. Witam serdecznie.
5: Witam słuchaczy bardzo pięknie. Również witam realizatorów audycji, no i mojego rozmówcę, pana Michała Dziwisza.
4: No bo właśnie, bo jeszcze trzeba powiedzieć, że dzisiejsza audycja to jest audycja realizowana. Wspiera nas technicznie za konsoletą Patryk Waliszewski. No i dziś właśnie w tym trio poprowadzimy dla Was tę audycję. Tak jak wspominałem, dziś porozmawiamy sobie o tyfloinformatyce, o historii tyfloinformatyki. Ile właściwie, panie doktorze, ta tyfloinformatyka ma lat? Od kiedy możemy mówić, że w ogóle coś takiego jak tyfloinformatyka się pojawiła? Czy to już w tym samym momencie, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze komputery, czy te większe, czy te mniejsze? Chyba nie do końca, prawda?
5: Nie odważę się ustalić daty. Myślę, że to słowo musi być i pojęcie młodsze od słowa informatyka. A informatyka, no to nie prędko się zaczęło używać. Nie tak dawno. Jeszcze studenci w latach 73 studiowali nie informatykę, tylko metody numeryczne. To był taki kierunek na matematyce. Więc sądzę, że to słowo informatyka to są lata, może druga połowa lat 70. No i nieco później, można powiedzieć, lata 80. tyfloinformatyka. Z tym, że to słowo jest raczej nie jest obecne we wszystkich znanych mi językach. W Polsce ja wprowadziłem przedmiot dla studentów w Siedlcach pod nazwą tyfloinformatyka, dla studentów z wadą wzroku oczywiście, pracując tam jako adiunkt. Natomiast to szersze pojęcie, to znaczy obejmujące wszystkie urządzenia, oprogramowanie i metody ich stosowania, metody szkolenia, ułatwiające niewidomym dostęp do informacji za pomocą technik cyfrowych, no to chyba zadomowiło się dopiero w latach 90. Tak sądzę. Wraz z rozwojem personalnych komputerów i popularyzacją ich na gruncie polskim.
4: Ale nie oznaczało to, że komputery osobom niewidomym czy urządzenia elektroniczne nie pomagały już wcześniej, prawda?
5: Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że komputery przez wiele, wiele, no przez pierwsze trzy dziesięciolecia, przesadziłem z tym wiele, bo teraz tej informacji, co się tak szybko dzieje, że właściwie każdy rok to już jest dużo, a więc przez te wiele, 3 dziesięciolecia to były, prawie 4, to były duże maszyny i właściwie na posiadanie takich molochów mogły sobie pozwolić dosyć bogate instytucje, a więc były to najczęściej właśnie duże firmy, instytucje naukowe, banki. No i właśnie te instytucje naukowe, część swoich badań, począwszy od lat 70., zaczęły kierować dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ja sądzę, że do tego przyczyniła się, no niestety, wojna w Wietnamie, która przyniosła jako jeden z rezultatów znaczną liczbę niepełnosprawnych kombatantów w Stanach Zjednoczonych, którzy właśnie stracili kończyny, stracili całkowicie lub częściowo wzrok. I oni w pierwszej kolejności mogli liczyć na dofinansowanie, na opiekę, czy też uwzględnienie ich potrzeb w badaniach naukowych. I najpierw, jeśli chodzi o komputery, o komputeryzację, proces objął drukarnie brajlowskie. Można by rzec, że zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Skandynawii, w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, to są te kraje, które, no Skandynawia to jest kilka krajów, a więc Norwegia, Szwecja głównie, zaczęto uzyskiwać teksty brajlowskie za pomocą specjalnie konstruowanych dużych drukarek i oczywiście nastąpił szybki rozwój oprogramowania, które przetwarzało tekst zapisany cyfrowo na format brajlowski. Ten format brajlowski musiał uwzględniać kilka spraw, jak by zauważyły osoby, które się posługują brajlem, a mianowicie krótszą linijkę, krótszy wiersz, która zwykle ma tam do 30 kilku znaków. W normalnych książkach jest to często ponad 100 znaków w jednym wierszu. Specjalne znaki brajlowskie, jak znak dużej litery, znak liczbowy, inne formy zapisu oczywiście. No i skróty brajlowskie przede wszystkim, które w językach zachodnioeuropejskich są powszechnie stosowane, nie tak jak w naszym kraju.
4: To może powiedzmy słów kilka o tym, co to są właściwie te skróty, bo być może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, o co w tym chodzi i do czego to służy.
5: Ortograficzne skróty brajlowskie, właśnie dlatego ortograficzne, że one nie skracają, nie przypominają stenografii, tylko zawierają w sobie całą ortografię danego języka. Jest to system, który pozwala zapisać łańcuch, byśmy powiedzieli, posługując się słowem, pojęciem informatycznym, łańcuch znaków, dłuższy łańcuch znaków za pomocą krótszego. A więc w tym przypadku mówimy o słowach. Na przykład słowo jest może być zapisane za pomocą literki J. Słowo kto za pomocą literki K. Słowo na przykład ile w starych skrótach za pomocą literki I, ale nie tylko słowa. Często spotykane zbiegi literowe, jak SZ, mogą być zapisane za pomocą jednego znaku, CZ, CH, RZ, a także sylaby, jak nie, jak za. I w ten sposób można uzyskać w zapisie brajlowskim oszczędność sięgającą do 40%. W języku polskim chyba to jest trochę mniej. I dlatego tekst zapisany skrótami, on jest równoważny pod względem ortograficznym, ale przez to, że są te właśnie znaki obejmujące właśnie te zastosowane skróty, liczy oczywiście mniej znaków, mniejszą pojemność zawiera, a wytrawni brailiści twierdzą, że dzięki temu czyta się szybciej. Oczywiście nie od razu czyta się szybciej skrótami, tylko po okresie, tam 2-3-letnim okresie wprawy. To jest taki sens stosowania skrótów brajlowskich. I te programy konwersji na skróty nie są trywialne, bo muszą uwzględniać różne reguły lingwistyczne danego języka, muszą brać pod uwagę właśnie słowotwórstwo danego języka, czyli nie skracać przedrostek. Podzbiór nie wolno na przykład skrócić, że to jest D i Z z tego słowa jako dzy, prawda? Tylko osobno pod, a osobno zbiór. I wiele jest takich wyjątków. Poza tym muszą również sobie radzić ze sprawą przenoszenia wyrazów. Jest trudno przenieść wyraz, w którym zastosowane są skróty. I zastosowano tam takie z matematyki znane pojęcie łańcuchów Markowa do algorytmów konwersji Braille'a całego, mówi się, znaczy takiego nieskróconego, integralnego na Braille'a skróconego. To byłoby chyba najważniejsze pojęcie, jeśli chodzi o skróty. U nas w Polsce skróty brajlowskie się nie przyjęły. Pisała o tym w czasopiśmie Tyfloświat pani Aleksandra Bokusz.
6: A szkoda, jeśli można się wtrącić.
5: Próbując, ja też tak sądzę. Też tak sądzę. W ogóle Braille upada. No, to już jest temat na odrębną dyskusję, nie? Ale to może sobie kiedyś ewentualnie zrobimy taki klub dyskusyjny, gdzie kilka osób, dobrych Braille'ustów i przeciwników Braille'a, ten temat weźmie na warsztat i podyskutujemy. Bardzo, bardzo chętnie zresztą. Ja byłbym w gronie zwolenników Braille'a.
4: Czyli na dobry początek, jeżeli chodzi o informatykę taką związaną z osobami niewidomymi, to był Braille, ale chyba jeszcze wcześniej troszeczkę również elektronika pomagała osobom niewidomym w czytaniu tekstów czarnodrukowych, prawda?
5: Tak, tak, to prawda. Dlaczego ja mówię? Dlatego, że ten to jest właściwie pierwsze komputerowe wynalazki według mojej wiedzy. To są właśnie te związane z uzyskiwaniem tekstów brajlowskich. Tam były faktycznie stosowane komputery, tam były opracowywane oryginalne programy. Właściwie dla każdego języka musiał powstać inne ujęcie. Może algorytmy były bardzo podobne, ale jednak inne listy skrótów i tak dalej. I musiały być stosowane komputery sensu stricto. Natomiast wynalazki ułatwiające niewidomym pozyskiwanie informacji to zaczęły się już w drugiej połowie XIX wieku. Na wystawie w Paryżu w 1870 roku były prezentowane na tej wystawie już pierwsze aparaty, które umożliwiały czytanie literka po literce za pomocą dotyku i za pomocą dźwięku. No ale już efektywnie czytanie było możliwe za pomocą aparatów, które pojawiły się w latach 70. Mam tu na myśli Optakon, który nie był urządzeniem początkowo mikroprocesorowym, czyli nie stosowano tam żadnego oprogramowania. Było to niewątpliwie urządzenie elektroniczne, gdzie tekst rejestrowany przez kamerę, którą prowadziła, powiedzmy, ręka czytającego. Była taka matryca 144 fotodiod ułożonych właśnie w 6 kolumn i 24 wiersze, taka macierz. Razem ich było 144, jak łatwo można policzyć. I tyle samo było takich wibrujących pręcików, pulsatorów na tak zwanym ekranie dotykowym, na którym kładło się jeden palec. I poruszając się kamerą po tekście, co nie było łatwe, można było wyczuć wibrację, która nie była przed konwersją na znak brajlowski, ale dokładnym odzwierciedleniem znaku, jak on wyglądał, ze wszystkimi błędami, jakie popełniała osoba prowadząca. Więc jeśli ktoś na przykład znalazł się zbyt nisko na linijce i obcinał górę znaków, no to ten sam efekt uzyskiwał na ekranie dotykowym, dzięki czemu mógł korygować tor prowadzenia kamery po tekście. Było potrzebne szkolenie dla użytkownika takiego aparatu. No ja miałem to szczęście, że w roku 1973 pojechałem na 3 tygodnie do Szwecji jako młody człowiek, bardzo jeszcze dopiero prawie, to było jednak w roku 1975, przepraszam bardzo, 2 lata po studiach, i tam byłem przeszkolony właśnie w posługiwaniu się aparatem jako użytkownik. Wraz ze mną pojechała piękna dziewczyna, pani Ania, która była szkolona jako instruktor. Ona miała do dyspozycji taki wyświetlacz łączony z Optakonem, który zamiast pręcików miał właśnie 144 takie diody świecące, żaróweczki. I mogła w postaci punkcików obserwować właśnie jak te litery się układają. Ja przepraszam bardzo, straciłem teraz słyszalność na słuchawkach, a więc włączę sobie słuchawki przewodowe. Może poproszę o chwilę przerwy, jeśli można.
4: Dobrze, to w takim razie proponuję, żebyśmy zrobili odrobinę muzyki, muzycznego wytchnienia sobie. A oczywiście do tematu Optakona powrócimy już za momencik. Przypominam, że to jest cały czas Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś rozmawiamy z doktorem Stanisławem Jakubowskim, a rozmawiamy o historii Tyflo Informatyki. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.
3: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
4: No to już zdaje się problemy techniczne ze słuchawkami okiem znane. Wracamy do rozmowy z doktorem Stanisławem Jakubowskim dotyczącej rozmowy oczywiście historii tyfloinformatyki i tego wszystkiego, co wokół tyfloinformatyki, bo jak wspomnieliśmy o tym pojęciu, no to możemy mówić tak w zasadzie od niedawna, a technologie cyfrowe, komputerowe i okoliczne, no, osobom niewidomym już od pewnego czasu towarzyszą. Zatrzymaliśmy się na etapie takiego urządzenia, które nazywało się Optakon. Zresztą ono się nazywa, no, mimo tego, że nie jest produkowane, to jest jeszcze używane, prawda? Przez niektórych, którzy bardzo to urządzenie polubili.
5: Owszem, nawet przeze mnie do dnia dzisiejszego. O tym urządzeniu dlatego warto wspomnieć, że po pierwsze, w kolejnej wersji Optakon stał się urządzeniem mikroprocesorowym, więc zastosowano w nim taki bardzo malutki komputer, współpracujący właśnie z komputerem za pośrednictwem kabla.
4: A wcześniej w jaki sposób on pracował? Na zasadzie jakichś lamp, czy jeszcze jakoś inaczej?
5: On miał matrycę fotodiod, która była w kamerze i każda dioda była wzbudzana 210 razy na sekundę i kablem była, że tak powiem, informacja przekazywana, jeśli była zasłonięta przez... No to w takim razie był impuls przekazywany do tego przetwornika i do ekranu dotykowego, a jeśli nie była zasłonięta przez plamę druku, no to nie wibrowała, że tak powiem, nie była aktywna.
4: Jeszcze wspomniał pan o dosyć ciekawej rzeczy, mianowicie, że te diody wibrowały, że te punkciki właściwie wibrowały. Dlaczego tak? Teraz obecnie, kiedy korzystamy z monitorów brajlowskich, to ta informacja wyświetlana jest statycznie, czyli po prostu jak tam się coś wyświetla, to tam nic tam się pod palcami nie rusza. W Optakonie się ruszało, to wibrowało, to drgało. Dlaczego tak?
5: To wynalazca Optakonu, profesor John Linville z Uniwersytetu w Kalifornii, który skonstruował ten aparat dla swojej niewidomej córki głównie, a potem się rozpowszechnił na całym świecie, prowadził badania i stwierdzono w ich wyniku, że litera aktywnie oddziałująca na palec jest szybciej rozpoznawana przez dotyk, a więc dzięki temu jest osiągana szybkość czytania. W ogóle szybkość czytania przy użyciu tego aparatu wynosiła przeciętnie od 50 do 70 słów na minutę, co było traktowane jako, uważane, że to jest dwa razy wolniej niż czytanie brajlem, no ale też muszę zaznaczyć, że to chodzi o czytanie tekstów drukowanych, które miały raczej wyraźny druk, nie tak jak to w latach 70. czy 80. drukowano w naszym kraju książki. Przy źle zadrukowanym papierze, tekście, takiej szybkości nie dało się osiągnąć. I drugi powód, dla którego warto wspomnieć o Optakonie, to to, że ten wynalazek się rozpowszechnił jako tako w naszym kraju. Ponad 30 aparatów kupiono na przestrzeni lat 77, może 83, 84, jakoś tak chyba, i mam właśnie mniej więcej tylu uczniów w naszym kraju, między innymi właśnie późniejszych programistów, którym ten Optakon się przydał w pracy nad rozwojem mowy syntetycznej. Myślę tutaj o panu Marku Kalbarczyku, który jest jednym z moich uczniów, ale nie tylko on. Jeśli chodzi o kolejne wynalazki, to myślę o powiększalniku telewizyjnym, ale muszę wspomnieć, może przenieść te wszystkie wydarzenia na grunt polski, gdyż najistotniejsze są te wynalazki, które nie są odnotowywane w annałach, ale rzeczywiście przynajmniej kilka czy kilkanaście osób, a może kilkaset, skorzystało z tych dobrodziejstw techniki. A więc powiększalnik telewizyjny, który jest powszechnie dzisiaj używany w Polsce, również został opracowany w Stanach Zjednoczonych mniej więcej w tym samym czasie co Optakon. istniał taki zespół w Polskiej Akademii Nauk w Centrum Obliczeniowym ówczesnym, który się nazywał Zespół Niewidomych Programistów. Ja byłem jednym z jego członków, byłem zatrudniony właśnie w PAN-ie i było tam cztery osoby. Doktor inżynier Wojciech Zawistowski swoją działalność uwieńczył skonstruowaniem takiego modelu elektronicznej maszyny do pisania sterowanej z komputera, która ukazała się w roku 78 bodajże, pod koniec lat 70. Doktor Ryszard Sawa był bardzo dobrym programistą i swoje prace najpierw skierował na grunt udostępnienia tekstów programów oraz tego, co komputer drukuje niewidomym, i zastosował metodę, o której słyszał, że istnieje w Stanach Zjednoczonych, ale sam napisał program, który pozwolił uzyskiwać takiego delikatnego Braille'a na normalnym papierze za pomocą drukarki bębnowej. To były inne drukarki, nie igłowe, które są znane. Dzisiaj drukarki bębnowe to były takie duże, mocne drukarki mechaniczne, gdzie ewentualnie jedna czcionka właściwie mogła walić kilkadziesiąt stronic, a myślę tutaj o czciące kropki, i ta kropka zapisywała właśnie jednostronnie, wędrując po wierszu kilkakrotnie, znak brajlowski. Poza tym trzecim członkiem był pan doktor Kazimierz Mańkowski. Jemu oraz panu Eugeniuszowi Kurczowi zawdzięczamy pierwsze polskie powiększalniki telewizyjne, które dawniej nazywały się zamkniętym obwodem telewizyjnym. Rzeczywiście polskie zakłady optyczne wypuściły przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt egzemplarzy, i byli posiadacze, którzy za pomocą dofinansowania, przy dofinansowaniu z Polskiego Związku Niewidomych mogli je rzeczywiście kupić, a niektórzy wypożyczyć.
4: A skąd w ogóle ta nazwa powiększalnik telewizyjny? Czy to znaczy, że podłączało się do telewizora, czy skąd indziej się ta nazwa?
5: Jest grupa powiększalników, które podłączało się wcześniej do aparatu telewizyjnego i można było normalny telewizor stosować. Myślę, że to jest tłumaczenie, kalka językowa z angielskiego Television Magnifier. Ale rzeczywiście tutaj wykorzystana została kamera telewizyjna, która rejestrowała tekst, rzucając go na ekran, ale między kamerą elektroniczną a ekranem jeszcze istniał układ powiększający, najpierw optyczny, a teraz mamy do czynienia z cyfrowym układem powiększającym. To jest nazwa. I ja z kolei zajmowałem się jako czwarty członek zespołu właśnie pozyskiwaniem informacji z nośników poligraficznych. W latach 80. pisałem takie rzeczy, oprogramowanie, które przy wykorzystaniu wcześniej wspomnianej drukarki pana Wojciecha Zawistowskiego, Waza 9, pozwalały drukować teksty w Braille'u, na przykład przeglądu technicznego, czy tam przyjaciółki dla kobiet. To wszystko było jednak niestety na skalę eksperymentalną. Mniej więcej w tym samym czasie można było uzyskiwać wtedy tekst brajlowski z momentem ukazania się danego czasopisma w kioskach.
4: Jeszcze muszę jaki był powód tego, że to było eksperymentalne? To było dlatego, że te urządzenia często się psuły, czy po prostu nie było jakby takiego zainteresowania, żeby to dalej rozwijać?
5: Dysponowaliśmy tylko jedną małą drukarką eksperymentalną właśnie pana Wojciecha, i który wszczął pracę mające rozpocząć produkcję seryjną. Już nawet był wytypowany zakład, który miał robić, projekty były już na deskach kleśniarskich, ale niestety stan wojenny, który został ogłoszony w 1981 roku, w grudniu, przekreślił te nadzieje. Jeśli chodzi jeszcze o pracę pana doktora Ryszarda Sawy, chcę podkreślić, że zostało skonstruowane jego pomysłu i przez pana widzącego inżyniera, pana Jerzego Reszla, czy Reszela chyba powinien powiedzieć, urządzenie, które się nazywało RESA, To był czytnik taśmy perforowanych. W latach 70. stosowało się jeszcze wtedy taką dziurkowaną taśmę ośmiokanałową, pięcio- i ośmiokanałową, którą komputer odczytywał. Zapis był tak gęsty, że właściwie wzrokiem było to niemożliwe. Było to 10 kolumn na cal. No, a,
4: co dopiero dotykiem.
5: Tak, tak, tak. Ale powstało właśnie takie urządzenie, które miało właśnie jedną kratkę brajlowskich punktów, 8 punktów i taki mechaniczny konwerter. To nie był konwerter komputerowy, przetwarzający właśnie te dziurki na zapis brajlowski. Bardzo sprawnie działało. Sam korzystałem i podziwiałem to urządzenie. Natomiast potem używałem do programowania właśnie aparatu Ptakon, dzięki czemu mogłem samodzielnie czytać i samodzielne czytanie tekstów programów było o wiele lepsze niż za pomocą lektora, gdyż ja o wiele wcześniej mogłem znaleźć błąd, niż to mi był w stanie przekazać lektor. No, nie był w stanie tak dokładnie przeczytać tekstu, jak ja sam, używając tego aparatu.
4: Tak jeszcze wracając do tematu Optakona, to zapytam, czy można było z niego korzystać, czytając tekst z monitora komputerowego, czy to
5: tak,
4: tylko
5: tak.
4: I wyłącznie z czarnego
5: jak
4: kółku?
5: Jak najbardziej. Najpierw się to robiło za pomocą specjalnej kamery, prowadząc po ekranie, odmontowując tą malutką kamerę do czytania tekstu i zakładając specjalną kamerę i taki specjalny stelaż, którym ta kamera wisiała na monitorze i przesuwając ją można było dosyć sprawnie czytać napisy na komputerze. Tak właśnie czytał swoje pierwsze programy, wspomniany wcześniej pan Marek Kalbarczyk, opracowując je dla lasek, dla zakładów w Laskach. Działalność zespołu, o którym wspomniałem, myślę, że zaprezentowała później, dlatego że jednak mamy powiększalniki, wprawdzie nie po polskiego pochodzenia, ale mimo wszystko idea się spopularyzowała. Oprogramowanie też rozwijało się, myślę tutaj o oprogramowaniu drukarni brajlowskich, które powstało na bazie tego, co zostało zrobione w tym zespole. No nie udało się zrobić polskiej drukarki czy maszyny elektronicznej do pisania, chociaż było kilka prób na przestrzeni ostatnich 30 lat. No, ale no, fakt jest faktem, prawda? Jak to bywa z nauce, że część działań się powiedzie, inna część z różnych powodów zostaje zapisana właśnie w annałach.
4: Jeszcze taka informacja dla naszych słuchaczy, że można do nas oczywiście zadzwonić, to, jeżeli ktoś by chciał. 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Już teraz te źródła kontaktu są do waszej dyspozycji, jeżeli chcielibyście coś o coś zapytać albo o coś dopowiedzieć, bo być może no, ci, którzy jeszcze pamiętają te czasy, tak jak mój dzisiejszy gość, dr Stanisław Jakubowski, nas również słuchają i może jeszcze będą chcieli się z nami podzielić jakimiś interesującymi ciekawostkami z historii tyfloinformatyki.
5: Muszę wspomnieć o mowie syntetycznej, bo to jest może wynalazek, który najczęściej stosowany jest przez dzisiejszych użytkowników komputera. Było kilka ośrodków w Polsce, głównie w Warszawie, które pracowały nad rozwojem mowy syntetycznej, ale nie tylko. Więc tutaj w Warszawie bym wymienił chyba przede wszystkim dwa, jako że ich prace znalazły zastosowanie komercyjne i są w rękach użytkowników. Myślę tutaj o Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, przepraszam, nazwa taka trudna, i o zespole, w którym pracował pan Konrad Łukaszewicz. Tam kilka osób przyczyniło się do powstania mowy syntetycznej i syntezatora zewnętrznego, syntezatora mowy polskiej SMP, prawda? A potem, już po latach 90. kajetka. Jest to ta sama mowa, która już właściwie była gotowa, rzekłbym, w roku 84, może nawet 5, ale jak to zwykle w nauce bywa, nie ma takiego szybkiego przepływu, jeszcze gorzej było od nauki do przemysłu i właściwie szkoda, bo byłby to pierwszy syntezator dostępny komercyjnie, ale tak się nie stało. Stało się to dzięki inicjatywie dwóch panów, znakomitego inżyniera oddźwięku serwisującego instrumenty elektroniczne firmy Roland, pana Jana Grębieckiego i niewidomego programisty, pana Marka Kalwarczyka. Oni zastosowali mikrofonemiczny system syntezy, to znaczy syntezowania słów z takich malutkich cegiełek alofonemów, których w języku polskim wyróżniono 40 kilka. Podobnie zresztą podobna metoda była stosowana przez panów właśnie z Instytutu Panowskiego, pana Konrada Łukaszewicza i jego kolegów, ale też prawie równolegle z readboardem, czy może jego poprzednikami, bo ta nazwa się nieco później pojawiła, powstał, znaczy zastosowano polską mowę syntetyczną do angielskiego syntezatora mowy firmy Dolphin System Apollo, Apollo 1. I tutaj działał pan dr Ryszard Kowalik, który opracował wskazówki dla firmy Dolphin System. Dzisiaj go właśnie o to pytałem i opowiedział mi taką anegdotę, że nie było można uzyskać na Apollo różnicy między literą Z i Z, cie i czy, znaczy dźwiękami ci i czy, rzet i ziet oraz eś i szy i paroma innymi. Anglicy po prostu tego nie słyszeli i musiał jeden z jego współpracowników pojechać właśnie do Anglii i spędzić noc, żeby ustawić te różnice między tymi literkami. I rzeczywiście da się na Apollo 1 czy na Apollo 2 na tych syntezatorach wysłyszeć te różnice. Tam zastosowano inną metodę syntezy, metodę formantową, która właściwie ta, przypomina analizę fali głosowej, fali głosu ludzkiego i ona została tam zastosowana. I jeszcze muszę...
4: A jak to było w przypadku właśnie syntezatora Apollo, bo tam mamy głos polski, mamy głos angielski, jeszcze dużo innych głosów. Ja kiedyś słyszałem taką informację, że tak naprawdę wszystkie te głosy w zasadzie budowane są z jednych fonemów, tylko po prostu one są przystosowywane dla konkretnego języka. Dlatego na przykład niektórzy mówią, że Apollo mówi tak, jakby miał jakieś kluski w gardle, albo ziemniaki w ustach. Nie, tak nie, trochę to, po brytyjsku mówi.
5: Nie, to nie jest tak, bo to, tam nie jest fonemowa właśnie, nie jest to mikrofonemiczna synteza, tylko właśnie imitacja fali głosowej. Myślę, że tutaj pan doktor Ryszard Kowalik mógł więcej powiedzieć, bo ja nie jestem specjalistą od mowy syntetycznej. Jednak na moje ucho jest różnica w syntezatorze Apollo między szy i si i tymi dźwiękami, o których wcześniej wspominałem. Myślę, że wytrawni użytkownicy tych syntezatorów mogą na ten temat się wypowiedzieć, ale pomijając ten drobiazg, chciałbym jeszcze wspomnieć o bardzo ważnym ośrodku, który też się przyczynił do rozwoju mowy syntetycznej, a potem do pierwszego polskiego aparatu do czytania. Myślę tutaj o grupie poznańskich fonologów i fonetyków i programistów, też Instytut Panowskiego, uczniów profesora Czesława Jasema, jest doktor Imiałczyk i Nowak, którzy opracowali właśnie syntezator Kubuś. Jak na nosowy syntezator, i był to znakomity syntezator, może o pewnym nosowym takim brzmieniu, tym niemniej no, jakość, dykcja, intonacja była bardzo, bardzo dobra. Ja tak to oceniam. A potem, kiedy zaopiekowała się wynalazkiem firma Harpo, również z Poznania, zastosowała go właśnie do pierwszego polskiego aparatu, właśnie maszyny czytającej, nie aparatu, bo aparatem to raczej trzeba ręcznie sterować, a tu automatu do czytania pod nazwą autolektor. To jest godne odnotowania. Lata 90. to oczywiście również zwiększający się udział niewidomych informatyków. Ja muszę tutaj wspomnieć o przeniesieniu części oprogramowania, znaczy może nie tyle oprogramowania, co koncepcji do Polskiego Związku Niewidomych. W roku 87 zostałem kierownikiem takiej małej pracowni informatycznej, jak mówiono, komputerowej, komórki na ulicy Konwiktorskiej 9, w drukarni tamtejszej. I Lwią część roboty wykonał pan Igor Busłowicz, dopiero co po studiach, jeszcze taki nieopierzony prawie tym pan magister, znakomicie się w ogóle spisał, zrobił świetne oprogramowanie, właściwie samodzielnie wykorzystując część moich algorytmów, znaczy myślę tutaj o algorytmie dzielenia wyrazów i dużych liter, to zostało wykorzystane, ale zostało nie tyle przepisane na moje programy, tylko jakby na nowo opracowane z uwzględniętych metod. Członkami zespołu jeszcze był, oprócz wspomnianego i mnie, pan Krzysztof Andrzejewski, to jest były widzący informatyk, który odegrał bardzo taką cenną, organizacyjną i szkoleniową rolę. I dwie dziewczyny, które nie miały pojęcia o technice komputerowej, a miały się zająć drukiem powiększonym. Wykorzystaliśmy tutaj polski wynalazek, właśnie, który powstał również w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej i tam po prostu przenieśliśmy ten skład, metodę składu komputerowego na grunt w związku, tylko zwiększając, że tak powiem, czcionki, dając inny krój danego tekstu, bo to było możliwe, to było właśnie już komputerowe przetwarzanie. Ta komórka powstała, można powiedzieć, w roku 87, o której wspominam, ale efekty pierwsze już były w 88-89, zaczęliśmy szkolić drukarzy i można powiedzieć, że pod koniec tego roku pierwsze książki i czasopisma zaczęły się ukazywać równocześnie techniką, znaczy w Braille'u i w powiększonym druku z tego samego zapisu. Nie trzeba było osobno na Braille'a przepisywać książek, ani też osobno na w czarnym druku, tylko ten sam zapis konwertowało się w miarę potrzeby na system Braille'a za pomocą oprogramowania pana Igora Busłowicza. Dzisiaj ten program jest znany pod nazwą Braille, no a ewentualnie składało się go na komputerze, składało, to znaczy nadawało format tekstu, jego wygląd, właśnie te dwie wspomniane widzące panie, a nazwisk ich nie wymieniłem, to jest pani Elżbieta Królak i pani Joanna Kordys. Jeszcze nawiasem wspomnę, że to jest moje trzecie podejście opowiadania o historii tyfloinformatyki w Polsce. Pierwsze było na konferencji zorganizowanej właśnie w 2 albo 3 lata wcześniej w Polskim Związku Niewidomych i istnieje podcast gdzieś tam w archiwach biblioteki na ten temat. Jest też artykuł publikowany właśnie w Tyfloświecie, to jest numer 3 z roku 2010 pod tytułem Rewolucja tyfloinformatyczna w Polsce i tam jest szereg informacji, których nie wspomnę tutaj, być może artykuł jest bardzo obszerny i sięga aż do czasów obecnych, dlatego myślę, że zainteresowanych już najnowszymi czasami bym odesłał do tego artykułu, chociaż było też dużo informacji wcześniejszych. Była taka próba podsumowania również programu Komputer dla Homera. Ile środków poszło na ten program do 2010 roku i jakie efekty te działania przyniosły. No i dzisiejsza audycja, staram się, że tak powiem, nadrobić to, czego nie udało mi się w tych obydwu, że tak powiem, wcześniejszych prezentacjach, bo właśnie wtedy nie wspomniałem o panu Kowaliku, doktorze i o różnych działaniach, które jeszcze musimy omówić. Proszę bardzo.
4: To jeszcze może zapytam o taką rzecz. Jeszcze wrócę na chwileczkę do syntezy, wrócę do kwestii związanej z SMP i z readboardem. Czy właściwie różniły się te dwa rozwiązania? No bo nawet kiedy sobie porównamy jakość mowy generowanej przez SMP i przez readboarda, nawet tego DOS-owego, no to zauważymy, że ta mowa generowana przez readboarda no jest zdecydowanie wyraźniejsza. Tak dla użytkownika, który jest zupełnie nowy. No i mamy chyba jakiś problem mały techniczny. mamy problem techniczny, bo naszego gościa po prostu wyrzuciło z serwera, na którym rozmawiamy. No niestety, tak się czasem zdarza, w związku z czym ja proponuję, abyśmy znowu zrobili sobie odrobinę muzycznej przerwy i do naszej rozmowy wrócimy za chwileczkę. No dziś rzeczywiście chochliki, tak, chochliki nam technika złośliwe płata, no ale
0: i wcale nie po mojej stronie odgrozą.
4: Dokładnie.
0: Normalnie aż jestem złamany.
4: Tak to po prostu bywa. Tak to bywa. Ja się po prostu zastanowiłem, co się tak naprawdę dzieje. No ale jak to się okazuje, technika zawodną bywa. Dobrze, to teraz odrobina muzyki i do rozmowy. Miejmy nadzieję, wrócimy za chwileczkę. No i miejmy nadzieję, że to już ostatni techniczny chochlik, jaki towarzyszyć nam będzie w trakcie tej dzisiejszej audycji. Pierwszej audycji na antenie Tyfloradia, jak się okazuje, z chochlami technicznymi w tle, ale to są ewidentnie, proszę Państwa, złośliwości przedmiotów martwych, bo my tu wszystko robimy tak, jak trzeba. A że po prostu łącza są czasem zawodne, no to niestety tak się zdarza. Wracamy do naszej rozmowy odnośnie historii tyfloinformatyki. Wspólnie z nami

0: rzecz. Jeszcze powrócę na momencik do mowy syntetycznej, mianowicie no, korzystamy, no, właściwie może inaczej, mamy te dwa głosy, SMP i Readboarda. Czy orientuje się pan może, jaka była właściwie różnica między, czy konstrukcyjna, czy programistyczna w tych dwóch syntezatorach, w tych dwóch rozwiązaniach? No, że kiedy ja pamiętam, to już pod koniec lat 90. jeszcze miałem okazję korzystać z tego rozwiązania, mówię o Readboardzie, ja po prostu uruchomiłem ten program, no i stwierdziłem, że ja rozumiem, co on do mnie mówi, bez większego problemu. Ze SMP tak nie było. SMP, ile no, ci, którzy go lubią, to rozumieją i jest dla nich przyjaznym syntezatorem, o tyle jednak trzeba się do niego po prostu przyzwyczaić. Readboard jakoś miał to inaczej rozwiązane. Skąd taka duża rozbieżność?
1: Nie czuję się kompetentny, żeby tutaj dokonywać takiego porównania, dlatego że ja wprawdzie jestem użytkownikiem obydwu syntezatorów, bo jednak posługiwałem się kajetkiem przez ładnych kilka lat, ale to już jest opracowanie, znaczy to już jest zaawansowane opracowanie. Obydwa moim zdaniem programy syntezy stosowały rozwiązania hardware'owe, bo tutaj mamy syntezator mowy polskiej, to była synteza zewnętrzna, realizowana jakby na zewnątrz komputera przez procesor, który otrzymywał dane do tej syntezy i podobnie się rzecz miała, jak sądzę, z w pierwszej fazie istnienia Readboarda, gdzie była wkładana do komputera wtyczka
0: Kovox. Na momencik przerwę prosiłbym leciutko odsunąć się od mikrofonu.
1: Dobrze. Wtyczka Kovox, która była koniecznym rozwiązaniem hardware'owym. Już jednak w latach 93-94 zostało to, jeśli chodzi o Readboarda, przepisane pewne procedury zupełnie na nowo, w języku C i zastosowane w programie QRText. Tu już jakość mowy była o wiele lepsza, mimo że rozwiązanie pozostało właściwie takie samo. Jednak można było programistycznie poprawić tę jakość mowy, jak się okazało. No i ten właśnie QRText mówiący, którego chyba wiele osób pamięta, bardzo dobry edytor, bodajże najlepszy dźwiękowy, jaki do tej pory w Polsce był. Pan, jeśli dobrze imię pamiętam, pan Grzegorz Paryska i pan Włodzimierz Stefanek i jeszcze wcześniej pan Andrzej Kadłubowski z firmy Altix, który właśnie poprawił tę jakość mowy syntetycznej. Są głównymi autorami tego oprogramowania. Był jeszcze właśnie taki czytnik ekranu DOS-owy RES, który jest dziełem pana Marka Kalbarczyka, ale powstały też inne czytniki. Tutaj myślę o Syntechu, takim czytniku właśnie ekranu komputerowego DOS-owym, którego twórcą nie jest zawodowy informatyk, niewidomy pasjonat, pan Wojciech Cagara. Jest to pierwszy przykład i nie ostatni, że nieprofesjonalista poprzez swoją pasję, inteligencję, pracowitość może osiągnąć wyżyny wiedzy informatycznej i zrobić wielkie, świetne rzeczy dla osób niewidomych. Natomiast jeśli chodzi o porównywanie, w jaki sposób zostały doprowadzone te dwa rodzaje mowy syntetycznej do tej perfekcji, na to pytanie do końca nie potrafię odpowiedzieć, bo wiem, że cały czas trwały prace nad udoskonaleniem również programistyczne, jak i software'owe. Syntezator mowy polskiej ma również nowe skrzynki, nowe rozwiązania, prawda? I w samym kajetku też zastosowano nowsze rozwiązania. Ciągle się to da poprawić, właśnie jak widzimy, zarówno hardware'em, jak i software'em.
2: Nie wiem, czy się można dołączyć do dyskusji.
1: Z pewnością można.
2: Z pieskiem przy okazji. Według mnie różni się to, tak mówię na słuch, mówię co słyszę, różni się to według mnie długością fonemów i sposobem zapisu po prostu fonemów i tego, jak to zostało zrobione, bo w Readboardzie, o ile mi wiadomo, to są fonemy mimo wszystko dość długie, to są takie króciutkie, ale one są mimo wszystko dość długie. W SMP to jest kilkukrotny zapis tego samego jakby fonemu, ale to ma kilka sampli, przez co można tą taką

0: pseudonaturalną wysokość osiągnąć, czego w Redboardzie nie można było osiągnąć. To była normalna wysokość, jakbyśmy przyspieszali kasetę. Ja myślę, że tu jest cel.
1: I może, tu jest to jest, może to jest rozwiązanie z tym, że znam osoby, które wolą i lepiej rozumieją Redboarda niż właśnie niż SMP.
2: No tak, właśnie, ja się z tym spotkałem, bo ja tak. Przypomniałem sobie po prostu swoje pierwsze doświadczenia. Akurat fakt faktem, że moje pierwsze doświadczenia to było Apollo kontra Redboard, bo dostałem właśnie pierwszy komputer, no i pojawił się tam właśnie pod Windowsem, korzystałem z Apollo, jeszcze z Hala dla Windowsa 95, no i pod DOSem był Redboard. Ja Apollo na przykład nie rozumiałem na początku, przez pierwszych 2 albo 3 dni, nie rozumiałem go w ogóle. Jeszcze taką ciekawostkę z historii przytoczę, że pamiętam, że HAL bodajże w wersji albo 2, albo 3 miał bardzo ciekawą przypadłość. Mianowicie miał znaki interpunkcyjne zaczerpnięte albo z alfabetu włoskiego, albo z hiszpańskiego. I ja w głowę zachodziłem, dlaczego on mi na przykład mówi jakąś ścieżkę dostępu w sposób następujący. C dos punto contra rasgo moje dokumenty contra rasgo coś tam. Zastanawiam się, o co tu chodzi, a później po prostu no, ze słownikiem udało mi się to sprawdzić, że tak właśnie było, tak a propos różnych dziwnych rzeczy. Zatrzymaliśmy się tak troszeczkę na tych programach DOS-owych.
1: Jeszcze, jeśli wolno, dokończyłbym jeszcze, bo nie mogę pominąć też grupy wrocławskich informatyków firmy Neurosoft, która też skonstruowała do dzisiejszego dnia używany i kochany przez grupkę pasjonatów syntezator Syntok, który...
2: Między innymi przez naszego realizatora szybki, tu obecnego.
1: Szybki, niezawodny i po prostu tak. To jest właśnie, miał kilka swoich wersji. No i sądzę, że to też jest warte jednak odnotowania i z punktu widzenia nie tylko historycznego, ale myślę, że jest co najmniej kilkudziesięciu użytkowników kraju, którzy oddaliby za ten syntezator każdy inny.
2: Dokładnie, jeszcze
1: chodzi o rozwiązania DOS-owe, nie zapomnijmy o drugim wynalazku pana Wojciecha Cagary, to telegazecie dla niewidomych.
2: Właśnie, jak to działało?
1: No tutaj najlepiej by powiedział sam autor, który podejrzewam, że słucha naszej audycji, być może jest w stanie się dołączyć do rozmowy. W każdym razie ja korzystałem, łącząc właśnie... Syntezator musiał mieć albo do anteny telewizyjnej, albo własną antenę. Ja to podłączałem do anteny telewizyjnej i łączyłem. Drugie było wyjście RS-owe do komputera i mogłem po włączeniu właśnie ściągać informacje z telegazety, chodząc po kolejnych numerach stron. Uzyskiwałem numery stron, a potem informacje, która się na nich znajdowała, które się na niej znajdowały. Natomiast jeśli chodzi o sposób rozwiązania technicznego, nie czuję się kompetentny, żeby tutaj Państwu szczegóły ujawnić. Być może we współpracy z autorem warto by to zrobić i uzupełnić.
2: Więc jeżeli autor nas słucha, to prosimy o telefon tyflopodcast.net na Skype'ie albo o telefon stacjonarny 223988027 wewnętrzny 938. No a propos programów
1: jeszcze,
2: DOS-owych.
1: Jeszcze, jeśli wolno, to jeszcze powstało szereg urządzeń w latach 90., których głównie był producentem jednak była firma Altix. Mówię tutaj o termometrach mówiących i jeszcze takich różnych sygnalizatorach, powiedzmy poziomu cieczy, to już niekoniecznie, prawda? Sygnalizatorach, informatorach, które mówiły po naciśnięciu, gdzie się ktoś znajduje. Tam była właśnie mowa nagrywana informacja za pomocą naturalnego głosu, ale nagrana cyfrowo. Tak na marginesie wspominam o tych wynalazkach, ale bardzo proszę o pana, nie dopuściłem do głosu.
2: Mi jeszcze się przypomniało o jednym programie odczytu ekranu dla systemu DOS, który tu pominęliśmy w tej naszej opowieści, mianowicie SCR. Autorstwa firmy ECE, pana Konrada Łukaszewicza, jak dobrze pamiętam. On miał bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o sterowanie, bo tam pewne klawisze jakby rezerwował sobie i wciskało się je razem na zasadzie sześciopunktu. Ja teraz dokładnie nie pamiętam, jak to było. Może pan kojarzy więcej, ale właśnie z tych zamierzchłych czasów to pamiętam, że w ten sposób właśnie sterowało się SCR-em, że wciskało się na przykład brajlowskie K, to było bodajże jednocześnie literę F i literę S się wciskało na przykład.
1: Nie mam doświadczeń w pracy z tym programem. Być może ktoś z słuchaczy byłby w stanie, bo sądzę, że ten program był popularny pośród niewidomych użytkowników. Rzeczywiście.
2: Zwłaszcza użytkowników SMP.
1: Tak. DOS-owych jeszcze ciągle, rzeczywiście. Tak, ja tutaj krzyknąłem słowo Nettamer po przeglądarce internetowej, DOS-owej, ale ona była pochodzenia amerykańskiego. Pan David Colston jest twórcą tej przeglądarki. Ona świetnie działała pod DOS-em, a też są wersje internetowe jej. Nie wiem tylko, czy ostatnio już nie zaniechał pan David pracy nad tym. Można znaleźć.
2: To znaczy, w dalszym ciągu, jak dobrze pamiętam, strona tej przeglądarki jest dostępna w internecie. Firma działa w dalszym ciągu. Nie wiem, czy tego teraz ktoś nie przejął, ale w każdym razie funkcjonują w dalszym ciągu, oferują programy DOS-owe. Ilu klientów mają, to ciężko powiedzieć, bo w ogóle Nettamer, jak dobrze pamiętam, to był shareware. Ale to był całkiem sensowny pakiet do obsługi internetu, bo tam był i czytnik grup dyskusyjnych, i przeglądarka internetowa, i klient poczty elektronicznej, i coś jeszcze, więc można było z tego korzystać. I o ile wiem, bo ja się już nie załapałem niestety na te czasy, o ile wiem, to właśnie pierwsze jakieś prace w trybie wdzwanianym do internetu, to osoby niewidome wykonywały właśnie za pomocą Nettamera, bo jeszcze wcześniej, co można było sobie poczytać w różnego rodzaju publikacjach, jeszcze z lat 90., no to były opisywane prace za pomocą kont terminalowych, że w ten sposób, że łączyło się spod DOS-a z systemem Unix, no i wtedy pracowało się na zasadzie zdalnej. I to też było dla czytników ekranu, dla systemu DOS w jakiś sposób dostępne.
1: Nie można pominąć w tej naszej audycji jeszcze Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego, tak zwanego dawniej, Centrum Niewidomych i Niedowidzących Informatyków właściwie, w którym się mieściło właśnie w tym Centrum Informatycznym, mianowicie popularnie zwanego CNIN-u. Właśnie w roku 90. Ja o tym piszę właśnie we wspomnianym artykule w Historia Tyfloinformatyki w Polsce, dokładniej, ale tam właśnie dwóch niewidomych studentów, którzy przyjechali ze Stanów Zjednoczonych, ze stażu właśnie w Perkins School, właśnie przyniosło ideę zorganizowania podobnego laboratorium na Uniwersytecie Warszawskim i przy pomocy życzliwych osób oraz darczyńcy z zagranicznego bodajże zaczęli właśnie instalować pierwsze komputery z mową syntetyczną, ale przede wszystkim na chwałę im trzeba zapisać to, że uruchomili pierwszą bibliotekę internetową, można było łączyć się ściągać sobie po prostu książki do czytania oraz je wstawiać, wysyłając do administratora pocztą elektroniczną skanowane teksty. To wtedy jeszcze była Recognita, program, który nie najlepiej działał, no ale jeśli się miało tekst dobrze wydrukowany i włożyło trochę pracy w jego korektę, można było uzyskać nie najgorszy egzemplarz cyfrowy.
2: Ktoś do nas napisał, Patryku, tak?
0: Tak, przed pani momentem. Monika Zarczuk prosiła, aby przekazać pozdrowienia dla pana Jakubowskiego, pana doktora Jakubowskiego.
1: Tak, to jest studentka, jedna ze studentek Tyfloinformatyki Siedlca, która chyba przybywa za granicą, z tego co wiem. Ja dziękuję za pozdrowienia.
0: W dopisku zawsze z przyjemnością go słucham.
1: No miło to słyszeć. Z wzajemnością, że tak powiem. Może pani by się odezwała, pani Moniko, z tej Belgii do nas tutaj. Przynajmniej mamy jednego słuchacza zagranicznego. Jedną słuchaczkę.
2: Dokładnie. I krajowych też myślę, że mamy. I kto wie, czy tylko i wyłącznie Monika jest naszą zagraniczną słuchaczką.
1: Może państwo podpowiedzą, jak to zrobić, jeśli ktoś by chciał rzeczywiście do nas Skype'ie zadzwonić, to
2: należy dodać sobie kontakt tyflopodcast.net.
0: Proszę bardzo, mamy połączenie. Halo?
2: Halo?
0: Witamy.
1: O właśnie,
0: witamy.
1: To chyba pani Monika bodajże, tak? Bardzo tak. Dobrze. I rzeczywiście pani w Belgii jest? No to bonjour madame. Tak. Aha, to akurat nie wiem, to jakoś
0: no
1: się
0: ja
1: mówi.
0: Akurat,
1: nie wiem,
0: ja akurat wolę chyba wieczor... flamandzki.
1: Tak? No właśnie. Tak. Dzień dobry, dobry wieczór. I co w tej Belgii pani robi, jeśli pani może? I czy pani używa komputerów? Albo chociaż jedne. Chyba trochę uczyłem, prawda? Chyba trochę uczyłem też panią. No właśnie. No to cieszy mnie to bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Jak ci, Moniko, idzie z NVDA swoją drogą? Tak zapytam, bo już kilka osób się wdraża w ten screen reader jako swój podstawowy z, że tak powiem, no różnymi refleksjami na ten temat, ale chyba się da.
3: Ja się bałam, bo... oczywiście, jak wszystkiego, co jest nowe, ale wcale nie narzekam. Uważam, że naprawdę
2: także
3: jest całkiem
2: dobrym
3: programem, a najbardziej uwielbiam go za to, że jest darmowy, bo to jest niesamowity, uważam, atut dla pracodawców i do tej pory zawsze trzeba było się jakoś tam tłumaczyć, że w sumie na początek te 3000 są potrzebne, a teraz już ten problem znika i to jest duży plus.
2: Oczywiście, że tak. A jakieś ciekawe rozwiązania tak a propos, żebyśmy nie wyszli z naszej
3: tak, ja chciałam właśnie
2: z naszego historycznego
3: pytanie.
2: Wątku. No właśnie. No właśnie.
3: Czy na przykład możliwe jest nadal dostanie gdzieś czy wypożyczenie Optaconu, bo mi się wydaje, że to nadal jest super metoda, która jakoś się bardzo szeroko nie przyjęła, ale jeśli za pomocą takiego Optacona można na przykład poznać dokładnie ekran komputera, to dla wielu niewidomych to może być ciekawostka.
1: Optakon nie jest produkowany już od 15 lat bez mała.
3: Szkoda.
1: I obawiam się, że to musiałby ktoś, kto posiada prywatnie. I to taki Optakon, nie te, które importowaliśmy w Polsce, bo myśmy, jak Polska importowała Optakony niestety starego typu, które trudno było łączyć. Nowsze Optakony, Optakon 2, był o wiele lepszy do współpracy z komputerem, bo tam się poruszało kamerą tak jak myszką po ekranie. Nie trzeba było optycznego... O wiele efektywniej, nie trzeba było tracić tyle czasu. I taki Optakon w zasadzie, no właśnie Akademia Podlaska zakupiła, ale bez tego oprogramowania łączącego z komputerem, niestety. Bo ono jakby nieco później się pojawiło. I dlatego było
3: szkoda,
1: trudno.
3: Bo ja myślę, że to też mogłaby być dobra metoda do nauki, choćby nawet pisania zwykłych liter. To jednak się przydaje, nie tylko przy podpisach, ale czasami coś tam jeszcze trzeba dopisać.
1: Ja za pomocą Optakonu, dzięki temu się nauczyłem nie tylko polskiego alfabetu, ale i rosyjskiego, znaków matematycznych.
3: No właśnie,
1: wiem,
3: no to super sprawa.
1: Jak to wygląda ten zapis piętrowy, prawda?
3: Ja bym chciała sobie na przykład arabski zobaczyć, też może być ciekawy.
1: No, ale musiała pani, jak wszystkie pisma semickie, czytać od prawej do lewej strony, co
3: no tak.
1: Nie byłoby proste. Ale jest możliwe, czytają właśnie Arabowie za pomocą aparatu Optakon i też jeden z tych łatwiejszych alfabetów japońskich tych jest możliwy do czytania.
2: A co z chińskim?
1: Nie mam informacji na ten temat, bo nie potrafię na ten temat. Widziałem kiedyś Braille'a chińskiego, oczywiście nic, znaczy pismo Braille'a, ale nic z niego nie byłem w stanie.
3: A czy wiadomo, dlaczego zawsze są na produkcji Optakonu?
1: Z powodu małego zbytu. Pojawiły się skanery i one wyparły. Ludzie woleli czytać za pomocą mowy syntetycznej, sobie skanować. A tych specjalistów, którzy jak profesor, mój jeden z uczniów Polak, profesor Adam Gryfe-Keller, który stosował Optakon do analizy widma z reaktora atomowego, czy tam akceleratora atomowego, no to są wyjątki, czy takich, którzy po słownikach chcą szperać, czy arabskie pismo czytać, albo to jest na palcach można i tak było na całym świecie, więc...
2: To jest tak z większością urządzeń,
1: ekonomiczne,
2: ja niestety zauważam, bo na przykład no, chociażby kwestia syntezy, teraz coraz więcej osób używa syntezy programowej, natomiast no jeszcze już ta synteza sprzętowa jest w mniejszości, to tak trochę jak właśnie z Optakonem, że powolutku gdzieś nam to wypiera, ale ja taką jeszcze ciekawostkę powiem, bo sobie przypomniałem, że I to mnie zaskoczyło. Dokumentacja do Optacona była, nie wiem czy jeszcze jest, ale Moniko, proponuję, żebyś sobie zobaczyła, jeżeli cię ten temat interesuje, na stronie Freedom Scientific. Kiedyś w dziale, jak dobrze pamiętam, download, gdzieś tam na samym dole, zupełnie zaszyty, ale był ten link. Nie, teraz nie dam sobie niczego obciąć, że to był dział download, ale w każdym razie gdzieś właśnie tam, to mnie zaskoczyło, że właśnie no, producent Jonesa i jeszcze kilku innych rozwiązań ma w plikach tekstowych dokumentację do Optaconów i oferuje ją do pobrania na swoich stronach internetowych.
1: Tak, ale ja pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jeden taki wątek, który powinien być tutaj zaakcentowany w naszej rozmowie, mianowicie drugą uczelnią, czy równolegle właściwie, może w czasie równoległą z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie zastosowano w nauczaniu osób z dysfunkcją wzroku tyfloinformatykę, to była Akademia Podlaska ówczesna, a obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. I właśnie pani Monika, która do nas dzwoni z Belki, jest studentką tej Akademii Podlaskiej wówczas.
3: Tak, jeszcze tak.
1: Weszli absolwenci, proszę państwa, tu nie ma żartów, którzy zaczynali od tyfloinformatyki, a potem studiowali informatykę i mamy pierwszego doktora, pana Darka Mikułowskiego, który jest znakomitym programistą i zajmuje się bardzo trudnymi zagadnieniami, jakimi są agenty internetowe. To są takie specjalne programy, które w internecie mają do wykonania skomplikowane zadania. A poza tym też uczestniczył w polonizacji programu NVDA, ale o tym jakby to chyba nie musimy mówić, czy nie możemy mówić, bo to są najlepsze czasy. Pan Darek też, mówię panu doktorze Darku Mikułowskim, wspólnie z innym studentem Akademii Podlaskiej kończą opracować program Braille.com, który jakoś tam jest używany przez firmę PHU Impuls, bodajże się nazywa tak, Impuls. Więc to są takie skutki właśnie działalności tej uczelni. Na pewno, jeszcze jednym ze studentów jest pan Krzysztof Teśniarz, obecny szef od oprogramowania Czytaka. Czytaka 2, Czytaka PC, prawda?
2: I ostatnimi czasy ładowarki do akumulatorów.
1: I na pewno by się znalazło spośród zarówno studentów Uniwersytetu Warszawskiego, jak i właśnie Akademii Podlaskiej osoby, które mają wkład istotny w rozwój tyfloinformatyki w Polsce.
3: W takim razie ja
2: się jeszcze tak, Monika, skoro jesteś jeszcze, Moniko, z nami na łączu, czy zauważyłaś może nie historycznie, no bo od niedawna w Belgii jesteś, ale jakieś takie ciekawe technologicznie rozwiązania dla osób niewidomych w Belgii? Coś ciekawego
3: nie,
2: rzuciło ci się w oczy?
3: Nie, pod tym kątem mnie niczym tutaj nie ujęli. Myślę, że są na podobnym etapie jak my w Polsce, czyli właśnie JAWS, podążanie za kolejnymi wersjami plus właśnie odkrywanie tego NVDA. Może tutaj jest bardziej popularny troszkę Playroom, w którym ja też grywam w gry udźwiękowione, bo to jest po angielsku, więc może w Polsce jeszcze nie ma tak wielu.
0: Też jest bardziej Playroom popularny niż RS Games.
3: Tak, wolę Playroom niż RS Games. Jest, chyba Playroom jest bardziej dla niecierpliwych osób, bo tam wszystko działa szybciej i ogólnie szybciej się gra we wszystkie gry. Więc wolę Playroom. No i właśnie to żadnych takich znaczących różnic tutaj nie widzę, ani w oprogramowaniu, ani w sprzęcie.
2: Dobrze, no zatem dziękujemy ci bardzo za telefon, pierwszy w dzisiejszej audycji. Miejmy nadzieję, że
1: dziękuję
2: nie ostatni,
1: pani Moniko, bardzo pięknie, ślicznie panią pozdrawiam i życzę sukcesów w tej Belgii, żeby pani była kolejną osobą, która Belgię podbiła, bo tam przed panią jeszcze była poprzedniczka.
3: Do widzenia.
1: Do widzenia.
2: Czekamy na kolejne telefony 223988027 wewnętrzny 938, nasz Skype o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Jest również do waszej dyspozycji. Przypominam, że dziś z doktorem Stanisławem Jakubowskim rozmawiamy o historii tyfloinformatyki. Ja jeszcze na momencik zatrzymam się przy tych rozwiązaniach DOS-owych, konkretnie przy readboardzie, bo tam była bardzo ciekawa sprawa, mianowicie readboard to był czytnik ekranu dla systemu DOS, ale tam tak się szczęśliwie złożyło, że jeszcze powstało przy okazji kilka programów, które bardzo dobrze współpracowały z tym czytnikiem ekranu, prawda?
1: O, to tak, tak. I myślę tutaj o mówiących szachach na przykład. Nie wiem, czy to nie pan Kraśnicki przypadkiem, Waldemar, był twórcą tego programu, jeśli mi pamięć nie myli. Jeśli myli mnie, to przepraszam autora. No, był też bridge mówiący, były gry planszowe bardzo różne, były quizy geograficzne. Oczywiście tego typu programów edukacyjnych Altix wyprodukował bardzo wiele i w większości autorami są właśnie programiści lub informatycy, zapaleńcy. Nie widzę to, co trzeba tutaj na plus napisać całemu środowisku, bo jednak udział samych niewidomych w tyfle informatyzacji jest naprawdę imponujący. Nie wiem, czy w jakimkolwiek kraju europejskim można tutaj mówić o tak szerokim i skutecznym udziale osób z dysfunkcją wzroku jak w Polsce.
2: No ale to nie były tylko gry, prawda? To jeszcze programy użytkowe, takie jak chociażby QR-Text albo Fortune Commander.
1: Ja wspomniałem o QR-Texcie, o którym jeszcze mówi pan, przepraszam.
2: QR-Text. Fortune Commander. Jaki?
1: A no właśnie, Fortune Commander. I tutaj znowu pan Cagara chyba tutaj ma swojego konia trojańskiego, bo on współpracował z panem Łukaszem Foltynem w tworzeniu tego programu. To był właśnie Fortune Commander mówiący. Fortune Commander, który był znany właśnie odpowiednikiem polskim Tona Commandera, programu właśnie ułatwiającego. To są pierwowzory okien. Ja myślę, że od tego się potem Windowsy zaczęły. Od tych takich programów typu właśnie Norton Commander, Fortune Commander, polski odpowiednik. No i dzięki współpracy pana Wojciecha Cagary i pana Łukasza Foltyna, młodego chłopaka z Radomia, którego miałem okazję poznać, powstał właśnie mówiący program, który naprawdę działał znakomicie. O QR-Tekście wspominałem, byłem jego zagorzałym użytkownikiem i trudno mi się było z nim rozstać właśnie. Niechętnie się przesiadałem do Worda, do Office 98, prawda.
2: Ale QR-Text to był program, który był również używany przez osoby widzące, prawda?
1: Tak, tak.
2: To był całkiem zaawansowany procesor tekstu.
1: I nawet przez jakieś 2 albo 3 lata to był oficjalny program administracji państwowej, co mi bardzo pomogło, bo ja oprócz swojej działalności naukowo-dydaktycznej miałem drugą pracę. Jakoś tak się losy moje życiowe potoczyły, że pracowałem w Ministerstwie Pracy, w Biurze Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dziale zagranicznym i tam byłem osobą, która uczyła tych właśnie widzących kolegów pracy z QR-Textem. Naprawdę gdyby tam z 4-5 osób, 8 urzędników nauczyłem QR-Texta. Tak się śmiesznie złożyło właśnie. No i bardzo sobie cenię ten program, aczkolwiek miał duże wady, bo źle pracował z plikami dużymi, nie umiał sobie poradzić z jakby przetwarzaniem i zapisywaniem na dysku tych programów, z porcjowaniem tych informacji, pakował do pamięci operacyjnej. Przez co niestety ta pamięć DOS-owa była dosyć szczupła, jeszcze częściej była zajęta przez mowę syntetyczną i zdarzało się zbyt często, że przy dużych plikach niestety program się zawieszał. No, ale pisma urzędowe są najczęściej krótkie, najczęściej mają właśnie 2-3 stroniczki, więc tutaj nie było takich problemów. Gorzej, kiedy mieliśmy do czynienia z książką do przeczytania, do napisania.
2: Tak, jeszcze. Tak, jesteśmy cały czas na antenie.
1: No, ta chwila ciszy mnie zaniepokoiła.
2: Nie, jesteśmy cały czas na antenie. Ja się tak właśnie zastanawiam, czy jeszcze a propos DOS-a warto o czymś powiedzieć, o jakichś rozwiązaniach. Tak sobie myślę, że to jest jeszcze dosyć ciekawa rzecz, w jaki sposób większość, a przynajmniej Readboard, no i jeszcze też kilka innych programów, między innymi HAL na przykład, to już zagraniczne rozwiązanie, jak one współpracowały z użytkownikiem, bo teraz tego nie ma już pod Windowsami, ale kiedyś ja pamiętam, że były takie 2 tryby bardzo często używane w programach odczytu ekranu. Był ten tak zwany tryb na żywo i tryb czytania. Może coś o tym powiedzmy naszym słuchaczom, którzy być może nie pamiętają. Po co coś takiego stosowano?
1: A właśnie, no właśnie. Myślę, że w Polsce po raz pierwszy zastosował ten program, tę metodę pan Igor Busłowicz, który oprócz programu znakomitego, moim zdaniem, ciągle jeszcze, mimo że dosowego, Braille, jest autorem już wyłącznym programu Lupa, który właśnie operował techniką zamrażania ekranu, zatrzymywał, że tak powiem, wszystkie klawisze, prawie wszystkie klawisze, przepraszam, odbierał, że tak powiem, DOS-owi rządzenie tymi klawiszami, a przekazywał swojemu programowi. Dzięki temu można było tą lupką, bez wprowadzania zmian w tekście czy tam w grafice, znaczy właśnie w tekście, w grafice to nie. Właśnie poruszał się po tym ekranie i można było powiększać czy penetrować dany fragment po fragmencie. Bardzo, bardzo ciekawy program. Myślę, że on dosyć... Szkoda, że został zaniedbany, bo jednak wyparły go, że tak powiem, same Windowsy, które już w systemie zawierają możliwość maksymalizacji okna, czy tam powiększania go o pewien procent. Ale jako DOS-owe rozwiązanie był bardzo ciekawy. Więc właśnie jak powiedziałem, to zamrażanie ekranu polegało na tym, że program ten, tyflo program powiedzmy, ten, który miał służyć niewidomym, przejmował sterowanie, blokował klawisze DOS-owe i wybrane klawisze służyły do sterowania tym programem. Możemy to porównać troszeczkę JAWS kursora na przykład w programie, prawda, że tutaj chodząc kursorem JAWS, czy niewidzialnym kursorem JAWS, możemy poruszać się po ekranie, nie powodując żadnych zmian w tekście, czy tam w wyglądzie tego ekranu.
2: To się wszystko zgadza. Teraz, skoro powiedzieliśmy o czytnikach ekranu, to i o mowie syntetycznej, może teraz nieco o Braille'u. Już nie Braille'u drukowanym, ale o Braille'u komputerowym. Tak. Czy w Polsce coś się działo w tym względzie?
1: Działo się. Rzeczywiście działo się. Pierwsze urządzenia, tak zwane monitory Braille'owskie, ja bardzo jestem zwolennikiem tego rozwiązania, nie linijka Braille'owska, bo ona wprawdzie, mamy ten moduły w linijce Braille'owskiej, ale trzeba pamiętać, że monitor Braille'owski pamięta cały ekran i za pomocą różnych klawiszy tego urządzenia albo ewentualnie strzałek kursora możemy wędrować po tym całym ekranie, więc on, jak powiedzieć, przez to, że pamięta cały ekran, jest równoważnikiem monitora dla osób widzących. Stąd ja w literaturze, w swoich tekstach forsuję właśnie pojęcie monitora Braille'owskiego, bo dla mnie linijka Braille'owska jest to linijka do mierzenia z nabitymi gwoździkami. Ale powiedzmy, spór terminologiczny nie jest to najistotniejszy. W każdym razie pierwsze tego typu urządzenia zostały zaimportowane do drukarni, pochodziły z Niemiec i były dosłownie pierwsze to było elektromechaniczne urządzenie Braillex, jeśli dobrze pamiętam, i ono było, składało się z modułów, każdy punkt Braille'owski miał swój elektromagnes, który był uaktywniany właśnie przez odpowiedni program w komputerze instalowany i wówczas ten punkt Braille'owski był wysuwany albo opuszczany. Towarzyszył temu oczywiście taki szumek, bo elektromagnesy pracowały dosyć, miały sprężynkę, prawda, która cofała ten punkcik, one dosyć głośno pracowały i niestety przegrzewały bardzo się. Urządzenie dosyć dużo potrzebowało mocy. Bywało tak, że trzeba było urządzenie wyłączać po kilku godzinach pracy. Wydaje mi się, że lepsze urządzenie powstało w Polsce i tych przynajmniej kilkadziesiąt egzemplarzy elektromagnetycznych monitorów Braille'owskich powstało. Wykonawcy, znaczy sprzedawała to firma Altix. Ja nie mam niestety informacji na temat autorów, kto to wytwarzał. Tu potrzebny byłby ktoś właśnie z firmy, kto w tych czasach, pan Igor czy pan Marek, który by więcej opowiedzieli o tych sprawach. No, ale wiem, że było urządzenie nawet sprzedawane za granicą, za granicę, do Włoch, w krajach sąsiednich. Ale niestety, jak zwykle bywa w technice, wszystko się zmienia. Pantare i nie wchodzimy dwa razy do tej samej rzeki. No i pojawiły się rozwiązania już nie elektromagnesami, ale z kryształami piezoceramicznymi, tak zwanymi bimorfami, które pod wpływem prądu elektrycznego zmieniają swoją długość, a więc mogą poruszać igiełkami za pomocą tam specjalnych dźwignianek, cofać za pomocą sprężynek. No w każdym razie to przyczyniło się do miniaturyzacji monitorów brajlowskich bardzo. I oczywiście mniejszego poboru mocy, cichszej pracy. I tego typu monitory też się pojawiły w Europie, chyba w Niemczech po raz pierwszy, jednak kilka firm niemieckich tutaj i jednocześnie w Stanach Zjednoczonych, myślę tutaj o Braillecordzie, takim wynalazku niemieckim, potem Braillexach nowych, oczywiście Braillothermach niemieckich i tak dalej, no i niemieckich, amerykańskich, przepraszam, Versa Braillach. I w Ameryce kilka firm tworzyło tego typu urządzenia. Ale jeszcze myślę, skoro mówimy o rozwiązaniach DOS-owych, to znowu tutaj na pierwszy plan wypływa naprawdę nieoceniony programista i bardzo twórczy człowiek, pan Igor Busłowicz, który jest głównym autorem oprogramowania dla Biblioteki Centralnej. Proszę sobie wyobrazić, że to DOS-owe oprogramowanie Biblioteki Centralnej, to znaczy katalogi, obsługa katalogów tam wewnątrz, jeszcze do dzisiejszego dnia działa, jeśli się nie mylę, działa w DOS-ie, więc to jest sprawne, szybkie. To jest oprogramowanie sieciowe, dające dostęp, równoczesny dostęp wielu, że tak powiem, użytkownikom, pracownikom tej biblioteki do zasobów zarówno brajlowskich, jak i książek mówionych.
2: I to rozwiązanie jest już wykorzystywane od lat 80., tak?
1: Nie, ono zostało opracowane po najpierw była drukarnia brajlowska, oprogramowanie i te metody właśnie. Dopiero po jego zakończeniu pan Igor i po moim odejściu, że tak powiem, z drukarni, przejściu do Akademii Podlaskiej, pan Igor Busłowicz zajął się i firma Altix to robiła. Czyli początek można uznać jako rok 91, najwcześniej. Było tworzone przez jakieś 2 lata i doskonalone było długo, prawda, według potrzeb i życzeń użytkowników. Przypomina mi to trochę dzisiejszą pracę, może nie tyle dzisiejszą, co ostatnią pracę pana Grzegorza Złotowicza, który jest autorem oprogramowania serwisu internetowego Biblioteki Centralnej, dzięki któremu możemy wypożyczać książki, ściągać sobie do komputera. Myślę, że to są, skala prac jest porównywalna. Mimo, że tamta tak jest dosyła, a ta działa pod Windows, ten system pana Grotowicza pod Windowsami.
2: Tak jeszcze krążąc w okolicach Braille'a i rzeczy wypukłych, zastanawiam się, czy... No bo jakiś czas temu pojawiło się takie urządzenie, które teoretycznie pozwala nam na wyczucie grafiki, jaka pojawia się na ekranie komputera, na interakcję z oknami, takie urządzenie, które nazywa się DotView, a ja zastanawiam się, czy coś wcześniej pojawiło się tego typu, czy jednak prace na przykład w latach 80., 90. nad tego typu rozwiązaniami nie były jednak prowadzone.
1: Ha, proszę pana, były, w Polsce nawet. Przypomniał mi pan o urządzeniu, które nosiło nazwę Elektroftalm. To jest profesor Starkiewicz i to bodajże z Akademii Pomorskiej w Szczecinie. Komputerowo, mianowicie to był aparat do wspomagania, znaczy do widzenia właściwie. Na czole osoba niewidoma miała właśnie taki hełm, właśnie hełm na głowie, ale na czole miała taką matrycę pulsatorów. Nie pamiętam ilu, ale myślę, że no, co najmniej ponad 100, które miały poprzez swoje właśnie uciskanie na czoło oddać obraz rejestrowanego przez kamerę przedmiotu. Jedną z osób, które testowały, jest znany mi pan Krzysztof Czarnecki z Warszawy. Wtedy jeszcze był nowo ociemniałym jako królik doświadczalny, że tak powiem, w tych eksperymentach, ale nie on jeden. I to było rzeczywiście bardzo zaawansowane przetwarzanie grafiki, no bo jeśli mamy mówić o widzeniu, no to Arek, a głównie firmy Index, jeszcze wtedy pracujących pod dosowym oprogramowaniem, programowanie, którego nazwy w tym momencie nie pomnę, ale pisałem o tym w artykule. Nie pierwszym wspomnianym, tylko artykule o metodach drukowania. To jest drugi artykuł, który napisałem do potrzeb kwartelnika właśnie Tyfloświat. On się powinien, znaczy już się ukazał, jeśli dobrze liczę, to powinien być to trzeci numer tego roku. Metody konwersji drukowania na system Braille'a. Tam wspominam o tym programie DOS-owym, za pomocą myszki można było tworzyć grafikę na ekranie, a potem ją drukować przy użyciu drukarek firmy Index. Robiła to osoba widząca, bo tylko w taki sposób ten program był dostępny właśnie na ekranie. Niewidomy nie był w stanie, działał w trybie graficznym. I to był pierwsze wersje tego programu działały pod DOS-em, a potem się pojawiły z czasem wersje Windowsowe. No myślę, że w tym momencie trudno mi sobie przypomnieć inne rozwiązania graficzne, na pewno były. Z pewnością czegoś nie pamiętam, ale tak to jest z pytaniami właśnie krzyżowymi, jak się dziennikarz zaweźmie, to zawsze złapie na czymś, prawda, rozmówcę, i to w tym momencie trochę zostanę przyłapany, że czegoś nie wiem, ale to jest powód do dumy, że człowiek czegoś nie wie, bo to dobrze świadczy.
0: Czyżbyśmy mieli problem techniczny? No to wygląda.
2: No to wygląda, że mamy problem techniczny znowu. No dziś rzeczywiście technika nas nie rozpieszcza. Ja się właśnie zastanawiałem, czy po czyjej stronie leży ten problem techniczny, czy po mojej, nie. Czy po stronie naszego gościa.
0: Nie, problem techniczny.
2: Okazuje się, że znowu mamy problem, ale miejmy nadzieję, że w miarę szybko uda nam się połączyć, żeby jeszcze chwileczkę porozmawiać, więc Patryku, proponuję, abyśmy teraz znowu zagrali jakąś piosenkę i do rozmowy wrócimy za momencik.
0: No dobrze, to gramy.
4: Tyflo Podcast.
0: No dobrze, sytuacja wydała się być bardzo trudną, niestety. To jest Tyflo Podcast w Radiu N. W tym momencie ja przejąłem na chwileczkę rolę prowadzącego tej audycji. Halo Michale, halo panie doktorze Stanisławie.
2: Witamy serdecznie. No niestety, proszę państwa, okazuje się, że to u naszego gościa dziś technika postanowiła pokrzyżować nam plany. W tym momencie z panem doktorem Jakubowskim połączyliśmy się za pomocą zwykłego, tradycyjnego telefonu. Niestety, taka rozmowa nie będzie zbyt komfortowa, gdyż po prostu nie mamy jak przynajmniej dziś połączyć naszego gościa w ten sposób jakoś sensowniej. Halo, czy słyszy nas pan?
5: Ja słyszę doskonale, natomiast nie wiem, czy jestem słyszalny po drugiej stronie.
2: No jest pan słyszalny jakoś, natomiast niestety, dziś te audycje będziemy z przyczyn technicznych musieli zakończyć. Może jeszcze kilka słów tak tytułem podsumowania tego wszystkiego, co w Tyflo Informatyce się działo, mógłby pan nam powiedzieć.
5: Wydaje mi się, że ten okres poprzedzający Windowsy był bardzo ciekawy i to, że twórcze, to, że właśnie to uczestnictwo osób niewidomych, naukowców i amatorów datuje się od lat 70. rzutowało na dalsze losy właśnie Tyflo Informatyki, że to w dalszym ciągu udział ten wzrasta, jest coraz bardziej innowacyjny i jest to, bym powiedział, chluba dla naszego środowiska, że potrafimy samodzielnie albo z idącymi współpracownikami tworzyć rzeczy naprawdę o doniosłym znaczeniu i niezwykle przydatne. To chyba taki główny wniosek z tej rozmowy. Z tego naszego spotkania należałoby moim zdaniem wyprowadzić.
2: Dokładnie, bo technika się cały czas rozwija. My powiedzieliśmy o tych początkach, przede wszystkim o początkach w Polsce. Oczywiście technika światowa także była na dosyć wysokim poziomie. To się oczywiście cały czas rozwijało. My bardziej czerpaliśmy z zachodu, czy na przykład ze wschodu, czy jak pan to ocenia tak z perspektywy czasu, my czerpaliśmy jakieś wzorce, czy staraliśmy się jednak myśleć własne rozwiązania?
5: Jedno i drugie, wie pan. Większość oczywiście pochodziła z krajów innych, jak to bywa z dorobku ogólnoświatowego, ale mamy też właśnie własny wkład, o którym starałem się wspomnieć. Albo będą podobny, albo też oddalny. Dlatego musimy tutaj mówić o jakimś wielkim biegu nauki, do którego wrzucamy my, czy tam powiedzmy nasi współpracownicy po ziarenku piasku to co rok więcej tego przebywa.
2: I to się cały czas rozwija i rozwijać się będzie i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy, żeby porozmawiać o tym, co działo się później, bo zatrzymaliśmy się tak w okolicach lat 90. Przeszliśmy przez czasy DOS-a, teraz jeszcze planowaliśmy porozmawiać o tym, co działo się na początku Windowsa, no i gdzieś mogliśmy na koniec zahaczyć o czasy współczesne, ale to myślę, że zrobimy za czas jakiś, kiedy łącza będą dla nas łaskawsze i zrobimy to w kolejnej audycji.
5: Bardzo chętnie, natomiast niecierpliwych zachęcam do przeczytania właśnie artykułu. Przypominam jego tytuł Historia Tyfloinformatyki w Polsce. To jest numer 3 czasopisma Tyfloświat 2010 roku, który można pobrać ze strony właśnie Tyfloświat www.tyfloświat.pl. Bardzo jeszcze raz dziękuję za uwagę. Sądzę, że więcej słuchaczy nas słuchało niż zadzwoniło. Taką mam nadzieję.
2: Serdecznie oglądając statystyki mogę to potwierdzić tylko i wyłącznie, więc na pewno tak i na pewno jeszcze bardzo dużo osób posłucha tego w formie podcastu, bo już za kilka godzin będzie ta audycja do pobrania z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net.
5: Z pewnością, więc wszystkiego dobrego życzę Państwu w nowym roku, dalszych sukcesów komputerowych, a tutaj organizatorom znakomitych audycji i bez takich kłopotów, jakie były dzisiaj.
2: Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko za to podziękować i podziękować Pan za udział w dzisiejszej audycji. No mam nadzieję, że to nie jest ostatni Pana udział w audycjach Tyflo Podcastu, że spotkamy się za czas jakiś, żeby porozmawiać również o czymś ciekawym.
5: Dziękuję. Wszystkiego dobrego i do widzenia.
2: Do usłyszenia, a przypomnę, że moim i Państwa gościem był dr Stanisław Jakubowski. Rozmawialiśmy o historii tyfloinformatyki. Ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Kłania się Michał Dziwisz. Kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo wyjątkowo we wtorek, nie w poniedziałek na antenie Tyflo Radia. We wtorek po godzinie 19 wspólnie z Michałem Kasperczakiem i Robertem Hedzygiem będziemy podsumowywać rok 2012 w tyfloinformatyce. Co się działo, co ciekawego, co interesującego w roku 2012, który już za nami, przed nami rok 2013, wielka niewiadoma. Cóż ten rok przyniesie? No o tym przekonamy się w ciągu najbliższych 12 miesięcy, już niecałych. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję również dzisiejszemu realizatorowi audycji, Markowi Faliszewskiemu, który zmagał się technicznie, jak tylko mógł i wspierał, aby audycja mogła się odbyć. Dziękuję bardzo, Patryku.
0: Dziękuję bardzo.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: 10 minut chyba, tak, jeszcze 10 minut po godzinie 20 minęło, a to znaczy, że rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem. Przy jednym mikrofonie Piotr Machacz, a przy drugim dostarczający nam bardzo unikalną muzykę Maciek Walczak, witaj.
7: Cześć, witaj Piotrek, witam wszystkich.
6: I dzisiaj będziemy sobie latać po raz trzeci poniekąd, dlatego że będziemy mówić o grze, która swoje początki miała już nawet w roku 2016 i wtedy zresztą ukazał się w sierpniu pierwszy o niej podcast, mianowicie mowa tutaj o grze Eurofly, czy Eurofly, jak to chce czytać. To jest gra, która no właśnie miała kilka swoich wersji. Wersja pierwsza właśnie była wtedy w roku 2016, wersja druga pojawiła się rok później, a na wersję trzecią musieliśmy trochę poczekać, bo pojawiła się na początku tego 2024 roku, ale pojawiła się, no i właśnie o tej grze Maciek będzie nam opowiadał, ale wy też możecie jak zwykle brać udział w tej edycji, zadawać Maćkowi pytania, jeśli jakieś macie. Możecie to zrobić na kilka sposobów, możecie do nas pisać przez stronę kontakt.tyflopodcast.net, przez nasze aplikacje na Windows Windowsa i na iOSa, chociaż nie wiem, czy ta aplikacja na iOSa wróciła, bo wiem, że tam...
7: No niestety jeszcze nie.
6: Niestety jeszcze nie. No to przez stronę możecie do nas pisać i będący tutaj również Michał Dziwicz będzie wasze wiadomości odczytywał, ale możecie nam się również nagrać lub zadzwonić. Możecie to zrobić pod numerem 663-883-600 i ten numer działa zarówno jako kontakt na WhatsAppa, na którego możecie nam się nagrywać lub dzwonić, oraz poprzez FaceTime. Jeśli macie iPhone'a, możecie też w ten sposób do nas zadzwonić. No i możecie również pisać na Facebooku i na YouTubie, gdzie również można nas usłyszeć. No dobrze, to o co chodzi w ogóle w tej grze? Co to jest?
7: No generalnie symulator lotu, jak strona główna Eurofly, eurofly.stefankis.sk. Tam ją można, prawda, pobrać. Jest to póki co wersja testowa gry, tam jeszcze nie do końca wszystko działa jak działać powinno, natomiast w sumie jest to już na tyle dopracowany, można powiedzieć, produkt, program, no że można śmiało w tą grę grać. No i dlaczego pokazujemy ją teraz? No na pewno dlatego, że tam się sporo zmieniło.
6: No właśnie, bo widzicie, porównując to, od czego się zaczęło, bo pierwsza wersja tej gry, bo tak naprawdę zaczęło się od tego, że pan Stefan Kisz chciał zrobić dostępną mapę dla niewidomych. I w pewnym momencie stwierdził, że no fajnie byłoby w tej mapie polatać, no i dodał sobie właśnie funkcję takiego symulatora lotu i wtedy właśnie powstał pierwszy Eurofly, który no, oferował nam dużo i taką właśnie prawdziwą mapę, prawdziwe odwzorowanie świata, no przynajmniej położenia miast, państw, oceanów, mórz i lotnisk, ale realistycznie to nie do końca było, no nie?
7: No właśnie.
6: Były braki.
7: Jeśli mówimy zarówno o tej pierwszej, jak i tak naprawdę drugiej wersji, no bo tak naprawdę nie mieliśmy tam zbyt wiele wspólnego z, nie wiem, z interakcją tak naprawdę, czy to z kontrolą lotu, czy z kontrolą naziemną tak naprawdę. A tutaj już twórca, mówiąc kolokwialnie, no pojechał po bandzie i zamierza jeszcze, myślę, jechać dalej. A generalnie co? No struktura lotnisk była moim zdaniem taka odrealniona trochę, ale też nie mieliśmy tak naprawdę rozróżnienia tak naprawdę na teren, czy my przelatujemy, dajmy na to, nad terenami górzystymi, czy nad jakimiś nadmorskimi, czy nad jakimiś dolinami, depresjami i tak dalej. No tutaj w trójce na to trzeba bardzo uwagę zwracać, jeżeli nie chcemy przypadkowo obudzić się po drugiej stronie życia. No.
6: Same samoloty też są bardziej realistyczne, prawda?
7: No myślę, że tak, i tych parametrów tam nawet jest więcej, jeśli chodzi o, nie wiem, miejsce potrzebne do wylądowania, do startu, ile tego pasa potrzebuje samolot, w ogóle teraz, tak jak wspomniałem wcześniej, koncepcja pasów, co za tym idzie, się zmieniła, no bo skoro sama struktura lotnisk tak naprawdę się zmieniła, no to się pozmieniało i to, więc tak naprawdę teraz samoloty też mają swoje inne parametry, no mieliśmy co prawda wcześniej podwozie, klapki chyba też były klapy, spoilerów chyba nie było, to też nam doszło, doszła nam gdzieś tam, powiedzmy, takie parametry jak rozpiętość skrzydeł, tak naprawdę jak długość tego samolotu, różne takie, więc no, trochę tam zostało dodane.
8: I wspomnieliście na pewno o tym, że można do nas dzwonić i już pierwszy słuchacz z tej opcji skorzystał. Patryk jest z nami po drugiej stronie.
9: No dzień dobry.
7: A cześć, Patryk.
9: Witaj. Witam bardzo serdecznie. No tak w ogóle, Macieju, to chyba twój debiut, bo jeszcze nie słyszałem cię w wykonaniu, żebyś przedstawił jakąkolwiek grę.
7: Takim growym, tak, a to się zgadza.
9: A, no to cóż, zawsze musi być ten pierwszy raz, no nie?
7: Wiesz, tak no, naprawdę ja już pomijam jako to, że użytkownik Maca, który teraz sobie ma wirtualną maszynę Windowsa, no i prezentuje wesoło grę, no to
6: ale w niczym to nie przeszkadza, no.
7: Dokładnie, można. I nie jestem, to robię wesoło. No, znaczy,
9: no to życzę ci powodzenia, aczkolwiek teraz chciałem tutaj powiedzieć a propos tego Eurofly'a, bo no, jak powiedziałeś, sporo się zmienia. Ale no, ja tutaj chcę powiedzieć, że sporo się jeszcze zmieni i co ja mam na myśli i do czego tutaj uderzam. W ogóle to jest mój ulubiony podkład z tego akurat, z tych muzyczek, co tam są.
7: Ale taki tak się wylosowało.
9: Taki fajny do tła.
7: Bo teraz natomiast... tych muzyczek nawet mamy więcej i dżingli powitalnych i tak dalej, więc jest
9: natomiast... nawet to mhm. Natomiast do czego jakby zmierzam w swojej wypowiedzi, że no mamy tutoriale angielskie, jak tam właśnie lądować i startować Cessną i tu właśnie ostatnio się zmieniło, że ja potrafiłem wylądować, a teraz po prostu ostatnio coś się kurczę zmieniło, że prędkość lądowania pod control enterem to se w zasadzie ona znaczenia nie ma, bo teraz tam się coś zmieniło i to trochę mnie denerwuje, że no mimo wszystko wyszły te tutoriale angielskie zrobione tutaj przez pana Forsyth Gaming, on tak się nazywa na YouTubie, to jest pan Słowak z słowackiej społeczności, który zrobił angielskie tutaj samouczki. No i pokazał to. I ja się sporo też z tych samouczków nauczyłem, a o Jezu, teraz jego praca po prostu poszła na marne. Także trochę mi się wydaje, że tutaj jak pan Stefan z jednej strony nie powiedział, no zrób panie te samouczki, zrób te tutoriale, żeby się ludzie uczyli, a z drugiej strony jednak zmienił procedurę tego lądowania, nie wiem nawet na jaką, bo ja trochę nie nadążę za tym, co się dzieje w tych update'ach i trochę się gubię mimo wszystko, czytając na LTN-ie wątki i też ubolewam nad tym, że nie mamy jakiejś grupy na Discordzie na przykład, bo ten Discord LTN ma problem z przypiętymi wiadomościami, niby tutaj Kamil Midzio coś wysyłał, jakieś opisy, jak to wszystko robić, ale w LTN-ie się wątków nie da przypinać. Ja już o tym mówiłem, o tej grupie na Discordzie, ale jakoś to tak umarło. Jak to właściwie, czy ty Maćku masz jakąś właśnie wiedzę, jak to wygląda, dlaczego to się tak stało, że teraz te tutoriale, które mamy, no one, albo ty Piotrze, właśnie czy wiecie, pewno, no bo teraz to jest bezużyteczne tak naprawdę.
7: Na pewno, znaczy, bo pomysł, znaczy, nie wiem do końca jaki był pomysł, ale teraz założenie jest takie, że zanim wylądujesz, no to mimo wszystko też te spoilery wysuwasz, a wcześniej to tego tak de facto nie musiałeś robić. Mogłeś sobie to zrobić po wylądowaniu, żeby tą prędkość szybciej wytracić, jeszcze szybciej. Natomiast no teraz, żeby wylądować, to trzeba te spoilery, a że samoloty...
9: Ale pierwsze nie mają przecież spoilerów.
7: A pierwszej kategorii nie mają tych spoilerów, zgadza się, no.
9: No to jak, teraz, co tu zrobić?
7: Się robi trochę konflikt interesów, bo żeby wylądować, no to trzeba tak sobie myślę, że albo zmniejszyć jeszcze tą prędkość, tylko żeby pilnować, żeby tej prędkości przeciągnięcia tak zwanej nie osiągnąć jednak, no bo i wtedy może uda się wylądować. Znaczy ja osobiście robię to w ten sposób, że nawet jak już po prostu dam ten skrót do no w sensie alt end, nie? Do zmniejszania, tak? No to po prostu jeszcze ten hamulec wciskam, ta prędkość mi się jeszcze szybciej ten i ja w sumie zdołam wylądować. To jest takie na granicy tak naprawdę, ale w sumie wyląduję.
6: Ale tak zresztą pisze autor gry. My mamy taki plik, gdzie te nowości są opisywane i tam też zresztą to było napisane. No, z jednej strony fajnie, że faktycznie te tutoriale nawet jeszcze nie są po angielsku dokończone, a tutaj mamy takie zmiany.
7: Dokładnie.
6: To jest swoją drogą, no ale podniekąd po to między innymi jest ten podcast, który na szczęście pokazuje się po tej aktualizacji, więc no tutaj między innymi o lądowaniu jak najbardziej będziemy wspominać, także...
9: Natomiast ja generalnie, żeby... No bo ja grałem we wcześniejsze wersje i ja po prostu robiłem coś takiego, żeby ta prędkość mi nie zaczęła holendarnie spadać, ja po prostu klapy w zasadzie wysuwałem do lądowania w momencie, kiedy jeszcze sobie pędziłem. No jakoś nie zdarzyło mi się jakby zahaczyć o samolot, nic mi się takiego przykrego nie wydarzyło, więc po prostu ja sobie te klapy miałem i po prostu zwalniałem do tej prędkości do lądowania tak zwanej, jak już te klapy były na swoim miejscu i wtedy się to nie stało. Jakby nie było przeciągnięcia, ale czy nadal jakby ta prędkość pod, bo ktoś mi mówił, że ta prędkość pod właściwościami w tym momencie nie jest ważna, ta prędkość lądowania, bo teraz to się liczy prędkość przeciągnięcia plus 10.
6: Chyba, że można jakieś... lądować szybciej, natomiast jeśli masz zwłaszcza mniejszy samolot i lądujesz na mniejszym lotnisku, no to lecąc za szybko po prostu może być taka sytuacja, że zwyczajnie wylądujesz, bo możesz teraz generalnie wylądować szybciej, te prędkości lądowania są wyższe, ale wtedy możesz zwyczajnie po prostu przejechać pas albo wylądować za pas.
9: No ale czy ja mam się sugerować tą prędkością lądowania, która tam jest, czy mam ją mrozić, bo ja teraz
6: jako maksimum możesz, ale generalnie lepiej
7: sobie zmniejszyć mimo wszystko, tak, bo no bo zwłaszcza wiadomo, jak już się potem ma te lepsze samoloty, ma się te spoilery, to sam można, ale no tak na początku, bo ja dla odmiany, jak próbowałem wylądować bez spoilerów samolotem z tymi spoilerami właśnie, to jak ich nie wysunąłem, zacząłem hamować, to bęk, rozbiłem się, bo zbyt mała prędkość, więc no... Więc no chyba dobrze, recepta to jest, na to jest taka, że po prostu...
9: To ja w takim razie będę słuchać, bo generalnie ja zacząłem gdzieś tam te treningi robić, ale właśnie trochę

0: późniejszymi samolotami.
1: Tak, tak. No,
0: o których każdy z nas marzy.
2: No to dlatego możesz nas śmiało słuchać, bo no, taki jest plan z tego.
0: Będę właśnie sobie na tą okazję dobre piwko otworzyłem, także...
1: No, zdrówko, to tam wznieś toast za podniebie.
0: Dlatego nie siedzę za sterami, bo pilot
2: sterami. No. Ale tak, lepiej tego pod wpływem.
1: Bo by cię nie dopuścili. No.
2: Dobrze, tak. Patryku.
1: Dobra.
2: No. Dziękujemy ci za telefon.
0: Życzę miłej audycji.
2: Pozdrawiamy cię również, dziękujemy. No to może za ciosem, skoro mieliśmy słuchacza na linii, czy mamy jeszcze jakieś wiadomości, zanim przejdziemy dalej?
3: Na razie nie.
2: Okej, okay, no to możemy pomału przejść do praktyki, ale zanim, skąd właściwie my tą grę ściągamy i jak wygląda proces instalacji, bo on jest też taki dosyć specyficzny.
1: Też się troszeczkę różni od tego, co mieliśmy w poprzednich wersjach, bo no, w poprzednich wersjach mieliśmy po prostu plik exe, który żeśmy sobie pobierali, instalowali po bożemu, tak jak to setup exe. No a teraz co? Teraz wchodzimy na stronę eurofly.stefankis.sk. No SA to może.
2: Tutaj od razu informacja, Stefan Kis pisane przez 2 S.
1: K-I-S-Y, dokładnie. .sk. No i tam odnajdujemy sobie link Eurofly 3 beta, czy jakoś tak. No i potem po nagłówkach sobie idziemy do pobierania. Tam jeszcze gdzieś w międzyczasie, jak sobie klikniemy w link do pobierania, to jeszcze no, będzie klauzula, że to jest no, wersja beta i żeby sobie zdawać sprawę, prawda, że to się jeszcze będzie wszystko coś tam zmieniać, że tam zasady to mogą być aktualizowane, coś tam, a że jak... Bo właśnie, ważna sprawa jest taka, że uczestnicząc w tym poniekąd programie beta, no... Jeżeli gra wyjdzie, już będzie miała swoje oficjalne wydanie, stabilne, to tracimy de facto wszystko i będziemy musieli zaczynać od nowa, to tak celem fair play tak naprawdę, żeby każdy, zwłaszcza nowy, który wcześniej nie chciał testować, no żeby mógł po prostu być na równi, żeby beta testerzy, żeby nie mieli przewagi, prawda, więc to...
2: Tak, no bo jak widać, to jest wersja beta i tutaj rzeczy mogą się zmieniać i się zmieniają, jak widać.
1: Dokładnie, więc to trzeba mieć na uwadze. Generalnie mamy tutaj jest takich różnic jeszcze, no to przede wszystkim my tych zadań nie mamy, które mieliśmy w dwójce tych kampanii, tych misji, tak o zabarwieniu fabularnym poniekąd, no tego tutaj nie ma. Tu polega cała zabawa, cały trening przede wszystkim na tym, że zdobywamy kwalifikacje na konkretne samoloty, przy czym latamy sobie tak naprawdę gdzie chcemy, nie ma jakichś wymogów, gdzie my musimy polecieć. Punkt A, punkt B, nie. My sobie wybieramy, gdzie chcemy lecieć. I co? I jeżeli mamy samoloty... Znaczy, bo tak, bo w ogóle też lotniska nam się teraz troszkę inaczej dzielą. Mamy takie proste, prościusieńkie, najprostsze, gdzie mamy tak naprawdę... Co my mamy? No obszar główny tak naprawdę tak zwany i strefę bezpieczeństwa chyba i co? Tyle?
2: Tak, to są lotniska, które nie mają po prostu...
1: Nie mają obsługi.
2: To jest po prostu taki plac duży.
1: Tak, taki w sumie plac pod samolot de facto. Nie ma pasów. W sumie też nie ma obsługi naziemnej. I tutaj mamy tylko wieżę, kontrolę lotu, kontrolę podejścia tak zwaną, gdzie tak naprawdę no my pytamy w sumie o co? O zatwierdzenie planu lotu, bo też sobie tworzymy plan lotu i potem co? Pytamy o zezwolenie na start. I tak naprawdę to jest tyle, bo jeszcze sobie zatankować sami możemy. Jeszcze Ctrl-E nam działa. Co ciekawe, bodaj Shift-E chyba. Nam upuszcza paliwo, jakbyśmy z jakichś względów chcieli sobie paliwo upuścić, ale okej, to tak w ramach ciekawostki. Kolejne loty, znaczy jakby typ lotnisk, może nie kategoria, ale typ lotnisk, to już powiedzmy są z jednym pasem. Tam już mamy hangar. Tam mamy bodaj chyba tylko jedną drogę dojazdową. Właśnie, my teraz tutaj mamy drogi dojazdowe. Mamy różne drogi też pomocnicze, rozgałęzienia różne, które prowadzą nas na różne pasy.
2: Tak, no więc większe tak lotniska na... mają tak. po kilka.

0: Większe lotniska mają po kilka dróg. Znaczy, właśnie, czekaj. Jedną taką chyba zdaje się główną, no nie typu Alfa czy Bravo. I po kilka mogą mieć tych dróg pomocniczych tak naprawdę.
1: Tak, bo mają po kilka często nawet.
0: Tak. I te drogi, no i to też jest tak, że się też musimy orientować też w tych kierunkach świata. Jak mamy tą orientację troszeczkę kiepską w kierunkach świata, no to też możemy troszeczkę się zamotać na przykład, nie?
1: No tak.
0: No i to chyba tyle, jeśli o lotniska chodzi. A, no właśnie, i te lotniska już, które mają kilka tych pasów, mają te drogi dojazdowe swoje, już przeważnie posiadają obsługę techniczną, obsługę naziemną. I tutaj już sytuacja nie jest tak kolorowa, jak mieliśmy w dwójce, że tam pytaliśmy, o coś mi tam pytali. A tam było tylko parę poleceń chyba na krzyż i tyle. A tutaj, po pierwsze, to co mieliśmy wcześniej w tych najprostszych lotniskach, jak już wybierzemy sobie lotnisko, do którego chcemy lecieć, no to F1 prosimy o możliwość utworzenia planu lotu. To jest jedno. Jak on nam się łaskawie zgodzi, to jest albo ona, obsługa naziemna, no to potem jeszcze musimy poprosić, jeżeli nie mamy paliwa, o możliwość zatankowania. Musimy poprosić o możliwość uruchomienia silników, bo tak prosto to nie ma. Może się zgodzić, albo nie uruchamiaj silników, prawda? Więc też może być. No i trzeba prosić do skutku, aż pozwoli. O naprawę możemy poprosić, jak coś przyfanzolimy, no i gdzieś tam mamy jakieś drobne uszkodzenia samolotu. O przypisanie bramki, jeżeli lot przewiduje obsługę pasażerów. Jak już to zrobimy, o przypisanie pasa startowego. I tak i co jeszcze? Potem jak już nam ten pas przypisze, jak już będziemy w jego pobliżu, o prośbę o wyrażenie zgody na kołowanie na pas startowy. I dopiero potem jest start, więc ta procedura już jest, robi się bardzo skomplikowana, czasochłonna.
1: Ale tak to też zresztą wygląda.
0: Ale tak to wygląda na lotniskach, w realu.
1: Na lotniskach, tak, dokładnie. Ale zanim to wszystko, no to mamy tą stronę.
2: Zanim to wszystko, to ja może przeczytam jeszcze wiadomości od Kamila, bo tu Kamil do nas napisał kilka wiadomości na WhatsAppie, więc pozwolę sobie je przeczytać, żeby nam nie zniknęły gdzieś. I Kamil napisał do nas tak: procedura lądowania dla kategorii pierwszej. Dajemy kilka kilometrów ponad prędkość przeciągnięcia. Dla Cessny na przykład to jest 102 km na godzinę, dla kategorii drugiej i trzeciej robimy tak: wysuwamy klapy, zmniejszamy prędkość do albo lądowania, albo 10 km więcej niż prędkość przeciągnięcia, schodzimy na 19 metrów i dajemy alt end i od razu control page down, aby włączyć ciąg wsteczny, wtedy samolot od razu przyziemi, potem ustawiamy spoilery. Należy pamiętać, żeby po osiągnięciu 50 km na godzinę przełączyć się na tryb kołowania i włączamy hamulce. W trybie lotu działają one słabo. Zadania będą jak wejdą loty czarterowe i biznesowe. Funkcja lotów czarterowych i biznesowych nie jest jeszcze zaimplementowana. Co tu Kamil jeszcze do nas napisał? Tankowanie dla kategorii pierwszej działa tylko przed hangarem.
0: A to prawda. Tak samo jak jakieś możliwości zmiany planu lotu czy tworzenia i tak dalej, to też.
2: I jeszcze tu Kamil pisze do nas dalej. Drogi kołowania Alfa, Bravo, Mike i Zulu. I jeśli ktoś ma jakieś uwagi dotyczące tłumaczeń, proszę pisać na maila umieszczonego w menu programu. I to na razie wszystkie wiadomości od Kamila.
1: No dobrze, w takim razie jesteśmy na stronie, klikamy sobie w przycisk, tam jest jakiś przycisk, rozumiem, że to jest beta, pobierz grę. I pobiera nam się taki malutki pliczek, tak zwany launcher, czyli program, który tą grę nam pobiera i uruchamia. I tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ten launcher zaraz po uruchomieniu zacznie nam grę pobierać do folderu, w którym on jest, więc prawdopodobnie jeśli macie komputer skonfigurowany w domyślny sposób, to po prostu gra wam zacznie się rozpakowywać do katalogu pobranych plików. Ten launcher warto sobie gdzieś skopiować, jeśli macie katalog do gier czy jakiś do aplikacji, to sobie tam skopiować, utworzyć własny katalog dla tej gry Eurofly, bo ten launcher nam tego nie zrobi, tam go sobie wkleić i dopiero wtedy uruchomić.
0: To prawda. I tam wtedy, jak już nam się popobiera...
1: Zapyta nas o język.
0: Te komponenty, tak, zapyta nas o język, zapyta nas czy my chcemy tę grę mieć w trybie portable, czy w trybie instalacji. Ja w sumie mam w trybie portable, no to przetłumaczony chyba nawet jako tryb przenośny, zdaje się, na polskim tłumaczeniu, więc no, tak jakoś
1: preferuję,
0: bo profil od razu ląduje, tak, wszystko dokładnie w tym samym katalogu, a nie w C User Data, coś tam.
1: W tym katalogu AppData. No i później gra nam się uruchomi, usłyszymy komunikat witamy w Eurofly i zacznie nam lecieć muzyczka i lądujemy w menu głównym. I właśnie to słyszeliście od ostatnich kilkunastu minut, właśnie jesteśmy w menu głównym.
0: Między innymi ta muzyczka.
1: Między innymi tak, bo tam tych muzyczek jest kilka. No i co teraz?
0: No i tak, generalnie kwestia jest taka, że jak jeszcze nie mamy utworzonego profilu, no to będziemy mieli zaledwie kilka opcji, bo menedżer profili, będziemy mieli ręczne przeglądanie mapy, tam opcje programu, menedżer dodatków i tam o programie chyba i wyjście. A no i test głośników przy okazji. A jeżeli już sobie utworzymy profil, no to nam się ukaże cała... dojdzie nam jeszcze opcja...
3: wyjście, tryb treningowy.
0: Tryb treningowy nam się pojawi. Gdzie tu się jakby zaczyna cała nasza przygoda, bo tak naprawdę no nie możemy tak naprawdę realizować lotów, czy to wolnych lotów, takich swobodnych, że my sobie lecimy, sami wybieramy z pasażerami, no bo musimy najpierw zdobyć kwalifikacje, w ogóle przejść podstawowe szkolenie, które składa się polega na zdobyciu kwalifikacji na 9 samolotów. Tam są bodaj pierwszej kategorii to są chyba 3 samoloty, tam bodaj w drugiej kategorii to są chyba też 3, czy jakoś tak, 2 z trzeciej, no w każdym bądź razie, żeby tam ta liczba była 9, tam nie do końca, zaraz zresztą sobie to sprawdzimy, bo jeszcze mam wszystko pozdobywane, więc no siłą rzeczy sobie to zaraz sprawdzimy. No i tak, generalnie to jest tak, że żeby zdobyć kwalifikację na samolot pierwszej kategorii, no to musimy przelecieć 1000 km łącznie, w sensie tam chyba się jeszcze nie liczą bezwypadkowe kilometry stricte, tylko chyba przebyte, chyba, tutaj zastrzegam chyba, bo w drugie, aha, i 1000 km i 10 lotów. 10 lotów, właśnie, nie, 1000 kilometrów musimy przebyć po prostu, a 10 startów i lądowań musi być na pewno udanych po prostu, żeby one były. No w drugiej kategorii, no to tam mamy też 10 lotów, z czego chyba muszą być stricte bezwypadkowe, a nie tylko, że się jakieś tam odbyły. Chyba już muszą być bezwypadkowe. Tak samo w trzeciej kategorii. Ale tam się różnią kilometry. W drugiej kategorii mamy bodaj 5000 km musimy zrobić i właśnie te 10 lotów bezwypadkowych, a w trzeciej kategorii już 10000 km, no i 10 lotów. I wtedy za każdym razem nam się pojawia, że zdobyłeś uprawnienia do kwalifikacji na nowy typ samolotów, czy coś takiego. No i my ten samolot wtedy już mamy w lotach. Ja to zresztą zaraz będę pokazywał. W lotach, znaczy w... Jak to się nazywa?
1: W własność go po prostu dostajemy.
0: Znaczy dostajemy samolot na własność, to jest raz. Wtedy.
4: Zapoznaj się z umową licencyjną.
0: Cicho tam. Dostajemy samolot na własność i jak już jakby zakończymy trening, zdobywanie kwalifikacji na ten dany samolot, to ustawiamy sobie lotnisko, na którym my go chcemy mieć. Jak już zakończymy całe szkolenie z tych 9 samolotów, No i my tam po prostu te samoloty będziemy mieć, nie? Ja dla przykładu Kraków-Balice, no bo co, no to najbliżej mnie, że tak powiem, więc tak sentymentu sobie ustawiłem, ale nie wszystkie tak mogę, no bo samoloty trzeciej kategorii na ten przykład, które też są większe, jakieś Airbusy, Boeingi czy coś, no to tam nie wylądują siłą rzeczy, więc w sumie, więc sobie ustawiłem na przykład na Warszawę, no nie? I wtedy jak już przejdziemy to szkolenie podstawowe, no to wolne loty, my te samoloty wtedy mamy skumulowane na tym lotnisku, no chyba, że sobie niefrasobliwie porozdzielamy po Pakistanach, Chinach i czymś tam, no to potem stamtąd już nie ma czegoś takiego, jak mieliśmy w dwójce, że tam wciskaliśmy bodaj na danym lotnisku Enter, czy tam Shift Enter, czy coś my tam jeszcze wciskali, nie pamiętam, i nas magicznie teleportowało na inne lotnisko, nie, tutaj...
1: Tak, jeśli chcemy z jakiegoś innego lotniska lecieć, gdzie nie mamy samolotu, no to możemy w tych wolnych lotach sobie samolot wypożyczyć, no ale za to też musimy oczywiście zapłacić.
0: Skromne 1000 euro zdaje się jest, więc...
1: Niezła cena, jak biorąc pod uwagę, ile samoloty kosztują.
0: Więc niezła cena, tak?
2: Mamy kolejną wiadomość od Kamila. Warto nadmienić, że mamy dwa rodzaje profili, online i offline. Profile offline nie uczestniczą w rankingu i nie mają też dostępu do funkcji online, takich jak na przykład komunikator.
1: Tak, no bo możemy sobie czatować też z innymi pilotami, którzy akurat też lecą, zresztą można sobie nawet, kiedy tworzymy plan lotu, napisać, co dokładnie robimy, czy ćwiczymy, czy mamy jakiś konkretny cel lotu i możemy sobie podglądać, kto gdzie akurat lata. Jeśli mamy profil online, tam są też rankingi, więc kiedy już mamy samoloty na własność i zaczynamy na tych naszych lotach zarabiać, no to mamy też rankingi najlepszych pilotów, którzy no, powodują najmniej wypadków, zrobili najwięcej kilometrów i tak dalej.
2: I jeszcze jedna wiadomość od Kamila. Kilometry to 1000, 5000 i 10 dla każdego samolotu.
1: No dobrze.
0: Znaczy dobrze, zależą się od kategorii.
1: Tak.
0: Danego samolotu.
1: Dokładnie.
0: No. Tak.
1: Mhm. Na te treningi.
0: No właśnie, wspomnieliśmy o zarabianiu, o punktach, tak, bo generalnie za każdy typ lotu mamy określoną, zresztą to spokojnie, bo to w razie czego jest albo na stronie Eurofly'a w rules, w zasadach, albo w grze, nie wiem czy w dwójce był tryb pomocy taki, tak zwany, gdzie jak już wybraliśmy sobie lotnisko, wybraliśmy sobie samolot, którym chcemy się rozkoszować, bawić, lecieć, to możemy sobie wcisnąć Alt-H i tam mamy tak naprawdę bardzo fajnie rozbudowaną w sumie pomoc, możemy sobie ją przeszukiwać, możemy sobie też w odpowiednim tym panelu testować skróty klawiaturowe, ale też mamy zasady, więc i wtedy jak sobie wciśniemy zasady, chyba to tam jest, to nam się otwiera po prostu bezpośrednio strona z tymi zasadami, możemy sobie to wszystko podglądnąć, co za ile dostajemy, za co, jakie też mamy sankcje, kary za wykroczenia, bo punkty karne też możemy zdobywać, a jakże, jak się nie stosujemy do poleceń wieży, albo jak zrobimy coś bez wyrażenia jej zgody, znaczy bez kontroli naziemnej zgody, więc no. Jest to rzeczywiście bardziej rozbudowane, możemy zdobywać odznaki, możemy awansować, tam bodaj chyba 200 czy 250 punktów, już teraz nie pamiętam, żeby awansować na kolejny jakby poziom, jeśli chodzi o pilotowanie. No i właśnie przede wszystkim te rankingi, przede wszystkim euro, za które możemy potem, jak już przejdziemy szkolenie podstawowe, wykupować kolejne jakby szkolenia, znaczy możliwość na konkretny, powiedzmy, samolot. I teraz za szkolenie samolotów z pierwszej kategorii, w sensie, żeby była jasność, za każdy samolot z osobna, z pierwszej kategorii płacimy sobie jedyne 500 euro. A za szkolenie drugiej kategorii samolotów płacimy sobie chyba jedynie 3000 euro, no a za trzecią kategorię, za każdy z samolotów trzeciej kategorii 10 tysięcy. Więc tak to wygląda. No i możemy, dlatego akurat zarobki tu są bardzo potrzebne. No i tak jak mówiłem, za wolne loty dostajemy tyle, za loty firmowe jeszcze zero. W sumie tam nic jeszcze nie ma, bo loty firmowe to też są, z tego co tam widziałem, wolne loty, tylko one tam jeszcze nie są nagradzane, a chyba mają być docelowo, bo w zasadach tam coś było takiego, więc wnioskuję z tego. Loty biznesowe i czarterowe również, przy czym biznesowe to zdaje się, że są, że będą, bo jeszcze ich nie ma, pasażerskie i też takie typowo, powiedzmy, do przewożenia towarów i tak dalej, z tego co tam gdzieś wyczytałem, więc za to wszystko będziemy dostawać odpowiednio pieniążki plus premie, jeżeli zrobimy nadprogramowo więcej kilometrów, to znaczy jeżeli na przykład mamy podstawowo 500 kilometrów i dostajemy aż 1 euro, to jeżeli zrobimy drugie 500 kilometrów, czyli 1000, dodaje nam się premia w wysokości 2 euro i tak dalej, 1500, kolejne 2 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euro. No i tak samo z punktami, jeśli chodzi o te rankingi, tam ponad 3000 punktów, kilometrów też nam się. Więc no, jest ten system nagród jako takich zasad dosyć rozbudowany. To chyba teraz nie jest do końca czas ani miejsce, żeby to tak, aż tak się w to wgłębiać. Natomiast no, no jest coś takiego, warto tego być świadomym. No bo jeżeli wiemy, że robimy na przykład 490 km, a kolejne lotnisko mamy na przykład, nie wiem, oddalone o jeszcze powiedzmy 20 km, czyli nam łącznie wyjdzie 510, to mamy dodatkową premię i można sobie w ten sposób no po prostu więcej zarobić. Mało tego, jak wylądujemy danym samolotem na lotnisku, nie wyjdziemy z gry, a mamy na przykład nabite, nie wiem, 505 km, jeżeli my wystartujemy i na kolejny lot, bez restartu gry, bez wyjścia do menu i tak dalej, no to nam się dalej to będzie nabijało, jak 3 euro, 3 euro, 3 euro, 3 euro zamiast tego 1 euro i potem powiedzmy 5 euro za kolejne powiedzmy tam 1000 i tak dalej kilometrów, nie? Więc no, można sobie bardzo fajnie, nie wiem czy to jest bug, czy to tak ma być w sumie, ale tak jest i to taki lifehack troszkę, żeby...
2: No właśnie tu Kamil też pisze, że może nie wgłębiajmy się aż tak, bo to jeszcze może ulec zmianie.
1: Tak
2: no,
1: jest, to wszystko się może zmienić. No to co, jesteśmy w menu głównym.
0: Tak, no i mamy te loty, mamy ten tryb treningowy. Zaczynamy od tego, co tutaj mamy?
1: Możemy zacząć od tego, albo możemy szybko przejść przez ustawienia, jeśli uważasz, że coś tam warto pokazać.
0: Wiesz co, ustawienia w sumie chyba ten tryb turbo, który jest domyślnie wyłączony, a go w sumie sobie można włączyć, przy czym on się może przydać przy lotach treningowych stricte, bo potem jeżeli mamy, póki co na razie tak jest, że jeżeli wykorzystujemy ten tryb już w takich normalnych lotach, z pasażerami czy bez, ale już bez treningu, no to przez, jak mamy powyżej 10 sekund, no to tam ponoć tracimy wszelkie korzyści finansowe, punktowe i tak dalej.
1: Tryb turbo, przypominam, to jest tryb, który nam pozwala po prostu lecieć szybciej niż maksymalna prędkość naszego samolotu. Także tak, loty, które powiedzmy normalnie trwały kilka godzin, jeśli chcemy sobie skrócić.
0: Sobie mogą kilkadziesiąt minut trwać i wtedy jest. Dokładnie tak. Dobra, no to może zobaczmy te ustawienia w kontekście tego trybu w sumie tylko chyba, no bo...
3: Wolne latanie, ręczne, wolne latanie.
0: A tutaj loty biznesowe.
3: Planowe loty, loty biznesowe.
0: Biznesowe i czarterowe, nie ma jeszcze nic, bo...
4: Nieznane.
0: Co się stało?
3: Loty czarterowe.
4: Macie okno.
0: Okej.
3: Loty planowe, loty.
0: Dobra.
3: Wolne latanie.
1: Mniej więcej jeszcze nie ma.
0: Jeszcze nie ma. I tak samo jest w biznesowych i tak samo jest w planowych lotach. Tam możemy niby zarezerwować lot, ale wtedy nam wywala całą grę, więc...
3: Ręczne przeglądanie, profile, więc my test, sobie głośniku, opcje programu.
0: Do opcji programu. Ale czekajcie.
3: Dodatki,
0: coś mnie
3: opcje
0: programu. Coś mnie to niepokoja. Coś się tu dzieje niedobrego, słuchajcie.
1: Ja myślę, że po prostu warto uruchomić grę jeszcze raz i...
0: Chyba tak, natomiast tak, bo potem przy lotach może coś być, mogą być chocki, więc ja może jak już tutaj jestem, to pokażę to, a potem po prostu uruchomimy grę, bo ewidentnie uroki audycji na żywo.
4: Ścieżka do danych użytkownika pole edycji tylko do odczytu C, euro 3 beta USS data.
0: No tak, właśnie, bo tak sobie folder nazwałem. Na dysku C po prostu sobie tam go.
4: Ogólne zakładka zaznaczone.
0: No mamy ogólne.
4: Mapa zakładka
0: mamy
4: zaznaczone.
0: Mapy, mamy loty i tak dalej. Ogólne zakładka zaznaczone. Ogólnych mamy co?
4: Ścieżka do danych, wersja przenośna, pole wyboru oznaczone.
0: Właśnie, tu możemy sobie jeszcze w razie gdybyśmy jednak się, przy instalacji nie chcieli, znaczy stwierdzili, a dobra, zrobimy sobie instalacyjną wersję gry stricte, a potem byśmy chcieli to i chyba nam się powinno zmigrować ładnie. Profil powinien nam się przenieść.
4: Manager profili, przycisk.
0: Manager profili. Mieliśmy to w menu tym, więc w sumie to mniej więcej jest to samo.
4: Język i przycisk.
0: Chociaż też to potem pokażę w sumie.
4: Głos, przycisk. Ustawienia głośności,
0: tutaj
4: przycisk.
0: W sumie o ustawienia głośności. Chyba mieliśmy to samo w dwójce tak naprawdę.
1: No tylko tutaj tych głośności jest więcej, dlatego że tutaj mamy głośności dla tła, dla muzyki w menu, jak i na mapach, bo na mapach też jest muzyka, którą zresztą można sobie nawet radio puszczać, ale myślę, że to pokażemy, jak już będziemy gdzieś lecieć.
0: Mm-hmm. Tak.
1: Głos, no myślę, że to jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Gra może do nas mówić zarówno czytnikami ekranu, jak i SAPI, aczkolwiek też jest nowa funkcja, która wydaje mi się jest całkiem fajna. że niektóre komunikaty, na przykład o lokalizacji, która nam się zmienia, no bo to zawsze było w Eurofly, tutaj też jest, mogą być czytane innym głosem, więc możemy sobie ustawić grę tak, żeby nam generalnie stałe sterowanie czytał właśnie na szczytnik ekranu, jak to ma Maciek wystawiony teraz, ale na przykład, żeby zmiany lokalizacji były czytane przez jakiś inny głos SAPI, żeby je było łatwiej usłyszeć, żeby nam nie przeszkadzały w głównej, no po prostu w obsłudze gry. Też cały czas mamy tryb monitora dla użytkowników monitorów brajlowskich, który nam może na bieżąco różne informacje w czasie lotu wyświetlać na linijce.
0: Jest.
1: Także to cały czas jest.
0: Dokładnie.
4: Komunikator przycisk.
0: Komunikator, no właśnie, tutaj, a może to też pokażę, bo no bo w sumie jak tego nie było wcześniej, no to...
4: Ustawienia komunikatora dialog. Kanał 1, lista rozwijana, polski zwinięte.
0: Tak, możemy sobie ustawiać, co my tu chcemy.
1: To jest czat, generalnie.
0: To jest czat.
4: Portugalski, polski.
0: O, sorry, dobra, tak, bo strzałkę portugalskiego definitywnie nie znam. Tak, ale strzałką góra-dół wybieramy sobie języki. Dalej tabem.
4: Kanał 2, lista rozwijana, nieaktywne zwinięte.
0: Nie mam tu nic, ale możemy sobie jakiś angielski, powiedzmy, ustawić.
4: Kanał 3, lista rozwijana, nieaktywne zwinięte.
0: Tutaj też.
4: Kanał 4, lista rozwijana, nieaktywne zwinięte. Kanał 5, lista rozwijana. Kanał 6, lista rozwijana. Kanał 7, lista rozwijana. Kanał 8, lista rozwijana. Odbieranie wiadomości we wszystkich językach, pole wyboru nieoznaczone.
0: Tak, to sobie raczej zalecam wyłączyć, no bo nam się wszystkie wiadomości po francusku, po chińsku, po innych tam, jeżeli ich nie znamy, ale i tak będziemy nimi zalewani, więc, a to jest domyślnie zaznaczone póki co, więc to sobie radzę odznaczyć.
4: Kanał 8, odbieranie wiadomości we wszystkich językach, pole wyboru nieoznaczone.
0: Właśnie to.
4: Odbieranie wiadomości audio, pole wyboru oznaczone.
0: Tak, bo też istnieje możliwość nagrywania wiadomości audio, no ale jeżeli my ich nie lubimy, nie chcemy, no to możemy wyłączyć.
4: Powiadomienia o wydarzeniach, lista rozwijana, wyświetla jako wiadomości zwinięte.
0: A czy to było wcześniej? Dobre pytanie.
1: Chyba nie.
0: Chyba nie. To jest jakieś nowum.
4: Odczytuj na głos. Wyświetlaj jak, nie wyświetlaj.
0: Okej. Okay.
4: Wyświetlaj jako wiadomości.
0: Tego faktycznie nie było, a tego przyznam szczerze, nie przetestowałem, nie wiem co to nawet.
1: Czy gdyby nowe jakieś wiadomości przychodziły, czy one mają nam być czytane automatycznie, że tylko mamy mieć chyba dźwięk?
0: Być może chyba tylko dźwięk? Tak. No, być może rzeczywiście tak.
4: Oka przycisk.
0: No i w sumie to tyle. I teraz w komunikatorze też chyba tam, jak mamy panel komunikatora, to też... Zresztą do wszystkiego pod Alt-H mamy ładnie rozpisane skróty, mamy drzewko z tymi... z kategoriami tak naprawdę i potem skróty ładnie wylistowane, także wszystko to można sobie ogarnąć.
4: Anuluj przycisk. Kanał 1, lista rozwijana. Anuluj przycisk. No, dobra, dialog z zakładkami. Ogólna zakładka zaznaczona. Komunikator przycisk. Pogoda przycisk.
0: Pogoda, tak. Tutaj generalnie jest kwestia taka, że póki co takiej stricte pogody zaimplementowanej domyślnie nie mamy i sobie trzeba tutaj wygenerować klucz API i tam chyba się zarejestrować czy coś. I
1: za darmo. To jest tak samo jak w Eurofly 2, zresztą tam też już taka pogoda pobierana z internetu była. Tutaj proces jest analogiczny, jeśli tam wejdziemy, to musimy sobie ten klucz wpisać. Jeśli ktoś konfigurował dodatki do OpenAI na Windowsie czy na Macu, no to wie o co chodzi, tutaj jest podobnie, musimy sobie wejść na stronę, tylko tutaj nic nie płacimy, za darmo założyć konto i dostajemy klucz i po prostu sobie musimy go do gry wkleić i wtedy będziemy mieli prawdziwą pogodę.
0: Pogodę tam, tak, w czasie rzeczywistym tego terenu rzeczywiście, no. Co nam się poniekąd może przydać też, jeśli chodzi o
4: edytor schematów dźwiękowych, przycisk.
0: Kalkulowanie różnych rzeczy, przydzielanie pasów startowych i tak dalej, ale może się nie będę w to wgłębiać.
4: Joystick, przycisk. Format odległości, lista rozwijana, metryczny. No, użyj standardowych powiązań, klawiszy, pole wyboru
0: to oznaczone. To jest, zdaje się, już to, co było.
4: Ukryj ukończone pakiety zadań, pole wyboru nieoznaczone.
1: Tak, nowością jest obsługa joysticków, tutaj też nie będziemy, myślę, wchodzić, natomiast gra ma bardzo bogate wsparcie dla zarówno takich typowych padów, ale też takich prawdziwych joysticków do latania. Wiem, że ludzie sobie takie joysticki pokupowali, łącznie z autorem, więc gra właśnie takie prawdziwe joysticki do symulatorów lotu wspiera i można sobie praktycznie wszystko do nich przepisać.
0: A skoro można, no to czemu nie?
4: Aktualizacja w tle, pole wyboru oznaczone.
0: Tak. Czy to oznacza, że jak sobie mamy grę odpaloną, po prostu się nam pobierze, prawda? Tylko nie, jeszcze się nam pewnie zmiany nie wprowadzą, dopóki nie zrestartujemy gry. Wtedy nam się znowu pojawi uwaga o wersji beta, coś tam, bla, bla, bla. I wiemy, że nam się gra zaktualizowała przy okazji.
4: Oka przycisk.
0: W trakcie rozgrywki. Zakładka ogólne to jest tyle.
4: Dialog z zakładkami. Mapa zakładka zaznaczona.
0: Chyba nie ma co pokazywać.
4: Lot zakładka zaznaczony.
0: Lot. Tutaj szczególną funkcją, a w sumie dwie ma. Ja jak już kończyłem kwalifikację, nie wiem co ja zrobiłem, szczerze mówiąc, że się wpakowałem w bramkę, z której nie mogłem w ogóle wyjechać nijak. No i co? No pomogła mi ta opcja.
4: Rozpocznij każdy nowy dzień w hangarze, pole wyboru oznaczone.
0: Bo... jak się dzień skończył, prawda, no to już od razu byłem w hangarze, z którego trzeba było wyjechać, no i to mi uratowało sytuację w ogóle całą.
4: Włącz turbo, pole wyboru oznaczone.
0: I włącz turbo. I to jest domyślnie Właśnie. Wyłączone? Wyłączone, tak. I wtedy nam ten tryb turbo nie działa. Ja to będę też pokazywać, jak będziemy robić lot treningowy, bo korzyści finansowych sobie nie chcę odbierać. Ale no, jak sobie zaznaczymy, to dopiero nam się ten tryb turbo, możliwość jego włączenia pojawi.
4: Liczba milisekund dla podwójnego naciśnięcia klawisza, lista rozwijana 500 zwinie. Zasięg lotniska, zasięg lotniska, kategoria 2, KM, lista rozwijana 30 zwinięte.
0: Zasięg lotniska,
4: kategoria, wskazywanie pulsu podczas skręcania na ziemi, lista rozwijana głosowo zwinięte.
0: Ale chyba tego nie było, zdaje się?
1: Chyba nie.
0: Tak, że generalnie może nam odczytywać co 10 stopni naszą, no w zależności od tego, jak samolot skręca. A możemy też mieć je dźwiękowo.
4: Dźwiękowo, nie wskazuj.
0: Albo nie wskazuj, no ja nie wiem, czy to nie wskazuj, to by było takie dobre w sumie.
4: Dźwięk głosowo.
0: Ja w sumie preferuję głosowo, bo ja zawsze chcę wiedzieć z automatu ile, mimo że sobie to mogę literą S sprawdzić, ale no wolę mieć.
4: Podczas skręcania wskazuj pulsu, lista rozwijana 10 stopni zwinięte.
0: A, też można wybrać, co ile ma wskazywać w sumie.
4: 5 stopni.
0: 5 stopni.
4: 10 stopni, 8 głównych, 4 główne kierunki, 8 głównych kierunków.
0: O właśnie, prawda, północny, wschód, południowy, zachód i tak dalej.
4: 4 główne kierunki.
0: No to wiadomo. No i tyle.
4: 10 stopni.
2: Ja też w ogóle taka sugestia jest tu od Kamila, że może warto omówić ustawienia skrętu kół i skrzydeł, bo to się zmieniło rzeczywiście.
0: A tak, to prawda, generalnie... Jeżeli jesteśmy sobie na ziemi, no to właśnie, bo myśmy w ogóle chyba wcześniej mieli wyłącznie tak, że albo mogliśmy sobie skręcać strzałkami w prawo-lewo wyłącznie, bądź kontrol prawo-lewo nam obracało o jakby o ten jeden kierunek względny, nie? Chyba, albo coś takiego. No, a tutaj teraz mamy w ogóle tak, że strzałki prawo-lewo nam rzeczywiście zmieniają o ten jeden stopień, a właśnie shift i strzałki nam zmieniają skręt kół na ziemi, a w powietrzu tych skrzydeł. I teraz
1: mamy nachylenia skrzydeł, bo
0: kąt nachylenia skrzydeł. Tak.
1: Bo chodzi o to, że w poprzedniej wersji, jak ktoś pamięta, jak się skręcało, to powiedzmy, jeśli chcieliśmy skręcić, powiedzmy, o 20 stopni w prawo, no to naciskaliśmy sobie shift, strzałka w prawo dwa razy, no i ładnie samolot nam się 20 stopni skręcił. A tak. W realu tak to nie wygląda. W realu, no to piloci uchylają skrzydła albo właśnie w prawo, albo w lewo, żeby odpowiednio skręcić, ewentualnie właśnie skręcają kołami, jeśli jesteśmy na ziemi. Więc teraz shift i strzałka w prawo, powiedzmy, nam zwiększy nachylenie o 10 stopni, ale to znaczy, że samolot nam będzie się nam skręcał. 10, 20, 30, im bardziej się nachylimy, tym szybciej, ale generalnie, kiedy my już osiągniemy kierunek, który nas interesuje, jeśli nie robimy tego przez autopilota, bo no, lepsze samoloty mają to w autopilocie, no to musimy nasz skręt wyprostować, bo inaczej po prostu będziemy lecieć w kółko.
2: I tak, też zdaje się, jak jesteśmy w powietrzu, to jest jakiś limit, tak, na to wychylenie.
0: 25.
1: No dokładnie, bo jeśli właśnie wychylimy się za bardzo, to po prostu no, stracimy, po prostu nie będziemy się wnosić, no i spadniemy.
0: Zbeczkujemy, będzie tak. Fajnie w prawo czy w lewo i no, elegancko. Tak, i poziomujemy, to znaczy prostujemy, właśnie, bo tak... skręcamy właśnie tymi strzałkami, bądź też z shiftem. Sprawdzamy kąt, znaczy tego przechyłu, czy skrętu kół literką G, natomiast poziom prostujemy, wyrównujemy GG, dwa razy G po prostu, nie? Jeżeli chcemy przestać skręcać w jedną czy w drugą.
1: Tak, to szybciej zrobić, tak.
0: Tak samo z nosem mamy, nie wiem, czy to w dwójce też tak wyglądało, że w sumie shift dół, to nam o 10 stopni kąt nachylenia dziobu, czy nam też w ten sposób robiło, czy nie? W każdym bądź razie...
1: Akurat to już wcześniej było, ale tak, to też było, wygląda bardzo też podobnie.
0: I TT, prawda, nam no, też ten nos wyrównuje. No, więc chyba tyle.
4: Wskazywanie pulsu podczas skręcania w powietrzu, lista rozwijana głosowo zwinięte.
0: No właśnie, tutaj też mamy adekwatnie, analogicznie.
4: Podczas skręcania wskazuj pulsu, lista rozwijana 10 stopni zwinięte. Sygnalizowanie sygnałem dźwiękowym, pole wyboru oznaczone.
0: Tak.
4: Wycisza sygnalizator po sekundach bezczynności, lista rozwijana 10 zwinięte. Skontaktuj się z wieżą przez listę rozwijana, wybór z listy zwinięte.
0: Wybór z czyli co, my możemy generalnie te komunikaty, prośby wpisywać po prostu. Na to wychodzi, bo jest tak, albo
1: dokładnie,
0: z listy.
1: Dokładnie, tam jest lista i pole edycji. No i możemy zdecydować, czy nam Focus ma startować na liście, że po prostu wybieramy, co chcemy zakomunikować z listy, czy możemy to wpisywać.
4: Wybór z listy.
0: Mhm, tak. A ja mam z listy, bo literkę jedną.
4: Opóźnij reakcję, wieżę pole wyboru oznaczone. Oka przycisk.
0: A czy to było wcześniej? Zaraz.
2: Nie, tego wcześniej nie było i to doszło nawet chyba nie na samym początku trójki Eurofly'a, bo ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego się stało, bo nie zaglądałem tu do opcji, a to po jakimś, w którejś wersji trójki pojawiła się ta opcja, bo rzeczywiście ona jest domyślnie włączona i zastanawiałem się, co jest, co tu się dzieje, że ta wieża jakoś tak wolniej odpowiada.
0: No, tak to laguje strasznie.
2: Tak, tak. A to jest właśnie kwestia tego pola.
0: Wiesz co, ja sobie to od razu wyłączę.
4: Dialog z zakładkami. Lub zakładka zaznaczona. Skontaktuj się z wieżą przez link. Opóźnij reakcję wieży po lewej. Nieoznaczone.
0: Dobra, fajnie wiedzieć.
1: Bo no, wiadomo, realistycznie, no to wieża nam też po chwili odpowie, ale faktycznie myślę, że na cele podcastu to tak.
0: Tak, ale wiecie co, no w trybie, w tym, w offline'owym profilu to tych opóźnień de facto nie ma. Chyba rzeczywiście doszły, a pole...